0: to, co wydarzyło się w Krakowie, odczaruje referenda lokalne, że ten przykład krakowski będzie czymś, co będzie przez być może lata analizowane jako przykład wygrania tych, którzy chcą zmiany w mieście.
1: Oczywiście będzie to przywoływane jako taki przykład na pewno motywujący przez tych, którzy będą chcieli odwołać włodarzy miast, ale już w wielu miastach okazało się, że to wcale nie jest takie proste i że to nie będzie żadnych automatyzmów, ponieważ tak naprawdę istotny jest kontekst lokalny. I oczywiście podejrzewam, że będą miasta, w których się uda, ale to nie będzie tak, że dostaniemy teraz jakąś ogromną falę tych referendów. To już po prostu widzieliśmy. No, w Warszawie nie udało się zebrać podpisów, w kilku miastach referenda zakończyły się niepowodzeniem. Zobaczymy, jak teraz będzie w Częstochowie z głosowaniem. Więc to oczywiście ma znaczenie. Tak samo jak znaczenie miały chociażby wcześniejsze referenda odwoławcze w Zabrzu, bo no też było sygnałem, że w dużych miastach, względnie dużych, no bo jednak Kraków to jest większe miasto niż Zabrze, ale że w takich dość dużych miastach też możliwe jest odwołanie włodarzy miast, bo wcześniej tak naprawdę od 2011 roku od odwołania prezydenta Łodzi nic takiego w Polsce nie miało miejsca.
0: Na czym polega fenomen Krakowa? Dlaczego Łukaszowi Gibale udało się najpierw... No, powiedzmy, że bez Łukasza Gibały pewnie nie byłoby odwołania. On sam początkowo nie włączył się w ruch referendalny, ale koniec końców stał się jego największym beneficjentem.
1: No myślę, że Łukasz Gibała jest zdecydowanie jedną z ważniejszych elementów tego fenomenu. I fenomen Łukasza Gibały polega na tym, że on o stanowisko prezydenta konsekwentnie ubiegał się tak naprawdę od 12 lat i od kilku lat był tak naprawdę niekwestionowanym liderem opozycji. Gdyby spytać mieszkańcy jakiegokolwiek dużego miasta w Polsce w tej chwili, kto jest takim ewentualnym liderem opozycji? Kto mógłby ewentualnie ubiegać się o prezydenturę w przypadku odwołania obecnego prezydenta? To mam wrażenie, że nie byłoby takiego miasta, gdzie mieszkańcy mogliby wskazać jasno, klarownie jedno nazwisko. No, pewnie wskazywaliby na swoich działaczy jakichś partyjnych, a to też nie do końca, bo w partiach przecież nie ma naturalnych kandydatów na prezydentów miast, takich, którzy wbijaliby się ponad swoich kolegów. A w Krakowie tutaj mieliśmy Łukasza Gibałę. Nie bez znaczenia też oczywiście było to, że Łukasz Gibała miał pieniądze, bo to pozwalało mu toczyć tą rywalizację choćby 2 lata temu, niemalże na równych warunkach z ogromną machiną partyjną, no bo partie przecież funkcjonują na co dzień, mają pieniądze na kampanię, mają struktury, a Łukasz Gibała mógł stworzyć strukturę niejako równoległą, mógł wyłożyć pieniądze na działanie stowarzyszenia, więc to był bardzo istotny element, ale też istotnym elementem jest to, że mamy dość mocne, funkcjonujące lokalnie media, które były krytyczne wobec władzy, które recenzowały działalność prezydenta Michalskiego, wcześniej prezydenta Majchrowskiego, ale też paradoksalnie prezydent Majchrowski niejako mógł się przyczynić do sukcesu Łukasza Gibały, no bo choć prezydent Majchrowski miał pochodzenie partyjne, no to jako prezydent był niejako trochę bezpartyjny, a ponieważ pochodził sprzed ery dominacji Platformy i PiSu, no to był trochę takim pod tym względem reliktem przeszłości, prezydentem spoza tego duopolu i to trochę Krakowian przyzwyczaiło do takiego standardu. No i okazało się, że zwycięstwo Aleksandra Michalskiego nie zdołało na trwale tego przyzwyczajenia zmienić.
0: Panie redaktorze, to teraz już do wyników przejdźmy. 40, mniej niż 40% to wyraźnie zdobywa kandydatka Koalicji Obywatelskiej, popierana przez PSL, potem także przez Lewicę, przez całą koalicję rządzącą. Donald Tusk przed drugą turą się nie pofatygował, ale był przed pierwszą, przed drugą byli inni iluminarze. To klęska obecnej koalicji rządzącej?
1: To jest na pewno klęska. Bo nawet jeżeli wejdziemy w tę specyfikę, nawet jeżeli powiemy, że Monika Piątkowska kandydowała w bardzo niekorzystnych warunkach, wskażemy, że to zwycięstwo Łukasza Gibały jest specyficzne, bo też część wyborców Koalicji Obywatelskiej na niego głosowało, bo tak naprawdę wyborcy każdej partii na niego głosowali, no to nawet jak to wszystko uwzględnimy, to jednak Kraków to jest duże miasto. Duże miasta miały być bastionem Koalicji Obywatelskiej i tutaj kandydatka tej formacji dostaje mniej niż 40% i to w drugiej turze głosowania, więc nawet jakby to wszystko pokazuje, to jest po prostu nawet dla człowieka, który się tak bardzo nie interesuje, jak on widzi ten wynik, no to widzi, że to jest coś nie tak, że takie wyniki rzadko się zdarzają. Prezydent Majchrowski nigdy z taką przewagą w Krakowie nie wygrał, jeżeli chodzi o wynik procentowy, więc to jest jasny sygnał, który ciężko będzie tymi wszystkimi analizami w Platformie przykryć i pokazać, że no może ten wynik wydaje się być taki słaby, ale są szczególne warunki. Te szczególne warunki są, ale to nie wystarczy, żeby wytłumaczyć wyborcom taki wynik. No i też trzeba do tego powiedzieć, że nawet znając te wszystkie uwarunkowania, no to i tak wynik poniżej 40% w drugiej turze zazwyczaj jest traktowany jako katastrofa, chyba że ktoś był naprawdę zupełnym outsiderem, startował z zupełnie przegranej pozycji. No a dla Platformy startowanie z zupełnie przegranej pozycji w mieście, w którym się rządziło, dużym mieście, no to nie jest sytuacja naturalna. A także te dodatkowe badania Exit Poll pokazują bardzo jasno, że nastroje dla Platformy zmieniły się na niekorzyść, a mówimy o nastrojach jednak w dużym mieście, czyli tam, gdzie potencjalnie ta zmiana powinna być mniejsza, no jeżeli mówimy o zmianie na minus dla partii rządzącej.
0: No dobrze, a Kraków często mówiono, to można wystawić, przepraszam, wiadro z logiem Platformy, a i tak wygra.
1: Znaczy taka ocena była
0: to się skończyło?
1: Taka ocena była na wyrost. Była na wyrost z tego względu, że jednak Platforma Obywatelska nie miała aż takiej tradycji zwycięstw. No bo jeżeli nie potraktujemy w 2018 roku prezydenta Majchrowskiego jako kandydata Platformy, bo on wtedy miał poparcie, no to we wcześniejszych latach przeciwko prezydentowi Majchrowskiemu Platforma Obywatelska startowała i za każdym razem kończyło się to klęską. Oczywiście wynikało to z tego, że prezydent Majchrowski dla wyborców Koalicji Obywatelskiej był jak swój kandydat. Więc oczywiście to było tym czynnikiem, a nie to, że w Krakowie Platforma Obywatelska nie miała wyborców. Ja bym powiedział tak, że nawet jakby wystawić wiadro, to wiadro weszłoby do drugiej tury i liczyłoby się w tej drugiej turze, ale akurat nie w tych wyborach. No i też trzeba powiedzieć, że Monika Piątkowska kilkoma swoimi decyzjami tak naprawdę działała na minus względem takiego bazowego wyniku Platformy Obywatelskiej, bo oczywiście zaczynając od startu kampanii w Warszawie, późniejszego nagłośnienia tego, że ona tak naprawdę centrum swojego życia ma poza Krakowem, oparciu drugiej tury kampanii tak naprawdę na wsparciu właśnie ludzi spoza Krakowa, to można powiedzieć, że gdyby Monika Piątkowska nie prowadziła tej kampanii, to może wynik byłby ciut lepszy. Mówię ciut lepszy, bo to nie jest tak, że gdyby był inny, lepszy kandydat, to sytuacja by się drastycznie zmieniła. Można oczywiście pospekulować, że kilku kandydatów może nawiązałoby jakąś walkę, ale prawdopodobnie każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej w drugiej turze z Łukaszem Gibałą stałby na straconej pozycji.
0: I musiałby polecę, skala porażki robi wrażenie?
1: Zdecydowanie robi wrażenie, no bo wynik ponad 60% zdobywany przez kandydata tak naprawdę niezależnego, wynik zdobywany głosami wszystkich partii politycznych, bo na Łukasza Gibałę głosowało większość elektoratów partyjnych prawie każdej partii. W mniejszości to są tak naprawdę jedynie w elektoracie Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, ale nawet w tych elektoratach Nowa Lewica to jest ponad 40% wyborców Nowej Lewicy głosuje na Łukasza Gibałę. W Koalicji Obywatelskiej, która była przecież konkurencją w drugiej turze, około 20% głosuje na Łukasza Gibałę, więc to pokazuje, że on ma wyborców od Konfederacji Korony Polskiej po Nową Lewicę i Partię Razem. I każdy z tych elektoratów głosuje na niego. No to chyba ciężko wskazać drugiego takiego polityka w Polsce, na którego zagłosowałoby większość wyborców Brauna i większość wyborców Zandberga.
0: I tak się stało w tym wypadku. ogólnopolskie refleksje, jak wyglądają, na ile jest tak, że to jest początek fali, że Kraków znamionuje wynik wyborów za rok, tych ogólnokrajowych do Sejmu i do Senatu?
1: Początkiem fali to nie jest, ale jest sygnałem alarmowym, bo można powiedzieć, że dokonano takiego pewnego punktu kontrolnego. Oczywiście tutaj trzeba cały czas podkreślać, że musimy zastrzegać kilka czynników. Nie można prosto patrzeć na wynik kandydatki i mówić, że Platforma nie zrobiła 40%. Trzeba patrzeć na jednak wyniki partyjne, które dostaliśmy dzięki exit pollom. I one wiele nam pokazują, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. Pokazują, że te nastroje społeczne się pogarszają. No a pogarszające się nastroje społeczne raczej nie dają rządowi perspektyw na odbicie się. Jeżeli coś się nie zmieni w nastrojach, w sytuacji gospodarczej, w jakiejś inicjatywie rządowej, to tak naprawdę to wskazuje na to, że rząd idzie na klęskę. Aczkolwiek rząd idzie na klęskę nie słabością samej Koalicji Obywatelskiej, bo ta paradoksalnie w Krakowie nawet nieco poprawiła swoją pozycję, ale zupełnie przypadają ich koalicjanci, a sama Koalicja Obywatelska zdaje się być za słaba, żeby obronić rządy wobec całej fali prawicowej. I to wraz z tymi czynnikami po prostu zadowolenia, z czynnikami ocen rządu, które też tutaj dostaliśmy badania, które wcześniej już badania pokazywały, że dla rządu nie jest najlepiej, no ale tutaj dostaliśmy niejako lepszą próbę, bo badania exit poll zawsze są dokładniejsze. To wszystko potwierdza nam sytuację, że rząd słabnie i tak naprawdę swoich ewentualnych szans rząd szuka nie w swojej sile, ale w słabości opozycji, no, która jest jednak bardzo mocno podzielona, bo cztery prawicowe opozycyjne partie startujące z osobna bardzo mocno dzielą ten elektorat, który jest przeważający nad jego własnym elektoratem.
0: Panie redaktorze, patrzę też na komentarze polityków. Jeżeli zapytać o mechanizm, mówi Jarosław Kaczyński, i to chcę bardzo mocno podkreślić tego zwycięstwa, to one zamykają się w dwóch słowach. No, coś do trzech. Byle nie Tusk, powiedział Jarosław Kaczyński, bo przecież to nie jest tak, że pan Gibała otrzymał poparcie przede wszystkim ze strony tych, którzy mogą powiedzieć, można powiedzieć, podzielają jego poglądy, bynajmniej te, które głosił, przecież był też u Palikota. Wiadomo, jak to daleko radykalnie można powiedzieć, odległy od naszej formacji. A mimo wszystko wiele na to wskazuje, że większość wyborców naszej partii oddała głos za nim. To jest po prostu odrzucenie w tym szerszym tego słowa znaczeniu, odrzucenie władzy obecnie rządzącej koalicji, zarówno samej Koalicji Obywatelskiej, jak i sojuszników z PSL-em na czele. I to jest wydarzenie bardzo ważne i wydarzenie, z którego można, a nawet trzeba wyciągać wnioski. To znaczy można wygrać, można odrzucić tę tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę, ale pod jednym warunkiem, żeby się zjednoczyć. Tym warunkiem jest po prostu gotowość do jednoczenia się, gotowość do przechodzenia do porządku dziennego nad różnego rodzaju, nawet daleko idącymi różnicami. To jest komentarz dzisiaj na oświadczeniu prasowym wygłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego. Słuszne?
1: Zdecydowanie niesłuszne. Bo oczywiście była jakaś grupa wyborców, która głosowała na Łukasza Gibałę na zasadzie, żeby powstrzymać Koalicję Obywatelską, ale no nie było, to nie było tak, że to był główny czynnik motywujący, bo gdyby tak było, to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, mając do wyboru kandydata Prawa i Sprawiedliwości, w sporej części nie zagłosowaliby na Łukasza Gibałę w pierwszej turze. Nie zrobili, no wyborcy Konfederacji byli w nieco innej sytuacji, bo oni nie mieli swojego kandydata, a oni w większości poparli Łukasza Gibałę już w pierwszej turze. Więc to nie było tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali na Łukasza Gibałę tylko i wyłącznie ze względu na Tuska. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że większość z nich nie kierowało się tym czynnikiem wspierając jego kandydaturę. No i też jak chodzi o ten wniosek, że trzeba się jednoczyć, to nie bardzo wiem, jak przykład Łukasza Gibały miałby pokazywać, że jednoczenie się opłaca. Przecież Łukasz Gibała nie kandydował jako kandydat ze zjednoczonej opozycji prawicowej przeciwko rządom Donalda Tuska, przeciwko tutaj władzy Koalicji Obywatelskiej w mieście, tylko miał przeciwko sobie zarówno kandydata Konfederacji Korony Polskiej, jak i kandydata PiSu, których pokonał w pierwszej turze. No a też jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że z tego wniosek jest taki, że trzeba się jednoczyć, no to nie bardzo pokrywa się to z jego działaniami wcześniejszymi, bo przecież podjął on decyzję o pójściu na zwarcie i doprowadzenie do rozłamu z Mateuszem Morawieckim i jego środowiskiem. Więc mówienie o tym, że trzeba się jednoczyć po tym, jak się przyczyniło do rozpadu własnej partii, brzmi trochę niepoważnie.
0: Ach, to jest tak w tej chwili, że sam Łukasz Gibała, jaki będzie urząd sprawował i czy rzeczywiście jest tak, że to jest wygrana miejska, czy to jest wygrana jednak pewnej idei, którą można by jakoś ekstrapolować na całą polską politykę?
1: To jest przede wszystkim wygrana miejska, ale przede wszystkim też kwestia jego wytrwałości, bo jak teraz niektórzy mówią o przekładaniu ruchu politycznego Gibały i jego pozycji na pozycję ogólnopolską, to pamiętajmy, to zajęło 12 lat. Czyli gdyby dzisiaj ktoś chciał to przełożyć, gdyby się dało, bo wydaje mi się, że ruch Gibały w Krakowie nie ma takich założeń, które są przekładalne na sytuację ogólnopolską, to jest odpowiedź na sytuację lokalną przede wszystkim, to mówimy o zmianie, która mogłaby się zadziać w skali Polski około roku 2038-39. A ludzie to traktują, jakby teraz nagle miało się pojawić nowe ugrupowanie, nowa trzecia droga. Nawet widziałem, że wiele osób komentowało wczoraj, że może teraz Łukasz Gibała pójdzie w politykę ogólnopolską. Nie pójdzie, bo nie po to starał się przez 12 lat o pozycję prezydenta Krakowa, żeby teraz wchodzić od razu do polityki ogólnopolskiej, z której zresztą wyszedł, ubiegając się o to stanowisko. A gdyby miało być tak, że Łukasz Gibała nagle teraz zaczyna tworzyć ruch ogólnopolski, to równie dobrze mógłby się teraz podawać do dymisji, bo to bardzo wielu jego wyborcom w Krakowie by się po prostu nie spodobało. A on musi teraz zadowolić bardzo różne grupy elektoratu z bardzo różnych środowisk i pokazać im, że spełni pokładane w nim oczekiwania, które nie są wcale tak małe, a sytuacja w Krakowie nie jest zbyt dobra, więc niektóre rzeczy trudno będzie zrealizować, a mieszkańcy będą czekali na efekt i tak naprawdę dzisiaj już rozpoczęła się kampania w Krakowie, kampania 2029 roku, bo ta kadencja będzie bardzo krótka i w tej krótkiej kadencji Łukasz Gibała musi pokazać jak najwięcej swojej sprawczości, pokazać to przy nieprzychylnej mu Radzie Miasta. To prawda, pojawiają się sygnały, że jest grupa radnych chętnych do współpracy, no ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo żeby Łukasz Gibała nawet przy tych radnych pojawiających się z Platformy, jeżeli to się potwierdzi, mógł coś przegłosować, no to też będą musieli go poprzeć radni Prawa i Sprawiedliwości, bo klub Łukasza Gibały po jego odejściu z Rady będzie liczył zaledwie 6 radnych, ponieważ w jego miejsce wchodzi radna, która kandydowała z partii Razem, a teraz będzie związana z Nową Lewicą.
0: To już zupełnie na koniec pytanie o ten okres. 2 lata, co można zrobić w tak dużym mieście jak Kraków w ciągu tak krótkiej kadencji?
1: Przede wszystkim to są decyzje takie, które były tymi punktami zapalnymi w sprawie referendum, czyli przywrócenie poprzednich cen biletów, wprowadzenie biletu takiego odcinkowego, o który walczył lider inicjatywy referendalnej Jan Hochman i które to obietnicę obiecał zrealizować Łukasz Gibała, kiedy dostawał od niego poparcie. No i oprócz tego kwestia strefy czystego transportu. Prawdopodobnie dostaniemy referendum w Krakowie. Łukasz Gibała będzie starał się takie referendum zainicjować. Zobaczymy, czy Rada wyrazi na to zgodę, ale wydaje mi się, że ciężko, żeby się tutaj sprzeciwiała, w którym mieszkańcy będą mogli podjąć decyzję, czy chcą radykalnego ograniczenia tej strefy. No i to będą najważniejsze rzeczy. No oprócz tego oczywiście rozprawienie się z tym, co zostało przez Łukasza Gibałę i przychylne mu środowiska nazwane aferą kolesiostwa, epidemią kolesiostwa, czyli tymi takimi najbardziej widocznymi partyjnymi nominacjami, które były w Krakowie, miały miejsce, gdzie żartowano czasami, że zdjęcie z prezydentem Miszalskim z kampanii gwarantuje jakąś spółkę miejską. No i zwolnienie tych ludzi, ograniczenie wydatków w zarządach, to będzie oczywiście bardzo efektowne, ale jeżeli chodzi o efektywność, to oczywiście przyniesie pewne oszczędności, ale nie w skali takiej, jak potrzebuje tego Kraków, no ale jest to na pewno niezbędny element do tego, żeby móc w ogóle myśleć o zwycięstwie za 2 lata.
0: O czym mówi Tomasz Sławiec, dziennikarz, publicysta Klub Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I teraz naszym gościem Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zanim o sprawach bardzo poważnych, to o sprawie nieco mniej poważnej, chociaż też bulwersującej. Były minister, wiceminister rolnictwa, zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Michał Kołodziejczak, pojawił się w ABW w asyście Tomasza Rutkowskiego, żeby coś tam wyjaśniać. Potem został pan Rutkowski jego asystentem do spraw bezpieczeństwa. Wszystko to wyglądało śmiesznie. Trochę patrzę, jak zareaguje na skandal. Skandal z przemocą, przemocą seksualną, narkotykami i Bóg wie, czym jeszcze dookoła pana ministra Kołodziejczaka wierchuszka partyjna, w tym sam premier Donald Tusk, którego na listę wpuścił, dał mu jedynkę, dał mu nominację ministerialną, ale jakoś reakcji premiera nie widzę. Dlaczego i na ile ta afera może mieć jeszcze więcej pięter, nie tylko osobiste wybryki pana ministra, ale też pewien system rządów Platformy mógł być uchwycony w tej sprawie?
2: No, ciekawa jest tutaj też obecność pana Rutkowskiego, bo ostatnio, jeżeli są poważne sprawy dla Platformy i Platforma chce kogoś wpędzić, to bardziej używał mecenata Dibła, który jest przyjacielem innego mecenata, Tomasa Giertycha, więc widać, że tutaj Tusk nie za bardzo chce bronić Kołodziejczaka, zresztą oni są w jakiegoś czasu pokłóceni, to trzeba zwrócić na to uwagę. Dwa, bardzo poważne to, no, dlatego że Kołodziejczak jeździł na Ukrainę na przykład, tak, była ta słynna wyprawa, gdzie też oskarżali go o to, że był pod wpływem środków odurzających podczas negocjacji na Ukrainie, ale to był człowiek, który miał dostęp do tajemnic państwowych, który brał udział w kluczowych dla naszego kraju negocjacjach dotyczących handlu z Ukrainą. Więc ten człowiek o takich słabościach powinien być prześwietlony przez służby. Ten człowiek, rozumiem, ten nauk się nie nabawił na stolcu rządowym, tylko już wcześniej borykał się z tego typu problemami. Nigdy nie powinien być dopuszczony do tak ważnych stanowisk. Ktoś za to powinien odpowiadać. Służby, osobiście premier Tusk próbuje się też realizować właśnie tę sprawę. To powiedział, że ona jest śmieszna. Próbuje się przedstawić tu jako śmieszną, nieważną, stąd wybór na Rutkowskiego, jakiś taki podjazd cyrkowy z prokuraturę, ale właśnie o to chodzi. Tutaj z poważnej sprawy jest staranie, żeby ją strywializować, żeby pokazać, że to jest jakiś taki przymrużeniem oka, jakiś kawał, no co, to ja sobie poświęcić nie mogę. No nie, nie możesz, chłopie, i później za to odpowiadać. To są poważne rzeczy. Kobiety, nie jedna, oskarżają ministra o to, że wygrywał stosunki seksualne, że podawał im narkotyki bez ich zgody. No to są ultra poważne rzeczy. Zresztą dzisiaj prokuratura wydała komunikat jest prowadzone śledztwo.

wobec władzy rządzącej, który jest, że tak powiem, kojarzony z mocniejszymi środkami. Więc no, to postulat badania miejsc lub na obecność substancji psychoaktywnych moim zdaniem nie jest taki zły. No niestety, że to są jakieś zdegenerowani ludzie po prostu, którzy zostali dopuszczeni do władzy. No, to jest moim zdaniem wizerunkowo bardzo złe, stąd rozumiem też fałszywe duchy premiera. Dzisiaj odgrzewana jest na nowo afera podsłuchiwania Pegasusem, kuriozalny komunikat prokuratury, gdzie główny zarzut jest to, że ci ludzie nie wiedzieli, żeby byli podsłuchiwani przez Pegasus. No, nie wiedzieli, na tym to polega. Gdyby wiedzieli, gdyby Pusza dostaje wcześniej, zamkniemy ci chłopie, to byłoby gorzej. Więc to jest wizerunkowy, gigantyczny problem. Zestawione z innymi, tak? Z nieudolnością, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szkołach, z tymi wszystkimi akcjami nożowników. Przecież to, co słyszeliśmy od premiera w niedzielę, po tym, jak niby służby się spotkały, zaczęły rozmawiać o problemach, przecież to było kuriozum wielopoziomowe, tak? Że to ktoś pomylił grę Minecraft z Mein Kampfem po prostu i takie głupoty, co premier opowiadał i wszyscy mu tam potakiwali. No to jest kolejny problem wizerunkowy. Na to się nałożył ten bzdurny zamach i to, jak jest rozgrywane, to świadczy jakiejś najwyższej desperacji, żeby jakoś zmienić temat na siłę. Kołodziejczak jest jeden z tych tematów bardzo niewygodnych dla rządu.

0: I wracamy, drobne kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że już teraz pójdzie gładko. Może to nie przypadek, bo o Pegasusa chciałem zapytać. Ta, i od razu gdzieś tu się pojawiło za... Od razu mi przycięło zasięg. No dobrze, ale to nie. Raz jeszcze, zobaczymy, czy to był przypadek, czy to może jest jakaś stała tendencja. To ja, panie redaktorze, zapytam o Pegasusa, bo o tym dzisiaj mówił w krótkim nagraniu na kanale YouTube własnym premier Donald Tusk. To jest ciekawe, bardzo intensywnie używał i z taką jednak, z taką emfazą odpowiednią, używał słowa Izrael. No, Izrael po tym, co robi w Gazie, po ludobójstwie, oczywiście nie ma najlepszej prasy na świecie i trudno się dziwić, ale tak jakby Donald Tusk spróbował upiec przynajmniej dwie pieczenie na tym ogniu, trochę zmylić trop z Kołodziejczaka, z innych rzeczy, szczególnie z Krakowa i tuż po klęsce w Krakowie, tuż po awarze z Kołodziejczakiem wychodzi i nagrywa krótko, to 2-3 minuty coś o Pegasusie z jakimś newsem, który ma Bóg wie skąd, niby z prokuratury, że tam byli ścigani ludzie z polskich i francuskich i o zgrozo niemieckich numerów telefonu, a to wszystko oczywiście rząd PiS-u razem z Izraelem uknął. Co to jest za poradny komunikat premiera?
1: No nie, no to jest właśnie już, to jest tak żałosna próba przykrycia tych problemów, jak żałosna była próba z tym takim słynnym zamachem, który się niby miał odbywać w weekend, jakiegoś emeryta zatrzymali, no można się pośmiać, że jaki de Gaulle, taki szakal, no to znaleźli sobie szakala, jakiegoś emeryta biednego, sfrustrowanego. No żałosne, ten komunikat jest równie żałosny jak sprawa z tym zamachem dzisiejszy o Pegasusie. Kotet straży odgrzewany. Ja przypomnę, że no 14, no to tam nie wszystkie kraje się chwaliły, no ale przynajmniej 10 państw Unii Europejskiej posługiwało się tym Pegasusem. Były wydawane przez sądy polskie zgody na korzystanie z Pegasusa, tam 570 zdaje się, jak dobrze pamiętam, tych przypadków było. Więc to wszystko się odbywało ex lege. No, że tak powiem, cała popularność tej komisji, bo to też jest związane z tym dzisiejszym wielkim naprawdę zdarzeniem, mówiąc w cudzysłowie, no, że tak powiem, nie zainteresowało to opinii publicznej i to wrzucanie jeszcze raz tego samego kotleta na ten stary olej, to naprawdę jest najwyższy akt desperacji ze strony Tuska. Z tego nic nie będzie. Zresztą polecam komunikat prokuratury w tej sprawie, bo jest wyjątkowo żenujący, prawie tak żenujący jak ten w sprawie Wałęsy ostatnio.
0: Dobrze, może jest

0: żenujący, ale ten komunikat coś ma, do czegoś ma skłaniać. Nie wiem, czy do jakiejś sympatii wobec Grzegorza Brauna, bo tak trochę wyglądało, jakby nie tylko kwestia Nord Stream 2, ale także inne kwestie miały no, w jakimś sensie połączyć.
1: No tak, tylko że no, jeszcze raz mówię, Pegasus, to co, służby muszą mieć system taki jak Pegasus. I w ogóle cała ta dyskusja o Pegasusie jest w ogóle niebezpieczna, jeżeli chodzi o państwo, tak? Normalne państwo nie dyskutuje o tym, jak jego służby szpiegują, jakich systemów używają. No, państwo musi dla bezpieczeństwa posługiwać się jakimś systemem, gdzie przestępców może wykrywać. Tymczasem teraz w Polsce ściga się tych, którzy ścigali za korupcję, za przestępstwa, więc to można powiedzieć, że to jest taka rozwinięta doktryna Neumana, że nie dość, że chroni się swoich, którzy nie odpowiadają, tak jak poseł Król, to jeszcze ściga się tych, co ścigali potencjalnych przestępców. No to jest bardzo niedobre dla państwowości opowiadanie o tego, że typu rzeczach, o tym, jak służby technicznie działają, bo to jest przecież to, powiedziałem, że to są technikalia tak naprawdę. I jest oczywiste, że służby muszą mieć taki system. No teraz mamy inny system, który się może nie nazywa Pegasus, ale działa podobnie, więc no to są wszystko po prostu bzdury, bajki z mchu i paproci. Moim zdaniem no to jest próba ratowania po tym wszystkim, co tu się dzieje, chociaż najtwardszego elektoratu, który jakoś, żeby jeszcze on jakoś przeżył we wspólnocie jakiejś mentalnej z partiami rządzącymi, no ale to nawet dla nich chyba już jest powoli trudne, bo ten rząd nie ma nic do zaproponowania. Ja tylko przypomnę, w piątek był przyjmowany fatalny budżet. Po prostu coś strasznego. No i w przestrzeni publicznej, w mediach jakoś nie ma tutaj pochylenia się i pogłębionej refleksji nad tym, co zostało przyjęte, jakim fatalnym stanie znajduje się Polska. Też przypomnę, pod koniec tygodnia gruchnęła wieść, że Polska się zgodzi na to, żeby polska giełda, nadzór nad polskimi papierami giełdowymi znalazł się pod kontrolą Unii. Też jakoś nie ma, nie widzę tutaj dyskusji nad takimi ważnymi rzeczami, za to premier rzuca teraz temat tam Pegasusa jako wartościowy i ciekawy. No, taki nie jest.
0: Rzeczywiście powrót dość ciekawy do tego, żeby teraz Pegasusa odgrzać. No dobrze, a przejdźmy do tematu, który jednak ostatnie dni ogniskował polską debatę publiczną, czyli zamachy na polskie szkoły. To w weekend nie ustało, kolejny atak. Służby, minister Kierwiński, Donald Tusk podtrzymują, nie ma mowy o żadnej serii, nie ma mowy o żadnym challenge'u, czyli wyzwaniu internetowym, ale z jakiegoś powodu pojawia się ta seria ataków.
1: No jest w sieci cała masa grup, które się zwołują, żeby atakować, czy też challenge, czy nie. No, tam są niebezpieczne treści, które jakoś młodzież czerpie z nich. Oczywiście to się nasiliło po tym pierwszym ataku, więc to jest też efekt naśladownictwa. Są grupy i są zidentyfikowane, które piszą właściwie tylko i wyłącznie o zamachach w szkołach. No to, co robi Donald Tusk, czego nie robi właściwie w tej sprawie, nie zabezpieczając obywatelom bezpieczeństwa, no to jest karygodne po prostu. To, czego my byliśmy świadkami w niedzielę, no nie wiem, czy państwo mieli akurat okazję tego słuchać, tej odprawy Tuska ze służbami na temat, co się dzieje w szkołach, no to jest po prostu dramat, dno i muł po prostu denny. No, oni widać, w ogóle nie wiedzą, jak zapanować nad sytuacją. Zatrzymują jakichś przypadkowych nastolatków teraz, no, żeby pokazać sprawczość. Oczywiście to jest klucz dla Donalda Tuska i dla tego rządu. Pokazać sprawczość. Nie, żeby była sprawczość, no bo tutaj przy tym, jak te służby działają, to nie będzie, no ale to pokazujemy sprawczość. Teraz zatrzymujemy grupy nastolatków na ślepo, po prostu gdzie ktoś gdzieś kawałek noża pokazał, to mniej więcej do tego połowa tych aresztowań się sprowadza. Nie potrafią pokazać metody, mówią coś o mowie nienawiści, przy okazji wprowadzają tą ustawę cenzorską, która jest niedopuszczalna. Jednocześnie sami pokazują, że mają mechanizmy, tak? No bo ci ludzie są zatrzymywani. Część tych stron jest wertowana i zamykana z tymi treściami. Jest zresztą ustawa przyjęta już kilka lat temu ze rządów PiS-u o terroryzmie, która umożliwia tego typu rzeczy, a oni wykorzystując to, atakują prezydenta i jeszcze wprowadzają cenzorską ustawę, mając za nic prawdziwe bezpieczeństwo naszych dzieci chodzących do szkoły. A problemów to są tysiące. No, jeden z większych to są narkotyki. Ja tylko przypomnę, że ten napastnik pierwszy, od którego zaczęło się cała ta akcja na żołnierzy w szkołach, no to miał poważne problemy z narkotykami. Tutaj trzeba mówić o takich problemach jak powszechny dostęp narkotyków dla dzieci, dla nastolatków w szkołach, gdzie obecnie marihuanę się kupuje po prostu legalnie w aptece i dealerka polega na wystawianiu recept, które wszędzie można zrealizować. Jakoś nikt z tym nic nie robi, nikt o tym nic nie mówi, każdy zadowolony. A zamiast tego się robi dyskusję obok o jakiejś mowie nienawiści.
0: A do tego jeszcze mamy gry komputerowe, które mają za to odpowiadać, bo no zdaje tak, się to najbardziej no to wybrzmiało z niedzielnej konferencji, bo to była rzecz niespodziewana. Chyba sprawa jest bardzo poważna politycznie, bo Donald Tusk zareagował w niedzielę pracując, co się premierowi, jak mówią złośliwi, nie tak często zdarza.
1: No tak się poświęca dla naszego kraju pan premier, no niesamowite. No nie, już powiedziałem, to co powiedział, no to pokazał, że to jest takie boomerstwo, dziaderstwo, to co tam zostało wygłoszone, że to po prostu stało się wręcz memem, to co Tusk tam powiedział. I on, mam nadzieję, że jakiś doradcy mu to powiedzą, tylko to jest niebezpieczne, bo on z tego zrobił z problemu gigantycznego, no między innymi o tych narkotykach, co powiedziałem, o tych internetowych kontach, które są realnie, istnieją i nie są likwidowane, no to on robi z tego, tymi swoimi wypowiedziami jakiś kabaret i zwraca uwagę na rzeczy, które w ogóle nie mają w ogóle związku wielkiego ze sprawą, czyli jakieś gry komputerowe typu Minecraft. No, ja nie wiem, ja grałem w życiu wiele gier komputerowych, strzelanki, to może niech FIFA zakażą, bo tam się strzela prawdzie gole, ale też się strzela. Więc no i w życiu mi nie przyszło, że ja pójdę do kogoś z nożem i go zadźgam. Więc to w ogóle to nie to jest problem. I mówienie w ten sposób na tak poważne rzeczy, no jest po prostu skrajnym, czymś skrajnie nieodpowiedzialnym i pokazującym po prostu, że ten rząd nie ma i nie chce i nic nie zrobi, bo nie może i nie ma realnych narzędzi ani wiedzy o tym, co się naprawdę dzieje. No to jest, proszę państwa, przerażające, bo ten rząd pokazuje po prostu gigantyczną słabość, no i tutaj jest naprawdę strach o dzieci i o to, jak my jesteśmy właściwie chronieni, jak bardzo jesteśmy niechronieni przez obecny rząd i oni próbują prowadzić teraz tematy zastępcze, które jakoś według ich mniemaniu na szybko przykryją tą sprawę, ale tego się nie da tak przykryć, bo to jest bardzo poważne i to trzeba od dawna było ścigać, szczególnie, że przypomnę, że był raport ABW, gdzie się zwracano uwagę już kilka lat temu na tego typu niebezpieczeństwa w polskich szkołach. No i co zrobiono? I zamiast tego ogranicza się działanie Policyjnego Biura do Spraw Cyberprzestępczości, gdzie tam są cięte etaty. No, niestety, no są tego skutki, jak widać.
0: To na koniec jeszcze jedną informację, zanim będziemy puentować, wprowadźmy, czyli tą informację o zamachu na Donalda Tuska.
1: No to już powiedziałem.
0: Zamachu, który miał planować 60-paroletni mężczyzna. Informację miał o tym przekazać ktoś dodatkowy. Służby zbierają, jak powiedziała pani rzeczniczka, kolejne nowe informacje w tej sprawie.
1: To znaczy tak, każdy medium, który traktuje poważnie to, co się stało, a jest kilka takich głównych portali w Polsce, no powinno przemyśleć swoją działalność, bo to jest hańba dla logiki, dla rozumu, zajmowanie się poważnie tą sprawą, tą wyrzutką medialną. No przecież to jest żałosne, nie mówi się o tego tak, typu rzeczach. O jakimś mailu wysłanym przez jakiegoś emeryta, gdzie to przecież nie mówi się o czymś takim, po prostu neutralizuje się ewentualnie gościa i tyle. No tymczasem postanowiono o tym powiedzieć, zanim się go zatrzymało, a przy okazji premier już po tym, jak ten straszny mail tego strasznego przestępcy, tego szakala po prostu dotarł, to premier sobie chodził tam po parkowej, po ulicy, jak nigdy by nic, no bo wiedział przecież, że to jest jeden wielki humbug i ściema. Tylko, że tutaj komuś chodzi, no roztrząsanie tego publiczne może być, że to jest śmieszne, ale to jest żałosne, no bo też pokazuje słabość państwa tak naprawdę gigantyczną, że musi tego typu w sumie żałosne i niepoważne pogróżki roztrząsać publicznie i to znowu, to tak jak z Pegasusem. Tak, roztrząsanie o technicznym, jak działają służby, technicznych aspektach działania służb, świadczy o tym, że o demontażu tych służb. I tak samo mówienie o jakimś pseudozamachu, to jest w ogóle niespotykane nigdzie na świecie. No, tego nie ma po prostu. To jest jeden wielki humbug, gdzie premier próbuje się jakby zestawić z tym, z ofiarami. Także zamach na mnie jest nie tylko w szkołach chodzą z nożami i nie tylko waszym dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Tylko patrzcie, ja, premier, który się tak dla was poświęcam, także ja jestem w niebezpieczeństwie. No po prostu straszne.
0: Jest to, a strategia będzie skuteczna? Jakbyśmy zebrali, trochę puentowali te wszystkie narracyjne elementy i zamach na premiera, i Pegasusa, no i to wszystko, i to właśnie wskazywanie, że to gry komputerowe, no i faszyzm odpowiadają za ataki w polskich szkołach. To wszystko mówi o możliwościach i o kierunkach narracyjnych, takiej, no rzeczywiście, próby rozwiązania kłopotów poprzez kolejne komunikaty prasowe, które stosuje obecny rząd.
1: To świadczy o straszliwej desperacji i widać, że nie zmontowali tego dobrze, że trochę ich zaskoczyła ta sytuacja bardzo w szkołach i na siłę musieli coś wymyśleć, no i to nie wyszło. Coś na szybko przeważnie nie wychodzi, bo na szybko trzeba było przykryć kłodziczaka i to, co się dzieje w szkołach. No i niestety sięgnięto pod coś, co miano pod ręką, a miano niewiele, no to stąd takie tego typu bzdury, no to też świadczy o słabości tak naprawdę wielkiej tego obozu państwa, które musi tego typu idiotycznych, bo tak to inaczej nie można powiedzieć, metod sięgać. Nie powinno być żadnego innego tematu teraz niż to, co się dzieje w szkołach, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie dla dzieci i to, co się dzieje w polskiej gospodarce, jak jesteśmy na krawędzi wejścia w scenariusz Grecji. No ale oczywiście lepiej pogadać sobie o Pegasusie, o problemach, które samemu się stworzyło, które nie są w ogóle istotne dla nikogo i wrzucenie jakichś takich narracyjnych baniek. No ludzie to widzą. Oczywiście media nie pomagają, bo w Polsce trzeba jasno powiedzieć, że media są nieuczciwe. Polskie media po prostu powielając ten aż takie bzdury i traktując poważnie takie coś jak ten pseudozamach, no po prostu kupią z ludzi i przestaje spełniać swoją rolę. No, ale duża część ludzi to widzi, czerpie informacje na przykład z internetu i to się niedobrze skończy zarówno dla rządu, jak i dla tych mediów, które się w ten sposób zachowują.
0: Media rzeczywiście są już bardzo mocno podzielone, także to mają swoją rolę polaryzacyjną. Donald Tusk, jak się patrzy na te ostatnie wydarzenia, na ile może na swoje media liczyć, wszystko w kontekście oczywiście związanym ze zmianami w TVN-ie, ale jest tak, że ta przestrzeń medialna także przestaje być dla Donalda Tuska przychylna, stąd chociażby to, czego zaczęliśmy. Czyli to, że Donald Tusk w tej chwili już często dość, bo raz na 2-3 dni publikuje jakieś nagrania na własnym serwisie YouTube, że został YouTuberem, tak jakby tradycyjne media nie wystarczały.
1: No, bo być może nie wystarczy. No zobaczymy z TVN-em, jak to się skończy. Ja nie wiem, na miejscu inwestorów amerykańskich to ja bym to część niedochodową tej stacji, a taką jest telewizja informacyjna, po prostu albo sprzedał, albo zlikwidował, bo to się po prostu nie opłaca. W TVN-ie zyski przynosi stacja matka, tak, czyli ta część rozrywkowa, tak to nazwijmy TVN-u, plus bardzo ważne, o czym się nie mówi w ogóle, to jest ta aspekt reklamowy i ta agencja reklamowa, która jest pod TVN-em, bo to jest po prostu gigantyczny tor reklamy telewizyjnej i nie tylko. I tak naprawdę to jest klucz do polskiego rynku medialnego. Jakoś wszyscy o tym zapominają albo udają, że nie wiedzą, bo tutaj jest, to jest najważniejsze naprawdę. Tu przejęcie tej części domu mediowego może zmienić rynek medialny w Polsce reklamowy, no a o to chodzi też w mediach komercyjnych, muszą zarabiać na siebie i to jest pewnie prawdziwe zmartwienie i to przynosi zyski. A Tusk, no co, no próbuje zejść w internecie, upodobniając się do jednej ze stacji, które świeżo powstały, bo tak jest antruaż tego studia, który ma to przypominać, no to jest kolejny po prostu żałosny sposób. No Tusk opowiada tam bajki, no ale Tusk unika, przecież no, znajdźmy konferencję prasową, na którą Tusk odpowiada na jakieś trudne pytania dziennikarzy. No unika tego jak ognia.
0: No właśnie, konferencji prasowych ostatnio nie ma, to jest też ciekawe.
1: No więc o to chodzi. Zamiast tego wybrał bezpieczną przestrzeń, gdzie sam sobie jakieś bajania opowiada. Nie ma możliwości zadania premierowi właściwie jakiegokolwiek pytania. Zamiast tego wychodzi mistrz Łapka i tam co drugi dzień coś opowiada, no ale to nie ma żadnej wagi. A sam premier unika po prostu. Sam premier unika wywiadów, a jak się już pojawi, no to wychodzi taka historia jak z Murańskim, tak? To, co załatwił właściwie własnego kandydatura, gadając tego typu głupoty. No więc rozumiem, chronią Tuska przed tym, żeby on gdzieś coś się nie wypowiedział, czasami nie został zapytany źle, bo widać, że ten człowiek nie trzyma ciśnienia i potrafi udzielając wypowiedzi poza kontrolą, zaszkodzić bardzo sobie i własnej formacji. Zresztą, no nawet tak jak widzimy, no to co opisywałeś w niedzielę, to co Tusk opowiadał, gdzie nie było pytań jednak, no to też już widać, że Tusk ma problem z jakimiś takimi podstawowymi komunikatami, z jakąś podstawową powagą, no to tak bardzo mu się to wszystko posypało. Więc tym bardziej Tusk założył ten swój kanał, żeby, broń Boże, nie być narażonym na jakieś pytania jakiegoś normalnego dziennikarza, bo by się źle skończyło, więc ja to tak odczytuję.
0: I tak to odczytywał Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego, wspaniałego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym zobaczymy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście dużo mówimy o tym, co dzieje się przede wszystkim na linii Waszyngton-Kijów-Moskwa. O tym, od tego zaczniemy dzisiejszy serwis, ale będzie także mowa o Noblu, o Nagrodzie Pokojowej Nobla, ponieważ to również jest coś, co wszystko wskazuje na to, zdefiniowało ostatnie decyzje amerykańskie w miniony weekend. Będziemy także mówili o tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej, a także we Francji. Natomiast w peryskopie międzynarodowym zobaczymy z kolei, na czym polegają problemy rządów Damaszku w północno-wschodniej Syrii. Ale zaczniemy, tak jak wspomniałem, od Rosji. Może od streszczenia tego, o czym już mówimy na antenie Radia Wnet, zaczynając od wczorajszego wpisu na platformie Truth Social, wpisu Donalda Trumpa, jakoby Rosja i Ukraina miały się dogadać w sprawie zawieszenia broni energetycznego. Jest to kolejne z szokujących oświadczeń amerykańskiego prezydenta w ciągu ostatnich kilku dni. Dni, podczas których Stany Zjednoczone najwyraźniej postanowiły obrać znacznie bardziej prorosyjski kierunek w kontekście wojny na Ukrainie. W każdym razie wygląda na to, że o wspomnianym zawieszeniu broni wiedział tylko Trump, bo Wołodymyr Zełenski stwierdził na swoim kanale Telegram, że jemu nic o tym zawieszeniu broni nie wiadomo, choć jest gotowy na włączenie się w taką inicjatywę, pod warunkiem oczywiście przystąpienia do niej także Rosji. Natomiast Moskwa do tej pory nie zareagowała na oświadczenie prezydenta USA. Jednak tak jak wspomniałem, wszystko zaczęło się w piątek, kiedy to Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki. Chodzi o niemal 5 milionów ton diesla, z czego 300 tysięcy ton miałoby zostać dostarczonych natychmiast, a kolejne 500 000 w listopadzie. Donald Trump nie ukrywał swojego zadowolenia w rozmowie z dziennikarzami, jednocześnie krytykując prezydenta Ukrainy.
3: Myślę, że słyszeliście o umowie naftowej z Rosją. To naprawdę poważna sprawa. Do naszego kraju napływają ogromne ilości ropy i chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi. Ogromne ilości ropy, a jest to olej napędowy, czyli dokładnie to, czego potrzebujemy. Dlatego dziękuję. Proponuję, żeby Ukraińcy znaleźli nowego przywódcę, który potrafi zawrzeć porozumienie, bo mógłby zawrzeć wiele porozumień, ale z jakiegoś powodu tego nie robi.
2: Na tę opinię Trumpa dotyczącą wyborów na Ukrainie zareagował sam Wołodymyr Zełenski w wywiadzie, którego udzielił telewizji ABC.
3: Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta. Po pierwsze, z całym szacunkiem dla pana Trumpa, to nasze społeczeństwo i nasz naród decydują o wyborze tego czy innego przywódcy. Jesteśmy w stanie wojny i przeprowadzenie wyborów w tej chwili jest naprawdę trudne.
2: Deal amerykańsko-rosyjski został ogłoszony w momencie, gdy w Miami przebywała ukraińska delegacja biorąca udział w spotkaniu, które dotyczyło nowych propozycji rozwiązań konfliktu. Spotkaniu, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Unii Europejskiej oraz NATO. I jeszcze przed rozpoczęciem tych rozmów wiadomo było, że Amerykanie są zainteresowani nawiązaniem współpracy biznesowej z Moskwą, nawet gdyby nie było wcześniejszego porozumienia pokojowego. O tym donosił m.in. dziennik The New York Times o możliwym przejęciu przez arabskich inwestorów zagranicznych aktywów przedsiębiorstwa naftowego Lukoil. Transakcja, w którą być może byliby również zaangażowani ludzie z otoczenia Trumpa. Nie ulega jednak wątpliwości, że strona ukraińska została zaskoczona. Ponadto według portalu Axios obecni w Miami negocjatorzy amerykańscy mieli zagrozić, że USA zaprzestaną dostarczania danych wywiadowczych Kijowowi, jeżeli Ukraińcy nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie. Skąd te nagłe manewry Donalda Trumpa? No ma to oczywiście związek ze zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami do kongresu, w trakcie których wymieniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów oraz część senatorów. I wszystko wskazuje na to, że te midterms mogą być klęską dla republikanów. Jedną z przyczyn tej porażki mogą być wysokie ceny paliw, będące konsekwencją rozpoczętej przez Donalda Trumpa oraz Izrael wojny w Zatoce Perskiej. Węgierskiej. Są one szczególnie dotkliwe dla sektora rolniczego i transportowego, które uzależnione są od oleju napędowego, a obecnie galon diesla, czyli 3,78 litra, kosztuje niemal $6.30. Rok temu za galon płacono $3.67. Prezydent USA liczy więc na to, że uwolnienie rosyjskiego oleju napędowego przynajmniej krótkoterminowo doprowadzi do obniżki cen. Jednocześnie Donald Trump kontynuuje swoje tournée po Stanach Zjednoczonych, aby zachęcać wyborców do głosowania na republikanów. W piątek odwiedził miasto Syracuse w stanie Nowy Jork, gdzie sporą część przemówienia poświęcił innej sprawie, która go wzburzyła, a mianowicie przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawnik Navy Pillay. Trump, który został zgłoszony jako kandydat m.in. przez premiera Izraela Benjamina Netanyahu, nie krył swojego rozżalenia.
3: Stany Zjednoczone Ameryki, reprezentowane przeze mnie jako waszego prezydenta, powinny były otrzymać pokojową Nagrodę Nobla, ale tak się nie stało. Jest to nieusuwalna plama na wizerunku Norwegii i tych osób, które podjęły tak haniebną i żenującą decyzję. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów. Dzisiaj przyznali pokojową Nagrodę Nobla osobie, o której nigdy nie słyszałem. Nikt o niej nie słyszał. To tajemnicza postać.
2: Wbrew temu, co powiedział Donald Trump, Navy Pillay jest raczej znaną postacią, a już szczególnie w Waszyngtonie. Znaną przede wszystkim ze swoich działań na rzecz praw człowieka. W latach 2008-2014 była wysoką komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Wcześniej natomiast była także sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także przewodniczącą Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, który zajmował się kwestią ludobójstwa w tym kraju z 1994 roku. W ostatnich latach natomiast przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ badającej naruszenia praw człowieka w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Przypomnijmy, że ta komisja orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nic więc dziwnego, że decyzja Komitetu Noblowskiego rozjuszyła administrację amerykańską, chociaż sama zainteresowana Navy Pillay oświadczyła żartobliwie, że może podzieli się tą nagrodą z prezydentem USA.
4: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
2: To było oczywiście nawiązanie do decyzji zeszłorocznej laureatki tej prestiżowej nagrody wenezuelskiej opozycjonistki Marii Corriny Machado, która przekazała swojego Nobla Donaldowi Trumpowi najprawdopodobniej w nadziei uzyskania jakiejś roli w procesie transformacji w Wenezueli. Coś, do czego ostatecznie nie doszło. W każdym razie mówi się, że decyzja Komitetu Noblowskiego przyspieszyła decyzję Amerykanów, aby wprowadzić sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, między innymi poprzez blokadę aktywów i zakaz transakcji finansowych z podmiotami amerykańskimi. Mówił o tym sekretarz stanu Marco Rubio.
3: Albo Międzynarodowy Trybunał Karny zaprzestanie swoich gruźb, albo to my położymy kres MTK. Oczekujemy, że nasi sojusznicy, z których wielu jest członkami MTK i których obrona opiera się na amerykańskich żołnierzach, powstrzymają ten awanturniczy trybunał. Jeśli tego nie zrobią, będziemy kontynuować swoją kampanię mającą na celu stopniowe likwidowanie MTK, aż Amerykanie nie będą już narażeni na żadne zagrożenie.
2: Amerykanie domagają się m.in., aby MTK cofnął nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, a Waszyngtonowi odpowiedziała sama szefowa Trybunału Tomoko Akane.
5: Let me be clear. The ICC does not yield to external threats.
3: Powiem jasno, Międzynarodowy Trybunał Karny nie ulega zewnętrznym groźbom, które przynoszą korzyść jedynie tym, którzy popełniają najpoważniejsze zbrodnie budzące niepokój społeczności międzynarodowej. Dzisiaj ponownie potwierdzam niezachwiane zaangażowanie Trybunału w pełną realizację swojego mandatu z zachowaniem niezależności i bezstronności w imię dobra ofiar.
2: To Akane została również objęta sankcjami amerykańskimi i co ciekawe, jej ekstradycji domaga się także Rosja w związku z wydaniem przez MTK nakazu aresztowania Władimira Putina. Przenosimy się na Bliski Wschód. Jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili w miniony weekend serię ataków na cele w Arabii Saudyjskiej. Najtragiczniejszy w skutkach był ten sobotni atak rakietowy na międzynarodowe lotnisko imienia króla Khalida w Riyadzie. Według saudyjskich władz zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się także obywatele Stanów Zjednoczonych, a także kilku innych państw. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia na lotnisko w saudyjskiej stolicy. Tym razem zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Natomiast saudyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła również pocisk manewrujący w pobliżu portu lotniczego. Huti poinformowali ponadto o atakach na lotnisko w Dammamie, a także instalacje koncernu naftowego Saudi Aramco. Rebelianci zapowiadają dalsze działania, które będą wymierzone w saudyjską infrastrukturę lotniczą i ich rzecznik wojskowy Yahya Sari ostrzegł zagraniczne przedsiębiorstwa i podróżnych przed korzystaniem z lotnisk na terytorium królestwa.
3: Ponownie ostrzegamy wszystkie międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz wszystkich ekspertów, pracowników, robotników i podróżnych ze wszystkich krajów świata przed konsekwencjami wykonywania lotów na lotniska w Arabii Saudyjskiej, ponieważ są one niebezpieczne, z wyjątkiem lotnisk i przestrzeni powietrznej świętych obszarów Mekki i Medyny.
2: Huti wspierani przez Iran przedstawiają swoje działania jako odpowiedź na saudyjskie naloty na Jemen, a także blokadę kontrolowanych przez rebeliantów obszarów kraju. W ostatnich tygodniach doszło do ponownej eskalacji konfliktu między Huti a siłami wspieranymi przez Riyad. W każdym razie Arabia Saudyjska zapowiedziała zdecydowaną odpowiedź na te ataki. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że rozważa bezpośrednie włączenie amerykańskich sił zbrojnych do działań przeciwko Huti, choć w ostatnich tygodniach wiadomo było, że Amerykanie prowadzą bezpośrednie rozmowy z rebeliantami w Jemenie. Eskalacja uderza także w gospodarkę królestwa, bo ataki zakłóciły ruch lotniczy, a przedstawiciele największych światowych koncernów naftowych zrezygnowali z osobistego udziału w kongresie energetycznym, który miał mieć miejsce w Riyadzie. Teraz przenosimy się do Francji, gdzie Raphaël Glucksmann zwyciężył w prawyborach francuskiej lewicy socjaldemokratycznej i będzie jej kandydatem w wyborach prezydenckich w 2027 roku.
3: Dzisiejszego wieczoru jestem kandydatem demokratycznej lewicy w wyborach prezydenckich w 2027 roku.
6: Je serai donc dans cette campagne le candidat.
3: W tej kampanii będę więc kandydatem na rzecz sprawiedliwości społecznej i podatkowej, rewolucji ekologicznej oraz demokracji. Kandydatem na rzecz zerwania z makronizmem. Kandydatem na rzecz zerwania z hegemonią Jean-Luc Mélenchona nad francuską lewicą.
2: Zwycięstwo Glucksmanna oznacza istotną zmianę układu sił w obozie socjalistów. Jest to także porażka Oliwiera Fora, przewodniczącego partii socjalistycznej, który dotychczas opowiadał się za możliwością współpracy ze skrajnie lewicową Francją, niepokorną Jean-Luca Mélenchona. W każdym razie przed Glucksmannem stoi zadanie zjednoczenia podzielonej lewicy przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. I taka ciekawostka, że wieczór wyborczy zakończył się incydentem, bo kiedy Raphaël Glucksmann opuszczał jeden z paryskich barów, nieznany sprawca wysypał mu na głowę paczkę mąki. Napastnik uciekł. A już na zakończenie tej części naszego serwisu wiadomość, którą przekazał papież Leon XIV wiernym podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański. Wiadomość o konieczności poddania się operacji usunięcia guza znajdującego się w płucu Ojca Świętego.
7: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
2: Zabieg zostanie wykonany w tym tygodniu w klinice Gemelli. Leon XIV powinien być hospitalizowany przez tydzień. A teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
8: Peryskop Międzynarodowy.
2: W północno-wschodniej Syrii narastają napięcia między społecznością kurdyjską a arabską. Napięcia związane ze sporem o przyszłość regionu i także zakres kontroli władz centralnych w Damaszku nad tym obszarem. W piątek 9 października w mieście Hasakę doszło do demonstracji zwolenników przywrócenia pełnej władzy państwa syryjskiego, podczas których niszczono kurdyjskie symbole. Natomiast siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, próbując zapobiec starciom między mieszkańcami. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku tych zamieszek zostało co najmniej kilka osób i trzeba powiedzieć, że te wydarzenia pogłębiają obawy o wybuch konfliktu etnicznego w tym regionie. Z nami na łączach jest pan dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, znawca kwestii kurdyjskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
2: Mamy niepokojące wydarzenia w Hasakę w czasie, w którym no wydawało się, że te wszystkie spory zostały zażegnane po tym, gdy doszło do porozumienia między Kurdami a władzami w Damaszku. Jak się ta sytuacja zmieniła, jak ona ewoluowała właśnie od czasu podpisania tego porozumienia?
9: Ja bym nie powiedział, że ona się zmieniła i nie powiedziałbym, żeby ona jakoś ewoluowała. To znaczy, chciałbym podkreślić, że nikt się nie spodziewał, absolutnie nikt się nie spodziewał, że ten proces integracyjny będzie bezproblemowy. Było oczywiste, że problemy pojawią się, że będą prowokacje. Tutaj trzeba też pamiętać, że nie wszystkim ten proces się podoba. I mówię tutaj zarówno o siłach wewnętrznych w Syrii, jak i o zewnętrznych. Jeżeli chodzi o zewnętrzne, no to warto pamiętać, że Izrael bardzo liczył na to, że wykorzysta kartę kurdyjską do ataków zarówno przeciwko rządowi w Damaszku, Turcji, no przede wszystkim Turcji, ale również były te próby wykorzystania Kurdów do wojny z Iranem. To się wszystko ze sobą łączy. To porozumienie było oczywistym klęską tych zamierzeń izraelskich. Oczywiście ja nie mówię, że te zamieszki, które wybuchły w Hasakę, że one były inspirowane z zewnątrz. Tutaj trzeba pamiętać, że Arabowie w Syrii byli przez kilkadziesiąt lat edukowani, że Kurdowie są ciałem obcym w Syrii. I ponadto duża część mieszkańców tego regionu, Hasakę, to są Arabowie, którzy zostali tam sprowadzeni za czasów Asada, przez reżim Asada, żeby zmienić demografię tych terenów, gdy reżim Asada pozbawił Kurdów obywatelstwa, to była taka operacja związana z takim spisem ludności, to zabierano im ziemię i przekazywano Arabom, więc no, ci Arabowie później obawiali się tego, że Kurdowie zostaną pełnoprawnymi obywatelami. Natomiast Dlatego stąd nie dziwią takie reakcje i pewne problemy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że na szczeblu i powiem w ten sposób, to nie jest ostatni tego typu incydent, ale on póki co nic nie wskazuje na to, żeby on zablokował ten proces integracyjny. Tutaj raptem wczoraj w Irbilu jedna z czołowych polityczek, polityków kurdyjskich w Syrii, Ilham Ahmed, mówiła o tym, że należy przyspieszyć pewne działania integracyjne, jeżeli chodzi o udział Kurdów w władzach w Damaszku. Natomiast ogólnie zarówno ze strony władz w Damaszku, jak i ze strony tych przywódców kurdyjskich, ten proces wciąż jest oceniany jako dobry, jako dobrze przebiegający. Więc na tej linii Damaszek, Kurdowie, nie ma aż tak wielkich problemów. Natomiast te problemy, takie jak te demonstracje, te zamieszki antykurdyjskie w Hasace, no one były spodziewane i najważniejsze jest to, by Kurdowie wraz z Damaszkiem rozwiązywali wspólnie te problemy, bo alternatywą jest rzeczywiście powrót do walk, co nie będzie służyło ani jednej, ani drugiej stronie. I wydaje się, że wciąż obie strony mają tego świadomość. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że służby porządkowe nie podniecały tych zamieszek, tylko je tłumiły te zamieszki, tak, antykurdyjskie, więc mówię o siłach podporządkowanych Damaszkowi. Także jest pełno, bo również wielu tych członków tych sił związanych z Damaszkiem, one są mają korzenie w ugrupowaniach dżihadystycznych, które w czasie wojny w Syrii domowej walczyły przeciwko YPG, czyli oddziałom kurdyjskim. Teraz się te oddziały integrują ze sobą, ale takie są, taka jest logika, takie są prawa wszelkich konfliktów wewnętrznych, gdzie w pewnym momencie strony dochodzą do tego, że trzeba ten konflikt przerwać. Niemniej...
2: Mówimy tutaj o liderach, prawda, o politykach, którzy mówią, że tak, że oni są świadomi tego, że trzeba te walki zakończyć. No ale jednak pan wspomniał o tym, że to ferment jest, który już powiedzmy kultywowany od lat, jeszcze za czasów Asada, kiedy tam byli tam sprowadzani Arabowie. No ale jednak mówimy tutaj także o tych napiętych stosunkach, także z tych ostatnich lat, prawda, kiedy ten region był pod dominacją kurdyjską. No i teraz jest jakieś to uczucie, jakieś to poczucie zemsty, które być może Arabowie właśnie lokalni mogliby chcieć się zrealizować, pomimo tych wezwań polityków.
9: Znaczy są różne resentymenty, bo trzeba pamiętać z kolei, że ugrupowania dżihadystyczne wspierane przez Turcję okupowały tereny kurdyjskie, takie jak Afrin na przykład, gdzie teraz wracają mieszkańcy wygnani stamtąd po interwencji zbrojnej Turcji. I były tam liczne grabieże, mordy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, co pan mówi, o te resentymenty wobec Kurdów, to z jednej strony to miało podłoże właśnie to, że duża część Arabów była tak ukształtowana psychicznie przez reżim Asada, że nie wyobrażała sobie rządów kurdyjskich, tak? Bo uznawała Kurdów za ciało obce w Syrii. Natomiast również dochodziła do tego kwestia ideologiczna. Otóż no jednak islam dla tej ludności i zasady związane z islamem dla tej ludności arabskiej były tam bardzo istotne. Natomiast Kurdowie, to przywództwo kurdyjskie, ono promowało raczej prawa kobiet, równouprawnienie religii i tak dalej, co nie podobało się wielu Arabom. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, że to wymaga miesięcy, o ile nie lat, pracy nad integracją społeczną. Jeżeli natomiast będzie obie strony koncentrowałyby się na krzywdach wzajemnych i pretensjach, to oczywiście nic z tego nie wyjdzie. Natomiast no, w tej chwili raczej widać, że władze nie, obie strony, tak, przywódcy obu stron, nie dążą do obrzucania się nawzajem oskarżeniami, czyja wina jest w tych zamieszkach, lecz chcą doprowadzić do tego, by ten proces integracyjny szedł dalej. I to jest bardzo, bardzo dobry sygnał. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że nie doszło w Syrii północno-wschodniej do takich zdarzeń, jakie miały miejsce na przykład wcześniej na terenach gruzyjskich, tak, gdzie bardzo mocno się krew lała. Też nie doszło do takich sytuacji jak na terenach alawickich, gdzie to poczucie zemsty, no Asad był z tej grupy, więc grupy wyznaniowej, więc tamte resentymenty były znacznie, znacznie większe. Tutaj nie doszło do... Znaczy, powiem tak, doszło do masakr w styczniu, tak? I w styczniu, które właśnie po tych krwawych starciach w styczniu obie strony zrozumiały, że to nie jest droga do stabilizacji, że to nie jest droga dobra zarówno dla Syrii jako takiej, jak i dla ludności kurdyjskiej. Obie strony do tego doszły i bardzo wtedy szybko, bardzo wtedy przyspieszył ten proces integracyjny i doprowadzenie do porozumienia i do implementacji tego porozumienia. Także moja diagnoza jest taka, że ten incydent nie doprowadzi do zablokowania tego porozumienia, tego procesu integracyjnego. Wręcz przeciwnie, w tej chwili jeżeli chodzi o kwestię, która najbardziej boli Kurdów, to jest kwestia nauczania w języku kurdyjskim. Damaszek idzie na pewne ustępstwa. Znaczy to nie będzie boleć ludności arabskiej, bo to nauczanie w języku kurdyjskim nie dotyczy szkół, do których będą chodzić dzieci arabskie, tylko tych szkół, gdzie będą dzieci kurdyjskie. Także te pewne ustępstwa są zapowiadane. I to jest istotne i trzeba tutaj myśleć pozytywnie na temat tego procesu integracyjnego i przede wszystkim bardzo mocno go wspierać. Tutaj też jest rola oczywiście Europy, w tym Polski w tym zakresie, no bo pamiętajmy, jeżeli ten proces się wywróci, to będziemy mieć nową wojnę domową w Syrii, albo nowa wojna domowa w Syrii oznacza również problemy z terroryzmem, bo wykorzysta to państwo islamskie, a także z migracją, bo będzie fala uchodźców.
2: Państwo islamskie, które nadal jest obecne tam na pustyni syryjskiej. To jeszcze może na zakończenie, ponieważ pan wymienił to, wspomniał pan o Turcji, to jeszcze może dwa słowa na temat roli Turcji na temat tego, na ile Turcja pozwoli Damaszkowi na ustępstwa wobec Kurdów.
9: W tej chwili wszystko wskazuje na to, że ta rola Turcji jest raczej pozytywna. Turcja nie przeszkadza w tym procesie. Ja uważam, że wszystkie te kroki, które Damaszek dokonał, no one nie są uzgodnione z Turcją, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no w Iraku jest nauczanie w języku kurdyjskim i jakoś nie jest to problemem dla Turcji. No w Iraku nawet jednym z języków urzędowych i to w skali całego kraju jest kurdyjski i to nie spowodowało żadnych jakby problemów dla bezpieczeństwa Turcji. Dlatego to, czy niektóre przedmioty w niektórych szkołach w pewnym zakresie będą nauczane w języku kurdyjskim, no to trzeba by było mieć bardzo dużo złej woli, żeby uznać to za zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji i to nie jest tak, że to się przełoży na jakieś zwiększenie postulatów kurdyjskich w samej Turcji. Ponadto w Turcji też się odbywa w tej chwili proces pewnego uregulowania relacji między Turcją a nurtem apoistowskim, czyli tym odwołującym się do ideologii Ocalana. I on póki co, mimo pewnych tendencji, również tam również należy się spodziewać różnych potknięć i problemów, ale najważniejsze jest, żeby te potknięcia i problemy pokonywać, a nie uznać, że skoro jest potknięcie, to koniec procesu.
2: Powiedział pan dr Witold Rybetowicz, Akademia Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Już do widzenia, do usłyszenia. Godzina 12.06. Już za chwilę Studio Lwów, a później audycja w samo południe. Tak więc proszę pozostać z Radiem Wnet. Ja dziękuję państwu za uwagę. Serwis Międzynarodowy Radia Wnet przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
0: Nocne powtórki w net.

Olmobruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu spod noża tory.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Bratnia dusza. Pomóżmy razem.
1: Studio Lwów. Adam Czerpak realizuje audycję, a po drugiej stronie magicznego urządzenia opoka ostoja fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Arturze. Jaką pogodę masz we Lwowie i czy znasz już ten numer na pamięć, którym dzisiaj rozpoczęliśmy nasze spotkanie?
2: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Pogoda zaiste zacna. Jak na połowę, niemalże już połowę października, to naprawdę jest całkiem przyjemnie. Jest nawet dosyć słonecznie, a termometr mojego lwowskiego mieszkania pokazuje 12 stopni, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Co do numeru, to nie pamiętam. Mój mózg ostatnio nie zapamiętuje rzeczy, których nie musi pamiętać. W sensie takich rzeczy, które można sprawdzić, czy też na kartce papieru, czy też w jakimkolwiek elektronicznym gadżecie, czy odsłuchując którąś z audycji Radia Wnet, czy to Studio Lwów, czy to program wschodni, zawsze można sięgnąć i odświeżyć sobie tę informację.
1: Bo mieszkasz we Lwowie i nie masz technicznej możliwości zrobić przelewu blik, ale my namawiamy do tego, aby nasi słuchacze pomogli Fundacji Bratnia Dusza i my do tej rozmowy jeszcze wrócimy, ale dżingiel ten Artur przygotował na ostatni program wschodni i będzie nam chyba przez najbliższy miesiąc do Dnia Niepodległości ten dżingiel towarzyszył. Dobrze, ale Arturze, przechodzimy już do rzeczy, które przygotowałeś dla naszych słuchaczy.
2: Tak, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, wydarzenie z ostatniej soboty. Wydarzenie, a tak naprawdę inicjatywa, tak naprawdę praca wolontariacka na cmentarzu janowskim we Lwowie. Często mówimy o cmentarzu janowskim. Większość ludzi bardziej kojarzy we Lwowie i Lwów kojarzy z cmentarzem łyczakowskim, który no niewątpliwie jest takim centralnym, jednym z centralnych miejsc, przynajmniej dla mnie w naszym mieście, ale cmentarz janowski, chociaż troszkę tylko młodszy od cmentarza łyczakowskiego, jest też bardzo ważnym miejscem w naszym życiu. Wielu zacnych Polaków i nie tylko jest tam pochowanych. Warto też przypomnieć, że na tym cmentarzu też jest kwatera obrońców Lwowa. No, częściowa kwatera obrońców Lwowa, bo w czasach sowieckich bardziej ucierpiała i to odnowienie nie wygląda tak jak na cmentarzu łyczakowskim. Ale dlaczego mówię o sobocie i dlaczego mówię o cmentarzu? A to dlatego, że Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa i Kultury Polskiej Zabytek. To jest jedna z organizacji, która działa we Lwowie. Na licznych kierunkach ta organizacja działa, ale takim najważniejszym kierunkiem to jest właśnie dbanie o cmentarze. Ich takim oczkiem w głowie właśnie jest cmentarz janowski i oni w dzień pracują na tym cmentarzu, odnawiając nagrobki, zachowując te nagrobki dla potomnych, ale także co najmniej raz do roku otwierają nowy, stary nagrobek, że to tak ujmę, po prostu wyszukując w archiwach miejsca, w których te nagrobki przestały z jakichś powodów istnieć, osób zacnych i zasłużonych dla naszego miasta, odtwarzają według sztuki, według zdjęć ten nagrobek, który był tak, jak on wyglądał na przykład przed II wojną światową, ale dodatkowo organizują regularnie takie akcje dla licznych wolontariuszy, czy towarzystwa, czy stowarzyszonych, albo zaprzyjaźnionych z tymi ludźmi Polaków mieszkających we Lwowie dla uczniów polskich szkół. Akcje polegające na takim zwykłym sprzątaniu. Nie odnawianiu nagrobków, tylko porządkowaniu nagrobków. I dlaczego mówię, że to jest takie ważne? A to dlatego, że spora część tych ludzi, którzy spoczęli na tym cmentarzu, już nie ma bliskich tutaj we Lwowie. Oczywiście rodziny dbają o groby swoich bliskich, swoich przodków. No niestety duża część tych, którzy tam leżą, takich rodzin tutaj we Lwowie nie mają, więc tak naprawdę tym powinni się zająć społecznicy. I ta akcja sobotnia zgromadziła prawie 50 osób, więc naprawdę liczna grupa. I dlaczego tak dużo o tym opowiadam? I może nawet za dużo opowiadam, bo dajmy teraz może głos właśnie uczestników. Nagranie zrobione właśnie w dniu tej akcji, nagranie, które otwiera właśnie Zbigniew Pakosz, jeden z założycieli tej organizacji, ale także później wypowiadają się wszyscy uczestnicy, mówią dlaczego akurat wybrali w sobotni poranek pojechać na cmentarz i sprzątać groby.
3: Pakosz Zbigniew, Towarzystwo Zabytek. Nasze towarzystwo już kolejny rok z rzędu, już nie pamiętam który, jesteśmy organizatorem tej akcji sprzątania cmentarza Janowskiego. Jest to akcja przedświąteczna i zawsze jest w miesiącu październiku ona robiona i w tym roku oczywiście przyszło dużo ludzi, nawet myśmy się nie spodziewaliśmy się, nie mieliśmy tyle instrumentów dla każdego. No tak szacujemy gdzieś około może i więcej jak 45 osób dzisiaj było. Też to są nie tylko członkowie Towarzystwa Zabytek, to są członkowie innych polskich organizacji, no i pocieszająco, że też przyszła szkoła, licznie przyszła szkoła numer 10. I nauczyciele, i dzieci ze szkoły numer 10. To jest i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. To są uniwersytety i trzeciego, Lwowski trzeciego wieku, Katolicki Uniwersytet trzeciego wieku. No ja na przykład należę do 6 organizacji. Z jakiej ja jestem organizacji? Przyszli ci, którzy chcieli przyjść i posprzątać. Po co to robimy? Przede wszystkim cmentarze jest to właśnie, że pamięć po tych ludziach, którzy tutaj kiedyś mieszkali, którzy żyli, którzy wnieśli swój wkład w rozwój naszego miasta Lwowa. Są to żołnierze, którzy walczyli o Polskę, powstańcy styczniowi, obrońcy Lwowa. Są też ludzie kultury, tutaj pochowani, pisarze, poeci, którzy pisali i oni przedstawiają tutaj właśnie naszą kulturę.
4: Dariusz Kompanowicz, pracownik konsulatu RP w Lwowie, lwowski przewodnik. Przychodzimy posprzątać groby, bo to jest nasz obowiązek chrześcijański, po pierwsze, a po drugie to jest nasz obowiązek jako Polaków mieszkających w Lwowie, bo sprzątamy groby zapomniane, groby tych ludzi, do których już krewni nie przyjdą, dlatego że już nie mieszkają w Lwowie, co spowodowała II wojna światowa i przesiedlenia powojenne. Sprzątamy te groby, które są mocno zarośnięte, zapomniane i przynajmniej raz do roku udaje nam się coś zrobić. Chwała tym ludziom, którzy tutaj przychodzą. Większość to są starsi ludzie, którzy no już są w jesieni życia, ale sercem i hart ducha mają naprawdę, z którym można tylko ich podziwiać i chwała im, że tutaj są. Przynajmniej raz do roku coś się udaje zrobić. Akurat pan Zbigniew Pakosz zaprasza mnie co roku, nie zawsze nam się udaje z moją rodziną, ale dzisiaj jesteśmy no, w troszkę okrojonym składzie. Staramy się przyjść. Nie uważamy to za jakiś wielki uczynek. Po prostu przychodzimy od serca, no i tak jak mówię, uważamy to za swój obowiązek. No, żeby ocalić od zapomnienia groby tych ludzi, którzy już dawno odeszli przed nami, a którzy kiedyś tworzyli ten niepowtarzalny klimat i atmosferę miasta Lwowa. Na cmentarz Janowski kiedyś przychodziło turystów niewielu. Oczywiście Janowski cmentarz był zawsze w cieniu cmentarza Łyczakowskiego. Nie każdy Polak mieszkający w Polsce nawet wiedział, że jest taki drugi, też niemało ważny cmentarz, gdzie spoczywa sporo Polaków, może troszkę niższej rangi i te pomniki, te grobowce są o mniejszych walorach artystycznych, ale tym niemniej warto było tutaj przychodzić. Jak ja jeszcze jak pracowałem jako przewodnik, to zawsze starałem się zachęcić turystów, o ile był czas, tutaj przyjechać. No, przede wszystkim oczywiście grób Józefa Biczewskiego, świętego Józefa Biczewskiego, naszego metropolity. On jest tutaj przy centralnej alei, rzuca się w oczy, do niego daleko nie trzeba iść, jego szukać będzie nie trzeba. Oprócz tego jeszcze kilku duchownych biskupów, kilka grobowców takich ważniejszych lwowian, takich zamożniejszych, no na przykład tam Dzięgielewiczów, na przykład grobowiec, czy tutaj słynny pomnik Machanów przy grobie Bilczewskiego. Groby księży, no oczywiście groby lotników w górnej części tego cmentarza i kawałek kwatery cmentarza obrońców Lwowa. To najczęściej pokazywałem, no są oczywiście eksperci tacy jak pan Zbigniew Pakosz, między innymi, którzy ten cmentarz już znają niemalże na pamięć, wiele znanych, ważnych grobów, no ale tym niemniej tak godzinka 15 zawsze po tym cmentarzu spacerowałem z turystami i to myślę, że dla nich było też z wielką korzyścią. Staram się przekazywać własnym dzieciom, ale jakoś zbytnio mnie nie słuchają. Ale tak, oczywiście, kształcimy swoje dzieci w duchu patriotycznym i to, co mają wiedzieć najważniejszego z historii Lwowa, to już chyba wiedzą.
5: Nazywam się Elżbieta Kot, jestem członkiem Towarzystwa Kotuli Polskiej Ziemi Lwowskiej. Każdego roku, zawsze kiedy Zbigniew Pakusz robi takie sprzątanie na Janowskim cmentarzu, my zawsze jesteśmy, bo to jest nasz obowiązek. Jest pochowany tutaj męża ojciec i ciotka i dziadziu. Żeby nie przypadali polskie groby, żeby oni mieli czysty i zawsze wygląd.
6: Janina Wołosiewska-Alkoni. Ja nikogo nie mam na tym cmentarzu. Ja mam na Zamarszynowie i na innych cmentarzach. Różusane, prawda, są rodziny. A najwięcej na Zamarszynowie, tam gdzie jest Spartak kompleks, teraz u góry taki jest cmentarz, mam wielką, dużą rodzinę. A tu przychodzę po prostu z takiego poczucia miłości do byłych ludzi, którzy tu leżą, do Polaków. No znajomi, jacyś tu leżą. Ja wiem, takie, że mama ich znała jeszcze moja. Ja nie bardzo, ale ja przychodzę z miłości do polskich rodzin, do tych ludzi, może do których już pojeżdżali, albo że już nie żyją. Po prostu, żeby jakoś złożyć takie serdeczne upomnienie.
7: Nazywam się Maria Komorowska i jestem tutaj z obowiązku. Odczuwam ten obowiązek od zawsze. Mam tutaj pochowaną rodzinę, ale oprócz tego to uważam, że musimy dbać, musimy pamiętać, bo tu są nasi przodkowie, tu są ludzie, którzy bliscy są naszemu sercu.
8: Stefania Bienkiewicz. Mam tutaj brata, babci, bratowa, ciocia kochana, wspólnota naszego różańca Świętej Barbary, naszej katedry, wszystkie członki tutaj pochowane, artysta naszej opery, pan Marian Kołodziński, nasza archiwalna koleżanka Urszula Waśków i mamusia Stefania Waśków, babcia moja Ekwelina, wujcik, dużo. Obowiązek z dzieciństwa szanować, pilnować, pielęgnować nasze nadgrobki, naszych przodków, naszych korzeniów. Skąd my weszliśmy i do końca powinni pielęgnować i cenić te miejsce święte.
9: Stanisław, sprzątamy polskie groby, żeby pamięć była zawsze, że to nasi ludzie i tak dalej.
10: Jesieniecki Władysław. Przychodzimy sprzątać po polskich grobach, o pamięci tych rodaków, którzy żyli do nas i żeby inne pokolenia też widzieli, że tu byli Polacy. Bardzo jest ważne, bo to jest przykład. Jest przykład dlatego, żeby młodsze pokolenie widziało, że my pamiętamy i żeby oni też pamiętali.
0: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Bratnia dusza. Pomóżmy razem.
1: Wysłuchaliśmy przed chwilą relacji właśnie z cmentarza, z akcji sprzątania, porządkowania grobów na cmentarzu Janowskim. Wojciechu?
2: A my czekamy na rozmowę z panią prezes, więc może posłuchajmy piosenki, którą przygotował Artur Żak i za chwilę jeszcze na parę minut Bratnia dusza. Muzyka.
3: Studio Lwów.
2: A jednak udało się połączyć. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie państwa.
2: Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Stali słuchacze Studia Lwów albo Programu Wschodniego doskonale znają ten głos, doskonale znają działalność pani prezes. Gdzie pani się teraz podziewa? Bo ciężko było się dodzwonić. Nie jest pani u siebie w Krynicy, ani pod Krynicą, jak mniemam.
4: Nie, drodzy słuchacze, jestem w tej chwili w starostwie powiatowym w Nowym Sączu, gdzie właśnie odbywa się forum właśnie dla seniorów. Zostałam zaproszona, więc właśnie mam zaszczyt brać udział w tym forum i też dowiedzieć się, co jeszcze jest potrzebne właśnie dla seniorów. Ogólnie seniorów polskich, w kraju i poza granicą.
2: A, czyli ten temat dotyka też tego, czym zajmuje się między innymi Fundacja Bratnia Dusza. No i teraz przejdźmy już do rzeczy, a planuje pani, jak co roku zresztą, akcję dla seniorów polskich ze Lwowa, a my staramy się o tym przypominać i informować na Dzień Niepodległości, a właściwie tuż przed mają przyjechać seniorzy polscy ze Lwowa, by odwiedzić południe Polski, by spotkać się. No właśnie, i jakie są plany, proszę krótko, jakie są plany na to spotkanie i najważniejsza rzecz, jaki w tej chwili jest stan konta, bo musimy zebrać 30 tysięcy złotych, a to kwota niebagatelna.
4: Dokładnie. Drodzy słuchacze, sytuacja wygląda tak, że jestem po spotkaniu z burmistrzem Piwnicznej, który bardzo chętnie przyjmie seniorów, bardzo chętnie ugości ich u siebie, przyjmie, będą miały spotkanie, nasi rodzice będą mieli spotkanie też z seniorami z Piwnicznej, będą mieli spotkanie też z dziećmi. Będziemy mieli zwiedzanie Piwnicznej. Jak zawsze po prostu gmina Piwniczna odpowiada jako pierwsza na apel, za co bardzo, bardzo dziękuję. Staramy się robić spotkania też w innych szkołach, w innych gminach, żeby po prostu ten pobyt tych naszych rodaków był jak najbardziej po prostu intensywny, jak najbardziej taki miły, ciepły, żeby jak najwięcej właśnie naszych Polaków spotkało się właśnie z nimi tutaj właśnie na Sądeczyźnie, żeby mieli możliwość poznania ich osobiście, porozmawienia właśnie o historii, o tradycji, o ich życiu, o tym, co mi naprawdę potrzeba i o tym, co czują w sercu. Co czują w sercu, będąc tutaj w Polsce. A drodzy rodacy, ja jestem właśnie, w tamtym tygodniu byłam w Lwowie, jestem po spotkaniu właśnie z panią Teresą, rozmawiałam z panem Marianem. Zawieźliśmy im troszeczkę ciepłej odzieży, trochę żywności. Bardzo, bardzo smutno jest tym osobom, które nie przyjadą. Bo tak jak wspominałam, wiele osób po prostu już no, jest w gorszym stanie zdrowia. Już pani Teresa do nas nie przyjedzie. Mówi pani Iwonko ze łzami w oczach. Mówi, ja marzę o tym, aby być w Polsce. Ja marzę o tym, aby spotkać się z Polakami. Przywieziemy tę Polskę do Lwowa 10, jak będziemy po prostu listopada. Spotkamy się z panią Teresą i postaramy się po prostu jak najwięcej też zrobić zdjęć, żeby ona, która była nie tak dawno jeszcze w Polsce, prawda, tutaj dzięki Fundacji Bratnia Dusza, chociaż miała namiastkę tego, jak będą goszczeni nasi seniorzy. Dlatego, drodzy państwo, widzicie sami, jakie to jest ważność, bo oni przyjechali. Bo dla wielu z nich ten pobyt w Polsce często jest ostatnim. 3 osoby nam zmarły. Kolejne osoby dojadą. Nie wiadomo, czy dla nich też to nie będzie ostatni pobyt w Polsce. Dlatego my tutaj dzięki państwu wsparcia chcemy właśnie zrobić ten pobyt wyjątkowy. Chcemy, żeby po prostu czuli się kochani, potrzebni, żeby się czuli jak u siebie, bo oni za chwilę wrócą. Ale to, co my im tutaj damy, będąc w Polsce, to, co poczują, nie zapomną do końca życia. Więc zróbmy wszystko, żeby ten pobyt był najpiękniejszy.
2: To jest ten moment, kiedy ja państwu podam numer telefonu, pod który można słać przelewy BLIK, ale oczywiście przypominamy, że istnieje również strona Fundacji Bratnia Dusza. Tam można również znaleźć numer rachunku bankowego, numer rachunku, a w tej chwili numer telefonu, który mamy również w dżinglu. 511 243 447, powtórzę, 511 243 447. Kto nie zdążył, będzie jeszcze okazja pod koniec naszej audycji. Jest godzina 12:27 do tego, więc czasu mamy niewiele. Pani prezes, jaki stan konta w tej chwili? 30 tysięcy do zebrania, nie jest to mało.
4: Mamy na chwilę obecną zebrane prawie 10 tysięcy, więc jeszcze brakuje nam dużo, ale też już dużo mamy zebrane, więc bardzo, bardzo Państwu z tego miejsca dziękuję w imieniu własnym, w imieniu właśnie tutaj naszych wspaniałych seniorów lwowskich. I kochani, co, walczymy dalej. Walczymy dalej, robimy wszystko, żeby po prostu nam się udało zebrać tą kwotę, bo nie możemy ich zawieść. Oni czekają, oni dzwonią, oni piszą, pani Wonko, czy my przyjedziemy, czy się uda, czy możemy już się pakować. Ja mówię, kochani, jeszcze chwilkę, jeszcze się nie pakujemy, ale przyjedziecie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta grupa przyjechała, żeby była u nas tutaj, żeby się z nami pomodliła, żeby zwiedziła sądetyczyznę, żeby poczuła, że Polska pamięta. O kochani, proszę sobie wyobrazić, ja będąc właśnie kilka lat temu na święcie niepodległości Polski, wchodzę do polskiej chaty, gdzie kobieta nie była z nami na tych obchodach, bo nie była już w stanie po prostu zdrowotnym, nie chodziła. I ja wchodzę taka pełna euforii, przynoszę jedzenie, przynoszę środki czystości i mówię, Pani Mario, wyszło pięknie, jak ja się cieszę, że ja mogę być tutaj z Wami. A Pani Maria chwyta mnie za rękę, patrzy mi w oczy i mówi tak, czemu wyście Polacy nas zapomnieli? Wy nie wiecie, jak nam było ciężko, wy nie wiecie, co myśmy przeżyli. I drodzy Państwo, po prostu odpływa z nas powietrze. Gaśnie cały zapał, zapomnieliśmy. Nie zróbmy tego błędu drugi raz, nie zapominajmy. Pokażmy, że pamiętamy, jak oni czują, że jesteśmy. Bo myśl dla drugiego człowieka to jest chyba najpiękniejszy obowiązek, jaki po prostu musimy spełnić. Szczególnie jeśli chodzi o te osoby, które nam gasną i odchodzą. Zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej ich przyjechało i było tutaj z nami w Polsce, na swojej ziemi.
2: Dzisiaj jest 12 października. Akcja zaczyna się, proszę przypomnieć,
4: 6 przyjeżdżają 6, seniorzy.
2: Czyli więc mamy mniej niż miesiąc. I jak zawsze nasi słuchacze może są już trochę zmęczeni, no ale taka nasza rola, aby pomóc Fundacji Bratnia Dusza. Jak zawsze apelujemy o to wsparcie, o to, żeby pani prezes zebrała te środki. A zatem prosimy jeszcze raz o bliki, o przelewy. Mamy dosłownie minutę. Proszę powiedzieć, czy były jakieś głosy, jakaś reakcja po ostatniej naszej rozmowie w sobotę w programie wschodnim?
4: Redaktorze, było dziesiątki telefonów. Ja za każdą rozmowę bardzo dziękuję. Bardzo dużo seniorów właśnie z całej Polski dzwoniło do mnie, opowiadało o swoim życiu, opowiadało o tym, że ich rodziny też właśnie pochodzą z Lwowa, z okolic i oni wiedzą, jak było ciężko. Oni wiedzą, co te rodziny przeżyły, ale to jest tylko namiastka, bo jak wiadomo, Polacy bali się mówić o tym, co czuli, co przeżywali, co ich spotkało, bo to była dla nich bardzo trudna rozmowa i dlatego nie dzielili się po prostu ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, ponieważ bolało ich to w sercu. Do tej pory miałam informację, że wiele osób już nie pojedzie na Ukrainę, mimo tego, że mają tam swoje groby, mają tam swoich przodków, ale ze względu na ten ból w sercu nie są w stanie. Jedna z pań opowiadała mi, płakała, mówi, pani Wonko, ja marzę o tym, aby jechać do Lwowa, ale chyba by mi serce pękło, nie dam rady. Nie dam rady przyjechać do Lwowa, dlatego my sprawmy, aby oni przyjechali do nas, dlatego ja też zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie z nimi, żeby Państwo mogli osobiście przytulić taką babcię, dziadka, porozmawiać, być z nimi, bo dla nich najważniejsza jest ta bliskość, ta jedność, ten drugi człowiek, ten drugi Polak.
2: Jest godzina 12:30, niestety musimy kończyć już naszą rozmowę, także pani prezes, ja się żegnam i pożegnam jeszcze, i podyktuję jeszcze numer telefonu i myślę, że usłyszymy się w sobotę w programie wschodnim, tak jak w zeszłą sobotę.
4: Dziękuję redaktorze i ja też przypominam, że numer BLIK też jest numerem telefonu do fundacji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby ze mną porozmawiać, to bardzo proszę też dzwonić pod ten numer telefonu albo prosić o numer konta, to ja też prześlę osobiście albo ktoś z fundacji. Bardzo Państwu dziękuję.
2: Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. I jeszcze raz powtarzamy numer do przelewów BLIK. 511 243 447. 511 243 447. Artur Żak, Wojciech Jankowski, Adam Czerpak. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w środę. Studio Białoruskie o godzinie 12.
0: Fundacja Bratnia Dusza zbiera na wyjazd polskich seniorów ze Lwowa.

0: Bratnia Dusza. Pomóżmy razem.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
2: Nocne powtórki w net.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Żebyś wiedział, czyli audycja o tym, co Państwo już wiedzieli, ale może zapomnieli, albo i tym, co ja się dowiedziałam i Państwu powiedzieć bardzo chciałam. Żebyśmy wiedzieli to, co już wcześniej wiedzieliśmy, albo i nie.
5: Od poniedziałku do czwartku o 9:15?
4: A żebyś wiedział.
6: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
3: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Z kamieni rzucanych ci drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą cię jeszcze wyżej. Toż słowa hiszpańskiego Molinosa dzisiaj kierujemy do księdza Nikosa Skurosa, jak we wtorki w październiku, ale z nami jeszcze jest drugi gość, Grzegorz Dudziński, osoba niewidząca z Bydgoszczy. Szczęść Boże panom, o tak powiem.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Nikos, tak, jest słyszalny.
2: Pana redaktora.
1: Właśnie, co dobrego w październiku, o tak zapytam, słychać? I czy dużo kamieni pod nogami, dużo kamieni pod nogi rzucają panom? Słychać czy nie za bardzo? Chyba od modlitwy trzeba zacząć, bo coś nie chce nic ruszyć. I jak ksiądz Nikos nie zacznie modlitwą, to jakoś chyba nie, audycja nie wystartuje.
2: Halo? Halo? Jestem. Ale nic nie słyszę.
3: Nic pan nie słyszy, tylko coś.
1: A my księdza słyszymy dobrze.
2: Dobre połączenie mam. Tylko słyszę oddech pana. Jest gościem pan.

0: Któż bowiem i jakim sposobem może mieć wiadomość o istocie cudzej, zwłaszcza wewnętrznej niedoli? Tak pytał Stefan Żeromski w takiej noweli Złe spojrzenie. Czy my możemy coś wiedzieć, co przeżywa drugi człowiek, co przeżywa ksiądz Nikos Kuras, co przeżywa Grzegorz Dudziński, z którymi próbujemy się połączyć? Nie wiem, czy teraz jesteśmy słyszalni, bo Adam Czerpak robi wszystko, żebyście słyszeli
1: nas. Ksiądz Nikos się zgłasza. Pana Grzegorza nie słyszę.
2: Ja bardzo dobrze słyszę.
1: O, super, pana Grzegorza usłyszałem.
0: To ksiądz zacznie modlitwą, bo się wszystko psuje i może...
1: Dobrze, bądź błogosławiony, panie, za twoje miłosierdzie, bądź błogosławiony za Radio Wnet, za to, że w tym radiu jest pan Wacław i za to, że możemy robić właśnie te spotkania, w których chcemy, żeby objawiła się twoja miłość do każdego człowieka właśnie w naszych historiach, także w historii dzisiaj pana, szczególnie pana Grzegorza. Proszę ciebie o twojego Ducha Świętego, żebyśmy rzeczywiście wszyscy mogli dać świadectwo prawdzie, że Bóg jest miłością, że Bóg jest tym, który kocha mimo różnych trudnych wydarzeń życiowych, które także są udziałem pana Grzegorza. O to cię prosimy za przyczyną Najświętszej Marii Panny, której dzisiaj 13 października, ostatnie zdaje się objawienia były w tym czasie
0: fatimskie.
1: Tak. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen.
2: Amen.
0: To pytałem o te kamienie. Czy ktoś rzuca wam kamienie pod nogi i dzięki nim budujecie schody, żeby się wspinać w górę? Jak to wygląda? Czy coś ostatniego z tymi kamieniami było związane?
1: Oddaję głos panu Grzegorzowi.
0: I z Fatimą, no, tak? No bo Fatimę chcemy tak dzisiaj 13 jakoś wyróżnić.
2: Ostatnio właśnie wybraliśmy się z moją żoną na pielgrzymkę do Fatimy. Generalnie też był objazd po różnych innych miejscach w Portugalii. Byliśmy też w Santiago de Compostela. W każdym razie w Fatimie, mimo wielu głosów, które mi to odradzały, no, zdecydowałem się przejść na kolanach tę drogę pokutną przed sanktuarium. To jest, wydawałoby się, zaledwie 182 metry. Ale ja, przystępując do tej drogi, po pierwsze nie miałem ochraniaczy na kolana, co podobno wręcz wyklucza takie przejście, według słów naszego przewodnika. No, po drugie, nie znałem dokładnej długości tej trasy. No, a po trzecie, no, zdecydowałem, że będę szedł sam bez pomocy osób widzących. Także, ale jak się okazuje, no, wszystkie te problemy można jakoś rozwiązać, bo nogawki spodni po prostu zawinąłem w ten sposób, że miałem 4 warstwy materiału pod kolanem. Druga kwestia, wyczułem różnicę pomiędzy tą ścieżką pokutną, która była gładka, a poboczem tej ścieżki, które, no, było poryte różnymi takimi szczelinami. I to było doskonale wyczuwalne dla mojej białej laski. No, nie brałem pod uwagę jeszcze jednego problemu, że to było w sobotę akurat. I na placu przed sanktuarium były niezliczone tłumy pątników z całego świata. I okazało się, że oni sami po prostu ustępowali mi drogi. Także wszystko można zrobić, jeżeli się chce zrobić.
0: Czyli Grzegorz bardziej odczuł Fatimę, a ksiądz widział Fatimę tak jak Grzegorz, czy w inny sposób?
1: Tak, ja rzeczywiście byłem w Fatimie 2 chyba razy. Teraz mój brat był na pielgrzymce w Santiago de Compostela i wrócił z tej pielgrzymki, był też w Fatimie i też właśnie też przeszedł na kolanach. Tylko biedaczek szedł w krótkich spodenkach i po prostu myśmy wszyscy myśleli, że prawda ma jakieś stygmaty na kolanach, bo miał aż takie rany duże się zdecydował na tę właśnie przejście na kolanach i dlatego no, to rzeczywiście ja nie wiem, ja bym nie chciał iść na gołych kolanach, tak żeby mieć później takie rany. Ja się bardzo boję, prawda, jakiegoś cierpienia, jakichś ran otwartych, bo później bardzo mi się to ciężko goi. Także ja jestem takim tchórzem, w przeciwieństwie do mojego jednego z sześciu braci. Ale chcę powiedzieć, że teraz no, jestem w Hiszpanii, właśnie dzisiaj wracam już do Niemiec, bo byłem na takich rekolekcjach, takiej konwiwencji, więc miałem takie doświadczenie, bo pan redaktor pytał, czy są jakieś, prawda, kamienie, które ktoś rzuca i wtedy, z których się buduje, można powiedzieć, te schody w górę, do góry, więc dla mnie przeżycie tego spotkania, tych rekolekcji, tej konwiwencji było rzeczywiście bardzo mocne, bo miałem do czynienia z ludźmi, którzy oddali swoje życie ewangelizacji, całe życie. Kiedyś na przykład taka mówiła dziewczyna, prawda, która podchodzi do mikrofonu i mówi, no mam na imię Rita, czy już nie pamiętam jak, mam 90 lat i pracuję w Gwatemali, czy tam w Kolumbii jako, prawda, katechistka, więc kiedy ja to usłyszałem, pomyślałem sobie, ale jestem osioł, że ja, prawda, mam te 62,5 lata i myślę sobie, że ja już jestem trochę zmęczony i prawda, i to, co ona powiedziała, ma 90 lat i ona jest ciągle aktywną w tej ewangelizacji, no po prostu dodało mi odwagi. Ja robię taką teraz małą pielgrzymkę z moim bratem rodzonym po takich miejscach szczególnych dla nas właśnie w Madrycie i trochę poza Madrytem. I rzeczywiście miałem taką jedną sytuację z tym moim bratem tutaj na tej pielgrzymce, że tak trochę się poczułem dotknięty i miałem taki dialog wewnętrzny, że czy ciągnąć ten temat i się pogniewać i prawda, powiedzieć przykre słowa i widziałem po prostu, że jest krótka. Kiedyś taka piosenka była, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, Culture Club, It's a thin line between love and hate, że jest cienka linia między miłością a nienawiścią. I ja widzę, że tutaj właśnie mogłem tego doświadczyć, że no, jest cienka linia, że mogę łatwo wejść w ten obszar nienawiści, zamknąć się, więc tak odpowiadam, że rzeczywiście kamień, który rzucony jest pod moje nogi z powodu, powiedzmy, grzechu drugiego człowieka i ten grzech teraz powoduje we mnie, może powodować we mnie gniew, nienawiść, albo przeczekać i powiedzieć, no poczekaj, spokojnie, dlaczego nie można go akceptować takim, jakim on jest. I wtedy widzę, że to się kończy o wiele jakby bliżej nieba, nie? Że po prostu no, to połknięcie tego gniewu, połknięcie tej chęci nienawiści, że powoduje, że później człowiek, ja bynajmniej mam to doświadczenie, że odkrywam coś, co jest, co stawia mnie bliżej Chrystusa, tego, że On musi tyle razy połykać moje grzechy, moje jakieś zachowania i że nie wchodzi w nienawiść wobec mnie. Także ja tak widzę te kamienie.
2: Ja może ze swojej strony dodam, że w zasadzie podobne uczucia towarzyszą przeżyciu czegoś takiego jak utrata wzroku w wieku późniejszym, bo jest to naprawdę potężna trauma. Nie znam mocarza, który by spokojnie przez to przeszedł. To mówię nie tylko w oparciu o własną historię, ale też o to, co prowadzę, bo prowadzę telefon zaufania dla osób tracących wzrok. I te historie się powielają, że zawsze w momencie utraty wzroku następuje potężny gniew, potężny bunt przeciwko Bogu, przeciwko ludziom, nienawiść, bardzo złe uczucia. I dopiero kiedy się przepracuje w sobie te właśnie negatywne uczucia, to wtedy można góry przenosić. Ja dzisiaj twierdzę, że znieczulica jest wymysłem dziennikarzy, chociaż sam z zawodu jestem dziennikarzem, bo ilekroć wyjdę na ulicę, to mam większy problem z dziękowaniem za no, nie do końca potrzebną pomoc niż z brakiem pomocy. Mhm.
0: Dobrze, że to powiedziałeś, bo czyli dziennikarze nakręcają. Ale czy my jako dziennikarze tracimy wzrok, gdy wydarza się coś nieszczęśliwego, czy to jest propaganda?
2: Nie, dziennikarzom łatwiej sprzedać tragedię, łatwiej sprzedać złe wydarzenie, łatwiej sprzedać coś takiego, że jeden polityk naskoczy na drugiego, albo że zwyrodnialec, powiedzmy jakiś, mieszka tutaj w jakiejś tam okolicy, niż opisać jakieś dobre zjawisko. Bo tego podobno się nie czyta. Co jest nieprawdą absolutną, bo ludzie po prostu też uwielbiają pozytywne historie, no ale władze redakcji z nieznanych mi dotąd przyczyn uważają inaczej.
0: Ostatnio czytałem Stefana Żeromskiego, takie nowele. I jedna z tych nowel mnie tak mocno dość jakoś dotknęła, Złe spojrzenie, taki tytuł, o takim doktorku, który pracuje w takim terenie wiejskim, właściwie w górach. I nowela się zaczyna od tego, że on po prostu mocno przeżywa śmierć swojego syna i nie może sobie wybaczyć. I tak odbiera wszystkich spojrzenie w okolicy, że no nie dochował, nie uratował tego swojego dziecka, ani jego koledzy, ani on. On umiera na suchoty, taki skaut, 19-letni. I on po prostu tak ubolewa się, zamyka na wszystkich i widzi te złe spojrzenia. Tak mu się wydaje przynajmniej, on tak wszystko interpretuje, że wszyscy się przeciwko niemu zwrócili. I on jakby to w nim taka, nie wiem, wewnętrzna jakaś taka pustka się rodzi, niemożność takiego powrotu do dawnego życia i taka bezsilność w tym, że wolałby, żeby sam on zmarł, a nie ten syn. No i się oddala od Boga, od ludzi, od wszystkich, bo widzi, że w tych spojrzeniach jakby on widzi nawet jakiś taki, że oni... jest coś takiego jakby diabelskiego, że oni mu chyba źle, bo, no bo jak byłeś lekarzem i zobacz, nie pomogłeś własnemu dziecku, a on ucieka w aktywność, idzie jeszcze dalej z tą pomocą, drepta, próbuje to przechodzić, pomaga komu się da i nie może sobie odpowiedzieć. Ale mimo to mija rok, drugi chyba blisko i zamawia ją ludzie zawsze msze za niego, w końcu za tego syna zmarłego lekarza i on zamówił. Ale obok ma sąsiada, który... stracił wzrok. No i ten sąsiad właściwie cały czas posługuje się wzrokiem swojego syna, który był kolegą chyba tego jego syna, tego lekarza. I on go, tego tatę zawsze, tato na niego czeka, jak wraca ze szkoły. On tego tatę zabiera na spacer, prowadzi do miasteczka. I on mówi, on ma jego wzrok, ja nie mam nic. Mam pustkę tylko, no i takie borykanie się. Co tutaj, jak ty, Grzegorz, nie wiem, czy znasz tą nowelę, tą opowiadanie Żeromskiego, i jak ksiądz Nikos do tego się odniesiecie?
1: Bardzo proszę, no, bardzo proszę.
2: Akurat tej noweli nie znam.
0: Ona w 1920 roku była napisana. Aha. I o niej zapomniano, bo wtedy na wojnie byliśmy skoncentrowani,
2: jeżeli,
0: ale to taka dość ważna nowela.
2: Jeżeli jest w formie audiobooka, to chętnie przeczytam. W każdym razie to nie jest tak, że powiedzmy osoba niewidoma jest pozostawiona sama sobie. Jeżeli będzie chciała poszukać pomocy, to ją znajdzie. Bo mi na przykład pomogło dwóch niewidomych muzyków, którzy po prostu pozytywnie kopnęli mnie w szacowne cztery litery. sprawili, że przestałem się rozczulać nad sobą, że zacząłem iść do przodu po prostu. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ludzie, którzy są naokoło, rodzina, obcy często ludzie, znajomi, bardzo wielu chce pomóc. Bardzo wielu czasami nie umie do końca pomóc, ale jeżeli tylko widzą jakiś pozytywny przejaw ze strony na przykład niewidomego, że ten niewidomy nie odtrąca ich pomocy, że się uśmiecha do nich na przykład, to jak najbardziej chcą pomóc i oni się czują wtedy też lepsi, bo pomagają. Ja jestem szczęśliwy, bo mi ktoś pomaga. No, już zupełnie inną kwestią jest coś tak wspaniałego jak pies przewodnik, czyli mój labrador Ramen, który doskonale prowadzi. Także no, tej pomocy tutaj niewidomi mają bardzo dużo. Już nie wspominając o nowinkach cyfryzacji, które nam wspaniale ułatwiają życie.
1: A mam pytanie, panie Grzegorzu, mogę zadać pytanie?
2: Oczywiście.
1: A Ramen był w Fatimie z wami?
2: Nie. To już w tak, powiedzmy, obce tereny nie odważyłem się brać psa przewodnika, bo...
0: Ale chyba samolotem nie można zabrać, czy można? Znaczy,
2: teoretycznie można, ale to nie o to chodzi. Układ pomiędzy niewidomym a psem przewodnikiem polega na tym, że to niewidomy steruje psem, mówi, gdzie chce dojść, natomiast pies uściśla, powiedzmy, moje kroki. A ja w zupełnie obcym otoczeniu, w zupełnie obcym terenie, w zupełnie obcym kraju nie będę na tyle pewnie się czuł, żebym mógł kierować psem. Także wolałem po prostu tutaj jego zostawić. Dla niego byłby to zbyt duży stres.
1: Mm-hmm. Ja nawiązując do tego, o czym mówicie teraz, tak pomyślałem sobie, bo to brat mi mówił wczoraj, że jak rozmawiał ze swoim takim przyjacielem ze studiów, który jest takim, można powiedzieć, bardzo bogatym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych, to właśnie mówił, że zauważył pewną rzecz, mój brat, że to, co mu się jakby potwierdziło, znając różnych kolegów, różnych znajomych, bo mój brat pracuje teraz, jest w Niemczech lekarzem, pracuje, więc ma z tym środowiskiem trochę do czynienia, że mówi, to co jest najtrudniejszego, to nie jest na przykład ubóstwo, nie? Tylko strach przed ubóstwem. I tak sobie myślę o panu Grzegorzu, myślę sobie o tym właśnie traceniu wzroku, że jak na samą myśl tylko, że ja mógłbym stracić wzrok, nie? To po prostu jest od razu wewnętrzna panika, wołanie, krzyczenie do Pana Boga, nie daj mi tego nigdy. Prawda? Uchroń mnie przed tym, bo to byłoby po prostu straszne, więc strach przed, nie tyle samo, myślę, sama choroba, sama nawet śmierć, nie, tylko strach przed. Ja widzę, że to, co mam wobec śmierci, to po prostu strach przed śmiercią. Mam strach przed śmiercią. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak ksiądz może mieć strach przed śmiercią? Ksiądz przepowiada dobrą nowinę, ksiądz mówi tutaj, że Chrystus czeka z otwartymi ramionami na każdego. No tak, oczywiście, bo to jest właśnie wiara, nie? Wiara, która nie jest oglądaniem jeszcze, jak mówi święty Paweł, nie? Wiara to nie jest oglądanie, bo gdyby było już oglądaniem, to nie byłaby wiara, nie? Natomiast w przypadku oczywiście pana Grzegorza mamy do czynienia z tym, że no już ta choroba tak się posunęła do przodu, że stracił do końca wzrok, więc tutaj nie ma mowy o wierze, tylko po prostu jest fakt. Fakt już tego niewidzenia i to bardzo mi się to podoba, że pan Grzegorz i ten telefon zaufania dla tych, którzy tracą wzrok, bo rzeczywiście nie ma lepszego lekarza nad tego, jak mówi nawet Pismo Święte, że nie, to jeden z ojców Kościoła mówi, że ktoś bałby się wychylić kielich cierpienia, gdyby nie zobaczył, że najpierw lekarz, którym jest Chrystus, ten kielich cierpienia wypił. Więc myślę sobie, że ktoś, kto dzwoni do pana Grzegorza, ma tą pewność, że on wypił ten kielich. I teraz on może mi pomóc, żebym ja mógł ten kielich wypić, czyli zaakceptować tą moją chorobę, nie?
0: Tak, ale chyba Grzegorz, to jest tak, że ksiądz Nikos pewnie wie, a może nie, że prowadzisz, prawda, tą światłownię w Bydgoszczy i tam i koncerty, i inne rzeczy, i wielu tam niewidomych, czy osób z niepełnosprawnością tam znajduje takie przez tą sztukę, którą też tworzysz, pomoc i przez ten telefon zaufania i teraz też książkę, prawda, opublikowałeś, która ma tytuł jaki?
2: Niewidzialne linie światłowni.
0: Właśnie. I to jest też ciekawe, że Grzegorz mimo tych różnych pomocy, które udziela innym, bo sam przez to przeszedł, to przecież nie przestaje też mieć różnych kłód pod nogami czy kamieni. Czy wszystko znikło?
2: Staram się ich nie zauważać. Zwykle po prostu posługuję się hasłem nie widzę problemu. Mm-hmm. Na przykład tam właśnie w Fatimie, bo słusznie ksiądz zauważył, że właśnie strach jest największą bolączką w takich sytuacjach, bo nawet nie był problemem ból kolan, chociaż w zasadzie takie drobinki skalne jednak cię wciskały pod ten materiał i to trzeba było, powiedzmy, otrzepywać, ale nie to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było to, że ja nie wiedziałem, jaka ta droga jest długa, nie wiedziałem, w którym momencie się znajduję. Wiedziałem, że gdzieś tam jest moja żona, ale jej nie słyszałem, także nawet nie miałem pojęcia,
0: na filmiku widać tylko, jak idziesz i słychać stukot, ludzie wpatrzeni w ciebie, bo ty tego nie widzisz. I stukot tej laski i mówią, no ta kobieta jeszcze znęca się nad tym mężem. Każe mu pewnie iść, żeby wzrok odzyskał.
2: Nie, ja nie szedłem w intencji odzyskania wzroku.
1: Tak, ale myślę, że dobrze redaktor mówi, że wielu ludzi tak myślało, nie? Bo to jest właśnie
2: być może,
1: to, co myślę.
2: Być może.
1: To wracając do tego opowiadania Żeromskiego. Żeromski, tak?
0: Tak, tak, Stefan Żeromski,
1: no,
0: tak.
1: Wracając do tego opowiadania, to rzeczywiście no, my ludzie mamy tą tendencję zawsze do tworzenia tych własnych wersji, nie? Tak jak ten ojciec, który stracił tego syna, tworzył tą wersję i jakby projektował na tego ojca i na tego syna, projektował tą nienawiść, projektował tą właśnie niezgodę i że oni się z niego śmieją, że oni myślę, że oczywiście sam nie wiem, jak to
0: myślał. Że on powoli sam zaczął jakby żyć tą fikcją, tymi myślami, tak, które on projektował, bo ten doktor Zenon Eł tak podaje, prawda, on jakby dokument tworzy, ten Stefan Żeromski, nie wiem, czy to on pisał w Konstancinie Jeziornej, bo on wtedy był tutaj pod Warszawą, pisał Wiatr od morza i tą nowelę i mówi, że ten niewidzialny, jak patrzy na tego niewidomego ojca, ten doktor, to on wtedy ma takie poczucie, że też mógłby iść ramię w ramię ze swoim synem, nie? Żeby go wspierał w starości, gdyby on nawet stracił wzrok. Ale ten widok wywołuje w nim taką zazdrość. Czemu tamten jest szczęśliwy, bo ma syna, a ja nie mam. I to jest taki jego zmaganie. To może po piosence odniesiemy się do tego, a posłuchajmy, bo Adam czeka trzy zapałki, żeby zapalić z zespołem TSA.

0: Jesteście dwoma istnieniami w jednym. Jesteście dwiema istnościami w jednej. Jesteście cudem natury. Jak doktor Zenon patrzy na tego niewidomego ojca i pomagającego mu iść drogą kamienistą w tych górach syna dorastającego i mówi: tak oto ty ślepy jesteś, panem nad panem, królem nad króle, a ja jestem nic. I tak go zaczyna to wszystko gnębić. Jak to jest, kiedy patrzymy na innych szczęście, to nam się wydaje, że my jesteśmy już najnieszczęśliwszymi na świecie. Ksiądz Nikos Kuras, Grzegorz, patrzący, widzący wszystko, czego my nie widzimy.
1: Tak jest, widzący inaczej, tak jest, to mi się podoba. Widzący inaczej. Ja moje doświadczenie, krótko powiem, że moje doświadczenie jest takie rzeczywiście, że ja jestem prawda, księdzem, proboszczem małej parafii hiszpańskojęzycznej w Aachen i zawsze mam ten problem, że jakiekolwiek miałem, powiedzmy, sytuację w życiu, stanowisko w życiu, byłem wikariuszem, prawda, parafii 12 lat, później byłem wędrownym, katechistą, to zawsze mam ten jakby głupi kompleks, że no, ale ten jest tutaj, prawda, kimś innym, jest księdzem, inną ma funkcję, to na pewno jest szczęśliwy, gdybym ja miał tą funkcję, to też byłbym szczęśliwy i zawsze mam tą głupotę w sercu i z tym zawsze muszę walczyć, to jest taki mój ościń, bym powiedział, że zawsze myślę sobie właśnie, że gdybym był w tej sytuacji tego drugiego, to pewnie byłbym wtedy bardzo szczęśliwy, nie? Więc widzę, że to jest taki... Tutaj mi się przypomina trochę święta Tereska z Lizji, nie? Która miała wciąż to ogromne pragnienie czegoś wielkiego i w końcu mówi, szukałam tego miejsca swojego w kościele i mówi, w końcu czytając świętego Pawła, mówi, teraz już wiem, jestem miłością, nie? Chcę być miłością, żeby wypełniać wszystkie, prawda... części Kościoła wypełniać, bo jak nie ma krwi, to nie ma życia w człowieku, nie? I ona mówi, ja chcę być tym jakby sercem Kościoła, nie? Czyli tym, co napędza krew. No ja jeszcze nie znalazłem swojego miejsca, tak myślę, więc ta walka trwa, ale tak myślę sobie właśnie, że to jest taki pewien mój ościen i że ja z tym będę musiał żyć i może do końca życia stanie być męczony przez te myśli. Także jestem bardzo wdzięczny za to, że pan redaktor mnie dzisiaj zaprosił do tej audycji z panem Grzegorzem, nie? Że, no i bardzo mi się to podobało, to pan realizator, pan Adam, tak zdaje się, słyszałem.
0: Tak.
1: Ta piosenka Trzy zapałki, bardzo mi się to podobało, to PSA, że pierwsza zapałka, żeby zobaczyć to, druga zapałka, żeby, a później nie palę niczego po to, żeby się nauczyć na pamięć tego, co zobaczyłem przez moment, nie? I tak widzę, że Pan Bóg mnie też prowadzi przez te momenty życia, nie? I tym momentem, jednym z momentów życia jest ta audycja teraz z panem Grzegorzem, bo dla mnie to jest świat rzeczywiście, którego się boję i świat oczywiście, który mnie, no jestem bardzo zadowolony, że mogę brać udział w tej audycji i słuchać tego, co pan Grzegorz mówi, jako człowiek, prawda, niewidomy i przeżywający to od środka. Mhm.
0: Ten doktor, on mi odzyskiwał tak swoje szczęście, jak wspominał tego chłopca.

0: Po prostu to jest zupełnie inne życie w inny sposób. Ja teraz żyję o wiele wolniej, o wiele uważniej. Zwracam uwagę na zupełnie inne sprawy, na które kiedyś jako aktywny dziennikarz zabiegany ciągle po prostu nie zwracałem uwagi. Także to jest jakby zupełnie inna forma życia, nazwijmy to. I tutaj dzięki temu mogę na przykład prowadzić światłownię. Za tydzień mamy wielkie święto w światłowni, 14 lat istnienia. Przez 14 lat udało nam się co tydzień, w każdy piątek zorganizować koncert muzyki, głównie z kręgu Krainy Łagodności, poezja śpiewana, poezja kontestacyjna, bardzo różne nurty i nie są to tylko osoby niewidome, ale właśnie na te 14 urodziny w piątek będzie koncert niewidomego Remigiusza Schumana. Ja też zaśpiewam przy okazji właśnie urodzin. Natomiast w sobotę zaczynamy wielkie święto niewidomych artystów, czyli 16. Festiwal Widzących Duszą, gdzie niewidomi artyści z całej Polski będą śpiewać utwory Czerwony Gitar i Seweryna Krajewskiego. I nawet ten Festiwal Widzących Duszą jest przykładem na to, że nie wolno tracić wiary i że wszystko może się udać, bo Ministerstwo Kultury pozbawiło nas dotacji na ten festiwal i wszyscy załamywali ręce, że no skąd weźmiemy środki na to. Okazuje się, że znaleźliśmy osoby dobrej woli, które nas wsparły. Wsparł nas na przykład Urząd Marszałkowski, wsparł nas PFRON, ale wsparły też firmy prywatne. Na przykład sponsor strategiczny Radia Wnet, czyli firma Kram nas wsparła. Deweloper Rogalski i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi dobrej woli znaleźliśmy i już bardzo niewiele nam brakuje do dopięcia budżetu, ale ja nie mam obaw, żeby to się nie udało. To musi się udać po prostu. Mm-hmm.
1: Ten doktor, bohater tej powieści, on w końcu coraz gorzej z nim jest. I no tak nagle idzie drogą gdzieś tam do chorych, bo nie może tego rozwiązać. Dlaczego mu zabrał Bóg tego syna jedynego? No idzie drogą do tych chorych i po drodze jedzie wóz i wiezie tego Antosia, tego chłopca, tego niewidomego ojca i martwego, bo spadł w górach. No i ci koledzy jego mówią, że nie mają odwagi, żeby temu ojcu to powiedzieć. Czy on jako doktor by poszedł to powiedzieć? I on 3 dni tak walczy ze sobą i nie idzie. I po 3 dniach widzi, jak prawda ten niewidomy jest prowadzony przez tą żonę. I on jakby dostaje światło, nagle odpowiedź.
2: Tak, tak, jaką?
1: No, to ja już nie powiem, to już tam każdy, kto przeczyta, to znajdzie. Ale jak tutaj podejść do tego, czy faktycznie trzeba kolejnego nieszczęścia, żebyśmy my coś zrozumieli?
2: No, ja tak sobie myślę, jak pan redaktor mówi, że zadał to pytanie panu Grzegorzowi o to, czy jak ma się już takie doświadczenie utraty czegoś tak ważnego jak wzrok, to czy później te mniejsze problemy już łatwiej się przechodzi. No, moje doświadczenie tych moich małych, powiedzmy, małych cierpień, bardzo małych, jest takie, że jak się przechodzi rzeczywiście

0: coś trudnego w życiu, no to daje pewne, jakby to powiedzieć, no pewną doświadczenie, pewne doświadczenie pewnego wydarzenia trudnego, które nie zniszczyło mnie. To, co mówiłem o strachu, nie? Kiedyś oglądałem taki film o takim księdzu, który został Niemcu, księdzu, który został tam do obozu koncentracyjnego skierowany i upatrzył go sobie pewien właśnie szef tego obozu koncentracyjnego i on chciał, żeby ten ksiądz porozmawiał, prawda, z księżmi, to był nawet chyba Belg albo Holender, już teraz nie pamiętam, żeby porozmawiał, prawda, z biskupami, czy tam z księżmi, żeby oni się podporządkowali całkowicie Hitlerowi i nawet go tam wypuścił na wolność, mówiąc, ja tutaj daję ci misję, ale jak tego nie zrobisz, to będziesz musiał wrócić do obozu, nie? I jest taka końcowa scena, kiedy on wraca rzeczywiście i są na sam i on powiedział, oczywiście, że nie rozmawiałem, dlatego, że widzę jedno, że ty masz ogromny strach od przełożonych, bo jeśli ty nie załatwisz tej sprawy, to ciebie wyślą na front wschodni. I ty masz ten strach. I tamten wyciągnął pistolet, chciał mu strzelić w głowę. No, nie strzelił mu w tą głowę tego księdza. Ksiądz wrócił do obozu i tam przeżył ten obóz i wrócił później. To ponoć jest na faktach robiony, nie? Ten film. I to
1: Dachau bardzo... może.
0: Nie, to możliwe. Tak. Na terenie niemieckim, tak. Ale myślę, że to był gdzieś inny obóz, gdzieś chyba bardziej bliżej tam Belgii, Holandii. Mhm. Faktem było to, że no, bardzo mnie to uderzyło, nie? Że właśnie ten strach, który powoduje, że człowiek jest w stanie robić rzeczy straszne, nie? Że jest w stanie z powodu strachu, żeby sam nie utracić życia, żeby sam nie utracić tego, co, bo jednak to jest najcenniejsze, nie? Życie to jest jednak najcenniejsza wartość dla nas tutaj na ziemi i dlatego ten strach przed tym, żeby nie utracić, powoduje, że człowiek staje się bestią, nie? Ja tą bestią też mógłbym się stać, to jest dla mnie oczywiste.
2: Nie tylko powoduje negatywne rzeczy, takie powiedzmy typu agresja, czy powiedzmy jakieś okrutne rzeczy, ale strach też często powoduje całkowitą bezczynność, bo naprawdę wielu niewidomych po prostu nie wychodzi z więzienia swoich czterech ścian, bo boją się po prostu tego, co spotka ich na ulicy.
0: Brawo, panie Grzegorzu, brawo, tak jest.
2: Mhm. To trzeba po prostu się przełamać, żeby wyjść na drogę, której się nie widzi i posługiwać się tylko białą laską na przykład.
1: Ale się nie oszukujmy, Grzegorz, to przecież taka psychoza zapanowała podczas pandemii, że nas po prostu tak zastraszyli, że my do lasu baliśmy się iść. Przecież dzisiaj ludzie to są tak zastraszeni, że jak coś ogłoszą, syreny już ćwiczą, to niedługo nas w ogóle z wolnej woli wyzbędą, że będziemy jak... AI postępowali.
2: A to jako anegdotkę powiem, że w czasie pandemii w światłowni odbywały się regularne koncerty. No teraz już mogę powiedzieć, że z udziałem widowni, ale widzowie mieli po prostu przykazane, że broń Boże klaskać, tylko po prostu mieli siedzieć i słuchać i dopiero na koniec rzęsiste brawa, które my teoretycznie puszczaliśmy z internetu. I to wszystko wspaniale funkcjonowało, no bo Polak potrafi.
1: Grzegorz, słyszałem od ciebie, że ostatnio zgubiłeś obrączki. I co w związku z tym teraz?
2: Nie, to nie ostatnio. Po prostu dosyć sporo się przeprowadzaliśmy w różne miejsca, zanim w końcu osiedliśmy pod Bydgoszczą w Morzewcu i w trakcie tych przeprowadzek, nie wiem, czy
1: gdzieś się zapodziały, ktoś, tak, ale do świętego Antoniego się nie modliłeś pewnie.
2: No, chociaż w ostatni dom miałem zupełnie obok kościoła świętego Antoniego. No, ale w każdym razie no, teraz po powrocie z Fatimy stwierdziliśmy, że spełnimy tutaj marzenie mojej dawnej znajomej jeszcze z czasów podziemia. To jest kobieta już no, w dosyć podeszłym wieku. Ona początkowo chciała z nami jechać do Fatimy, ale potem sama stwierdziła, że nie da rady fizycznie i musiała z bólem zrezygnować, ale marzy o tym, żeby no, pojechać do Gierzbałtu.
1: No właśnie, za rok jest 150.
3: W zasadzie nigdy nie patrzy na...
1: Grzegorz, coś gdzieś głos ucieka. 150. rocznica tych objawień w Gierzwałdzie. I to dla, takie najważniejsze dla Polski, bo Polska z tego, co no, dostała największą taką dawkę nadziei, bo była tak przygnębiona, tak stłamszona przez zaborców, przez Prusaków, przez wszystkich zaborców, nie? Chyba w Prusach było najgorzej, bo tam był ten Kulturkampf, gdzie w ogóle za język polski, nie? To czekały straszne kary. No w ogóle byli tak... I nagle ta Matka Boża mu przemawia po polsku. I teraz zamiast zaprosić papieża na tą uroczystość, to nasz premier jedzie i to z biskupem i mówi nie, nie przyjeżdżajcie, bo w Polsce są wybory. To co ważniejsze jest, 150 lat objawień, tak? To jest jedyne miejsce, 12 tylko takich miejsc jest na świecie, gdzie ta Matka Boża się objawiła, a oni w imieniu narodu wypraszają papieża, głowę kościoła, żeby nie przyjechał, tak? Co to jest za działanie? Jak to w ogóle interpretować, księże Nikosie?
0: Ja chciałbym, mam prośbę do pana Adama, do realizatora.
1: Żeby puścić piosenkę.
0: Można. Żeby puścić piosenkę pana Grzegorza Dudzińskiego. Można znaleźć, ja teraz jestem tutaj w internecie, więc nawet podsłuchałem jakąś pioseneczkę. Mogłem zobaczyć pana Grzegorza w końcu i jego labradora, i jego żonę, także tutaj podglądnąłem sobie w internecie.
2: Ja
0: i proszę, naprawdę bardzo proszę o jedną piosenkę.
2: O obrączkach. Bo właśnie po powrocie z Fatimy kupiłem obrączki i będziemy chcieli wziąć Ewę ze sobą, pojechać do Gierzbałtu i wtedy jeszcze raz się wymienić obrączkami.
0: Pięknie. Ja chciałbym na temat tego Gierzbałtu, nie? Chciałbym tego powiedzieć, że, trochę przeczytałem teraz dzisiaj rano przed audycją o Gierzbałcie i bardzo mnie to ujęło, że w gruncie rzeczy tam była walka o tą polskość, bo tam był ten czas Kulturkampfu, Bismarck, prawda, i niszczenie wszelkich inności narodowych, że wszystko miało być jedno. I tak myślę sobie, że Maria, która pojawia się i mówi w tej właśnie w języku polskim, jak tutaj trochę podczytuję, że mówi w języku polskim, mówi w języku tym właśnie, które rozumiały ta dwójka dziewczyn. I to, co mi się też bardzo podoba, to, że są różne historie tych dziewczyn. To mi się naprawdę bardzo podoba.
1: Basia Samulowska i ta Justyna Szafryńska, one miały no, przeróżne historie, ale musiały być ukrywane, bo im groziło...
0: I gdzie były ukrywane? Pan redaktor wie?
1: Tak, w Chełmża, czy...
0: Nie, a przedtem? Właśnie, to jest związane ze mną. Edukacja w Pelplinie i w Chełmnie.
1: A Chełmno,
0: została wysłana do wykładu wychowawczego sióstr Miłosierdzia
1: Szarytek. Tak.
0: Ale w Pelplinie. A ja studiowałem w Pelplinie 5 lat i nawet o tym nie wiedziałem, że tam właśnie były te
1: Bo to było po cichu, one były w klasztorze, nikt nie mógł wiedzieć, bo inaczej by je... I później je wywieziono do Paryża. I one już, jedna została misjonarką, a druga tam ślub.
0: Wyszła
1: ale,
0: za mąż.
1: Tak,
0: wyszła.
1: Ale nie udało się jej życie. Jedna jest teraz proces beatyfikacyjny jej, bo ona tam bardzo, na tych misjach naprawdę tam dużo dobrego zrobiła. Tak. O tej nic dużo nie wiemy. Wiemy, że tam się załamała, troszeczkę ją chyba pozostawił ten mężczyzna. No tam ciężkie było jej życie w tym Paryżu. Ale tam pomijając to wszystko, bo to trudne dzieje, ale mnie zastanowiło, że ten Kulturkampf tak był dokuczliwy na Pomorzu, bo ja akurat jestem z Pomorza, to wie ksiądz, że ten Bismarck i w ogóle ci jego Kaiser, ale ci i zarządcy tak na Pomorzu, to oni mieli takie dwory tam na Kaszubach, że to szkoda gadać, panowie byli, nie? I rybacy Kaszubi się bronili przed tym Kulturkampfem, no to w szkołach to przecież ich tam za to no, były strajki, tak? Oczywiście. Bo po polsku mówili, później mieli, całe rodziny były, nie mieli za co żyć, więc rybacy z rolnikami się wymieniali, maszoperie tworzyli i w ten sposób, a ci panowie, oni robili cmentarze dla psów. Do dzisiaj są te cmentarze dla psów na tych, przy tych dworach. Bo dla nich to było najważniejsze. Oni się tak zajmowali, prawda, nie tymi ludźmi cierpiącymi, tylko właśnie tak w stworzenia poszli. I to mnie tak wstrząsnęło. I teraz wracają i te dwory odzyskują, tak? Bo oni uważają, że ta Kaszuby, tak, czy ziemia, no to teraz z powrotem do panów należy.
0: Ale wie pan,
1: panie redaktorze, tak mówię bezpośrednio, ale mnie, nas to boli na Kaszubach, tak?
0: Tak, nie, no ja też jestem trochę Kaszubą, bo jednak całe życie w Gdyni mieszkam. Mieszkałem, znaczy całe moje dzieciństwo, więc mówię na przykład, jak ktoś mnie o coś pyta, to mówię jo. Także, ale to, co mnie zawsze bardzo porusza, to jest to, że jednak Maryja objawia się w tym pokornym objawieniu. Dwie dziewczyny wybiera. Jak wiemy, Pan Bóg zna, co będzie, więc i Maryja też wie, bo jest z Bogiem zjednoczona, co będzie, że ta jedna dziewczyna tam się trochę może, tak jak pan redaktor mówi, trochę inaczej się jej życie ułoży. Mnie zawsze na przykład to, co mi się podoba na przykład w Lasalet, nie? To, że te dzieci z Lasalet też im się tak nie poukładało, tak jakby pogładko, że się trochę pogubiły, trochę tam czytałem historii tej
1: Franciszek
0: dziewczyny.
1: Franciszek i Melania chłopaka. To samo mieli, tak.
0: Tak jest. I to jest bardzo piękne, że Maryja wybiera właśnie takie dzieci, nie tylko Hiacyntę, świętą Hiacyntę, świętego Franciszka i ufajmy sługę Bożą, prawda, Łucję, która niedługo, ufajmy, będzie beatyfikowana i kanonizowana, ale wybiera też takich właśnie ludzi, wiedząc o ich skomplikowanych historiach, nie? To jest, tak bym powiedział, jakby argument dla pana Grzegorza, który pan Grzegorz może też przekazać innym, że Maryja wybiera właśnie tych słabych, wybiera tych, którzy później wie, że ta historia będzie skomplikowana, że ta historia nie będzie taka gładka, pobożna i ciągle wierności Chrystusowi, bo jedna prawda, pracowała w Gwatemali jako misjonarka, nawet ją mówili na nią Sister Sita, to pozdrobniało siostrzyczka, a druga, prawda, w świecie gdzieś tam zapomniała, w małżeństwie, nawet nie miała dzieci z tego małżeństwa, z tego, co tutaj przeczytałem. Więc można powiedzieć, całkowita klęska, nie? A jednak Maryja wybrała ją, żeby jej przekazać to orędownictwo o mówieniu różańca, nie?
2: Słuchajcie, to ja jest 5 minut.
1: Ale to po piosence twojej, Grzegorz. Zaczekasz, piosenkę puścimy. W twoim wykonaniu oczywiście. I ona ma ładny tytuł. Pieśń Klauna. Coś wesołego.

co kon robi, każdy wie. On zabawić widzów ma, dostać kopa, piknąć kozła, parę chwil bez troskich dać, twarz umazać wielkim tortem, wylać wody dzban na łeb, potem zrobić głupią minę albo stwierdzić, pada deszcz.

na twarz maska. Spektakl trwa, ukłon przysiad. Ty się śmiej, jestem głosem, klaun. Wciąż gram, abyś śmiał się do łez. Na twarz maska. Spektakl trwa, ukłon przysiad. Ty się śmiej. Głośnym śmiechem się zanosisz, kiedy upadnę ramion z twarz i myślisz, jaki on jest śmieszny. Nasz może wtedy parę praw. Kiedy jak małpa się wyginam w głupim uśmiechu, krzywiam twarz. Dziwię się czasem, że się śmiejesz. Ja przecież właśnie ciebie gram.

0: ukłon przesiadł. Śmiej się, śmiej.
1: A ja cóż jestem, nawet nie nicość, ze mnie wydarte jest wszystko, przestrzeń i czas, światło i zmrok, sen i czuwanie. Jestem kamień, który noga wszechmocna kopnęła i odrzuciła z drogi, żebym wam nie zawadzał w przechadzkach pod słońcem. To słowa doktora Zenona ze Złego Spojrzenia Stefana Żeromskiego, a dzisiaj gośćmi byli widzący duszą Grzegorz Dudziński i ksiądz Niko Skóraz. I Grzegorz Dudziński teraz podaruje państwu opowieść. Proszę.
2: No właśnie chciałem opowiedzieć taką historię właśnie z niewidzialnej linii, którą usłyszałem. Też o inspiracji boskiej, nazwijmy to. Otóż młodziutka dziewczyna, kilkunastoletnia, straciła wzrok i nagle usłyszała kłótnię rodziców, gdzie matka zaczęła krzyczeć na ojca, jakim prawem on sprawdzał ojcostwo, bo odebrała przesyłkę od listonosza i okazało się, że ojciec wystąpił właśnie o badanie ojcostwa. I ojciec odpowiedział coś, co właśnie ta dziewczyna usłyszała niestety. No bo wiesz, bo w mojej rodzinie takie dziwne przypadki się nie zdarzały. I ona to usłyszała, po prostu załamała się totalnie. No strasznie się czuła z tymi słowami. Następnego dnia zapytała ojca, czy ona jest dla niego dziwnym przypadkiem. Ojciec się zabrał praktycznie bez słowa, wyszedł i tyle go widzieli. Kilkanaście razy ta dziewczyna dzwoniła na niewidzialną linię, rozmawialiśmy i ona stopniowo zaczęła iść jakby w zupełnie nowym kierunku, bo odkryła w sobie muzykę, zaczęła śpiewać w miejscowym chórze. Błyskawicznie stała się gwiazdą tego chóru, bo śpiewała o wiele lepiej.
1: I to znajdziemy w twojej książce. Minęła godzina siódma, Jakub Duszek z wiadomościami. Chciałem tylko powiedzieć, że taką rzecz, że ojciec z synem wychodzili z kościoła. No i proboszcz czytał ogłoszenia, że ksiądz taki będzie prymicję odprawiał i że jest synem Zenona na przykład, tak? I tutaj ten syn do taty mówi, czemu nie przeczytano mamy, a syn tylko imię ojca przeczytali. No i ten ojciec mu odpowiedział, bo wiesz, matka jest zawsze wiadoma, a ojciec nigdy, dlatego przeczytali tylko imię ojca. Ale to ksiądz Nikos na koniec błogosławi nam. A życzymy, Grzegorz, tobie z Edytą pięknych zaślubin w Giedrzwałdzie. A ksiądz Nikos, jak przyjedzie do Giedrzwałdu, to mam nadzieję też zabierze mnie tam.
3: Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Dziękuję.
4: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, 7:01. W tym wydaniu wiadomości: prezydent gotowy na układ z premierem, opóźniony alarm w Kijowie oraz podpalacze polskiego Starlinka złapani. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki deklaruje gotowość do systemowego rozwiązania sporu o nominacje ambasadorskie, ale chce rozmawiać w tej sprawie bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej argumentował, że to szef rządu odpowiada za sytuację w resorcie. Nawrocki ujawnił, że podczas dwóch spotkań z Sikorskim uzgodniono plan wyjścia z kryzysu. Porozumienie miało zakładać podział nominacji do ważnych placówek dyplomatycznych między rząd i prezydenta. Jak twierdzi, obie strony były gotowe na ustępstwa, jednak uzgodnienia nie zostały zrealizowane. Prezydent zapewnił, że nadal jest gotów wrócić do rozmów, jeśli inicjatywę podejmie premier. Sam nie zamierza jednak zabiegać o spotkanie. W Kijowie doszło do serii eksplozji, przy czym alarm przeciwlotniczy ogłoszono dopiero po wybuchach, podaje Czarno Niebo News. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że opóźnienie może mieć związek z groźbami USA dotyczącymi wstrzymania przekazywania Ukrainie danych wywiadowczych. Ukraińscy eksperci odrzucają jednak te sugestie. Według wstępnych ustaleń Rosja zaatakowała stolicę od 6 do 8 pociskami systemu S-400. Specjaliści wyjaśniają, że ich duża prędkość i specyfika lotu utrudniają wcześniejsze wykrycie. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej i wynikają z technicznych ograniczeń systemów wykrywania. Z kolei Wołodymyr Zełenski powiedział, że od czasu ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Rosja uderzyła w 6 obiektów tego typu na terenie Ukrainy. Dziś o godzinie 4:15 w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego SMS-y o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskimi atakami. Na Ukrainie oczywiście o 4:33 alarm odwołano. MSWiA proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących pomocy osobom przebywającym w Polsce nielegalnie. Jak informuje Rzeczpospolita, za ułatwianie im dalszego pobytu, nawet bez osiągania korzyści majątkowej, mogłaby grozić kara do 3 lat więzienia. Propozycję zmian zgłosił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Resort argumentuje, że nowe regulacje pomogą zwalczać przemyt migrantów i wyeliminują lukę prawną. Wypowiadający się dla gazety adwokat Radosław Baszuk twierdzi, że przepisy mogą objąć również aktywistów i mieszkańców terenów przygranicznych udzielających cudzoziemcom pomocy humanitarnej, na przykład zapewniających posiłek czy schronienie. Projektowane zmiany mają zostać wprowadzone do kodeksu karnego. Niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do zdarzenia doszło pod koniec września w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim. Według ministra był to akt sabotażu i dywersji. Zatrzymanie przeprowadzono na podstawie materiałów zgromadzonych przez polską policję, ABW i prokuraturę. Podejrzani oczekują na przekazanie Polsce w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Po sprowadzeniu do kraju mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Śledztwo w tej sprawie wszczęto na początku października. Szefowie MSZ państw Unii Europejskiej przyjęli wczoraj decyzję o utworzeniu nowej misji wsparcia w Libanie. Jej zadaniem będzie doradzanie libańskim siłom zbrojnym oraz służbom bezpieczeństwa wewnętrznego. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że misja ma pomóc wzmocnić kontrolę nad terytorium kraju, ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rada UE przekazała, że początkowy mandat misji będzie obowiązywał przez 3 lata.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu. W Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza możliwe słabe opady śniegu. 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie, 13-14 na zachodzie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Czy Jezus tylko żartował? Szczerze mówiąc, przez dużą część mojego chrześcijańskiego życia, przynajmniej przez kilka pierwszych lat, miałem bardzo niskie mniemanie o modlitwie. Zawsze byłem na to zbyt zajęty, goniąc za tym, co należało zrobić. Właściwie, co by modlitwa w ogóle zmieniła? Wiedziałem, że nie miałem prawdziwej mocy w życiu, ale to tylko znaczyło, że muszę nad tym ciężej popracować, prawda? Aż pewnego dnia przeczytałem proste stwierdzenie Jezusa. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Porównałem to z moim życiem modlitewnym i cóż, różnica była ogromna, wielka przepaść. Są tylko dwie opcje. Albo Jezus żartował, albo, no właśnie... Nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi, ale nawet ja wiedziałem, że coś tu się nie zgadzało. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 22. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tu Kabaret Otto. Polecamy naszą audycję Kabaret Otto w Radiu Wnet. Każdy wtorek o której?
10: O godzinie 14.
9: Tak, zapraszamy.
10: Kabaret Otto.
11: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
8: To była autopromocja.

0: No i po okrzyku radości Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Patrzę na pierwszą stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej i widzę wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim. Znam granice swojej władzy. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. To jeden cytat. Drugi cytat wyróżniony na pierwszej stronie to rozmowy z wicepremierem Sikorskim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji. I trzeci cytat. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Cały wywiad to jest czwarta i piąta strona Rzeczpospolitej. Ciekawy, jeszcze do cytatów z tego wywiadu wrócimy, ale my mamy połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz jest na stanowisku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, jestem na nocnym stanowisku w oświetlonym DC, Washington DC i z księżycem po prawej stronie.
0: To ja panu zacytuję dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. To jest gazeta, która na pewno nie dotrze dzisiaj do Waszyngtonu, więc mamy okazję, żeby zacytować. Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu. Perspektywa wznowienia eksportu oleju napędowego przez Rosję sprawia, że w poniedziałek przed południem jego hurtowe ceny w Europie spadły o 6%. Ale tytułem się zajmijmy. Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu.
1: No, oczywiście, że Trump jedzie do wyborów. Nie dyskutujmy, na czym jedzie, czy ma 4 koła, 3 koła, czy 5 kół, ale do wyborów jedzie też Netanyahu i do jakichś wyborów wcześniej czy później dojedzie Zełenski. A więc będziemy mieli istotne zmiany tutaj. I wiadomo, że w tym okresie używa się różnego rodzaju trików do tego, żeby przekonać swoich wyborców, że robi się wszystko, co można, żeby zabezpieczyć im przede wszystkim dobry byt. Pamiętajmy o to, co powiedział James Carville, który był doradcą prezydenta Clintona wiele lat temu. It's economy, stupid. Wszystko zależy od gospodarki. I w rzeczywistości teraz, kiedy odbywają się debaty kandydatów na senatorów, na członków Izby Reprezentantów, to widzimy, że w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego wszystkiego, co zostało, i to nie podlega dyskusji, zrobione przez administrację Trumpa, no to w tej chwili głównymi problemami i głównymi czynnikami, które obniżają szanse republikanów, to jest kwestia cen żywności i cen paliwa w tej chwili. To są rzeczy, które ludzie widzą. I dlatego w tej chwili zmieniają się pewne priorytety na te kilka tygodni odnośnie do tego, co się mówi. Prezydent Trump, rozmawiając z prezydentem Putinem, po prostu chciał, żeby pokazać swojemu narodowi, że działa wszędzie tam, gdzie może, żeby te ceny obniżyć w sytuacji, która się wytworzyła. O tej sytuacji możemy mówić oddzielnie. Ale cały ten pierwszy etap tej umowy, no popatrzmy na to, jaka to jest umowa. Ma być wysłanych 300 tysięcy metric tons, ton metrycznych, czyli to, w czym mierzy się ładunek statku, to jest około 2,25 miliona baryłek. No to Państwu powiem, że mniej więcej handel światowy, i to wszystko dotyczy mojej informacji, handel światowy w dieslu w ciągu jednego dnia wynosi około 4 milionów baryłek. Prawie 5 milionów baryłek. Stany Zjednoczone natomiast używają 4 miliony baryłek. No, czy taka drobna transakcja coś zmieni? Ano zmieni. Tu jest kilka elementów. Po pierwsze, naruszając przepisy prawne, które zostały nie tak dawno przyjęte przez Izbę Reprezentantów, prezydent Trump zaczyna handlować z Rosją paliwem. To paliwo i te ceny paliwa są kształtowane światowo. Czyli mimo, że zostanie Rosja, że Rosja wyeksportuje tą ilość tego paliwa, tak jak widzimy, bardzo małą, to ceny zmienią się w zależności od tego, co się będzie działo na rynku światowym. To nie oznacza, że w Stanach Zjednoczonych o dolara spadnie cena paliwa. Także to jest na dzień dzisiejszy symboliczna symboliczna sprawa, ale ona nie jest aż taka symboliczna.
0: Ale symboliczna być może z punktu widzenia cen ropy na świecie, natomiast jeśli chodzi o to, że dolary popłyną do skarbca rosyjskiego, który ma kłopoty i dzięki któremu będzie można produkować więcej bomb, armat i dronów dalekiego zasięgu, to jest prawda.
1: To jest oczywiście prawda, ale wie pan, jak ja bym panu dzisiaj dał 10 zł, to pan by się tym specjalnie nie przejął. Jeśli to jest stosunkowo mały handel w stosunku do budżetu Rosji, w stosunku do cyfr, jakie mamy na świecie w handlu ropą naftową, to nie jest dużo, ale właśnie to, co zacząłem mówić, to jest dopiero początek, bo to jest otwarcie drzwi. Jednocześnie mówi się, że na drugim i na trzecim etapie tej umowy ta ilość sprzedawanego diesla wzrośnie. Mniej więcej na końcu roku ma wzrosnąć do około 1 miliona ton metrycznych, czyli w zasadzie 3 razy. Czyli to jest po prostu odnowa pewnych stosunków politycznych. I teraz wróćmy do tego, czy to jest zdrada Ukrainy, czy to nie jest zdrada Ukrainy.
0: No to jest pewien wybór. Nie Ukraina, nie Kijów, a Moskwa i Putin.
1: Nie, to nie jest żaden wybór. To znaczy jest to wybór jeden jedyny, który prezydent Trump przyrzekł swoim wyborcom i w tym aspekcie też musimy mówić dawno temu. To znaczy, że Stany Zjednoczone są pierwsze. Czyli on robi wszystko, co może, bez względu na konsekwencje międzynarodowe, żeby pokazać swoim wyborcom, że on cały czas działa w interesie Stanów Zjednoczonych. I to jest taka przesłanka, która z tego działania na dzień dzisiejszy płynie i taka byłoby ryzyko, które on podjął, bo on podjął kolosalne ryzyko. Mamy w tej chwili już protesty republikanów i demokratów co do tego dealu całego, dlatego że to jest jawne pogwałcenie tej ustawy, która mówiła o tym, że nie będziemy w żaden sposób z Rosją wzmagali kontaktów handlowych. Ale z drugiej strony popatrzmy na to, co się robi. Prezydent Trump chyba w granicach tygodnia, dwóch temu wezwał do tego, żeby zaprzestać bombardowanie przemysłu naftowego w Rosji ze względu na sytuację, którą mamy na świecie, ponieważ jak to tak dalej pójdzie, to zaczną ginąć ludzie, ponieważ nie będzie dostaw, nie będzie żywności i tak dalej, i tak dalej. No tak to wszystko można ująć. Ukraina na to się nie zdecydowała, twierdzą ze swojego punktu widzenia, bo zawsze musimy rozważać punkt widzenia tego podmiotu, który podejmuje decyzję. Dlatego, że ona powiedziała, my to zrobimy, jeśli Rosjanie przestaną niszczyć naszą sieć energetyczną. I to jest ze strony Żeleńskiego jakieś stanowisko, no stanowisko dbające znowuż o interesy Ukrainy. Problem polega na tym, że te interesy zaczynają się powoli rozchodzić, bo ta wojna trwa znacznie zbyt długo i znacznie jest bardziej kosztowna, a rezultatów w sensie dojścia do jakiegoś porozumienia nie ma żadnych. I to w jakiś sposób zdegustowało na pewno prezydenta Trumpa i dlatego wypowiedział się, że należałoby zmienić prezydenta Ukrainy ze względu na to, że on chce mieć osobę oraz ludzi, z którymi może wynegocjować jakąkolwiek umowę, jakiekolwiek rozwiązanie tego konfliktu. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o konflikt w Iranie.
0: Ale nie powiedział, że chciałby, żeby się zmienił prezydent Rosji, który nie ułatwia negocjacji, wpisawszy do konstytucji rosyjskiej najważniejsze z punktu widzenia gospodarki ziemie ukraińskie.
1: No to jest właśnie też taka interpretacja, panie redaktorze, troszeczkę jednostronna. Ponieważ tak się zdarza, że ten Donbas, który w Związku Radzieckim i na początku istnienia państwa Ukrainy przynosił kolosalne straty i były tam wielkie dopłaty do regionalnego budżetu i do działalności tych przedsiębiorstw, które tam istnieją, a tam to jest w zasadzie taki Górny Śląsk za czasów Gierka. To znaczy stalownie, to znaczy węgiel i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie jest tam następna rzecz. To jest ta wschodnia Ukraina, na której żyją w większości obywatele Ukrainy mówiący językiem rosyjskim i będący Rosjanami. Bo ja cały czas przypominam, że granice, które mamy, które uznajemy za granice Ukrainy, które gdzieś tam później zostały w jakiś sposób potwierdzone, co też można dyskutować, czy prawidłowo, to są granice Republiki Sowieckiej, które były częścią Związku Radzieckiego. I ja stawiam tezę, że kiedy rozwiązywano Związek Radziecki, to nie pomyślano o wielu sprawach związanych z tworzeniem nowych państw, tylko przyjęto, że regiony administracyjne w Związku Radzieckim mogą stać się samodzielnymi państwami.
0: Tylko, panie profesorze, jedno pytanie. Czy to jest taka teza, która jest popularna w okolicach Białego Domu? Czy tak myślą niektórzy doradcy prezydenta Donalda Trumpa? Czy tak myśli też prezydent Donald Trump?
1: Wie pan, droga od doradców i różnego poziomu doradców do prezydenta Trumpa nie jest taka prosta. Droga do głowy prezydenta Trumpa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zarzuca się jemu, że on bardzo często zmienia zdanie. Otóż gdybyście państwo przeczytali książki, które są wydane pod jego nazwiskiem, dotyczące lat jego kariery jako biznesmena, to jedną ze strategii, które on używa, to jest tak zwane zmienianie pozycji, żeby mieć kontrolę nad negocjacjami. I on to robi na dzień dzisiejszy. On nie robi tego dlatego, że ma jakąś chorobę, w której zapomina różne rzeczy, tylko w moim przekonaniu robi to celowo. Poza tym ludzie niedokładnie słyszą to, co on mówi. To nie jest coś, z czym mieliśmy do czynienia z innymi prezydentami Stanów Zjednoczonych i nie mamy z tym do czynienia, jeśli chodzi o przywódców chociażby europejskich. A więc to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o zmianę prezydenta Rosji, to jest jedyny argument. To znaczy prezydent Rosji przekazał swoje warunki zakończenia tego konfliktu. Na te warunki w zasadzie nie uzyskał odpowiedzi, a jak uzyskał odpowiedź i w zasadzie już w Turcji uzyskał odpowiedź pozytywną prezydenta Żeleńskiego, to wkręcili się chłopcy typu Borysa Johnsona i inne czynniki zachodniej Europy, które spowodowały, że ten pokój nie został zawarty. Gdyby on został zawarty wtedy, byłby znacznie lepszy niż to, co będzie zawarte prawdopodobnie teraz. Pamiętajmy również, że nie wolno, że tu jest taka troszeczkę pewna moralność tej wojny, powiedziałbym. Wszyscy wiedzą, że nie wolno przekroczyć pewnej granicy, kiedy ta wojna stałaby się wojną egzystencjonalną dla Rosji. Bo wtedy już mielibyśmy wszyscy poważne niebezpieczeństwo, bo wtedy procent szans na to, że zostanie użyta broń nuklearna, znacznie by wzrosły.
0: Ja bym wrócił na chwilę, czyli to jest taki... Na każdą sytuację można mieć własny sposób myślenia, ale wróciłbym do prezydenta Trumpa, bo pan powiedział o tym modelu negocjacji, że taki ma model negocjacji, raz powie to, raz powie coś innego po to, żeby mieć możliwość manewru. Ale wojna w Iranie, a przede wszystkim to, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, pokazuje, że ten model się nie sprawdza, bo sojusznik Stanów Zjednoczonych obrywa od Huti, lecą rakiety, burzą lotniska, zabijają ludzi. No i co? I co wtedy Donald Trump może powiedzieć, kiedy stanie przed lustrem z tymi swoimi umiejętnościami negocjacyjnymi?
1: No, po pierwsze jest pytanie takie, czy umowy, które zostały zawarte pomiędzy krajami Zatoki a Stanami Zjednoczonymi, w których generalnie jako założenie było to, że Stany Zjednoczone zabezpieczają bezpieczeństwo tych państw poprzez dwie rzeczy. Poprzez dostawę sprzętu i technologii militarnej i poprzez stworzenie baz w każdym z tych krajów. Okazało się, że ono nie doceniło rozwoju militarnego Iranu oraz popełniono w moim przekonaniu pewne błędy w planowaniu tej operacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Wysłano po pierwsze za mało wojska, po drugie nie wzięto pod uwagę warunków geograficznych Iranu, który spowodował to, że Iran mógł w górach, które otaczają 3/4 jego granic, schować bardzo głęboko różnego rodzaju silosy, z których w tej chwili wystrzeliwują rakiety i drony. I w związku z tym jest tutaj na pewno pewien błąd. Natomiast czy w ogóle z Iranem należało zaczynać tą wojnę. No, ja należę do tych ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają swoje słowo wśród tej grupy, o której mówił pan poprzednio, że jednak nadszedł czas, że taką wojnę, takie działania trzeba było wdrożyć w życie. Bo przypominam państwu, że od czasów prezydenta Cartera każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, co jest w dokumentach i nagrane, wypowiadał się o konieczności, w cudzysłowie, załatwienia sprawy Iranu, a im bliżej obecnych czasów pojawiały się wypowiedzi, jak na przykład wypowiedzi pani Clinton jako sekretarza stanu, że należy militarnie zaatakować Iran, ponieważ jest już za blisko tego, że Iran może być bardzo blisko produkcji bomby atomowej, a poza tym ma bardzo rozwinięty przemysł rakietowy, czyli jest w stanie wyprodukować rakiety, które rakiety międzykontynentalne, które mogą dolecieć i do Europy, i do Stanów Zjednoczonych. Ja się troszeczkę dziwię, że jest taki dystans do tej inwazji, czy powiedzmy wojny z Iranem, krajów europejskich, ponieważ one są najbliżej zaangażowane i najbliżej zagrożone tym wzrastającym potencjałem militarnym. No, to jest wszystko związane również z tym, że w tej chwili mamy bardzo dużą opozycję do tego, co robi w tym regionie Izrael. No ale to jest następna kwestia, o której będziemy prawdopodobnie mówili, jak zobaczymy, co się stanie z Netanyahu, na marginesie warszawiakiem.
0: Bo my przypominamy, że wybory w Izraelu są za dwa tygodnie.
1: Plus minus za dwa tygodnie.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy coś dodamy w postscriptum?
1: Nie, no dodamy tyle, że te rzeczy są niesłychanie skomplikowane i należy je analizować w odpowiedniej perspektywie czasowej. Każdy z tych konfliktów, konflikt ukraiński, konflikt irański, wszystko to, co dzieje się w tej chwili w Ameryce Łacińskiej i Centralnej, bo też tam mamy bardzo ciekawe wydarzenia, to znaczy w zasadzie, jeśli wybory w Brazylii wygra przeciwnik pana Luli, no to będziemy mieli następny kraj, który został wzięty przez tak zwaną prawą stronę polityczną i to bardzo odpowiada prezydentowi Trumpowi, który chce skierować swoje wysiłki na ten kontynent, a troszeczkę zostawić Europę i inne kraje, które w zasadzie nie mają wielkiego znaczenia za Stanów Zjednoczonych.
0: I dodajmy jeszcze informację, że na świecie jest w tej chwili 56 konfliktów?
1: Policzono, że w tej chwili aktywnych konfliktów militarnych jest 56.
0: O czym powiedział i mówi od czasu do czasu w poranku wnet profesor Adam Prokopowicz. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Jest godzina 7:28.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie.
3: Wojna na Ukrainie.
4: I o krótką korespondencję z Kijowa poprosiłem Dmytro Antoniuka. Dzień dobry, Dmytro.
5: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
4: Nocne alarmy w Kijowie. Mówił o tym Jakub Duszak w wiadomościach. Coś więcej?
5: Więcej to, że 6 rakiet balistycznych wyrzuconych z wyrzutni S-400 spadli w Kijowie na lewym brzegu. I była sprzeczna informacja o tym, że już kiedy rozległy się te wybuchy, tylko wtedy poczuliśmy dźwięk alarmu i zaniepokojeni byliśmy tym, że być może jest to wynikiem tego, że Amerykanie już zaprzestali dzielić się informacją wywiadowczą, wywiadu ze swoich satelitów, jak to było wcześniej. I akurat z satelitów amerykańskich dowiadywaliśmy się o tym, że wróg tuż teraz wypuści rakiety balistyczne. Tego nie było, ale jest już zaprzeczanie temu, że na razie informacja z Ameryki nadal płynie do Ukrainy, więc coś zrobił wróg takiego, że nie pozwoliło nam wcześniej zobaczyć, odśledzić te rakiety. Jakie skutki tego uderzenia na razie jeszcze nie wiemy, ale no, dzisiaj widzę, że niektóre światła na ulicach nie działają, więc być może energetyka ukraińska znów cierpi od tych uderzeń. Mimo to, co mówił prezydent Trump o tym, że jest rozejm energetyczny, o czym nie wiedzieli ani w Moskwie, ani w Kijowie. No a Donald Trump w odpowiedzi do prasy powiedział o tym, że no cóż, rozejm jest tylko dlatego, że tak powiedziałem. No z naszego punktu widzenia jest to śmiechu warte.
4: O tym wczoraj mówił, chociaż delikatniej niż Dmytro Antoniuk, prezydent Zełenski, w czasie połączenia z warszawskim Warsaw Security Forum. Takie wielkie forum jest w Warszawie, tam występują rozmaite bardzo ważne osoby z bardzo ważnymi deklaracjami. Między innymi szef NATO wystąpił, pan generał Grynkiewicz. Jego stwierdzenie, że NATO jest przygotowane na każdy scenariusz już ewentualnej agresji rosyjskiej na któreś z państw NATO. A jak w Kijowie, trochę retoryczne pytanie, Dmytro, jak w Kijowie tam zmiana w narracji albo jedna ze zmian w narracji Donalda Trumpa została odebrana, myślę o tym handlu z Rosją?
5: No, myślę, że tutaj jest to oczywiste. Wywołało w nas z jednej strony gniew i wściekłość, a z innej strony nawet śmiech znów, bo ostatnio, nawet nie ostatnio, a przez więcej jak rok, to co robi Donald Trump, wywołuje tylko i wyłącznie taki ironiczny śmiech, niestety. Bo chciałbym widzieć Stany Zjednoczone po dobrej stronie i po stronie dobra, a tak nie wygląda.
4: I tak myślą mieszkańcy Kijowa?
5: Tak jest.
4: powiedział Dmytro Antoniuk. Dłuższa korespondencja i dłuższa rozmowa. Mam nadzieję, że się uda w najbliższy czwartek. Dmytro, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Wzajemnie. Miłego dnia.
4: I tobie też spokojnego. Jest godzina 7:34. To jest taka piosenka, właściwie ona niczego nie będzie komentować, żadnej z tych rozmów, ale przeniesiemy się na chwilę do krainy, w którym mieszkała Alicja.
0: Czy nie uważasz, że ta gra jest zupełnie bez sensu?
6: Skoro poruszasz drażliwy temat, sprawę do końca wyjaśnić chcę. Żadnego sensu gra wasza nie ma, bo sens w ogóle nie wchodzi w grę. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. Jest bezsensowne twoje pytanie, bo gdzież tu sensu szukać? A gdzież jest bezsensowna odpowiedź na nie? Lecz brak jej byłby bez sensu też. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety

0: I to jest to filozoficzne stwierdzenie z Alicji w Krainie Czarów, że nawet sens nie ma sensu. Czy potwierdzi takie zdanie, prawdziwość tego zdania Maciej Wąsik, który jest teraz europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wczoraj był jednym z bohaterów raportu Komisji do Spraw Pegasusa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Sens nie ma sensu. No, kiedy wczoraj oglądały się niektóre media, to rzeczywiście człowiek zastanawiał się, czy nie jesteśmy u mrożka, czy to nie jest jakieś totalne szaleństwo, czy zupełna aberracja, bo ja przyznam się, że nie mogłem do końca obejrzeć całego wystąpienia komisji, bo mnie to strasznie znudziło. Ja przypomnę, że ta komisja śledcza była do spraw legalności, prawidłowości, celowości, czynności operacyjno-rozpoznawczych obrobionych przez służby i tak dalej, i tak dalej. I chciałem się państwa zapytać, a może pana redaktora, no ile nielegalnych kontroli operacyjnych znalazła ta komisja śledcza w ciągu 2,5 roku pracy? Ile nielegalnych kontroli operacyjnych? Otóż, jeżeli pan redaktor nie kwapi się do odpowiedzi, to powiem, że zero, bo żaden przykład nielegalnej kontroli operacyjnej nie został podany na wczorajszym posiedzeniu podsumowującym pracę tej rzekomej komisji. Wszystkie kontrole stosowane za pomocą systemu Pegasus i nie tylko za systemem Pegasus.

0: odpowiedni ustęp tego paragrafu, więc to było na końcu takie stwierdzenie, kto, przeciwko komu będą wniesione zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wszyscy szefowie służb za czasów Prawa i Sprawiedliwości, plus dwóch ministrów, plus minister Ziobro, plus minister Michał Woś. Ale tak.
1: Jeszcze jedna pani prokurator i chciałem zwrócić uwagę, że na przykład nie ma tam nikogo z policji, a policja też stosowała ten system.
0: Bardzo dobrze,
1: że nie ma nikogo z policji, bo nie powinno być w ogóle żadnego zawiadomienia, panie redaktorze.
0: Bo to jest tak. Po pierwsze, że kupiono system Pegasus bez atestu odpowiedniego, bez zgody ABW. To jest prawda czy nieprawda?
1: Nie. Znaczy ABW nie musiało wyrażać zgody na zakup. Są systemy, które ABW musi akredytować w systemach, natomiast ten system tej zgody nie wymagał. Mówi o tym ustawa o ochronie informacji niejawnej, że pewne systemy do kontroli operacyjnej, których elementy znajdują się poza siedzibami służb specjalnych, czyli poza odpowiednimi pomieszczeniami, no nie wymagają akredytacji. I od razu podam przykład, bo w czasach Donalda Tuska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonował Pegasus Tuska. Był to system Galileo, który działał troszeczkę na podobnych zasadach. Był to w niektórych rzeczach bardziej prymitywny, w niektórych miał większe możliwości, na przykład można było coś implementować do komputera osoby poddanej kontroli operacyjnej. I ten system Galileo też nie posiadał akredytacji, bo pozwalały na to przepisy prawa. Proszę zwrócić uwagę, że komisja, która powstała w atmosferze nadętego skandalu, ogromnej bańki, nielegalne inwigilacje, nielegalne podsłuchy pisowskie, okazuje się, że musiała ratować się jakimiś drobiazgami, które oczywiście nie są prawdziwe, ale po prostu stwierdziła, że system nie miał akredytacji. Bo nie musiał mieć, tak samo jak system, który zakupiono w czasach Donalda Tuska, system Galileo. Czy pan sobie przypomina, żebyśmy my składali zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy służb czy szefów służb w sprawie systemu Galileo? My o tym się oczywiście dowiedzieliśmy. Oczywiście to wiedzieliśmy i traktowaliśmy to za próbę poszerzenia możliwości operacyjnych służb. Panie redaktorze, ten artykuł, który sobie pan zapisał, 231, to jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. Z dwójką, czyli w celu osiągnięcia korzyści. Ja nie wiem, jaką korzyść miałbym osiągnąć. I proszę mi powiedzieć, gdzie nie dopełniłem swoich obowiązków. Zakup systemu Pegasus był wynikiem tego, że służby specjalne w 2015-16 roku przychodziły do nas i mówiły, wszyscy posługują się internetowymi komunikatorami, wszyscy przestępcy, na których chcemy zbierać dowody, przeszli z telefonii komórkowej tradycyjnej na telefonię elektroniczną, czyli na komunikatory. Nie mamy systemów do tego, żeby prowadzić kontrolę operacyjną tych systemów. Trzeba było taki system zakupić. Wszystkie służby polskie były ślepe i głuche. I powiem więcej, dzisiaj po tej całej awanturze o Pegasus, po tej całej szopce z komisją śledczą, po tych zarzutach dla wszystkich szefów służb i ich nadzorców i także jeszcze prokurator, pani prokurator się na to załapała, znaczy nie zarzuty, tylko zawiadomienie, polskie służby są nadal ślepe i głuche. I proszę mi powiedzieć, który z szefów służb zdecyduje się na zakup nowoczesnego systemu do prowadzenia kontroli operacyjnej, który będzie mógł zbierać dowody w najcięższych sprawach kryminalnych, które prowadzą polskie służby, w sprawach dotyczących pedofilii, sprawach dotyczących kidnappingu, porwania ludzi, handlu bronią, także terroryzmu, korupcji, skoro ich poprzednicy przeszli przez walec medialny, zostali opluci przez dyletantów pokroju Sroka i Zębaczyńscy i zostali napiętnowani w mediach. Którzy się zdecydują, panie redaktorze, na zakup nowoczesnego sprzętu dla polskich służb specjalnych, patrząc, co się zdziało z ich poprzednikami? Ta komisja i Donald Tusk, który jeszcze wczoraj raczył nagrać przygłupawy filmik, po prostu niszczą zdolności operacyjnych polskich służb. I mamy już tego skutki, panie redaktorze, widać to gołym okiem.
0: No dobrze, to zajmę się tymi korzyściami, bo tam było wymienione, że korzyści polityczne i w tym kontekście podsłuch szefa sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, pana Krzysztofa Brejzy, że jego telefon został

0: dokładnie przez Pegasus prześwietlony, że rozmaite rzeczy zostały wyciągnięte, potem, że te cytaty, przekręcone cytaty trafiały do mediów, do telewizji publicznej. Co pan o tym wie i co pan o tym sądzi? Jak pan to skomentuje?
1: Czekam na wynik postępowania prokuratorskiego w tej sprawie. Każdy wyciek materiałów ze służb jest rzeczą złą, natomiast nie tylko służby dysponują tymi materiałami, bo z tego co wiem, to służby złożyły zawiadomienie na Krzysztofa Brejzę do prokuratury, także te materiały były w prokuraturze. I proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, ja nie wiem, czy Krzysztof Brejza był tym czy tym. Ja wiem jedno, że służby miały odpowiednie podstawy do tego, żeby skierować wniosek o kontrolę operacyjną. I sąd, a sądy w tych czasach w ogóle generalnie nie sprzyjały tak zwanej władzy pisowskiej. I ten wniosek był uzasadniony na tyle dobrze, na podstawie uzasadnionych materiałów, że sąd wydał zgodę na tą kontrolę. I powiem jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan pamięta, że Krzysztof Brejza pod koniec 2023 roku wobec niego skierowano wniosek o uchylenie jego immunitetu do Senatu. On był chyba wtedy senatorem. No i nie przeprocedowano tego wniosku, ale tak naprawdę prokuratura chciała mu stawiać zarzuty.
0: No tak, ale jest kwestia, czy to nie było użycie broni atomowej w stosunku do czegoś bardzo, bardzo drobnego śledztwa, a jednocześnie to był polityk, ważny polityk Platformy Obywatelskiej.
1: Ważny polityk, który dopuszcza się czynów zabronionych. Dlaczego ma być traktowany w inny sposób niż ważny człowiek świata przestępczego?
0: To chyba zależy od zarzutu, no bo jeżeli pan pomyśli sobie, że ważny polityk, który źle zaparkował samochód, można mu zainstalować Pegasusa, żeby zobaczyć, czy to się nie powtarza.
1: Nie, to... Panie redaktorze, to proszę nie używać takich argumentów, bo jeśli chodzi o parkowanie samochodu, to służby nie mogą używać kontroli operacyjnej. Służby mogą stosować kontrolę operacyjną tylko wobec określonych przestępstw. I ten katalog jest w ustawie. Proszę mi powiedzieć, czy Komisja do Spraw Pegasusa wyjaśniła, że kontrola Krzysztofa Brejzy, kontrola operacyjna była nielegalna?
0: Nie, bo powiedzieli, że był specjalny wydział w sądzie okręgowym, który wydawał zezwolenia po prostu mechanicznie na 4000 zgłoszeń, tylko 40 odrzucono, a poza tym...
1: Panie redaktorze, to jest kolejny fake, bo łącznie przez kilka lat stosowania Pegasusa, łącznie kontroli operacyjnych było nieco ponad 500. W roku chyba 2020 najintensywniejszej pracy w tym systemie było jedynie 200 kontroli, więc mówienie o jakiejś liczbie 4000 jest w ogóle aberracją. Oczywiście ja traktuję tę ilość, małą ilość odmów jako komplement dla służb, bo służby traktowały wnioski bardzo poważnie. To znaczy nie o byle co nie kierowano wniosku. Te wnioski to były bardzo solidne uzasadnienia. To nie jest jedna kartka A4. To był naprawdę cała rozpiska ze schematami, z uzasadnieniami, ze zdobytymi dotychczas dowodami, z różnymi seriami poszlak, łańcuchami i że trzeba zdobyć nowe dowody. A to, że sądy jednak stosowały odmowy, to znaczy, że sądy czytały te materiały, panie redaktorze. I ten proces odbywał się w sposób prawidłowy. Jeżeli byli sędziowie, którzy nie czytali tych materiałów, to jest kwestia ich sumienia, ich odpowiedzialności za to, że zdecydowali się na zarządzić kontrolę operacyjną, nie czytając wniosku. To jest rzeczywiście rzecz niedopuszczalna.
0: Nie wiemy, co na tym tajnej części tego raportu było, bo znamy tylko to, co...
1: Proszę mi uwierzyć, tak jak ja znam życie i politykę, żeby gdyby była jakaś broń atomowa, to już by ją użyto wczoraj na komisji.
0: No dobrze, to jest pierwszy ten zarzut na temat akredytacji, że nie była potrzebna i nie była wymagana, tak?
1: Nie była potrzebna, nie była wymagana. Mało tego, ABW, która jest instytucją akredytującą, stosowała kontrolę operacyjną w współpracy CBA za pomocą systemu Pegasus.
0: I to też był jeden z zarzutów komisji wczorajszej. Druga taka informacja, i rozumiem, że o tym mówił premier Donald Tusk w swoim filmiku, to kwestia, że wszystkie informacje pozyskiwane przez Pegasus trafiały do izraelskich serwerów i były jawne i widoczne dla izraelskiego wywiadu, izraelskich polityków, dla...
1: Tak się zna Donald Tusk na izraelskim wywiadzie jak na, no nie powiem na czym, ale ja nie jestem osobą, która ma studia techniczne, jestem raczej humanistą. Postaram się Państwu opowiedzieć, jak to wygląda. Otóż w momencie, kiedy pozyskiwano informacje czy pewne dane z urządzenia końcowego, czyli z telefonu, przekazywano je za pomocą sieci serwerów i na końcu był serwer CBA. Natomiast ta wiadomość, która wychodziła z urządzenia końcowego, czyli nazwijmy to telefonu, osoby podejrzewanej o korupcję, była natychmiast szyfrowana. I za szyfrowanie odpowiadało CBA. Było szyfrowane, czyli jeżeli przez jakieś serwery przechodziła ta wiadomość, ta transmisja danych, to była to transmisja zaszyfrowana w sposób unikatowy, jak mnie zapewniano, w najlepszy sposób, jaki jest to możliwy, w zasadzie nie dający możliwość żadnego zapoznania się z treścią. I to jest pewnik. Komisja jak gdyby zapomniała o tej, małej, o tym małym drobiazgu. Mało tego. No, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie w podobne sposoby działają wszystkie systemy tego typu. Mało tego. Licencje na zakup Pegasusa kupiło 14 państw Unii Europejskiej, tym Niemcy. I stosowały te państwa dokładnie w taki sam sposób. Proszę mi wskazać kraj, gdzie premier rządu oskarża służby o to, że dały służbom obcego państwa materiały niejawne. Nie ma w Europie takiego przypadku, tylko w Polsce. I jest to wszystko na potrzeby walki politycznej. Jest to wszystko na potrzeby tego, żeby pokazać, jak straszny był ten PiS. A PiS działał wedle pewnej logiki. Państwo ma być bez korupcji, mamy twardo ścigać przestępców i nie ma świętych krów. Proszę mi uwierzyć, że jeżeli zaczął pan od Krzysztofa Brejzy i od polityków, że politycy, jeżeli stosowano kontrolę operacyjną wobec polityków, to nie tylko jednej opcji politycznej i w zasadzie wszystkich opcji politycznych, wszystkich tych, które służby podejrzewały o dopuszczenie się przestępstw. I są tego efekty w prokuraturach, są tego efekty w śledztwach. Oczywiście tutaj nie mogę mówić o żadnych szczegółach, kogo podsłuchiwano, kogo nie. Natomiast proszę sobie przypomnieć, jak minister Siemoniak w 2024 roku mówił, że trzeba ujawnić listę osób podsłuchiwanych, że to jest bardzo ważne, że opinia publiczna się zdziwi. Pytam się, gdzie jest ta lista? Pokażcie, a najlepiej pokażcie jeszcze, jeżeli odtajnicie tę listę, to odtajnicie uzasadnienia, dlaczego służby te osoby wobec nich stosowały kontrolę operacyjną. To będzie dopiero zdziwienie.
0: Ale ta lista, pana zdaniem, nie zostanie ujawniona.
1: Według mnie nie pozwalają dzisiaj na to przepisy prawa, ale można było sobie machać szabelką 2 lata temu budować wyobraźnię opinii publicznej. Jaka to jest fantastyczna lista, jaka to będzie ciekawa, ale to będzie ciekawe. Zobaczycie, co ci pisowcy zrobili. No to jest ogromna manipulacja. W mojej ocenie przepisy prawa nie dopuszczają do tego, żeby ujawnić tą listę, co zresztą chyba szefowa CBA Kwiatkowska, Kurdak, chyba tak się nazywała, nie pamiętam, kiedy była na tej jawnej części Komisji Śledczej, namawiali ją do tego, żeby ujawniła jak najwięcej informacji. Nie ujawniła, no i musiała podać się do dymisji, bo rozczarowała komisję, bo to miała być ta broń atomowa, że ona przyjdzie i powie. Ale to groziło jej odpowiedzialnością karną. Ja ją słabo oceniam, a w tym przypadku miała instynkt samozachowawczy i wolała odejść ze stanowiska, niż narazić się na postępowanie prokuratorskie.
0: No i ten, przechodzimy do tego koronnego zarzutu, czyli zakupu Pegasusa. Skierowany wniosek jest przeciwko Zbigniew Ziobro, Michał Woś, rozumiem, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w swoim pierwszym zdaniu i oświadczeniu przyznał się do winy, bo powiedział, i to było cytowane wczoraj, ja byłem inicjatorem zakupu systemu. Tak, to powiedział Zbigniew.
1: Ja pamiętam to trochę inaczej, ale to nie ma znaczenia. Natomiast nie ma co do tego wątpliwości, że system został zakupiony i że odpowiedzialność za zakup systemu biorą czynniki, które zdecydowały. No, kiedyś państwo polskie powinno tym osobom, nie mówię o sobie, ale nagrodzić takich ludzi jak Mariusz Kamiński, Ernest Bejda czy Niszowy Wysłów za to, że działali w sposób zdecydowany, bezkompromisowy, wiedząc, że przyjdą tacy, którzy będą ich chcieli za to wsadzić do więzienia.
0: Ale jest ciekawe, bo tego nie rozumiem. Dlaczego nie można było zakupić Pegasusa bezpośrednio z tego funduszu operacyjnego CBA?
1: Bo był za niski.
0: Bo nie było pieniędzy
1: tam. Nie było pieniędzy. Trzeba było szukać pieniędzy. Okazało się, że jest możliwość prawna pozyskania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości miał paragraf, który mówił, że można przeznaczyć na, przepraszam, nie będę cytował dokładnie, ale przeznaczyć na sprzęt służący do zwalczania przestępstw. I to zastosowano. Zupełnie nie rozumiem tego zarzutu. Jest on zupełnie naciągany.
0: Bo ten zarzut dotyczył tego ustawy na temat funkcjonowania CBA, że CBA może robić zakupy tylko z tego funduszu operacyjnego albo z funduszu...
1: Nie, to nie jest tak, bo w CBA jest napisane, że jest finansowane z budżetu państwa. Ktoś powiedział, że ten fundusz nie jest w budżecie państwa i dlatego jest jakiś tam formalny zarzut. Ja to tak rozumiem, nie jestem pewny tych zarzutów. W ogóle ta wczorajsza posiedzenie komisji było bełkotliwe. Natomiast no, to jest kuriozalne, że zarzuty już i chyba nawet akt oskarżenia za Pegasusa ma Michał Woś. Człowiek, który miał najmniej z tym wszystkim wspólnego. Człowiek, który nie dotykał w ogóle spraw operacyjnych, do którego przyszedł wniosek. Było to w pewien sposób uzgodnione. Były na to pieniądze i dał pieniądze dla służby, polskiej służby zwalczającej korupcję. Jemu postawiono zarzut osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmiot trzeci. Tą korzyść miał uzyskać CBA. To jest kuriozalne, postawione na głowie. Michał Woś, który był bardzo dobrym urzędnikiem, skrupulatnym, a wszystko zgadza się w papierach, nic nie zostało zniszczone, nic nie zostało ukryte, przekazał pieniądze z funduszu, bo mógł, bo prawo mu na to pozwalało, dla służby specjalnej, na sprzęt do ścigania przestępstw. I on ma za to zarzuty? No to jest po prostu, wszystko stoi na głowie. To jest właśnie państwo Tuska. Państwo, które podporządkowuje polityce wszystko, co się dzieje. Nawet bezpieczeństwo nasze podporządkują polityce. Będą nas straszyć, będą mówili, że jest zamach na premiera. No, to są kuriozalne rzeczy. Zamach nie zagrał, próbują zagrać Pegasusem. Ja się niczego nie obawiam. Pójdę, jak trzeba będzie, do prokuratury i do sądu z otwartą przyłbicą. Będziemy o tym mówić głośno, nie będziemy siedzieć cicho, a tak naprawdę zdradą stanu jest doprowadzenie do tego, że polskie służby nie mają dzisiaj odpowiednich narzędzi, nowoczesnych narzędzi do tego, żeby zwalczać przestępczość. To jest zdrada, to jest przeniewierzenie się zasadom. My działaliśmy po to, żeby polskie służby mogły ścigać naprawdę najcięższe przestępstwa. Oni to polskim służbom uniemożliwili. Każdy, kto zajmuje się pracą operacyjną w służbach, to wie. Każdy. A jeszcze powiem jedną rzecz, panie redaktorze, bo wczoraj bardzo ciekawy tweet pojawił się na Twitterze, niestety dosyć późno wieczorem, z którego wynika, autorem tego wpisu jest były szef ABW Krzysztof Wacławek, obecnie doradca prezydenta, z którego to tweetu wynika, że ABW trzy razy poprawiało tak zwany audyt, bo to, co napisało w pierwszym audycie, nie podobało się, było za mało uderzało w PiS, wywarto presję i nacisk, drugi raz poprawiono, jeszcze było za mało i dopiero za trzecim razem jako tako został ten audyt przyjęty przez Siemoniaka et consortes i został przesłany prokuraturze i komisji śledczej. Mało tego, jeżeli się przeczytamy komunikat prokuratury, który wczoraj się pojawił, dotyczący tego tak zwanego, tych danych, które miały przechodzić przez Izrael, to z tego komunikatu absolutnie nie wynika. On absolutnie nie rozstrzyga, że jakiekolwiek dane wpadły w obce ręce. Znaczy, ci mówią jedno, a ci mówią drugie. Jest potężna sprzeczność. I tak sobie żyjemy w Polsce.
0: I co dalej?
1: I co dalej? Ja myślę, że ten rząd jest tak skompromitowany, tak szuka tematów zastępczych, że świadczy to tylko o tym, że oni potwornie obawiają się przyszłorocznych wyborów. Jestem przekonany, że w przyszłym roku to się zmieni. A już nie będę mówił, co będzie w przyszłym roku, ale jestem przekonany, że na pewno rząd się zmieni i że prawica dojdzie do władzy.
0: Ale do tego czasu rozumiem, że prokuratury będą prowadzić śledztwa w sprawie szefów służb, czterech ministrów i jeszcze innych osób, które według raportu komisji są odpowiedzialne za, jeszcze nie wiadomo za co, za zakup Pegasusa.
1: Za zakup Pegasusa, narzędzia dla polskich służb, prawda? Panie redaktorze...
0: Ale nie było pokusy, żeby tak, a tak sobie podsłucham teraz, mam takiego Pegasusa, to będzie fajowo, jak będę wiedział, co tam kto ma w jego telefonie komórkowym, o czym rozmawia.
1: Panie redaktorze, ja powiem panu tak o dykterejkę. Kiedy zmieniła się władza w roku 2023, to drużyna Kierwińskiego wpadła do MSWiA. Pierwsze kroki, które zrobili, to były do Biura Nadzoru Wewnętrznego, to jest taka służba przy szefie MSWiA, tylko do nadzoru nad policją, jak gdyby takie narzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji po to, żeby mógł nadzorować policję, ma ona uprawnienia operacyjne. No i oni, pierwsza rzecz, rejestr podsłuchów, gdzie jest Pegasus, na których urządzeniach i tak dalej, i tak dalej. A tam ludzie otworzyli oczy, okazało się, że w ogóle ta służba nie stosowała żadnej kontroli operacyjnej. Byli bardzo rozczarowani i nie dowierzali. Szukali rejestry kontroli, wszystko do przejrzenia, natychmiast. Wie pan, naprawdę, szopka. Zrobili ogromną bańkę na Deli, która pękła i okazało się, że nic nie ma. I tak jest tak samo teraz z Pegasusem. Odgrzewany kotlet, nie było nielegalnych inwigilacji. Wszystko miało zgodę sądu. Wiele krajów europejskich stosują te same metody. Transmisje były szyfrowane. Nie ma tutaj do czego się przyczepić. A szefowie służb za odwagę powinni kiedyś zostać nagrodzeni orderami.
0: Oczywiście, tak. To już nie będę cytował, bo to jest... Bo tak jak na początku ta piosenka z Alicji, to już, że coś nie ma sensu i sens nie ma sensu. Chciałem zacytować, bo kiedyś były takie tezy, że gdyby zlikwidować wszystkie służby specjalne na świecie, to byłoby... Wreszcie byłby spokój, ale spokoju by wtedy nie było, bo inni...
1: Nie, no panie redaktorze, to nie służby specjalne są... przyczyną niepokoju.
0: Ach, to one mają swój udział w tym wszystkim.
1: Oczywiście mają swój udział różnego typu.
0: Kombinacje operacyjne, także... A oglądał pan o tym film, przepraszam, jest godzina 8, dobrze, to nie...
1: Nie będę, jeden film oglądałem.
0: Ale o tym izraelskich służbach na dachu, kiedy mówią, w jaki sposób wywiad izraelski kontrolował to, co dzieje się w Gazie, jak namierzał cele.
1: I nie oglądałem, ale widziałem film, jak porwali Eichmanna z Argentyny.
0: Taki był też film, godzina 8. Dobrze, o filmach kiedy indziej. Maciej Wąsik, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a teraz miłośnik hokeja Jakub Duszak powie nam, co słychać na świecie.
2: Dzień dobry, 8.01 w tym wydaniu wiadomości. Opóźniony alarm w Kijowie. Prezydent gotowy na układ z premierem oraz hospitalizacja Leona XIV. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: W Kijowie doszło do serii eksplozji, przy czym alarm przeciwlotniczy ogłoszono dopiero po wybuchach, informują korespondenci Radia Wnet z kanału Czarne Niebo News. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że opóźnienie może mieć związek z groźbami USA dotyczącymi wstrzymania przekazywania Ukrainie danych wywiadowczych. Ukraińscy eksperci odrzucają jednak te sugestie. Według wstępnych ustaleń Rosja zaatakowała stolicę od 6 do 8 pociskami systemu S-400. Specjaliści wyjaśniają, że ich duża prędkość i specyfika lotu utrudniają wcześniejsze wykrycie. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej i wynikają z technicznych ograniczeń systemów wykrywania. Z kolei Wołodymyr Zełenski powiedział, że od czasu ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Rosja uderzyła w 6 obiektów tego typu na terenie Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki deklaruje gotowość do systemowego rozwiązania sporu o nominacje ambasadorskie, ale chce rozmawiać w tej sprawie bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej argumentował, że to szef rządu odpowiada za sytuację w resorcie. Nawrocki ujawnił, że podczas dwóch spotkań z Sikorskim uzgodniono plan wyjścia z kryzysu. Porozumienie miało zakładać podział nominacji do ważnych placówek dyplomatycznych pomiędzy rząd a prezydenta. Jak twierdzi, obie strony były gotowe do na ustępstwa, jednak uzgodnienia nie zostały zrealizowane. Prezydent zapewnił, że nadal jest gotów wrócić do rozmów, jeśli inicjatywę podejmie premier sam. Nie zamierza jednak zabiegać o spotkanie. MSWiA proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących pomocy osobom przebywającym w Polsce nielegalnie. Jak informuje Rzeczpospolita, za ułatwianie im dalszego pobytu, nawet bez osiągania korzyści majątkowej, mogłaby grozić kara do 3 lat więzienia. Propozycję zmian zgłosił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Resort argumentuje, że nowe regulacje pomogą zwalczać przemyt migrantów i wyeliminują lukę prawną. Wypowiadający się dla gazety adwokat Radosław Baszuk twierdzi, że przepisy mogą objąć również aktywistów i mieszkańców terenów przygranicznych udzielających cudzoziemcom pomocy humanitarnej, na przykład zapewniających posiłek czy schronienie. Projektowane zmiany mają zostać wprowadzone do kodeksu karnego. Papież Leon XIV uda się dziś przed południem do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Poinformował o tym rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Hospitalizacja ma potrwać około tygodnia. O planowanym zabiegu papież poinformował w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, podczas badań kontrolnych lekarze wykryli niewielką zmianę, którą rozpoznano na wczesnym etapie. Medycy zalecili jej chirurgiczne usunięcie. Jak pisze Vatican News, Leon XIV zachował wczorajsze poranne audiencje, ale zrezygnował z udziału w popołudniowych obradach poświęconych ad hortacji Amoris Laetitia. Watykan nie podał jeszcze, jak długo pozostałe spotkania i publiczne wystąpienia papieża będą zawieszone.
4: Prognoza pogody.
2: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. 11-12 stopni na wschodzie, 13-14 na zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trwa właśnie pojedynek pierwszej rundy turnieju WTA w Wuhan. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Egipcjanką Meir Sheraf i 6-3. I teraz prowadzi na dodatek w secie drugim, chociaż zrobiło się 1-1. Bardzo dynamiczny mecz, ale Maja rzeczywiście naprawdę weszła dobrze w to spotkanie, bo prowadziła, jest wyżej notowana Maja Chwalińska, to 22. rakieta według rankingu WTA, natomiast zawodniczka z Egiptu 31. miejsce według WTA. Długie wymiany. Maja podchodzi też często gdzieś pod siatkę. Jakoś stara się rzeczywiście wymuszać także błędy na zawodnicę z Egiptu i widać, że naprawdę ta taktyka póki co się udaje, opłaca. Pierwszy set wygrany, a więc jest na dobrej drodze. Teraz jest cały czas remis 1-1, chociaż 30-0 w gemach i w małych punktach. I o to chodzi, żeby Maja Chwalińska po prostu utrzymała ten poziom. Awansuje wtedy do kolejnej rundy, a my mamy ciekawy pojedynek, bo jutro w 1:16 właśnie tego turnieju WTA 1000 Wuhan Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch. A więc polski, wewnątrzpolski pojedynek. Z reguły te mecze są ciekawe, kiedy od wysoką stawkę grają dwie zawodniczki, no tak jak w tym przypadku właśnie Iga i Magda, które znają się pewnie bardzo dobrze. A my czekamy na 13:30 dziś, bo ATP w Szanghaju, 1:08, Hubert Hurkacz, Alejandro Davidowicz Fokina. To jest Hiszpan, który swego czasu właśnie niedawno potrafił ograć Huberta Hurkacza, ale wiemy, że Hubert po tym zwycięstwie nad Nowakiem Dziokowiczem wręcz jest niesiony jak na skrzydłach. I naprawdę jesteśmy dobrej myśli, że ta 13:30 zacznie się od mocnego akcentu i skończy się właśnie na tym, że to Hubert Hurkacz awansuje do ćwierćfinału turnieju ATP w Szanghaju. Będziemy o tym Państwa informować. Tymczasem dwie reminiscencje, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, bo dokończenie 10. kolejki, dramatyczny mecz w Radomiu, gdzie Radomiak przegrywa z Motorem Lublin 2-3. 70. minuta z rzutu karnego Karol Czubak wyprowadza Motor na 2-1, ale 10 minut później Kingue jest remis i 93. minuta Christopher Simon daje właśnie Motorowi 3 punkty, jakże cenne. Natomiast trzecia kolejka i zaległość właśnie z tej że trzeciej kolejki GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Ilia Szurkin, Bartosz Nowak z strzelcami bramek dla Gieksy, a dla Beniaminka z Krakowa Bartosz Białek. No i co ciekawe, w tabeli Wieczysta ostatnio wygrywając swój mecz z Wisłą Płock uciekła z tych dolnych rejonów. Jest 15, tuż nad strefą spadkową. Motor też dzięki temu zwycięstwu jest na 14 pozycji, a w strefie spadkowej pozostają Radomiak, Śląsk i Raków Częstochowa. Natomiast na czele tabeli Górnik, który ma 3 punkty przewagi nad Legią Lechem, a dalej Pogoń, no i wysoko na 5 pozycji GKS Katowice. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia po godzinie 9.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Houston, mamy...
8: Nie ma problemu, mamy samochód.
3: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancha, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
7: To dokąd jedziemy?
8: Na zachód.
3: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Orwat.
10: To była autopromocja.

Zaraz minie godzina 8:10, będzie godzina 8:11, a my między godziną 8:11 a godziną 8:14 posłuchamy piosenki, którą zaśpiewa Andrzej Załucha. Stwardnieje ci łza, to jest tytuł tej piosenki, a muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz, który dzisiaj obchodzi 83. urodziny i życzymy mu wszystkiego najlepszego.

0: Wywiad Wnet.
1: Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Najpierw może sprawy nie tyle drobne, ale nie do końca uzmysłowione. ESMA, co to jest?
2: To europejski nadzór nad giełdami, taka instytucja utworzona już jakiś czas temu, no a teraz dowiedzieliśmy się tak dosyć niespodziewanie, że miałaby przejąć nadzór nad giełdami i depozytami papierów wartościowych wszystkich krajów unijnych.
1: Ale co znaczy przejąć nadzór?
2: No, wie pan, wszystkie instytucje finansowe mają nadzory krajowe. U nas to jest Komisja Nadzoru Finansowego. I ten nadzór miałby powędrować, no, tym razem nie do Brukseli, tylko do Paryża, bo to jest instytucja zainstalowana, że tak się wyrażę, w Paryżu. Panie redaktorze, sprawa jest rzeczywiście dziwna i zaskakująca. I moim zdaniem pan minister Domański, jeżeli w piątek politycznie zgodził się na to, to jednak zachował się bardzo nieodpowiedzialnie, między innymi nie informując wcześniej Polaków, że taka decyzja będzie zapadała. To są delikatne, wrażliwe rzeczy i po Polsce rozlała się informacja, że no właśnie, oddaliśmy kompetencje, no tak naprawdę, do Brukseli, a urząd jest w Paryżu. I dopiero później pan minister Domański, orientując się, że wokół tego rodzą się jakieś sensacje, poinformował, że no jednak takie giełdy jak Polska ze względu na swoje rozmiary pozostają pod polskim nadzorem.
1: Że jest za mała, czy jest za duża?
2: No raczej, że jest za mała.
1: No dobrze, ale giełda we Frankfurcie, od razu była komunikat, że jest wyłączona z tego.
2: No więc właśnie, panie redaktorze, i w związku z tym ten komunikat jest szalenie niespójny, bo akurat niemiecka giełda, która jest rzeczywiście
1: duża,
2: jedna z największych w Europie, okazuje się, że także nie jest pod tym nadzorem, został zachowany nadzór niemiecki. No z tego, co się zorientowałem, Niemcy zagrozili, że organizują mniejszość blokującą i w związku z tym swoją giełdę wyłączyli. My, żeby wyłączać naszą giełdę, nie musieliśmy ponoć nic organizować, bo ona jest właśnie za mała. Ja bym chętnie i myślę, że zwrócimy się do KNF-u, zapytamy się. Wprawdzie to jest pierwsza decyzja w tej sprawie. Teraz zajmie się tą sprawą Parlament Europejski, później jeszcze będą trilogi.
1: Ale to rozumiem, że wszystko jest w takim tu coś zrobimy, tam coś zrobimy. Wszystko jest w kierunku centralizacji Unii Europejskiej i pozbawienia suwerenności poszczególnych państw.
2: Tak? Ma pan rację. To jest element jakby większej całości. Od paru lat przynajmniej Komisja Europejska próbuje przechwytywać różnego rodzaju kompetencje. No i powiedzmy sobie otwartym tekstem, no, tworzyć państwo, a więc przenosić te kompetencje, żeby powiększyć sobie siłę oddziaływania na państwa członkowskie.
1: A jaki pana zdaniem ma być ustrój tego państwa?
2: No wie pan, to ustrój ma być taki, że wiodącą rolę ma być, mieć Komisja Europejska. Jak któreś państwo będzie się opierało, to wtedy jest TSUE, które rozstrzygnie, że rację ma Komisja Europejska.
1: Nie, no już wtedy żadne państwo nie będzie się opierało, bo nie będzie na czym się opierać, ale jaki ustrój będzie? To będzie komunizm, kapitalizm, socjalizm, technokratyzm. Jak by pan nazwał to, do czego zmierza?
2: Panie,
1: no bo do czego zmierza?
2: To jest szalenie trudne pytanie. No, wszystkie kraje unijne mają gospodarki rynkowe, więc...
1: Czy mają rynkowe, to jest znak zapytania duży, czy w ogóle jest jakikolwiek rynek, tak na dobrą sprawę.
2: No panie redaktorze, jest duży, wspólny i rzeczywiście z tego tytułu...
1: Co to za rynek, gdzie są takie rodzaje dotacji, panie pośle? No, są dotowane przemysły, dotowane to, dotowane tamto.
2: No ale pomoc publiczna jest pod nadzorem. Jak pan wie, każdy kraj, który stara się ze swojego budżetu pomóc jakiemuś sektorowi gospodarki, musi się wcześniej zwrócić do Komisji Europejskiej, żeby i uzasadnić, dlaczego w tym przypadku potrzebna jest ta pomoc publiczna. Więc co do zasady, jest to jednak gospodarka rynkowa, choć ma pan rację. Różne kraje w różny sposób próbują wspierać swoje gospodarki. No, i te zamożniejsze wspierają ją na większą skalę.
1: Ale tam, gdzie jest gospodarka rynkowa, tam jest i mniejsza rola biurokracji, tym większa swoboda gospodarcza. Jak widzimy regulacje, rozmaite rzeczy, które się dzieje, to mówimy, to nie jest gospodarka rynkowa, tylko gospodarka regulowana. I taki jest cel pracy tych wszystkich urzędników europejskich, żeby uregulować, nawet nasz oddech może być uregulowany. panie doktorze.
2: Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale ma pan rację, że regulacje są daleko posunięte i te wszystkie propozycje, które płyną z Brukseli, mają na celu przejęcie coraz więcej kompetencji z państw członkowskich, choć widać, że w ramach dotychczasowych kompetencji Komisja Europejska sobie nie radzi. No, przejęła wiele różnego rodzaju kompetencji, natomiast jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no to wyraźnie tracimy dystans i do Stanów Zjednoczonych, a w szczególności do Chin. I tutaj kluczem to jest po prostu bardzo droga energia.
1: No tak, to wiemy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, opowiadamy o tym, że tylko to jest awangardowe stwierdzenie, że tylko węgiel może nas uratować i może węgiel i brak ETS-u. To są dwie rzeczy, które mogą uratować i stwierdzić, pokazać, że możemy mieć tanią energetykę.
2: Polska gospodarka jest w szczególnie trudnej sytuacji, bo rzeczywiście ma energetykę opartą na węglu i koncepcja, żebyśmy odeszli całkowicie od węgla, jest koncepcją na pograniczu szaleństwa.
1: Szkoda, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości trochę łagodniej nie patrzyliśmy na kopalnie węglowe i na to, że energetyka
2: węglowa
1: jest czymś ważnym.
2: Nie ulega wątpliwości, że my w tym czasie mogliśmy dokonać wielu inwestycji w przemysł węglowy, ale panie redaktorze, no kluczem na przykład wypominana jest nam elektrownia Ostrołęka, że zrezygnowaliśmy z budowy w oparciu o węgiel i że tam powstały straty. No tyle tylko, to znaczy ja akurat wtedy byłem w Parlamencie Europejskim i wszystkich szczegółów nie znam, ale okazało się koniec końców, że do tego projektu, no wiadomo, że tego rodzaju projekty są kosztowne i potrzebne było kredytowanie, że nie było banku...
1: Kredytowania na węgiel, w związku z powyższym przenieśliśmy to na gaz, straciliśmy pieniądze, to jest taka w ogóle, ale taka jest Rzeczpospolita.
2: Projekt no właśnie węglowy nie miał finansowania, nie byliśmy w stanie go sfinansować, bo nikt nie chciał udzielić kredytu, nawet banki, w których Skarb Państwa miał poważne udziały.
1: Ale gdyby...
2: Właśnie, to jest jednak rynek. No nie mogliśmy nakazać bankowi, żeby tego kredytu udzielił, skoro projekt w sytuacji, kiedy energia z węgla jest obciążona ETS-em, był po prostu z gruntu nieopłacalny.
1: No dobrze, ale premier ma do dyspozycji rozmaite środki, takie jak środki specjalne. To nie mógł z tych środków specjalnych
2: paromiliardowa inwestycja i trudno ją byłoby sfinansować.
1: Ja wiem, że teraz by wtedy, gdyby tak zrobił, to by teraz siedział na ławie oskarżonych.
2: Myślę, że już by dalej niż na ławie oskarżonych.
1: Po prostu za kratkami.
2: Tak, niestety tak.
1: To wszystko, co się dzieje, to w ogóle paraliż, jeśli chodzi o ten paraliż państwa i paraliż decyzji zarówno urzędników państwowych, jak i paraliż decyzji w spółkach Skarbu Państwa.
2: Potwierdzam w całej rozciągłości doskonałym przykładem Orlen. Całkowicie sparaliżowany, nie realizuje żadnej nowej inwestycji.
1: A chce PGZ ponoć... wejść kapitałowo do PGZ-u.
2: No, panie redaktorze, tak zapisano to w budżecie jednym zdaniem, proszę sobie wyobrazić, w kategorii przychodów znalazła się kwota 39 miliardów złotych i w uzasadnieniu do budżetu jest w tej sprawie jedno zdanie. Nawet nie jest wymieniony Orlen i jakiś bank Skarbu Państwa, że nabędzie PGZ. Nie ma takiej informacji. Postawiłem to pytanie w czasie debaty budżetowej. Pani wiceminister finansów powiedziała mi, że tak, tutaj jest taki wpis, ale ona nie zna szczegółów. W związku z tym ona przekaże moje pytanie do resortu aktywów państwowych i w ciągu 30 dni uzyskam odpowiedź na to pytanie.
1: Bo to jest zapisane, że to będą pieniądze ze sprzedaży udziałów w PGZ-cie?
2: Dokładnie tak. Wpisane, ponieważ z prywatyzacji to są przychody, a nie dochody, to jest to w kategorii przychodów.
1: Ale to bym powiedział, można się pogubić. Panie doktorze, PGZ przecież ma tą całą forsę. Jest 200 miliardów wydajemy z budżetu. 44 miliardy euro wzięliśmy kredytu z Unii Europejskiej. No to o co chodzi? O budżet państwa, tak?
2: Tak, chodzi o budżet państwa.
1: Żeby ratować.
2: Żeby po stronie, że tak się wyrażę, wpływów pojawiły się pieniądze, które pomniejszą przynajmniej...
1: Dziurę. Na chwilę.
2: Na chwilę i w Excelu.
1: No dobrze, jeszcze do tych spraw europejskich za chwilę o budżecie będziemy rozmawiać, ale do spraw, bo jeszcze jest jedno, że obywatele Unii Europejskiej nie będą mieli prawa trzymać swoich oszczędności w bankach, które są poza Unią Europejską. Taka też ma być od lutego, jest takie prawo, wejdzie w życie.
2: Panie redaktorze, tego szczegółu nie znam, natomiast wracając do tematu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, to cała ta operacja związana z przenoszeniem nadzoru, ona ma w skutkach dać instrumenty Komisji Europejskiej, żeby wykorzystywać oszczędności Europejczyków do wspierania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. Wie pan, jak się pojawia takie hasło, że zajmiemy się waszymi oszczędnościami, to brzmi to groźnie. No, ponoć to mają być instrumenty zachęcające do tego, aby w sytuacji, kiedy depozyty w bankach są oprocentowane bardzo nisko, podsunąć obywatelom instrumenty, które będą dla nich korzystniejsze.
1: Ale to wiadomo, że to się kończy sklepami za żółtymi firankami, bo inaczej być nie może. Taki system sterowania.
2: Panie redaktorze, dlatego byłbym w tej sprawie ostrożny.
1: Czyli pan powiedział wolny rynek, a nie komunizm na przykład budujemy?
2: Panie redaktorze, zakładam, bo komunizm już sprawdzaliśmy, także w naszym kraju.
1: Ale nie wszyscy. Jak pan patrzy na manifestacje, które są w Brukseli, no to flaga z Leninem i z sierpem i młotem jest obecna bardzo.
2: To prawda, u nas jest zakazana, a tam jest dosyć popularna, koszulki z Che Guevarą i tak dalej. Młode pokolenie rzeczywiście, które nie doświadczyło tego, co działo się w Rosji w krajach bloku komunistycznego, uważa, że to był ustrój sprawiedliwości społecznej i bardzo często w debatach, także w parlamencie, no jak pan wie, w parlamencie europejskim są autentyczni komuniści z krwi i kości.
1: No jest,
2: i w związku
1: jest,
2: z tym tego rodzaju poglądy są, no, że tak się wyrażę, publicznie prezentowane.
1: Jest traktat z Ventotene, jest Spinelli, to wszystko jest obecne w parlamencie europejskim. Zajmijmy się polskim budżetem i polską gospodarką. To powiedział pan pierwszą rzecz, że szczegóły są ważne. 39 miliardów
2: oczywiście, że miliardów
1: ze sprzedaży udziału w PGZ-cie. Co jeszcze tam jest? Jakie są jeszcze ukryte?
2: Panie, jakie są ukryte? No przede wszystkim przeszacowane są dochody budżetowe, żeby deficyt nie przekroczył 300 miliardów. Moim zdaniem przeszacowano około 40 miliardów dochody budżetowe.
1: To już mamy 79 miliardów.
2: 90 miliardów pożycza się poza budżetem, no bo nas atakowano od momentu COVID-u, że pożyczaliśmy poza budżetem i to było ponoć ukrywane. Nie było ukrywane, bo musiało być raportowane do Brukseli, bo tam podajemy dług według tej kategorii bardzo szerokiej, a więc jeżeli państwo pożycza na realizację swoich zadań poza budżetem, to musimy to raportować, więc to było w długu publicznym. Natomiast ta ekipa miała jakby się odciąć od tego, pokazując, że ona jest taka przejrzysta i transparentna, a w następnym roku chce pożyczyć poza budżetem 90 miliardów.
1: Co to znaczy pożyczyć poza budżetem?
2: No przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansować na przykład Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych albo Fundusz COVID-owy. Czyli BGK w imieniu państwa będzie pożyczał pieniądze i przekazywał je na realizację zadań publicznych.
1: To jest skorzystanie z tych mechanizmów, które pokazało Prawo i Sprawiedliwość.
2: No tak, panie redaktorze, tylko my byliśmy...
1: Był COVID wtedy.
2: Był COVID, a później była wojna z Ukrainą i na to były potrzebne pieniądze, także pozabudżetowe. Wie pan, państwa korzystają z tego rodzaju instrumentów, a jeżeli przeznaczają te pieniądze na rozwój, to ma to jeszcze głęboki sens. Natomiast jeżeli to jest przejadanie pieniędzy pożyczanych poza budżetem, no to jak pan się domyśla, może to się skończyć tylko katastrofą. Więc summa summarum, to co się szykuje na następny rok, jak to oszacowałem, to jest w granicach 450 miliardów złotych. 280 miliardów deficytu, 90 poza budżetem, 40 przeszacowane dochody budżetowe. No i ta sztuczna prywatyzacja to około 450 miliardów złotych, żeby utrzymać się u władzy. No wie pan, koalicja musiała jej zdaniem przygotować taki budżet, bo gdyby powiedziała, no nie pożyczamy już poza budżetem, nie prywatyzujemy sztucznie PGZ-u, no to trzeba by się przyznać do po prostu krachu finansów publicznych.
1: No ale można jeszcze sprzedać Orlen, można sprzedać grupę Azoty chyba nie można sprzedać, bo ma minus 18 miliardów.
2: Potężny potężnych kłopotach, ze względu na ceny gazu. Orlen powinien, przepraszam, azoty powinny być przejęte przez Orlen, bo to jest, to są naczynia połączone.
1: Azoty przez Orlen, ale z kolei Police, to też jest ważne, o tym rozmawiamy, nieuruchomiony zakład, który ma przejąć Orlen, a gdyby został w Grupie Azoty, tak tłumaczono, gdyby został w Grupie Azoty i uruchomiony, to wtedy zostałaby uratowana Grupa Azoty.
2: Inwestycja Police, jak pan wie, została zahamowana. To był, generalnie nasze rządy to przede wszystkim inwestycje i plany rozwojowe. Te rządy to zwijanie państwa i brak pieniędzy na wszystko.
1: No dobrze, ale w tym budżecie, no, gdyby pan popatrzył na pieniądze właśnie inwestycyjne, Centralny Port Komunikacyjny, dużo pieniędzy jest w budżecie na ten Centralny Port?
2: Wie pan, papierowo jakieś pieniądze są, ale jak pan wie, nawet na ten Y, czyli tą szybką kolej do Poznania i do Wrocławia, wie, okazuje się, że brakuje 20 miliardów. Miały być to pieniądze europejskie, ale te pieniądze europejskie pójdą na kolej podmiejską w województwie pomorskim.
1: Dobrze, to w takim razie... bo to wyborcze, ale dobrze, ale to w takim razie na co? Bo brakuje na służbę zdrowia, brakuje na oświatę, brakuje na co jeszcze brakuje? Na wszystko brakuje.
2: W zasadzie na wszystko, panie redaktorze, brakuje. Nie, no, i to jest, muszę panu powiedzieć, fundamentalne pytanie. Skoro mamy tak gigantyczne deficyty do 2024 roku, bo w 2024 roku zaczęliśmy z deficytem 240 planowanym, 211 zrealizowanym, w 2025 to było 276 deficytu, w tym roku ma być 272, może będzie ciut mniej, no i w następnym roku 282, więc same deficyty, panie redaktorze, to kwota ponad bilion złotych. Bilion to jest 1 i 12 zer.
1: A ile obsługa zadłużenia zagranicznego?
2: Zadłużenia Skarbu Państwa w tym roku 90, ale całego zadłużenia pewnie ponad 100. W następnym roku zadłużenia Skarbu Państwa 107, czyli o 17 miliardów więcej, a całego zadłużenia pewnie około 120.
1: No dobrze, ale jak mówimy 107, to wliczamy w to dług Krakowa, Warszawy, dług Grupy Azoty i
2: dalej? To jest dług Skarbu Państwa. To jest dług Skarbu Państwa.
1: Czyli nie wliczamy długo samorządowego.
2: Nie.
1: A ktoś ma taką fotografię, ile tak naprawdę zadłużone są instytucje państwowe i samorządowe?
2: Minister finansów powinien to mieć. To jest w tym długu w kategorii, wie pan, jeżeli raportujemy, to jest dług instytucji rządowych i samorządowych, a więc budżetu, tego, co jest w BGK, to jest, co jest w Polskim Funduszu Rozwoju, czyli wszystkiego, ale także dług rzeczywiście samorządów. Więc ten dług, panie redaktorze, nie chcę przesadzić, ale na koniec 2027 roku przekroczy kwotę 3 bilionów złotych.
1: Dużo.
2: Bardzo dużo.
1: No i co?
2: No to będzie, panie redaktorze, prawie 70% PKB.
1: No dobrze, no i co z tym zrobimy? To powinniśmy się spakować właściwie tak jak niektórzy...
2: No na razie to jest...
1: Niektórzy na mieszkańcy razie jeszcze... Galicji na początku, tylko dokąd pojechać?
2: No więc właśnie, na razie jeszcze to obsługujemy, ale rzeczywiście z coraz większym trudem, bo obligacje, które emitujemy w tej chwili, to jest już prawie 6,5%, a przez ładnych parę lat to było 5%.
1: No dobrze,
2: a każdy procent to jest... naprawdę bardzo dużo, bo co roku rolujemy, czyli spłacamy długi, pożyczając, odświeżając jak gdyby dług za setki miliardów.
1: A to właściwie posłowie, wszyscy posłowie, którzy siedzą w parlamencie, powinni płakać, mieć chusteczki i płakać, łzy powinny po policzkach się toczyć, że doprowadzamy państwo do upadku.
2: Panie redaktorze, no nie ulega wątpliwości, że tempo zadłużenia realizowane przez tą ekipę jest rzeczywiście oszałamiające. Ja, żeby słuchacze zorientować, tak jak wymieniliśmy te liczby, deficyty, suma deficytów to ponad bilion przez te 4 lata. Długu publicznego związanego z realizacją tych budżetów to około 1,4 biliona, czyli o 400 miliardów więcej. Więc to jest przyrost długu porównywalny z zadłużeniem, jakie zafundowały nam wszystkie rządy od 90 roku do 23. My, oddając władzę, dług na koniec 23 roku wyrażony w wielkościach bezwzględnych to był 1 700 000 000 000. Na koniec rządów tej ekipy, mam nadzieję, że na koniec rządów tej ekipy w 27 roku to będzie, tak jak wspomniałem, 3 biliony, czyli prawie 1,4 biliona więcej, czyli tamte rządy 1,7 biliona przez 34 lata, a ta ekipa przez 4 lata 1,4 biliona, nie mylić z milionem.
1: Słowo pocieszenia na zakończenie.
2: Ode mnie?
1: Mhm.
2: No już za rok wybory i mam nadzieję, że tę ekipę Polacy odsuną od władzy.
1: To się kojarzy z tą piosenką, już za rok matura, za rok całe. Wybory są za rok.
2: Tak.
1: A teraz jest 15, będzie trzecia rocznica wyboru premiera Donalda Tuska.
2: Tak, tak. Nie, no on nie został wybrany, panie redaktorze. Przegrał te wybory, ale dzięki swoim umiejętnościom złowił koalicjantów.
1: No, złowił ich przed wyborami.
2: To prawda, ale ostatecznie przekonał po wyborach, w związku z tym to jest koalicja dla nas 13 grudnia, a nie 15 października.
1: To prawda, ale gdyby się zastanowić, kto kogo łowi, to nie wiem, czy to nie PSL łowi tych koalicjantów, bo zawsze jest w koalicjach, za wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale Prawo i Sprawiedliwość chciałoby złowić PSL, ale ta rybka ucieka. Dlaczego?
2: Panie redaktorze, no dlatego, że została złowiona, jak rozumiem, na stałe przez Donalda Tuska, a poza tym ta rybka jest coraz mniej atrakcyjna dla wyborców. Jak pan wie, wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że PSL ma ciągle mniej niż 5%, czyli ciągle jest pod progiem.
1: I tak ciągle pokazują, a PSL ciągle w parlamencie. No i taka jest...
2: Jestem głęboko przekonany, że w 27 roku już tak nie będzie.
1: Tak?
2: Tak.
1: A na jakiej podstawie?
2: Na takiej podstawie, że...
1: Przecież mają władzę, mają przywileje, mają stanowiska, mają
2: ministerstwo
1: rolnictwa.
2: Panie redaktorze, ale tak gigantyczne sprzeniewierzenie się programowi wyborczemu, myślę, za to wszystkie partie polityczne, które teraz rządzą, będą musiały zapłacić. To jest, panie redaktorze, wbrew temu, co publicznie mówimy, to jest jednak spora różnica. Przypominam, różne zastrzeżenia można mieć do rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w ciągu 8 lat naszych rządów, jak obiecaliśmy, mówię o sztandarowych propozycjach. One zostały zrealizowane i były realizowane do końca naszej kadencji. Sztandarowa propozycja kwoty wolnej 60 000 zł. Na to złowiono setki tysięcy ludzi, bo byli świeżo po tym, jak kwotę wolną od podatku my podnieśliśmy z 3 000 do 30 000. To do ludzi przemawiało. Będę płacił, a po 8 latach naszych deklaracji i ich realizacji ludzie byli przekonani, że nie można oszukiwać w kampanii wyborczej. Okazało się, że Donald Tusk ordynarnie oszukał ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że w tej kwestii oni za rok wysłali dokument do Brukseli, w którym napisali, że broń Boże, do 28 roku ani nie podwyższą kwoty wolnej, ani nie będą waloryzowali progu. Czyli już po roku wiedzieli, że tego zobowiązania nie zrealizują.
1: Ale przecież by zrealizował, gdyby nie to, że byłby prezydent Andrzej Duda, a teraz jest prezydent Karol Nawrocki.
2: Panie redaktorze, gdyby...
1: Wszystko byłoby zrealizowane.
2: Gdyby prezydentowi Andrzejowi Dudzie położono na stole ustawę z 60-tysięczną kwotą wolną, to by ją podpisał. Podobnie pan prezydent Nawrocki taką ustawę także by podpisał, ale nikt jej ze strony rządzących nie złoży.
1: A PiS taką ustawę by złożył?
2: Panie redaktorze, my takiej deklaracji nie składaliśmy, bo ta deklaracja kosztowała na wejściu 50 parę miliardów. Wiedzieliśmy, że takiej deklaracji złożyć nie można.
1: Ach, dlaczego? Niby dlaczego? No dobrze, bardzo...
2: W imię odpowiedzialności za państwo.
1: Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dziękuję bardzo.
1: Był gościem poranku.
2: Mimo wszystko dobrego dnia.
1: Dobrego. A dzisiaj jest 13.
2: Ale mimo wszystko właśnie, dlatego mówię. Mimo wszystko dobrego dnia.
1: 13 października, godzina 8:37.
0: Reklama. Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje,

0: po reklamie.
1: I nie damy Państwu odpocząć dzisiaj od ekonomii, od gospodarki. Profesor Łukasz Goszczak, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Wspinamy się po tych szczeblach naukowych. Doktor Zbigniew Kuźmiuk przed chwilą mówił o budżecie, a teraz my o nagrodzie, o Noblu z ekonomii. Za co i kto dostał tego Nobla?
2: Komitet Noblowski podkreślał słowa stabilizacja. Wręczył go dwóm badaczom z dziedziny ekonomii, panu Robertowi E. Hallowi oraz panu Michaelowi Woodfordowi. I obaj otrzymali nagrodę właśnie za tą stabilizację, tak wymienianą. Innymi słowy, w jaki sposób rządy, banki centralne powinny dążyć do tego, żeby ograniczać fluktuacje w gospodarce, w jaki sposób ograniczać recesję i związaną z tym bezrobocie oraz inflację w przypadku nadmiernych boomów. No i tutaj obaj badacze podkreślali rolę oczekiwań, patrzenia w przyszłość, takich naszych wspólnych oczekiwań, w jaki sposób te instytucje powinny zarządzać.
1: Czyli z punktu widzenia teorii ekonomicznych nasze problemy się skończyły.
2: Nie można powiedzieć, że się skończyły. Na pewno uzyskaliśmy dużo bardziej wydajne narzędzia do po prostu po pierwsze do mierzenia tego, czy bank centralny wykonuje swoją dobrą pracę, taką jak powinien, w zarządzaniu tymi oczekiwaniami. Po drugie, na pewno sytuacja jest stabilniejsza niż miała miejsce wcześniej. No to też są dowody empiryczne. Innymi słowy, kryzysy są, będą się zdarzały. Natomiast zarządzanie nimi jest łatwiejsze, aż wreszcie banki centralne unikają sytuacji, które byśmy nazwali destabilizacją całego systemu, czyli starają się bardzo intensywnie komunikować z otoczeniem, starają się opisywać swoje decyzje, co zmniejsza taką niepewność, jaką ja, pan czy słuchacze mogą mieć odnośnie tego, jaka w przyszłości będzie polityka.
1: No ale na czym polegała siła tego odkrycia? Dlaczego dostali Nobla? Jakiś znaleźli wzór matematyczny? Co odkryli?
2: Jeden i drugi, w sensie nie jest to nagroda Nobla za jeden przełom, tylko wydaje się taka pewien początek serii za ten, nazwijmy, model ogólny, który jest podstawą dzisiejszej makroekonomii, który nam mówi właśnie, w jaki sposób zarządzać polityką pieniężną, w jaki sposób zarządzać polityką fiskalną, w jaki sposób, że tak powiem, patrzeć w przyszłość, jak zmieniają się nasze oczekiwania i w jaki sposób nimi sterować. I w tym sensie jest to, że tak powiem, taka cegiełka, która stanowi pewną większą całość i ją widać dopiero w większej odległości. Nie jest to takie wydarzenie w stylu rok temu Filip Agnew bardziej miał przełomowe badania. Myślę, że 2 lata temu Daron Acemoglu to już był zupełny przełom, natomiast w tym roku jest to bardziej początek pewnej, myślę, serii osób, którym, że tak powiem, od dawna należało za to, jak ogólnie myślimy o właśnie tych fluktuacjach i w jaki sposób bank centralny powinien zarządzać.
1: Bo to dotyczy banku centralnego. A czy nie jest tak, żeby uzyskać stabilność makroekonomiczną w przypadku wielkiego zadłużenia państwa, z takim mamy do czynienia, należy zwiększać podatki aż do osiągnięcia granic wyporności organizmów ludzkich?
2: To znaczy, akurat to głównie dotyczyło banków centralnych, tak? Czyli innymi słowy, w jaki sposób zarządzać tymi oczekiwaniami, czyli w jaki sposób komunikować się na temat inflacji. To, że na przykład mamy Radę Polityki Pieniężnej i mamy na przykład później konferencję prasową, gdzie prezes banku centralnego tłumaczy, jak wygląda polityka pieniężna, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To wszystko jest, bym powiedział, dziedzictwo Michaela Woodforda, który właśnie był pionierem tego forward guidance, czyli tłumaczenia rynkowi, dlaczego bank podejmuje te decyzje.

0: jak ta polityka będzie wyglądała w przyszłości i co się musi wydarzyć, żeby ta polityka się zmieniła. I to wszystko jest wbudowane w ten nazwałbym konsensus ekonomiczny. Nie ma, że tak powiem, nikogo, kto by podważał ten konsensus w tym względzie. Natomiast jeśli chodzi o politykę fiskalną, to jest trochę inna bajka, no bo to jest kwestia bardziej polityczna i w tym sensie nobliści, wydaje mi się, akurat o tym nie pisali.
1: Ale gdyby pan by tak z wiedzą i z takim czystym sumieniem powiedział, czy Europejski Bank Centralny ma przejrzystą politykę, czy ma nieprzejrzystą politykę? Czy widać,
0: wydaje
1: co robią,
0: mi się,
1: czy
0: że
1: nie widać?
0: Europejski Bank Centralny należy do banków z najbardziej przejrzystą polityką na świecie. Ta komunikacja z rynkiem jest bardzo dobra. Zbiera się rada właśnie tych poszczególnych elementów europejskiego systemu banków centralnych. Następuje, że tak powiem, pewnego rodzaju decyzja i ta decyzja jest też bardzo jasno komunikowana. Dlaczego została podjęta? Są materiały dostarczane przez analityków Europejskiego Banku Centralnego, które wskazują, jakie były podstawy podjęcia takiej, a nie innej decyzji, a także zawsze się na koniec komunikuje sama prezes Europejskiego Banku Centralnego, która również wychodzi i tłumaczy, jak ta polityka będzie wyglądała za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku, za rok, głównie w jakichś terminach zapadalności różnych papierów wartościowych i stóp procentowych i rynek ma jasną, ma jasny wyznacznik. O to chodzi, żeby bank centralny sam w sobie nie stanowił źródła problemu. Natomiast to nie jest tak, że Europejski Bank Centralny jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, jakie pojawią się w gospodarce, bo w oczywisty sposób nie.
1: Dobrze, czyli krótko mówiąc, Nobel jest za taką, że to jest taka zachęta do tego, żeby było więcej jawności w całym tym bankowym życiu banków centralnych, bo rozumiem, że banki niecentralne mogą mieć swoje tajemnice.
0: Oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby bank centralny wiarygodny, innymi słowy, nie zaskakiwał niespodziankami swojego, nazwijmy, społeczeństwa i gospodarki, żeby rynki wiedziały, czego oczekiwać zwyczajnie. Żeby po prostu nie dochodziło ono do sytuacji, w której ludzie, rynki, firmy wpadają w panikę, tylko wyłącznie poprzez działalność banku centralnego lub też, jeżeli już taką panikę wpadną na skutek jakichś wydarzeń, które no faktycznie od czasu do czasu w gospodarce mają miejsce. Złe, prawda? W sensie zdarzają się nadal kryzysy i będą się zdarzać. Przy czym każdy zwróciłbym uwagę, ten kryzys jest troszeczkę inny, stąd trudno ich przewidzieć. Natomiast zasadniczo też z banku centralnego należy zarządzanie tymi oczekiwaniami i coraz silniej, myślę, wyrażana myśl, że bank centralny w jakiś sposób będzie łagodził te fluktuacje właśnie. Ale stabilizował gospodarkę, jak powiedział Komitet Nobla.
1: To już wiemy tyle, ile możemy wiedzieć na temat tego, dlaczego i z jakich powodów mamy Nagrodę Nobla dla dwóch ekonomistów. A teraz krótki komentarz. Ja patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą i widzę taki tytuł. Sztuczna inteligencja to nie bańka inwestycyjna. O, nie bańka. Przeczytałem rano między 6 a 7, że to bańka inwestycyjna. To jest nie bańka inwestycyjna, pana zdaniem?
0: No myślę, że koniec z rzędem temu, kto potrafi dziś powiedzieć. Z jednej strony mamy absolutnie rekordowe nakłady inwestycyjne i rekordowe wyceny tych firm, które w AI inwestują, a z drugiej strony czekamy na faktyczne wyniki, faktyczne miejsca, gdzie ta sztuczna inteligencja przynosi takie duże zyski. Na pewno wiele rzeczy jest ułatwionych, natomiast firmy na razie jeszcze nie raportują takich, bym powiedział, zwiększonych zysków. Na razie głównie widzimy nakłady. No i zawsze jest pewnego rodzaju niepewność z tym związana. Kolejna rzecz dotycząca tego jest taka, czy na pewno te firmy, które dziś widzimy jako pionierów AI, czyli nie wiem, Anthropic, OpenAI, czy SpaceX, generalnie, czy to będą właśnie te firmy, które ostatecznie ten wyścig wygrają. Jeśli chodzi o internet na przykład i patrzymy na firmy, które miały wygrać ten wyścig o internet, ex post, jak patrzymy, no tak, Amazon, prawda, Meta, Microsoft, natomiast jakbyśmy spojrzeli wstecz, to, że tak powiem, ex ante, zanim to się wszystko wydarzyło, to nie było takie pewne, że to będą akurat te firmy. Wiele innych firm wydawało się być lepiej pozycjonowanymi. Taka była firma IBM, Cisco.
1: To wszystko prawda.
0: Do internetu okazało się być inne. To samo było z radiem, to samo było z samochodami, to samo było z koleją. Za każdym razem to są trochę inne firmy, które ostatecznie wygrywają wyścig niż te, które, że tak powiem, obstawiają osoby na giełdzie, więc być może będzie taka sytuacja, bym powiedział, zniuansowana, że AI będzie jakimś przełomem, że będą z tego zyski, których wyceny są tak napompowane, wygrają ten wyścig. Ale to jest oczywiście strzał. To ja tutaj zupełnie zgaduję.
1: A czy nie jest tak, że tymi finansami będzie zarządzać po prostu sztuczna inteligencja? Po co nam prezes Narodowego Banku Polskiego, skoro można do AI wpisać i powiedzieć, jaki jest optymalny wybór? Po co nam minister finansów, skoro sztuczna inteligencja może zrobić budżet? Po co nam to wszystko, panie profesorze? Będzie taniej.
0: Wydaje się, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu i trudno spekulować, czy osiągniemy. Wiele bardziej...
1: No, trudno spekulować. To trudno.
0: Wkłada, że dojdziemy do etapu superinteligencji, czy inteligencji większej. Wtedy być może, kto wie. Natomiast no, myślę, że jeszcze wiele lat, że to właśnie człowiek będzie decydował, co taka inteligencja ma robić i w tym sensie proszę zwrócić uwagę, że zawsze jest odpowiedzialność. Jeżeli mamy prezesa banku centralnego, w sensie przypuśćmy, teoretycznego, który korzysta z AI do podjęcia decyzji, no to koniec końców decyzja i odpowiedzialność jest jednak jego, nawet jeżeli sztuczna inteligencja coś podpowie. I w tym sensie nie wydaje mi się, żeby się zanosiło na to, że jakiś algorytm zastąpi.
1: Potrzebny jest podpis na końcu człowieka.
0: Potrzebny jest podpis, tak.
1: Będziemy, tu musimy pamiętać, że sztuka pisania musi być opanowana przez każdego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor, jeszcze będzie jedno pytanie. Profesor Łukasz Goczak był gościem z jeszcze jednym postscriptum. A co na Wydziale Ekonomii słychać?
0: Wszystko dobrze, otrzymaliśmy kategorię A+, oraz akredytację od komisji akredytacyjnej, więc bardzo dobrze.
1: No, to się w takim razie bardzo cieszymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.
0: Nawzajem. Pozdrawiam.
1: Czasami myślę, że profesor Łukasz Goczak był gościem poranka wnet. Teraz będziemy próbowali połączyć się z Marią Przełomiec, dziennikarką, specjalistką od Rosji, od tego, co dzieje się w naszym regionie świata. Chyba takie połączenie już mamy. Maria Przełom jest przy telefonie. Dzień dobry, Mario.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
1: Spotkamy się w Sejmie już o godzinie 10, ale po co my się w tym Sejmie spotkamy?
2: Spotkamy się w Sejmie po to, że jest 12. zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. I spotkamy się dlatego, że w tym roku Senat w sposób drastyczny przyciął finansowanie polskich mediów na wschodzie do tego stopnia, że część z nich po prostu będzie musiała zaprzestać swojej działalności. Wziąwszy pod uwagę to, co się dzieje w Rosji i wziąwszy pod uwagę wojnę, którą Rosja toczy z nami, nie myślę o wojnie prawdziwej sensu stricto, takie jak na Ukrainie, ale wojnie hybrydowej, ale wojnie propagandowej, to prawdę powiedziawszy, no, takie cięcia dla polskich mediów na wschodzie są dla mnie osoby, która od bardzo dawna interesuje się i śledzi to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest kompletnie niezrozumiałe.
1: Czyli spotkamy się po to, żeby zapłakać nad rozlanym mlekiem.
2: Nie, spotkamy się po to, żeby zapytać osoby odpowiedzialne, a będą tam z biura Senatu, bo Senat, przypomnę, że to Senat przejął od MSZ-u kwestię fundowania polskich mediów na wschodzie. Spotkamy się po to, żeby zadać urzędnikom państwowym pytanie, dlaczego to zrobili. Bo jednocześnie od 2 lat, oczywiście odpowiedź będzie prosta, nie ma pieniędzy. Tak, na niektóre rzeczy rzeczywiście nie ma pieniędzy. Natomiast w tym roku po raz drugi odbyło się coś, co się nazywa Polonia Camp. I to jest sprowadzanie z całego świata młodych osób, które albo mają polskie korzenie, albo czują się Polakami. Mają tutaj takie 4-dniowe, powiedzmy, spotkania z polskimi politykami. No, z której opcji to od razu nie muszę chyba tłumaczyć. I to ja nie wiem dokładnie. Ja zapytam oczywiście pana Kozłowskiego, czyli dyrektora odpowiedzialnego w Senacie za kontakty z Polonią, ile w tym roku Polonia Camp kosztował. W zeszłym roku kosztował 8 milionów złotych. Ja obliczyłam, dlatego że zostało podane oficjalne informacje na temat zwrotu kosztów biletów i obliczyłam, ponieważ w tym roku miało być to 1500 osób z całego świata, że sam zwrot kosztów biletu to było około 2,5 miliona złotych. Media na wschodzie dostały w sumie około 5 milionów. No, przepraszam, i tyle.
1: No to jest, nie trzeba tego komentować. I co roku mają mniej pieniędzy media
2: tak,
1: które tworzą Polacy, którzy mieszkają z dziada, pradziada, mieszkają, czy to obecnie na Ukrainie, czy na Białorusi. Czy w
2: Na Litwie, czy na Litwie. Tutaj zresztą, jeżeli chodzi o Litwę, to jest specjalny, powiedziałabym, wisienka na torcie tego wszystkiego, dlatego że ani grosza nie dostał potomek Adama Mickiewicza, który nie mieszka na Litwie od pokoleń. Jest to Francuz z pochodzenia, dlatego że to jest bezpośredni potomek córki Mickiewicza, czyli Marii Mickiewicz-Goreckiej, w którym się odezwała krew przodków. I najpierw przyjechał do Polski, nauczył się polskiego, potem pojechał na Litwę, nauczył się litewskiego. Od lat tam działa w mniejszości polskiej na Litwie bardzo intensywnie i własnym sumptem założył taką internetową telewizję, która była w języku polskim, ukraińskim i litewskim, i białoruskim, przepraszam, czterojęzyczną. W zeszłym roku państwo polskie wsparło tę telewizję sumą tak ponad 300 tysięcy, z tego co sobie przypominam. W tym roku pan Mickiewicz-Gorecki nie dostał nic, zero, ponieważ on jest, czy nie może własnym sumptem ciągnąć tej telewizji, i tak ją założył ogromnym wysiłkiem, ta telewizja zniknie. Ja nie powiem, zniknie Wilnoteka na Litwie.
1: To jest z kolei instytucja założona gdzieś w okolicach początku lat 90.
2: Nie, to Radio Znadwili na początku lat 90, ale Wilnoteka działa już od 16 lat, rzeczywiście już prawie 20 lat działa. Założona przez dwoje bardzo takich zasłużonych dla Polaków na Litwie dziennikarzy, czyli Edytę Maksymowicz i Walentego Wojniułę. Wilnoteka nie dostała ani grosza. Oni robią filmy bardzo ciekawe, robili reportaże z Litwy, wiadomości, mniejsza z tym. A co więcej, pan Wojniło i pani Maksymowicz zostali zwolnieni również z TVP Wilno. Oczywiście przez kogo? No, TVP Wilno podlega telewizji w likwidacji. I zostali zwolnieni.
1: Ale nie głosowali przecież na Prawo i Sprawiedliwość, bo chyba nie mają prawa głosowania w wyborach polskich.
2: Nie, no nie mają, ale Prawo i Sprawiedliwość swego czasu ich wspierało. Zresztą w zeszłym roku wspierało również Senat Rzeczpospolitej. No po prostu rzeczywiście pieniędzy jest teraz mniej, a Polonia Camp kosztuje.
1: No tak, ale to nie są, bo gdybyśmy mówili na przykład o 10 miliardach złotych, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że pieniędzy jest mniej. Natomiast z punktu widzenia budżetu państwa 5-6 milionów, 7-10 milionów, to nie są duże kwoty.
2: Krzysztofie, chyba w kwietniu tego roku ukazał się bardzo dobry artykuł w Rzeczpospolitej Rusłana Soszyna, właśnie bijący na alarm. Mieliśmy nadzieję, że on zadziała, mieliśmy nadzieję, że zadziałają różne interwencje, między innymi Andrzeja Poczobuta. No okazuje się, że do pewnego stopnia zadziałało, bo znaleźli się prywatni sponsorzy albo sponsorzy z różnych fundacji, a także tych spółek Skarbu Państwa, którzy na nazwisko Poczobut dołożyli trochę pieniędzy. Dzięki temu na przykład uratowali taką internetową rozgłośnię na Łotwie, która też miała nie dostać żadnych pieniędzy. na wszelki wypadek. Więc to prawda, uratowali, natomiast odpowiedź była dwóch panów, czyli pana Roberta Tyszkiewicza i pana Marcina Wojciechowskiego właśnie z tego biura polonijnego Senatu, gdzie oni przytaczali jakieś statystyki, ale to tak naprawdę nie jest tak źle, ale to tak naprawdę to jest 50, bo myśmy dostali mniej. No oczywiście, że dostali mniej, bo trzeba było na Polonia Camp pieniądze znaleźć. I przepraszam bardzo, jak ja czytałam ten artykuł, to przypomniało mi się, nie wiem czy to ksiądz Tischner, ale to do niego podobne, że jest kłamstwo, kłamstwo normalne, kłamstwo wyjątkowo perfidne i kłamstwo statystyczne. I jak czytałam ten artykuł, to mi się to właśnie przychodziła mi na myśl kłamstwo statystyczne. Dlaczego to jest jeszcze takie bardzo ważne? Nie tylko dlatego, że te media na wschodzie propagują polską myśl strategiczną, są dla nas bardzo ważne także ze strategicznego punktu widzenia, ale one najskuteczniej przeciwdziałają rosyjskiej dezinformacji. Natomiast przepraszam bardzo, ale Polacy, na przykład na Litwie, pozbawieni, bo TVP Wilno też zostało bardzo mocno obcięte finansowo. W tej chwili już nie ma tam lokalnych wiadomości. Transmituje im się, pożal się Boże, dziennik, a przepraszam, nie dziennik telewizyjny, wiadomości to się chyba nazywa w telewizji w likwidacji, które prawdę powiedziawszy guzik ich obchodzą. I ci ludzie nie zwrócą się do litewskiej telewizji. Nie, oni zaczną szukać informacji w rosyjskiej telewizji. No więc przepraszam, ale nie rozumiem. Po prostu działania państwa polskiego w tym wypadku nie rozumiem, bo to są działania na szkodę najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
1: Ale też jest symbol, tak, do którego się odwołujemy często w myśleniu. Symbol Rzeczpospolitej wielu narodów.
2: Ha, ha, ha.
1: He, he, he, powiedziała Maria Przełomiec. Do zobaczenia w ciągu tej jednej godziny. Zobaczymy, jak odpowiedzą ci urzędnicy, którzy są za to odpowiedzialni. Maria Przełomiec była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9.
2: No a miłego dnia życzę mimo wszystko.
1: A my posłuchamy teraz, jeszcze raz to powiem i podkreślę, miłośnika hokeja. Otwiera okno w radiu i biedne palmy nasze mogą się przeziębić. Myślałeś o tym? Czy myślisz o tym? Czy myślisz o palmach? Czy myślisz o roślinach? Czy myślisz o zwierzętach? Czy myślisz o żyrafach? Czy myślisz o Adamie? Czy myślisz o Konradzie, który wrócił po długiej wyprawie? Czy o nich wszystkich myślisz?
3: Myślę, rozmawiam, opiekuję się, przestawiam, przesuwam, otwieram cały czas.
1: No tak, powietrze jest ważne. Nespa?
3: A oczywiście.

0: Dzień dobry, 9.1. W tym wydaniu wiadomości, czy ABW musiała wydać zgodę na zakup Pegasusa, czarne rusy, incydent na łotewskiej granicy oraz hospitalizacja Leona XIV. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: ABW nie musiała wydawać zgody na zakup Pegasusa. Wynika to z przepisów prawa, a konkretnie ustawy o ochronie informacji niejawnej. Komentował wczorajszy raport komisji do spraw Pegasusa były wiceszef CBA Maciej Wąsik.
2: Pewne systemy do kontroli operacyjnej, których elementy znajdują się poza siedzibami służb specjalnych, czyli poza odpowiednimi pomieszczeniami, no nie wymagają akredytacji. I od razu podam przykład, bo w czasach Donalda Tuska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonował Pegasus Tuska. Był to system Galileo. Działał troszeczkę na podobnych zasadach, był to w niektórych rzeczach bardziej prymitywny, których miał większe możliwości, na przykład można było coś implementować do komputera. I ten system Galileo też nie posiadał akredytacji, bo pozwalały na to przepisy prawa.
0: Zakup systemów Pegasus spowodowany był potrzebą poszerzenia kompetencji służb specjalnych.
2: Służby specjalne w 2015-16 roku mówiły, wszyscy posługują się internetowymi komunikatorami. Wszyscy przestępcy przeszli z telefonii komórkowej tradycyjnej na telefonię elektroniczną, czyli na komunikatory. Nie mamy systemów do tego, żeby prowadzić kontrolę operacyjną. Trzeba było taki system zakupić. Wszystkie służby polskie były ślepe i głuche. Dzisiaj, po tej całej awanturze o Pegasus, po tych zarzutach dla wszystkich szefów służb i ich nadzorców, polskie służby są nadal ślepe i głuche.
0: Mówił były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Wczoraj Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po ponad 2 latach pracy zdecydowała o złożeniu wniosków do prokuratury. Chodzi o 10 zawiadomień wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego oraz byłych szefów służb specjalnych. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień czy też wyrządzenie szkód majątkowych. Prezydent Karol Nawrocki deklaruje gotowość do systemowego rozwiązania sporu o nominacje ambasadorskie, ale chce rozmawiać w tej sprawie bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej argumentował, że to szef rządu odpowiada za sytuację w resorcie. Nawrocki ujawnił, że podczas 2 spotkań z Sikorskim uzgodniono plan wyjścia z kryzysu. Porozumienie miało zakładać podział nominacji do ważnych placówek dyplomatycznych pomiędzy rząd a prezydenta. Jak twierdzi, obie strony były gotowe na ustępstwa, jednak uzgodnienia nie zostały zrealizowane. Prezydent zapewnił, że nadal jest gotów wrócić do rozmów, jeśli inicjatywę podejmie premier. Sam nie zamierza jednak zabiegać o spotkanie. Grupa przedstawiająca się jako Czarne Rusy przyznała się do incydentu na granicy łotewsko-białoruskiej, do którego doszło na początku października. Jak podała łotewska telewizja LTV, zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni próbowali wówczas wprowadzić na Łotwę 20 migrantów, grożąc przy tym żołnierzom. Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 października. Według łotewskich władz towarzyszący migrantom mężczyźni próbowali siłą przepchnąć ich przez granicę. Następnie część zamaskowanych osób wtargnęła na terytorium Łotwy i zabrała kamery monitoringu, po czym wróciła na Białoruś. W nagraniu opublikowanym na Telegramie grupa zapowiedziała kolejne działania sabotażowe. Eksperci cytowani przez łotewską telewizję podejrzewają, że może to być element operacji hybrydowej prowadzonej przez białoruskie i rosyjskie służby. MSWiA proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących pomocy osobom przebywającym w Polsce nielegalnie. Jak informuje Rzeczpospolita, za ułatwianie im dalszego pobytu, nawet bez osiągania korzyści majątkowej, mogłaby grozić kara do 3 lat więzienia. Propozycję zmian zgłosił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Resort argumentuje, że nowe regulacje pomogą zwalczać przemyt migrantów i wyeliminują lukę prawną. Wypowiadający się dla gazety adwokat Radosław Baszuk twierdzi, że przepisy mogą objąć również aktywistów i mieszkańców terenów przygranicznych udzielających cudzoziemcom pomocy humanitarnej, na przykład zapewniających posiłek czy schronienie. Projektowane zmiany mają zostać wprowadzone do kodeksu karnego. Papież Leon XIV uda się dziś przed południem do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Poinformował o tym rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Hospitalizacja ma potrwać około tygodnia. O planowanym zabiegu papież poinformował w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, podczas badań kontrolnych lekarze wykryli niewielką zmianę, którą rozpoznano na wczesnym etapie. Medycy zalecili jej chirurgiczne usunięcie. Jak pisze Vatican News, Leon XIV zachował wczorajsze poranne audiencje, ale zrezygnował z udziału w popołudniowych obradach poświęconych adhortacji Amoris Laetitia. Watykan nie podał jeszcze, jak długo pozostałe spotkania i publiczne wystąpienia papieża będą zawieszone.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, w Tatrach, wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu. 11-12 stopni Celsjusza na wschodzie, 13-14 na zachodzie.
1: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, dobre wieści z Wuhan, chińskiego Wuhan, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz pierwszej rundy. Jej rywalką była Majera Sheriff z Egiptu i to były dwa wyraźne sety, szczególnie ten drugi. Maja zagrała na bardzo wysokim poziomie. 6-3 w pierwszym secie, 6-2 w drugim i nasza finalistka ostatniego Roland Garros melduje się w drugiej rundzie turnieju tego tysięcznika, za który jeszcze można pozbierać punkty. No tu w przypadku Igi Świątek, które być może będą premiują ją do tego, że zagra jednak w Mastersie. Musi być przynajmniej ósma w klasyfikacji generalnej właśnie. A Maja Chwalińska jest 22, więc jej akurat tutaj Masters nie grozi. Natomiast Iga jak najbardziej trochę tych punktów straciła, przegrywając na dosyć wczesnym etapie turnieju w Pekinie, a w 1.16 turnieju w Wuhan zagra z Magdaleną Fręch. 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak przegrywa z Motorem Lublin 2-3. 93. minuta, Christopher Simon strzela gola dla Motoru, dzięki temu na 14. pozycji drużyna z Lublina. Natomiast była także odrabiana wczoraj zaległość z trzeciej kolejki. GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. No ale Wieczysta jednak uciekła z tych dolnych rejonów ligowej tabeli, bo jest tuż nad strefą spadkową. 2-1 dla GKS-u, Szurki Nowak z strzelcami bramek, Bartosz Białek dla Beniaminka z Krakowa. I Motor jest właśnie po tym wczorajszym zwycięstwie na 14 pozycji, tuż za jego plecami Wieczysta. Trzy ostatnie ekipy tabeli to Radomiak, Śląsk i Raków Częstochowa. Prowadzi Górnik, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i Lechem. Druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bardzo ciekawe mecze dziś. Od 21:00 Atletico Madryt zagra z Manchesterem United, Inter Mediolan FC Brisz, Galatasaray Barcelona, Villarreal Napoli. Natomiast jutro też takie dwa mecze, które wyglądają bardzo hitowo. Manchester City Paris Saint-Germain. Mimo tych problemów Manchesteru City, ale to na kanwie Ligi Angielskiej, chociaż ostatnio świetnie sobie poradzili, to na Anfield Road wygrywając z Liverpoolem. No i Roma u siebie zagra z Realem Madryt. Tak więc takie spotkania. I jeszcze oczywiście dziś, no najważniejsze dla nas wydarzenie sportowe, prawie tak ważne, czy też porównywalnie ważne, jak to zwycięstwo Maji Chwalińskiej. O godzinie 13:30 ATP w Szanghaju, 1:08 Hubert Hurkacz gra z Alejandro Dawidowiczem Fokinem, z Hiszpanem. I o wyniku tego meczu poinformuję Państwa, jak tylko będą, myślę, że tak dobre wieści, jak po tym, kiedy to Hubert wygrywał z Nowakiem Dżokowiczem 2 rundy temu, właśnie na tym samym turnieju w Szanghaju. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
8: Autopromocja.
7: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
8: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
1: Czas na motorsport.
8: Najszybsza audycja w Polsce.
1: Zapraszają
8: Piotr Nałęcz
1: i Kamil Kowalik.
8: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
11: No przecież jak to jest? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie?
12: No żebyś wiedział.
13: Żebyś wiedział.
14: A żebyś wiedział.
10: Żebyś wiedział.
9: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
15: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak, dziś 13 października, 9.12. Ja Państwa zapraszam na audycję, żebyś wiedział i dziś będzie wyjątkowo, będzie o Teksasie. O Teksasie będziemy rozmawiali. Teksas będzie Państwu nasz gość przybliżał, ale kto to będzie, to się Państwo dowiedzą za mniej więcej 4 minuty, bo jeszcze zanim to posłuchamy utworu, a dlaczego Teksas, to ja Państwu tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu od wtorku, od godziny 16, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak od najbliższego wtorku, czyli od 20 października, razem z Antoniną Bartyś ruszamy w podróż na zachód, w drogę na zachód. Lecimy do Houston i właśnie z Teksasu rozpoczynamy naszą przygodę śledzeniem tego, jak dziś American Dream po 250 latach od powstania Stanów Zjednoczonych wygląda. Będziemy jechały przez Teksas, później przez Nevadę, aż do Kalifornii i jeszcze przystanek w Nowym Jorku. Cały miesiąc takiej podróży i Państwo z nami mogą się w tę drogę wybrać od godziny 16 we wtorki do piątku. No i nie tylko, bo na tej antenie dużo tych dźwięków będzie. Będzie tego dużo na stronie Radia Wnet. Także ja jeszcze raz do Państwa apeluję, do słuchaczy, którzy coś ostatnio wiedzą albo coś o Stanach chcieliby się dowiedzieć, żeby do nas pisać na stronie wnet.fm w zakładce redakcja. Znajdą Państwo zarówno mnie i mój mail do mnie radiowy, jak i do Antoniny Bartyś i wszystkie polecenia, wszystkie sugestie są mile widziane, bo jedną z takich sugestii wczoraj otrzymaliśmy od jednego słuchacza, od którego to też Państwu powiem i stąd nasz dzisiejszy gość w studio się zaraz pojawi. Jest godzina 9.14, no to żeby się przenieść do Teksasu, to teraz posłuchamy utworu Texas Sun.

0: I tak 9:18 jest i my przed chwilą posłuchaliśmy utworu Texas Sun, a to dwóch wykonawców, jeden pochodzący z Houston, do którego już 20 października dotrzemy, a drugi z Fort Worth, do którego my być może też dotrzemy, zatrzymamy się po drodze do El Paso, Leon Bridges i Curran Bean, jeśli dobrze przeczytałam nazwisko, pseudonim tego drugiego artysty z duetu, którego Państwo teraz posłuchali. Ja serdecznie pozdrawiam pana Wojciecha, słuchacza naszego, który do nas napisał, wysłał nam książkę pana Artura Owczarskiego, to znaczy zdjęcie jednej strony, nie całą książkę. Texas to stan umysłu i tak do pana Artura Owczarskiego się odezwaliśmy i go do studia zaprosiliśmy, a pan Artur Owczarski był tak miło, że to zaproszenie przyjął. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to ja oczywiście mogę teraz powiedzieć, czym się pan zajmuje, ale wolałabym, żeby pan to zrobił. Co pan ma wspólnego z Teksasem i na czym polega pana działalność związana z tym drugim największym stanem w Ameryce?
1: I ósmą gospodarką świata, gdyby był niezależnym krajem. W 2019 roku jechałem przez drogę 66 i niebo się nade mną otworzyło w Teksasie i tak się zakochałem w tym miejscu, że od 7 lat wracam kilka razy w roku. Spędziłem tam już pewnie ponad rok swojego życia. Mam mnóstwo znajomych, przyjaciół. Napisałem jedną książkę. Texas to stan umysłu. Teraz pracuję nad drugą. Texas ma to wszystko, która będzie zupełnie inna. I zrobiłem film The Cowboy Capital o światowej stolicy kowbojów, którą założyli Polacy, Banderze.
0: To do wszystkiego przejdziemy, ale po kolei, co to znaczy, że Texas to jest stan umysłu?
1: To jest podejście do życia, czyli ciężka praca, rodzina, chęć do podejmowania ryzyka. Na przykład taka różnica między Polską a Teksasem jest, że jeżeli budujesz biznes w Teksasie, a poniosłeś porażkę, zbankrutowałeś, to w oczach ludzi nie jesteś przegranym, tylko jesteś człowiekiem, który czegoś doświadczył, czegoś się nauczył i jak najbardziej można w ciebie jeszcze raz zainwestować. Więc dream big, jak mawiają Teksańczycy.
0: Duże marzenia. No dobrze, a kto to w takim razie jest kowboj? Czy w ogóle można powiedzieć dziś, kto to jest kowboj? Czy to jest ten sam kowboj, który był 100 lat temu, 200 lat temu? Kim są kowboje?
1: 100 lat temu czy 200 lat temu kowboj pracował na prerii, która nie była ogrodzona. I takie prawdziwe kowbojowanie to się skończyło, jak powstał drut kolczasty i ranczerzy zaczęli ogradzać swoje rancza. Natomiast kowboje dzisiaj są jak najbardziej i cały czas pracują. Pracują z bydłem. Wielkie stada. Texas jest jednym z największych producentów wołowiny na świecie. Więc jak nie największym. Więc praca z bydłem jest cały czas aktualna. Poza tym sport, rodeo, jest gigantycznym przemysłem porównywalnym z największymi sportami, jak NBA czy futbol amerykański. Tam są wielkie pieniądze, olbrzymia ilość zawodników, duża ilość stadionów. Ludzie chodzą, podziwiają i kochają rodeo. Dyscyplin na rodeo jest też kilkanaście, więc jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i cała kultura kowbojska w tej chwili. Niekoniecznie trzeba jeździć konno i być zaangażowanym w pracę w siodle, żeby się ubierać w stylu kowbojskim, chodzić w kapeluszu, nosić boots tak zwane, czyli buty kowbojskie. I mam kilka znajomych, które o sobie mówią cowgirls. Oczywiście jeżdżą konno, ale nie mają nic wspólnego z tym zawodem. Więc jest to też stan umysłu, o czym zrobiłem film, bo The Cowboy Capital, mój film, opowiada nie tylko o banderze światowej stolicy kowbojów, ale też właśnie o mentalności kowbojskiej, o której mówi się, że trzeba być twardym, ciężko pracować, umieć się zabawić w weekend, być bardzo grzecznym i dbać o rodzinę.
0: Czyli to nie jest tak, że pojedziemy do Teksasu i w jednym miejscu, gdzieś oddalonym, małym miasteczku my takich kowboi zobaczymy, to jest tak, że oni są wszędzie, to jest... Można tych ludzi w tych kapeluszach widzieć, w tych butach kowbojskich, że to nie jest przebieranie się, o może tak.
1: Byłem na uroczystościach 250-lecia powstania powstania Stanów Zjednoczonych na Kopcu Kościuszki w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu. Był ambasador Rose, było wielu znakomitych gości. Było kilka osób z Teksasu, ale jeden z panów miał na głowie kapelusz, więc można spotkać kapelusz na głowie w Dallas, na końcu, na najwyższym piętrze wieżowca, kogoś, kto pracuje w banku. Można spotkać w sieci fast foodów, a już na prowincji bardzo dużo ludzi nosi kowbojskie kapelusze. W Austin jest to naprawdę rzadkość, więc ciężko, ale już wyjeżdżając poza granice dużych metropolii, jest to pospolite.
0: Bandera, wspomniał pan o takim miasteczku. Mam nadzieję, że my się też w nim zatrzymamy. Historia jest wyjątkowa. Czy pan ją może pokrótce słuchaczom przybliżyć, o co chodzi, co to jest za miejsce?
1: Tak, w połowie XIX wieku z okolic Strzelec Opolskich wyemigrowała duża grupa Ślązaków, Polaków, którzy wsiedli w pociąg, pojechali do Bremy, później na statek, bardzo długi okres na oceanie. Proszę sobie wyobrazić tych ludzi w polskich strojach ludowych, w chodakach, którzy wsiedli na okręt i pierwszy raz w życiu widzieli morze, a potem byli na oceanie, a w bardzo trudnych warunkach. Dopłynęli na południe Teksasu, do Zatoki Meksykańskiej, do miejsca, które się już nie istnieje, nazywało Indianola. Tam wynajęli wozy z Meksykanami, którzy nimi powozili i ruszyli do San Antonio szukać ojca Moczy Gęby, który ich zaprosił. Tam było też kilku jego braci w tej grupie. Znaleźli księdza, ksiądz zabrał ich do miejsca, które dzisiaj się nazywa Panna Maria. Kilka rodzin po jakimś czasie stwierdziło, że nie chce tam mieszkać, bo tam były bardzo ciężkie warunki. Nie było drzew, ludzie mieszkali, budowali lepianki, węże, duża śmiertelność, więc ruszyli na północ i znaleźli tartak, który był w miejscu, w którym leży dzisiejsza bandera. Tam znaleźli pracę i tam zamieszkali. I tak powstała cała społeczność z polskimi korzeniami, która jeszcze 70 lat temu mówiła po polsku i do dzisiaj jest to miejscowość, która ma tą świadomość bycia miejscowością, którą założyli Polacy. W Teksasie jest to normalne, że przejeżdżamy kilkadziesiąt kilometrów i mamy Fredericksburg, założony przez Niemców. Tam była inna narodowość, a Banderę akurat zasiedlili Polacy. I co jest ciekawe, dzięki staraniom Eleonory Długosz-Gudli w 2016 roku ta miejscowość została uznana oficjalnie za Światową Stolicę Kowbojów. Można zobaczyć ciekawe zdjęcia Polaków z polskimi nazwiskami na koniu. A wzięło się to sprzed 100 lat na przykład. A wzięło to się wszystko z tego, że w Banderze zaczynał się Wielki Zachodni Szlak Spędu Bydła, który polegało to na tym, że w pewnym momencie kilku mądrych panów padło na pomysł, że po preriach północnego Meksyku i południowego Teksasu dzisiaj krąży mnóstwo krów, które są niczyje. Można je zbierać, gromadzić właśnie pod banderą w Hill Country, robić tam zapasy i ruszać na północ do najbliższej linii kolejowej, żeby zarobić pieniądze na ich sprzedaży. I stąd te tradycje w Banderze.
0: Ale dlaczego to jest światowa czy amerykańska stolica kowboi? Dużo jest przecież takich miasteczek. Ile mieszkańców ma Bandera?
1: 900 osób.
0: No to dlaczego to?
1: Dlatego, że tam się zaczynał Wielki Zachodni Szlak Spędu Bydła. I przez 20 lat kilka milionów sztuk bydła obozowało uli, kowboje zgromadzili pod tym miastem. Później szli przez tak zwane cowtowns na północ sprzedawali to bydło. Później, kiedy skończyły się spędy, były rancza hodowlane. Jak to się skończyły, zaczęły się dude ranches, czyli rancza, które nie opłacało się już hodować bydła, zmieniły się w miejsca turystyczne. John Wayne potrafił przelecieć samolotem do Bandery 100 lat temu i spędzać czas w kowbojski sposób. I jeszcze jest ważne to, że w San Antonio, które jest niedaleko, 45 minut jazdy samochodem, są bazy amerykańskie. I bardzo Bandera zmieniła się w takie turystyczne miejsce, gdzie czy to żołnierze, czy żołnierze z rodzinami mogli przyjechać i poczuć się jak kowboje. Więc ta tradycja już trwa bardzo długo.
0: Trwa bardzo długo. Wspomniał pan o wężach. Ja wczoraj słuchałam, że w Teksasie generalnie grzechotniki są. Jest też jakaś tradycja związana z tymi zwierzętami, niekoniecznie miło nam się kojarzącymi. O co chodzi? Z grzechotnikami z Teksasem.
1: Mówimy o Sweetwater Roundup, tak? Jest takie miejsce, nazywa się Sweetwater. To jest miejscowość na północ od Austin, północny zachód. I tam od lat 50. zeszłego, ubiegłego wieku raz w roku myśliwi ruszają około 100 mil w okolicy miasta, żeby polować na grzechotniki. Łapią je, nie zabijają ich, przywożą je do tej miejscowości. Wszystkie są gromadzone w jednym takim, oni to nazywają pits, to jest taka zagroda, która wygląda jak malutkie lodowisko w Polsce. I są mierzone, ważone, sprawdzana jest płeć, a następnie zabijane na oczach ludzi, których potrafi tam w jeden weekend przyjechać do 30 tysięcy. I jest to dosyć krwawe przedsięwzięcie, bo węże są, wszystkim ucinana jest głowa, a później są skórowane. Zawieszają je na hakach, i nawet dzieci, jeżeli tam rodzice zapłacą $20, mogą oskurować takiego węża. Skóry trafiają do produkcji różnych artykułów, których do Polski przywieźć nie wolno, czyli portfele i wszystkie inne wyroby, które można zrobić ze skóry, a mięso trafia na górę i jest podawane w stylu fried, czyli w panierce można spróbować i zjeść grzechotnika. Nie polecam. Obok tej imprezy odbywa się cook-off, czyli taka tradycja teksańska, która jest bardzo popularna w różnych miejscach Teksasu i innych stanów. Co weekend odbywają się zawody kulinarne. I zależy od tematyki. Zazwyczaj są to steki, żeberka. Teksas to stolica barbecue. A ja byłem na tym cook-offie i sędziowie są albo wybierani przez zawodników, albo przez jakieś stowarzyszenie, albo są złapanki. Czyli zbiera się ludzi, którzy akurat są na imprezie i oni zostają sędziami. Ja poszedłem sędziować, myśląc, że będę oceniał steki, a skończyło się na tym, że spróbowałem grzechotnika na 19 sposobów. Dowiedziałem się o tym, że będę jadł grzechotniki dopiero, kiedy dostałem kartkę i miałem zacząć oceniać. Było to bardzo trudne, jak ocenić pierwszy raz w życiu, mając grzechotnika w ustach, czy jest jeden, czy o skali 1 do 10, czy to jest 1, 5 czy 10. A więc musiałem strzelać, ale na 19 sposobów jeden był jadalny moim zdaniem.
0: Czyli nie warto próbować grzechotnika.
1: To jest mięso bardzo twarde, ma ości jak ryba i niesmaczne.
0: To my zaraz do rozmowy wrócimy i też do podróży tylko posłuchamy, żeby państwo jeszcze w ten klimat teksański się wdrożyli. Willie Nelson, The Highwayman.

0: Reklama.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
2: Żebyś wiedział.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
4: I wracamy do rozmowy z panem Arturem Owczarskim, o którym o Teksasie opowiada, ale nie tylko, bo też o Stanach Zjednoczonych, o swoich podróżach po Stanach, nagrywa filmy, pisze, opowiada i nam też przybliża właśnie historię Teksasu, teraźniejszość w zasadzie tego, jak Teksas dziś wygląda, na czym polega jego wyjątkowość. A my przed chwilą posłuchaliśmy Williego Nelsona. To jest, kto to jest dla Teksańczyków w zasadzie?
5: Powiedzieć, że Willie Nelson ma statut gwiazdy, to nic nie powiedzieć. Willie Nelson jest wszędzie. Wzięło się to stąd, że Willie Nelson zaczął karierę w Nashville i do Teksasu trafił do Austin, gdzie był taki słynny klub Armadillo. I to było miejsce kultowe, które przetrwało około 10 lat. Występowali tam wszyscy wielcy tamtych czasów. Było to miejsce, które bukowali nawet europejscy wykonawcy, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli wystąpić w Teksasie. Natomiast w tamtych czasach było tak, że kultura kowbojska była dominująca w Teksasie i dzieci kwiaty, czyli kultura hippisów, która wybuchła w całych Stanach Zjednoczonych i głównie w Kalifornii, mieli ciężkie czasy w Teksasie. I grupa taka, jak znamy z filmów, hippisów jadących ogórkiem przez prerie teksańskie, narażała się na dezaprobatę kowbojów i podbite oko. Więc te dwie kultury zderzały się i totalnie siebie nie tolerowały. Z jednej strony ciężka praca, Bóg, rodzina, z drugiej strony wyzwolenie, zrzucamy staniki i wolna miłość. To nie mogło się udać, żeby te dwie kultury się dogadywały, a Willie Nelson, kiedy zaczął występować w Armadillo Headquarters w Austin, połączył te dwie grupy. Z jednej strony śpiewał country i był gwiazdą kowbojów, a z drugiej strony palił zioło i przyciągał hippisów. I po raz pierwszy obie te grupy zaczęły się bawić razem w jednym miejscu. On jednoczył te dwie kultury. I tak zaczęła się historia bycia wielką gwiazdą Williego Nelsona w Teksasie. A potem do tego dodajmy kolejnych 70 lat występów, czyli człowiek, który najczęściej występował w Austin City Limits, człowiek, który jest na każdym plakacie, na każdym t-shircie, w każdym sklepie z gadżetami w Teksasie.
4: 90-paroletni już artysta.
5: Przyjaciel amerykańskich prezydentów, kilku po kolei.
4: To pytanie, czy Teksas, bo tak się mówi ponoć, że jest trochę do Polski podobnym, czy to prawda i w czym on jest taki podobny do naszego kraju?
5: Myślę, że mamy bardzo dużo wspólnego. Patrząc współcześnie, razem z moimi przyjaciółmi z Teksasu, którzy mocno się angażują w budowanie mostów między Teksasem a Polską, w czym ja również uczestniczę, mamy takie hasło, że Polska jest Teksasem Europy. A Teksas bardzo mocno się rozwija, tak jak mówiłem, jest 8. gospodarką świata. To nie tylko bydło, nie tylko ropa naftowa, ale też centra AI, SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace, druga prywatna firma na świecie, która postawiła lądownik na Księżycu. Z jej założycielem, polecam w ogóle film To The Black, o Tomie Markusiku i Firefly Aerospace na Amazonie. Ja zrobiłem wywiad z Tomem i będzie w mojej książce Teksas ma to wszystko. Więc przemysł kosmiczny. Gospodarka rośnie, jest dominującym stanem, jeśli chodzi o centra AI, bazy danych, zaplecze w ogóle dla przemysłu AI, robotyki. Polska też jest w tej chwili w takim etapie historii swojej, gdzie wyrastamy na 5. gospodarkę świata, Europy, 20. świata. I więc to nas na pewno łączy. Po drugie, tradycja, ciężka praca, rodzina, to są cechy wspólne i takie uwielbienie wolności.

0: człowieka, Amerykanina na ulicach Warszawy czy Tokio w kapeluszu, to zazwyczaj nie powiedzą Amerykanin, tylko powiedzą o, Texas. A w stanie, który kojarzy się z kościołem, z Bogiem, z tradycją kowbojską, rodziną, rosną wielkie przemysły. To na początku była ziemia. Człowiek przyjeżdżał z Europy i miał nieograniczoną przestrzeń, która tak naprawdę do dzisiaj jest nieograniczona, bo w stanie, który jest 2,5 razy większy od Polski, mieszka 30 parę milionów ludzi. Więc chcesz wybudować data center? Takie po horyzont? Albo największą fabrykę świata, jak TerraFab Elon Muska, który ma być większy od budynku Pentagonu? Texas. Więc najpierw była ziemia, potem przyszła ropa. Z tej ziemi oprócz bydła zaczęto wydobywać złoto, które finansuje ten stan, drogi, edukację, uniwersytety. Jedne z największych uniwersytetów amerykańskich, Texas A&M i Texas University, finansowane są z ropy naftowej, która jest na ich ziemi. Między innymi. Potem po Gas and Oil w latach 50. powstał wielki ośrodek NASA w Houston. Wokół Houston wybudował się olbrzymi przemysł kosmiczny. Elon Musk przeniósł się z Kalifornii. Amazon wybudował w Van Horn swoje miejsce startów. Musk ma w Boca Chica na południu nad Zatoką Meksykańską. Firefly, o którym opowiadałem, został. Ma swoje miejsce i laboratoria w Cedar Park nad Austin i kilkadziesiąt kilometrów ponad miastem na północ testują rakiety, chociaż starty odbywają się z Kalifornii lub z Florydy ze względu na położenie geograficzne. NASA wyznacza w tej chwili kierunek, że następnym zadaniem jest zbudowanie bazy na Księżycu, więc te setki czy tysiące firm, które pracują w tej branży, idą w tym kierunku, bo to nie jest tylko rakieta, nie tylko lądownik, ale też trzeba zbudować ekspres do kawy, który będzie działał na Księżycu, więc ta branża rośnie w olbrzymim tempie. No i centra danych i AI. Powstają największe fabryki data centers. Musk chce zbudować teraz fabrykę, gdzie ilość flesza produkowanego w tej jednej fabryce ma 30-krotnie przewyższyć to, co produkowane jest w tej chwili na całym świecie. Roboty autonomiczne. W Austin jeżdżą samochody, których jest ponad 700 autonomicznych taksówek. Roboty autonomiczne dostarczają pizzę ludziom do domu. To jest Texas współczesny.
1: Dziwne połączenie, czy nie?
0: Nie, bo Texas, moja teoria jest taka, że Texas dokłada warstwy. Czyli te rzeczy ze sobą nie konkurują, bo tak naprawdę miasta są bardzo mocno demokratyczne, a prowincja jest mocno republikańska. To są dwie różne wizje światopoglądowe, natomiast obie dążą do sukcesu, tylko inaczej. Republikanie patrzą na świat inaczej niż demokraci, ale to wszystko funkcjonuje w jednym organizmie i najważniejsze jest dążenie do sukcesu, bycie przedsiębiorczym i podejmowanie ryzyka.
1: Czyli to nie jest tak, że za 20-30 lat pojedziemy do Teksasu i tych ranch będzie mało, kilkanaście, może w setkach liczonych, a wszędzie będą data centers.
0: Nie, bo Teksas karmi Amerykę i świat.
1: I też odpowiada za znaczną część amerykańskiej produkcji energii. Proszę mnie poprawić, jeśli mam złe dane, ale 40% krajowej ropy naftowej i 15% gazu ziemnego właśnie z Teksasu pochodzi.
0: Tak, i jeszcze należy do tej informacji dodać, że większość w ogóle ropy amerykańskiej eksportowana jest z Teksasu, nawet jeżeli z niej nie pochodzi. Teksas ma cały krwiobieg, który poprzez gazociągi, rury, dostawy ciężarówkami, wszystko jest zwożone nad Zatokę Meksykańską i wysyłane w świat. A ostatnio gubernator Abbott z Vancem podpisali, znaczy dokonali uroczystego jakby rozpoczęcia budowy, nie wiem czy największego na świecie, ale na pewno w Stanach, portu, który powstanie nad Zatoką Meksykańską, który ma być w większości autonomiczny. Czyli tak jak widzimy już obrazy z Chin, gdzie pojazdy w portach są autonomiczne, nie mają kierowcy, większość rzeczy obsługują maszyny, tak ma być właśnie tam.
1: Co pan ma na koszulce?
0: Longhorn. To samo co na ręku.
1: Co to jest?
0: To jest krowa, o której wspominałem, opowiadając o banderze. Hiszpanie przywieźli pierwsze bydło na kontynent amerykański i to bydło, część uciekało, część się gubiło.

0: biło i w bardzo krótkim czasie, kilkuset lat, wyewoluowało, mając niski grzbiet i bardzo długie rogi, żeby wykopywać wodę na pustyni. Takie krowy lepiej sobie radziły i w ten sposób wyewoluował longhorn, który jest takim tradycyjnym symbolem Teksasu, czyli krowa z nawet ponad dwumetrowymi rogami. Ci, którzy byli w Houston w centrum NASA i je zwiedzali, to mieli okazję, przejeżdżając do miejsca, gdzie stoją największe rakiety wybudowane przez człowieka, zobaczyć takie stado longhornów, które tam się pasie.
1: W Houston?
0: Tak.
1: Dobrze, to my teraz posłuchamy fragmentu filmu dokumentalnego The Cowboy Capital, którego pan jest reżyserem. Może jeszcze dwa słowa, co to był za projekt i gdzie ten film obejrzeć?
0: Projekt polegał na tym, że po napisaniu książki, której około 100 stron, Teksas to stan umysłu, dotyczy właśnie Bandery i jej mieszkańców, razem z Royem Długoszem i Dakotą Wortmanem stworzyliśmy kilka lat później film The Cowboy Capital. Opowiada o Banderze, o kowbojskim stylu życia, o tradycji, o negowaniu życia w wielkim mieście na korzyść życia w naturze. Jest to nostalgiczna opowieść, którą można obejrzeć na amerykańskim Prime Video i Tubi, które ma 100 milionów widzów miesięcznie w Stanach, a w Polsce nie można go zobaczyć, chyba że ktoś prywatnie poprosi mnie o linka, to wtedy udostępniam. Ale jeżeli będziecie w Stanach, to tak naprawdę w każdym hotelu będzie można go włączyć.
1: To my posłuchamy fragmentu z tego filmu, wypowiedzi Roya Długosza właśnie o tym, o czym pan opowiadał, czyli jak powstał wielki zachodni szlak spędu bydła.
2: Back in the 1800s, the middle 1800s, the late 1800s, there was a gentleman by the name of Charlie Goodnight. When the Spaniards came here, they brought their cattle. The cattle got loose, they ran loose in all of South Texas and multiplied. It was survival of the fittest, and that's how the longhorn herd was produced. The weaker cattle died off, the stronger cattle stayed alive. And that's how we got our longhorn breed. But he saw the millions and millions of cattle in South Texas. He said, you know, I think I can make some decent money doing this. And so he farmed up, got his cowboys, and he went down there and rounded up a bunch of them and brought them all up to Bandera. And he made Bandera the trailhead of the Great Western Cattle Trail. There's over 1,000 cattle brands registered in Bandera in the late 1800s. So he made the trip up to Kansas to the rail lines. People got wind of that. And thus started the Great Western Cattle Trail. 10 million longhorns, 2 million horses, 30,000 cowboys came through Bandera in the late 1800s. In fact, came right through here. This was part of the Great Western Trail where I sit today. This is probably one of the staging areas where they formed their herds, branded them for the trail, and headed out through Bandera Pass.
1: To mogliśmy usłyszeć fragment tego, co już pan mówił, więc nie musimy może słuchaczom tłumaczyć. Bardziej chciałam, żeby państwo posłuchali, jak ci kowboje z Teksasu brzmią, jak mówią, jak opowiadają. Pan Roy Długosz, inaczej trochę pisane nazwisko niż u nas.
0: Tak, wielokrotnie był w Polsce, mieszkał też u mnie w domu. Jeżeli będziecie w Banderze, a słyszałem, że będziecie, to z przyjemnością was kontaktuję i możecie zrobić wywiad z Royem.
1: Dobrze, to może powtórzymy, może zobaczymy, jak ci kowboje w Banderze wyglądają, ale pana przygoda ze Stanami to nie tylko Teksas, widział pan o wiele więcej Stanów, między innymi przejechał pan całą Route 66?
0: Tak, raz z Chicago do Santa Monica, a drugi raz z Santa Monica do mniej więcej Nowego Meksyku. Piękna podróż, polecam.
1: O co chodzi? Co to jest za trasa?
0: To jest trasa, która łączyła, można by powiedzieć, ze wschodu na zachód, no ale Chicago jest jednak centralnie w Stanach Zjednoczonych. To jest trasa, którą ludzie ruszali po lepszą przyszłość do Kalifornii. Zaczęło się to wszystko w połowie lat 20. ubiegłego wieku, czyli już ponad, właśnie obchodziliśmy stulecie drogi 66. Droga, która już nie istnieje. Droga, którą wytyczono przez małe miasteczka, tak żeby pobudzić biznes w tych miejscowościach. Jak grzyby po deszczu. To właśnie na drodze 66 powstały motele, czyli połączenie słowa motor i hotel. Bo ludzie na początku, podróżując drogą 66, spali albo w samochodach, albo przy samochodach. Powstawały stacje benzynowe, warsztaty, restauracje. To całą popkulturę amerykańską, którą znamy z filmów, tych jadłodajni, moteli, to wszystko się rodziło przy drodze 66 100 lat temu.
1: Dziś można tą drogą przejechać częściowo, całościowo i dlaczego ona nie jest czynna?
0: Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś akurat nie ma okazji przejechać drogą 66, bo jego plany podróżne są inne, to warto zerknąć na mapę amerykańską, na Google'a, gdzie jesteśmy aktualnie, zobaczyć, gdzie biegnie autostrada i wybrać małe miejscowości, obok których biegnie ta autostrada i wtedy znajdziemy tą starą drogę, którą autostrada zastąpiła. I tak dokładnie stało się z drogą 66. Eisenhower wprowadził wielki plan budowy autostrad w Stanach Zjednoczonych i w wyniku tego, w ciągu 30 lat od jego decyzji, ostatnia miejscowość, przez którą biegła droga 66, została przy niej wybudowana autostrada. Więc droga 66 dzisiaj nie istnieje w tej postaci, której znano ją 100 lat temu, czy 70 lat temu. Wiele miejsc jest niedostępnych. Poza tym ona też zmieniała wielokrotnie swój bieg. Raz biegła tą przecznicą w mieście, raz drugą, wtedy restauracje się przenosiły. Więc można jechać odcinkami. Dzisiaj jest to podróż sentymentalna. Jest to fajny pomysł na to, żeby odjeżdżając od drogi 66 zwiedzać też parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, które są zjawiskowe. Więc jeśli ktoś ma pomysł na 3-tygodniową podróż na motocyklu, samochodem, czy jakkolwiek sobie, można nawet ją przejść, albo jest taki słynny wyścig samochodów elektrycznych, który jedzie drogą 66. Więc jest to fajny pomysł, żeby podróżować przez Amerykę. Jest w tym dużo cepeli, jest dużo sklepików z pamiątkami, dużo miejscowości, w których mieszka paru mieszkańców lub paru dziesięciu lub paru set, żyje z tego, że mają właśnie miejsce dla ludzi podróżujących drogą 66, że sprzedają t-shirty, że sprzedają wszelkiego rodzaju gadżety związane z drogą 66. Dzięki temu ta historia pozostaje, a turyści poddają się temu klimatowi i grzecznie zatrzymują się w kolejnych miejscowościach i robią sobie zdjęcia.
1: 250 lat w tym roku mija od utworzenia Stanów Zjednoczonych. Czy by pan jako osoba, która w Stanach trochę czasu spędziła, trochę Stanów zobaczyła, z Teksasem tak mocno związana jest, czy by pana zdaniem ten amerykański sen, on jeszcze funkcjonuje, on jeszcze jest, istnieje, można go spełnić?
0: Poproszę o definicję amerykańskiego snu.
1: Od pucybuta do milionera wszystko jest możliwe. Wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych i tam osiągam wielki sukces.
0: Tak, ale to samo się dzieje też w Polsce. Uważam, że tak. Jak najbardziej. Powiem taką anegdotę. Tom Markusik, założyciel Firefly Aerospace, powiedział mi, że gdy kupili działkę pod budowę rakiet kosmicznych, wybrał się do najbliższego urzędu i powiedział: okej, mam ziemię, budowałem pierwszą rakietę Falcon 1 i Falcon 2 dla Muska, pracowałem w Virgin, w Blue Origin, pracowałem dla NASA, będę budował rakiety. Jakie pozwolenia powinienem mieć, żeby robić testy rakiet na mojej ziemi? A urzędnik na niego spojrzał i powiedział: panie, to jest Teksas, rób pan co chcesz, to pana ziemia.
1: Pan jak często w Teksasie jest? Myślał o tym, żeby na przykład się tam na stałe przeprowadzić?
0: Nie. Kocham Polskę i będę mieszkał w Polsce. Uwielbiam Teksas, też go kocham, ale wolę być tutaj.
1: Wspomniał pan wcześniej oczywiście o rodeo. Dla pana to pewnie jest pojęcie nieabstrakcyjne, a myślę, że dla wielu słuchaczy jednak. Jakie to jest wrażenie oglądać, nie wiem, czy można powiedzieć, zawody rodeo?
0: Tak, no to jest albo bardzo taki sport, gdzie są wielkie pieniądze, bo zarabiają wszyscy, zarabiają właściciele byków. Byki, które startują na zawodach rodeo, to są najbardziej rozpieszczane byki na świecie, bo nigdy nie trafią do rzeźni, bo w trakcie zawodów oceniany jest i byk, i zawodnik. Więc jeżeli byk dobrze bryka, to właściciel dobrze zarabia. Jeżeli nagrody sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów, jeżeli na stadiony przychodzi 80 tysięcy widzów, to jeżeli mają własny kanał telewizyjny, który non-stop nadaje transmisję z zawodów rodeo, to jest to duży biznes. Ale oprócz tego w małych miejscowościach można zobaczyć rodea ranch, i na tym się też dobrze zarabia, czyli bierzemy naszych kowbojów z naszego rancha, inni zabierają swoich i jako drużyna mamy różne dyscypliny i konkurujemy ze sobą, mogąc wygrywać spore pieniądze. Znam ludzi, którzy się z tego utrzymują i bardzo dobrze żyją. Są też zawody rodzinne, czyli jest niedziela, mamy mały stadion rodeo gdzieś na prowincji, mama wsiada na konia i objeżdża beczki na czas, tata albo łapie cielaka na lasso, albo zeskakuje z konia i powala go na ziemię i wiąże. Syn jeździ na nieujeżdżonym koniu albo na byku. To też się dzieje, więc jest to bardzo duży i ważny element teksańskiej kultury. Ale nie tylko Teksasu. Rodeo jest nawet na Alasce.
1: Miał pan okazję którejś z tych dyscyplin spróbować?
0: Nie, byłoby to wyjątkowo głupie. Kiedyś na zawodach w Banderze w ciągu półtorej godziny widziałem 3 młodych chłopców zabranych przez karetkę. A w zeszłym roku jeden chłopak zginął, więc jeśli ktoś, jak to się mówi po polsku, kozaczy i chce wsiąść na byka, bo co to dla niego, to jest to bardzo głupie. Znam chłopaka, który jest bohaterem mojego filmu, jednym z bohaterów i był też częścią mojego projektu książki Teksas na to stan umysłu, który ma dzisiaj 21-22 lata. Jak 2 lata temu nagrywałem z nim wywiad do filmu Gavin Hawk, to był przed wygraniem San Antonio, gdzie wygrał 100 tysięcy dolarów jako najmłodszy zawodnik w historii. I on wtedy mi powiedział, mając lat 20, że ujeżdżał już, trudno powiedzieć, ale ponad 3000 byków. Więc to jest zawód, bardzo niebezpieczny sport i trzeba umieć to robić.
1: Czy tam, bo może dla nas ostatnie lata to jest bardzo duża popularność, oczywiście nie o Teksasie, chociaż tam wątek teksański też się pojawia w serialu Yellowstone. Czy to wyobrażenie reżyserów tego serialu ma coś wspólnego z rzeczywistością amerykańską, z rzeczywistością życia takich rodzin prowadzących te ranche?
0: Tak i ja zawsze powtarzam, że cowboy i wizerunek cowboya i ten kapelusz słynny, to nie jest tylko Teksas. To są stany takie jak Minnesota, Arizona, Kalifornia. To jest taki archetyp amerykańskiej kultury, więc tutaj producent i reżyser wstrzelił się idealnie i westerny były 70 lat temu. Pamiętam jeszcze czasy 30 lat temu, jak w latach 80. 40, co sobota był western w polskiej telewizji. I westerny będą. I one zawsze będą wracały w Hollywood, bo ludzie chcą to oglądać. A jeśli chodzi o ten świat, który jest pokazany w Yellowstone, no trzeba przyznać, że ta rodzina jest dosyć twarda i bezkompromisowa, ale to jest potrzeba telewizji.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Artur Owczarski był naszym gościem, podróżnik, reportażysta, reżyser filmów dokumentalnych. Nad czym teraz pan pracuje?
0: Teksas ma to wszystko. Książka będzie w sprzedaży na wiosnę przyszłego roku.
1: Ja państwa odsyłam i zachęcam też państwa, żeby państwo słuchali na antenie Radia Wnet od 20 października od godziny 16 od wtorku do piątku. Relacje ze Stanów, bo pierwszym przystankiem właśnie będzie Teksas, który jest tylko 2 razy większy od Polski. Na koniec posłuchamy z Yellowstone. Był taki aktor, który brał udział w tym serialu, ale też prywatnie jest muzykiem. I taki utwór The Other Side, Ryan Bingham. Na koniec audycji, żebyś wiedział, Hania Tracz, Adam Czerpak. Życzymy państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłącz

0: Dzień dobry, 10.01. W tym wydaniu wiadomości kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia polskiej stacji Starlink. Czy ABW musiała wydać zgodę na zakup Pegasusa oraz czarne rusy? I incydent na łotewskiej granicy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Trzecia osoba podejrzana o podpalenie naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu została zatrzymana, podało RMF FM. Wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych w tej sprawie. Do zdarzenia doszło pod koniec września w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim. Zatrzymanie przeprowadzono na podstawie materiałów zgromadzonych przez polską policję, ABW i prokuraturę. Podejrzani oczekują na przekazanie Polsce w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Po sprowadzeniu do kraju mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Śledztwo w tej sprawie wszczęto na początku października. ABW nie musiała wydawać zgody na zakup Pegasusa. Wynika to z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy o ochronie informacji niejawnych, komentował wczorajszy raport Komisji do spraw Pegasusa były wiceszef CBA Maciej Wąsik.
2: Pewne systemy do kontroli operacyjnej, których elementy znajdują się poza siedzibami służb specjalnych, czyli poza odpowiednimi pomieszczeniami, no nie wymagają akredytacji. I od razu podam przykład, bo w czasach Donalda Tuska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonował Pegasus Tuska. Był to system Galileo. Działał troszeczkę na podobnych zasadach. Był to w niektórych rzeczach bardziej prymitywny, których miał większe możliwości. Na przykład można było coś implementować do komputera. I ten system Galileo też nie posiadał akredytacji, bo pozwalały na to przepisy prawa.
0: Zakup systemów Pegasus spowodowany był potrzebą poszerzenia kompetencji służb.
2: Służby specjalne w 2015-16 roku mówiły, wszyscy posługują się internetowymi komunikatorami. Wszyscy przestępcy przeszli z telefonii komórkowej tradycyjnej na telefonię elektroniczną, czyli na komunikatory. Nie mamy systemów do tego, żeby prowadzić kontrolę operacyjną. Trzeba było taki system zakupić. Wszystkie służby polskie były ślepe i głuche. Dzisiaj, po tej całej awanturze o Pegasus, po tych zarzutach dla wszystkich szefów służb i ich nadzorców, polskie służby są nadal ślepe i głuche.
0: Mówił były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Wczoraj Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po ponad 2 latach pracy zdecydowała o złożeniu stosownych wniosków do prokuratury. Chodzi o 10 zawiadomień wobec 11 osób, w tym m.in. Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego oraz byłych szefów służb specjalnych. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień czy też wyrządzenie szkód majątkowych. Grupa przedstawiająca się jako Czarne Rusy przyznała się do incydentu na granicy łotewsko-białoruskiej, do którego doszło na początku października. Jak podała łotewska telewizja LTV, zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni próbowali wówczas wprowadzić na Łotwę 20 migrantów, grożąc przy tym żołnierzom. Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 października. Według łotewskich władz towarzyszący migrantom mężczyźni próbowali siłą przepchnąć ich przez granicę. Następnie część zamaskowanych osób wtargnęła na terytorium Łotwy i zabrała kamery monitoringu, po czym wróciła na Białoruś. W nagraniu opublikowanym na Telegramie grupa zapowiedziała kolejne działania sabotażowe. Szefowie MSZ państw Unii Europejskiej przyjęli wczoraj decyzję o utworzeniu nowej misji wsparcia w Libanie. Jej zadaniem będzie doradzanie libańskim siłom zbrojnym oraz służbom bezpieczeństwa wewnętrznego. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że misja ma pomóc wzmocnić kontrolę nad terytorium kraju, ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. Rada Unii Europejskiej przekazała, że początkowy mandat misji będzie obowiązywał przez 3 lata. Papież Leon XIV uda się dziś przed południem do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca, poinformował o tym rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Hospitalizacja ma potrwać około tygodnia. O planowanym zabiegu papież poinformował w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, podczas badań kontrolnych lekarze wykryli niewielką zmianę, którą rozpoznano na wczesnym etapie. Medycy zalecili jej chirurgiczne usunięcie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: 9 minut po godzinie 10. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. I od razu przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa, także Rozwoju Wsi przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. I także, gdyby pan przypomniał, tylko to jest stowarzyszenie, które...
2: Stowarzyszenie Polskich Lat.
1: Tak jest, bardzo piękna nazwa, która zresztą jest w tle, to tak, to dobrze, obym nie była tak błyskotliwa jak teraz w drugiej części naszej rozmowy, panie ministrze, ale dobrze, przejdźmy do tematów. Otóż Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające po tych ustaleniach, które opublikował Kanał Zero, dotyczące pana Michała Kołodziejczaka. Co pan myśli o całej tej aferze?
2: Może nie warto by się nią było zajmować, gdyby również to nie było pokazanie jakichś podłych standardów, które obciążają polityków, a w przypadku Kołodziejczaka obciążają również liderów polskich organizacji rolniczych. To jest pewnie wiele aspektów, o których będziemy się dowiadywali. Kołodziejczak, z którym część polskiego środowiska rolniczego wiązała nadzieję, kiedy powstawała Agrounia, to będzie jakaś aktywna część młodych rolników walczących o interesy polskiego rolnictwa. Okazuje się, że dla niego osobista kariera bycia posłem, potem wiceministrem była ważniejsza. To wykorzystał oczywiście Donald Tusk. To bardzo często się w tej chwili te zarzuty pod adresem Tuska pojawiają, który, jak mówiłem wcześniej wiele razy, będzie się bawił Kołodziejczakiem jak kot myszą i w końcu los myszy Michała Kołodziejczaka spotka i tak się stało. Ale jest problem poważniejszy. Kto Kołodziejczakiem przez te lata manipulował, kto nim kręcił, kto decydował o jego działaniach, bo w pewnym okresie, chcąc wylansować się na takiego lidera rolniczego, podejmował bardzo spektakularne jakieś protesty, rolnicy mu wierzyli, zbierał spore pieniądze przy okazji na różnego rodzaju zbiórki internetowe, ale również, o czym teraz wiele osób mówi, był prowadzony przez służby specjalne. W jego otoczeniu były takie osoby, które go szkoliły, mówiły, w jaki sposób się zachowywać, wypowiadać. Również to, co obserwowaliśmy, co zresztą było przedmiotem dziennikarskich śledztw w minionych latach, kiedy jeszcze był aktywny na ulicach, to był taki zadymiarz do wynajęcia. Jeżeli ktoś tam potrzebował kogoś zastraszyć, ustawić, różne gminy, które podejmowały działania często w obronie rolników, bo Kołodziejczak wcale nigdy nie bronił rolników tych rodzinnych gospodarstw mniejszych, raczej chodziło mu o, może ci lepiej płacili, o różnego rodzaju duże firmy, ale również i w takich atakach politycznych, między innymi to było łajdactwo, kiedy służby specjalne chciały zaatakować ówczesnego wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka, to Kołodziejczak pojawił się przed domem prywatnym, wszedł na podwórze i robił aferę. Oczywiście to wszystko było nakręcane, więc ja śmiem twierdzić, że Kołodziejczak był w jakiś sposób powiązany ze służbami specjalnymi, które rozgrywały raz jednych, raz drugich. Teraz akurat jest komuś przydatne napiętnowanie Kołodziejczaka, bo to może będzie jakimś obciążeniem dla Donalda Tuska, który go wziął i myślę, że on wiedział o jego zachowaniach, o jego patologicznych różnych skłonnościach, które są opisywane w tej chwili również przez kobiety, które w jego otoczeniu go wspierały, mu pomagały. Narkotyki, jakieś ekscesy seksualne, jakieś dziwne zachowania, ale nie mnie to oceniać. To ma zrobić prokuratura, czy ile jest w tym prawdy, a ile słowo przeciwko słowu. Natomiast niewątpliwie komuś jest w tej chwili potrzebne, żeby, mówiąc wprost, przywalić Tuskowi, ja go bronić nie będę.
1: Bo takie rzeczy same z siebie faktycznie się nie dzieją, czy też nie, często nie ujrzą światła dziennego nigdy, to zazwyczaj jak wychodzi.
2: Panie redaktor, ja myślę, że bardzo często właśnie to tło, to drugie dno jest istotniejsze. Kto akurat teraz gra Kołodziejczakiem, całe życie był manipulowany. Trochę mi go było w pewnym momencie szkoda, bo jakieś nadzieje polska wieś, jak już mówiłem, z nim wiązała. Natomiast okazał się, że ktoś nim manipuluje, ale nie jest jedynym. takie wypuszczenie z łańcucha człowieka skądinąd, o którym już też rozmawialiśmy, Władysława Serafina, który ma akurat przywalić PSL-owi. Jego ataki na PSL w tej chwili są komuś w świecie politycznym przydatne. Człowiekowi, który również całe życie gdzieś tam był przez kogoś prowadzony. To jest dla mnie przykre, ponieważ rola służb specjalnych, mówił niedawno o tym również Mateusz Morawiecki, to jest kwestia Pegasusa, kwestia różnych ataków na różne osoby. Ja nie chcę o tym mówić, ale to również i mnie w jakiś tam sposób dotyczy. Zawsze zachodzi pytanie, czyich interesów bronią służby specjalne. Czy to są interesy Polski, polskiego państwa, polskiego narodu, społeczeństwa, czy jakieś gry, które mają Polsce zaszkodzić, bo w inny sposób tego wytłumaczyć nie można, czy zaszkodzić dużym grupom społecznym, na przykład rolnikom. Więc prokuratura musi sprawę Kołodziejczaka aż do dna wyjaśnić, czy jego zachowania wobec konkretnych osób, konkretnych kobiet, współpracowników, jego agresja, jego chamskie zachowanie, te uzależnienia od narkotyków, czy to wpływało na jego funkcjonowanie, czy krzywdził ludzi. Pytanie również, co ten człowiek w Ministerstwie Rolnictwa robił, czy władza nie ma innych, bardziej kompetentnych. Doszło do tego, że ówczesny jego szef, minister Siekierski, odsunął go od jakichkolwiek decyzji w Ministerstwie Rolnictwa, obawiając się po prostu głupoty w podejmowanych decyzjach. Ale w tle również tam były osoby z imienia, nazwiska znane, które ewidentnie były prowadzącymi ze strony służb. Prokuratura musi to wszystko wyjaśnić.
1: A my będziemy się temu przyglądać. Jeżeli chodzi też o pewną przegraną, no to Polska przegrała z TSUE w sprawie tej umowy z państwami z grupy Mercosur. To jest tak, że my już nie mamy żadnych narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób starać się powstrzymać część tych takich dealów, które tutaj są zawierane. My musimy już się na to po prostu zgodzić i jakoś rynkowo w tym postarać się odnaleźć, jak wygląda sytuacja rolników.
2: Panie doktor, to ma również kilka aspektów. Toczy się jakby skarga główna, którą zgłosił kiedyś Parlament Europejski, ale to dotyczy raczej sposobu procedowania umowy z krajami Mercosur. Zdaniem Parlamentu Komisja Europejska naruszyła procedury. Tam nie tyle kwestionuje się sens tej, czy brak sensu tej umowy, tylko sposób jej wypracowania i podpisania w styczniu 26 roku przez panią von der Leyen. Polska i mnie ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości, który oddalił polską skargę jako źle umotywowaną, on nawet nie twierdzi, że bezzasadną, tylko źle umotywowaną skargę, która miała doprowadzić do wstrzymania tymczasowej umowy handlowej, która weszła 1 maja, właściwie ja spodziewałem się, mówię wprost, takiego rozstrzygnięcia, ponieważ w Polsce nie było woli i determinacji, by blokować tę umowę. Ja pamiętam wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, ale również ministra Radosława Sikorskiego, wręcz kpiące z polskich rolników, którzy nie są w stanie konkurować z farmerami z Argentyny czy z Brazylii i produkować na przykład taniej wołowinę czy drób. No nie są w stanie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, jakie są uwarunkowania, jakie są techniki, technologie, środki stosowane w rolnictwie tam i w Europie, to nic nie rozumie, więc tu nie było żadnej chęci. Była propaganda i ze strony PSL-u, który rzeczywiście czuje oddech rolników na plecach, jak na razie to nie ma czego na wsi szukać, była próba pokazania, że jednak PSL walczy o zablokowanie tej umowy. Tak, tylko wtedy, kiedy mówiliśmy, że trzeba zgłosić skargę dobrze umotywowaną, kto to ma zrobić? No minister rolnictwa ma wykazać, że napływ marnej jakości żywności na rynek spowoduje obniżenie cen żywności za żywność płaconych polskim rolnikom, że będzie to zagrożenie zdrowia publicznego, bo przecież takie informacje o nędznej jakości tej żywności były znane wcześniej, to właśnie minister rolnictwa miał taką skargę uzasadnić i ona powinna być zgłoszona przed 1 maja, przed wejściem w życie tej umowy handlowej. No nie robiono tego, nie było w rządzie pewnie zgody, była tylko ogrywanie tego takie PR-owo-propagandowe. PSL mówił, my walczymy zarówno na poziomie Komisji Parlamentu Europejskiego, tam poseł, europoseł Hetman walczy, inni nasi europosłowie, tu walczymy w Polsce. Ba, tylko złożono to już po czasie, kiedy umowa weszła w życie, kiedy przesyłki z Ameryki Południowej zaczęły płynąć i media o tym informowały, potwierdziły się te wszystkie zarzuty rolników europejskich, ludzi zatroskanych o to, co my w Europie będziemy jedli, zawartość niedozwolonych substancji, stymulatorów wzrostu, antybiotyków itd., itd. Okazuje się, że system kontroli żywności europejskiej był nieszczelny. To nie było wykrywane w portach, do których docierały przesyłki drogą morską z Brazylii, czy na lotniskach, dopiero gdzieś tam wewnątrz Europy, kiedy już to wszystko poszło do konsumpcji, dopiero wtedy ktoś tam zauważał, co w tym mięsie argentyńskim czy drobiu brazylijskim się znajduje. Zresztą Komisja Europejska 3 września wstrzymała import mięsa z Brazylii na jakiś czas, żeby sprawdzić, jak to mięso tam jest wytwarzane, czy tam są przestrzegane jakiekolwiek elementarne warunki dobrostanu zwierząt, leczenia, żywienia, to do czego są zmuszani rolnicy europejscy.
1: Ale więc... nie są. To chyba jest tajemnicą policzona, bo nawet sami przecież przywódcy tych państw, części z nich, oni no nie kryją się, że nie będą tych standardów przestrzegali. Oni mówią
2: wprost, to Europa ma wielki interes w otwarciu rynku Ameryki Południowej, głównie przemysł zachodnioeuropejski, motoryzacyjny, głównie niemiecki, ale również i włoski przy okazji, chemiczny przemysł z Francji, i Europie bardziej zależy na otwarciu, na eksporcie do Ameryki Południowej niż tamtym krajom, które mogą eksportować na cały świat. Chiny zresztą są również importerem w dużej mierze żywności z Ameryki Południowej. Ale konkludując to wszystko, no w Polsce nie było chęci, było zwalanie jedni na drugich, opowiadanie, że to można było wcześniej zrobić. Ja przypomnę, ta umowa 20 parę lat była negocjowana, natomiast decyzje zapadły pod koniec 25 i zostało to podpisane 17 stycznia 26 roku. No to wtedy już kilka lat obecna koalicja rządziła i mogła to uczynić. Nie miała takiej chęci, bo zagroziłoby to interesom przede wszystkim naszego sąsiada zza Odry.
1: To jest odyseja wyborcza, to jeszcze na zakończenie, panie ministrze, ostatni temat, czyli już kampania, wybory w Polsce i spójrzmy teraz na prawą stronę. No i tutaj ten główny konflikt, nie wiem jak to można nazwać, czy też rozłam, czyli premier Mateusz Morawiecki. Z drugiej strony mamy część Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pan widzi jakąkolwiek szansę, żeby tam przynajmniej była jakaś nić porozumienia, żeby był taki wspólny front właśnie przed wyborami?
2: Nadzieja umiera ostatnio. Ja wierzę w to głęboko, że prawica, z którą jestem całe życie związany, wreszcie jakiegoś oświecenia dozna, jakiejś iluminacji i rozum wróci do głowy, bo jak na razie to wygląda paskudnie. Zwycięstwo w przyszłym roku jest bardzo realne, przecież suma głosów różnych środowisk prawicowych jest większa niż tych liberalno-lewicowych zwolenników Tuska i polskiej lewicy, ale trzeba się zjednoczyć, albo przynajmniej jakiś minimalny pakt o nieagresji, się nie obrażać, nie wyzywać, nie kubłami pomyj się, nie traktować. Myślę, że taką rolę integrującą chciałby i mógłby odgrywać pan prezydent Nawrocki, ale te partie polityczne muszą taką chęć wyrazić, czy przy okazji paktu senackiego, czy też zawieszenia bratobójczej walki na poziomie wyborów parlamentarnych. Jak pani już kiedyś mnie pytała, jestem też w takim trochę dyskomforcie, bo z jednej strony odchodząc od PiS-u na skutek tych różnych błędów, które PiS popełniał i z nich nigdy się też nie wytłumaczył, chciałem, to miał być taki gest sprzeciwu, chociaż tam zostało moje serce, moi przyjaciele i przekonanie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu powinno odgrywać znaczącą, ale już nie wyłączną rolę na polskiej prawicy. Z drugiej strony inicjatywa Mateusza Morawieckiego, która mogłaby zagospodarować część prawicy, ludzi o myśleniu zdroworozsądkowym, patriotycznym, niepodległościowym, prawicowym, którzy zniechęcili się do Prawa i Sprawiedliwości, czy do osobiście do prezesa Kaczyńskiego, czy do różnych błędów, które PiS również popełniał, ci ludzie nie wrócą jako elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Mogliby głosować na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, również grupy społeczne, tacy, takie jak choćby rolnicy, rozczarowani kiedyś Piątką dla Zwierząt, zbożem z Ukrainy i tak dalej, rozczarowani do PiSu, mogliby być naturalnymi wyborcami tej nowej formacji prawicowej, która byłaby w sposób naturalny koalicjantem w przyszłości dla Prawa i Sprawiedliwości. PiS tego nie rozumie, zamiast właściwie sekundować i wspierać tworzenie tego typu nowej formacji i byłoby to ze wszechmiar korzystne dla zagospodarowania elektoratu centroprawicowego, wypowiedział tej inicjatywie śmiertelną wojnę, obrażając, opluwając i Morawieckiego osobiście. 6 lat był ponoć dobrym premierem, skutecznym i pracowitym. Teraz nagle Kuby pomyj, że on wszystkiemu jest winien. Ja staram się stać trochę z boku tego konfliktu, tego sporu. Nie po to, żebym nie chciał się zaangażować. Uczynię wszystko i wszystkie ręce na pokład będę zachęcał tych, którzy ze mną, z moim zdaniem się liczą, by wesprzeć polską prawicę. Teraz pracuję nad złożonym i skomplikowanym programem, strategią dla polskiego rolnictwa, dla polskiej prawicy. Nie dla PiSu, nie dla Morawieckiego, nie dla Konfederacji, którą również będę wspierał i wielu tam wartościowych ludzi jest, tylko dla szeroko rozumianej polskiej prawicy, bo tylko ona jest w stanie uratować polskie rolnictwo. I ze względu na propaństwowy charakter, na przekonanie, że polska racja stanu jest ważna i istotna, poszanowanie pewnej tradycji, w której polska wieś jest wyjątkowo mocno zakorzeniona, szacunek dla prywatnej własności, to jest rolnictwo właśnie, prywatna własność. Nie bycie na garnuszku, na pensji u kogoś, tylko prywatna własność. Poszanowanie również tych tradycji, które dla polskich rolników są ważne. Rodziny rozumiane jako mężczyzna i kobieta, wielopokoleniowych, relacji rodzice-dzieci. To są przymioty polskiej prawicy i tylko ona jest w stanie skutecznie ratować polskie rolnictwo. Dlatego na Boga przestańmy się z sobą żreć. I tu się okazuje, że zwolennicy są tak okopani, że jak powiedzieć coś krytycznego o Prawie i Sprawiedliwości, no to jest od razu zdrajca, łajdak, jakąś mnie mówić krytycznie o prezesie Kaczyńskim par excellence. I z drugiej strony, jeżeli ktoś mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma istotną rolę w dalszym ciągu do odegrania, no to jest krytykowany z drugiej strony. Ja wspieram i jednych, i drugich, biorę udział w spotkaniach, które organizuje i Prawo i Sprawiedliwość. Niedawno prowadził takie spotkanie Przemysław Czarnek, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo również szanuję. Byłem na forum rolniczym, które organizowało Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dobre, ciekawe, wartościowe spotkanie. Dużo dobrych też i głosów ze strony rolników. Będę starał się wspierać ze wszechmiar polską prawicę, bo tylko ona w tym obszarze, którym całe życie się zajmuje, czyli polskiego rolnictwa, polskiej wsi, bezpieczeństwa żywnościowego, pewnej wartości, jaką wieś stanowi dla całego społeczeństwa, tylko tu, tylko w polskiej prawicy upatruje nadziei.
1: Powiedział pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy prezydencie Karolu Nawrockim, także Stowarzyszenie Polski Chleb. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego Radia Wnet. Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy. 10:27, drodzy państwo, na naszej liście Johnny Cash, a za kilka chwil kolejne rozmowy. Porozmawiamy z panem profesorem Arkadiuszem Jabłońskim i tutaj już znów wybory i to, co dzieje się na naszej scenie politycznej, ale teraz Johnny Cash. Thank you.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Po reklamie.
4: Odyseja wyborcza.
5: 10.31, drodzy Państwo, a kolejnym gościem Odysei Wyborczej jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog związany z KUL między innymi. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Tak, zacznijmy może od najnowszego sondażu CBOŚ, bo taki też się pojawił i tutaj Koalicja Obywatelska, ja tak w skrócie tylko powiem, utrzymuje prowadzenie, no ale to takie chyba prowadzenie, które wcale nie oznacza, że premier Donald Tusk może być spokojny o przyszłoroczne wybory parlamentarne. Tutaj Koalicja Obywatelska, jak mówi ten najnowszy sondaż, miałaby 28,6% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 18,2%, a Konfederacja 12,8%. Także jeszcze też do Sejmu weszłaby Konfederacja Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna i tutaj 7,3%. No, jak mamy rozumieć ten sondaż i na ile w ogóle my powinniśmy takimi sondażami, panie profesorze, się sugerować? Bo one zawsze dużo emocji wzbudzają, a tutaj opinie też są podzielone. Część osób mówi, że to jest w ogóle nieistotne i nie ma znaczenia, a druga część, że jednak warto na nie patrzeć.
6: Myślę, że warto na nie patrzeć. CBOS jest no, niby firmą rządową, ale mają w miarę dobrą metodologię. Wyniki badań sondażowych oczywiście im bliżej wyborów są wiarygodniejsze. Zawsze jest to jakaś forma gry też politycznej prowadzonej przez różne pracownie. Co z tych wyników można wyczytać? No po pierwsze, że no, jest jakaś poprawa notowań Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest jakiś wzrost o ponad 3 punkty procentowe, no ale 18,2 to jest wynik, no, który nie może satysfakcjonować partii, która jeszcze 3 lata temu rządziła Polską, mając większość, prawda, bezwzględną. Po drugie, wydaje mi się, że ten rozwój plus pana premiera Morawieckiego, no prawda, nie potrafi przekroczyć progu wyborczego. No i to już jest jakaś trwała tendencja, która się powtarza w wielu innych badaniach, w których to jest zawsze nam gdzieś na balansuje na granicy progu, prawda, wyborczego. Pozostałe partie prawicowe, tak to umownie nazwijmy, no mają wyniki dobre, takie, prawda, które jakoś potwierdzają także inne badania, tyle, że no, zanotowują w tym badaniu pewne spadki. Natomiast no, stabilna sytuacja Koalicji Obywatelskiej z tych badań wynika, no, ale oczywiście no, nie daje im to nic, bowiem będą w sytuacji Prawa i Sprawiedliwości, gdyby te badania sondażowe przełożyły się na wyniki badań, na wyniki wyborcze, no to zostaliby z niczym, byliby największym klubem bez władzy, więc no mają się czym martwić i zastanawiać się, co dalej po wyborach, gdyby się to zrealizowały takie wyniki jak w tych sondażach.
5: No właśnie, a przed momentem rozmawialiśmy z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim i on też komentował no, ten rozłam na prawicy i takie rozdrobnienie. Taka była konkluzja, że jest oczywiście wielki potencjał i przecież tak naprawdę mają więcej głosów, gdyby tak wziąć te partie prawicowe, postawić po drugiej stronie, ale że jest tutaj ryzyko przy tych podziałach i takich wzajemnych oskarżeniach, no, że to nie wystarczy i mimo no, całego szeregu zaniedbań, może tak delikatnie powiedzmy, czy rzeczy, które się nie wydarzyły ze strony obecnego rządu, no to ponownie też mogą wygrać. Czy wyobraża pan sobie na przykład, żeby jakoś udało się jednak dogadać na prawicy tutaj, no i Prawu i Sprawiedliwości, i ugrupowaniu premiera Mateusza Morawieckiego, być może też dojść do jakiegoś porozumienia z Konfederacją i może nawet z ugrupowaniem Grzegorza Brauna?
6: No wszystko zależy, kiedy będzie to porozumienie. Jeżeli będzie to porozumienie powyborcze, to są duże szanse na to, żeby... Halo?
5: Słychać, tak, nie? Cały czas, panie profesorze, słychać, że są duże szanse. Tutaj się
6: Tak, to są bardzo duże szanse na to, że jakoś dojdzie do jakichś uzgodnień. Natomiast no, w tej chwili no, każda z tych formacji walczy o to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Bardzo często budują swoją tożsamość i pozycję, no, przeciwstawiając się pozostałym partiom prawicowym. No, myślę, że w najtrudniejszej teraz sytuacji jest Rozwój Plus pana Mateusza Morawieckiego. Po pierwsze ogłosił on jakiś samodzielny start, a więc już jakby sugeruje, czy też sprawdził, że nie za bardzo ma potencjalnych, no jakichś takich sojuszników w tej grze przedwyborczej. Więc jeżeli ten negatywny wynik będzie się utrzymywał, to znaczy brak szansy na przekroczenie progu wyborczego, no to jest tutaj no, możliwość no, powrotu do macierzy, tak bym powiedział, i stworzenia jakiegoś sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, no bo inaczej zbyt wielu w sumie wytrawnych polityków, którzy są teraz po stronie Morawieckiego, no straci szanse wyborcze, a znowu PiS-owi też szkoda na pewno takich ludzi, którzy byliby w wielu miejscach no, lokomotywami wyborczymi, więc jeżeli nie będzie tegoż wzrostu poparcia, to myślę, że tutaj możemy się spodziewać jakiegoś sojuszu przedwyborczego.
5: Aż 14% deklarujących udział w wyborach jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje. Czy możemy tak spróbować oszacować, która partia ma największy potencjał, żeby przekonać tych wyborców, albo przynajmniej powiedzieć, czy to oni zadecydują o wyniku wyborów, właśnie jeszcze ta grupa niezdecydowanych?
6: No można byłoby powiedzieć, że to jest nadzieja pana Morawieckiego, no bo największe szanse teoretycznie ma ta partia, która jeszcze nie dała się poznać jako ta, na którą warto zagłosować. Stąd ci, którzy się wstrzymują ze wskazaniem, no mogliby właśnie w tej partii zobaczyć no, jakiegoś przyszłego swojego no, prawda, faworyta w wyborach, no albo przynajmniej partię, która jest jakoś najbliższa ich poglądom. No, pan Morawiecki chyba nawet w takim duchu myśli o tej swojej formacji jako takiej troszeczkę prawda, technicznej, no, merytorycznej prawda, partii, która no, ma przekonywać przede wszystkim swoimi pomysłami na rozwiązanie konkretnych problemów, a nie jakimiś tam sporami ideologicznymi czy jakimiś orientacjami prawda, szerzej tam widzianymi jako jakieś tam prawda, spory polityczne. No i to jedno wskazanie, ale wydaje mi się, że najwięcej jednak szans na przejęcie tych głosów no, mają

0: A czy bezpieczeństwo państwa dzisiaj, bo tak dużo o tym słyszymy i przecież ludzie odczuwają te wszystkie alerty RCB, prawda? To są jakiś taki niepokój. Co może być dzisiaj takim punktem numer jeden?
1: Ja pani, ja myślę, że jednak temat tygodnia, czy też temat miesiąca, to decyduje często o tym, na kogo spoglądają wyborcy z mniejszą lub większą sympatią, lub też bardziej lub prawda, mniej krytycznie. No były teraz te spektakularne kwestie dotyczące prawda, pana Dawida K. No oczywiście no też mocno działają takie rzeczy właśnie jak ceny paliw, czy też no jeszcze może nie tak odczuwana, ale jednak prawda, wzrastająca inflacja, no, wzrastające ceny energii i tak dalej. Natomiast no, mam takie wrażenie, że to się kumuluje i oczywiście to się potem przekłada na jakąś narrację, którą trzeba umieć sprzedać. No musi być właśnie ten temat, który zadecyduje o tym, czy dana partia, w tym wypadku no, rządząca, no, straci poparcie, a opozycja pokaże, że ma pomysł na rozwiązanie tych bolączek prawda, Polaków, bo same ich zauważanie, same ich nagłaśnianie to jest tylko element właśnie tworzenia pewnej strategii i pewnej narracji, która musi być sprzedana jako przekonywująca.
0: To jeszcze, jeżeli ma pan profesor chwilkę, bo nie wiem, czy umówiliśmy się na tak długą rozmowę, ale jeżeli jeszcze może pan profesor zostać z nami, bardzo. To jeszcze na moment chciałam spojrzeć na Kraków, no bo tutaj wygrana Łukasza Gibały. Jak pan odczytuje ten wynik? Czy to zwycięstwo to jest taki wyraz, no po prostu jakby zwycięstwo, bo tak charyzmatyczny kandydat się pojawił i zdobył sympatię, no w trudnym jednak środowisku politycznym. Czy po prostu jest to tak duży sprzeciw mieszkańców wobec dotychczasowego sposobu sprawowania władzy? Na pewno jedno i drugie częściowo, ale tak.
1: No, pan Majchrowski chyba słusznie zauważył, że pan Gibała, no jednak całe już, prawda, chciałoby się powiedzieć, dziesięciolecia pracował na swój sukces, utrwalając w pamięci krakowian swoje nazwisko, no i jako osobę, która miała już te ambicje zajmować, prawda, to miejsce od dawna, więc na to trzeba to, prawda, wziąć pod uwagę. No po drugie, faktycznie niezadowolenie z tego, co się dzieje w Krakowie, było tak duże, że postanowiono dać szansę osobie, która nie jest związana z jakąś wielką opcją polityczną, no bo pan Miszalski no teoretycznie no też prawda, bezpośrednio był związany z Platformą i gdyby Platforma chciała rozwiązać ważne problemy Krakowa i gdyby to zależało od centrali, no to by to zrobił. No okazało się, że niczego takiego nie zrobił, więc nie ufają temu w takiej sytuacji, że jak przyjadą tam, prawda, politycy, jeden obieca jakieś 30 milionów, inne powie, no my tutaj wzmacniamy, centrala będzie dbała, wybudujemy wam metro i tak dalej. No to jednak nie zadziałało na Krakowian. Oni szukali wreszcie osoby, no, która będąc kojarzona z Krakowem, oderwana od właśnie tych układów politycznych, choć jak wiemy z panem Gibałą, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. No będzie dawała jakąś nadzieję na jakieś nowe otwarcie w Krakowie i faktycznie stworzenie bardziej sprzyjającej mieszkańcom formuły funkcjonowania miasta, no bo są te bolączki, prawda, które bardzo często no, mają też taki swój ideologiczny jakiś prawda, korzenie, jakby choćby te strefy wolne od no, prawda, od tych samochodów spalinowych, czy jakby to tam nazywać. No i to wszystko jest kosztowne, to wszystko ludzi boli i to naprawdę niczego do końca nie rozwiązuje. No i myślą, że może zdrowy rozsądek milionera przy okazji pozwoli jakoś uporządkować tą sytuację.
0: No to czy trochę jest już tak, że w pewnych kwestiach dochodzimy do ściany i nawet, nie wiem, no, establishment, czy te, może inaczej zapytam, czy trochę obserwujemy taką przemianę politycznej, też może tożsamości Polaków, bo do tej pory bardzo często, jak ja słuchałam nawet rozmów jakichś takich towarzyszy,

0: polskich rodzinnych, to te podziały były tak duże, że kiedy pojawiały się oczywiste, wydawałoby się, argumenty, no takie nie do wybronienia, bo nie ma takiej partii, która jest w 100%, prawda, dobra i która ma wszystkich polityków w 100% uczciwych i tak dalej. I nawet jak się pojawiały te argumenty, to one i tak były odpierane przez drugą stronę, bo była tak silna ta polaryzacja, że nic się tutaj nie dało zrobić. A tutaj jednak obserwujemy, że wyborcy w Krakowie no wyraźnie oddzielili sympatie partyjne chyba od lokalnych władz i postanowili w taki sposób to rozliczyć. Czy to może być taka zmiana, którą będziemy obserwowali też w innych na przykład miastach w Polsce?
1: No właśnie, to jest z jednej strony coś dobrego, no bo to, co pani, na co pani zwróciła uwagę, pani redaktor, no to oczywiście my bardzo szybko uczymy się polityki, myślę o Polakach, no i właśnie dajemy się wciągać oczywiście w jakieś takie spory, potem jednak odkrywamy, że to była tylko iluzja, że ktoś nam teatrum, prawda, jakieś polityczne przedstawił, a myśmy się dali w to wciągnąć, więc teraz już tak łatwo nie dajemy się, prawda, wciągać, zwłaszcza gdy sprawy dotyczą bliższych nas, prawda, sytuacji, takich jak właśnie, jak życie w konkretnym mieście i rozwiązania i potrzeby tego miasta. I tutaj jest tutaj możliwe, że wielu innych, to zresztą, jak pani zauważyła, prezydenci wielkich miast odkryli już kilkanaście nawet lat wcześniej, idąc niby jako partia, będąc związana, ale jako najczęściej jako swój jakiś własny komitet, prawda, wyborczy, na przykład z Lublina, z którego ja jestem, prawda, pan prezydent Żuk, wiadomo, jest nawet szefem chyba struktury Platformy czy Koalicji Obywatelskiej tutaj lokalnych, ale z drugiej strony zawsze idzie jako właśnie własny klub, prawda, czy własny komitet wyborczy Żuka i w ten sposób próbuje się odcinać od wielkiej polityki, mówiąc, że no, oceniajcie mnie za to, co dla was dobrego jestem w stanie zrobić jako taki pragmatyczny zarządca, prawda, miasta. No i to myślę może się pogłębiać. To ma też swoją złą stronę, no ale nie będziemy, prawda, w tej chwili może tych wszystkich rzeczy rozkminiać.
0: Tak jest. Panie profesorze, tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim imienia Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja także pozdrawiam. 10:47, drodzy państwo. No to teraz chwila muzyki w Odysei Wyborczej, a później do studia przyjedzie także pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse i będziemy rozmawiać trochę o wczorajszym dniu Warsaw Security Forum. Ważne wydarzenie, ważni goście i ogłoszenie tej strategii, nowej strategii zwycięstwa. Na ile ona jest faktycznie nowa, a na ile po prostu jest to taki element komunikowania pewnych rzeczy, które zostały ustalone już jakiś czas temu przez decydentów Paktu Północnoatlantyckiego. O tym między innymi porozmawiamy z naszym gościem, ale teraz muzycznie Pijama Porno.

0: ty.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchacze, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Dwie minutki po godzinie 11:00 rozpoczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej. Ja z nami w studiu zapowiadany gość, pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, socjolog, politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, także komentator polityki międzynarodowej, polityki polskiej. Dużo by tutaj można wymieniać, również pisarz i publicysta. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że jest pan profesor razem z nami, tym bardziej, że dużo się dzieje. Zacznijmy od polityki międzynarodowej. No wczoraj ważne spotkanie, na które przyjechało wielu ważnych przedstawicieli i Paktu Północnoatlantyckiego, i Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem, czyli Warsaw Security Forum. No i ogłoszenie tej teorii zwycięstwa. Może zanim zastanowimy się, czy to faktycznie jest nowa strategia, czy nowa teoria, to spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tym momencie takie spotkanie, dlaczego w tym momencie NATO mówi o, czy też komunikuje w pewien sposób to, jak próbuje odstraszać Rosję? Czy to ma znaczenie, że to akurat wczoraj?
2: Warsaw Security Forum to jest impreza cykliczna, która się odbywa co roku właśnie na jesieni. Niemniej bez wątpienia wybór akurat Warszawy i tego forum przez głównego generała natowskiego, amerykańskiego generała Grinkiewicza, po to, żeby przedstawić to, co on nazwał teorią zwycięstwa, czyli tak naprawdę sposób odpowiedzi na ewentualną rosyjską agresję. Wszystko na to wskazuje, że to nie jest przypadek, że chodziło o to, żeby w świetle zwiększającej się wojny hybrydowej ze strony rosyjskiej w kierunku NATO, która można by powiedzieć słowami różnych ekspertów czasami jest poniżej artykułu 5 Sojuszu Transatlantyckiego, a czasami jest nawet powyżej tego artykułu, czyli to już jest taka agresja, która w zasadzie potencjalnie mogłaby być zakwalifikowana jako działania agresyjne, no bo jeżeli tutaj mamy ewidentne dowody na to, że Rosjanie wysadzają infrastrukturę krytyczną, też dochodzi do różnego rodzaju ataków, naruszania przestrzeni powietrznej, ale też ataków wojskowych na terytorium NATO, przykładowo dronów, no to w zasadzie tutaj można już przywołać artykuł 5 i casus belli. Natomiast rzecz jasna, tutaj nie ma póki co woli politycznej, żeby w ten sposób odpowiadać na te zaczepki rosyjskie. Niemniej jest teoria zwycięstwa, którą nakreślił generał Grinkiewicz. No i pytanie, czy to jest tylko teoria, czy to jest rzeczywiście instrument, który mógłby odstraszyć, troszeczkę ustatkować, byśmy mogli powiedzieć, Putina w tych jego zaczepkach.
1: A jak pan profesor myśli, to jest tak czy tak? To jest trudne pytanie, ale
2: dobrze, że taka wypowiedź miała miejsce, tylko trzeba jeszcze ją wypełnić treścią. Tutaj w zasadzie to nie jest nic ani nowego, zwłaszcza dla Rosjan, jeśli chodzi o te plany reakcji na już taką bardziej frontalny atak ze strony Rosji, czyli już taką, nazwijmy to, wojnę konwencjonalną, kiedy ewidentnie Rosja miałaby na celu zająć terytorium jakichś państw natowskich, przykładowo państw bałtyckich. I generał Grinkiewicz przedstawił jakby mniej więcej sekwencję ruchów po stronie NATO. Przede wszystkim zapewniał prawdopodobnie właśnie państwa bałtyckie, że tutaj terytorium będzie bronione każdego państwa wschodniej flanki. Jednocześnie mobilizacja, jeśli chodzi o zdobycie panowania w powietrzu, ich atak na linie logistyczne, na różnego rodzaju obszary, z których, czy miejsca zaopatrzenia, centra logistyczne i tak dalej w głębi Rosji. Tutaj ja widzę dwa problemy. Po pierwsze, dzisiaj mamy do czynienia raczej z atakami hybrydowymi, a nie z groźbą ataku pełnoskalowego. W związku z tym odpowiedź Grynkiewicza jest na atak pełnoskalowy, ale w dalszym ciągu pytanie, które jest otwarte, a które stawiane jest od bardzo długiego czasu, jak NATO chce reagować na tą eskalację wojny hybrydowej ze strony rosyjskiej, która jest, nie jest jeszcze póki co kwalifikowana jako artykuł 5 i nie zanosi się, żeby w ten sposób była kwalifikowana. To jest jakby pierwsze wyzwanie. A druga rzecz jest związana z tym, czy rzeczywiście NATO ma potencjał, żeby ten scenariusz, tą teorię zwycięstwa Grynkiewicza
1: zrealizować
2: w praktyce, bo tutaj mamy szereg deficytów.
1: I rozumiem, że niestety ten pierwszy punkt jest powiązany z drugim, że te ataki hybrydowe, to sprawdzanie tak naprawdę naszej odporności, to się dzieje już dzisiaj, bo to się dzieje cały czas, kiedy dostają mieszkańcy tych przygranicznych terenów po kilka alertów dziennie, kiedy dzieci w szkołach dostają informację, że kilka kilometrów za granicą gdzieś tam znowu coś spadło i jest siany niepokój. Mamy kwestię fake newsów, dezinformacji w internecie. No i jak wygląda ta odporność naszego państwa? Czy to jest tak, że Władimir Putin myśli, a no to już teraz krok dalej nie pójdę, bo faktycznie oni są na tyle przygotowani, że tego nie zrobię, czy raczej ma taki komunikat, że trochę jesteśmy w tym nieporadni?
2: No tutaj jest szereg różnych odpowiedzi na poziomie międzynarodowym. Nazwijmy, jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Nie tylko ta teoria zwycięstwa Grynkiewicza, ale również działania, które mają na celu zmobilizować Europę Środkowo-Wschodnią, przede wszystkim kraje wschodniej flanki plus Niemcy, kraje nordyckie, też z udziałem Niderlandów, ale co ciekawe, bez Francji i bez Zjednoczonego Królestwa, czyli ta grupa Bergen. I to jest jakiś pomysł na budowanie potencjału odstraszania w bliskiej kooperacji amerykańskiej z jednej strony i tych państw z drugiej. Mamy też grupę tak zwaną E3, czyli Francja, Zjednoczone Królestwo i Niemcy, które de facto moglibyśmy powiedzieć zmonopolizowali dyskurs polityczny, geopolityczny o obecnej sytuacji i odpowiedzi Europy. Troszeczkę traktując po macoszemu kraje wschodniej flanki, w tym Polskę. Czego najlepszym dowodem jest to, że my niestety, pomimo stosunkowo dobrych relacji z Europą Zachodnią i w ramach Unii Europejskiej, no, nie jesteśmy traktowani jako
1: partnerzy,
2: jako podmiot, który by podejmował pewne decyzje, raczej jako podmiot, który ma realizować pewne wytyczne ustalane właśnie w Europie Zachodniej przez tą trójkę.
1: A gdyby, tylko dopytam to, panie profesorze, bo muszę dopytać, a gdyby była taka wola polityczna po stronie naszych decydentów, osób, które się zajmują naszą dyplomacją, polityką zagraniczną, to byłaby szansa na zmianę tego, czy po prostu jest taki układ sił, jesteśmy tak, nie wiem, uzależnieni na przykład gospodarczo od Niemiec, czy od części silniejszych państw zachodnich w Unii, że tak naprawdę i tak byłoby to nie do zmiany, że może tylko jakoś marginalnie można by to było zmienić, ale musimy się godzić na to, co jest, bo tutaj potrzeba, nie wiem, zmiany pokoleniowej, 25 lat zmiany mentalności, jak to wygląda?
2: Tutaj jest fundamentalny problem związany z polską odpowiedzią na te zagrożenia. Ja wielokrotnie mówiłem, że my jesteśmy państwem peryferyjnym i mamy troszeczkę mentalność peryferyjną, jeśli chodzi o nasze elity polityczne. Czyli zajmujemy się, można by powiedzieć, kłótnią w piaskownicy o grabki, jeśli chodzi o różnego rodzaju przetasowania, gry polityczne pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, opozycją i tak dalej. Natomiast chyba zbyt mało czasu elity polityczne różnych stron i różnych ośrodków władzy poświęcają na to, żeby w sposób spójny realizować cele w zakresie bezpieczeństwa. No tutaj ta perspektywa wyborcza, ta rywalizacja, te głębokie podziały polityczne powodują, że tak naprawdę wszystko, łącznie z naszym bezpieczeństwem, jest troszeczkę instrumentem tej rywalizacji, tej gry. Jest zakładnikiem, byśmy mogli powiedzieć, tych wszystkich przetargów politycznych i walki o opinię publiczną. Tutaj też troszeczkę odbieram te SMS-y, o których pani redaktor wspomniała, jako urabianie opinii publicznej, że jest zagrożenie. szerząc pewną taką, wręcz byśmy mogli powiedzieć, psychozę strachu, przynajmniej w tych wschodnich województwach.
1: No to ludzi męczy, naprawdę. Znaczy ja byłam teraz na wschodzie Polski i od pani, która na taksówce mnie wiozła, pytałam, jak wygląda ta sytuacja, czy są te alerty. Mówię, oczywiście, to jest bardzo męczące. Co z tego mówisz, że ja dostaję alert? Jak ja nie wiem, gdzie tutaj iść? To akurat był Białystok. Mówię, ja nie wiem, gdzie się schować, gdzie są schrony. Mówię, to jest to taka trochę, no... Jest to kontrproduktywne, bo to może doprowadzić do tego, że ludzie przestaną zwracać na to uwagę za jakiś czas i przestaną to traktować jak zagrożenie i w momencie prawdziwej próby nie zareagują. No nie wiem, jaka jest strategia tutaj.
2: No tutaj pani bardzo celnie wskazała na to, że tworzy się pewną, nazwijmy to narrację, czy wręcz psychozę zagrożenia, która jest wykorzystywana między innymi do celu właśnie tej rywalizacji politycznej. Tutaj najbardziej oczywisty efekt czy cel to jest to zjednoczenie przy fladze, czyli chodzi o to, żeby społeczeństwo w sytuacji zagrożenia popierało rząd. No bo rząd przede wszystkim ma instrumenty, żeby tutaj odpowiadać na tego typu ryzyka czy zagrożenia. Chodzi chyba o bardziej o efekt wyborczy, polityczny, a nie o to, żeby ten rząd rzeczywiście tych mieszkańców zabezpieczał, bo przykładowo tych schronów nie ma. Mhm. Ludzie mogą się schronić pod własnym stołem albo we własnej piwnicy. Tak. Ale co mają robić dzieci, które dostają takie SMS-y w szkołach? Jak mają reagować na przykład dyrektorzy czy nauczyciele? Tutaj w ogóle, jak się wydaje, nie ma ani jakichś procedur, ani nie ma miejsc, w których oni mogliby się schronić. W związku z tym tutaj jest gigantyczne wprost pole do tego, żeby coś zrobić i przygotowywać się w sposób realny. Tak jak to robią państwa skandynawskie, które już od kilku lat nie tylko budują czy remontują schrony, ale też wszystkie te procedury związane z ochroną ludności w sytuacji zagrożenia
1: mają przećwiczone doskonale.
2: Tak, i teraz tylko ćwiczą. Tak. Czyli mają procedury już od pewnego czasu i tylko je ćwiczą raz po raz, żeby ludzie nie wpadali w popłoch.
1: I de facto już nie mamy gotowca, ale moglibyśmy się w dużej mierze wzorować na tych państwach, prawda? I brać pewien przykład, jakiś taki know-how, korzystać z tej wiedzy.
2: Natomiast z drugiej strony, już na takim poziomie międzynarodowym, nasz rząd w dużym stopniu się ogląda na Europejczyków, na Unię Europejską, która przecież ma niewielki potencjał, jeśli chodzi o odstraszenie Moskwy. Te wszystkie procedury wojskowe, te wszystkie mechanizmy, one raczej są skierowane na to, żeby budować potencjał przemysłu zbrojeniowego. I to też idzie jak po grudzie, moglibyśmy powiedzieć, z pewnymi trudnościami, deficytami i tak dalej, i tak dalej. Niemniej musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta grupa E3, ona przede wszystkim reprezentuje tak naprawdę Unię Europejską w dużym stopniu, częściowo też europejskie NATO, częściowo to jest jakby poza jakimiś takimi strukturami. Ona nie jest w stanie póki co zbudować tego przygotowania odpowiednio szybko do tego, żeby rzeczywiście Europa stanęła na dwóch nogach i samodzielnie, w miarę samodzielnie odstraszała Putina. Wszyscy ci, którzy uważają, że można to zrobić bez Stanów Zjednoczonych, chyba są w błędzie. Mhm. I jak się wydaje, Amerykanie też nie chcą do końca wycofywać się z europejskiego bezpieczeństwa. Chcą część obowiązków, szczególnie jeśli chodzi o obronę konwencjonalną, przesunąć na Europejczyków. I tutaj rzeczywiście jest wiele do zrobienia. Natomiast to nie oznacza, że Amerykanie nie będą roztaczać parasolu nuklearnego, że jakby odwracają się plecami całkowicie od kwestii bezpieczeństwa Starego Kontynentu, że na przykład nie będą wspierali Europejczyków, jeśli chodzi o różnego rodzaju systemy satelitarne, informacje, ale też wsparcie rakietowe, które tutaj jest punktem, taką piętą Achillesa, jeśli chodzi o tak naprawdę wszystkie państwa europejskie. Zmierzam do konkluzji, że rząd, czy nasze elity polityczne powinny w większym stopniu budować nasz potencjał.
1: No właśnie, chciałam
2: nie tylko oglądać się na takie byty, które są troszeczkę, można powiedzieć, ad hoc, typu E3, właśnie te trzy państwa, które raczej decydują w sprawach politycznych poniekąd za nas, ale nie współdecydują, jeśli chodzi o rzeczywiście o taką solidny system bezpieczeństwa, który by odstraszał Rosję.
1: I tutaj jeszcze chciałam na moment o to dopytać, no bo mamy nowy budżet na 2027 rok. Słyszymy cały czas, że kwestia bezpieczeństwa jest tutaj priorytetem, jest duży deficyt, ale to głównie właśnie dlatego, że jest wojna, są kryzysy energetyczne. Pewno to są naczynia połączone i to jest częściowo, prawda? Częściowo. Druga strona medalu jest taka, że bierzemy ogromną pożyczkę, którą będziemy musieli spłacać. Nie wiadomo do końca jeszcze na jakie oprocentowanie, tutaj mowa o safe, a wiadomo już ile jest faktycznie tego polskiego biznesu, ile jest przynajmniej próby wypracowania tego, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało w Polsce, żeby mieć też swoje technologie, bo to wszystko jest istotne, prawda? Nie być zależnym od tego, czy ktoś nam to sprzeda, czy ktoś nam to da, czy ktoś wyprodukuje za nas. Czy widzi pan profesor, że to się dzieje?
2: Tutaj rząd starał się wytłumaczyć Polakom, dlaczego te pieniądze europejskie, ta pożyczka safe jest dla nas niezbędna, ale nie wytłumaczył polskiemu społeczeństwu, dlaczego pożyczka sfinansowana z rezerw złota Narodowego Banku Polskiego nie jest dobra i nie warto sięgnąć w tak trudnej sytuacji również po te pieniądze, które mogłyby być skierowane na cele, które byśmy mogli powiedzieć nie są związane z, nazwijmy to pewną interpretacją interesów strategicznych Europy Zachodniej. A ja przypomnę, że tutaj wielu specjalistów, łącznie z profesorem Michtą, mówi bardzo wyraźnie, perspektywa bezpieczeństwa Europy Zachodniej i wschodniej flanki NATO jest inna. I to ma pewne konsekwencje, również jeśli chodzi o zakupy zbrojeniowe i wiele innych działań. Więc niezależnie od tego, czy my krytykujemy, czy nie SAFE, pytanie, dlaczego nie korzystamy z naszych pieniędzy, tych, które mógłby wygenerować Narodowy Bank Polski i które z całą pewnością mogłyby być skierowane na cele, które my uważamy za super istotne, najważniejsze. One mogłyby częściowo wspierać polski przemysł, na przykład w zakresie produkcji dronów, ale również produkcji systemów i antyrakietowych, i rakietowych średniego i dalekiego zasięgu. Tutaj po prostu jesteśmy kompletnie bezradni. I wreszcie na samym końcu moglibyśmy też z tego typu funduszy dokupywać uzbrojenie, którego nam brakuje, amerykańskie, które jest niezbędne do tego sprzętu, który już wcześniej zakupiliśmy. Albo oprogramowanie czy uzbrojenie koreańskie też do tego wcześniejszego sprzętu. A w przypadku tych dwóch państw SAFE uniemożliwia w zasadzie tego typu zakupy. I też jednak jest pewna preferencja, jeśli chodzi o kooperację z Europą Zachodnią i kupowanie tamtych technologii, jednocześnie bez przekazywania tych technologii do Polski, bo w ramach programu SAFE nie ma o tym mowy. A jak nie ma mowy, to znaczy, że takich preferencji nie będzie. Trudno nam będzie po prostu w pośpiechu wynegocjować, no bo te wszystkie kontrakty są negocjowane w pośpiechu. Trudno nam będzie wynegocjować takie klauzule, które by dodatkowo wzmacniały polski przemysł. Innymi słowy, tutaj jest szereg zaniechań i tylko dodam do tej litanii różnego rodzaju potrzeb, które najwyraźniej nie są dostrzegane przez polityków jako priorytet. Brak współpracy technologicznej i wojskowej z Ukrainą. Tutaj nas wyprzedzają ewidentnie państwa Europy Zachodniej. Okazuje się, że przykładowo dla Niemiec, ale nie tylko, dla Francji czy dla innych krajów Europy Zachodniej, kooperacja z Ukrainą w zakresie technologii dronowych, rakietowych, różnych innych jest cenna. My tego nie robimy.
1: A wiemy, dlaczego tego nie robimy? Bo to się wydaje tak abstrakcyjne, że Polska jako ten kraj, prawda, przyfrontowy, przez nasze terytorium przechodzi pomoc dla Ukrainy. Myśmy naprawdę byli jednym z głównych państw, które naprawdę w realny sposób pomogło Ukrainie. To jak to jest możliwe? Że dzisiaj jesteśmy tam jakoś peryferyjnie, jak rozumiem, znowu traktowani, już nie wiem, czy przez Ukrainę, tylko że my też po prostu sami nie próbujemy o to zadbać, tak? Bo rozumiem, że nie ma tutaj takiej woli z naszej strony.
2: No tutaj jest wiele czynników. Ukraińcy dostają lepszą ofertę od Niemców, Brytyjczyków czy Francuzów niż od Polaków. Polskie firmy, polscy przedsiębiorcy w zasadzie są pozostawieni sami sobie. To jest pewien paradoks, czyli nie ma tego wsparcia ze strony państwa, różnych instytucji, które by kredytowały, które by zabezpieczały ryzyko, które by ułatwiały również na drodze dyplomatycznej. Wręcz przeciwnie, czasami dochodzą do mnie sygnały, że nawet ci polscy przedsiębiorcy wchodzą w pewne relacje biznesowe, ale napotykają mur, czy to biurokratyczny, jakiś procedur, różnego rodzaju...
1: Czy może korupcyjny, bo to też tam przecież jest duży problem.
2: Być może, ale chodzi już nawet nie tylko i wyłącznie o pewne mankamenty, które przede wszystkim moglibyśmy postrzegać po stronie ukraińskiej, ale mówię tutaj o pewnych zaniechaniach, o pewnej bierności ze strony państwa polskiego. Elity są zainteresowane spektakularnymi, krótkimi newsami, które tymi słynnymi tweetami, czy to ministra spraw zagranicznych, czy pana premiera, a tak się nie robi polityki, jeśli chodzi o wsparcie dla biznesu w strategicznych kierunkach.
1: A nie można byłoby, przepraszam, że tak, ale wymusić w pewien sposób tego, że Ukraina no, w pierwszej kolejności powinna z Polską współpracować, bo to terytorium jest jej potrzebne, bo nie wiem, wymusić, powiedzieć Unii Europejskiej, nie będziemy wam zabezpieczali, nie wiem, Braniewa, Królewca, bo to nie jest tylko nasza granica, to jest też wasza granica. Chcecie mieć zabezpieczone, dajcie pieniądze, robimy to wspólnie. Czy to nie mamy takich, no bo w biznesie wydaje się, że to powinno być proste, zero-jedynkowa sprawa. Polityka jest pewnie bardziej skomplikowana, ale nie mamy takich narzędzi, żeby niejako też zmusić po prostu i żeby faktycznie Ukraina, no mamy tutaj kilka milionów osób z Ukrainy, które też wspierają polską gospodarkę, ale którym my też pomagamy, tak? Traktujemy ich bardzo dobrze i na warunkach preferencyjnych. No jest to konkretne narzędzie, wydawałoby się, w negocjacjach.
2: Moglibyśmy coś takiego oczywiście zrobić, tylko ja nie jestem zwolennikiem palenia mostów na zasadzie komunikujemy się nie z Ukraińcami, tylko z własnym elektoratem, demonstrując od wielkiego dzwonu nagle naszą sztywność, naszą asertywność i to, że stawiamy jakieś zaporowe warunki Ukraińcom. To nie o to chodzi. My musimy mieć długofalową strategię i w ramach kuluarowych rozmów możemy rozmawiać o wielu różnych rzeczach, tak? Również o tych, o których pani redaktor mówiła, tylko nie w taki sposób, żeby to było przed kamerami. Tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby ugrać kilka punktów, jeśli chodzi o wsparcie wyborcze. Bo to nie o to chodzi. Celem powinno być polskie bezpieczeństwo i strategiczne relacje. My musimy odrobić lekcję, czyli zbudować cały system takiej kooperacji i wsparcia polskich firm w biznesowych relacjach z Ukrainą, bo na razie jest, powiedziałbym, racjonalność biurokratyczna, która jest dla nich bardzo ciężka, bardzo trudna. Oni napotykają na gąszcz różnych procedur, które są trudne do przezwyciężenia i które im utrudniają. Czyli tutaj nie ma mechanizmów wsparcia, na przykład jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, jeśli chodzi o zabezpieczenie pewnego ryzyka biznesowego. Wiadomo na przynajmniej kilku przykładach, że te losy współpracy polsko-ukraińskiej no, napotykały na różne problemy i nagle się okazywało, że jakiś tam jeden czy drugi biznesmen ponosił gigantyczne straty, bo nagle Ukraińcy zmieniali front i rezygnowali z jakiegoś kontraktu. Więc tutaj takie wsparcie na wielu poziomach i dyplomatycznym, o których pani redaktor mówiła i powiedziałbym administracyjno-instytucjonalny po stronie państwa polskiego, pewnych procedur, pewnych instrumentów, no powinien być już dawno temu zbudowany. I myśmy kompletnie to wszystko przespali. Najgorsze jest to, że my w dalszym ciągu niewiele robimy. To znaczy, no, tutaj oczywiście wojsko pracuje, przepracowuje, różnego rodzaju są mechanizmy. Słyszymy, że kolejne pojawiają się kontrakty, które też są na przykład związane z tymi najbardziej pilnymi zamówieniami. Ale też słyszymy, że na przykład tak zwana Tarcza Wschód, która była takim emblematem, jest kompletnie nieimplementowana w praktyce. No, poza właśnie takim znowuż zdjęciem Donalda Tuska czy ministra obrony, który pojechał, wbił przysłowiową łopatę, czyli nabił sobie punkty wyborcze, to tutaj nie ma kontynuacji. Jest pusto. Tak, nic się nie dzieje. I mamy też sygnały o tym, że rząd znowuż ze względu na te różne utarczki, czy to z opozycją, czy wewnątrz rządu, nie jest przychylny tarczy Trump. Przeszkadza, prawda, nazwa, która jest sprawą wtórną. Chodzi o to, żeby zbudować stałą bazę dla sił amerykańskich, która w dodatku będzie nas wspierać na wielu wieloobszarach deficytowych. A my mamy spór o nazwę, a tak naprawdę głęboki spór o to, czy w ogóle
1: to powinno powstać.
2: Współpracować z Amerykanami, czy właśnie może z Niemcami, Francuzami, czy kimś takim.
1: I to jest bardzo niepokojące i to też niestety wystawia nam pewną laurkę, która pokazuje, że nie jesteśmy poważnym partnerem do takich rozmów. No i tak, taka będzie konkluzja też naszej rozmowy, bo tutaj musimy postawić kropkę, ale myślę, że do tych tematów wrócimy. Pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, socjolog, politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, także publicysta i pisarz, był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: 11:28, drodzy Państwo, Adam Czerpak zrealizował Odyseję Wyborczą. Bardzo mu dziękuję, a my usłyszymy się oczywiście, no tak pewno, jutro w popołudniu w Radiu Wnet. Tak jest. Do usłyszenia.
0: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
6: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
5: Tak po prostu?
6: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
5: Jak ty to wszystko ogarniasz?
6: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
7: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.
10: patronite.pl/radiownet.
11: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
12: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym będziemy rozmawiali na temat tego, co dzieje się we Francji, co dzieje się także na odcinku ukraińskim, ponieważ Unia Europejska, ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej zadecydowali o rozszerzeniu listy osób i podmiotów objętych sankcjami. Zobaczymy także, co dzieje się w Niemczech, ponieważ tam kolejna porażka, kolejne osłabienie kanclerza Friedricha Merca. Natomiast w peryskopie międzynarodowym zobaczymy, co dzieje się w Indiach, gdzie narastają protesty przeciwko rządowi premiera Narendry Modiego. Ale najpierw przeniesiemy się do Francji, ponieważ tam kilkaset supermarketów padło ofiarą dość nietypowego cyberataku. A mianowicie hakerzy przejęli zdalną kontrolę nad systemami chłodniczymi, doprowadzając do wzrostu temperatury w lodówkach i zamrażarkach do 50 stopni Celsjusza. W rezultacie sklepy, które zostały dotknięte tym cyberatakiem, musiały wyrzucić ogromne ilości żywności, a w niektórych placówkach włączyły się systemy systemy gaśnicze, ponieważ tak wysoka była ta temperatura. Ten atak przeprowadzono w nocy z niedzieli na poniedziałek i dotknął on między innymi sieci Intermarché, Netto, Carrefour, Monoprix czy też Cooperative U. Według francuskiego dziennika Le Monde tylko w grupie Intermarché i Netto ucierpiało około 300 placówek. Hakerzy wykorzystali luki w starym oprogramowaniu duńskiej firmy Danfoss, która oprogramowanie, które steruje tymi urządzeniami chłodniczymi, czy po prostu lodówkami, uruchomili procedurę rozmrażania i wydłużyli jej czas działania, co opóźniło wykrycie awarii. W każdym razie straty w całym kraju szacowane są na miliony euro. Thierry Cotillard, szef grupy Intermarché, czyli tej grupy, która być może najbardziej została dotknięta tym cyberatakiem, ostrzegł, że podobne ataki mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla gospodarki, ale również dla bezpieczeństwa państwa.
3: W dziale cyberbezpieczeństwa zatrudniamy 12 pracowników na pełny etat. Codziennie padamy ofiarą 3-4 ataków. Ataki te mogą mieć dwa cele. Cel ekonomiczny. Osoby stojące za atakami żądają okupu, a tym samym uzyskują pieniądze. A także, co jest bardziej niepokojące w kontekście geopolitycznym, jest to sposób na destabilizację polityczną. Wyobraźcie sobie Francję, w której supermarkety Carrefour, Leclerc i Intermarché nie dostarczałyby już towarów. Głodujący lud wywołałby rewolucję, co byłoby prawdziwą katastrofą.
12: I tutaj pojawia się właśnie kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, a wielu przedsiębiorców nie wie, czy zostaną te straty pokryte przez ubezpieczycieli. W każdym razie sprawa jest poważna i zajmuje się nią francuska prokuratura, a także Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych. Jednak dotychczas nie ustalono publicznie, kto stoi za tym atakiem, ani jakie były rzeczywiste motywy. Francuskie władze sprawdzają, czy do podobnych wydarzeń nie doszło w innych krajach, m.in. w Polsce. W każdym razie ten incydent pokazuje, że cyberataki nie muszą ograniczać się do kradzieży danych czy do blokowania stron internetowych, tak jak to mogliśmy zobaczyć w Polsce czy też w ostatnich tygodniach w Danii. Mogą także bezpośrednio uderzać w infrastrukturę odpowiedzialną za zaopatrzenie ludności w żywność. Przechodzimy do tematu ukraińskiego. Unia Europejska przyjęła największe od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę jednorazowe rozszerzenie listy sankcyjnej. Decyzją ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, którzy obradowali w poniedziałek w Luksemburgu, restrykcjami objęto kolejne 1569 osób i podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Na liście znalazło się 826 przedsiębiorstw oraz 743 osoby kierujące tymi firmami. Są zresztą wśród nich producenci, dostawcy elektroniki, półprzewodników, systemów nawigacyjnych, także wyposażenia lotniczego i komponentów, które są wykorzystywane do produkcji rakiet oraz dronów, rakiet balistycznych. Nowe sankcje mają przede wszystkim utrudnić Rosji pozyskiwanie technologii niezbędnych do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie, a szczególny nacisk położono na przedsiębiorstwa uczestniczące w produkcji pocisków balistycznych. Szefowa unijnej dyplomacji mówiła o tym Kaja Kallas. Mówiła o tym i podkreśliła, że w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę cywilną nie ma powodów do łagodzenia presji na Kreml. Posłuchajmy.
3: To nie jest odpowiedni moment na złagodzenie presji na Moskwę. Dlatego właśnie ministrowie przyjęli dzisiaj 1600 nowych pozycji na liście sankcji wymierzonych w rosyjski kompleks militarno-przemysłowy. Jest to największe pojedyncze rozszerzenie naszej listy sankcji od początku wojny prowadzonej przez Rosję. Europa zaprezentowała dzisiaj zjednoczony front. Ponad połowa z tych sankcji dotyczy łańcucha produkcyjnego rakiet balistycznych. Sprawiamy, że produkcja broni, której Rosja używa do zabijania Ukraińców, staje się dla niej znacznie trudniejsza, wolniejsza i droższa.
12: Unijni ministrowie zatwierdzili również sankcje wobec 77 osób zaangażowanych w organizowanie wyborów do rosyjskiej Dumy na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy w zeszłym miesiącu. No i ta unijna lista sankcyjna w tym momencie, która związana jest z naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy, obejmuje blisko 4600 osób i podmiotów. Bruksela liczy, że uderzenie w dostawców komponentów wojskowych ograniczy zdolność zdolność Rosji do uzupełnienia arsenału i prowadzenia kolejnych ataków, a to wszystko w kontekście być może najwyraźniejszego prorosyjskiego zwrotu administracji Donalda Trumpa, którego byliśmy świadkami w ostatnich dniach. Jak wiemy, Donald Trump, który zrobił deal, doszedł do porozumienia z Rosją w kwestii dostawy ponad 4 milionów ton oleju napędowego na światowe rynki, a także Donald Trump, który skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc między innymi o tym, że być może Ukraina potrzebuje już nowego prezydenta. I o tym wszystkim opowie nam Dmytro Antoniuk, który mam nadzieję jest już z nami. Halo, czy się słyszymy, Dmytrze?
9: Się słyszymy. Dzień dobry, Mikołaju. Witam Państwa serdecznie.
12: No więc mamy tę nową listę sankcyjną, która została zatwierdzona przez Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Unii Europejskiej, ale ja właśnie chciałem powrócić do tego, co działo się w ten weekend, bo można powiedzieć, że szok być może już trochę mija, no i zaczyna się dyskusja nad tym, co Amerykanie mają na myśli i przede wszystkim jak Ukraina powinna zareagować, co mówi się o tym w Kijowie dzisiaj. We wtorek.
9: No tak, szok oczywiście był, ale trzeba znów pamiętać o tym, że midterm elections w Stanach Zjednoczonych już mniej za miesiąc, czyli wybory na nosie u Trumpa i być może, bo różne media wskazują, że Trump co najmniej do Kongresu może przegrać, a może przegrać i w Senacie. I to byłoby w ogóle całkowitą jego porażką. No i wszystko, co on teraz mówi przed tymi wyborami, no, trzeba z wielkim dystansem do tego podchodzić i u nas w mediach mówi się o tym, że trzeba po prostu przeżyć do tych wyborów, doczekać się tych wyborów i nie za bardzo ostro reagować na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych teraz, chociaż jego słowa mogą być bardzo ostre, jak to było już i wczoraj, i przedwczoraj, kiedy on prawie już wysuwa ultimatum Ukrainie, żebyśmy zaprzestali uderzać po rafineriach rosyjskich. I natomiast być może on mówił o tym, że musi być rozjem energetyczny, kiedy to my nie bijemy po rafineriach rosyjskich, a Rosjanie vice versa, czyli nie biją po rafineriach ukraińskich. Ale ja przypominę Państwu, że my mieliśmy tylko dwie rafinerie. Jedna w Siewierskodoniecku rozwalona przez bomby rosyjskie i okupowana teraz, i druga na Połtawszczyźnie w mieście Kremenciuk, która też jest rozwalona przez bomby rosyjskie i nie działająca. Także my mamy zaprzestać bić po rafineriach rosyjskich, a natomiast

0: Teraz przenieśmy się do Niemiec, ponieważ tam kolejny poważny kryzys w koalicji rządowej. Bärbel Bas, minister pracy i spraw socjalnych, a także współprzewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, SPD, ogłosiła w poniedziałek rezygnację z obu stanowisk. Jako powody wskazała osobistą tragedię, ale również narastające ataki polityczne ze strony koalicyjnych chadeków. 58-letnia polityk poinformowała, że po śmierci pasierbicy potrzebuje czasu na przeżycie żałoby. Opublikowała również oświadczenie, w którym zaznaczyła jednak, że w tym szczególnie trudnym okresie spotykała się z coraz ostrzejszą krytyką ze strony polityków CDU i CSU, którzy zarzucali jej hamowanie niezbędnych reform gospodarczych i społecznych. Bas była jedną z centralnych postaci sporu o przyszłość niemieckiego systemu emerytalnego i rynku pracy. Zresztą była tą bardziej, reprezentowała tę bardziej lewicową część SPD i część chadeków domagała się jej dymisji już we wrześniu, oskarżając minister o blokowanie zmian zapisanych w programie koalicji. Do tych zarzutów o brak wrażliwości wobec sytuacji osobistej odniósł się kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Posłuchajmy.
1: Mieliśmy między sobą różnice zdań. Mogę jednak powiedzieć w imieniu własnym, że zawsze dyskutowałem z nią wyłącznie w kwestiach merytorycznych, nigdy nie atakowałem jej osobiście, a zwłaszcza podczas ostatnich trzech dyżurów, które były dla niej szczególnie trudne, domagałem się od członków mojej własnej partii, by okazywali jej osobistą, a także chrześcijańską wyrozumiałość.
0: W ciągu ostatnich trzech tygodni, powiedział Friedrich Merz. Zapewnienia kanclerza nie zakończyły jednak sporu. Premier Mecklenburg i Pomorza Przedniego, o którym dużo mówiono w ostatnich czasach, socjaldemokratka Manuela Schwesig oskarżyła Merza i polityków CDU o niewłaściwe traktowanie minister, pomimo wiedzy o jej trudnej sytuacji rodzinnej. W każdym razie następcą Bärbel Bas w resorcie pracy ma zostać Alexander Schweitzer, były premier Nadrenii Palatynatu, który raczej nie jest z natury reformatorem, który raczej jest kojarzony z taką stabilizacją. Zmiany czekają także kierownictwo SPD, która zapowiedziała ponowny wybór władz partyjnych. W każdym razie ta dymisja następuje w bardzo trudnym momencie dla rządu Merza. Koalicja CDU, CSU i SPD zmaga się ze spadającym poparciem, porażkami w wyborach regionalnych, o których dużo mówimy na antenie Radia Wnet, a także sporami wokół różnych reform. Tymczasem rosnące notowania AfD dodatkowo zwiększają presję na oba ugrupowania, podobnie zresztą jak zwycięstwo radykalnej lewicy Die Linke w Berlinie. Teraz przenosimy się za Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, gdzie amerykańscy agenci federalni przeszukali w poniedziałek dom demokratycznej kongresmenki Ilhan Omar w Waszyngtonie. Operacja przeprowadzona na podstawie nakazu sądowego ma związek ze śledztwem dotyczącym możliwych nieprawidłowości w dokumentach imigracyjnych jej rodziny. Dotychczas nie przedstawiono publicznie dowodów potwierdzających zarzuty, no ale trzeba pamiętać, że pochodząca z Somalii Ilhan Omar od lat pozostaje w ostrym konflikcie z Donaldem Trumpem. Prezydent wielokrotnie kwestionował jej patriotyzm i krytykował jej kraj pochodzenia. Kongresmenka z kolei oskarża Donalda Trumpa o rasizm, o prowadzenie polityki wymierzonej w imigrantów. Komentując to przeszukanie, Donald Trump zaprzeczył swojemu zaangażowaniu w działania śledczych, ale ponownie zaatakował Ilhan Omar.
1: Rozumiem, że przyglądają się jej bardzo uważnie. Zawsze uważałem ją za osobę całkowicie nieuczciwą, ale to nie ma ze mną nic wspólnego. Uważam, że to okropna osoba, po prostu wiecznie narzekająca. Pochodzi z kraju, który nie jest nawet krajem, a potem przyjeżdża tutaj i narzeka na naszą konstytucję.
0: Chodzi oczywiście o Somalię. Donald Trump wielokrotnie bardzo negatywnie wypowiadał się o Somalii. Zresztą w dalszej części tej wypowiedzi również mówił o tym, że Somalia to w zasadzie nie jest kraj. W każdym razie sama Ilhan Omar uznała przeszukanie za próbę politycznego zastraszania. Oburzenie wyrazili także liderzy Partii Demokratycznej, zwracając uwagę, że cała ta operacja odbyła się zaledwie 3 tygodnie przed wyborami do kongresu, w których Ilhan Omar ubiega się o reelekcję. Departament Sprawiedliwości z kolei zapewnia, że te działania

0: wykroczenia przeprowadzono w ramach legalnego postępowania karnego. Czas na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
0: I w dzisiejszym peryskopie międzynarodowym porozmawiamy o Azji, ponieważ w Indiach narastają protesty przeciwko rządowi premiera Narendry Modiego, a ich główną siłą napędową jest młodzieżowy ruch Cockroach Janta Party, domagając się dymisji szefa komisji wyborczej. Demonstranci oskarżają władzę o manipulowanie listami wyborców, z których wykreślono ponad 100 milionów nazwisk, co ich zdaniem może sprzyjać rządzącej partii. Komisja wyborcza odrzuca te zarzuty. Natomiast w stolicy kraju, w Nowym Delhi, doszło do starć z policją, zatrzymań demonstrantów, a do protestów przyłączyła się również siła opozycyjna pod przywództwem Rahula Gandhiego. Jest z nami na łączach pan dr Patryk Kugiel, główny analityk w programie Azja-Pacyfik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to może sięgnijmy do tej genezy. Co w ogóle się dzieje w Indiach? Skąd te protesty? Skąd te zamieszki?
2: No tak jak pan zauważył, to chodzi o rewizję list wyborców w Indiach, która od pewnego czasu ma miejsce. I chyba w zeszłym tygodniu był taki artykuł w Indian Express, który pokazał, że jest rozbieżność decyzji w ramach samej komisji wyborczej indyjskiej, że nie wszyscy członkowie, mamy trzech członków komisji i dwójka z tych członków komisji uważało, że dochodzi tam do nieprawidłowości, że to nie jest do końca transparentne, oni zgłaszali oddzielny pogląd, a szef komisji wyborczej ignorował te zastrzeżenia swoich kolegów i autoryzował zmiany, które no, jak pan wspomniał, oznaczają wykreślenie z list wyborców 130 milionów obywateli, nazwisk przynajmniej na tych listach, a pamiętamy przy ostatnich wyborach w Indiach, to były największe wybory na świecie, w historii ludzkości, tam było prawie miliard ludzi na tych listach wyborczych, więc 130 milionów, to prawie 13%, okazało się, że to były jakieś martwe dusze, tak przynajmniej twierdzi urzędujący premier Narendra Modi, tak, i szef komisji. No a to oczywiście w takiej sytuacji zawsze przy majstrowaniu przy listach wyborczych budzi poważne obawy opozycji, że tutaj dochodzi do manipulacji, że wykreślani są ludzie biedniejsi, z mniejszości, z grup marginalizowanych, którzy raczej w przeszłości chętnie głosowali na opozycję, a nie na urzędującego premiera i jego indyjską partię ludową. W związku z tym młodzi ludzie protestują przeciwko temu, domagają się przeciwko tej rewizji list wyborczych, domagają się rezygnacji tego szefa komisji wyborczej, no i do tego, więc oni występują jakby w obronie demokracji i standardów demokratycznych, co jest na rękę opozycji, która się do tych protestów przyłączyła, no i mamy faktycznie bardzo poważny kryzys polityczny w Indiach, który premier Modi próbuje jakoś na ulicach Delhi przynajmniej ogarnąć i przejąć kontrolę nad tymi zamieszkami.
0: No ale wydawało się, przynajmniej tak z zewnątrz, kiedy słyszy się o Narendrze Modim, no to raczej myśli się o takim mocnym liderze, który dysponuje sporym autorytetem, który ma być może jakieś tam zapędy takie autorytarne, no w każdym razie przywódcze. Czy to jest jakaś jego słabość wewnętrzna właśnie na planie na tej scenie politycznej wewnętrznej, czy jego pozycja nie jest tak mocna, jakby się mogło wydawać z zewnątrz?
2: Ja myślę, że to jest na pewno najpoważniejszy kryzys polityczny dla Narendry Modiego, odkąd przejął władzę w tym państwie w 2014 roku, bo pokazuje właśnie, że jego aura nie działa, jego charyzma nie działa już dla wszystkich, że pierwsi właśnie ludzie młodzi stracili cierpliwość wobec niego. Tak? To pamiętajmy też jeszcze w wakacje ta partia, ten ruch, indyjski ruch Karaluchów, tak, czy partia Karaluchów, jak się nazwali. Oni przeprowadzili poważne, większe nawet protesty w czerwcu i w lipcu, domagając się rezygnacji ministra edukacji. No, wokół afery z przeciekami egzaminów na studia medyczne. I wtedy faktycznie po raz pierwszy w historii premier Modi zrobił krok w tył. zgodził się na dymisję tego ministra edukacji. No i pewnie wyciągnął z tego taki wniosek, że to tylko wzmocniło tych młodych ludzi, tylko wzmocniło opozycję i tym razem nie zamierza się w związku z tym ugiąć przed presją. I dość siłowo rozprawia się, tak, jakby takimi środkami kontroli, niedopuszczania młodych ludzi do miejsc protestu, wywożeniem, zatrzymywaniem uczestników tych wszystkich manifestacji, więc próbuje spacyfikować w zarodku te protesty, które mają miejsce w ostatnich dniach w Delhi, co nie zmienia faktu, że coś się zmieniło w Indiach, tak, że jego aura właśnie przestaje działać. On ciągle jest najpopularniejszym pewnie politykiem w Indiach. Te ostatnie wybory 2 lata temu wygrała jego partia zdecydowanie, chociaż to był najgorszy jej wynik od wielu, wielu lat. No i od tego czasu widać, że cierpliwość, zwłaszcza tych młodych ludzi, którzy mają szereg powodów do tego, żeby protestować, ich cierpliwość się kończy, a to jest woda na młyn i wiatr w żagle opozycji, która do tych protestów się dołączyła i ma nadzieję przekształcić te protesty właśnie w taką presję polityczną, która dowiezie ich do przyszłych wyborów i może pozwoli im odzyskać władzę w państwie.
0: No właśnie, a kto tworzy w takim razie tę opozycję? Bo mówi pan o ruchu karaluchów, czy partii karaluchów, jako o takim ruchu społecznym, tak jak rozumiem, który napędza opozycję. To kto dzisiaj jest liderem tej opozycji? Czy to rzeczywiście jest pan Gandhi? Czy jest potencjał tej opozycji, aby jakoś zagrozić Narendrze Modiemu?
2: No na pewno Rahul Gandhi to jest nazwisko samo w sobie w Indiach, tak? Kolejne pokolenie dynastii Gandhi, która rządziła Indiami przez kilka dekad po odzyskaniu niepodległości. Lider Indyjskiego Kongresu Narodowego, czyli jednej z dwóch panindyjskich narodowych partii, które się liczą w tej polityce ogólnokrajowej. On poprawił swoje wyniki w ostatnich wyborach, ale to ciągle było chyba poniżej 100 mandatów w parlamencie, gdzie jest 545 posłów, więc to jest znacząca się opozycja, ale ciągle nie na tyle, żeby jakoś metodami parlamentarnymi zagrozić premierowi. Co więcej, ostatnie wybory w zeszłym roku i na początku tego roku były zaskakującą porażką opozycji, bo chociażby Kongres Narodowy i inne partie opozycyjne, regionalne, tak, bo w Indiach mamy partie ogólnonarodowe i później partie regionalne, które mogą być popularne w jednym, dwóch stanach indyjskich. Więc te partie regionalne i Indyjski Kongres przegrały kilka z ważnych wyborów, w tym bardzo ważne wybory w Bengalu Zachodnim, trzecim chyba największym stanie indyjskim, gdzie partia premiera Modiego nigdy nie rządziła, przejęła ten stan i wydawało się, że premier Modi dalej, prawda, tutaj zawładnął umysłami i sercami swoich obywateli i kroczy po silne kolejne zwycięstwo. I w tym kontekście wydarzenia tego lata i powstanie partii karaluchów, tak, jest zaskakujące i pokazuje właśnie, że coś pękło, że coś się zmieniło, że nie wszystkim partia Modiego odpowiada. Na to właśnie dochodzą te coraz większe protesty, oburzenie i opór wobec ograniczania wolności i zasad demokracji w Indiach. To media są coraz bardziej pod presją, nie można krytykować władz, dziennikarze się zwalniają albo są wyrzucani z różnych krytycznych wobec Modiego tytułów. W związku z tym ta sytuacja i polityczna, i gospodarcza, zwłaszcza trudna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy czy w sektorze edukacji, powoduje, że ta frustracja i brak zaspokojonych potrzeb daje siłę takim właśnie społecznym wybuchom jak partia karaluchów, a to może być to paliwo wyborcze, polityczne paliwo dla opozycji, która stanęła po stronie młodych ludzi, włączyła się do tych protestów i ten ruch społeczny wcześniej, taki nawet na początku taki parodystyczny czy humorystyczny, przekształcił się w poważne wyzwanie polityczne.
0: Mówi pan o tym, że ograniczona jest wolność, że ograniczone są zasady demokracji, ale czy to jest coś nowego w historii Indii, jeżeli właśnie chodzi o system polityczny, o debatę polityczną, czy nie, czy już były takie próby w przeszłości, aby właśnie wolność słowa ograniczać, aby jakoś wpływać na te ruchy społeczne? Jak może inaczej, jak jest stopień dojrzałości demokracji w Indiach?
2: No to jest historycznie patrząc wyjątek w Azji, tak? To jest demokracja, która od 1947 roku nieprzerwanie funkcjonuje, więc tam te wszystkie instytucje, wolne media, sądy, niezależne instytucje, to wszystko działało, tak? Te prawa człowieka i obywateli były respektowane przez większość tej historii. Dzisiaj protestujący odwołują się do jednego takiego ciemnego rozdziału w historii politycznej Indii. To jest rok 1975, kiedy Indira Gandhi, babka Rahula Gandhiego, wprowadziła stan wyjątkowy na 2 lata, prawie ograniczając działalność właśnie partii politycznych, ruchów społecznych, praw obywatelskich, wtrącając opozycję do więzień i aresztów. I dzisiaj ci protestujący odwołują się właśnie do tego wydarzenia. Mówią, że dzisiaj premier Modi cofa Indię do tego 75 roku. No a w ostatnich 15 latach, tak, tych rządów premiera Modiego, czy 12 w zasadzie, no to różne wskaźniki też międzynarodowe pokazują, że ta demokracja jest pod presją, tak, że jednak premier Modi ma takie no, autorytarne zapędy, rządzi twardą ręką, no ma do tego duży też mandat społeczny, miał absolutną większość w obu izbach parlamentu, więc on rządził bezwzględną ręką i powolutku tą demokrację ograniczał, tak? Ograniczając właśnie niezależność tych głównych instytucji, wpływając na obsadę Sądu Najwyższego, pozwalając, żeby media były wykupywane przez oligarchów sprzyjających partii BJP. W związku z tym ta swoboda wypowiedzi, swoboda dyskusji i przestrzeganie praw obywatelskich jest systematycznie ograniczane, tak? I to właśnie jest dzisiaj, no, opozycja to już od dłuższego czasu, tak, ustawiała, że wszystkie wybory w Indiach są wyborami o to, czy Indie pozostaną demokracją, czy nie. To do tej pory nie trafiało na podatny grunt, bo indyjscy obywatele raczej wierzyli w umiejętność Modiego do rozwoju gospodarczego, tak? I przymykali oko na te ograniczenia praw politycznych. No a dzisiaj widać, że te kwestie polityczne, wolnościowe zyskują na znaczeniu i to jest właśnie dlatego takie wyzwanie dla premiera Modiego. Tak? To już nie jest już ograniczona, rozbita opozycja, ale to się wokół tego robi ruch społeczny, tak? Masowy ruch młodych ludzi, a Indie są społeczeństwem młodym, tak? Tych ludzi do 30 jest ponad połowa populacji, w związku z tym to, co oni myślą, będzie miało znaczenie na wyborach. I jeżeli faktycznie premier Modi straci przynajmniej dużą część elektoratu wśród ludzi młodych, no to będzie mu dużo trudniej wygrywać kolejne wybory i to może być początek zmierzchu jego charyzmy i jego magii w no, krajowej polityce.
0: No to już na zakończenie w praktyce. No, teraz mamy ten wybuch tych ruchów społecznych, tych protestów. Czy w jakiejś najbliższej przyszłości może rzeczywiście to się przerodzić w jakieś wyzwanie, no właśnie wyborcze dla Modiego, czy jego stronników, czy też nie?
2: No zobaczymy. To do ogólnoindyjskich wyborów jest jeszcze trochę czasu, bo one będą dopiero w 2029 roku, więc jeszcze 3 lata premier Modi ma na odbudowanie jakiejś swojej pozycji, na stworzenie tych miejsc pracy, jakoś załagodzenie tych sporów, ale w przyszłym roku będą wybory do kilku ważnych stanów znowu w Indiach i to jest zawsze taki wyznacznik, tak, w którą stronę idą wyborcy, czy partia BJP dalej cieszy się takim dużym zaufaniem, więc konsekwencje tych dzisiejszych ruchów pewnie takie realne zobaczymy za rok na tych wyborach krajowych. I myślę, że te protesty no, nie doprowadzą do zmiany rządu dzisiaj, prawda? To premier Modi pewnie będzie w stanie tutaj zdusić te protesty. Partia Karaluchów będzie musiała wykazać się większą cierpliwością, myślę, tak? Że oni będą budować swoje struktury, może wejdą do faktycznie krajowej polityki. Będzie niemniej narastała presja na premiera Modiego, tak? Będzie wrócić sytuacja, w której premier Modi ma z kim przegrać, tak? Bo do tej pory wydawało się, że jest no, niemożliwe, żeby z kimkolwiek przegrał. Więc tutaj połączenie tej frustracji i gniewu młodych ludzi, wyeksponowanie rangi wyborów, które miałyby właśnie dotyczyć stanu i przyszłości demokracji, czy Indie pozostaną demokracją, czy nie, to mogą być nowe tematy kampanii wyborczej. No i premier Modi no, będzie dalej pewnie rządził, to się nic nie zmieni. Nie będzie tam jakiejś takiej rewolucji, jak była w sąsiednim Bangladeszu, czy w Nepalu, czy nawet w Sri Lance. Przynajmniej jeżeli nie dojdzie do jakichś krwawych zamieszek, które by całkowicie zmieniły sytuację. No ale premier Modi opanuje tą sytuację według mnie, ale będzie no, czuł coraz silniejszy tutaj oddech tych młodych ludzi i opozycji na plecach, więc będzie miał trudniejsze zadanie do końca obecnej kadencji.
0: Powiedział pan dr Patryk Kugiel, główny analityk w programie Azja-Pacyfik Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: A ja dziękuję państwu za uwagę. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.

0: Dzień dobry, 12.01. W tym wydaniu wiadomości: tajemnicza śmierć w Kielcach, nie żyją 4 osoby, kolejny atak dronów u wybrzeży Bułgarii oraz czy Tomasz Siemoniak rozsiewa fake newsy, Jakub Duszak zaprasza.
1: Wiadomości wnet.
0: 4 osoby zginęły w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Jak czytamy na portalu Polsat News, kilkanaście minut po godzinie 7 policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia znalezionym przy balkonie na pierwszym piętrze bloku. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze odkryli zwłoki kolejnych 3 osób, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Interwencję opóźnił agresywny pies przebywający w lokalu. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają tożsamość zmarłych oraz wyjaśniają okoliczności tragedii, poinformowała podkomisarz Małgorzata Pierkowska-Kiepas z kieleckiej policji. 11 marynarzy zaginęło po ataku dronów na statki towarowe u wybrzeży Bułgarii. Jedna z zaatakowanych jednostek zatonęła. To już drugi śmiertelny incydent tego rodzaju na Morzu Czarnym w ciągu tygodnia. W reakcji na wydarzenia bułgarskie władze wezwały ambasadora Rosji. Sofia nie oskarżyła bezpośrednio Moskwy o przeprowadzenie ataków, jednak premier Rumen Radev uznał, że ich skutki służą interesom Rosji. Ataki potępiły także Ukraina i Unia Europejska. Minister Tomasz Siemoniak poinformował, powołując się na ABW, o gwałtownym spadku aktywności rosyjskich botów w internecie. Doniesienia te zakwestionowali jednak specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Według opisywanych doniesień ukraińskie drony zaatakowały w październiku centra danych rosyjskiego koncernu Yandex, a uszkodzenie serwerów zaczęto przedstawiać jako zniszczenie rosyjskich fabryk troli. Źródłem nieporozumienia były wykresy firmy analitycznej Cloudflare Radar pokazujące gwałtowny spadek ruchu botów w sieci Yandexu. Wskaźnik miał początkowo obniżyć się o 45%, a następnie osiągnąć zaledwie 0,5% pierwotnej wartości. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ruch botów sieciowych nie jest równoznaczny z działalnością kont szerzących rosyjską propagandę. Automatyczne programy służą także innym celom, dlatego same dane nie dowodzą likwidacji kremlowskiej machiny dezinformacyjnej. Więcej na portalu wnet.fm. ABW nie musiała wydawać zgody na zakup Pegasusa. Wynika to z zapisów prawa, a konkretnie ustawy o ochronie informacji niejawnej, komentował wczorajszy raport Komisji do Spraw Pegasusa były wiceszef CBA Maciej Wąsik.
2: Pewne systemy do kontroli operacyjnej, których elementy znajdują się poza siedzibami służb specjalnych, czyli poza odpowiednimi pomieszczeniami, no nie wymagają akredytacji. I od razu podam przykład, bo w czasach Donalda Tuska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonował Pegasus Tuska. Był to system Galileo. Działał troszeczkę na podobnych zasadach. Był to w niektórych rzeczach bardziej prymitywny, których miał większe możliwości. Na przykład można było coś implementować do komputera. I ten system Galileo też nie posiadał akredytacji, bo pozwalały na to przepisy prawa.
0: Zakup systemu Pegasus spowodowany był potrzebą poszerzenia kompetencji służb.
2: Służby specjalne w 2015-16 roku mówiły, wszyscy posługują się internetowymi komunikatorami. Wszyscy przestępcy przeszli z telefonii komórkowej tradycyjnej na telefonię elektroniczną, czyli na komunikatory. Nie mamy systemów do tego, żeby prowadzić kontrolę operacyjną. Trzeba było taki system zakupić. Wszystkie służby polskie były ślepe i głuche. Dzisiaj po tej całej awanturze o Pegasus, po tych zarzutach dla wszystkich szefów służb i ich nadzorców, polskie służby są nadal ślepe i głuche.
0: Mówił były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Wczoraj Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po ponad 2 latach pracy zdecydowała o złożeniu stosownych wniosków do prokuratury. Chodzi o 10 zawiadomień wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego oraz byłych szefów służb specjalnych. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień czy też wyrządzenie szkód majątkowych.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, w Tatrach powyżej 1400 metrów możliwe słabe opady śniegu. 11-12 stopni na wschodzie, 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: A ja

Sabah el Heir, hon Beirut. Dzień dobry, tu Beirut. A z Bejrutu dzisiaj jak do tej pory samotnie pozdrawia Kazimierz Gajowy. Samotny dlatego, że zaproszony gość jest w drodze z południa Libanu. Wyjechał wczoraj, ale jeszcze do nas nie dotarł. No, jest gdzieś w pobliżu, być może przed końcem audycji jeszcze go przepytamy z ostatniego czasu, jaki spędził tam właśnie na pograniczu libańsko-izraelskim. A ja tutaj samotnie w studiu Bejrut, patrząc przez okno, spoglądam również na studyjny termometr, który wskazuje 26 stopni Celsjusza. Proszę Państwa, tak, 26 stopni Celsjusza. Co prawda nocą około godziny 4 nad ranem padał ulewny deszcz, który nas obudził, a dzisiejsze informacje podawały i pokazywały nawet zdjęcia bardzo, bardzo obfitych takich gałek gradu, które spadły w dolinie Beka. Na szczęście już winorośla zostały praktycznie wszystkie pozbawione wspaniałych gronów winogron i przerobione na wino, takie biblijne, chwalone w księdze Ozeasza, a my dzisiaj znów mamy piękną pogodę i z powodu tej pogody zastanawiałem się w zasadzie, jakim miesiącu my jesteśmy teraz, bo okazuje się, że oprócz naszego europejskiego nazewnictwa, czy polskiego, czy międzynarodowego, tu w Libanie mamy jeszcze dwa inne, a mianowicie te używane w języku arabskim przez chrześcijan, jak również używane przez muzułmanów, całkowicie jeszcze inne nazewnictwo. No właśnie, a my tu w Libanie, w tej enklawie chrześcijańskiej, mówimy, że dzisiaj jest tak zwany jeszcze Tishrin el Awwal, czyli jakby Tishrin pierwszy, a następny miesiąc, czyli listopad, to będzie już Tishrin Teni. A mówię to po to, byśmy się zorientowali, na czym polega przysłowie libańskie. No, ma swój odpowiednik też w języku polskim, chociaż w Polsce to wcześniej troszkę występuje, tak zwane babie lato, a my to nazywamy Ben Tishrin el Awwal u Tishrin Teni, Seif Teni. Czyli między pierwszym Tishrinem a drugim jest drugie lato. I rzeczywiście z tego lata się cieszymy. W sobotę, w niedzielę, a nawet w piątek wieczorem to niebo libańskie jest też rozświetlone przez sztuczne ognie, nie bomby, nie rakiety, a to z tego powodu, że w tym okresie bardzo wiele młodych par i nie tylko bardzo młodych decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. Na pewno to jest piękna rzecz, wspaniała, cudowna, spektakularna i bardzo pożyteczna dla społeczeństwa. No, posłuchamy za chwilę piosenki tego lata, tego drugiego lata tu w Libanie, można powiedzieć. Jest to typowa piosenka właśnie taka weselna i być może kogoś z Państwa młodych, czy troszkę mniej młodych, też w jakiś sposób ta piosenka zmobilizuje do zawarcia przecież czegoś pięknego, jakim jest małżeństwo. Prosimy pana reżysera o tą piosenkę.

deszczu.

No tak, a życie toczy się dalej, mimo tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. A dzieje się naprawdę bardzo dużo i jak w większości przypadków bardzo źle. Te wszystkie rzeczy pokazują, jak daleka jest droga do prawdziwego pokoju. Na przykład setki kilogramów materiałów wybuchowych przechwycone na drodze z Bejrutu do Damaszku. Ludzie ginący podczas zbiorów oliwek. A w międzyczasie Unia Europejska zapowiada nową misję wsparcia dla libańskich służb. Można powiedzieć, że to trzy różne historie, ale jedno pytanie. Kto dziś naprawdę kontroluje bezpieczeństwo Libanu? Czy to państwo libańskie jest zdolne do tego? A może uzbrojone organizacje? Czy może siły międzynarodowe? To pytania bez odpowiedzi, które jeszcze bardziej dramatyzują aktualną sytuację w Libanie. Rozpocznijmy od tej pierwszej informacji o dokładnie 780 kg materiałów wybuchowych na drodze z Damaszku do Bejrutu. Co wiemy? Wiemy, że libańskie służby przechwyciły ciężarówkę, a na tej ciężarówce 780 kg materiałów wybuchowych, w tym takie znane jak TNT czy C4. Niedługo musieliśmy czekać na reakcję premiera rządu libańskiego, Nawafa Salama, który zapowiedział szczegółowe śledztwo. Jak na razie według doniesień śledczych sprawa, uwaga, może mieć związek z Hezbollahą. Ale organizacja, jak do tej pory oficjalnie, nie odniosła się do tych zarzutów. Jednak tu i ówdzie czytamy poszczególne wypowiedzi adeptów tej organizacji, którzy nie tylko, że nie wypierają się tej zaistniałej sytuacji i powiązania właśnie z ich partią Hezbollahem, ale wręcz przeciwnie, pysznie odpowiadają, że to przecież normalne. Musimy zaopatrywać się w tego typu materiały wybuchowe, uwaga, aby bronić się przed Izraelem, bo armia libańska nie jest w stanie tego dokonać. No cóż, i pytanie, czy państwo libańskie jest w takiej sytuacji w ogóle w stanie kontrolować broń i materiały wybuchowe i to na własnym terytorium. To naprawdę wróży źle dla przyszłości, jeżeli znów jest ta możliwość dostarczania do Libanu materiałów wybuchowych. Pamiętamy, przed laty one były powodem wielu, wielu zamachów. No i druga rzecz, którą wybrałem na dzisiejsze nasze spotkanie, a mianowicie zbiór oliwek. Jesteśmy w trakcie sezonu. Od północy po południe, zwłaszcza na wysokościach około 800-600 metrów nad poziomem morza, wspaniałe oliwki, z których tłoczona jest w sposób bardzo, ale to bardzo jeszcze tradycjonalny oliwa, która jest więcej niż pożywieniem, która jest, można powiedzieć, lekarstwem, a jednocześnie przecież jest też środkiem utrzymania tak wielu, wielu rodzin, jak również pracujących różnych najemnych pracowników, rolników przy zbiorze i później przy przetłaczaniu tej oliwy. Czym się charakteryzuje właśnie drzewo oliwne libańskie, z którego pochodzi ta extra virgine oliwa, wspaniała w smaku, kto raz jej próbował, to już powiedziałbym, nie chciałby żadnej innej poza tą libańską. Pierwsza zasada, pierwszy warunek jest taki,
że drzewo musi być wiekowe. Co to znaczy wiekowe? Musi być przynajmniej stuletnie, a najlepiej jak ma około 300 lat już swojego życia. Drugim warunkiem jest właśnie niepodlewanie tych drzew oliwnych, jak to się dzieje chociażby w sąsiednich krajach tutaj na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony zbiór ręczny, przewiewne suszenie, no i oczywiście później tłoczenie na zimno. Myślę, że już narobiłem wam wszystkim apetytu na dodatek. Tutaj nie obowiązują żadne normy, które by pozbawiały tego bogactwa, które w tej świeżo, tak po prostu wyciśniętej na zimno oliwie po prostu się znajdowały i były czymś więcej, jak powiedziałem, niż tylko pożywieniem, ale nawet lekarstwem, kremem i wszystkim innym. Tak, ale uwaga, w południowym Libanie w ciągu 2 dni zginęły już 3 osoby w związku z ostrzałem i eksplozjami pozostałości wojennych. Ludzie, którzy wracają na swoje pola oliwne, narażają się na ostrzał, ale również na miny i niewybuchy. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców, by nie wchodzili do zagrożonych gajów. Dla libańskich rolników, jak widać, nawet powrót do tradycyjnych zbiorów, do tego, co robili od tysięcy lat, staje się w tym momencie bardzo niebezpieczny i w jakiś sposób staje się walką o przetrwanie. Tam na południu, gdzie do dzisiaj jeszcze w wioskach i miasteczkach żyją chrześcijanie pod ostrzałem, tam te cudowne drzewa oliwne rosną, czekają na zbiory. Mam informację, że niektórym rolnikom w porozumieniu z armią izraelską, ostrzegając, że będą tam wchodzić, udaje się właśnie ten skarb zebrać. Coś cudownego, ale jak w tym roku trudnego do osiągnięcia. No i ten trzeci punkt, który wybrałem na dzisiaj, a mianowicie ta informacja z 12 października, czyli bardzo, bardzo świeża. Przypomnę, dzisiaj mamy 13 października, kiedy to szefowie dyplomacji Unii Europejskiej uzgodnili ustanowienie misji, która ma wspierać i szkolić libańską armię oraz siły bezpieczeństwa wewnętrznego. Ma być to 3-letni mandat, ma obejmować między innymi bezpieczeństwo granic, walkę z przemytem i też z cyberprzestępczością. Decyzja zapadła w okresie planowanego stopniowego wycofania UNIFIL-u, a to miałoby już nastąpić na koniec tego 2026 roku, dokładnie 31 grudnia. Ale w tej sytuacji właśnie pytanie, czy Liban zdoła przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, gdy zmieni się obecność międzynarodowych sił na południu. Tutaj służą i służyli, ale i służą dzisiaj polscy żołnierze w ramach sił rozjemczych UNIFIL-u, ONZ-owskich. Tych żołnierzy jest kilkuset, mają bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców Libanu i na pewno nie tylko pomagają Libańczykom przetrwać, nie tylko starają się, jak tylko mogą, zabezpieczyć ich przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, to jednak też, no cóż można powiedzieć, przynoszą nam chlubę i to nie tylko, można by powiedzieć, jako żołnierze, jako ci, którzy służą konkretnie dla pokoju, ale również jako nasi reprezentanci, chociażby wspomnę, że odpowiednia komórka znajdująca się właśnie w obozie, w którym znajdują się nasi żołnierze na południu Libanu, ta komórka dostarcza pomoc charytatywną dla tych, którzy tam właśnie trwają
i próbują przeżyć te najtrudniejsze momenty w ich życiu. Również w ostatnich tygodniach prawie 2 tony pomocy humanitarnej, które przekazała Fundacja Fenicja imienia świętego Szerbela tu do Libanu, dzięki polskim żołnierzom, dzięki transportowi wojskowemu, lotniczemu, te dobra, ta pomoc humanitarna dotarła już tam na południe do potrzebujących, a we współpracy z żołnierzami są przewidywane następne takie właśnie porcje tej pomocy, by ci ludzie, ci obywatele Libanu tam na południu mogli przetrwać. Nie tak dawno obchodziliśmy nawet taki dzień, taką niedzielę modlitw za przesiedleńców, uchodźców, ich intencjach. My tutaj w Libanie, w studiu Bejrut, my tutaj w Libanie jako Fundacja Fenicja im. Świętego Szerbela uważamy i wszystkich staramy się o tym przekonać, że najlepsza pomoc dla uchodźcy to jest taka, by nigdy tym uchodźcom nie został, by nigdy nie był przesiedleńcem, by nigdy nie był emigrantem, a jeżeli już, to żeby tak mógł zabezpieczyć swój byt i swoje przychody tu na miejscu, że kiedy nas odwiedzi, to odwiedzi nas jako szanujący, godny swojej osoby turysta, który przyjedzie, by poznać nasz kraj i być może też podziękować za ten trudny okres, w którym my go wspieramy. Jest to dobry moment, bym podziękował wszystkim ofiarodawcom. Przecież w Wielkim Tygodniu tego, przecież jeszcze roku, dzięki zrzutce, dzięki zbiórce, właśnie te dary do tych potrzebujących docierają. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, to dzięki Wam wielu z nich nie stało się uchodźcami. To wielu z nich nie stało się emigrantami i tu pozostają. Kto by chciał się dowiedzieć więcej, jak zawsze najlepszy adres to fenicja.org.pl. Tyle na dzisiaj. Żegna się z Wami Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
2: www.wnet.fm.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula, Mędrula.
7: Za Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
8: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
7: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
8: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
7: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
9: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i od razu zaczynamy od rozmowy. Jest z nami pani Anna Borkowska, ekspertka do spraw edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, także psycholog. Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Dzień dobry, witam.
9: Miniony piątek, mam wrażenie, przełamał pewne tabu, przełamał pewną barierę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i o to, co się stało w przestrzeni publicznej. Proszę powiedzieć nam, co my obserwowaliśmy, w cudzysłowie mówię o tym krwawym piątku, bo taka informacja pojawiła się na różnego rodzaju czatach, grupach dzieci i zarówno rodziców, z czym mieliśmy do czynienia właśnie w minionym tygodniu.
10: To, co potwierdziły służby i to, co pojawiło się w mediach, pokazuje, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z czymś, co w polskich szkołach do tej pory było niespotykane, czyli z atakami uczniów z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Z jakich inspiracji to było, z jakich motywacji to nad tym pracują służby i będą to wyjaśniały. Wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiły się różne niesprawdzone informacje, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, kiedy stykamy się z niepewnością i dużym niepokojem. Z tego, co wiemy od służb, od policji, od Biura do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości, to, co jest dostępne w mediach, wiemy, że wykluczono takie rzeczy jak challenge, że ten krwawy piątek to też był rodzaj fake newsa, więc to tyle, co mogę na ten temat powiedzieć.
9: To jeszcze może pytanie o to, jak do tego doszło, że plotka o kolejnych atakach, właśnie o tym krwawym piątku, o którym pani też wspomniała, rozprzestrzeniła się szybciej niż oficjalne komunikaty służb. Jak to domino po prostu zaczęło występować też w przestrzeni publicznej?
10: My tu mieliśmy do czynienia z jednej strony z cechami internetu, które rzeczywiście, które jest narzędziem, które daje szeroki i szybki dostęp do różnych treści, też także tych niesprawdzonych, więc to medium zdecydowanie utorowało drogę też bardzo niesprawdzonym informacjom. Z drugiej strony to, co w psychologii jest nam znane od lat, ten niepokój szerzący się wśród ludzi, którzy no właśnie bombardowani są różnymi informacjami, niekoniecznie sprawdzonymi przez odpowiednie służby i niekoniecznie takimi, które są wiarygodne. No i z drugiej strony mechanizm, który się uruchamia w takich sytuacjach, jeżeli tak drastyczne przypadki i tak drastyczne akty agresji są nagłaśniane. Mówi się w psychologii o takim mechanizmie naśladowania i z tym mieliśmy tutaj rzeczywiście do czynienia. Część uczniów potraktowała tę sytuację jako żart, wrzucała swoje nagrania, jakieś informacje. Służby oczywiście musiały to sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, co się za tym kryje, jakie są intencje. I tak to się, ta kula śnieżna się potoczyła.
9: No właśnie chciałam o to zapytać. To teraz przejdźmy na najważniejsze osoby, czyli na dzieci w tej całej historii. Czy dzieci, które podawały te groźby, czy to na TikToku, czy na innych platformach, robiły to ze strachu, czy właśnie dla jakiegoś głupiego żartu, zasięgów? No i przede wszystkim, gdzie się kończy ta dziecięca naiwność, a zaczyna się już cyberprzestępczość, cyberprzemoc?
10: Tak, ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, no, była spowodowana na pewno całym splotem różnych czynników ryzyka, które się skumulowały. No i teraz stawianie hipotez, z jakich powodów się to działo, no to jest tylko stawianie hipotez, natomiast rozumiem, że służby będą wyjaśniały każdy z takich przypadków i z tego, co wiem, podchodzą do spraw bardzo poważnie, nawet jeżeli na koniec okaże się, że to był niewybredny żart. Tutaj musimy na to nałożyć no, taką specyfikę funkcjonowania dzieci i specyfikę funkcjonowania nastolatków. To jest taki okres, kiedy się eksperymentuje, kiedy się podejmuje różne działania, podejmuje się różne akcje, niekoniecznie zdając sobie sprawy z konsekwencji takich realnych. Jest ten etap rozwoju, kiedy jeszcze dzieci chociażby z racji rozwoju mózgu nie mają wykształconych odpowiednio i dojrzałych tych struktur, które odpowiadają za przewidywanie, planowanie, za konsekwencje, za myślenie o konsekwencjach, więc natomiast inna sprawa jest też taka, że dzieci mają dosyć duży dostęp i bardzo łatwy dostęp do materiałów, które też mogą skłaniać je do podejmowania takich działań i no, działać jako rodzaj manipulacji na młode osoby.
9: To teraz ta perspektywa rodzica. Jak reagować na ten lęk dziecka? No bo przecież na pewno wielu rodziców słyszało. Mamo, boję się iść do szkoły, bo na tej czy na tej platformie piszą, że jutro u nas może się coś wydarzyć, będzie jakaś strzelanina. Dziecko pokazuje swój telefon albo od jakiegoś kolegi. Jaka powinna być nasza pierwsza reakcja dorosłych? Czy zostawić dziecko w domu dla świętego spokoju, czy ulec emocjom? Gdzie jest ta granica, tak? Między czujnością a spiralą i nakręcaniem tego strachu?
10: To rzeczywiście był i pewnie nadal jest taki trudny czas dla rodziców.

0: po pierwsze musimy pamiętać jako dorośli, żeby dostosować przekaz do wieku dziecka. Inaczej będziemy rozmawiali z dzieckiem młodszym, inaczej ze starszym nastolatkiem, ale niezależnie od wieku powinniśmy przede wszystkim koncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa, na emocjach i na takim krytycznym uczeniu dziecka krytycznego myślenia. Takie, powiedziałabym, zasady wspólne dla wszystkich grup wiekowych, czyli dla wszystkich rodziców, którzy się z tym tematem zetknęli i z tym niepokojem dziecka własnego. No, psychologia ma dość prosty tutaj schemat i może ja go przypomnę.
1: Proszę bardzo.
0: Po pierwsze słuchajmy raczej więcej niż mówmy. Sprawdźmy, co dziecko już wie, sprawdźmy, czego się obawia, wysłuchajmy tych jego emocji, czasami próbujmy mu pomóc w nazwaniu ich i przyjmujmy je takie, jakimi one są. To nie jest nic dziwnego, że dzieci w takich sytuacjach mogą odczuwać strach, niepokój, złość, smutek. To są ich naturalne reakcje i przyjmijmy je takie, jakimi one są. Jeśli rozmawiamy z dzieckiem, to opierajmy się na faktach. Tutaj bardzo bym przestrzegała przed epatowaniem takimi sensacyjnymi szczegółami. Ograniczajmy się tylko do tych sprawdzonych faktów. No i w rozmowie z dzieckiem warto podkreślać, że ta przemoc rzeczywiście miała miejsce, ona się zadziała, czy też się dzieje, ale te przypadki nie są znów aż tak częste, są raczej rzadkie, ale warto wiedzieć, jak reagować i gdzie szukać pomocy. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, dostosujmy przekaz do wieku dziecka. W przypadku młodszych dzieci raczej używajmy prostego języka, koncentrujmy się na takich zasadach bezpieczeństwa, co możemy zrobić, co szkoła w tej sytuacji może zaproponować i nie omawiajmy szczegółów tych aktów przemocy.
1: Ale jak dziecko już wie, że było w Ostrołęce czy pod Wyszkowem, doszło do tragedii, doszło do morderstwa, to jak rozmawiać, żeby dziecka z jednej strony nie straumatyzować, a z drugiej strony, tak jak pani mówi, no też opisywać mu ten świat taki, jaki jest, że on nie jest idealny po prostu.
0: Tak, wystarczy rzeczywiście, no tak, potwierdźmy to, co dziecko wie, ale wyjdźmy z takim komunikatem, że rzeczywiście tak się może zdarzyć, że ktoś, kto jest bardzo zły, zagubiony albo nie wiem, podejmuje jakieś niebezpieczne decyzje i może skrzywdzić innych. To jest fakt, z tym nie możemy dyskutować, dzieci właśnie o tym się przekonały. Ale dodajmy też, że w szkole pracują dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów, że jesteśmy my, rodzice, którzy dbamy o bezpieczeństwo. Jeżeli coś dziecko...
1: Jeżeli coś dziecko, podejrzewam, może zauważy albo przyjdzie do nas, ale tutaj... Zerwało nam się połączenie z panią psycholog, z Anną Borkowską. Mam nadzieję, że zaraz do nas wróci, ale tak, ten przekaz powinien być na pewno zdecydowanie dostosowany do wieku dziecka. I nie wiem, co się zadziało, ale mam nadzieję, że zaraz pani Anna Borkowska do nas wróci. O! Czy już pani nas słyszy?
0: Tak, bardzo przepraszam.
1: Coś się zerwało.
0: To jest wpływ technologii. Bardzo, bardzo przepraszam.
1: W każdym razie to przejdźmy teraz do innego zakresu, jeżeli chodzi, ale oczywiście o ten bardzo ważny temat, który dotyka nas wszystkich bez wyjątku. To może inaczej. Dlaczego algorytmy mediów społecznościowych, bo to przede wszystkim było zauważone, podsuwały dzieciom filmy z tymi drastycznymi groźbami? Czy my w ogóle jako rodzice jesteśmy bezbronni właśnie w starciu z tą obecną technologią, o której pani teraz też wspomniała?
0: Ja może jeszcze jedno zdanie do naszego poprzedniego wątku, bo chyba już nie byłam słyszana. Pani pytała o to, czy jeżeli dziecko obawia się iść do szkoły, to zostawić je w domu. Tak, myślę, że jeden czy dwa dni nie zrujnuje edukacji szkolnej, a pozwoli dziecku uporać się z tymi trudnymi emocjami, więc myślę, że tak. Wszystko zależy od tego, z jaką sytuacją, jakim stanem emocjonalnym dziecko.

0: Maska mamy do czynienia. A wracając do algorytmów, rzeczywiście serwisy społecznościowe, portale i platformy no są tak ustawione, że rekomendacjami, z którymi my się spotykamy w sieci, rządzą w dużej mierze algorytmy. One zostały opracowane po to, żeby nam podsuwać treści, które gdzieś wiążą się z naszymi zainteresowaniami. Co to oznacza? Jeżeli my interesujemy się jakimiś materiałami czy jakimiś treściami, algorytm ma za zadanie podsuwać nam więcej tych treści, żebyśmy mogli zaspokoić swoją ciekawość no, zgodnie z naszymi preferencjami. Natomiast okazuje się, że algorytmy też mają swoje drugie oblicze i nie są tylko nastawione na to, aby nam pomagać, ale mają wbudowaną taką funkcję, która jest nastawiona na promowanie, na rekomendowanie treści, które wywołują duże zainteresowanie w internecie, a duże zainteresowanie w internecie wywołują przeważnie treści, które generują jakieś emocje. Im silniejsze te emocje, tym większa szansa, że algorytm będzie nam tego rodzaju materiały rekomendował. Przykra sprawa jest taka, że no niestety te silne emocje związane są no głównie z takimi trudnymi stanami emocjonalnymi, złość, gniew.
1: I one najszybciej się rozprzestrzeniają, tak, prawda, w internecie.
0: To jest tak skandalizujące, budzi naszą ciekawość, one rozprzestrzeniają się najszybciej, no i to tłumaczy w dużym stopniu, dlaczego te szkodliwe materiały docierają do nas o wiele łatwiej, czy fake newsy, czy dezinformacja, i docierają też łatwiej oczywiście do dzieci.
1: Ale co w takim zakresie, jakby pani miała tak szerzej spojrzeć? Czy my mamy wprowadzić jakąś cenzurę w internecie? Czy my mamy wprowadzić, mówię oczywiście o rządzących, czy o tych, którzy mają wpływ na to, co dzieci obserwują w mediach, zakaz pewnych platform, bo to zaczęło się też bardzo mocno pojawiać, czy zakaz pewnych stron? Myśli pani, że to jest ten kierunek?
0: No na świecie od lat i w Polsce zresztą od lat są na ten temat gorące dyskusje i też podejmowane są coraz to nowe inicjatywy. Słyszymy o propozycjach wprowadzenia prawa, które pozwoli nieco moderować czy ograniczać wielkie firmy technologiczne, które dostarczają platform, że proponowane są w Unii Europejskiej, ale też poza Unią Europejską takie rozwiązania, które mają regulować udostępnianie treści w internecie tak w ogólnodostępnym dostępie, przepraszam.
1: W ogólnodostępnym zakresie, tak?
0: Zakresie, tak. To jest lepsze słowo. I pozwalałyby na moderowanie treści i blokowanie treści, które są ewidentnie uznane za szkodliwe, czy też niosące zagrożenie dla zdrowia lub życia, szczególnie tych najmłodszych użytkowników. W niektórych krajach wprowadzany jest eksperymentalnie, bym powiedziała, zakaz korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych, zanim ukończą one 16 rok życia.
1: To myśli pani, że to jest ten wiek, że to jest ten wiek, że to jest 16 lat, że to powinien być ten moment, czy ma pani trochę inne zdanie?
0: Platformy internetowe, media społecznościowe nie zostały stworzone dla dzieci. To nie jest, to nie taki był ich cel.
1: Mówi się, że antymedia i antyspołecznościowe teraz, prawda?
0: Tak, słyszałam też o tym, tak. Rzeczywiście niektóre pewnie bardziej dzielą niż łączą, ale nie wszystkie oczywiście, bo są też serwisy, które są bardzo przydatne i bardzo, bardzo pozytywne i służą nam wszystkim. Więc różne rozwiązania się testuje i różne rozwiązania próbuje się wprowadzać też na poziomie legislacyjnym. No i ich celem jest rzeczywiście ochrona szczególnie najmłodszych użytkowników internetu. Czy 16 rok życia? Z punktu widzenia psychologii rozwojowej to rzeczywiście już jest taki okres w rozwoju dziecka, kiedy ono dysponuje innym podejściem do tego, co widzi w świecie mediów, już bardziej krytycznie podchodzi do treści, które widzi, umie rozróżnić fikcję od faktów, wie, że niektóre materiały mogą być dezinformacją, że nie wszystkiemu w internecie trzeba wierzyć. Młodsze dzieci nie mają takich umiejętności z czysto rozwojowego punktu widzenia. Po prostu jeszcze nie są tak poznawczo, emocjonalnie, społecznie rozwinięte na tyle, żeby sobie z takimi trudnymi treściami, które się w tych mediach pojawiają, poradzić. Starsze dzieci, no, teoretycznie powinny być już lepiej do tego przygotowane, więc ten 16 rok życia nie jest czymś, co budziłoby jakiś niepokój ze strony środowiska psychologicznego. Jest to usprawiedliwione naszym rozwojem naturalnym.
1: A jak pani ocenia w tym wszystkim, co obserwowaliśmy przez te kilka ostatnich dni, rolę mediów? Bo powiem pani szczerze, że ja byłam bardzo zaniepokojona, zdziwiona tym, jak łatwo media narzucają nam wybory albo to, co powinniśmy robić, bo w niektórych telewizjach, mediach pojawiły się informacje i paski: nie puszczaj dzieci do szkoły, chcesz uchronić własne dzieci, nie wysyłaj ich jutro do szkoły, i tak dalej, i tak dalej. I ta spirala nie tylko w mediach społecznościowych była nakręcana, tylko po prostu w mediach i przez niektórych dziennikarzy. Jak pani patrzy na takie zachowania i na taką rolę albo antyrolę właśnie mediów klasycznych, tak bym powiedziała?
0: Ja bardzo zachęcam w takim razie wszystkich dziennikarzy do zajrzenia na naszą stronę, na stronę NASK, gdzie pojawił się przygotowany przez koleżanki z innych zespołów taki mały poradnik, no właśnie, dla mediów, jak rozmawiać, jak informować o trudnych sytuacjach, jak rozmawiać o takich sprawach, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, żeby właśnie nie szerzyć niesprawdzonych informacji, żeby nie
1: zastraszać emocji, po prostu,
0: nie
1: tak.
0: Zastraszać, tak, żeby nie budować takiej atmosfery paniki niepotrzebnej i nie napędzać właśnie tej kuli śniegowej, która zaczyna się później sama toczyć. No to są bardzo podstawowe informacje, no właśnie takie, żeby nie epatować niesprawdzonymi wiadomościami, żeby podawać je w sposób emocjonalnie zrównoważony, żeby wyważyć ten przekaz, bo ludzie i tak są zaniepokojeni tym, co się dzieje.
1: A co pani pomyślała, co pani poczuła właśnie w czwartek wieczorem, w piątek, jak to wszystko się rozpoczęło?
0: Myślę, że podobne emocje, które wszyscy przeżywaliśmy, niepokój, też taką myśl, co się za tym kryje, na jak dużą skalę te pierwsze ataki będą się rozszerzać. Coś takiego się dzieje z dziećmi, które podejmują się takich działań.
1: No właśnie, bo na to pytanie w sumie nie odpowiedziałyśmy. Pani nie odpowiedziała. Co się dzieje z takimi dziećmi? Jakie musi być środowisko? Jaki musi być dom? Jakie cechy albo jakie predyspozycje musi przejawiać takie dziecko, żeby doszło do takiego czynu, żeby wziąć te narzędzia, żeby doprowadzić do tej tragedii?
0: Eksperci, którzy analizują takie zachowania i analizują jakby proces radykalizacji, bo z tym pewnie trochę mamy tutaj do czynienia, i proces wchodzenia w jakieś ekstremistyczne zachowania, zwracają uwagę, że nie ma jakiegoś takiego jednego profilu młodej czy starszej osoby, o której moglibyśmy powiedzieć, że tak, ta osoba na pewno będzie ulegała ideologiom radykalnym czy podejmowała tego rodzaju działania, z jakimi mieliśmy do czynienia. Natomiast wskazuje się pewien zbiór czynników, które jeżeli wystąpią w kumulacji, mogą rzeczywiście zwiększać podatność.
1: Jakie to czynniki?
0: Po pierwsze, jeśli chodzi o młodzież, bo rozmawiamy o młodzież, o młodzieży, no to tak, to o czym wspominałam, takie właściwości rozwojowe młodych ludzi mogą predysponować je do łatwiejszego przyjmowania takich ideologii związanych no, z jakimiś radykalnymi działaniami, bo okres dojrzewania to jest poszukiwanie własnej tożsamości, to jest taki okres eksperymentowania, szukania potrzeby akceptacji, buntu przeciwko autorytetom i silnej przynależności do grupy. I na tym bardzo często rzeczywiście ekstremiści czy rekruterzy z tych radykalizujących grup na tym bazują, manipulując młodzieżą i rekrutując je do takich radykalnych działań. Ale też mówi się o tym, że pewne czynniki indywidualne związane no, z doświadczeniami, które dziecko które dziecku towarzyszą w okresie jego życia, też mogą zwiększać podatność na te treści radykalizujące i skłanianie się w kierunku ekstremizmu. To są na przykład takie indywidualne czynniki związane no tak, z poczuciem samotności, z trudnością w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami czy z osobami też dorosłymi. To jest poczucie skrzywdzenia na przykład, poczucie frustracji, nieumiejętność radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami, czyli cały zestaw czynników, które wiążą się z bardzo przykrymi doświadczeniami. My nawet media podawały, że życiorysy młodych ludzi, którzy pojawiali się w tych ostatnich atakach, to też były życiorysy dość trudne, bym powiedziała, bo byli to młodzi ludzie, którzy albo doświadczali przemocy w domu, albo doświadczali przemocy w szkole. I to też na te czynniki zwracają eksperci uwagę, że mogą to... Może powiem tak, dzieci z takimi doświadczeniami nie muszą wejść w radykalną ideologię i w ekstremizmy, ale mogą być bardziej podatne na takie manipulacyjne wpływy ze strony siatek ekstremistycznych.
1: Ta sytuacja, tak jak rozmawiamy cały czas, na pewno mocno wpłynęła na rodziców. Co rodzice powinni zrobić tak natychmiast? Jakie działania podejmować? Czy powinni bardziej sprawdzać treści? Czy powinni bardziej sprawdzać telefony dzieciom? Jak tutaj się odnaleźć, żeby też nie przekroczyć tej granicy zaufania, prawda, która też jednak powinna pomiędzy rodzicem a dzieckiem być?
0: No, trudno zbudować dobrą relację rodzicielską tylko na kontroli i braku zaufania. Tak, nie tak budujemy relacje między ludźmi, prawda? Więc jakiś stopień zaufania do dzieci musi być. Natomiast w przypadku młodszych dzieci zdecydowanie warto podjąć takie środki bezpieczeństwa, o których my od dawna mówimy. Choćby zainstalować jakiś rodzaj kontroli rodzicielskiej, sprawdzać historię wyszukiwania, patrzeć, no, czym się dziecko zajmuje. Im jest starsze, tym te działania są trudniejsze, bo wiadomo, że nastolatki potrzebują też takiej prywatności i też nie do wszystkich treści, z którymi mają do czynienia, my możemy mieć dostęp. Ale też zawsze namawiamy, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi, żeby interesowali się tym, co się dzieje w internecie. Czasami pytali o te trendy, które sami zaobserwowali, bo to też jest dobry starter do rozmowy i żeby byli uważni. Natomiast no, są pewne sygnały, które mimo tej niedostępności do internetowego świata, w którym dzieci się obracają, można jakoś wychwycić i warto byłoby, żeby rodzice te sygnały alarmowe znali i żeby czasem rzeczywiście przyjrzeli się tak krytycznie temu, co się z ich dziećmi dzieje. Natomiast na pewno to, co się sprawdza i to, o czym mówi się od dawna w profilaktyce zapobiegania różnym zachowaniom ryzykownym, no to jest dobra więź z rodzicami, to jest to rozmawianie, to jest bycie otwartym na to, co dzieci mówią, interesowanie się ich życiem, ale też angażowanie ich w takie sprawy poza siecią, budowanie jakiejś alternatywy dla tych środowisk internetowych. pokazywanie, że świat jest też poza internetem, takie wspólne z dzieckiem odkrywanie pasji, pomaganie mu w tym. Jest dużo, dużo takich, powiedziałabym, wychowawczych kroków, które można podjąć, żeby dziecko chronić przed zagrożeniami w sieci, żeby internet był dla niego bezpieczny i przydatny.
1: Oprócz numeru 112, na który oczywiście można zgłaszać jakieś niepokojące zachowania, NASK również ma taką platformę dyżurnet.pl. Tam można zgłaszać i co zgłaszać przede wszystkim, to już na koniec.
0: Tak, zachęcamy rzeczywiście do korzystania z pomocy dyżurnetu. To jest taki hotline, który nas prowadzi od wielu, wielu lat, który zajmuje się no właśnie różnymi zagrożeniami, które pojawiają się w internecie, właśnie szczególnie w kontekście dzieci i młodych ludzi. Warto zgłaszać tam wszelkie niepokojące sygnały, treści, które uznajemy za szkodliwe albo mamy podejrzenie, że mogą być treściami szkodliwymi, treści przemocowe, treści związane z promowaniem agresywnych zachowań, a także treści, które my określamy jako treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. I to też jest ważna działalność dyżurnetu. Ja jeszcze dodam tylko, że można zgłaszać te treści osobiście, można zgłaszać je w sposób anonimowy. Zachęcam i nie musimy mieć pewności, z czym my mamy do czynienia. To już sprawdzą nasi eksperci z dyżurnetu, więc ja bardzo zachęcam wszystkich do wejścia na platformę dyżurnet.pl i tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.
1: A ja zachęcam również do tego, żeby wejść na stronę NASK-u i tam zapoznać się z różnego rodzaju materiałami, między innymi autorstwa pani Anny Borkowskiej, bo one są bardzo przydatne i na pewno rodzicom, którzy gdzieś w tym chaosie mogli się pogubić, też mogą dużo wiedzy dać. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A mówiła pani Anna Borkowska, psycholog, ekspert do spraw edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w NASK, czyli Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy. Ja zachęcam państwa teraz do tego, żeby też skomentować tę rozmowę za kilka chwil na naszej antenie. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Houston, mamy...
4: Nie ma problemu. Mamy samochód.
5: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancza, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
3: To dokąd jedziemy?
4: Na zachód.
5: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Tu Kabaret Otto. Polecamy naszą audycję Kabaret Otto w Radiu Wnet. Każdy wtorek o której?
9: O godzinie 14.
8: Tak, zapraszamy.
9: Kabaret Otto.
7: To była autopromocja.

0: Jest godzina 13.10. Państwo bardzo dobrze znają ten dżingiel, czyli audycja Telefony, Telefony i czas dla Państwa. 572-296-545, a teraz mamy pierwszą słuchaczkę. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, Małgorzata z Warszawy. Ja taki mam wniosek. Z dzisiejszej audycji, tej całej rozmowy, tego wszystkiego, że jednak no, nie możemy się, że tak powiem, wyzwolić z tych smartfonów, z tego wszystkiego, bo cały czas wszystko jest, no jak gdzieś tam coś potrzebuje informacji, no musimy wejść tu, musimy otworzyć, tam musimy, czyli cały czas tak jakby nie powinniśmy wypuszczać z ręki, tak, smartfona, telefonu komórkowego i tak dalej, bo cały czas musimy te wszystkie nasze potrzebne informacje sprawdzać. Ale to ja o czym innym chciałam powiedzieć, ja mam takie pytanie do większości kobiet teraz, bo ja już mam dorosłe dzieci. Tak. Czy te mamy, prawda? No mamy, wszystkie tam jesteśmy mamami, które mamy dzieci. Czy te mamy obecnie? No bo praktycznie większość, że pracuje, musi pracować. Czy one są w większości przypadków w domu, jak przychodzą dzieci? Nie mówimy o małych, wiadomo, siedmioletnich, sześć, tak? Tylko nawet o tych większych nastolatkach. Czy jest jakaś mama, czy jest jakaś babcia, która czeka, żeby dać może dodatkowy obiad, bo wiadomo, nastolatek to nie wystarczy mu to, co ma na stołówce. Czy one mogą właśnie rzucić okiem, jak takie dziecko się zachowuje, czy ma jakieś problemy i tak dalej, a może zachęcić, żeby razem z nią przygotowało jakiś posiłek, zaangażowało się, a nie wszystko na gotowe, prawda, gotowe produkty, gotowo podane do stołu i tak dalej, a potem zamyka się w pokoju i prawda, już nikt się nie interesuje. Czy one są? Bo oczywiście zaraz usłyszę od kobiet niektórych, albo nawet i mężczyzn, jak to bezczelnie jakaś baba tutaj się odezwała, żeby kobiety nie pracowały. Nie, mnie chodzi o to, że czy jest potrzeba pracowania na przykład po to, żeby to dziecko dostało lepszy smartfon, żeby pojechać na jakąś drogą wycieczkę itp. Czy nie lepiej jednak usiąść i pograć jakąś grę, przygotować razem posiłek, czy ewentualnie pojechać na jakąś wędrówkę i w tańszej wersji. O to tylko mi chodzi i mam takiej do kobiet taką prośbę, jeśli jest naprawdę możliwość, to zajmijmy się lepiej tymi naszymi dziećmi, a nie, czy wnukami, a nie, prawda, szukajmy jakichś niepotrzebnych wrażeń w pracy, czy w innych miejscach. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za ten komentarz. To ja jeszcze Państwu powiem, to są informacje, które są dostępne i także właśnie na stronach NASK-u możemy o tym przeczytać. Ja bardzo zachęcam. Co szczególnie niepokojące, niemal 2/3 rodziców daje swoim pociechom urządzenia cyfrowe jako nagrodę lub pocieszenie, gdy płaczą i marudzą nieświadomie, ucząc dzieci regulowania emocji za pomocą technologii. To z kolei najnowsze badania, które bardzo, bardzo niepokojące. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Marek Schmidt, Dlocka Bartos. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, jest Państwa redaktor. Dwójka.
2: Na wszystkie te problemy dzieci z internetem należy stworzyć im jakąś alternatywę.
0: Tak
2: ja
0: jest.
2: Myślę, że świetną alternatywą jest harcerstwo.
0: Harcerstwo, sport, skauci Europy, dużo jest tego.
2: Tak. Ja sam należałem do błodniaków, bardzo interesujących. Chodziliśmy na kajaki nad Wisłę.
0: I poleca pan.
2: Polecam to.
0: Dziękujemy bardzo. Tak, coś jeszcze?
2: No, i propagowanie czytania książek.
0: Tak jest.
2: Bo to wypełnia czas i jest naprawdę bardzo interesujące.
0: Bardzo serdecznie
2: polecam,
0: dziękuję. Tak, polecamy.
2: Dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To takie proste, niby prozaiczne rzeczy, a naprawdę dają gigantyczny oddech dla wielu rodziców. Harcerstwo, nauka na instrumencie i sport. To na pewno in plus. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kogo witamy, kogo gościmy?
3: Dzień dobry. Nawet nie muszę się przedstawiać, bo każdy mnie chyba znaje.
0: Witamy i słuchamy.
3: Witam. Więc ta sytuacja, która jest obecnie, to jest wynik masowej dezinformacji nachalnej. Gdyby nie było takiej dezinformacji, ludzie by wybrali normalny rząd pracujący na ich rzecz, a nie na ich wielką szkodę. I ta sytuacja z tymi dzieciakami może nie wypada tak bezpośrednio z tej dezinformacji, a może nawet i bezpośrednio, kto wie. Ta sytuacja wynika właśnie z masowego, ja nie wiem, czy co jest gorsze, zabicie ludzi, czy zrobienie z nich szaleńców przy pomocy nachalnej właśnie dezinformacji w celu utrzymywania się przy władzy i bezkarnego pasożytowania na ludziach przy pomocy władzy. To jest, nie wiem co gorsze, ale wydaje mi się, że to jest taka sama zbrodnia. Dlatego nazywanie tego rządu zbrodniarzami nie jest na wyrost. A jeszcze jest masowa zbrodnia VAT-owska. Rabunek na wielką skalę budżetu. 25 zł na dzień. Już zdążyli zrabować przez 10 lat, kiedy rządzili, w sumie 5 bilionów. To tyle, ile Mularczyk się domagał reparacji wojennych od Niemiec. Także a to jest gorsza. Te rządy są gorsze od wojny. Wojny takiej militarnej. Dlatego, że robią dużo większe szkody. I jeżeli rakieta spada na dom porządnego człowieka i kanali, to w czasie wojny to jest 50-50. To może się zdarzyć i to może się zdarzyć. Natomiast podczas tych wojny, podczas tych rządów, no to krzywdzeni są tylko szlachetni ludzie. Bo w sądach, w prokuraturach, w policji, to jest wszystko jest taka krzywda, że gorsza od wojny.
0: Bardzo
3: dlatego
0: dziękuję.
3: Ja się modlę, żeby Pan Bóg zamienił karę. Rządy na wojnę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. To przypomnijmy jeszcze, drodzy Państwo, że wczoraj, 12 października, był dzień bezpiecznego komputera. To jest taka inicjatywa, żeby porozmawiać o tym bezpieczeństwie w sieci. A co zaniepokoiło mnie, kiedy czytałam o wynikach, 36% rodziców w Polsce przyznaje się do trudności z rozpoznawaniem treści generowanych przez sztuczną inteligencję. To jest dosyć duży odsetek. No i to jest wyzwanie od najmłodszych lat, żeby edukować też w tym zakresie właśnie sztucznej inteligencji, tego co jest fake newsami, tego co jest prawdą i nie. Wiem, że trudne zadanie, ale nie niemożliwe. I dzień dobry, witam. Kogo mamy z drugiej strony?
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Piotrek z Białegostoku. Ja mam takie pytanie może do pani redaktor, pani jest dziennikarką. Jak pani sądzi, czy informacja podawana w mediach, że jeden człowiek zaatakował drugiego nożem, po czym został ujęty, czy ta informacja się całej Polsce należy w jakiś sposób?
0: Ja jestem w ogóle przeciwniczką tych złych wiadomości, bo większość mediów rozpoczyna swoje dzienniki od tych strasznych wydarzeń, które gdzieś się wydarzyły. Ja jestem przeciwnikiem. Powinny być dobre wiadomości, dni dobrych wiadomości.
4: A druga rzecz, te informacje kryminalne, tak naprawdę w momencie, kiedy sprawca jest ujęty, ja nie mówię o sytuacji, gdzie jakiś przestępca grasuje, tak? Mhm. Natomiast człowiek został ujęty, czy to się w ogóle ludziom należy, żeby pół dnia o tym nadawać przez internet, kanały telewizyjne i tak dalej? No oczywiście, że nie. Więc tutaj media dołożyły swoje
0: 5. Oczywiście zgadzam się, zgadzam się.
4: Nie 5 groszy, ale bardzo, nawet 10 złotych.
0: Myślę, że wiele złotych.
4: Sytuacji.
0: Tak. O tym mówiłam w rozmowie z panią psycholog, że były media, które ewidentnie nawoływały do tego i siały panikę i atmosferę strachu podsycając, mówiąc, żeby nie wysyłać dzieci do szkół, że chcesz ochronić swoje dziecko, nie wysyłaj go do szkoły. No, tak. Bardzo duże nadużycie, bardzo.
4: No może warto nawet powiedzieć, jakie to były media po nazwach.
0: No, między innymi w telewizji Republika coś takiego widziałam przez kilka godzin albo kilkanaście.
4: Oczywiście wina Tuska, w tym, nawet w tej sprawie, nie? Na tych paskach. Natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o tych wszystkich żartownisiów młodych, tam młode osoby, które na fali tych wydarzeń tragicznych próbowały, no bo to się tak nakręcało, tak, przez internet, robili zdjęcia na przykład gdzieś z nożami w kominarkach, że oni zaatakują i tak dalej.
0: Bo to takie śmieszne.
4: Tak, dać po 50 tysięcy matce i ojcu grzywny i sprawa zamknięta, bo jeżeli taki Jasio wygra olimpiadę matematyczną, to wtedy rodzice są z niego dumni.
0: I mało kto o nim słyszy.
4: Ale jeżeli taki Jasio wyskoczy z nożem i zrobi sobie filmik, że on będzie atakował, dla żartu filmik oczywiście zrobi i będzie robił ataki w szkołach, no to wtedy to nie jest wina rodziców, tylko to jest tam internet, towarzystwo, głupie pomysły i tak dalej. Po 50 tysięcy lub nawet więcej za tą sytuację i się ludzie nauczą.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Jakie państwo może mają metody, albo co by państwo wprowadzili, jakby państwo mogli dzisiaj siąść za sterami rządu czy jakiegoś ministerstwa i wprowadzać jakieś ograniczenia, a może restrykcje, a może po prostu rozmowa. No ciężki, nie jest to na pewno łatwe zadanie i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dobrze mnie słychać? Chyba
0: tak, muszę się... ale jest pogłos, tak jest.
5: Muszę się doładowywać, więc jestem ograniczona przestrzeniowo. Ja nie będę się rozprzestrzeniać dzisiaj w ogóle, Pani Magdo, ponieważ się śpieszę, ale mam bardzo ważne pytanie dla mnie sprzed chwili. Dowiedziałam się z mediów do likwidacji, że pan prezydent w związku z nalotem na Ukrainę powiedział, że nie widzi eskalacji, znaczy nie widzi zwiększonego zagrożenia. Chciałam zapytać, czy to nie jest wycięte z kontekstu?
0: Nie wiem, nie śledziłam tej sprawy, przepraszam, nie pomogę pani.
5: Trochę mnie to wkurzyło, ale nie bardzo mam czas teraz to rozmawiać, pewnie potem wkurzy mnie bardziej. No nie bardzo jest kogo zapytać, jakby państwo mogli trochę się odnieść gdzieś po drodze, może wieczorem. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ten pan, który poprzednio mówił bardzo sensownie, podoba mi się, podpisuje się oboma rękami, nogami i powinien być więcej konsekwencji, a mniej gadania, zwłaszcza bzdurnego. Szczęśliwego popołudnia wszystkim.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i czekamy na państwa telefony. To teraz może trochę muzyki i czekamy na państwa.

0: Ja tranquilla de pu.
1: I kolejny nasz słuchacz. Dzień dobry, skąd pan dzwoni i jak panu na imię?
2: Sławek z Warszawy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Generalnie z tymi naszymi dziećmi to jest tak, że teraz się zrobił bardzo duży kłopot rzeczywiście i jakby wszyscy się teraz skupiają nad tym dlaczego. I to też jest ważne. Natomiast powinniśmy się zastanowić, jak szybko temu zaradzić. Czyli w tą drugą stronę. Co zrobić, żeby... Bo tak możemy wszyscy cały czas narzekać i narzekać, że dzieci źle się uczą, że nie mogą się skupić, że cały czas w telefon patrzą i tak dalej, i tak dalej. I teraz no, jest tysiąc różnych sposobów. Trzeba to w jakiś sposób propagować, żeby dzieci odciągnąć jakby trochę od tego, prawda? Coś im będzie bardzo ciężko, dlatego że przez tyle lat cały ten mainstream wmawiał, że najważniejsze są nie jakieś tam wartości, tylko inne rzeczy. No i są teraz tego skutki. Natomiast w tej chwili ważniejsze od narzekania i od tego moim zdaniem jest to, żeby się zastanowić, jak temu zaradzić, prawda? Małymi, drobnymi kroczkami, ale iść właśnie w tą stronę.
1: Czas przede wszystkim, czas spędzany z dziećmi, czas.
2: Czas spędzany z dziećmi, to można bardzo różnie rozwiązać, dlatego że ja też całe życie byłem zapracowany, natomiast jakby intensywniej spędzałem czas z ten, który mogłem poświęcić swoim córkom, prawda? To też jest ważne. Czyli jakieś cuda wymyślaliśmy i tak dalej. Moje dzieci, jak jeździliśmy na działkę pod namiot, kochały radio od dziecka. To było coś pięknego, bo o godzinie 19:30 była audycja dla dzieci i dzieci, które wtedy przychodziły od takiej pani mleko przynosiły, siadały i słuchały radia z otwartymi buziami. Wyobraźnia im rosła cały czas, one sobie, te audycje były fantastyczne. One sobie to nie widziały, musiały sobie to wyobrazić, prawda? I to jest cała magia radia.
1: To bardziej trzeba przejść na analogii niż na cyfrowe rzeczy, wydaje mi się, po prostu.
2: To też.
1: W wielu dziedzinach.
2: To jest tylko taka moja uwaga i serdecznie pozdrawiam, bardzo was lubię. Jak mogę tylko, to pomagam.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. 13:26. Tak, ten czas, drodzy państwo, czas, uważność. Zresztą o czym mówiła pani Anna Borkowska podczas naszej wcześniejszej rozmowy. Czekamy na państwa uwagi, czekamy na państwa spostrzeżenia.

0: Sylwia tranquilla de.
1: Jeszcze raz odbieramy telefon. Nie pierwszy, nie ostatni dzisiaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, WWO z Warszawy. Ja mam taką propozycję, żeby może zamiast tego narzekania, to zacząć ciągnąć tych wszystkich naszych polityków za język, jak oni widzą przyszłą Polskę. Niech robią po prostu spotkania z ludźmi na temat nowej konstytucji, a nie tak się gada się to o tych bieżących rzeczach. Zawsze będą tam rzucane tematy zastępcze, aborcja, inne sprawy, bo to tego zawsze było pełne. Jak coś było ważnego, to było sypnięcie tylko aborcja, to tamto i zaraz na ulicę wszystkich. Dziewczyny na ulicę, wszystkie dziewczyny na ulicę, bo to wam szkodzi i tak dalej. Niech się politycy wypowiadają na temat nowej konstytucji. Jak nie będziemy mieli nowej konstytucji, to dalej będzie prawo dla kasty sędziowskiej, a nie dla ludzi. To są tacy sami ludzie jak każdy inny obywatel, a nie tak, że to jest kasta. W tej chwili jest kasta, kasta, jeszcze raz kasta. Przy takim państwie to się nic nie zrobi. Będziemy cały czas, że tak powiem, po mordzie bici, a ktoś będzie miał nad tym wszystkim władzę. Niech się wypowiadają politycy na temat tego, jaka ma być przyszła konstytucja. To jest podstawa tego odmiany tego kraju, bo oni się nigdy nie pogodzą. To są dwie kasty i znaczy sędziowska jest jako jedna, jeszcze dwie następne to są dwie partie, PiS, ewentualnie PO. Po prostu to są już zasiedziali dziadkowie, leśne ludki, oni będą dalej grali tylko między sobą, a po wszystkich tych naradach to idą na piwo ze sobą albo się tam w Sowach umawiają czy gdzie indziej. Ja nieraz się spotkałem właśnie z tą, też miałem do czynienia po prostu z osobą, która pracowała właśnie w barze i podpowiadała właśnie, jak to w barze tym sejmowym sobie tam popijali ze sobą nawet ci niby oponenci. Także tu dużo nie zmienimy. Niech się wypowiadają ci najmądrzejsi, jak oni to widzą, tą nową Polskę, a nie tak, że cały czas tylko gadamy, co ma się zmienić. Niech oni się wypowiadają. A my słuchajmy, będziemy wiedzieli, kogo wybrać.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
2: Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dzisiaj rozmawiamy dużo o dzieciach, ale tak jak pan nawiązał do polityków, oczywiście nie da się uciec od tej sytuacji. A ja jestem ciekawa, co państwo sądzą o sprawie pana posła Michała Kołodziejczaka, bo ona była też dosyć mocno komentowana w przestrzeni publicznej i jego przyszłość polityczna, zawodowa. I ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry ponownie. Ten facet, który się wypowiadał przeze mną, to nie tylko on, ale dużo słuchaczy tak mówi. Niech to, niech tamto, czyli niech wszystkie te korzystne rzeczy zaistnieją. Niech będziemy wszyscy piękni, młodzi i bogaci. Ludzie, no przecież tak się nie da. Trzeba zaproponować konkretne działania, żeby to zmienić. Nie da rady zrobić tak, żeby wszystkie, jakby to powiedzieć, no to są pobożne życzenia. Nie można tak, trzeba zastanowić się, jak to zmienić. Przede wszystkim jak zablokować tą dezinformację, jaka jest w Polsce dzisiaj, przy pomocy której robią z ludzi szaleńców. To jest gorsze od zabicia go, dlatego że szaleniec zaszkodzi nie tylko szaleńcowi, jego szaleństwo, ale także innym pozostałym, jak on zagłosuje za zbrodniarzami.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy. Godzina 13:31 na naszych zegarach.
4: Reklama.
5: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
6: Noż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
11: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
10: Tak po prostu?
11: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
10: Jak ty to wszystko ogarniasz?
11: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
6: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Po reklamie.
1: I odbieramy kolejne telefony, drodzy Państwo, 572-296-545 i czekamy na Państwa. A teraz kolejny nasz słuchacz. Dzień dobry, wiem, że z Białegostoku.
19: Dzień dobry, Krzysztof z Białegostoku. Witam. Dwa tematy wiodące: młodzież, dzieci i polityka. No jasne, zacznę tak. Od tego. Ważniejsze rzeczy zacznę, a więc młodzież, dzieci. Tu słusznie Pani zauważyła, czas poświęcony. Kiedyś miałem okazję prowadzić sporty wodne z dzieciarnią. Różne dyscypliny. Miałem rower, miałem kajak, miałem nurkowanie nawet z akwalugiem dla dzieciarni. Miałem też elementy ratownictwa, będąc instruktorem ratownictwa. I bardzo fajnie można zainteresować opowieścią, poświęcić czas, a więc widzieć, opowiedzieć, zachęcić. Kupić smartfona, czy też jakąś inną rzecz, hulajnogę, gdzie ja nazywam latające worki leniwe na hulajnogach, a w marcu kobietki czy też dziewczyny obnażone prawie pokazują jakieś tatuaże i to wszystko. Więcej czasu poświęcić, zainteresować. Nawet i sztuką właśnie kupić te najtańsze akwarele, pójść do zwierzyńca czy też do lasu gdzieś dalej, pokazać jak można nanieść spojrzenie na papier i położyć kilka plam. To jest bardzo ważne i to jest rzeczywiście chłodny materiał, a rzeczywiście kilka razy przejechałem autobusem i od 8 czy też do dojazdu do szkoły, no, siedzą, ślęczą w te małe ekraniki. Natomiast polityka, proszę Państwa, no, w tej chwili jest, nie oczekujmy, że coś ten rząd nam coś zrobi. To jest rząd okupanta, mówiąc krótko. Nic z tego. Wszystko będzie robione na nie. Będzie taka fuszerka, że sportem lotniczym, że dozbrajanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest naprawdę lipa. Nie oczekujmy tego i jeżeli politycy wypowiadają się, że musimy czekać do ponad miesiąc, do ponad rok czasu do wyborów w 27, to już jest klęska, bo do tej pory no, zdemolują nam kraj, bo inwestycje poruszą zatrudnienie. I to jest rozwój, to jest koło zamachowe dla nas. No, mój idol Marek Sawicki, łek w cudzysłowie, mówił, ale już ostatnio nawet nie wypowiadał się, mówiąc, nie powiem nic na ten temat. To jest bardzo ważne. Jego następca w tej chwili, Kołodziejczyk, no ja nie wiem, jakiś Kaligula, który dostał parę groszy i spróbował życia innego i to tak śmiesznie to wygląda. No politycy, żeby ministrem sportu został gość, który pokazywał ręką, że coś tam można podciąć katolików i tak dalej. To jest coś nienormalnego i dopuszczamy. My nie mamy żadnej broni, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Nie możemy się obronić. Nie mówię o pistoletach, kulkach i innych historiach, tylko właśnie prawo czekać na wybory, tak jak były ostatnio w Krakowie. Chwała Panu, że coś takiego się stało i coś takiego ma miejsce. No musimy, nie czekajmy, aż ktoś za nas zrobi, bo to nie nastąpi. Serdecznie pozdrawiam Państwa. Gdybym był królem, dałbym wam TVN. Zrobilibyście klasę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. A oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciw temu, co się dzieje w szkołach. Otóż pani Barbara Nowacka przekazała między innymi, że chodzi o umożliwienie dyrektorom szkół konfiskaty niebezpiecznych przedmiotów, a z kolei szef policji domaga się prawa do przeszukiwania plecaków. Musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie. Barbara Nowacka również powiedziała, że jest przeciwna temu, żeby były bramki bezpieczeństwa w szkołach, gdyż są one miejscem zaufania publicznego, ale dyrektorzy i szkoły muszą mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać na przykład niebezpieczne przedmioty. To szykuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce w poprzednim tygodniu. A mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
17: Ahoj, pani Magdaleno.
1: Ahoj, dzień dobry.
17: Krzysztof się kłania z Białegostoku. Pani Magdaleno, przysłuchuję się pilnie, ale powiem coś takiego. To będzie takie nawiązanie ciche do tego, co powiedział pan Melcen w Sejmie, jeżeli chodzi o wtrącanie się rządu w wychowanie naszych dzieci. Myślę, że jesteśmy w bardzo trudnym okresie przejściowym. Ten okres przejściowy polega na tym, że szkoły powszechne nie wykształciły się jeszcze, a szkoły prywatne jeszcze są za młode. Gdybyśmy oddali wychowanie dzieci rodzicom, to rodzice oddaliby te dzieci do takiej szkoły, której statut i dyrektor odpowiadałby ich przekonaniom, religii i wychowaniu. I nie byłoby skargi, że dziecko skrzywdzili, że źle się zachowuje, że to, że tamto. To jeszcze jest przed nami, myślę. Ale gdyby państwo oddało nam wychowanie dzieci, byłoby zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie. A niestety nie mamy nic do powiedzenia. Kurator rządzi, nie wiadomo kto odpowiada. Kurator za nic nie odpowiada. A minister oświaty wyprawia z nami cuda, decyduje, co będą jadły dzieci. To chore pomysły. Jesteśmy w głębokiej, czarnej dziurze, żeby się nie wyrażać. I myślę, że to jeszcze wszystko przed nami, ale brońmy się. Nie dajmy się, jesteśmy rodzicami. Nie dajmy się po prostu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. No tak, dieta planetarna, o niej również rozmawialiśmy na naszej antenie nie jeden raz. Nie wiem, jak rodzice to teraz przyjęli. Mogę oczywiście państwa zapytać. U nas w szkole te środowe, bo u nas akurat jest w środę, posiłki wegańskie czy wegetariańskie zupełnie się nie przyjęły. Bardzo mało dzieci z nich korzysta. 13:40 to z nami może jakaś muzyka niech się pojawi i będziemy czekać niedługo na państwa telefony 572 296 545.

I my oczywiście czekamy na Państwa telefony, ale chciałam Państwu przytoczyć sprawę, która dzieje się teraz, bo Olga Tokarczuk nie udzieliła Gazecie Rzeczpospolita wywiadu. Zbyt konfrontacyjny ton po przesłaniu pytań odmówili mu wywiadu z Olgą Tokarczuk. Możemy przeczytać w mediach. Do wywiadu Olgi Tokarczuk z Rzeczpospolitą nie doszło, ponieważ przedstawiciele wydawnictwa literackiego, które publikuje jej książki, mieli uznać przesłane pytania, uwaga, za zbyt konfrontacyjne. A jakie to były pytania wysłane do naszej noblistki? Już Państwu mówię, pytań było aż 25, ale kilka możemy przeczytać. To konfrontacyjne pytanie brzmiało na przykład tak. W pani prozie nawet beżowy płaszcz nie jest po prostu płaszczem, ale przedmiotem nadającym koledze jednego z bohaterów zdolność przekonywania. Ulica nie jest ulicą, kamienica kamienicą. Może to nie świata, ale metafor, za pomocą których go pani szkicuje, jest za dużo, brzmi jedno z pytań, a drugie na przykład to, cytuję, zrujnowane miasto jako pierwsza w posiadanie bierze przyroda, paprocie, mrówki. Tak jakby natura była równoprawnym bohaterem, świadomym tego, że skończyła się wojna. Z kolei losy bohaterów splatają się w przedziwną mozaikę wzajemnych zależności i zaskakujących powiązań. Nie za bardzo baśniowo, pyta dziennikarz Rzeczpospolitej. Pan Pantak napisał też o pisemnej odpowiedzi, którą na pytania otrzymał od wydawnictwa, wydawnictwo literackie. Przypominam, czytam, że przesłane przeze mnie pytania odbiegają od zakresu tematycznego, który nakreśliłem przed lekturą Świata. Jest za dużo, bo o tę książkę tutaj chodzi i z tego powodu nie trafią do noblistki, że zadawał pytania z pozycji studenta, który wierzy w to, że jego profesor, nawet wzięty pod włos, udzieli błyskotliwej odpowiedzi. Rozpętała się autentycznie burza w kontekście tego, że jest cenzura. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej, pan Kapusta, również napisał, że nie będzie cenzurowania i nie będzie cenzury, jeżeli chodzi o wywiad z Olgą Tokarczuk, bo były pytania przesadnie konfrontujące i jest apel o niezamienianie intelektualnego sporu na rzecz pseudodyskusji. Od poklepywania się po plecach jeszcze nikomu nie przybyło mądrości, pisze też Adam Pantak. No ciekawa historia. Jest godzina, drodzy Państwo, 13:46. My jeszcze czekamy na Państwa telefony. Do godziny 14:00 mamy czas. A teraz przenieśmy się z Wiktorem Dydułą, bo on jest na naszej playliście w miejsca, gdzie jest dużo słońca.

0: I troszeczkę słonecznie nam się zrobiło, nieco bardziej. I kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Karol z Białegostoku. Już chyba z pół roku nie dzwoniłem, bo nie miałem nic mądrego do powiedzenia. Odnośnie tych tematów, które pani wywołała, czyli dzieci i kołodziejczak. Otóż ja mam piątkę dzieci, więc pięknie. Może to coś na ten temat wiem. Ja myślę, że najskuteczniejszym rozwiązaniem, to już przecież wchodzi, tylko jeszcze potrzeba może trochę czasu, jest po prostu zakaz używania mediów społecznościowych wszystkich i poniżej 16 roku życia. Facebook, X i Instagram, zwłaszcza TikTok, powinny być zakazane, ponieważ robią siano z mózgu tym dzieciom, zresztą dorosłym też, ale w tym wieku nastoletni, kiedy te umysły się kształtują, to jest bardzo, bardzo dużo szkody te aplikacje wywołują.
0: No ale coś rząd się nie kwapi za bardzo do tego, żeby ten zakaz wprowadzić. O 13 roku życia się mówi, tak?
1: O rządzie to może już nie rozmawiamy, wszyscy wiemy, do czego on się nadaje. Odnośnie, no bo my możemy sobie rozmawiać, że też trzeba więcej czasu poświęcać dzieciom i tak dalej, ale wie pani, te dzieci, bo wczoraj widziałem audycję na YouTubie, na portalu dla pieniędzy i tam była analiza tych zamachowców i to były rodziny takie patologiczne z niebieskimi kartami,
0: tak.
1: Alkoholicy, także ci ludzie i tak nie słuchają radia i nie oglądają telewizji. My z nimi nic nie zrobimy, możemy tylko rozmawiać o tym, jak nasze dzieci zabezpieczyć przed tą patologią. A taka dyskusja ogólna, jak te dzieci wspomagać psychologicznie, chodzi o tych o te właśnie dzieci z marginesu. To nie ma sensu, bo oni i tak takie osoby zawsze będą. Kiedyś zamykało się więcej tych osób w zakładach psychiatrycznych, teraz się wypuszcza je na wolność. No i jeden na tysiąc może zrobić coś głupiego. Natomiast drugi temat o kołodziejczaku, to ja odmawiam jednak dyskusji, ponieważ to jest płotka, przecież to jest nikt. A poza tym po kłodzku to już chyba nie ruszają nas takie w cudzysłowie afery. Ja myślę, że to taka wrzutka, żeby tylko zamedlić oczy i żebyśmy nie widzieli.
0: To trochę bardziej szerzej, że pokazuje, jaką klasę polityczną dzisiaj mamy.
1: No to już wiemy od lat. Ja jeszcze pierwszego Tuska pamiętam. Jest tylko oczywiście coraz gorzej, ale mówię, no po takich aferach jak Kłodzko, to już naprawdę to jest nic. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć, ogólnie bardzo mi się podoba wasza nowa ramówka październikowa. Tam jeszcze sierpień, wrzesień, to było troszkę zamieszania,
0: tak,
1: z tą
0: było, ramówką. No było wakacyjnie po prostu.
1: Różne
0: tak.
1: Godziny, no ale czasami, jak ja to lubię mówić, żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej. Natomiast teraz macie świetną, jeszcze lepszą ramówkę. Bardzo, bardzo Hania Tracz mi się ostatnio podoba. Tej dobory tematów, żebyś wiedział. Odnośnie AI bardzo mi otworzyło oczy, chociaż generalnie sam z tego nie korzystam za mocno. Potem audycja o Jemenie. Naprawdę świetny kawał roboty. Oczywiście goście robią połowę tej roboty, ale to ona dobiera te tematy,
0: tak jest,
1: tych gości i te pytania. Także naprawdę super. I w ogóle ku mojemu zdumieniu Mikołaj Murkociński ma teraz więcej czasu antenowego. To jest też wspaniałe. Ile ja jego tych serwisów międzynarodowych niestety przegapiłem, ponieważ myślałem, że wtedy będzie szło właśnie Studio Wilno po staremu, czy Studio Lwów, które niekoniecznie lubię.
0: Nie, teraz Mikołaj jest na stałe, 11:30,
1: super,
0: proszę słuchać.
1: Naprawdę, bo zobaczcie, przecież świat jest takim wielkim, ciekawym miejscem. Dlaczego my musimy tylko na tą Białoruś, na ten Lwów patrzeć, na te Wilno? Właśnie sięgajmy gdzieś tam dalej, do Afryki, do Stanów, do Chin. W ogóle Studio Szanghaj gdzieś mi zginęło.
0: Nie,
1: ostatnio.
0: Jest zazwyczaj w środę albo w czwartki, w porankach.
1: Ale za to Zoom na Afrykę przypadkiem odkryłem. Bardzo, bardzo mnie ciekawi ta Afryka. Właśnie co tam się dzieje? Bo my zawsze mówimy, tyle imigrantów, milionów ludzi do nas przyjeżdża i jak to wpływa na nasze społeczeństwo, ale jak to kształtuje tamte miejsca, z których ci ludzie wyjeżdżają. Może w ogóle tam się nic nie dzieje. Może to jest dla nich kropla w morzu. W sumie u nas też 2 miliony wyjechało za pierwszego Tuska młodych ludzi i no jakoś tam przeżyliśmy. Ale jeszcze na koniec takie pytanie, no bo nie to, że to jakieś narzekanie, ale jestem po prostu ciekaw, dlaczego już słuchacze, rozmówcy w telefonach nie wybierają swoich kawałków. Czy był jakiś powód?
0: No bo chcieliśmy, tak, żeby państwo więcej się wypowiadali, a piosenki zawsze możemy zagrać, doszliśmy do wniosku, żeby oddać państwu więcej głosu, bo wie pan, cały czas ten telefon dzwoni, pan tego nie widzi, a ja widzę i doszliśmy do wniosku, że jednak...
1: Każdy chce z panią rozmawiać. Jestem pewien, że jak pani prowadzi telefony, to tych chętnych do rozmowy jest najwięcej, bo po pani czuć, że pani też chce z nami rozmawiać.
0: To bardzo miło, stąd tu jestem, to jest po pierwsze, a utwory nam zabierały po prostu państwa, więc no, trzeba trochę to zważyć zawsze.
1: Trzeba tak wydłużyć ten czas, tak jak kiedyś mówiłem za pierwszym razem, jak zadzwoniłem. Więcej telefonów. Dobra, muszę kończyć.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że państwo dzwonią do nas i że państwo są, ale jak już państwo jakiś utwór bardzo pragną, no to też proszę się nie krępować i my go znajdziemy, albo jakiś wykonawca, bo też mamy dużą bazę, więc zachęcam, żeby się nie bać też tego i te utwory jednak zagramy, no bo może ktoś ma nastrój albo potrzebę, więc spokojnie, dzień dobry i mamy kolejny telefon. Halo? Proszę wyłączyć radioodbiornik albo ściszyć.
2: Już wyłączyłem. Dzień dobry, panie redaktor.
0: Dzień dobry.
2: Józef z Krakowa się kłania.
0: Józef, piękne imię.
2: Tak, bardzo. W naszej rodzinie go bez liku.
0: W mojej też.
2: Tak, no to miło. Tak jest. Natomiast w odniesieniu do tego ostatniego telefonu, bardzo sympatycznego pana, to niestety to znów w czasie przejawia w wielu takich podejściach. Nie wiem, skąd ta mentalność niewolnicza u nas się zalęgła tak strasznie, że wszystko musi za nas regulować państwo. Ma nam pokazywać, jak mamy wychowywać dzieci, ma zabraniać dzieciom tego, tamtego, owego. A na chwilę boską, czegoż są rodzice? Pan redaktor Warzycha bardzo często się upomina o to i często właśnie też ubolewa nad tym, jak bardzo pozwoliliśmy sobie mentalnie, psychicznie oddać władzę nad nami, nad naszymi rodzinami państwu. Naprawdę żyć możemy sobie całkiem dobrze bez ingerencji państwa w całą masę różnych naszych działań. I może by to wreszcie dotarło do ludzi, że to się wszystko zaczyna w rodzinie, że trzeba tak wychowywać dzieci, żeby nie bać się o ten świat zewnętrzny, który oczywiście w szkole, no gdziekolwiek poza murami domu rodzinnego jest i otacza, ale jeżeli w rodzinie będzie ten kręgosłup, ten fundament, to będzie to wszystko inaczej się układało. Tak przynajmniej uważam i szkoda, że no niestety ludzie tak często zapominają właśnie o tym, że najpierw sami się rządźmy, sami się starajmy zachowywać w sposób odpowiedni, właściwy, a państwo niech może nie wyręcza nas we wszystkim.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
2: Kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego. Tak, a jeszcze wcześniejszy, poprzedni telefon był z kolei właśnie o tym, że by jak najwięcej tej wolności oddać rodzicom, oddać dorosłym, żeby państwo tak mocno nie ingerowało, ale z drugiej strony mamy też głosy odnośnie dostępu do tych mediów antyspołecznościowych, bo teraz już chyba z pełną świadomością możemy tak mówić. No i te regulacje w Polsce mają wynosić 15 lat, że to ma być ten okres, że poniżej tego roku życia nie będzie można korzystać z tych mediów antyspołecznościowych, a mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, mówi Agata z Warszawy. Ojej, wyłączek radio. No już. I chciałam powiedzieć, no tak słucham właściwie z większością zdań się zgadzam tutaj, ale chciałam powiedzieć a propos pana Kołodziejczaka, że mnie oburza strasznie. Oburza to, co się dzieje w tych elitach rządzących. Elity to jest w dużym cudzysłowiu. I właściwie, no nie wiem, uważam, że no, albo się za mało o tym mówi, no, że nie ma oburzenia i jakiejś kary na to wszystko, bo w zasadzie uchodzi to im no, z niewielką karą. A przecież to środowisko polityczne, które decyduje o naszym życiu. I nie wiem, i tak właśnie chciałam się podzielić taką
0: oburzeniem.
3: Refleksją. Oburzeniem, tak, oburzeniem. Bo to, że tu jak jeden pan się wypowiadał, że no już po sprawie Kłodzka, no skandaliczne i to już nawet słowa nie mam na to, żeby to określić, że nas już to nie oburza. Nieprawda, oburza. Więc chciałabym, żeby, no, żeby była możliwość reagowania na to w sensie kary. O, w sensie kary.
0: No bo został wykluczony z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, ale posłem nadal jest. I będzie na razie. Tak. Myślę, że odebranie immunitetu to długa droga.
3: Tak, a inne pozostałe apanaże, finanse dostaje. No nie wiem, to już nawet, a poza tym, jeżeli to jest prawda, to powinno to szybko być zbadane i ukarane, chociażby dla przykładu. Na tyle tylko, że nikomu nie zależy chyba na tym.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Dziękujemy. Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Może jeszcze jeden telefon uda się, drodzy Państwo, bo mamy półtorej minuty i to już jest ostatni telefon dzisiaj. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej z Warszawy. Ja bardzo serdecznie odbieram wasze audycje i głosy słuchaczy, które mówiły o audycjach dla dzieci o 19.30. Domyślam się, że miał na myśli ten słuchacz audycje dla dzieci w Radio Maryja kiedyś od 30 lat, które słucham. I mam taki wniosek, ale rozważcie to na spokojnie. Nadajecie o godzinie 13, wtedy, kiedy w Radio Maryja są aktualności dnia. To jest audycja też, która wymaga wtedy albo słuchacz będzie tamtego radia słuchał, albo waszego. Czy możecie zmienić godzinę, na przykład na 14?
0: No nie wiem, chyba będzie ciężko, bo ta ramówka
4: rozważcie,
0: była bardzo sumiennie
4: rozważcie,
0: układana.
4: Rozważcie, bo tamta audycja jest również atrakcyjna dla słuchaczy
0: prawicowych. W różnych mediach są różne atrakcyjne rzeczy, wie pan. Dziękuję ale, bardzo.
4: Ale, myślę, ale dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. A i tym telefonem, drodzy państwo, kończymy dzisiejszą audycję. Życzę państwu dobrego dnia. Kabaret Otto już puka do naszych drzwi i zaraz państwo usłyszą naszych radiowych przyjaciół. Ze mną był Adam Czerpak, teraz już Tomek Rosłon przejmuje stery. Ksenia Parmańczuk również jest w studiu, odpowiada za to, co państwo zobaczą. No i pięknego dnia, drodzy państwo. Trochę widzę, że słońce przebija się przez chmury. To dobra wiadomość.

0: Reklama.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu, kabaret Otto, skoro wtorek, Ryszard Makowski, Andrzej Tomanek.
1: No dzisiaj nie ma Wieśka Tupaczewskiego, ale od następnego wtorku już ma być.
0: To jest bardzo ważna informacja,
1: proszę Państwa,
0: dziś wraca.
1: Rozpoczęliśmy płytą, która dzisiaj ma
0: piosenką z naszej płytą.
1: No tak, rozpoczęliśmy piosenką, oczywiście masz rację. Rozpoczęliśmy piosenką, która dzisiaj ma swoje wielkie święto, ponieważ ukazał się do niej teledysk. Ten teledysk zrobił Wiesiek, który siedział pracowicie gdzieś nad tym teledyskiem i go zrobił. I polecamy Państwu, no jest na różnych streamingach, jest na Spotify, udało się go już od dzisiaj opublikować.
0: Ruszyć z tym teledyskiem. Ale powiem Ci, że jest oglądane, bo już mamy pierwsze wpisy, bardzo pozytywne. Teledysk wyszedł super. Cyrkowy teledysk zrobił mi dzisiejszy poranek. Państwu się bardzo podoba, bardzo się cieszymy. Tak. No rzeczywiście z innym teledyskiem od tych, które były do tej pory.
1: I musimy tu powiedzieć, że oczywiście klauny, które tam się pojawiają, to te klauny są zrobione za pomocą sztucznej inteligencji, ożywiane. Natomiast namiot cyrkowy jest prawdziwy.
0: Namiot cyrkowy jak najbardziej. Te buzie w tych klaunach to też są prawdziwe, to tak, są nasze buzie,
1: no tak. To akurat trochę ja te zdjęcia przerabiałem, a Wiesiek je animował potem. No. I także to wszystko wyszło dosyć, no uważam, że wyszło dosyć sympatycznie.
0: Bardzo zgrabnie.
1: Tak, jest dosyć taki zgrabny teledysk, pogodny, taki jasny, nie jest taki ciemny, jak człowiek sobie obejrzy, na te dni takie coraz bardziej szare, taki jasny
0: jest
1: teledysk.
0: Bardzo
1: to mu się
0: kolorowy,
1: zrobi tak dobrze, tak dobrze mu się zrobi tak w organizmie. No. Zresztą, także proszę Państwa, poza tym tam jest taka ważna funkcja na tym YouTubie, tak zwane podbijanie.
0: Właśnie.
1: I bardzo prosimy Państwa o podbijanie, bo dzięki temu podbijaniu ten teledysk ma szansę. Tak, ma szansę być lepiej pozycjonowany w tej dżungli internetowej, w tej dżungli YouTube'a, gdzie w zasadzie to starają się każdego gdzieś zepchnąć na bok. Tak to jest. No. Nawet doświadczamy tego przy naszych teraz przy śpiewkach, bo to jest tak, że kiedyś wrzucaliśmy coś na TikToka i to rzeczywiście czuliśmy, że to całkiem dobrze idzie. A teraz jest tak, że jak wrzucam na TikToka, to jest pytanie, czy to pierwszy materiał, ale widzą przecież, że tych materiałów tam jest naprawdę już pewnie kilkadziesiąt albo i lepiej. No to zapłać tam ileś, to wtedy dostaniesz 22 tysięcy obserwujących.
0: Mówisz już o operatorach tych streamingów.
1: No tak, o TikTokach, bo kiedyś była taka legenda, że TikTok nie ogranicza, także proszę Państwa, to już jest tylko legenda.
0: Słuchaj, natomiast tutaj Agnieszka mi bardzo fajnie napisała, panowie, już się nie wykręcicie, płyta DVD z teledyskami musi wyjść.
1: Ja nie wiem, czy jeszcze jest coś takiego, jak płyta DVD z teledyskami.
0: Jeszcze
1: jest coś takiego.
0: Jeszcze są płyty DVD.
1: Tak, trzeba przyznać, że tutaj Wiesiek ma największe zasługi przy powstawaniu tych teledysków. No, bardzo dobrze wyszedł Planeta Płonie, teledysk, który bardzo tak jest klasyczny.
0: Znowuż użyję tego słowa, że zgrabnie to wyszło.
1: Tak,
0: rzeczywiście
1: tak,
0: dobrze.
1: Wyszło zgrabnie.
0: No, proszę Państwa, wcześniej teledyski, jak się pojawiały, no to były rzeczywiście przez zawodowe studia robione, firmy i tak dalej. Natomiast tu od początku praktycznie te teledyski sami nagrywamy, potem Wiesław je obrabia.
1: Właśnie to warto powiedzieć, że to, co my robimy, to robimy praktycznie non-profit, można powiedzieć, ponieważ to jest nasza praca włożona. Nie mamy praktycznie żadnego wspomagania. Jedynym wspomożeniem jest dla nas, jeżeli Państwo nabędziecie naszą płytę. Więc przypominamy się, że tę płytę można nabyć. No, gdzie ją można nabyć? To w tych ważnych sklepach muzycznych można ją nabyć. No, można też ją nabyć, kierując się na nasz Facebook. Tam jest zaznaczona firma wysyłkowa, która wysyła te płyty.
0: Myślę, że to w tej chwili nie jest aż tak trudne, żeby znaleźć tę płytę.
1: Tak.
0: Państwo się poruszacie w obszarze internetowym doskonale, także na pewno łatwo będzie znaleźć.
1: Także proszę Państwa, mamy dzisiaj ważny dzień. Na razie jest, jeśli chodzi o nasze zasięgi przy tej piosence, to jest całkiem przyzwoicie, bo jaki piękny cyrk ma w tej chwili 3800 wyświetleń, może trochę więcej, może nawet sprawdzę dokładnie, ile ma. 3848. To jak na nas, proszę Państwa, to jest całkiem dobry wynik od rana. No i teraz jest kwestia tych podbić. A te podbicia, to zaraz to muszę tu przestawić. No ale to może później to.
0: A ja w międzyczasie powiem, bo tu Maxi Creations znowu nam pomocne wskazówki, że wraca popyt na media fizyczne tak zwane, czyli młodzież z pokolenia odkrywa CD, DVD, a nawet kasety. Także ten pomysł wydawnictwem okazuje się, że wcale nie jest głupi. No pomyślimy, proszę Państwa.
1: My jesteśmy troszeczkę troszeczkę już, no nie wiem, czy to można staromodni.
0: Bardzo
1: się przyzwyczailiśmy się. Znaczy, oczywiście teraz jest zupełnie inny świat. No, teraz jednak dużo osób korzysta ze streamingów. Czy jest tak, że czasem dajesz komuś płytę i on tak jest zakłopotany, bo mówi tak, że ja nie bardzo mam co z tą płytą zrobić.
0: O streamingach i o wpływie, zwłaszcza na młodzież, to chyba jeszcze porozmawiamy w dalszej części programu, bo to, co się działo w zeszłym tygodniu, to...
1: No, ale to nie wiem, czy to ma, czy nasza płyta ma coś z tym wspólnego.
0: Nasza płyta nie ma, ale streamingi mają.
1: No może tak. Ten film ma na razie 70 tysięcy punktów. Żeby dojść do setnego miejsca, potrzeba 225 tysięcy punktów.
0: Do setnego?
1: Do setnego, tak.
0: Tam to teraz, ile? Żeby się znaleźć w dziesiątce, to ile?
1: No
0: to?
1: Miliony.
0: Już a poczekaj, miliony. A jak to było? Bo pamiętam, że przy Planeta Płonie...
1: Tak, z tym, że to było wtedy tak, że chyba dopiero rozpoczynali tą akcję podbijania.
0: Rozumiem.
1: I przy 777 tysiącach znaleźliśmy się na piątym miejscu.
0: Czyli bardzo wysoko, jak widać.
1: Tak,
0: jeżeli tak
1: wysoko.
0: Trudno się dostać teraz, do setnego miejsca.
1: No to teraz do setnego miejsca to trzeba mieć już 225 tysięcy, bo to wtedy to raczkowało ten system. No ale to nam też bardzo pomogło, bo ta piosenka Planeta Płonie się w internecie no całkiem jak na nasze możliwości zasięgowe dobrze rozchodzi. Co chcesz powiedzieć?
0: Że chcę zacytować Mexico Creation. Jacy starzy, jacy staromodni. W winach vintage jest bardzo istotne. Jesteście doświadczeni, a nie starzy. Bardzo dobrze. W tej wersji się będzie... jeżeli chodzi o doświadczenia, to cały czas doświadczamy.
1: Nie, no z tym doświadczeniem to jest tak, że człowiek z wiekiem aż taki doświadczony nie jest, wbrew pozorom, bo zawsze się jakąś głupotę zrobi. To nie ma dwóch zdań.
0: To prawda.
1: Także tutaj jakieś tam takie wieloletnie stykanie się z życiem, no nie zawsze człowiekowi wystarcza, tym bardziej, jeżeli jest otaczany różnymi, przeróżnymi sprawami administracyjnymi, no, ale także i politycznymi. No, co to dużo mówić? Nie przypuszczałem, że będę żył w takim świecie, że będzie nakrętka przykręcona do butelki. To mnie zupełnie przekroczyło. No.
0: Znaczy mnie to w ogóle zaskoczyło, że można wpaść na taki pomysł. Ja pamiętam, jak nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, to śmialiśmy się z tego, że debatują nad krzywizną ogórka, banana, a się okazało, że rzeczywiście oni mają czas na takie rzeczy, ale te nakrętki przekręcone bardzo pomagają podobno żółwiom na Galapagos, tak kiedyś słyszałem, także one się dobrze czują, natomiast na strefę lekki szlak przy odkręceniu.
1: Ja żadnej nakrętki do żadnego żółwia na Galapagos nie wysyłałem.
0: Nie zdajesz sobie sprawy, nie jesteś świadom tego. Ale pojedziesz sobie do takiego państwa, które nie jest w Unii Europejskiej, i nagle z siłą będziesz otwierał i zobaczysz, że ta butelka się bardzo łatwo otwiera, że to
1: nie,
0: jest możliwe.
1: Poza tym to jest tak, że no jak już się otworzy tę butelkę, no jak się urwie ten kapsel, czy tą zakrętkę, bardziej zakrętkę, to zostają takie dosyć ostre wąsy.
0: Tak.
1: I one
0: które
1: są
0: mogą skaleczyć.
1: A jak się nie urwie, to na przykład jak się pije jogurt albo kefir, no to zawsze w tej pokrywce zostanie trochę tego kefiru i on potem, wiadomo, ląduje. Jak człowiek oczywiście no, pije tak nieelegancko prosto z butelki jak ja, część tego jogurtu ląduje mu na koszulce.
0: Nie tyle nieelegancko, tylko bardzo szybko chcesz wypić. No, a szklanki akurat nie ma pod ręką.
1: Poza tym przelewanie kefiru do szklanki jest według mnie troszkę bez sensu, bo zostaje go za dużo w butelce.
0: Nie, kefir z buteleczki. Słuchaj, bo pytanie jest, dlaczego nie ma pana Wiesława? Bo tutaj parę osób od początku nas nie słuchało, czy oglądało. Jeszcze raz, tak, Wiesław już wraca, w przyszłym tygodniu będzie z nami.
1: Pewno. No Wiesław był w dłuższej podróży.
0: Także przezimuje.
1: Tak jakoś się złożyło, że mieliśmy w tym roku różne takie tam sytuacje trochę zdrowotne, trochę właśnie związane z tym, że trzeba było wyjechać, więc Wiesław wraca, dzisiaj wraca,
0: a
1: od jutra już będziemy działać na całego. Także,
0: czyli...
1: Znaczy teraz też działamy, to nie można powiedzieć, że nie działamy. I tego dowodem jest teledysk, który
0: dziś ma swoją światową premierę.
1: Tak, a nas też można, proszę państwa, oglądać na naszym kanale na YouTubie. Jest to transmisja tutaj, którą pani Ksenia Parmańczuk nam jakoś tam umożliwia. No i tu pan Tomasz Rosłon też nam umożliwia, że możemy do państwa mówić i że czasem pójdzie jakaś piosenka. I proponowałbym teraz piosenkę Planeta Płonie.

0: Mówią to jest bardzo śmieszne. A jest fajna jesienna pogoda. Zeszły tydzień był bardzo piękny. Zresztą akurat pamiętam, że trafiłeś na bardzo fajną jesień nad morzem.
1: Więc... Tak, tak. No to nawet trudno nazwać jesienią. To było jeszcze praktycznie
0: Babie lato,
1: które się wymknęło trochę kalendarzowi. Natomiast, natomiast to jest tak, że ta piosenka nie jest o pogodzie. Ta piosenka jest po prostu o ogłupianiu ludzi.
0: Ktoś tu zauważył. Studio Jajo.
1: Studio Jajo było świetnym programem. Jak ktoś nie zrozumiał, to jest to jego wina.
0: Może wiesz, tak jak z malarzami, którzy dopiero po jakimś czasie byli zrozumiani.
1: Nie, ja mam te odcinki wszystkie nagrane. Już nawet myślałem, że może je wrzucić do internetu, no ale w sumie to jest jednak własność telewizji. Podpisywałem jakieś tam kiedyś na papiery, że to jest własność telewizji.
0: Ale to też jest chyba okresowo jakoś, tylko, że ważność telewizji chyba przez teraz 10 lat.
1: No to 10 lat minęło. Od studia, no nie wiadomo kiedy. Ale że ludzie to pamiętają, bo to było... To ja już mówiłem to nie raz, że ja tak dostałem jakiś 10-minutowy program na wakacje w TVP Warszawa i tak sobie myślę, no to zrobimy taki program, że będzie się go wspominać. No jak widać, niektórzy wspominają go do dzisiaj, bo to przecież było zrobione wszystko z premedytacją. To nie była żadna pomyłka, ani żadne to, że coś nie wyszło.
0: Czyli mocno akurat przemyślane.
1: Wyszło. No tak.
0: Natomiast nie wyszło, jeżeli chodzi, tak mi się wydaje, nie wyszło, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Bo no to zależy jak na to patrzeć, bo jednak uzależnili nasze różne finansowe instytucje od Unii Europejskiej. Znaczy, więc w piątek, więc coś tam wyszło i potem szukali chyba jakoś tak dramatycznie przykrywek.
0: Przykrywek różnych, no tak, bo w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale minister finansów zdecydował na to, że wszystkie nasze państwowe aktywa będą podlegały tak zwanej Brukseli, tak zwanej bankowości brukselskiej. Więc to się wiąże prawdopodobnie z tym, że całe nasze jakby państwa zapasy plus to złoto, które jest zgromadzone, też jakoś stanie się współwłasnością naszej Unii Europejskiej.
1: Przyśpiewkę o skok na złoto już mam, ale dzisiaj jeszcze jej nie będzie, proszę państwa, ponieważ no, będzie ona przy najbliższej okazji, bo ona się jeszcze chyba tak szybko nie...
0: No zobaczymy, co będzie, bo tam tak jak powiedziałeś, próbują się przy tym kręcić.
1: Natomiast ja się zastanawiam, bo to jest tak, że to nie tylko nasze, bo nie tylko nasze te instytucje zostały poddane Brukseli, tam paru innych państw też. Oczywiście giełdy też, ale poza jedną, jaką?
0: Poza giełdą tak zwaną frankfurcką.
1: No tak, poza giełdą niemiecką, ona nie musi być podporządkowana Brukseli.
0: Bo oni wyjaśniają, że ta giełda frankfurcka nie jest do końca niemiecką, tylko jest giełdą, że tam właśnie Unia Europejska usadowiła jakby giełdę europejską, Unii Europejskiej, tak to jest wytłumaczone. A że przypadkowo to jest akurat we Frankfurcie nad Menem.
1: I to złoto pewnie też tam przypadkowo może trafić. No. Natomiast to jest tak, że ja się zastanawiam, czy jak oni to już zrobili takie przejęcie tych instytucji, czy nie powiedzą, no dobra, ale to dlaczego euro nie macie?
0: Może tak być, tym bardziej, że nie wiem, czy pamiętasz, jak było referendum, czy chcesz przystąpić do Unii Europejskiej, czy nie, czyli rok 2004, to jedno z pytań było też takie, czy jesteś za tym, żeby potem w przyszłości przyjąć walutę euro.
1: No i z tego, co pamiętam, to było, chyba odpowiedź była pozytywna.
0: Z tego, co pamiętam, też tak mi się wydaje. Ale inaczej wtedy patrzyliśmy na...
1: Ale tutaj dążymy takimi różnymi zakolami do tego, niedzieli premiera. Bo pan premier miał bardzo ciekawą niedzielę. To znaczy tak, zrobił naradę na 8:30. Po co ta narada była? No oczywiście, dzieją się różne rzeczy w szkołach, dosyć poważne, ale...
0: No bardzo poważne, w skali Polski to się jeszcze nie zdarzyło.
1: Ale taką naradę można zrobić równie dobrze w sobotę, można zrobić w poniedziałek. Tutaj był pomysł na 8:30. Potem gruchnęła wieść, że był szykowany zamach na pana premiera i na ministra obrony narodowej. Tylko to się wszystko zupełnie nie zgadzało, bo tak powiedzieli, że policja czy tam SOP dostało maila o 7:00, a prezydent na to spotkanie w KPRM-ie, czyli tam w kancelarii premiera, szedł sobie z ulicy Parkowej, gdzie mieszka. Tam zawsze przechodzi koło Belwederu i tam jakoś tam język pokazuje, czy jakieś tam różne rzeczy robi w kierunku tego Belwederu.
0: Tam już jest taka tabliczka,
1: że prezydent tu nie mieszka, więc nie ma co już tam.
0: No ale zdaję sobie sprawę robić. Z tego, że natomiast raczej premier się nie przejdzie tu pod pałac prezydencki.
1: No tak, ale to już nawet nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że że no jak już wiedział, że grozi mu zamach, czy tam służby wiedziały, no to szedł sobie spokojnie spacerkiem, jeszcze jacyś tam dziennikarze byli, więc to po prostu coś tutaj się kompletnie nie klei.
0: Ale teraz sprawa jest taka, no ktoś tu już powiedział, że jesteśmy doświadczeni, trochę żyjemy, trochę wiemy, jak to wszystko wygląda, jak to... Pewno takie listy czy informacje o jakichś groźbach, zwłaszcza w momencie internetu, no to sporo osób wysyła i osoby wysoko postawione pewno dostają. Zresztą teraz wiele osób na wysokich stanowiskach o tym mówią, że dostają takie groźby i tak dalej. Natomiast na ogół jest tak, że jeżeli rzeczywiście to było bardzo groźne wydarzenie, to się o tym informuje post factum. Kiedy już złapano i tak dalej i się wtedy informuje. Było zagrożenie, było to, ale od tego są służby.
1: 10 lat temu była taka sytuacja, że niejaki Brunon Kwiecień, ja napisałem na taką, bo wydałem też kiedyś Radiem Wnet, płytę Ryszard Makowski w Radiu Wnet, cały czas ją się przymierzam, żeby ją umieścić wreszcie w internecie, ale już lada moment będzie. To jest piosenka z 2014 roku, no więc też sprzed paru ładnych lat. I, no ale tam te piosenki są jeszcze na tyle melodyjne i na tyle jeszcze, no komunikacyjne, że można spokojnie jeszcze je używać. I tam napisałem taką piosenkę Bach, Bach, Zamach w paranoi ramach. To była taka sytuacja, że był niejaki Brunon Kwiecień. To był doktor chemii, który zajmował się różnymi środkami wybuchowymi. Nawet, no niestety, trochę tam kiedyś tam robił jakieś eksperymenty zbyt chyba odważnie, bo stracił palce, potem trochę tam ze wzrokiem miał problemy. Ale w każdym razie on cały czas zajmował się tymi wszystkimi, no takimi wybuchowymi substancjami. I jego otoczyli trzej agenci ABW i jakiś jeszcze inny agent i razem ustalili, że zrobią zamach na Sejm. Kiedy będzie głosowana ustawa budżetowa, kiedy w Sejmie będzie prezydent, premier. No i on miał tam podjechać z kotem, miał mieć jakąś ogromną ilość broni, miał ten skot oczywiście wypełnić tymi środkami wybuchowymi. No i oczywiście go oskarżyli, była o to duża awantura. Potem tak, ani tego skota nie znaleźli, ani tej broni nie znaleźli, ani tych ładunków wybuchowych nie znaleźli. Znaleźli bodajże, on miał chyba heksogen.
0: Czyli coś groźnego.
1: No ale to było parę kilogramów i on to zrobił podobno na zamówienie tych agentów, bo oni chcieli jakiś pomnik martyrologii Żydów wysadzić. No. Więc to była zupełnie inna sprawa. No potem ta sprawa się potoczyła dosyć tragicznie, ale kiedy pisałem tę piosenkę, to jeszcze była to sprawa trochę komiczna, także może...
0: Ale poczekaj, bo przypomniałeś o tej, ja przypomnę, bo mało osób o tym pamięta, że tak samo był już podobno zamach miał być na prezydenta wtedy jeszcze Bronisława Komorowskiego podczas już drugiej rundy z przyszłym prezydentem Andrzejem Dudą, kiedy były wybory. Nie wiem,
1: tak,
0: czy pamiętasz?
1: Było coś takiego,
0: i to
1: tak.
0: Było tak, że pan prezydent Bronisław Komorowski szedł na rynku toruńskim, gdzieś tam właśnie na spotkanie i z tłumu wleciał jakiś pan z torbą tam i jego zatrzymali i tak dalej. To miała być taka sprawa, bo też tam w sondażach się okazało, że troszeczkę jest tąpnięcie, więc miało to wspomóc ten wizerunek, żeby zobaczcie, tu jest zamach. Się okazało, że to wszystko... No
1: tak jak widać z tymi zamachami, to nie jest nowość. No to może puśćmy tę piosenkę.
0: Tą, o której wspominałeś.
1: Tak, to jest 2014 rok, płyta Ryszard Makowski w Radiu Wnet.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
8: Radio Wnet. Więcej niż radio.
9: Bum, bum, bum. A powiedz, Ryszard, kiedy tę piosenkę napisałeś?
10: Tę piosenkę? No to, tak jak mówię, no to było... No, musiał być to 2013, bo płyta się ukazała w 2014, więc pewnie... Chociaż no, ja wtedy piosenki pisałem bardzo na bieżąco, więc mogło być w 2014.
9: Ale nieważne, nie, chodzi mi o to, że ona jest bardzo aktualna.
10: Tak, może już nie. No. Znaczy ja tutaj, tak jak mówię, no, ten pan Brunon Kwiecień trochę skończył dosyć no, nie za dobrze tam. Albo było tam jakoś oskarżało o to, że zamordował teściową. Tam jakieś były bardzo, bardzo nieładne gry, no, ale mnie to po prostu czasem przeraża, w jakim my kraju żyjemy. Żyjemy w kraju Smoleńska, gdzie się udało z zamachu smoleńskiego, bo to piosenka, że wiedzą o zamachu, tam jak na końcu to chodziło, ja się tam ten zamach.
9: No ale wiesz, jeżeli więc... się z tego tak zwane się robi tu polew z tego,
10: no, tak, no to... No tu polew, poza tym, no, no tutaj na, wtedy co się działo przecież na tym, na krakowskim przedmieściu, jak jakieś rozbydrzone hordy tam atakowały, nie, no, staruszki. No,
9: słuchaj,
10: no, coś nie bywało.
9: Znaczy, czasy są bardzo dziwne, bo obraza dziennikarza na posła, zresztą nie potrzebnie tak powiedział, ale na przykład prezydenta można obrzucać takimi bardzo okropnymi słowami i to jest w porządku.
10: No. A tutaj możemy powiedzieć a propos obrzucenia
9: okropnymi
10: słowami.
9: No właśnie, poproszę państwa, w zeszłą środę spotkaliśmy się w sądzie z takim pewnym panem, no i oczywiście z całym sądem.
10: I z naszą panią pełnomocniczką.
9: Tak. Ponieważ była taka sytuacja, że parę, już nie pamiętam ile tam dokładnie tygodni temu, pewien pan nam bardzo brzydko coś podpisał.
10: No miał bardzo, bardzo... Tak. No to nie
9: może nie tyle, że nam, ale jeszcze, no możemy w zasadzie to powiedzieć, tak, że ubliżył też naszym fankom.
10: Naszej zwolenniczce. No bo to tam było... I to było takie sytuacje, że zamieściliśmy tę informację, że będziemy występowali w Otwocku. No to tam pani Wioletta wpisała to do zobaczenia, a on wpisał coś okropnego tego. Potem zamieściliśmy, żeby... prośbę, żeby głosować na pierogi, bo te pierogi były tam w radiu, w telewizji Silesia były puszczane, to też tam to skomentował w sposób wulgarny. No i ja jakoś tak wreszcie się troszkę zajeżyłem, poszedłem na policję i ta policja jakoś tam uznała, że jestem wiarygodny.
9: I to jest niesamowite, to jest zaskakujące, tak. Bo to już rozmawialiśmy o tym, że na przykład na tych różnych social mediach tak zwanych, jak próbujesz zwrócić uwagę, że coś jest hejtem,
10: chociaż
9: nienawiścią
10: ostatnio dwa razy mi uznali.
9: No mi ostatnio właśnie, no cały czas jednak, że w odpowiedzi do tego twojego zarzutu to nie ma nic tam wspólnego z hejtem. No ale dobrze.
10: No i w każdym razie, no i ten pan dostał wyrok. No nawet byliśmy na tyle hojni, że mu zmniejszyliśmy kwotę o połowę, za którą
9: Tak, dostał wyrok, no, ale skończyło się ugodowo też na tej zasadzie.
10: Bardziej, że jak z nim porozmawialiśmy potem, to całkiem sympatyczny gość, który nie wiadomo co. To jest jednak, proszę państwa, to co wstępuje ludzi, jak są w internecie, to jest naprawdę też jakieś tam zjawisko, bo tu się mówi o dzieciach, ale to jest pan 50 lat.
9: Znaczy, to jest
10: więc,
9: tak.
10: Więc to jest tak, że rzeczywiście ludzie jakoś dostają pewnego, nie wiem, jakiegoś kociołku.
9: Fizia dostają, no, po tak, prostu. No. Znaczy, to jest tak, no, demokracja, proszę państwa, mam to do siebie, że masz prawo mieć różne poglądy. I też jest fajnie, jeżeli możemy rozmawiać ze sobą, a nie na zasadzie argumentu nie, bo nie, bo ty nie wiesz.
10: To nie jest tak.
9: Bo się okazało, że z tym panem po tym całym spotkaniu sądowym okazało się, że rozmowa była bardzo rzeczowa, bardzo konkretna. Bardzo mówię, trzeba brać odpowiedzialność za słowa, które się rzuca w przestrzeni, naprawdę.
10: Znaczy, no. Jeszcze te przeprosiny się jeszcze nie ukazały, natomiast no po prostu ten pan ma jeszcze czas, no prosił, że wyjeżdża.
9: Że, on, że wyjeżdża gdzieś taki, że dopiero
10: że zajmie się tym po powrocie, więc my tutaj nie jesteśmy aż tacy tam tacy restrykcyjni, żeby oczywiście go od razu tam przyduszać. Natomiast no chcieliśmy państwu powiedzieć, że można z hejtem walczyć. No. I tu jest właśnie hejt no, z tej drugiej strony, bo to się zawsze mówi, że to prawica, tam jakiś hejt. Natomiast to był hejt no, z tej drugiej strony. A co jest takie najbardziej, no nie wiem, jakie takie nawet dobre słowo tu znaleźć, ale najbardziej takie no, zaskakujące, że potem się rozmawia z tym człowiekiem. Jest normalno, sympatyczna rozmowa. Tak. No. Więc to jest najbardziej przykre, że ludzie się jakoś tak no, zgadzają na to, żeby robić z siebie jakieś, no może bestie to za dużo powiedziane, ale robić z siebie jakichś no. takich hejterów ziejących jakimiś tam nienawiścią.
9: Ale tak jak pan mówił, że no poniosło go, no zdenerwował się.
10: Trzy razy?
9: Ja mówię, wie pan, mnie też czasami ponosi, no ale...
10: Bo jego nie poniosło ale raz, tylko parę razy.
9: No.
10: A słuchaj, no to może, bo to zapowiadaliśmy tę piosenkę.
9: Ach, proszę bardzo, myślisz, że nam się
10: nie
9: uda?
10: Nie zaśpiewali, no.
9: A propos tego, co się działo w niedzielę.
10: To zaczynaj.
9: Ta ostatnia.

0: Puchnipu. No ale tak to jest, bo my sobie tutaj żartujemy, no ale przecież to jest no, jedna z najważniejszych osób w państwie i w zasadzie ty zamiast rządzić, to ten pan dostarcza nam teraz albo na tym, znaczy pan premier, nie ten pan, dostarcza nam różnych takich no kontentów na YouTubie, czy tam na X-ie, tam nagrywa jakieś swoje
1: pan premier zaczął robić podcasty
0: i te przemyślenia są takie, że wszystkiemu oczywiście nie jest winien on. Tylko jest ta długa lista ludzi, którzy są po prostu temu winni.
2: Ale zobacz, ile rzeczy się wydarzyło przez, no, od naszego spotkania we wtorek z państwem. Mieliśmy czwartek, krwawy piątek, zapowiedź tego, co się w szkołach miało dziać. Na szczęście się nie działo, bo była policja. Potem były wybory przecież, prawda? Wokół tego wszystkiego w niedzielę się okazało, że jednak krakowianie chcą mieć swojego prezydenta. W międzyczasie okazało się, że bywszy wiceminister rolnictwa jest powiązany w jakąś aferę z...
0: No dużo tego było, dużo. Jest... Nie będziemy teraz tutaj
2: no nie będziemy, ale to
0: gazetą.
2: Jest jakiś wysyp po prostu, wiesz, setek niemożliwych do ogarnięcia rzeczy.
0: No ale myślę, że część tych rzeczy jest specjalnie wpuszczana w przestrzeń, żeby się człowiek nie zastanawiał nad tym, jak działa system ceny paliw niżej. Ceny paliw niżej działa bardzo dobrze. Na przykład wczoraj benzyna kosztowała jeszcze 6,97, a dzisiaj już obtanili ją na 7,06.
2: To zależy. Ja jeszcze dziś widziałem właśnie, bo specjalnie zwróciłem uwagę, że 6,90 tam chyba 4, nieważne. No, gdzieś
0: no to
2: tam
0: może
2: widziałem.
0: Może do kogo to jakaś jeszcze nie dotarło. Stacja. Mhm. Natomiast no, to jest tak, że w zasadzie od początku tej akcji, kiedy pan prezydent już okazał się nieblokującym tą wspaniałą akcję obniżania cen benzyny, no to mówię tu o zielonej benzynie, bo akurat nią się najbardziej interesuje, to z 6,73 staniała właśnie na 7,06.
2: No słuchaj, ekonomia rządzi się swoimi prawami.
0: To są obniżki galopujące.
2: No. A propos afer różnych, pamiętasz te wicepremiera kiedyś, tak już nie będę mówił po nazwisku, który mówił, że aferę trzeba przykrywać kolejną aferą?
0: Taki wywiad
2: w samochodzie to. Tyle mogę zdradzić.
0: A, no tak, tak. No to możesz powiedzieć, przecież to nie jest tajemnica. Cynizm w polityce i jakiś taki podwórkowy makiawelizm zawsze był.
2: Znaczy polityka jest brudną grą. Zresztą to już Bismarck mówił, że nie należy patrzeć, jak się robi parówki i jak się robi politykę. No tak to jest. No.
0: Czy nawet kiełbasy.
2: O, wurszta.
0: To być może, bośmy coś teraz
2: ale bardzo
0: zagrali.
2: Proszę, panie Ryszardzie, zagramy
0: piosenkę Dzień dobry, kochanie, którą ty skomponowałeś, Wiesiek napisał tekst i ty zaśpiewałeś, ja nawet wiem dla kogo.
2: I bardzo się cieszę,
0: także
2: że wiesz,
0: poprosimy
2: ta osoba
0: teraz,
2: też wie.
0: Dzień dobry, kochanie, teraz pan Szymon Chrystianus zastąpił na chwilę pana Tomasza, ale wszystko będzie bardzo dobrze.

Chciałbym tak codziennie mówić ci te słowa i żeby tych słów nigdy nie żałować. Trochę się zmieniłaś od początku wiosny. Dla wszystkich jesteś miła i jest

0: No w zasadzie powinniśmy to gdzieś tak w audycji porannej.
1: No ale akurat nie mamy audycji porannej, tylko mamy audycję między 14 a 15. A no niektórzy śpią trochę dłużej, więc wszystko się...
0: Będą się budzą, wszystko tak. Się ewentualnie przesnęli na chwilę.
1: No na przykład, to właśnie, więc... No poza tym piosenka to jest piosenka. Piosenka też może człowieka właśnie przenosić trochę w inny czas. Więc tutaj to jest właśnie siłą piosenki, że może człowieka zabrać zupełnie w inne miejsce. Ja pamiętam, jak kiedyś jako dzieciak słuchałem Czerwonych Gitar, no to nie byłem jeszcze nigdy nad morzem. Ale o tym morzu dzięki piosenkom Czerwonych Gitar sporo wiedziałem. No. Także tam spacer, znaczy spacer z dziką plażą, to już potem była, to już była inna piosenka Stana Borysa. No ale te wszystkie piosenki, tam historia jednej znajomości. Więc te piosenki wszystkie tak, jakbym tam był.
0: A propos piosenek, no to już wspominaliśmy Państwu, że do piosenki twojej, czyli Mural klęczon, będzie też teledysk. Dobrze, to
1: znaczy
0: poczekamy. Teledysk poczekamy z prezentacją
1: do przyszłego. Tak, nie publikujemy wszystkiego naraz, bo chcemy tutaj no jakoś troszeczkę, no wiedzą Państwo, tak. No tak to jest, że no teraz liczą się te wyświetlenia. Oczywiście my na te wyświetlenia nie możemy liczyć, nie wiadomo w jakich ilościach, no bo jesteśmy cały czas kabaretem niszowym. Natomiast no każde odsłonięcie, czyli każda odsłona, każde obejrzenie nas cieszy, każdy komentarz, każda ta sytuacja, kiedy ktoś nam podbije.
0: Słuchaj, takie pytanie do nas od pana Marcina. Mam pytanie, jak jedziecie w trasę na występy, co wtedy czujecie?
1: Radość.
0: No, to jest tak, że... moje radość, no cieszę się, dlatego że przede wszystkim tak, spotykamy się z kolegami,
1: możemy sobie
0: pogadać w samochodzie, potem wiem, że się spotkamy z publicznością, każdy występ to jest naprawdę rewelacyjne.
1: A propos spotkania z publicznością, to proszę Państwa, w najbliższą sobotę, czyli 17 października o godzinie 18 zapraszamy w Osiecznej, to będzie sala widowiska.

0: Krakowa Centrum Kultury i Biblioteki.
1: Bardzo
0: Także zapraszamy, tak tam jest. Będziemy występować. A w niedzielę będziemy w Pszczyńskim Centrum Kultury. No nie wiem, czy radio dociera w tamte zakresy, ale jeżeli ktoś z Państwa zna kogoś z Pszczyny albo z tych, jest tych czy z Tychów?
1: Z Tychów.
0: Z Tychów. Jak zna z Tychów, bo to Tychy są niedaleko, no to prosimy zawiadomić, jeżeli tam bilety jeszcze są, nie będziemy tutaj mówić, że nie ma, bo są. No i oczywiście są jeszcze też bilety na nasz koronny występ
1: w tej jesieni,
0: czyli nasz występ w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce 14 listopada, to jest sobota o godzinie, bo przeważnie w piątki występowaliśmy.
1: Właśnie.
0: Ale teraz znalazł się termin sobotni. Także zapraszamy Państwa. Bilety nie są drogie, bo są po 75 zł. No trzeba
1: jak
0: wejść
1: na Warszawę, to naprawdę
0: no, tak.
1: Jest to
0: trzeba wejść na tą stronę Dobrego Miejsca. No i wtedy można te bilety nabyć. Także zachęcamy Państwa. Staramy się, żeby te koncerty nasze były wesołe, sympatyczne i upływały w miłej atmosferze.
1: Już Państwu kiedyś tam wspominaliśmy, ale przypomnimy, gdyby ktoś akurat nie słyszał, że akurat ten koncert w Dobrym Miejscu różni się od normalnego takiego koncertu, ponieważ tam wprowadziliśmy taki fajny element interakcji z publicznością pod tytułem konferencja prasowa.
0: No tak, bo tam przychodzą przeważnie osoby, które nas już trochę znają. To jest tak, że sporo osób na widowni już nas widziało przed tym parę razy. No z tym, że to będzie też koncert poświęcony jeszcze tej naszej płycie Prawdziwa Inteligencja.
1: Tak jest. Tu rozgorzał temat, czy do tych, czy do Tychów. Proszę Państwa, do Tychów bardzo często jeździłem, ponieważ z Wieśkiem razem występowaliśmy, może jeszcze wystąpimy, no na razie zdrowie nie pozwala, tak, w reprezentacji artystów polskich w hokeju na lodzie. I takim głównym centrum właśnie, taką macierzystym centrum i tam co roku graliśmy zawsze koncert właśnie w Tychach. I wiem, że jedziemy do Tychów.
0: Do Tychów. No ja tutaj się nie upieram.
1: A
0: czy
1: ja się
0: do Tychów,
1: upieram.
0: Czy do Tych zawsze można trafić. No więc, jak się włączy GPS, to... Ale to, no to nieważne.
1: Tak samo akurat... jak się nie mówi do Międzyzdroi, tylko do Międzyzdrojów.
0: A to ja zawsze mówiłem do Międzyzdroju,
1: no,
0: więc tutaj to nie ma żadnej polemiki między nami. Proszę Państwa, tak jak już tutaj od tego zaczęliśmy, no polecamy cały czas nieustannie nasz teledysk Jaki Piękny Cyrk.
1: Który ma dzisiaj swoją światową premierę.
0: Dzisiaj ma premierę.
1: No, absolutnie.
0: I tamten teledysk jest naprawdę taki dosyć wesoły. Jesteśmy tam troszeczkę przez sztuczną inteligencję przebrani za klaunów, ale to jakoś według mnie to wyszło zupełnie przyzwoicie. No tak, jakieś tam przebrania klaunów.
1: Nie musieliśmy się przebierać.
0: Tak, przebrania klaunów do nas bardzo pasują, więc to wszystko jest tak,
1: tak
0: jak należy.
1: No. Na koncertach.
0: No, to
1: dużo malowania.
0: To już byłoby skomplikowane, tak. Bo tutaj to jednak tam włączasz tam, wstawiasz zdjęcie tam na jakąś tam tą platformę, która zajmuje się zmieniają i tam zrób teraz, żeby ci panowie byli klaunami. No i czekasz tam, nie wiem, różnie 20 sekund, 30 sekund i już masz, że panowie
1: tak
0: są klaunami. Także tam, jak to robiłem, to tam trochę mi zaczęło wyskakiwać klaunów, którymi my nie byliśmy.
1: I to czyli?
0: No to zupełnie inne osoby jakoś.
1: Aha,
0: zaczęły
1: tego
0: wyskakiwać jako klauni. No i z tego zrezygnowaliśmy z Wieśkiem. Znaczy Wiesiek to podejmował ostateczne decyzje, ale znaczy ja też uważałem, że ci klaunowie, Wiesiek zresztą się bardzo przy tym napracował, bo taka, zrobienie takiej animacji, zrobienie tych tak zwanych promptów, czyli poleceń, co te klauny mają robić, jak się mają zachowywać. No na przykład to, jak ty tam grasz na gitarze, nie? No to na pewno nie było takie łatwe do zrobienia, bo się tak mówi, no a sztuczną inteligencję korzystali, ze sztucznej inteligencji korzystali, ale z tej sztucznej inteligencji trzeba też umieć skorzystać. Na pewno nie korzystamy ze sztucznej inteligencji przy nagrywaniu piosenek. Tego nie robimy. Natomiast no, przy teledyskach, no ale to film zawsze był jakoś taką sztuką, że się korzystało z różnych efektów. Prawda?
1: No nie, no pomyślmy przecież cały, czy Gladiator, czy Titanic i tak dalej. No przecież to scenografia.
0: Albo Transformersy.
1: Jako nie. Słucham?
0: Transformersy.
1: Albo Transformersy. No tak.
0: Jeszcze, chyba tego tak naprawdę to nie było. No więc to, więc tutaj no... Nie, no zresztą to, ja jak oglądam sobie czasem Flipa i Flapa. Przypominam sobie te ich filmy. I to jest tak, że tam też oni używali różnych już, to na początku wieku tam tysiąc, no nie tylko na początku wieku, no bo to tam już oni tak mniej więcej
1: między chyba... wojnie.
0: No, no było tak, tak, po wojnie jeszcze chyba nagrali, bo oni nagrali ze 100 filmów mniej więcej. I tam też były różne już używane takie efekty specjalne. Także u nas też były efekty specjalne, one są w przeciwieństwie do efektów niespecjalnych, których u nas nie ma.
1: A propos efektów niespecjalnych, to teraz specjalnie piosenka?
0: No tak, ale to już jest ostatnia nasza piosenka.
1: Jak więc... to ostatnia piosenka?
0: No ostatnia z dzisiejszych, no chyba, że puścimy jeszcze raz Jaki Piękny
1: Ale cyk. Przecież jak można się nie żegnać, nie pożegnać jakim piękny cyk?
0: No to dobrze, to teraz dobre słowa poprosimy.

0: Ta godzina z kabaretem to bardzo szybko.
1: Proszę państwa, to musimy się już żegnać, to się żegnamy.
0: Znaczy powiemy do widzenia, do usłyszenia.
1: Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski,
0: Wiesław Topaczewski. I za już Wiesław Topaczewski, wspominany wielokrotnie dziś.
1: No i polecamy naszą piosenkę Jaki Piękny Cyrk i prosimy o podbijanie na YouTubie, to zawsze pomaga troszeczkę tam się gdzieś lepiej wykazać. Także dziękuję państwu. Do przyszłego wtorku.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy.

0: Majstrakiem. Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
3: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
2: Tak po prostu?
3: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
2: Jak ty to wszystko ogarniasz?
3: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
4: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
1: O reklamie.
6: Duży pokój. Witam was, kochani, w dużym pokoju. Kabaret Otto przed chwilą zaśpiewał, że taka nasza karma, że po polsku. I bardzo dobrze. Jak kiedyś mieliśmy audycję Ludzki los i psia karma, bo to było tak o zwierzętach, ale wcześniej miałem pomysł, żeby był psi los i ludzka karma. To mógłby być o przestępcach w program. No dobra, ale dzisiaj mamy duży pokój, a w dużym pokoju przepiękny utwór Fontaines D.C., Rosalia i Where is Gone.

No i ta pieśń mogłaby się nie kończyć. Dzisiaj nad Wisłą w Toruniu piękne słońce i trochę tego słońca w tej muzyce przyniosłem dla was. Kiedy szedłem nad wodą dzisiaj, wymyślałem tytuły na nową płytę, ale też szukałem muzyki dla was. I Tender Cut i Button Master to utwór pod tytułem Moving and Light Speed, a potem Moses Boyd i Shantin w utworze More to Life.

Moses Boyd świetnie to zaaranżował, Santik zaśpiewała More to Life i świetnie groovująca perkusja, mnóstwo soulu, piękne to. Billy Bragg i grupa Wilco w utworze Against Hello. O, już poszło. I TV Priest potem w utworze Cartoons.

Nie, że klisza, ale naprawdę wiele kontekstów możecie pisać, a ja tu słyszę, nie wiem, DD pod koniec, wcześniej było pewnie Smithów trochę, ale wiele innych, The Stranglers, w nowym zupełnie sosie, TV Priest pewnie u nas za gości, to był utwór Cartoons, a teraz grupa Cairo i Salif Keita w świetnym utworze Medan, a potem Fantastic Negrito. In the penis. Dostaniecie krótszą wersję, chociaż ja znalazłem taką 8-minutową, ale w dużym pokoju damy mniejszą, żebyście poszukali sobie pełniejszej.

Ależ, słuchajcie, więc macie mnóstwo tropów, poczynając od Thundercata, taki post-hip-hop, Moses Boyd zaprezentował soul, Billy Bragg reggowym wokalem zaśpiewał z muzyką Americana, którą zrobiła grupa Wilco. No i tak dalej, i tak dalej. A, jeszcze była muzyka Afryki i Salif Keita. A Fantastic Negrito do bluesa. Na koniec zabrakło nam jazzu. I to będzie Abbasé i Otis Sanzio w utworze Gondola Tok. Budapest Joke. Moi drodzy, audycję realizował Tomasz Rosłon, mówi do was Jerzy Mazol. To był duży pokój. Życzę wam dalej pięknego, słonecznego popołudnia, a jeśli nie jest takie, to przesyłam je wam z Torunia. Pa!

0: duży pokój.
1: Reklama.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tu kabaret Otto.
4: Polecamy nasz najnowszy singiel. Jaki piękny cyrk.
5: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja.
4: Którą też polecamy. Można nas słuchać w radiu wnet.
5: Również i na streamingach.
4: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
5: Zapraszamy. Kabaret Otto.
1: Po reklamie.

0: naprzód!
1: No ale co, naprzód, ale cofamy się w czasie. 200 lat fotografii to jest jakby taka, taki parasol naszych rozmów. Była jedna rozmowa z panem Grzegorz Klatka. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Nomen omen Klatka, jeżeli chodzi o fotografię. Tak, no, jak Grzegorz bym mógł nie zauważyć.
2: A to bardzo mi miło, bardzo mi miło.
1: No właśnie.
2: Mógłbym też być architektem. Na przykład mieszkaniówkę projektować.
1: No tak, ale to też się łączą talenta, że tak powiem. Ostatnio miałem rozmowę o Giorgio Vasarim, tak? Też tak. Wiele talentów. I malarz, i architekt, i rzeźbiarz, i tak dalej, i tak dalej. Mili państwo, no właśnie, ale dzisiaj będziemy się zajmować niezwykle ciekawą postacią. Będzie dużo anegdot. To jest urodzony w 1820
2: tak.
1: roku
2: Felix. A tak Felix. Pan od razu chce powiedzieć, tak? Bo ja myślałem, że takie delikatne wprowadzenie.
1: No to.
2: I takie
1: to
2: jedno zdanie przypomnienia. Jedno zdanie przypomnienia. Bo naszym punktem wyjścia zeszłym razem było 200 lat od słynnego widoku z okna Nicefora Nipsa, prawda? I później, no oczywiście tam dochodziliśmy jak kamery obskure, jak dochodzono w ogóle do tego zjawiska, które zachodzi w kamerze obskurze, jakie później reakcje chemiczne tworzono, czyli dochodziliśmy do tego, jak powstało pierwsze zdjęcie. Chyba wydaje mi się, że skończyliśmy na 1839 roku. To był styczeń, kiedy ogłoszono wynalazek fotografii.
1: Tak, kiedy ogłoszono. Oficjalnie.
2: I nasz dzisiejszy bohater, zaraz może tak nie mówmy od razu jego imienia i nazwiska. Pan już powiedział, ale pan tylko powiedział imię. To z nazwiskiem poczekamy chwilę. On miał wtedy 19 lat w tym 1839 roku. I warto też sobie uświadomić, na czym w ogóle polegała wtedy działalność fotografa. Chociaż on nie od początku był fotografem. Przede wszystkim działalność fotografów w XIX wieku, czy na początkach fotografii, skupiała się na działalności studyjnej. Oni po prostu świadczyli usługi dla ludności. No i z jednej strony to była bardzo intratna działalność, ponieważ oni, no ich było stać na to, żeby na przykład wybudować kamienicę z atelier, takim zazwyczaj na ostatnim piętrze, prawda, przeszklone dachy i tak dalej. Jeszcze, notabene jeszcze kilka takich atelier się zachowało dzisiaj. Są to muzea. Jedno jest na przykład w czeskim Krumlowie, ale tak mówię na marginesie. Natomiast z drugiej strony oni się musieli borykać z taką absolutnym niezrozumieniem przez bardzo wielu, no, między innymi intelektualistów. Bo na przykład jednym z takich krytyków fotografii był Honoriusz Balzac, który usiłował sobie wyobrazić, jak to jest, że powstaje ten obraz bez użycia ołówka, bez użycia pędzla. I on wymyślił taką teorię. On uważał, że wszystkie ciała fizyczne składają się w całości z takich widm, z warstw widmowych. No to wtedy też odkrycia fizyki, widmo światła i tak dalej, prawda? Więc to jakoś się tam... I my mamy bardzo dużo tych widm. I każda jedna fotografia odbiera nam takie jedno widmo. To Nadar pisał o tym w swoich pamiętnikach, że Balzac...
1: W takich plemionach też różnych były takie problemy ze sfotografowaniem, bo twierdzili tubylcy, że im zabierają duszę, robiąc fotografię.
2: Czasem nawet jak się stąd wyjdzie i się pójdzie na plac zamkowy, to tam też czasami, tylko może inne argumenty.
1: Oni też zabierają duszę?
2: Nie, zabierają aparat bardziej niż duszę.
1: Tak, ale duszę, a chodziło o duszę.
2: A nie, no tak.
1: To Balzacowi może chodziło
2: o
1: duszę.
2: Ja nie wiem, czy on wierzył w duszę, ale
1: może Brzydki taki był strasznie jednak, bo on chyba nie wyglądał.
2: Nie
1: chciał być fotografowany i dorobił teorię.
2: Ale później no jest jego słynny portret, akurat nie od Nadara, tylko zdaje mi się, że to było od Bissona, ale dał się przekonać. Już później nie było dyskusji. No i teraz dochodzimy do tego Felixa Nadara, który
1: tylko
2: przez te
1: krowa
2: pierwsze...
1: nie zmienia poglądów.
2: Tak,
1: no i
2: tak.
1: Balzac zmienił.
2: Tak, zmienił. I jest to słynne zdjęcie z nim, gdzie on trzyma tą dłoń, prawą dłoń na piersi z tą rozpiętą koszulą. No, takie najbardziej znane zdjęcie. Najbardziej znany portret Balzaca. Zanim w ogóle Nadar zaczął fotografować, on się zajmował, on był rysownikiem, on robił bardzo ciekawe karykatury. No, karykatury prasowe, rysunki do prasy. Trzeba pamiętać, że w tym czasie jeszcze prasa nie publikowała fotografii. Nie było technicznych możliwości druku półtonowego. Można było tylko i wyłącznie kreskę, prawda? Czerń można było wydrukować. Fotografię się drukowało w ten sposób, że się po prostu robiło drzeworyt ze zdjęcia, na podstawie zdjęcia. I tak przez pierwsze dekady od wynalezienia fotografii tak to wyglądało.
1: Czyli drogo to było.
2: No, znaczy, no, droga była heliograwiura. To była taka technika, która bodajże tam w latach 70., 80. Już pierwsze jakieś tam gazety publikowały. To piękne w ogóle reprodukcje jeszcze, bez rastra, ale to było strasznie drogie. I tam zdaje mi się, że tam był jakiś problem, tam chyba nie można było tekstu, o ile dobrze pamiętam, umieszczać. Sama fotografia. Niemniej jednak piękne reprodukcje. I teraz, no i Nadar był rysownikiem, na przykład wykonał taki Panteon, iluś tam, nie wiem, 200 czy 300, już nie pamiętam dokładnie, takich najważniejszych, najbardziej znamienitych postaci ówczesnego Paryża. To był taki...
1: To sporo, bo ja widzę to zdjęcie przed sobą, bo tutaj pan...
2: Tak, cała Grzegorz taka kolejka czymś, stoi.
1: No,
2: tak.
1: Taka, no, tak. Wszyscy święci prawie, że tak, ale dużo
2: tak,
1: ich. Tak.
2: Tak, tak. No ich tutaj jest 250, 249 dokładnie jest nazwisk podpisanych. Natomiast na co dzień robił różnego rodzaju takie satyryczne rysunki właśnie, rysunki prasowe. No to by trzeba było jakby się też w kontekst czasów troszkę wczytać, żeby je tak do końca poczuć. A natomiast fotografią zajął się tak na początku, zdaje się, to był 1852-53, czyli początek lat 50. i otworzył studio.
1: Widzimy to, tak?
2: Tak, no to jest akurat
1: szkoda,
2: jego późniejsze.
1: Państwo tego nie mogą zobaczyć. No.
2: Tak, tu akurat mamy na zdjęciu troszkę późniejsze jego studio, ono było przy bulwarze Kapucynów i ponieważ był takim paryskim bon vivant i znał w ogóle różne postacie świata kultury, nauki, pisarzy, polityków, to automatycznie oni do niego przychodzili do tego studia portretować się. On się w pewnym momencie stał takim modnym fotografem celebrytów. I stworzył pewien rodzaj portretu. To dzisiaj być może to już nas jakby tak nie dziwi, bo portretuje się w ten sposób już przez przeszło 170 lat. Natomiast on stworzył rodzaj portretu, który moglibyśmy nazwać portretem psychologicznym. Na początku, jak powiedzmy te pierwsze 10, 15, 20 lat, kiedy powstawały studia fotograficzne, to fotografia nie była w stanie uchwycić takiego, nie była w stanie po prostu zrobić tak zwanego zdjęcia migawkowego, czyli nie była w stanie użyć krótkich czasów naświetlania. Czyli na przykład osoba musiała siedzieć przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund nieruchomo przed obiektywem. W związku z tym produkowało się takie specjalne krzesła z taką podpórką, żeby ci ludzie siedzieli. I w związku z tym, że oni siedzieli tak nieruchomo przez kilkanaście sekund, to bardzo często te portrety wyglądały jak takie reprodukcje, jak trochę takie z kartoteki kryminalnej. Oczywiście przesadzam może trochę, ale one były po prostu sztywne, te postacie były sztywne. Natomiast Nadar wprowadził pewną swobodę do tego portretu i portretowani...
1: Czy on nie używał już tych krzeseł?
2: No, na początku jeszcze używał, ale już w połowie XIX wieku fotografia była w stanie robić zdjęcia z czasem naświetlania poniżej jednej sekundy. No ten postęp jakby cały czas przyspieszał, prawda? Więc w każdym razie u niego na tych zdjęciach kompletnie tego nazwijmy to sztywniactwa nie widać. Te postacie, on dbał
1: nie,
2: o to.
1: Super są w ogóle, no ja muszę państwu powiedzieć, pooglądajcie sobie państwo, poszukajcie tych zdjęć robionych, bo to są naprawdę no, takie dzieła sztuki fotograficznej,
2: tak,
1: bym to
2: tak
1: powiedział. Naprawdę, ten dżentelmen tutaj...
2: Delacroix.
1: Delacroix. Wręcz.
2: Tak,
1: słynny
2: tak,
1: Delacroix,
2: tak,
1: przyjaciel
2: tak.
1: Chopina.
2: Wolność wiedzie lud na barykady.
1: Bardzo dobry malarz, no, przyjaciel Chopina.
2: Tak.
1: Chopina...
2: Chopina nie. Z Chopinem się nie, ponieważ z prostej przyczyny, oni się minęli.
1: Tak?
2: No Chopin, jeśli dobrze pamiętam, 49 rok, prawda, kiedy Chopin odszedł. Nadar zaczął się zajmować, no Nadar w 49 roku był jeszcze młodym...
1: Już miał 30 lat prawie.
2: No, 29 lat. Nie zajmował się jeszcze fotografią wtedy.
1: No dobra.
2: Jest jedyny portret rzeczywiście Chopina, on pochodzi z innego studia. On pochodzi od Augusta Bissona. tego faceta, który na Mont Blanc
1: się... Ale Lacroix wygląda rewelacyjnie, proszę
2: tak,
1: państwa.
2: Tak, świetna twarz. No i Nadarowi chodziło o to, żeby za pomocą jednego zdjęcia wydobyć pewną jakąś charakterystyczną cechę osobowości. Dlatego mówimy dzisiaj, że on zapoczątkował taki portret psychologiczny. No, cokolwiek to znaczy. No znaczy to tyle, że po prostu, że staramy się uwypuklić pewną jakąś tam jedną wybraną cechę, jakiś gest, mimikę charakterystyczną dla danej
1: mało,
2: osoby.
1: Ale bo wsiadł do balonu.
2: Tak. Ale zanim jeszcze wsiadł do balonu, to znaczy on do balonu wsiadł w latach 60. Natomiast to jest bardzo ciekawa anegdota z tymi balonami. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że on również fotografował pod ziemią. On fotografował te kanały pod Paryżem i te słynne katakumby.
1: I dostał jako pierwszy taki glejt, że może tam
2: tak,
1: wejść.
2: Do katakumb, tak. A to nie było takie łatwe, prawda? Bo on wykorzystał światło, proszę pamiętać, że nie było jeszcze w tamtym czasie lamp błyskowych, prawda? Czy nawet magnezji, że było światło elektryczne, było światło łukowe. On po prostu z bateriami tam schodził do tych podziemi. To były ogniwa Bunsena, to się nazywa. One dawały tyle prądu, co paluszki, tyle, że ważyły 2 kilo jedno. Nie? Czyli on tam musiał kilkadziesiąt tych baterii zgromadzić, żeby mu tam ta lampa zaświeciła i tam robił zdjęcia właśnie w katakumbach. Tak, natomiast balony, tak, oczywiście. On był w ogóle zapalonym baloniarzem. Razem z Juliuszem Wernem stworzyli...
1: To jest bardzo ważna postać dla Radia Wnet, to 80...
2: Juliusz Wern, właśnie.
1: 80 dni dookoła świata i tak dalej.
2: Tak. Żółta Łódź

0: braci Wright. Natomiast tymi balonami on też chciał latać, on też tworzył, on też miał plany takie, żeby stworzyć sieć taką transportową, prawda? To znaczy taki rodzaj transportu publicznego, oczywiście to było bardzo...
1: No tak, bo jakby te Beturylo, zamiast tego balony były, tak? To można byłoby podchodzić gdzieś na placu na Rozdrożu, powiedzmy w Warszawie,
0: tak,
1: sobie odpalać balon i lecieć na przykład na krakowskie przedmieście.
0: Tak, no właśnie, dokładnie tak.
1: Taki byłby ruch powietrzny, ale teraz by nie pozwolili pewnie, bo tam...
0: Nie?
1: Nie, no bo to wszystko jest...
0: Zaraz są drony.
1: Zakazane jest wszystko, te i drony zakazane i wszystko.
0: A, no tak.
1: Zamykają w sfery.
0: No tak.
1: No ale można byłoby podejrzeć na przykład jakiś gabinet jakiegoś ministra.
0: Nie? Z balonu, tak?
1: Z balonu, no.
0: No, jest to jakiś. Jest to taki mniejszy. Ja bym zaczął od takich baloników, które tutaj sprzedają latem panie.
1: Ale żeby, pan spróbował. Ale żeby nas uniósł i poleciał, no.
0: No, tak na przykład, nie z 500 takich balonów by już nas uniosło, prawda?
1: No. 500.
0: Natomiast tak, natomiast takie najbardziej spektakularne wydarzenie związane z tym zainteresowaniem baloniarstwem Feliksa Nadala odbyło się w październiku 1863 roku.
1: Że on jest, spotkaliśmy z powodu jego fotografii.
0: Tak.
1: Balon jest, że tak powiem.
0: Balon jest, ale zaraz, wyjścia. Ale spokojnie. On tym balonem.
1: Fotograficznej.
0: Ale on z tego balonu zrobił pierwsze zdjęcia lotnicze, prawda? No się co prawda nie zachowały, ale zrobił.
1: A to można powiedzieć lotnicze, baloniarskie raczej.
0: No ale balon lata, nie? Więc lotnicze.
1: Z powietrza.
0: No ale to ja myślę, że zdjęcia z balona niewiele się różnią od zdjęć z helikoptera.
1: Tak. Nie? No tak.
0: No. No więc on zrobił z balonu, bo helikopterów jeszcze wtedy nie było. I takie bardzo spektakularne wydarzenie miało miejsce właśnie w październiku, 4 października 1863 roku. On skonstruował, znaczy zlecił uszycie balonu, największego w ogóle w historii w tamtym czasie, największego balonu na świecie, który się nazywał Gigant. On miał 60 metrów wysokości ten balon. Między innymi właśnie ten balon zainspirował Juliusza Verna do napisania tej powieści Pięć tygodni w balonie, prawda? Gigantyczna akcja, 200 krawcowych szyło przez miesiąc. Jedwab, który sprowadzono z Japonii, w ogóle jakiś taki pokryty jakimś takim nieprzepuszczalną substancją. No. I ten balon rzeczywiście tam przeleciał 100 kilometrów, tam wziął 15 osób na pokład. Gondola w ogóle była dwupiętrowa, w tej gondoli była ciemnia, była toaleta, był balkonik. Podawano kurczaka pieczonego i najlepsze wino francuskie, oczywiście już w powietrzu, prawda? Można wtedy było prowadzić balony jeszcze z,
1: to była biznes klasa,
0: z tym, z, mając jakiś alkohol we krwi, to w sumie, nie? Bo to...
1: Tak.
0: No bo jak ten balon się wzniósł, to on i tak leciał w jednym kierunku, więc ten baloniarz, on tam specjalnie nie miał już wpływu. Ale skończył się ten lot po nieoczekiwanie. Wylądował, tam się gaz zaczął ulatniać, jakieś tam historie były. Natomiast taka dość dramatyczna historia miała miejsce 2 tygodnie później, bo chciał powtórzyć. Jednak udowodnić, że tymi balonami się da latać. I on się wzbił już w 9 osób, tylko on, jego żona, tam jeszcze paru przyjaciół.
1: Tak,
0: tym gigantem, z tą wielką gondolą. I przelecieli aż do Hanoweru. Czyli to jest jakieś tam, patrzyłem do Hanoweru. Tylko nie podają właśnie na Google Maps, ile się leci balonem, tylko podają, ile się jedzie samochodem. No więc oni lecieli 17 godzin, tam 600 kilometrów. Samochodem chyba troszkę krócej dzisiaj. W każdym razie, kto by jechał samochodem, skoro mamy balon, prawda?
1: Zdecydowanie przyjemnie.
0: Oczywiście, balon. Ale oczywiście, zwłaszcza o tej porze roku.
1: Z kurczakami na pokładzie.
0: Dokładnie, pewnie. Tam nie tylko były kurczaki. Kurczaki to tylko wiemy, że były.
1: No tak.
0: Myślę, że tam było dużo, dużo więcej.
1: No ale pewne rzeczy muszą pozostać tajemnicą.
0: Nie, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast tajemnicą nie było to, że ten balon uległ wypadkowi. I to takiemu dość dramatycznemu wypadkowi, bo najpierw Nadar tak twierdzi w swoich wspomnieniach, że przez 25 mil ten balon się ciągnął, ten kosz po ziemi, odbijał się od ziemi jak piłka. Aż w końcu wleciał na tory kolejowe i akurat pod pędzący pociąg. No, takie numery. Na film, proszę pana, to jest historia na film.
1: No jest, ale co i co?

0: No, to, nie, no tam nic im się nie stało, wie pan. Na szczęście katastrofy balonowe raczej się tam, w przeciwieństwie do katastrof samolotowych, tam się zazwyczaj kończą łagodniej znacznie. On tam połamał nogi, jego żona o mało się nie utopiła w rzece, ale się nie utopiła, prawda? Tam kilka osób się poturbowało i tyle, ale generalnie wszyscy przeżyli. No ilustracje ale są na ten temat.
1: Ale jakiś był błąd techniczny?
0: No, nie, może na przykład gaz się ulatniał, albo no to jakby to, oni jeszcze latali, to były balony napełnione wodorem, prawda? Więc dużo bardziej niebezpieczne niż na ogrzane powietrze. Natomiast było to ogromne wydarzenie, bo w tym starcie właśnie tego giganta tam szacuje się, że uczestniczyło 500 000 widzów się zebrało na polach marsowych, żeby to oglądać. Takie są szacunki na podstawie istniejących zdjęć. Napoleon III był i podobno był, wyczytałem w jakimś tam źródle, że podobno był król Grecji, czyli to musiało być duże wydarzenie, taki wzlot takiego giganta. Ciekawą rzeczą jest to, że Nadar razem ze swoim przyjacielem Juliuszem Wernem, inaczej mówiąc, Nadar zainspirował Juliusza Werna do napisania paru książek, między innymi, albo na przykład również do stworzenia paru postaci. Nie wiem, czy pan i państwo pamiętają taką książkę o podróży na Księżyc. To były dwa tomy. Tytuł jednej to było Wokół Księżyca, a druga, to był drugi tom, a pierwszy tom był w drodze na Księżyc, czy jakoś tak. Jedna była o przygotowaniach do wystrzelenia pocisku na Księżyc.
1: Przyznaję się, że nie czytałem.
0: A druga była o tym, jak początkowo to miał być pocisk, prawda? A nagle to jakieś tam towarzystwo tych facetów od armat, jak oni się nazywają, artylerzyści, prawda? Towarzystwo artylerzystów w Ameryce w okresie wojny secesyjnej ma taki plan, żeby wystrzelić pocisk na Księżyc, żeby ten pocisk okrążył Księżyc. Nie? Ale nagle w momencie projektowania tego pocisku dostają telegram, ten główny inżynier, artylerzysta dostaje telegram, przeprojektujcie pocisk na stożek, polecę nim. Podpisane Michel Ardain. I Michel Ardain to jest właśnie Nadar, czyli on wykorzystał Nadara do stworzenia tego szalonego Francuza, który poleciał tym pociskiem razem z dwoma Amerykanami. Oczywiście okrążyli Księżyc i szczęśliwie wrócili, wpadli do oceanu,
1: czyli
0: zostali wyłowieni i tak dalej.
1: Te informacje na temat tego lotu dopiero przez Amerykanów, Armstronga i tak dalej, to jednak nieprawda.
0: Nadar był wcześniej.
1: Tak, i tak, jeszcze okrążył Księżyc i wrócił.
0: Mało tego. No, jedynie nie postawił stopy, prawda?
1: No tak. No.
0: No, ale czy to jest takie ważne?
1: No ale okrążył jednak.
0: Ale okrążył.
1: Ciemna strona Księżyca, ciemna, to widoczna była. Ale zrobił zdjęcia jakieś?
0: Mieli aparat, tak. Oni mieli chyba, z tego co pamiętam, mieli na pokładzie, mieli nawet dwa psy. Dwa psy mieli. O, to jest ciekawe. Mieli dwa psy. I skąd startowali? Jak pan myśli? Skąd mogli startować w XIX
1: wieku? Z kosmodromu.
0: Ale gdzie ten kosmodrom był? Na Florydzie. Na Florydzie.
1: No właśnie.
0: Na Florydzie.
1: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. No.
1: Geniusz. Dobra, ale przejdźmy do tych zdjęć, które robił z balona, bo to mieliśmy, co on sfotografował,
0: tak,
1: z tego,
0: nie,
1: balona.
0: No to chodziło, on się po prostu wzniósł, to był 1858, znaczy po raz pierwszy w 58 roku, on się wzniósł z balonem na uwięzi, no i zrobił zdjęcia Paryża, no, z lotu ptaka, prawda? Nie pamiętam, czy tam był Łuk Triumfalny, czy to później był ten Łuk Triumfalny, już nie pamiętam, bo zachowały się jedynie opisy tych zdjęć, ponieważ same zdjęcia nie przetrwały. Ja czytałem, że on tam miał kłopot na tej wysokości z samym tym procesem. Proces był dość skomplikowany, bo proszę pamiętać, że w lata 50., jeszcze nawet lata 60., to fotografii nie można było zrobić sobie, wyjść na miasto, zrobić zdjęcie, wrócić do domu i wywołać kliszę. Nie. A trzeba było wszystko robić na miejscu. Czyli trzeba było wyjść na miasto, biorąc razem ze sobą ciemnię. namiot, chemikalia.
1: Ale mówił pan, że on miał tam ciemnię w tym balonie.
0: Nie, no miał, ale nie, to miał. Miał w tym gigancie, prawda? Tak. W tym mniejszym balonie też pewnie coś tam miał. Też miał, ale jakoś mu ten proces tam mu nie wyszedł. Nie wiem, z jakiego powodu. W każdym razie te zdjęcia, o ile je zrobił, o tyle one nie przetrwały.
1: Ale przysięgał, że zrobił, tak?
0: Proszę?
1: Przysięgał, że zrobił.
0: Tak.
1: No. I trzeba mu wierzyć. No.
0: Później niejaki pan, 2 lata później, niejaki pan Black, Amerykanin, zrobił już takie zdjęcia, które znamy z balonu. Tak. Natomiast to jeszcze mamy chwilkę czasu, prawda?
1: Tak, ale chciałbym zapytać o jego życie uczuciowe. Była jakaś
0: żona wspaniała,
1: i miał, która inspirowała i latała.
0: A to szczegółów na temat żony nie znam, nie wczytywałem się. Ja nie jestem taki ciekawski, wie pan? Proszę?
1: Zrobił jej zdjęcie?
0: Kto zrobił?
1: Na swojej żonie.
0: Nie, ale jest na przykład słynny portret matki. O, matki jest słynny portret. Tak.
1: Kompleks Edypa.
0: Jest słynny portret matki, która gdzieś tam w Lyonie chyba mieszkała.
1: Proszę państwa, naprawdę poszukajcie tych zdjęć, jak możecie. Felix Nadar, przypominam, 1820 roku urodzenia, 1910.
0: Tak.
1: Długo żył.
0: No, niecałe 90, tak. No. Tak, miał syna.
1: Ale wspaniałe
0: syna.
1: To zdjęcie. Taka pani, dama w takich białe włosy, ale to pięknie. To
0: bardzo nowoczesne zdjęcie.
1: No fantastyczne, tak, absolutnie. No, współcześni fotografowie mogliby się uczyć.
0: W dużej mierze. No. Ale on różne ciekawe, bo on, jego syn również zajmował, Paul Nadar, przyjął ten przydomek, bo trzeba wspomnieć o tym, że Nadar to był jego przydomek. On się tak naprawdę nazywał Jasper Félix Tournachon.
1: Oczywiście.
0: Ale w 1848 roku, kiedy był jeszcze chłopcem, ile miał lat? 48, jak się urodził w 20. Pan szybko rachuje.
1: 28.
0: Prawda? O, właśnie. To on, proszę sobie wyobrazić, bo on miał takie bardzo wolnościowe poglądy. Zresztą też utrzymywał z polską emigracją tam zgromadzoną wokół hotelu Lambert kontakty. I on w 1948 roku razem ze swoim bratem zaciągnął się do tworzonych w Paryżu oddziałów polskich i poszedł walczyć do powstania w Wielkopolsce, które w ramach Wiosny Lodów się tam... Wiosna Ludów, prawda? Powstanie w Wielkopolsce. U nas największy taki ruch w tym momencie. On poszedł walczyć po stronie Polaków. Można tak powiedzieć. Niestety nie dotarł. Prusacy go tam gdzieś internowali, tam go przetrzymywali, nawet gdzieś go tam do jakiejś pracy w kopalni zmusili. Później już po powstaniu się jakoś stamtąd wydostał i wrócił do Paryża. Natomiast jeżeli jeszcze zdążymy na koniec, bo to jest, wydaje mi się, że to jest dość ciekawa anegdota, która też troszeczkę może tłumaczy, jaki był w ogóle odbiór tego wynalazku fotografii przez bardzo wielu ludzi, bo dla nas dzisiaj jakby niczym szczególnym nie jest to, że my wiemy, że fotografia musi powstać, żeby musimy być, że fotografia jest pewnego rodzaju świadectwem, prawda? Że nie można z czegoś sfotografować z głowy, że tak jak rysunek, że my sobie coś wymyślimy, mamy jakiś obraz przed oczami i my go narysujemy. A w tamtym czasie ludzie tego do końca nie rozumieli. I na przykład Nadar kiedyś dostał, też mam gdzieś ten list w jego wspomnieniach, dostał kiedyś list od pewnego restauratora, który miał na imię Gazebon. To słynna anegdota jest. I ten restaurator z miasta Po, oddalonego jakieś tam powiedzmy 600, przy granicy z Hiszpanią, oddalonego 600 czy 650 kilometrów, czyli dobre kilka godzin lotu balonem od Paryża, prawda? Napisał do niego taki list, że on widział właśnie u takiego u aktora z trupy teatralnej przejeżdżającej przez jego miasto, widział zdjęcie wykonane przez Nadara i że ten artysta przekonywał go, że to jest robione specjalną techniką taką elektryczną, i że on by chętnie zamówił takie zdjęcie, że on zamawia u Nadara takie zdjęcie właśnie, które... Proszę mi zrobić zdjęcie, gdzie ja siedzę za stołem bilardowym w mojej restauracji i trzymam cygaro i bardzo proszę, żeby, jeżeli to możliwe, żeby ono było w kolorze. Jeżeli pan zrobi już, to proszę mi je wysłać. Ja się z panem rozliczę. Oczywiście to zdjęcie zawiśnie w moim lokalu, które jest odwiedzane przez... Więc to jakby, prawda? Czyli nie było kompletnie takiej świadomości, że fotografia, oczywiście wśród pewnie niektórych ludzi była. Jest taka na przykład słynna ilustracja, gdzie przychodzi taka pani, przychodzi elegancko ubrana pani w takiej sukni do pana fotografa, właśnie Nadara, i mówi: szanowny panie, chodzi o portret mojego męża, który zmarł 2 lata temu w Buenos Aires. Chciałam, żeby namalowano go z pamięci, ale powiedziano mi, że fotografia oddaje o wiele lepsze podobieństwo niż obraz.
1: No tak. Piękna anegdotka, a w ogóle piękna, w ogóle to jest grafika, prawda?
0: To jest graficzka, tak.
1: No i piękna, ta poza tego pana. Niesamowita historia. Ja mam nadzieję, że my jeszcze się spotkamy do końca roku ze 2 razy przynajmniej. Aha, jakieś zrobimy.
0: Z przyjemnością.
1: Bardzo, my też z przyjemnością. Czasami po prostu są kleszcze czasowe.
0: Tak.
1: I tak, ale bardzo się cieszę. Postać Nadara, wspaniała w ogóle. I są albumy jego, jeszcze pan na koniec powie.
0: Można... Są nawet są oczywiście wystawy, są albumy, można trafić. No to jest taka jedna z, powiedzmy, z takich bardziej znanych postaci w XIX-wiecznej fotografii. Chyba moim zdaniem w ogóle jedna w ogóle z ciekawszych. Nie ma już dzisiaj takich ciekawych.
1: Ja jeszcze tylko muszę na koniec powiedzieć, że pan też robi zdjęcia i mam album. Rybacy zalewu Wiślanego.
0: Ale to, ja to oglądałem, tak żeby pan sobie w domu pooglądał.
1: Ale ja sobie oglądam już.
0: I to mamy ważniejsze tematy.
1: Bardzo mi się podobają te zdjęcia, tak na pierwszy rzut oka. I chciałbym powiedzieć, żeby państwo sobie poszukali tego albumu. Może ktoś będzie chciał kupić. Grzegorz, klatka.
0: Tak.
1: A
0: skojarzył pan.
1: Tak, klatka.
0: Bardzo mi miło.
1: A teraz skojarzyłem też, że spojrzałem na zegarek. Godzina 16 minęła. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: W końcu roku to ja obiecuję. Nie wiem, jak wiele razy, ale przynajmniej ze 2 jeszcze audycje. Przypominam, obchodzimy w tym roku 200 lat fotografii.
0: Od pierwszego zdjęcia, tak.
1: Niebagatelna historia. Tak. Tyle się dzieje i ten czas tak leci.
0: Prawda?
1: No nawet tych nie przeszliśmy przez tych portretowanych Georgesau na przykład.
0: Tak.
1: Baudelaire w ogóle. O Jezus.
0: Tak, masa. A, jeszcze jedna rzecz. Mogę?
1: Tak.
0: 10 sekund?
1: Tak.
0: 12. W jego atelier była przecież wystawa, pierwsza wystawa impresjonistów.
1: O matka.
0: O rany. 1874. Tyle rzeczy zapomnieliśmy. No. A my tu o balonach. Dziękuję panu bardzo.
1: My tu o balonach, ale dziękuję. Tomasz Rosłoń był naszym, że tak powiem, realizatorem. Hurra, hurra, hurra. Pa!

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Od cudownego dziecka przez wirtuoza po legendę muzyki skrzypcowej. Tak w dużym skrócie możemy scharakteryzować postać Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego muzyka i kompozytora XIX wieku, który podbijał największe sale koncertowe swoich czasów. Już w najbliższy piątek od 13 do 15 zapraszamy na audycję specjalną poświęconą Wieniawskiemu oraz trwającemu obecnie w Poznaniu konkursowi jego imienia.
4: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
3: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheer luck. Znaczy się thank you very much.

0: Popołudnie Wnet.
1: Zaczynamy Popołudnie Wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie trochę o sytuacji finansowej i najnowszych pomysłach Komisji Europejskiej na to, jak scentralizować rynek finansowy. Rozmowa z Markiem Dietlem, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, no ale też Robert Bagińskim, dziennikarz, publicysta o aktualnej sytuacji politycznej, najnowsze sondaże, ale też najnowsza sytuacja na prawicy pod względem układania listy do Senatu, bo pan redaktor, śledząc Robert Bagiński, sytuację na idealnych, na sytuację, jeżeli chodzi o polską ścianę zachodnią, także sytuacja w zbliżających się wyborach do Senatu, gdzie prawica wystartuje w dwóch, a nie w jednym bloku, ale najpierw sytuacja prawna w naszych łączach. W tej chwili Jakub Pilarek, dziennikarz, publicysta Radio Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: To zapytajmy o to, cóż dzisiaj się wydarzyło. Komisja Wenecka wydała swój werdykt na temat tego, jak ma wyglądać, jak powinien wyglądać w Polsce proces nominowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tak, no na początek zaznaczmy, że jest to organ doradczy Rady Europy. Rada Europy nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. To jest taka organizacja międzynarodowa, nieunijna. Komisja Wenecka jest jej właśnie organem doradczym i ta opinia no, nie ma żadnej mocy wiążącej. To trzeba zaznaczyć tak dla jak po prostu gwoli precyzji, no ale jest to organizacja międzynarodowa, której jesteśmy członkiem i oczywiście z tego punktu widzenia ta opinia to jest jednak jakieś wydarzenie w świecie prawniczym. I ta opinia no, bez dwóch zdań dostarcza amunicji w stronie rządowej, bo jej taka główna konkluzja jest taka, że w sytuacji tej, w której się znaleźliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, prezydent działa nieprawidłowo. Bo według Komisji Weneckiej głowa państwa nie ma żadnej, nie przysługuje jej żadna rola kontrolna w tej procedurze przyjmowania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent to co do zasady powinien zrobić niezwłocznie, a jeżeli tego nie robi, no i tutaj przechodzimy do tego właśnie, tego creme de la creme tej opinii, jeżeli tego nie robi, to Komisja Wenecka stwierdza, że dopuszczalne jest to ślubowanie przed notariuszem, te takie czarzaste ślubowanie. I to, myślę, jest najmocniejszy punkt tej opinii. Tu jest, przygotowałem taki cytat, przetłumaczony przez sztuczną inteligencję, więc nie jest to żadne urzędowe tłumaczenie, ale myślę, że jest w porządku. Komisja uznaje zatem za konstytucyjnie uzasadnione dopuszczenie objęcia urzędu i nawiązania stosunku służbowego sędziego bez udziału prezydenta, gdy ten bezprawnie odmawia odebrania ślubowania. Rozwiązanie takie odbiegałoby od dosłownego brzmienia właściwych ustaw, lecz lepiej chroniłoby konstytucyjny podział kompetencji i zapobiegałoby nadużywaniu funkcji czysto ceremonialnej do blokowania działania Trybunału Konstytucyjnego. No, Waldemar Żurek z pewnością otworzył dzisiaj szampana, zresztą już komentuje w taki bardzo ofensywny, agresywny sposób teraz tę sytuację. No i pytanie jest, co się wydarzy, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Łukaszu, że ta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego taka bardzo nabrzmiała, w ostatnich tych dniach jakoś dziwnie wycichła. Nie było w ogóle słychać o
1: tym. Znaczy jest takie poczucie wyczekiwania, bo niektórzy się spodziewali, że to będzie zaraz, już. Niektórzy myśleli, że sytuacja dookoła Akademii Wymiaru Sprawiedliwości była w zasadzie przygotowywana na Trybunał, ale jakoś wyszło inaczej, bo była uroczystość z udziałem międzynarodowych gości w ramach obchodów 40-lecia Trybunału. No ale to już było jakiś czas temu, minęło. No i tak, oczywiście nie ma zaprzysiężenia w sali kolumnowej, nie ma przyspieszenia. Aż do dziś.
2: No tak, i pytanie właśnie, bo spotkałem się z takimi interpretacjami, że to takie wyciszenie tej sprawy może wiązało się z jakąś na przykład pogrożeniem palcem przez Donalda Trumpa. To oczywiście jakieś czyste spekulacje, ale o takich słyszałem. No a tutaj w świetle tej opinii, której podejrzewam, że treść, przynajmniej taka może nie literalnie treść, ale jakieś takie kierunkowe po prostu podejście, prawdopodobnie było znane od dawna w świadku tym obrońców praworządności. Może Waldemar Żurek czekał na tę opinię, żeby przystąpić do pacyfikacji Trybunału Konstytucyjnego już właśnie z poparciem tego jakiegoś tam autorytetu Komisji Weneckiej. Wcale bym tego scenariusza nie wykluczał. Natomiast jeżeli chodzi o samą jeszcze opinię, chciałem od niej parę słów powiedzieć jako taką. Ona jest bardzo ciekawa, bo z mojej perspektywy ona zawiera rzeczywiście wiele stwierdzeń takich no dobrych, takich celnych. Na przykład jest takie stwierdzenie, że akurat teraz ten cytat gdzieś diabeł nakrył ogonem, ale generalnie komisja zwraca uwagę, że bardzo niewdzięcznym jest rozróżnienie tego statusu sędziego wybranego na mocy samej konstytucji, gdzie konstytucja stwierdza, że Sejm wybiera sędziów TK, od tego po prostu znalazłem. Komisja uznaje też za dość sztuczne rozróżnienie między uzyskaniem statusu sędziego a rozpoczęciem stosunku służbowego zależnym między innymi od przydziału spraw przez prezesa TK. Tu rzeczywiście jest jakaś po prostu dziwna rozbieżność między zapisami ustawowymi a konstytucją. Z mocy samej konstytucji te osoby wybrane przez Sejm są sędziami. A tutaj nagle wchodzimy w poziom ustawy, czyli jednak poziom niżej i tam już są używane jakieś różne sformułowania, takie poddające wątpliwość, czy te osoby są sędziami. To faktycznie, tutaj uważam, że komisja celnie punktuje taką nieprecyzyjność tego porządku prawnego. Natomiast no, jeżeli chodzi o te jądro tej opinii, moje największe wątpliwości budzi jednak to, że po prostu legalizuje się tu niezastosowanie ustawy. No ta ustawa jest jaka jest. No mówi, że po prostu przepis, że sędziowie mają obowiązek złożyć ślubowanie wobec prezydenta. I tu nagle komisja, która no, tak podkreśla, to też pada w tej opinii, gdzieś nawiązuje do artykułu 7 Konstytucji, czyli do zasady legalizmu, która mówi, że organy władzy mają się poruszać w tym zakresie, na jaki pozwala prawo. Tak? No tutaj prawo na nic takiego nie pozwala. Więc to jest jakaś taka karkołomna sztuczka komisji pod pozorem zabezpieczenia właśnie no jak i pracy organu konstytucyjnego, no de facto po prostu sama nawołuje do naruszenia konstytucji właśnie tego artykułu 7. Są tu też błędy, bo na przykład mówi tutaj komisja w którymś momencie, że jest tu ryzyko, że Trybunał stanie, bo 11 sędziów co najmniej musi orzekać w tych pełnych składach. No, ale ja przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny, sam zresztą o tym niedawno nie pamiętałem, tak na marginesie coś komentując, ale odświeżyłem sobie pamięć. Trybunał Konstytucyjny w 25 roku uchylił ten przepis, który mówi o tym, że rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 11 sędziów Trybunału. Wyrokiem z dnia 15 lipca 25 roku ten przepis został uchylony, więc komisja, nie wiem, nie zna orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaje go, no ale sama wcześniej w poprzedniej opinii chyba z 24 roku punktowała ten Trybunał Konstytucyjny jako wadliwy, ale równocześnie twierdziła, że wyroki póki co obowiązują, więc to jest jakaś no, niespójność tutaj w tej opinii. Powiem tak, no ta opinia nie porządkuje moim zdaniem tej sytuacji. Ona stanowi po prostu taką po prostu piłkę wystawioną Waldemarowi Żurkowi, natomiast po prostu no proponuje jakieś rozwiązanie sprawy, które obarczone jest karkołomnymi jakimiś właśnie trudnościami prawnymi. Natomiast no, jeżeli miałbym coś wskazać pozytywnego, z czym ja się zgadzam, to ja się zgadzam z tym, że no, tu się pojawia ten wątek tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, kiedy trwał ten spór o to, ile sędziów Trybunału może wybrać Prawo i Sprawiedliwość. I wówczas Trybunał Konstytucyjny, któremu prezesował jeszcze sędzia Rzepliński, wydał taki głośny wyrok, który stwierdził, że co do zasady prezydent jest właśnie takim notariuszem, który ma po prostu zrealizować tą uroczystość ślubowania i tyle. Natomiast jest tam taka furtka, która mówi, że w szczególnych jakichś sytuacjach, takich wyjątkowo karkołomnych, może wstrzymać się z tym ślubowaniem, tak? I na to się powołuje teraz prezydent Karol Nawrocki, tak? On mówi, że nie odmówił tego ślubowania tym sędziom, od których zaprzysiężenia nie przyjął, natomiast ma wątpliwości, no i one po prostu mają być jakoś rozwikłane. I tu z czym ja się zgadzam? Otóż Komisja Wenecka stwierdza, że w przypadku tych sędziów no nie ma tu mowy o takich wątpliwościach, które by uzasadniały to wstrzymywanie. I ja się z tym zasadniczo zgadzam, bo no jakiż to jest argument, że kiedy prezydent mówi, że nie wiadomo na które miejsce, po którym sędzim, tym poprzednim wchodzi ten nowy sędzia. Jakie to ma znaczenie, kiedy sześć uchwał sejmowych, bo to wtedy z sześciu wybrano jednego dnia, właśnie jednego dnia byli wybrani, tak? Skoro te kadencje się zaczynają tego samego dnia, przy całej szóstce, to nie ma znaczenia, kto na czyje miejsce wchodzi. Co więcej, w przepisach nie ma wymogu, żeby w uchwale było wskazane, który sędzia wchodzi na miejsce którego. Faktycznie wcześniej tak było, bardziej zwyczajowo, ale prawo tego nie wymaga. No, gdyby te kadencje były w różnych dniach się rozpoczynały, tak, to wtedy rzeczywiście może to się tworzy jakiś galimatias. Ale tutaj no to jest jakaś słabość tej argumentacji prezydenta, także no moim zdaniem dosyć ciężko jest bronić stanowiska prezydenta w kontekście tych sędziów, którzy zostali na początku wybrani, czyli właśnie tam w tym pakiecie z sędzią Markiewiczem i tą pozostałą trójką. Inna sprawa jest może z sędzią Berkiem, tak, bo tu mamy wątpliwości, czy on w ogóle spełnia te kryteria brzegowe. I to jest, wydaje mi się, sprawa, która się jak najbardziej wpisuje w tą logikę tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Natomiast opinia Komisji Weneckiej nie wchodzi w takie niuanse. Tam jest zasygnalizowane w jednym chyba zdaniu, że komisja nam jest świadoma, że trwa ta sprawa właśnie z Maciejem Berkiem, natomiast to nie jest jakoś szczególnie rozwinięte. No, koncentruje się to jednak, mam wrażenie, przede wszystkim na tych poprzednich sędziach. No i tak jak powiedziałem, ta sytuacja nie jest uporządkowana. Jest ta opinia obarczona sama różnymi sprzecznościami, no właśnie stwierdzeniem, bo tam pada takie stwierdzenie, że to jest rola ceremonialna prezydenta, sama komisja jednakowoż w tym właśnie tej opinii odwołuje się do tego wyroku TK, który jednak zostawia jakąś furtkę. Także to nie jest wszystko takie do końca przemyślane i porządkujące. Ach, no jeszcze jedno. Przecież trwa przed Trybunałem Konstytucyjnym spór kompetencyjny, tak? Co do tego ślubowania z mocy działania prezydenta Karola Nawrockiego. Opinia Wenecka się powołuje z kolei na zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym Polska powinna nie utrudniać tym sędziom wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym. No to tutaj mamy na tacy podane to, że tak naprawdę stawką jest nasza suwerenność. Bo jednak Trybunał Konstytucyjny jest zgodnie z Konstytucją tym organem w Polsce, który finalnie rozstrzyga spory prawne, a nie Europejski Trybunał Praw Człowieka. A tutaj mamy po prostu sytuację taką, w której ten organ doradczy po prostu ustanawia Europejski Trybunał Praw Człowieka, ETPC, takim naszym nadtrybunałem konstytucyjnym. Tak? Pan Markiewicz i cała ta reszta ma przystąpić do orzekania, bo tak mówi zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A oni bo tu wyrok jeszcze nie zapadł, tylko z mocy prawa po prostu w przypadku tego sporu kompetencyjnego się należy wstrzymać z działaniami. Oni to mają po prostu w głębokim poważaniu. No to ja jako Polak chciałbym jednak, żeby polskie organy tutaj u nas decydowały o tym, co można i czego nie można, a nie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Myślę, że tak naprawdę, jeżeli by wgłębić się w całą tą sprawę, w takie jądro tej sprawy, co tu jest najważniejsze, to to jest najważniejsze. To nie chodzi o Bogdana Święczkowskiego, Krystiana Markiewicza, jakiegoś Sławomira Patyrę. To są jakieś figury na szachownicy, które po prostu teraz są, za jakiś czas ich nie będzie. Tu stawką jest tak naprawdę nasza suwerenność. Myślę, że to jest najważniejsze tutaj.
1: Rzeczywiście suwerenność prawna, ona może być zagrożona, może tak się wydarzyć, że teraz na podstawie tej opinii no pan minister Żurek uzna, że będzie szedł dalej, a może role się odwrócą. Co się wydarzy, jeżeli władza odbije już Trybunał Konstytucyjny, to może wtedy różne zagraniczne trybunały nie będą już potrzebne, nawet mogą uwadzić.
2: No, że Waldemar Żurek i Donald Tusk się wybiją na niepodległość ponad Unię Europejską,
1: nie będą potrzebować, a może będzie, a może nawet nie będą chcieli pytać, no bo powiedzmy Komisja Wenecka będzie mogła powiedzieć coś no nie do końca przychylnego, a jak już pan Berek będzie funkcjonującym w rządowej przestrzeni jako prezes TK, no to już zrobi znacznie więcej może dobrego dla Tuska niż zrobiłoby Komisja Wenecka, czy nawet Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka.
2: No z Komisją Wenecką to tutaj ta władza ma przetartą ścieżkę, bo przecież właśnie Komisja Wenecka już wypowiadała się wcześniej za Adama Bodnara o statusie sędziów sądów powszechnych i właśnie też Trybunału Konstytucyjnego i tam generalnie wydźwiękiem było to, no, że tutaj jest wadliwe prawo, wadliwe organy, ale no póki tego nie naprawicie, to macie jak macie i macie to respektować. Jak wiadomo, władza na przykład nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, więc oni już mają przećwiczone lekceważenie opinii Komisji Weneckiej. Tutaj to nie stanowi dla nich to problemu. Natomiast ja nie sądzę, żeby oni próbowali się jakoś wybić na niepodległość, jeżeli chodzi o tą czapę taką unijną. Znaczy, no, tak jak powiedziałem, no, Komisja Wenecka nie jest częścią Unii, ale chodzi mi taką, powiedzmy, tą zachodnią w takim szerokim rozumieniu, ponieważ ja tych ludzi uważam po prostu za reprezentantów tamtego po prostu establishmentu. O, to są po prostu ich ludzie, no więc to no musieliby zostać, nie wiem, tak mówię w cudzysłowie, przewerbowani na jakąś polską stronę, tak? Że po prostu nagle stwierdzili, że władza takim smakuje, że po prostu będą robić to, co uważają za słuszne tutaj. Nie sądzę, żeby tak było. Nie sądzę, żeby Donald Tusk na przykład był w stanie się przeciwstawić pani von der Leyen i tak dalej. Nie wierzę w taki scenariusz. Natomiast jeżeli chodzi o te takie najbliższe dni, no to ta opinia właśnie no, stanowi jakąś taką po prostu legendę dla prokuratury, która prawdopodobnie będzie stanowić, jeśli się władza na to zdecyduje, takie po prostu narzędzie przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Bo taki najbardziej spodziewany scenariusz polega na tym, że po prostu władza uzna, że Bogdan Święczkowski, nie dopuszczając tych sędziów do orzekania z powodu braku ślubowania, popełnia przestępstwo, no bo ślubowanie przecież jest, bo było ślubowanie przed notariuszem i to da asumpt do siłowego wejścia i być może nawet zatrzymania go w skrajnym przypadku, tak, na gorącym uczynku, co dopuszcza konstytucja. Sędziego Trybunału Konstytucyjnego można zatrzymać na gorącym uczynku. No więc może wyprowadzą Bogdana Święczkowskiego w kajdankach a tamci się wtedy umoszczą w tych gabinetach, dostaną klucze, nie wiem, może przejęty zostanie system informatyczny. No takie scenariusze, które już były przerabiane, czy to w mediach publicznych, czy w prokuraturze krajowej.
1: No dobrze, to na koniec wróćmy do samego Trybunału. Czy uważasz, że ta podkładka Komisji Weneckiej wystarczy, żeby wejść do Trybunału? Wystarczy, żeby zrobić zaprzysiężenie, może w przyszłym tygodniu, akurat jest posiedzenie Sejmu, zaprzysiężenie pana Berka, może w cudzysłowie zaprzysiężenie, ślubowanie w sali kolumnowej, no i już z papierem w ręku jednym, drugim, w jednej ręce podpisane przez marszałka z Sejmu, pana Czarzastego jakieś ślubowanie, a w drugiej ręce wydrukowane orzeczenie, czy decyzja, opinia, przepraszam, Komisji Weneckiej i z tymi dwoma dokumentami do Trybunału, czy może z tymi dwoma dokumentami jako podwalinami nowego kontrtrybunału, który się zawiąże dookoła pana Berka?
2: Ja uważam, że z punktu widzenia władzy to te podkładki to były już dawno. Ja już wyrażałem taki pogląd, oczywiście mówię to z przekąsem, że jestem rozczarowany taką apatycznością Waldemara Żurka, bo w momencie, w którym doszło do tego alternatywnego ślubowania i władza uznała, że ono jest obowiązujące, no to już wtedy po prostu prezes Trybunału, który nie wpuszcza tych sędziów, popełnia przestępców. W tej logice, która jest oczywiście moim zdaniem logiką chorą i bezprawną, ale jeżeli to ślubowanie jest ważne, no to urzędnik, który paraliżuje działanie organu, popełnia przestępstwo. Więc uważam, że już parę miesięcy temu były takie okoliczności, że mogliby wejść, gdyby mieli po prostu więcej odwagi, takiej źle rozumianej. No tutaj ta opinia, no jako taki po prostu opinia organu takiego uznanego międzynarodowego, no daje im taką właśnie, tak legenduje to trochę w taki bardziej może... No jest to jakiś kolejny argument, aczkolwiek moim zdaniem on nie ma wielkiego znaczenia procesowego tak naprawdę. Znaczenie procesowe ma to, że oni uznają to ślubowanie przed notariuszem za ważne i to jest, uważam, podstawę. Jeśli mogę jeszcze zdanie, przypomniało mi się, że jeszcze ta opinia Komisji Weneckiej odwołuje się do uchwały Sejmu, w której stwierdzono, że Bogdan Święczkowski nie jest prezesem Trybunału, nawołuje się sędziów do rezygnacji i tak dalej. No to też jest dosyć żałosne. Tam nie pada żadne stwierdzenie w tej opinii Komisji Weneckiej, że uchwałą to można sobie Sejmu w tym kontekście, nie wiem, wytapetować pokój, tak? Czyli nie ma ona żadnego znaczenia prawnego. Tam mówi się o tej uchwale z taką niejako atencją. No to też mnie rozśmieszyło przy lekturze tej opinii. Że jakby tak to podsumować, no myślę, że szczególnie w kontekście tych słów Waldemara Żurka, takich cytowanych przez media, że jednak czekają nas jakieś ciekawe czasy. Tutaj Waldemar Żurek powiedział, państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać zgodnie z prawem. Każdy scenariusz, który będzie zgodny z prawem, jest brany pod uwagę. Skończył się czas tolerancji dla bezprawia. Każda ewentualność wchodzi w grę. Powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, nawiązując do decyzji Komisji Weneckiej. No, myślę, że to nie są czcze przechwałki, bo gdyby już nawet po tej opinii Waldemar Żurek i jego organy ścigania nic nie zrobili, to by wyszli po prostu na kompletnych błaznów.
1: Czyli coś się musi wydarzyć. Na koniec trochę wybiegnijmy w przyszłość. Jeżeli powstanie albo przejęty trybunał, albo kontrtrybunał, to jaką władzę uzyska Donald Tusk?
2: No będzie w stanie, no bardzo dużą, no może choćby wtedy na przykład zmienić ustawę, prawo o prokuraturze, tak? Prokuratura, no jeżeli się poruszamy dalej w tym obszarze prawnym, jest jedną z najważniejszych instytucji politycznych dla rządu, bo umożliwia gnojenie opozycji, a tam są jeszcze zastępcy prokuratora generalnego z poprzedniego rozdania. Oni co prawda nie grają żadnej roli realnie, bo są odsunięci od możliwości pełnienia obowiązków. Niektórzy są zawieszeni, niektórzy po prostu no, są czysto formalnie zastępcami, no ale gdyby Waldemar Żurek powołał kilku tych swoich nowych zastępców, to by po prostu dostał takiego wiatru w żagle. Pewne osoby dostałyby niezwykłe apanaże, tak? Bo to w tej prokuraturze ci ludzie też działają, myśląc przede wszystkim o własnym interesie, tak? I po prostu otrzymanie takiej godności, bardzo sowitej pensji, no to coś za coś dostajesz, to masz robić to, co władza chce. Więc choćby na przykład takie coś mogło być rozwiązane i pewnie wiele innych jest ustaw z tamtego czasu, które można by po prostu uchylić. No są też takie przecież, te kwestie obyczajowe, tak, rozmaite, gdzie też są zakusy dotyczące, nie wiem, małżeństw homoseksualnych i tak dalej. Pewnie jest tu wiele, wiele pól do popisu dla władzy i po to jest im Trybunał Konstytucyjny. No jest to po prostu, nie na darmo się mówi, że jest to taka tak naprawdę kolejna izba parlamentu, tak? która co prawda sama nie ma możliwości tworzenia prawa, no ale ma przez to uchylanie właśnie ustaw, ma olbrzymią możliwość kształtowania polityki tak naprawdę. Zresztą...
1: O czym?
2: Zresztą to też dosłownie zresztą? Na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o tą Komisję Wenecką, to przecież tam też zasiadają osoby, które są jakoś tam uwikłane w politykę. Przeczytałem, że jeden z tych prawników, który tą opinię wydawał, bodajże chyba w Austrii, jeśli dobrze pamiętam, wypływał w jakichś takich dziennikarskich ustaleniach dotyczących podziału jakichś stołków w organach prawniczych. Tam chyba chodziło o taki istniejszy Trybunał Konstytucyjny. Więc ta polityka jest wszechobecna, nie dajmy sobie nawinąć makaronu na uszy, że to jakaś niezależna instytucja wydała niezależną opinię i to jest jakieś po prostu jakaś rada mędrców. To jest nieprawda, szanowni państwo.
1: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. My teraz płynnie przechodzimy do rozmowy. Za chwilę rozmowa z Markiem Dietlem, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych, o planach Unii Europejskiej związanych z, właśnie, z kontrolą rynkiem kapitałowym.
0: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.
1: Popołudnie Wnet. Naszym gościem dzisiaj Marek Dietl, były prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych. I to jest istotna afiliacja, to jest istotne wpisy w CV naszego gościa, bo właśnie o giełdach europejskich, ale w szczególności o naszej giełdzie i o tym, jak ona się znajdzie w nowym systemie europejskim, porozmawiamy. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
1: To już wiemy, że o finansach, i to jeszcze podpowiem państwu, o finansach europejskich będziemy rozmawiać, a skoro o finansach, to ja państwu przypomnę, że może to nie jest jakaś wielka moneta, ale dla nas to jest bardzo istotne. Po pierwsze, jeżeli państwo nas oglądacie, to warto subskrypcję zostawić, bo część z państwa ogląda, a nie subskrybuje, co nam co nieco utrudnia rozszerzenie się kanału, chociaż i tak idzie nam całkiem nieźle, za co państwu bardzo dziękujemy, ale tak, subskrypcję można polubić, można dać komentarz, my te dyskusje bardzo lubimy, sam w nich uczestniczę, można podbić materiał. A więc tak, do dzieła niech się niesie, szczególnie, że jeżeli chodzi o tematykę, to nie jest ona prosta i algorytmy nie zawsze mogą ją lubić, bo to jest tematyka, gdzie będziemy wchodzić w głąb unijnych pomysłów, no właśnie, na unifikację czy centralizację. Jednym słowem, co się wydarzyło w miniony piątek na tak zwanym ECOFIN-ie, czyli spotkaniu ministrów spraw gospodarczych, do spraw finansów, ministrów finansów krajów Unii Europejskiej, bo tam, zdaje się, poczyniono pewien istotny, niekończący, ale jednak zdaje się milowy krok w kierunku unifikacji i budowy jednego rynku kapitału, banków, ale też nadzoru nad tym sektorem, panie prezesie. Co właściwie uchwalono na tym ECOFIN-ie?
4: Ten ECOFIN był niezwykle istotny, bo była to w pewnym sensie puenta, czy postawienie takiej kropki nad działaniami europejskiego regulatora, które zaczęły się już wiele lat temu. Od 2018 roku obowiązuje w Unii Europejskiej taki pakiet regulacji, nazywa się MiFID II, który jest jeszcze połączony z innym ważnym akronimem dla naszej rozmowy, to się nazywa MiFIR. MiFID II powiedział mniej więcej tyle, że na każdej giełdzie w Europie można notować instrumenty bez zgody emitenta, czyli jeśli przykładowo akcje Orlenu są notowane na warszawskiej giełdzie, to inna giełda bez uzyskiwania jakichś dodatkowych zgód może też te akcje Orlenu zanotować u siebie. I miało to w swoim założeniu odmrozić trochę ten rynek europejski, sprawić, że ten rynek będzie bardziej europejski. Skutkiem ubocznym tego i chyba nie do końca przewidzianym przez Komisję Europejską było powstanie giełd, które kolejny skrót MTF, czyli takich giełd, których nie można zadebiutować, które tylko tym się zajmują, żeby obracać akcje zwykle najpłynniejszych spółek na ich parkietach. I w tej chwili największą giełdą w Europie wcale nie jest giełda niemiecka Deutsche Börse, nie jest paryski Euronext, tylko największą giełdą w Europie jest CBOE. To jest giełda, która jest oryginalnie amerykańska, operowała w Europie z Londynu, a po Brexicie działa z Amsterdamu i ma około 25% udziału w obrocie europejskimi akcjami. Giełdy te narodowe, czy te tradycyjne giełdy właśnie jak Euronext, czy Deutsche Börse, czy Wiener Börse, czyli wiedeńska giełda, bardzo straciły mocno udział w rynku obrotów akcjami, które debiutowały na ich parkietach. Na przykład niemiecka czy austriacka giełda mają 30% udziału w obrocie odpowiednio niemieckimi czy austriackimi giełdami. Nam się w tym 2018 roku, kiedy ten pakiet regulacji wszedł, początkowo żeśmy też tracili udział w rynku jako warszawska giełda. On spadł w pewnym momencie do 69%. Natomiast już w 2023 roku, kiedy kończyłem moją misję na giełdzie papierów wartościowych, nasz udział był około 94%, czyli udało się nie tylko odbudować udział sprzed MiFID II, ale nawet go podwyższyć. Z czego to wynikało, że się udało nam jako właściwie jednej z nielicznych, żeby nie powiedzieć jednej giełdzie w Europie, znaczącej giełdzie w Europie, utrzymać ten wysoki obrót? No to po pierwsze wynikało z tego, że bardzo poprawiliśmy jakość arkusza zleceń. Jeśli ktoś handluje na giełdzie, to ponosi koszty transakcyjne związane z opłatą za transakcję, ale też ponosi tak zwane koszty spreadu, czyli to jest to, gdyby w tej samej sekundzie kupił i sprzedał akcję, ten sam walor, ten sam instrument finansowy, to by troszeczkę na tym stracił, bo cena kupna byłaby trochę wyższa niż cena sprzedaży. No nam się udało te spready bardzo zawęzić. Do tego dobrze się nam układała współpraca z instytucją, która jest częścią rynku kapitałowego, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPW, który dokonuje rozrachunku transakcji i z Izbą Rozliczeniową KDPW CCP, która dokonuje, jak sama nazwa sugeruje, rozliczenia transakcji. Natomiast to, co było solą wokół tych giełd, tych MTF-ów, tych giełd elektronicznych, było to, że tymi polskimi akcjami nie udało im się rozwinąć obrotu poza warszawską giełdą i cały czas była presja na różne sposoby, żeby ograniczyć ten nasz udział w rynku.
1: Ale to jeszcze raz, znaczy warszawska giełda papierów wartościowych rosła. Przez ostatnie kilka lat z wyłączeniem ostatnich. Aż tak słuchałem się, zakrzyczyłem herbatką. Rosła, bo chciałem się to zrozumieć. I co? I w pewnym momencie uznano, że ten wzrost jest na tyle dynamiczny, że trzeba coś z tym zrobić? Jak to jest? To jest tak, że zdaniem pana prezesa jednym z wielu przesłanek wprowadzenia tego, co właśnie się wprowadza, czyli tego nadzoru, jest to, żeby giełdy rosnące, takie jak warszawska, ale może i inne, rosły wolniej, żeby ten system peryferia centrum w Unii Europejskiej w tym pejzażu giełd, ale nie tylko giełd papierów wartościowych, zachować?
4: No, przede wszystkim było takie przekonanie, czy jest w gremiach europejskich, że absolutyzowano to, że była konkurencja między giełdami. Czyli mówiono, że to jest, że nie powinno być tak, że na przykład warszawska giełda ma bardzo duży udział w obrocie akcjami polskich spółek, tylko żeby wszędzie te spółki były na różnych parkietach obracane i to miało być jakieś takie lekarstwo na słabość polskiej.

0: tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, są dwie wiodące giełdy. I po co nam tyle giełd, że każdy kraj ma swoją giełdę? I znaczącym wydarzeniem, chociaż jeszcze żadne za tym nie były twarde decyzje podejmowane, jesienią 2024 roku była konferencja w Warszawie, na którą przyjechał Stéphane Bonnier. To jest bardzo ważna postać europejskiego krajobrazu giełdowego. Jest to szef giełdy Euronext, która pochodzi z Paryża, natomiast jest właścicielem, czy właścicielką właściwie ta giełda, siedmiu giełd w Europie, w tym sześciu w Unii Europejskiej i giełdy w Oslo. I Stéphane Bonnier, który ma taki, tak powiem, dobre, mocne zaplecze w elitach Piątej Republiki. Jego wcześniejsza praca to była między innymi bycie szefem gabinetu politycznego dość znanego ministra finansów Francji, pana Strauss-Kahna. I on tutaj był na konferencji w Warszawie i tu wygłosił takie dość zaskakujące dla mnie stwierdzenie, że właściwie dlaczego w Europie jest więcej niż jedna giełda, najlepiej dla europejskiego rynku, bo gdyby to była jedna giełda, co oczywiście jest z pewną impertynencją przyjechać do kogoś w gości i powiedzieć, no właściwie, ale właściwie po co wy istniejecie, drodzy gospodarze, ale co jeszcze ważniejsze, nie spowodowało to właściwie żadnej reakcji ze strony przedstawicieli warszawskiej giełdy. Jakoś nikt się nie wdał z nim dyskusję, że może jednak to jest dobrze, że poszczególne kraje mają swoje giełdy, że dla szczególnie mniejszych emitentów jest to bardzo ważne. Właściwie to wszyscy przyjmą w sumie niezły pomysł, może by była jedna giełda dla całej Europy. No i dzisiaj widzimy, że ten kierunek w pewnym sensie już zaawizowany nabrał takich konkretnych wymiarów. Mianowicie powiedziano, że regulator, nadzorca rynku, czyli w naszym przypadku KNF, czy lokalne takie odpowiedniki KNF-u w poszczególnych krajach, nie będą nadzorować największych giełd i strategicznie istotnych izb rozliczeniowych i depozytów papierów wartościowych. Na razie jeszcze ani giełda warszawska się nie kwalifikuje do tego, żeby być tą największą giełdą.
1: Te największe giełdy właśnie, bo teraz toczy się spór, ponieważ pojawiła się analiza, że coś się dzieje niedobrego, że europejskie instytucje chcą właśnie przejąć nadzór. Minister Domański dzisiaj udzielił szeregu wywiadów, mówiąc, że to jest oczywiście kłamstwo, propaganda i nieprawda, że akurat warszawska giełda papierów wartościowych będzie wyłączona, bo jest za mała, jak rozumiem, jeszcze, żeby się łapać. No i mamy ten przykład polski, ta jest wyłączona, bo jest za mała. Jak urośnie, może będzie włączona, to zaraz zobaczymy. Ale jest ten przykład, który zrobił karierę na samym początku, czyli wyłączenie dla giełdy we Frankfurcie, które sobie Niemcy wynegocjowali mimo oporu Belgii. Ja nie czytałem tych dokumentów jeszcze tak dokładnie, nie wiem jak Polska głosowała, czy Polska wsparła Belgię, ale podejrzewam, gdyby wsparła, to może byłaby jakoś mniejszość blokująca, a tak jak rozumiem, tej mniejszości nie było, no i ten opór mniejszych państw został przełamany no i Niemcy swoją giełdę wyjęli spod tego nadzoru nowego unijnego.
0: Dokładnie, natomiast jednym tym zunifikowanym nadzorem we wszystkich krajach będzie objęty właśnie Euronext, dlatego do niego nawiązuję i rzeczywiście Euronext się pozycjonuje w tej chwili jako ta właściwa giełda, szczególnie po tym jak dokończy przejęcie giełd w Atenach i będzie miał już 8 parkietów w Europie, a 7 w Unii Europejskiej i staje się takim prawdziwym hegemonem w obszarze giełd. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta idea Stéphane Bonnier wygłoszona w Warszawie, żeby była jedna giełda dla wszystkich krajów europejskich, nie było to tylko taka, powiedzmy, impertynencja wobec gospodarzy tej konferencji, ale jest to może taki zamysł polityczno-gospodarczy, żeby do tego doprowadzić. Natomiast to, co jest, na to ja zgadzam się z panem ministrem Domańskim, że póki jesteśmy jeszcze, póki nasza chata z kraja, prawda, no to nie jesteśmy objęci tym nadzorem ESMY, czyli tego paneuropejskiego nadzorcy.
1: Ale też się wróćmy do tego nadzoru. To jest jakiś pomysł nad budową jednej super europejskiej giełdy? To wydaje się aż niemożliwe przy już takim zastanym funkcjonowaniu. No nasza giełda, powiedzmy, nie jest najstarsza, ale przecież Niderlandy wspomniane, Francja, to wszyscy się zgodzą,

0: Żeby co, żeby te giełdy były jakoś spięte, czy te gmachy pewnie zostaną, tabliczki zostaną, ale żeby był jeden prezes, żeby kiedyś Marek Dietz mógł zostać prezesem w jednej wielkiej europejskiej giełdy, jaki jest pomysł i co może iść za tym, że będzie wspólny nadzór i tyle, i nic się za tym dalej nie będzie działo. Jak działa ten nadzór, jakie ma znaczenie ten nadzór we współczesnych i giełdach, ale też tych podmiotów, które obracają rynkiem kryptowalut?
1: No więc tutaj zobaczmy przede wszystkim, że najstarsza giełda w Amsterdamie, czyli która powstała w 1602 roku, już jest częścią Euronextu, nazywa się Euronext Amsterdam. Giełdosze nasi, inwestorzy nasi giełdowi znają ją z tego, że InPost zadebiutował właśnie na tej giełdzie. Giełda w Brukseli też już nie jest niezależna, też należy do Euronext. Giełda w Lyonie, którą mieliśmy bardzo bliską współpracę wtedy, kiedy powstawał polski rynek kapitałowy na przełomie lat 80. i 90., no, też już jest częścią Euronext Paris, czyli tej paryskiej giełdy, więc widzimy, że to już w tym kierunku zmierza od lat i być może jest to jakiś sposób na to, żeby przyspieszyć tą integrację. I też zwróćmy uwagę, jak przekorna może być historia, jeśli chodzi o liczenie na to, że jakaś regulacja nie obejmie warszawskiej giełdy. Wcześniej taką regulacją, która też obniżyła niezależność kreowania strategii warszawskiej giełdy, było coś, co się nazywa Consolidated Tape. Jest to takie rozwiązanie, które zostało narzucone przez Komisję Europejską, że wszystkie giełdy mają swoje dane dostarczać w jedno miejsce i z tego jednego miejsca będą sprzedawane inwestorom. Wcześniej giełdy każda swoją prowadziła politykę sprzedaży danych. No i wraz z 12 innymi giełdami regionalnymi z naszej części Europy, żeśmy wystosowali taki list, w którym prosiliśmy o wyłączenie mniejszych giełd z tego reżimu Consolidated Tape, żebyśmy mogli sami kreować naszą strategię sprzedaży praw do danych. To zostało w dużej części odrzucone. To, co osiągnęliśmy, to to, że prawo do wystąpienia z tego Consolidated Tape, ale zostało ono ograniczone do giełd, które mają 1% udziału w rynku europejskim. No, dzisiaj warszawska giełda ma już 2% udziału w rynku europejskim, więc coś, co wtedy wydawało się, że mieliśmy wtedy mniej więcej 0,8% udziału w rynku, okazało się, że też jest niewystarczające, więc w pewnym sensie chciałbym, życzyłbym sobie, gdyby warszawska giełda tak się rozwijała, żeby właśnie doszusowała do tych największych giełd w Europie. Natomiast ciekawsza rzecz się dzieje na zapleczu giełdy, czyli przy rozrachunku i rozliczeniu transakcji, bowiem te ustalenia z ECOFIN-u mówią o tym, że wszystkie izby rozliczeniowe i depozyty papierów wartościowych, które zostaną uznane za strategiczne, będą podlegały też temu zintegrowanemu nadzorowi i tu jest pewna dowolność. W najbliższych 2-3 latach nie przewiduję, żeby nasza izba rozliczeniowa KDPW CCP trafiła na tą listę strategicznie istotnych, transnarodowo istotnych izb rozliczeniowych, ale im więcej będziemy rozliczać transakcji właśnie międzynarodowych, im więcej, a wiemy, że już 3/4 obrotu na naszym parkiecie generują inwestorzy zagraniczni, tym jest większa szansa objęcia właśnie tym nadzorem. Do tego, z tego co słyszę, izby rozliczeniowe, te największe, europejskie, starają się o to, żeby mieć też dostęp do warszawskiej giełdy, żeby też rozliczać transakcje z naszej giełdy, co też osłabi ten nasz lokalny ekosystem giełdowy, znaczy po prostu rynku kapitałowego i może się okazać, że będziemy mieli taki wybór, będziemy tracić tutaj rynek polski, a jednocześnie gdybyśmy chcieli zacząć wychodzić za granicę, to będziemy objęci regulacjami na tych samych zasadach, co dużo większe od nas izby rozliczeniowe, więc to, co mówi pan minister Domański, tu i teraz jest w pełni prawdziwe. W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat nic się nie zmienia. Natomiast mam nadzieję, że plany pana ministra są takie, żeby nasz rynek kapitałowy się rozwijał i może się okazać, że dyskrecjonalna decyzja organów europejskich sprawi, że najpierw prawdopodobnie pierwszym, który zostanie objęty tym nadzorem, będzie nasza izba rozliczeniowa. Z czasem może zostać objęty nasz depozyt, a z czasem również giełda. Więc...
0: A to jest groźne. Dlaczego właściwie może ten, a jeżeli będzie jeden, to może to jest właśnie poszerzenie możliwości. Polskie firmy na swobodnym rynku radzą sobie całkiem nieźle europejskim, to raczej kraje Europy Zachodniej zaczęły ten jednolity rynek rozmontowywać, dodając kolejne bariery pozacelne, administracyjne i tak dalej, i tak dalej. No tutaj przykładem transportowcy, na przykład dość wyraźnym, to może jak będzie odwrotny proces na rynku kapitałowym, to nasze podmioty sobie poradzą dzięki tym równym zasadom dla wszystkich, czy jednak nie będą równe, jak to będzie?
1: No więc doświadczenie z branży transportowej są takie, że jak sobie polskie firmy zbyt dobrze radziły w Europie, to zmieniono im regulacje, więc raczej doświadczenia nie są takie, że mamy tą siłę oddziaływania w gremiach europejskich proporcjonalną do tego, jaka jest nasza siła gospodarcza. Do tego wiele regulacji może zostać wprowadzonych odgórnie, może nie być dopasowanych do naszego rynku, a poza tym my jesteśmy akurat tą giełdą, czy nasz rynek kapitałowy, który może tylko tracić udział w rynku obrotu polskimi akcjami, bo mamy 90% udziału tego rynku, więc raczej jest tak, że wszystkie giełdy, które już dzisiaj mają 30, 20, 30% obrotu z swoimi akcjami, to one mogą rzeczywiście mówić, no już ten rynek został podbity, prawda? I my możemy już tylko próbować ekspansji na inne rynki, natomiast my mamy jeszcze czego bronić i też nam powinno zależeć o tym, żeby nie pójść tą drogą fragmentaryzacji obrotu, bo jaki jest problem z tą fragmentaryzacją obrotu, czyli to, że poszczególne giełdy mają względnie mały udział w obrocie danego typu instrumentami danych emitentów. No, polega to na tym, że nie działa tak zwany efekt sieciowy. Najlepiej dla inwestorów jest, jak skoncentrowana jest podaż i popyt w jednym miejscu. Po to powstały w ogóle giełdy. To jest idea, żeby wszyscy kupujący i sprzedający się spotykali w jednym miejscu. Mają wtedy największe prawdopodobieństwo zawarcia transakcji. Jeśli rynek jest pofragmentowany, to nie tylko chodzi o to, że to jest gorzej dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako dla instytucji, tylko to jest też gorzej dla inwestorów i dla emitentów, bo nie spotykają się wtedy wszyscy sprzedający w tym samym miejscu i nie dochodzi do zawarcia transakcji na jak najbardziej rynkowych warunkach, tylko jest to rozczłonkowane i ten efekt sieciowy, który chcielibyśmy uzyskać dzięki giełdom, przestaje działać. Więc to, co ja chcę powiedzieć, to generalnie idea regulacyjna, która doprowadziła do fragmentaryzacji obrotu w Europie, jest dokładnie przeciwskuteczna, działa przeciw inwestorom, obniża jakość arkusza zleceń, od którego zaczęliśmy, czyli de facto podwyższa spready, zwiększa ryzyko niezawarcia transakcji danego zlecenia, bo na przykład my chcemy sprzedać na jednej giełdzie, ale kupujący jest na innej giełdzie, prawda, więc możemy nie mieć tej możliwości zamiast kontestować to, co robiłem, będąc przez dwie kadencje w Radzie Federacji Europejskich Giełd, czyli ideę całą kontestowałem, zresztą na gruncie po prostu standardowej, znanej teorii ekonomii, mówiącej o tym, że wszystkie branże sieciowe właśnie zyskują na tym, jeśli jest skoncentrowane są w jednym miejscu. Natomiast nam się przez tyle lat udało nie pójść od tego 2018 roku, nie pójść tą drogą innych parkietów europejskich, a wygląda na to, że bez naszej do końca wiedzy, zgody i naszej kontroli możemy trafić poprzez przymus taki regulacyjny, trafić do tego punktu, gdzie nasz obrót naszymi akcjami będzie właśnie pofragmentowany. Więc ja widzę dużo więcej minusów niż
0: plusów. A nadzór oczywiście ma takie możliwości? Jeżeli nadzór będzie europejski, ma możliwości, żeby w jakiś sposób kierować, sterować czy popychać polską giełdę w takim, a nie innym kierunku rozwoju?
1: No, niestety ma bardzo dużo narzędzi miękkich i twardych do tego, żeby przymuszać giełdy do takiego bądź innego stosowania regulacji europejskich. Najlepszym przykładem są te dane. Był taki przepis w regulacjach europejskich, zresztą do tej pory jeszcze, że ustalając ceny za dane, giełdy mogą się kierować tym, jaka jest wartość tych danych dla odbiorcy. No i myśmy tak ustalili naszą politykę cenową, natomiast niektórzy odbiorcy naszych danych nas straszyli właśnie regulatorem, mówiąc o tym, że powinniśmy dla wszystkich mieć równe ceny, co jest oczywiście takim no, absurdem ekonomicznym. Zawsze ceny się ustala pod kątem wartości, jaką daje się klientowi, a nie koszt wytworzenia. Zresztą koszt wytworzenia danych jest bardzo trudno powiedzieć, jaki jest, bo jest to w pewnym sensie efekt obrotu. I różne inne działania mogą właśnie sprawić, że będzie w lepszej pozycji znajdą się te giełdy elektroniczne, te, które nie organizują debiutów, nie ponoszą kosztów rozwoju rynku, edukacji rynku i będą wyciągać z obrotu u nas, na naszym parkiecie, te najbardziej płynne spółki. Przykładem takich regulacji może być taka regulacja T2S, ułatwiająca konwersję walut na potrzeby rynku kapitałowego. Do tej pory KDPW i NBP starały się, żebyśmy my w tym systemie T2S, T2S nie uczestniczyli. Natomiast gdybyśmy byli pod wspólną regulacją, prawdopodobnie zostalibyśmy przymuszeni do tego, żeby ułatwić i zapewnić pieniądze banku centralnego do wymiany walut na potrzeby transakcji giełdowych. Więc ja widzę szereg ryzyk, które na początku uderzą w giełdę, czyli biznes giełdy, ale z czasem uderzą też w emitentów i inwestorów. Szczególnie dotknięci mogą być emitenci średniej wielkości, którymi nie są zainteresowane te giełdy elektroniczne, ale już będzie taki odpływ inwestorów, którzy na przykład będą mieli dostęp do części akcji tych najbardziej płynnych polskich na innych rynkach i przestaną zwracać uwagę na mniejszych graczy na naszym rynku, już nie będą tutaj prowadzić swojej działalności. Będzie taki paradoks, że obroty się skoncentrują na tych największych spółkach, a te średniaki będą pozbawione dobrego dostępu do inwestorów. Tak się już zdarzyło z regulacjami europejskimi. W pewnym momencie zabroniono, żeby łączyć opłaty za transakcje dla biur maklerskich z opłatami za tak zwany research, czyli za analizy spółek. I miało to znowu w teorii zwiększyć transparentność i konkurencyjność, a sprawiło, że biura maklerskie czy inne firmy nie były zainteresowane oferowaniem pokrycia analitycznego, czyli analiz spółek mniejszych skoncentrowały się na tych najbardziej płynnych. Więc jak widzimy, wiele tych, po prostu oglądając tą historię tych reform rynku kapitałowego, które ciągle zmieniają nazwy, teraz to się nazywa Unia Oszczędności i Inwestycji, wcześniej się nazywała Unia Rynków Kapitałowych, one niestety nie prowadzą do tego, żeby poprawić sytuację poszczególnych spółek, poszczególnych emitentów, żeby poprawić sytuację lokalnych rynków kapitałowych, tylko wprowadzają szereg regulacji, które ostatecznym swoim rachunku działają nawet wbrew prawom ekonomii.
0: No to już na koniec zapytam o to wyłączenie niemieckie, bo to może słusznie, to zawsze budzi w Polsce wątpliwości, taką ciekawość, co robią Niemcy. No i Niemcy tutaj rzeczywiście, historia jest dość prosta, aktywnie zabiegali o wyłączenie i je sobie wywalczyli, więc przynajmniej politycy w Berlinie, patrząc na dobrostan swojej giełdy we Frankfurcie, uznali, że jednak nie. Dlaczego?
1: Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. Giełda we Frankfurcie jest no, olbrzymim przedsiębiorstwem o kilku miliardach euro przychodów, bardzo rentownym, który jednak jako giełda jest tylko obecna w Niemczech, nie ma, tak jak Francuzi są obecni na wielu rynkach europejskich, a niemiecka giełda nie jest obecna, natomiast giełda niemiecka jest prawdziwym hegemonem, jeśli chodzi o rozliczanie transakcji, szczególnie na rynkach towarowych, ale też w innych miejscach. I tutaj okazuje się, że swoją giełdę wyłączają spośród tego nadzoru, jednak chcą zostawić sobie niemiecki nadzór, bo wierzą w to, że właśnie lokalny nadzór będzie mógł tak tworzyć warunki regulacyjne w ramach tych europejskich reguł, żeby były to na jak najkorzystniejsze dla lokalnego ekosystemu, a jednocześnie będą cały czas rozwijać się w tych niszach rynkowych związanych z rozliczaniem transakcji. Jest to moim zdaniem bardzo inteligentny sposób postawienia sprawy i bardzo żałuję, że nasi decydenci nie zdecydowali się pójść podobną drogą, żeby polski rynek kapitałowy zagwarantować sobie, żeby był miał lokalny nadzór dostosowany do i tempa rozwoju naszego rynku i etapu rozwoju naszego rynku kapitałowego. My nie mamy w tej chwili żadnego istotnego interesu, żeby promować te ujednolicony nadzór we wszystkich krajach europejskich.
0: To kto jest zwycięzcą? Poza tym, że Niemcy ze swoim wyłączeniem, to
1: dla to jest, to myślę, będzie duży sukces Francuzów i Stefana Bunie osobiście. On zawsze, znaczy on od wielu lat o to zabiegał i jest teraz troszkę pokazane, no, że jak chcecie w pełni korzystać z tego rynku europejskiego, najlepiej dołączcie do królestwa Euronext, tak jak dołączyło już 8 giełd i może po prostu plan jest taki, żeby była jedna giełda Euronext w całej kontynentalnej Europie z wyłączeniem giełdy niemieckiej i być może zamysł jest taki, żeby tą częścią tradingową, czyli tą częścią obrotu giełdowego zajęła się giełda Euronext, a rozliczaniem transakcji, tą częścią post-tradingową, żeby zajęła się giełda niemiecka. No, osobiście jestem dość sceptyczny. Uważam, że to ograniczy dostęp do rynku giełdowego firmom średnim, a te największe, które są tym siłą napędową każdej giełdy, będą oferowane na elektronicznych paneuropejskich platformach, i które w żaden sposób nie wspierają lokalnych rynków kapitałowych.
0: To mamy zwycięzcę. Na koniec wrócimy do Polski. Gdyby pan był ministrem finansów, to jakby pan się zachował na Ecofin? Była szansa, żeby to odwlec zablokować, no bo jednak Bruksela, unijni urzędnicy, no od lat, jak myśmy dużo sobie obiecywali po tej unifikacji, to taka w zasadzie ostatnia unifikacja, być może w ogóle ostatnia, patrząc na aktualną trajektorię polityki na starym kontynencie. Taki łabędzi śpiew urzędników brukselskich, że udało się jeszcze jeden krok, myślę, że ostatni, zrobić do przodu, ku unifikacji, a może więcej centralizacji, w tym wypadku rynków kapitałowych, finansowych w Europie.
1: Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby budować koalicję spośród giełd naszego regionu, czy rynku kapitałowego naszego regionu. Ówcześnie w przypadku CTP udało nam się wysłać list 13 giełd i zabiegać o ten nasz wspólny interes mniejszych giełd, które w połowie krajów Unii Europejskiej giełdy są średnie bądź małe i w ich interesie jest, żeby nie wprowadzać tego jednolitego nadzoru. I jestem też przekonany, tak jak pan redaktor mówi, że to jest taki krok w kierunku dalszej integracji i po prostu, żeby nie było tak jak z wieloma politykami Unii Europejskiej, na które machaliśmy ręką, bo tu i teraz one wydawały nam się jeszcze niegroźne, po czym one rozpoczynały taką lawinę, czy taką kulę śnieżną, prawda? I nagle się okazało, że budziliśmy się po kilku latach w zupełnie innym świecie. Więc no, żałuję, że Ministerstwo Finansów nie postawiło jasno tamy tym zapędom, widząc to, że wcale ta unifikacja i ten pakiet regulacji MiFID II, MiFIR wcale nie doprowadził do tego, że rynki kapitałowe poszczególnych krajów Unii Europejskiej stały się zachwycająco konkurencyjne. Więc to jest chyba taki największy dylemat, już tak przechodząc na metapoziom Unii Europejskiej, że widzimy rzeczy, które działają w Unii Europejskiej, widzimy, które nie działają w Unii Europejskiej, ale odpowiedzią na to, na te niedziałające rzeczy jest, żeby jeszcze więcej było tej Unii Europejskiej. Kiedy po prostu w pewnych momentach musimy sobie powiedzieć, tu już wystarczy, tu już ta integracja poszła za daleko, nawet trzeba się wycofywać z pewnych regulacji, tak jak
0: Czyli w miniony piątek, oczywiście to nie jest, powiedziałem na początku, że to jest kamień milowy, bo to jeszcze będzie Rada Europejska, to jeszcze będzie, jak rozumiem, parę punktów, może już niedużo, ale jeszcze decyzja nie zapadła, ale kierunkowa zgoda na poziomie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej już jest i dla nas lepiej, żeby jej nie było.
1: Zdecydowanie powinniśmy dążyć do tego, żeby zachować odrębność nadzorów nad rynkiem kapitałowym. Po prostu poziom rozwoju rynku kapitałowego w różnych krajach Unii jest inny i potrzebuje inne podejście nadzorcze. Natomiast po tych decyzjach ja już mam duże wątpliwości, czy to się uda zatrzymać. Musiałaby być jakaś niezwykła wola polityczna teraz, żeby zacząć to blokować. Więc moim zdaniem klamka zapadła. Przez najbliższe 3-4 lata pewnie nic się nie zmieni, ale za 4-5 lat możemy się obudzić w świecie, w którym wcale nie chcielibyśmy się obudzić. A orientacja taka, żeby być biorcą tylko rozwiązań Zachodu, a nie kreatywnie proponować własne rozwiązania jako region w Europie Środkowo-Wschodniej, no nie doprowadzi Unii Europejskiej do sukcesu, tak jak widzimy chociażby tempa wzrostu gospodarczego krajów tego koru, tego sedna Unii Europejskiej wcale nie jest zachwycające, ale jakoś trudno jest tym elitom europejskim wsłuchać się w opinię krajów regionu, które wykazują się większą dynamiką gospodarczą i szkoda, że w tym formacie jeszcze dość w sumie eksperckim ECOFIN-u, czy wcześniej w ustaleniach przed tym szczytem ECOFIN nie zablokowano tych decyzji. No i też trzeba podziwiać dyplomację niemiecką, która po raz kolejny wykazała niezwykłą czujność i potrafiła postawić się na swoim w tych relacjach europejskich i powinniśmy się po prostu uczyć, jak swoje interesy przedkładać nad taki trochę, no, nie bójmy się tego stwierdzenia, owczy pęd do tego, żeby wprowadzać jeszcze więcej Europy tam, gdzie nawet okazuje się, że te wspólne rozwiązania nie są dla korzystne ani skuteczne.
0: O czym mówił w rozmowie z Radiem Wnet Marek Dietl, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, były prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia i Państwu dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia albo do usłyszenia. Do zobaczenia na kanale YouTube Radia Wnet, a do usłyszenia oczywiście na antenie Radia Wnet.
2: Radio Wnet. Reklama. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Tu kabaret Otto.
4: Polecamy nasz najnowszy singiel.
5: Jaki piękny cyrk.
6: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja,
7: którą też polecamy. Można nas słuchać w Radiu Wnet.
8: Również i na streamingach.
9: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
10: Zapraszamy. Kabaret Otto.
11: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Po reklamie.
13: Popołudnie Wnet.
0: I wracamy do Popołudnia Wnet. Teraz będzie już bieżąca polityka parlamentarna. Razem z nami Robert Bakiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
14: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu, witam.
0: Zacznijmy od ostatnich sondaży. Trzeba powiedzieć, że im bliżej wyborów, a do wyborów mamy rok, tym te sondaże mogą być bliższe prawdy, ale tym mocniej mogą starać się kształtować naszą politykę. Mamy sondaż pracowni rządowej CBOS-u, który pokazuje i wzrost Platformy, i wzrost PiS-u, ale co najciekawsze, pokazuje duże przetasowania w dole stawki. Pokazuje, że wszyscy aktualni
13: koalicjanci Donalda Tuska do Sejmu nie wchodzą. Nowa Lewica nie wchodzi, nie wchodzi PSL, nie wchodzi oczywiście Polska 2050, a tym bardziej partia Centrum. Po przygotowaniu do jednej listy, czy jednak pokazanie, że Donald Tusk rzeczywiście skonsumował przystawki i powoli traci szansę na utrzymanie władzy?
15: Tak, przy chyba wszystkich komentarzach dotyczących sondaży na kilkanaście miesięcy przed wyborami trzeba wziąć tą właśnie poprawkę, o której powiedział pan redaktor, że one są trochę narzędziem wywierania wpływu, tworzenia takiego społecznego dowodu słuszności, że tak właśnie jest i że trzeba się zjednoczyć po jednej stronie albo po drugiej, ale no, rzeczywiście jest pewien paradoks dotyczący tych sondaży ostatnich, no, który polega na tym, że z jednej strony rzeczywiście koalicja obywatelska rośnie, no ale jej dotychczasowi partnerzy widać gołym okiem lądują pod progiem wyborczym. I tutaj no chyba z jednej strony Donald Tusk ma powody do radości jako szef partii, szef Koalicji Obywatelskiej, ale no nie może być tutaj, nie może podzielać tego szczęścia z drugim Donaldem Tuskiem, który jest szefem rządu i marzy o tym, żeby utrzymać władzę, żeby powtórzyć, odnowić swoje stanowisko i no dla PSL, tak jak pan redaktor powiedział, Polski 2050 dla Lewicy, no chyba rodzi się takie bardzo istotne pytanie, co oprócz apanaży, wpływów, nie wiem, dostępu do zasobów finansowych państwa, które albo rozkradają, albo w jakiś sposób eksploatują w inny sposób, zyskały te środowiska na udziale w koalicji, bo gołym okiem widać też przecież, że tak, programu nawet w najmniejszym stopniu nie udało im się zrealizować. Z drugiej strony elektorat chyba zaczął gdzieś odpływać w różne strony, a z trzeciej no, sprzedali swoją tożsamość właśnie za stanowiska, za apanaże, za wpływy. Więc nie jest dobrze dla koalicjantów, jest dobrze dla Tuska jako szefa partii, ale już nie jako szefa rządu, który marzy o odnowieniu władzy.
13: Marzy o tym odnowieniu władzy. Ale no właśnie, coraz bardziej ma kłopoty, żeby zdobyć koalicjantów. To jest taka wizja, że ziści się plan jednej listy?
15: Myślę, że tak. Donald Tusk o tym marzył i dzisiaj pewnie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której politycy dotychczasowej koalicji będą się zastrzegali, że jeszcze nie, że oni chcą utrzymać swoją tożsamość, ale właśnie dlatego będą podkreślać takie kluczowe dla siebie punkty. Nie wiem, Lewica zresztą już podnosi temat aborcji. PSL może za chwilę przypomni sobie znowu o rolnikach, zapomni o wszystkich zaniedbaniach związanych z Mercosurem, ze zbożem z Ukrainy. No a Polska 2050 zacznie twierdzić, że ona musi iść na listach Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, bo jej politycy mają i do spełnienia taką rolę, będą hamletyzować rolę integracyjną, rolę pośredniczenia. No będziemy tego typu bajki słyszeli, a prawda jest taka, że nie chodzi tutaj już o nic innego, jak tylko o miejsca na listach. Większości polityków w oczy zajrzał strach nieodnowienia swoich mandatów, wylądowania poza Sejmem, a jeszcze przy utracie władzy dla wielu z nich to jest, mówiąc wprost, znalezienie się gdzieś na marginesie, bo patrząc na jakość tych polityków, trudno sobie wyobrazić, aby większość z nich znalazła jakiekolwiek zatrudnienie poza polityką. Oni zostali wyjałowieni z umiejętności, idei, ambicji, więc oni zrobią wszystko, aby tylko dostać się do Sejmu z Donaldem Tuskiem, diabłem i kimkolwiek innym, aby na jednej liście, aby skorzystać z Donta i aby znaleźć się w przyszłym parlamencie.
13: Ale w takim wypadku, no, patrząc na te sondaże, patrzeć, no to Donald Tusk władzy nie utrzymuje, chociaż też są te analizy wynikające z badań przy okazji sondażu Exit Poll robione przez pracownie OGB, które pokazuje, że jedna lista mogłaby chwycić, że to jest taka być może ostatnia szansa Donalda Tuska, że ten Kraków dał taki sygnał, że o władzę, przedłużenie władzy może być bardzo trudno, no chyba właśnie, że jedna lista i liczyć na to, że ten mechanizm Donta spowoduje, że Szczura nie uzbiera się aż tak wielu głosów, jak uzbierało Szymon Hołownia, Lewica, no i Koalicja Obywatelska w roku 2023, ale wystarczająco, aby przy rozbitej prawicy mieć mniejszość głosów, ale większość w Sejmie.
15: No tak, dużo zależy od prawicy, która musi zrozumieć, gdzie jest jej prawdziwy wróg i że tego wroga można pokonać i należy to robić, nie ubierając się tylko w szaty ofiary, ale ofensywą programową, a przede wszystkim no, jednością i niekonfliktowaniem się. I tak jak pan redaktor powiedział, Kraków jest pewnym symbolem i złym prognostykiem dla Donalda Tuska, bo okazało się, że no, polityczna siła Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim osobiście premiera, no ona wytrasa impet i samo dzisiaj bycie w Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, kandydowanie z dużego liberalnego miasta, no to już nie wystarcza, aby osiągnąć sukces. I tak samo może być w wyborach parlamentarnych. Jedna lista Koalicji Obywatelskiej, jeśli do niej przykleją się wszystkie te dotychczasowe afery, od afery pedofilskiej zoofilskiej w Kłodzku, przez aferę w Szpitalu Południowym, przez kilkanaście, kilkadziesiąt innych afer związanych z korupcją i nepotyzmem w rządzie, a na, skończywszy na ostatniej z Kołodziejczakiem, no to jedna lista wyborcza może nie wystarczyć. I tak jak powiedziałem, no przykład Krakowa i ten dzisiaj, ten ostatni sondaż pokazuje, że no kończy się polityczna wygoda i nie wystarczy już jedna lista, nie wystarczy już Tusk w roli szefa koalicji i nie wystarczy to, że będzie się mówiło, że jesteśmy jedną siłą europejską, światłą. Trzeba coś Polakom więcej zaproponować, zwłaszcza, że idzie zima, później będzie wiosna i Polacy przejrzą na oczy po tej zimie.
13: I że ta sytuacja będzie jeszcze inna. Na chwilę zajrzyjmy na prawicę. Mamy wybory uzupełniające do Senatu w województwie lubuskim. No i tutaj zawiązała się koalicja prawicowa dość gładko, poza obiektywem kamer. PiS porozumiał się z Konfederacją, wystawił swojego kandydata. Mamy też kandydatkę koalicji rządzącej, kandydata, przepraszam, mamy też kandydatkę, zdaje się, Joanna Senyszyn. Jolanta będzie startować z Senyszyn. No i mamy też kandydata Konfederacji Korony Polskiej.
15: No tak, zielonogórski przypadek, moim zdaniem, a mam tu na myśli dwoje kluczowych kandydatów, a więc kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, dosyć kuriozalną, bo to odbyło się wszystko w tak nietransparentny sposób, że jest niezrozumiałe nawet dla działaczy Koalicji Obywatelskiej w Lubuskiem. Mówię tu o wdowie po świętej pamięci generale Różańskim. Właściwie bez porozumienia, bez konsultacji uznano, że no to stanowisko jest niemal dziedziczne i wystawiono wdowę po generale na wyborach do Senatu uzupełniających, ale jest też drugi kandydat i tak jak pan redaktor powiedział, no on uzyskał poparcie zarówno PiS-u, jak i Konfederacji. Ten zielonogórski przypadek pokazuje to, co powinno właściwie zdarzyć się w całym kraju, że jeśli jest dobry kandydat, a w dodatku on ma ogromne szanse na pokonanie w tym wypadku słabej kandydatki, no to powinien uzyskać poparcie wszystkich ugrupowań, całego spektrum, zarówno PiS-u, jak i Konfederacji. I wtedy będzie można mówić o równej walce z Koalicją Obywatelską, nawet w takim regionie, w mateczniku Koalicji Obywatelskiej. I Janusz Kubicki, jak mówiliśmy o Krakowie, on trochę jak Gibała jest postacią z całkowicie innej bajki niż politycy PiS-u, Konfederacji, no ale jest wiarygodny i szanował jako prezydent miasta wieloletni różne wrażliwości, więc to będzie ciekawy poligon przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, bo jednak kandydaci Korony Polskiej i kandydatka, jeśli dobrze pamiętam, biało-czerwonych, pani Olimpia Tomczyk-Iwko, czyli biało-czerwonych, czyli tego ugrupowania obok gdzieś tam Konfederacji, no raczej są bez szans. Niestety mogą odebrać trochę głosów Januszowi Kubickiemu, a tak jak powiedziałem, to jest ważny poligon, ważny sygnał, bo w mateczniku Platformy Obywatelskiej, gdzie od wielu lat nie dało się w żaden sposób nawet na niższych szczeblach pokonywać Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, jest teraz taka szansa. A jeszcze jedno zdanie, bo znam w Lubuskiem naprawdę wielu polityków prawicy, przecież stamtąd pochodzę, no ale nie znam nikogo, kto byłby tak bardzo znienawidzony przez polityków Koalicji Obywatelskiej, jak właśnie ten Janusz Kubicki, który z sukcesami rządził tym miastem i rządził z budynku, który znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów od siedziby Urzędu Marszałkowskiego, gdzie od 20 ponad lat rządziła Koalicja Obywatelska. No i ma teraz szansę pokonać tąże Koalicję Obywatelską w wyborach uzupełniających do Senatu.
13: Ma szansę, ale właśnie nie tak dużą. Dlaczego nie doszło do koalicji całej prawicy? Dlaczego Grzegorz Braun się wyłamał, nie został zaproszony? Błąd po stronie PiSu, błąd po stronie Konfederacji, błąd po stronie samego byłego prezydenta Kubickiego, czy może niespełnione ambicje albo inna kalkulacja jakiejś gry z obozem rządzącym?
15: Powiem w ten sposób, że nie do końca wierzę, że przedstawicielom ugrupowań prawicowych, które nie poparły Janusza Kubickiego, uda się zebrać te 3000 podpisów wymagane przez ustawę. To po pierwsze. Po drugie, o ile wiem, to były prezydent Kubicki rozmawiał ze wszystkimi środowiskami, również z Koroną Polską, no ale tutaj zagrały ambicje osobiste, tutaj zagrała chęć zaprezentowania się i zapromowania już a konto przyszłorocznych wyborów parlamentarnych ze szkodą dla prawicy i chyba jest to właśnie takie działanie i proces, który powinien być przestrogą na przyszły rok, że jeżeli nie będziemy rozmawiali, nie będziemy patrzyli, kto jest lepszy, a wybierali po prostu tych, którzy nawet w efekcie rozmów poszczególnych szefów ugrupowań politycznych zostaną wskazani, no to będziemy przegrywali. Janusz Kubicki jest jedynym, który może wygrać z kandydatką, w tym wypadku Koalicji Obywatelskiej, a te dwie kandydatury z prawej strony mogą mu tylko w tym przeszkodzić i byłoby bardzo źle, gdyby tak się stało.
13: To mamy ten obraz, który nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o Senat przed przyszłorocznymi wyborami. A jakie byłoby znaczenie, gdyby Lewica, czy liberałowie i Lewica straciła ten mandat w województwie lubuskim w Zielonej Górze? To rzeczywiście byłoby trzęsienie ziemi? Jak to wyglądało do tej pory w tym okręgu, w tym rejonie?
15: No historycznie to byłoby naprawdę duże coś, dlatego że przez kilkanaście lat ten okręg był zawsze obsadzany przez polityka Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej był to przed generałem Różańskim Robert Dowhan przez dwie kadencje, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze wcześniej był to senator Waldemar Sługocki, późniejszy lider regionalnej Platformy Obywatelskiej, później Koalicji. Więc to byłoby duże coś, trzęsienie ziemi w takim regionie, w którym Koalicja Obywatelska właściwie od początku istnienia samorządu wojewódzkiego rządzi niepodzielnie, raz to z lewicą lub samodzielnie, rządzi i patologizuje ten region, powodując, że władza, która w przypadku Koalicji Obywatelskiej dotyczy ich właściwie na każdym szczeblu, no zdemoralizowała się całkowicie. Przypadki, które są dotychczas opisywane w skali kraju, nie wiem, w Szpitalu Południowym, w Kłodzku i w wielu innych miejscach, to jest naprawdę nic. Gdyby ktoś chciał się pochylić i przyjrzeć temu wszystkiemu, co ma miejsce w Lubuskiem i także w tym okręgu, w którym właśnie dojdzie teraz do tej walki. Walki, która no naprawdę nie jest bez szans dla środowiska antyrządowego. No ale jak będzie, to musimy wziąć pod uwagę, że wybory uzupełniające mają całkowicie inną specyfikę. Po pierwsze, w tych wyborach bierze udział mniejsza ilość wyborców. Po drugie, są to wyborcy najczęściej już zmobilizowani, zdeklarowani, rzadziej ci, którzy idą do wyborów z jakiegoś takiego obowiązku, że co 4 lata trzeba pójść. Więc Wygra ten, kto komu lepiej uda się zmobilizować. Czy uda się Konfederacji i PiS-owi zmobilizować swoich wyborców, żeby poszli zagłosować na Janusza Kubickiego? Myślę, że jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że jako prezydent miasta naprawdę wykazywał się dużą wrażliwością na wartości konserwatywne. Rozmawiał z politykami prawicy, może częściej i lepiej niż Koalicji Obywatelskiej. I to jest ten handicap, który może mu pomóc w wyborach.
13: I przekonać do siebie wyborców nie tylko prawicowych, albo specyficznych wyborców, jeżeli chodzi o województwo lubuskie.
15: Dokładnie, dlatego że Lubuskie jest specyficznym regionem. Kiedyś był to bastion lewicy, takiej postkomunistycznej. Później Koalicji Platformy Obywatelskiej, która wystawiała zawsze na jedynkach tak zwanych spadochroniarzy. Raz to był kilkakrotnie zresztą Stefan Niesiołowski, byli też inni politycy. I ci wyborcy zawsze głosowali bez względu na wszystko, na każdego kandydata, którego tutaj Donald Tusk przysłał. Więc teraz, kiedy kandydatką Koalicji Obywatelskiej staje się właściwie nie polityk, ale żona zmarłego polityka i to jeszcze nie Koalicji Obywatelskiej, a naprzeciw tej osoby staje polityk, który z sympatią spoglądał na konserwatywną stronę, jest szansa, że uda mu się zmobilizować nie tylko elektorat ludzi niezadowolonych od 2 lat zarządzania miastem przez Koalicję Obywatelską, ale również elektorat ludzi związanych z szeroko pojętym środowiskiem konserwatywnym.
13: O czym mówił Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
13: No, to była Odyseja, to było popołudnie Wnet. Odyseja Wyborcza będzie jutro od 10, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już czas najwyższy na to, aby na antenie Radia Wnet pojawił się i głos zabrał Rafał Woś.
16: Popołudnie Wnet.
17: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
18: Reklama.
19: Tej jesieni spadają nie tylko liście, spadają też ceny mieszkań. Strumykowa na Zielonej Białołęce. Tylko teraz mieszkania od 10 900 zł za metr kwadratowy. Inwestycja Universal Development. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Strumykowej 6, bezpośrednio przy inwestycji, również w soboty.
20: Mam dość prowadzenia biznesu w sieci. Mój sklep odwiedza tylko rodzina i jakieś boty z Azji. No ale widzę, że u ciebie się kręci. Skąd bierzesz klientów?
21: Z AI. Ludzie pytają czata, z kim warto współpracować z naszej branży i wyskakuje moja firma.
20: Tak po prostu?
21: Odpaliłem też reklamy, które chodzą non-stop.
20: Jak ty to wszystko ogarniasz?
21: Ja tylko odbieram telefon. Resztę robi SEOfly.
22: Widoczność w Google i w wynikach sztucznej inteligencji. Kampanie Google Ads, Meta, TikTok i LinkedIn. Daj się znaleźć klientom z seofly.pl. You grow, we grow.
23: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Po reklamie.

0: Woź w net.
1: Czy istnieje przepis na szybką i niezawodne sparaliżowanie polskiej gospodarki? Niestety istnieje. I niestety jesteśmy ledwie o krok od realizacji takiego scenariusza. Zdarzy się to niezawodnie już w momencie, kiedy Sejm zdecyduje się głosować wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. O tym, co się wtedy wydarzy i dlaczego ten scenariusz, tę ewentualność nazywam paraliżem polskiej gospodarki, opowiem wam dziś w programie Woź Wnet, tutaj w Radiu Wnet i w internecie w dowolnym momencie, kiedy tylko zechcecie sobie tego odsłuchać. Zacznijmy jak zwykle od uporządkowania faktów. Piątkowa decyzja Komisji Sejmowej, Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, rekomendująca całemu Sejmowi postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, to nie jest nic nowego. To jest cały czas ta sama historia, o której mogliście słyszeć już od samego początku istnienia obecnej koalicji rządowej. Właściwie nawet zapowiedzi takiego kroku pojawiały się jeszcze zanim uśmiechnięci przejęli władzę w Polsce. Po tym jak władzę faktycznie przejęli, natychmiast przystąpili do przygotowywania takiej drogi. Drogi wiodącej w kierunku pociągnięcia szefa Polskiego Banku Centralnego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Mamy tu do czynienia oczywiście z tą samą logiką, która była tam od początku. Przed rokiem 23 Adam Glapiński należał do tej takiej talii czarnych charakterów, którymi straszyło się dzieci po stronie tej ówcześnie opozycyjnej. W związku z, jak argumentowano, nie taką jak trzeba polityką antyinflacyjną w czasach rządu PiS. W międzyczasie temat inflacji, temat polityki antykryzysowej Narodowego Banku Polskiego nieco przebrzmiał, zszedł nieco na dalszy plan, trochę został zapomniany, no ale oczywiście w niczym nie zmieniła się sama logika funkcjonowania obecnej władzy, może każdej władzy. To znaczy logika polegająca na tym, że wszystkie instytucje, które nie są w naszych rękach, są instytucjami wrogimi i należy je odbić, jeśli to tylko możliwe, a nawet jeśli to niemożliwe, to i tak trzeba spróbować. Ten zestaw formalnych zarzutów, który Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej powtórzyła właśnie w swoim piątkowym głosowaniu, wysyłając sprawozdanie ze swoich działań do marszałka Sejmu, też nie jest nowy. To jest zestaw tych samych zarzutów wobec Glapińskiego, które znamy już przynajmniej od 2,5 roku. Co tam jest w tym 150-stronicowym raporcie, którym prezentując wyniki piątkowego głosowania wymachiwali szefujący tej komisji posłowie Petru czy Trela? No, jest tam to samo, o czym już wiemy. Czyli najważniejsze zarzuty wobec Glapińskiego dotyczą jego polityki prowadzonej, polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski w czasach pandemii covidowej. O co chodziło? No chodziło, proszę Państwa, o to, że w roku 2020 i po części także w 2021 Narodowy Bank Polski prowadził tak zwaną nieortodoksyjną politykę pieniężną. Ta nieortodoksyjna polityka pieniężna polegała na skupie papierów dłużnych pochodzących od polskiego państwa na rynku wtórnym i w ten sposób nadawanie rządowi pewnego rodzaju oddechu potrzebnego do realizacji projektów, takich jak choćby tarcza antycovidowa, wymierzona, znaczy wycelowana w to, żeby pracodawcy wówczas nie zwalniali ludzi z pracy. To było bardzo kosztowne przedsięwzięcie i rząd, żeby nie wpaść tutaj w pułapkę kompletnej niewypłacalności, działał w porozumieniu z bankowością centralną. To zdaniem przeciwników Glapińskiego jest złamanie zasad dotyczących działania banku centralnego. Tak argumentują i to jako dowód przeciwko Glapińskiemu przedstawiają. Nie wspominają tylko, że dokładnie w tym samym czasie, dokładnie taką samą politykę antykryzysową prowadziły wszystkie banki centralne zachodniego świata, czyli Europejski Bank Centralny, Bank Anglii czy Amerykańska Rezerwa Federalna. Wszędzie tam władza monetarna działała ręka w rękę z władzą wykonawczą, z rządem, interweniując na rynku wtórnym i zostawiając rządowi przestrzeń do realizowania tych projektów, o których mówiłem. Celem tych wszystkich projektów było to, żeby po pierwsze gospodarka nie wpadła w głęboką recesję, a spodziewano się wówczas, że w związku z koniecznością wprowadzenia lockdownów i z koniecznością zamrożenia de facto życia gospodarczego możemy mieć największy kryzys od czasu, od przynajmniej 100 lat, czyli od czasu słynnego wielkiego kryzysu, gdy w wielu rozwiniętych wówczas gospodarkach stopień wygaszenia w działalności ekonomicznej, stopień spadku PKB sięgał nawet 30%. Chodziło również o uniknięcie powrotu chronicznego bezrobocia. Bezrobocia, które zapewne, gdyby nie było takiej interwencji, szybko skoczyłoby do poziomów niewidzianych w Polsce od czasu terapii szokowej Balcerowicza i później przełomu wieków. To się wówczas nie stało, a nie stało się głównie dzięki właśnie tej współpracy pomiędzy bankiem centralnym a rządem, która odbywała się, powtórzę to, w Polsce, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i we wszystkich w zasadzie gospodarkach rozwiniętych. No ale nic to dla naszych rządzących, dla naszych uśmiechniętych rządzących, którzy swoją polityczną zemstę wobec znienawidzonego prezesa NBP chcą ubrać w szaty takiego liberalnego purytanizmu i trzymania się ich zdaniem poprawnej, choć

kryzysu inflacyjnego i kryzysu energetycznego, a zarzut, istota tego zarzutu ma polegać na tym, że w nieodpowiednich momentach i nie tak, jakby chcieli dziś, formułując ex post, takie zarzuty wobec tamtej polityki, przedstawiciele dzisiejszej władzy, Polski Bank Centralny miałby działać. Tylko że tutaj znowu mają w ręku dosyć słabe argumenty, ponieważ jak się patrzy na ówczesny dorobek, ówczesny przebieg kryzysu inflacyjnego w Polsce, no to polska inflacja pozostawała absolutnie w trendzie tego, co działo się we wszystkich podobnych gospodarkach, zwłaszcza Europy. Trend był ten sam, a stopień, wysokość inflacji zależała głównie od tego, czy dany kraj był raczej bliżej teatru działań wojennych po wybuchu wojny na Ukrainie i w związku z tym, czy bardziej odczuwał od choćby wzrost cen surowców energetycznych po ataku Putina na Ukrainę, czy też mniej. No, dodajmy jeszcze to, że Trela i Petru zarzucają prezesowi Glapińskiemu to, że interweniował na rynku walutowym. Za tym sformułowaniem kryje się kilka decyzji podjętych przez Polski Bank Centralny w roku 2022, kiedy polska waluta stała się była w związku z początkiem wojny na Ukrainie. Polska waluta została przez rynki finansowe przeksięgowana do takiego koszyka walut krajów w zasadzie frontowych. W związku z tym pojawiła się ogromna presja na duże, nagłe osłabienie złotego, przeciwdziałając tak nagłej stracie wartości polskiego pieniądza. Adam Glapiński zresztą zgodnie z prawem i ze swoimi kompetencjami interweniował na rynku walutowym, no ale to się naszym liberalnym purystom nie podoba, a może nawet nie to, że im się nie podoba, tylko realizują pewne wyżej umocowane zamówienie, nie bardzo nawet oglądając się na merytorykę całego tego przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, jak to podsumował pewien mój znajomy trader ekonomista, powiedział, że gdyby na podstawie tych zarzutów skazać na odpowiedzialność polityczną przed Trybunałem Stanu któregokolwiek z prezesów banków centralnych cywilizowanego świata, no to broń, Panie Boże, takiej gospodarki tego kraju na wypadek kolejnego kryzysu, no bo już władza monetarna, bank centralny obronić tej gospodarki nie będzie mógł. Po takim diktum ze strony przeciwników politycznych, mając po prostu związane ręce na wypadek kryzysu. Ale to, zdaje się, naszych liberalnych hunwejbinów specjalnie nie martwić, prawdopodobnie dlatego, że działają oni w ramach innej logiki nie tyle merytorycznej i ekonomicznej, co raczej realizują polityczne zamówienie i tutaj w ten sposób należy ich oceniać. Ale proszę Państwa, nawet nie sama absurdalność tych zarzutów stawianych prezesowi NBP jest tutaj najgorsza. Znacznie bardziej niebezpieczny jest scenariusz tego, co się wydarzy, jeśli faktycznie do postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu miałoby dojść. I teraz zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie, bo sprawy są dość ważne. Otóż, jeżeli wniosek sformułowany, przypomnę, dopiero na poziomie komisji sejmowej i który teraz trafił do marszałka Sejmu, będzie procedowany dalej przez cały Sejm. I jeżeli Sejm Polski, Sejm Rzeczpospolitej zbierze się i podda taki wniosek pod głosowanie, no to proszę Państwa, przewiduję, że już w momencie, gdy wynik tego głosowania pojawi się na tej słynnej tablicy z wynikami głosowań sejmowych, to będziemy mieli, proszę Państwa, początek wielkiego politycznego, a co za tym idzie również ekonomicznego chaosu w polskim państwie i w polskiej gospodarce. Dlaczego tak uważam? Bo w naturalny sposób będziemy mieli wówczas dwie

0: kompletnie rozjeżdżające się interpretacje tego, co się właśnie w tym momencie wydarzyło, w tym momencie, kiedy Sejm zagłosuje taki wniosek. Przypomnijmy, z jednej strony będzie rząd, będzie władza. Władza forsująca przekonanie, że zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, uchwaloną notabene jeszcze w latach 80. za czasów Jaruzelskiego, zgodnie z tymi przepisami postawić kogoś przed Trybunałem Stanu można przy pomocy większości bezwzględnej. Większość bezwzględna w Sejmie to, przypomnijmy, jest taka sytuacja, w której za jest więcej posłów niż tych, którzy głosowali przeciw i tych, którzy się wstrzymali. Takie rozwiązanie przy tej arytmetyce sejmowej jest dla rządzących obecnie Polską jak najbardziej do osiągnięcia. Problem polega tylko na tym, że w tym momencie, kiedy takie głosowanie zostanie przeprowadzone, to druga strona, czyli prezes Glapiński oraz stojący tutaj jednoznacznie po jego stronie prezydent Nawrocki, będą wskazywali, że z tego głosowania, z takiej bezwzględnej zaledwie większości, nic absolutnie nie wynika. A to dlatego, że przepisy, o których mówiłem przed chwilą, przepisy ustawy z czasów Jaruzelskiego o Trybunale Stanu stoją w sprzeczności z późniejszymi przepisami polskiej konstytucji oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim, oba te akty prawne uchwalone, przypomnę, w roku 1997, a więc już w czasach wolnej Polski. Różnica jest również taka, że po pierwszych zapowiedziach obecnego obozu władzy, że będzie próba odsunięcia prezesa Glapińskiego właśnie w ten sposób od zajmowanego stanowiska, prezes NBP zwrócił się z prośbą do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby Trybunał rozstrzygnął, jak to właściwie jest, ponieważ nie mieliśmy dotąd takiej sytuacji, w której ktoś chciał stawiać szefa NBP przed Trybunałem, no to zasadne jest pytanie, czy te przepisy jaruzelskie o Trybunale Stanu są zgodne z przepisami Konstytucji Wolnej Polski, czy nie są. No i Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, orzekł, mam tutaj przed sobą to orzeczenie, sygnatura akt K23/23 z dnia 11 stycznia 2024 roku stanowi, że po pierwsze, nie wystarczy zwykła, bezwzględna większość głosów w Sejmie do postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, tylko potrzebna jest większość na poziomie 3/5. A druga ważna część tego orzeczenia, wniosek płynący z tego orzeczenia jest taki, że wbrew temu, co twierdzą uśmiechnięci, już sam fakt postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu wcale nie oznacza, że będzie on zawieszony w prawach, swoich możliwościach do wykonywania obowiązku. A to dlatego, że Konstytucja stanowi jasno, że prezesa Narodowego Banku Polskiego, owszem, może odwołać, ale dopiero Trybunał Stanu. Czyli ostateczny wyrok tego politycznego Trybunału, a nie sam fakt postawienia kogoś przed tymże Trybunałem, co znacząco oczywiście wydłuża drogę do uzyskania takiego rezultatu. No, tyle, że tutaj natrafiamy na kolejny problem. No bo cóż z tego, że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na który powołują się prezes NBP i prezydent, jeśli, proszę Państwa, rządzący nie uznają Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Wprawdzie akurat to orzeczenie zostało opublikowane, czyli zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale w sytuacji, w której obecny rząd stosuje prawo tak, jak on je rozumie, równie dobrze można sobie wyobrazić sytuację, w której oni ogłaszają, że ten wyrok dla nich po prostu nie istnieje, bo został wydany nie przez ten Trybunał, który oni uważają za słuszny i prawowity. No więc w tej sytuacji będziemy mieli, proszę Państwa, problem, bo będziemy mieli taką sytuację, w której rząd już nie tylko nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, ale rząd nie uznaje również tego, że bankiem centralnym kieruje prezes Narodowego Banku Polskiego. Tyle, że to de facto oznacza kompletny paraliż samej instytucji w Banku Centralnego w Polsce. I tu godzi się przypomnieć, po co jest właściwie w systemie umocowany taki organ jak Bank Centralny. Otóż, proszę Państwa, Bank Centralny, czyli Narodowy Bank Polski, jest instytucją absolutnie kluczową. Jest absolutnie kluczową instytucją życia gospodarczego zarówno w czasach spokojnych, zwyczajnych, jak i, nie daj Boże, w sytuacjach kryzysowych. Najpierw powiedzmy dwa słowa o tych sytuacjach normalnych, zwyczajnych. No, Narodowy Bank Polski, działając poprzez różne swoje instytucje, na przykład poprzez Radę Polityki Pieniężnej, też instytucja umocowana w Konstytucji, instytucja na czele której stoi prezes Narodowego Banku Polskiego, której posiedzenia zwołuje prezes Narodowego Banku Polskiego, jest to, proszę Państwa, instytucja, która co miesiąc wyznacza w Polsce poziom stóp procentowych. Czyli ni mniej, ni więcej, tylko to oni decydują o tym, jaki będzie koszt pożyczania pieniądza w polskiej gospodarce. Od tego zależy koszt kredytów hipotecznych, leasingów, ale także pożyczek biznesowych. Narodowy Bank Polski, działając poprzez swoje instytucje, dba również o to, żeby polski sektor bankowy cały czas był zaopatrywany w płynność. Jeżeli wyłączymy prezesa, nie będzie Rady Polityki Pieniężnej, a jeżeli nie będzie Rady Polityki Pieniężnej, to te dwa zadania nie będą mogły być realizowane. A teraz przeanalizujmy przez chwilę sytuację, w której coś złego się dzieje. Tak jak działo się w roku 20, tak jak działo się w roku 22, kiedy to Narodowy Bank Polski musiał i interweniował z powodu najpierw kryzysu covidowego, a później sytuacji wojenno-kryzysowo-energetycznej na rynku. Jeżeli jakiś rodzaj kryzysu by się powtórzył, no to wtedy znowu oczy wszystkich zwrócone są na Narodowy Bank Polski. Oczy wszystkich będą zwrócone na Narodowy Bank Polski w momencie, jeśli na przykład nastąpi jakiś wielki atak, czy to spekulacyjny, czy związany z właśnie sytuacją wojenną, czy też z jakimkolwiek innym typem kryzysu, jakaś presja na polską walutę występująca, na przykład na jej gwałtowne obniżenie jej wartości. Albo gwałtowne podwyższenie jej wartości, to też nie jest dobre z punktu widzenia na przykład eksporterów, czyli polskiego biznesu sprzedającego towary na zewnątrz. W tej sytuacji jest rolą Narodowego Banku Polskiego, a organizuje to prezes Narodowego Banku Polskiego, żeby to bank zadziałał w takiej sytuacji, żeby interweniował na rynku walutowym, tak jak to zrobił na przykład w roku 2022. No a jeżeli tej instytucji nie będzie, to taka interwencja nie będzie mogła mieć miejsca, bo nie będzie miał kto podjąć takiej decyzji. Tutaj oczywiście dotykamy również kwestii tego, czy w kogoś na czele Banku Centralnego można zastąpić w trakcie trwania kadencji. Załóżmy na chwilę, że uśmiechniętym udaje się usunąć z urzędu Adama Glapińskiego, na przykład poprzez super szybkie przeprowadzenie postępowania przed Trybunałem Stanu. Nawet jeśli im się to uda, proszę Państwa, to i tak, żeby powołać kogoś nowego w to miejsce, kogoś innego, żeby obsadzić w sposób zgodny z prawem, z polskim prawem Bank Centralny, szczyt Banku Centralnego, potrzebne jest, proszę Państwa, udział prezydenta. Ponieważ polskie prawo stanowi wprost, że prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje Sejm na wniosek prezydenta. Na wniosek prezydenta. Tutaj tego nie da się obejść, tak jak próbuje się obchodzić sformułowanie dotyczące udziału prezydenta w procesie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj rola prezydenta jest dużo bardziej i dużo mocniej wpisana w polską konstytucję. No chyba, że uśmiechnięci, nie wiem, posuną się do tego, że ów wniosek prezydenta uzyskają w drodze hipnozy, albo, bo ja wiem, w sali kolumnowej Sejmu pojawi się sobowtór Karola Nawrockiego, który taki wniosek skieruje, a prorządowe media powiedzą, że to był tak ten prawdziwy Nawrocki. Oczywiście żartuję, oczywiście kpię, ale chciałem pokazać cały absurd tej sytuacji. Wygląda na to, że obecna władza, uśmiechnięta władza nie ma w tym momencie w ręku ani możliwości praktycznego, faktycznego, ani teoretycznego odsunięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego od władzy. A jednak to robi, a jednak straszy takim rozwiązaniem, a jednak próbuje się do tego posunąć. Prawdopodobnie dlatego, że mając do wyboru te dwie polityczne racje, z jednej strony racja taka czysto partyjna, racja logiki wyborczej, racja polaryzacji, zakładająca, że im więcej rozliczeń, im więcej prześladowania znienawidzonych przez jedną stronę polityków, tym lepiej dla obecnie rządzących. Ale po drugiej stronie jest jakaś racja stanu, jakaś stabilność instytucji, jakaś dbałość o ciągłość funkcjonowania polskiego państwa. I tutaj niestety, mając do wyboru te dwie wartości, obecna władza skłania się ku temu, żeby wybrać to pierwsze, żeby skonsumować korzyść polityczną, a co tam z tą stabilnością państwa jako takiego, to już nie jest ich sprawa. Chciałbym się mylić, chciałbym, żebyśmy za jakiś czas stwierdzili, że to był tylko straszak, że oni tylko tak przygotowali sobie pewne narzędzie. No ale niestety ostatnie miesiące, ostatnie lata z rządami tej koalicji pokazują nam coś przeciwnego. Pewne rzeczy, które jeszcze 3, 5 czy 8 lat temu wydawały nam się kompletnie niemożliwe, teraz się dzieją. Kolejne granice są przekraczane. Więc i tutaj, jeżeli jakaś pałka została przygotowana, to niestety cały czas musimy bardzo uważnie pilnować, żeby oni tej pałki na naszej głowie nie użyli.
1: Woź w net.
2: Reklama.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Tu kabaret Otto. Polecamy nasz najnowszy singiel. Jaki piękny cyrk.
8: Z naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja.
7: Którą też polecamy. Można nas słuchać w radiu wnet.
8: Również i na streamingach.
7: Tak, a na YouTubie można podbijać, na czym też nam bardzo zależy.
8: Zapraszamy. Kabaret Otto.
2: Po reklamie.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchaczy, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba trzykrotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
4: Witam państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
5: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
4: No raczej. A dla pani?
6: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
4: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
6: A skąd to B?
4: Ale pani czepialska!
0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
2: Jak w każdy wtorek o tej godzinie wyruszamy w naszą podróż w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan Ruman.
7: Dzień dobry.
2: Piotr Nowak.
8: Dzień dobry.
2: A gość honorowy, ale nie po raz pierwszy, profesor Władimir Ponomariow. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
2: Ach, patrzę na dzisiejszym. Przed chwilą trafiła tutaj gazeta pod tytułem Tygodnik Solidarność i od razu Szczepan otworzył zupełnie przypadkowo na takim tekście musimy odrzucić polityki klimatyczne i zupełnie przypadkowo wskazał artykuł, który napisał Szczepan Ruman z deklaracją energetyczną polskiego patrioty. Tak, Szczepanie?
7: Tak, będziemy pod tą deklaracją zbierać podpisy polityków, żeby wiadomo było, co chcą robić, jak zostaną wybrani, bo myślę, że jest to taki niebezpieczny moment i w ogóle to jest ciekawe w kontekście tych wyborów w Krakowie, dlatego że ja słyszałem wiele takich komentarzy, że upadł pewien system taki, jakiejś takiej oligarchii w Krakowie, czy takiego układu, który obsługiwał wyłącznie swoje własne interesy, a mieszkańcy w ogóle już byli zupełnie w tle, tak? Czyli tam byli jacyś tacy biznesmeni od tych hoteli, od restauracji, którzy cieszyli się, że ci turyści przyjeżdżają, piją, awanturują się, biznes się kręci. Kolejne kamienice tam robili na krótkoterminowy wynajem i w ogóle super, tylko że zupełnie i to od lat już zapomnieli o mieszkańcach tego miasta, którzy na nich głosowali. I wydaje się, że ten układ pęka. No i było parę takich komentarzy. Słuchałem, Bronisław Wildstein był w Radio Wnet wczoraj w poranku. Jakby w tym tonie mówił, a leży mu Kraków zapewne na sercu. Jan Rokita też w tym tonie mówił, w innym medium, jak wiadomo. I teraz pytanie jest, czy jest szansa, że również to się stanie na poziomie ogólnopolskim, bo jest to trochę takie męczące, jeżeli do wyborów stają różne partie. Wyborcy mają głosować, ale przed wyborami te partie układają się z różnymi tam silnymi, wpływowymi ludźmi, podmiotami polskimi, zagranicznymi, które po prostu liczą na profity ze Skarbu Państwa. Tak? No i myślę, że taka była historia projektów wiatrakowych, które liczą z naszych kieszeni na jedynie 1 bln zł, prawda? I w jakiejś mierze te projekty są realizowane, Oczywiście no, tego typu przedsięwzięcia są w stanie łożyć dużo na PR, lobbying, wesprzeć te partie, które im później te nasze pieniądze ofiarują. Czyli my mamy zagłosować na kogoś po to, żeby on naszymi pieniędzmi rozporządził na rzecz kogoś, kto sfinansował kampanię, która ma do nas dotrzeć, żebyśmy my zagłosowali na tego. Obawiam się, że w energetyce ma być więcej takich projektów. Już się utarło, jest w wielu miejscach to powtarzane, że wydamy bilion na energetykę. I mamy się cieszyć. Wydamy bilion na transformację. Bilion wydamy. No nie, bilion. Mamy bilion do wydania. No ale to są z naszej kieszeni pieniądze. To ale jest, na czym polega radość?
2: Których nie ma w naszej kieszeni, przynajmniej w mojej. Jest ich
7: niewiele, ale to ma być w kieszeni naszej, naszych dzieci, jeszcze naszych wnuków. Ale dlatego, patrzę, że kontrakty różnicowe na 40 lat do przodu mają być na 3 biliony złotych. Z tego bilion na wiatraki i 2 biliony na SMR-y. Plus bilion wydany, to już w sumie 4 biliony to są, czyli 100% polskiego PKB. I wydaje się, że nie ma w ogóle tam sufitu. Za chwilę zostanie obiecane 200% naszego PKB. Ja się boję, że to po prostu się skończy jakąś taką republiką bananową, która po prostu splajtuje kompletnie, dlatego że politycy będą się prześcigać, kto komu obieca więcej, po to, żeby dostać trochę grosza, żeby tych wyborców przekonać, żeby głosowali na tego, a nie na tamtego.
2: Punkt pierwszy. Każdy, kto jest przeciw wiatrakom, nie powinien znaleźć się w polskim parlamencie. Punkt drugi. Każdy...
7: To nie są te oryginalne punkty.
2: Nie, znaczy to coś źle widzę.
7: Nie, to jest to dlatego, że zdjąłeś okulary.
2: To prawda i to zdjąłem kilka lat temu. Jest dzień kosztowny. Metoda przyjęta przez administrację Unii Europejskiej.
7: To długie jest ta deklaracja.
2: Nie będę. 15 punktów. Mniej więcej wiemy, co Szczepan myśli na temat transformacji energetycznej. Państwo, którzy słuchają Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, też wiedzą. Panu profesorowi tylko powiem, że my jesteśmy, tylko proszę nikomu nie powtarzać, zwolennikami węgla. Uważamy, że jakbyśmy przywrócili węgiel w Polsce i taką myśl na temat elektrowni węglowych i nowoczesnych oczywiście elektrowni węglowych i skorzystali z tego, że Polska jednak ma pokłady węgla, nie ma ani gazu, ani no wiatru trochę ma, trochę słońca też ma, ale...
7: Ja pomogę profesorowi,
8: i słońce, bo... I słońce też jest.
7: Ojczyzna, tak, dzisiaj dużo słońca, oczywiście. Natomiast ojczyzna pana profesora pomaga nam, żebyśmy wrócili do własnego wydobycia węgla, dlatego że również Władimir i również Władimir P., ale Putin wstrzymał tranzyt węgla z Kazachstanu do Polski. Nagle się okazało, że większość węgla, który jechał, żeby ludzie palili w piecach i tak dalej, ogrzali się na zimę, jechał z Kazachstanu przez Rosję. No i teraz z wyprzedzeniem czterodniowym Władimir powiedział, że węgiel stop.
2: Ale im dłużej żyję, im więcej pytam, tym mniej rozumiem z tego, co się dzieje na świecie, więc jest taka jakaś dziwna sytuacja, bo też z węglem. Tak, bo nagle okazuje się, że w wielu miejscach zaczyna brakować węgla i ten węgiel zaczął być w wielkiej cenie, a o tym węglu nikt przez wiele lat nie mówił.
7: Wszyscy myśleli, płaciliśmy za to, żeby zamykać kopalnie i wreszcie osiągnęliśmy sukces. Nie ma węgla, brakuje węgla na zimę. Jest sukces polityki klimatycznej.
2: To nie tylko polski sprawa, brak węgla. Jeszcze pana profesora nie dopuszczamy do głosu. Jeszcze popatrzę teraz na Piotra, żeby powiedział, no idziemy w kierunku, jak ty powiedziałeś, bananowej republiki.
7: Bananowej
2: republiki. Że będą banany, bo jest ocieplenie klimatu i będą w Polsce bananowe te palmy.
7: Pożyczamy? Ja tylko powiem jedną rzecz, to już oddaję, przepraszam, głos Piotrowi, że państwo polskie obecnie pożycza na 6,3%. Przepraszam, pozwól. No,
2: nie, ale ja pozwolę.
7: Na 6,3%. Człowiek może dostać kredyt gotówkowy na 8%, bez zabezpieczenia. A państwo nasze pożycza na 6,3. Więc jeszcze trochę przepychanki w NBP, jeszcze nie wybiorą członków do zarządu, będzie zarząd kadłubowy Glapińskiego postawiał przed Trybunałem Stanu, okaże się, że państwo polskie pożycza na 9, a my wtedy jako ludzie będziemy pożyczać na 13, bo przecież nie taniej niż państwo pożycza, tak?
2: Tak.
7: Więc jesteśmy na drodze do... O, To zależy, to jest zawsze. To już skoro to Piotr taki, udzielił to powiem tej, taki, tej tylko legendarnej taki... najlepszej odpowiedzi, to oddaję głos Piotrowi.
2: Nie, to ja taki tylko większy powiem, bardzo głupi i od razu przepraszam, to zależy od rosyjskich żołnierzy. To chciałeś powiedzieć?
7: Nie. To również, to na pewno.
8: No Rosjanie żyją, mają 20 parę procent. Także... Kiedy ja słyszę 13%.
2: A, wierzę.
7: Pan profesor chciałby od nas coś pożyczyć na ten procent. Pożyczyłby znajomy w Rosji.
2: I przyby się kręciło. No dobrze.
9: No tak, no z energetyką to wiemy. To jest problem u nas i tak jak Szczepan powiedział, te wszystkie rzeczy powinny być wprowadzane, tak? No bo deklaracje padają i nawet jak część polityków podpisze to, no to już słyszeliśmy, co szkodzi obiecać, tak? No z takim podejściem niestety te deklaracje nie mają żadnego znaczenia. Natomiast tania, stabilna energia jest dla nas przyszłością i tak jak rozmawiamy, tu jeszcze pan mówił, no jeśli chodzi o zasoby węgla, mamy zasoby węgla, można tworzyć teraz elektrownie węglowe, które mają wszystkie te filtry redukujące emisję CO2. Plus, no nie zapominajmy, no my ciągle trwimy w tym takim narzuconym nam ramach, że musimy redukować te CO2, no ale kto tak powiedział? No właśnie von der Leyen powiedziała z jakąś grupą osób, które w to wierzą, patrząc na to, co się dzieje w Chinach, w Indiach, cały czas ten świat, który staje się centrum przemysłowym całego świata, ta część Azji, ma to brzydko mówiąc w nosie, wytwarza cały czas coraz więcej CO2, coraz więcej, w Europie coraz więcej sprzedaje się silników, samochodów o silnikach elektrycznych, natomiast na całym świecie, jak spojrzymy, to przyrost samochodów o silnikach spalinowych cały czas rośnie. No więc generalnie Europa sama sobie strzela w kolano, no i możemy tak, no widzimy, co się dzieje z Volkswagenem, ostatnio mówi się o Stellantisie, o Porsche, generują problemy de facto te firmy, bo poszły mocno w tą swoją energetykę, już nikt nie chce sprzedawać, kupować Audi elektrycznych, no jest z tym problem. Oczywiście ktoś powie, nie, no ja widziałem, sąsiad ma, no okej, pojedyncze egzemplarze są, ale jeśli mówimy o skali makro, no to się po prostu wszystko dusi i tania energia wypicha firmy poza Unię Europejską, plus trzeba sobie uświadomić, no tak jak rozmawialiśmy też ostatnio, data center są podstawą i tak jakby krwiobiegiem gospodarki przyszłości i całej tej rewolucji technologicznej, która zostanie z nami na dekady, dopóki nie zostanie jakaś nowa technologia wynaleziona i nieważne, czy bańka AI mamy, czy te spółki tam zostaną przecenione, może pewnie pobankrutują niektóre, natomiast sama technologia sztucznej inteligencji z nami zostanie. Centra danych są takim fundamentem de facto no tej gospodarki przyszłości, tego, na czym już gospodarki przyszłości, która jest dzisiaj, teraźniejszości, ale i tego, co będzie w przyszłości. Będzie coraz więcej tego. No a w Europie nie ma mocy na budowanie nowych data centers, tak? No to są te problemy, z którymi się musimy spotkać. Bananową republiką znowu nie będziemy, bo największym eksporterem, producentem bananów jest Brazylia, no i nigdy ich nie dogonimy chyba. Na to też nie ma co liczyć w sumie. Natomiast te rzeczy tu, jak z węglem Putin takie rzeczy robi, no to jest... jeden element po prostu, no to tak jak mówił i u nas Andrew Michta, często niestety w Europie mówimy, że to jest wojna hybrydowa, ale to jest tylko po to, żeby usprawiedliwić w stosunku do społeczeństwa brak działania decydentów, którzy powinni podejmować te działania, bo jeżeli mówimy wojna hybrydowa, to z tyłu głowy mamy, a to może jakieś tam zielone ludziki, hybrydowa w cyberprzestrzeni, to zawsze było, już przecież mówili od kilku lat, więc nic się nie dzieje. A jeżeli powiemy, że to jest faza zero prawdziwej wojny kinetycznej, no to zupełnie inaczej to brzmi. I to są elementy, które polegają na tej takiej, nie wiem jak to ująć, degradacji struktury państwa i podważenia wiarygodności w organy państwowe. To widzieliśmy teraz, co się działo z tym w szkołach, z tym atakiem, co było. Reakcja państwa była co najmniej kuriozalna. Rodzice nie mogli wchodzić do szkoły. No przecież to nie rodzice atakowali, tak? No więc to są kuriozalne rzeczy, które regularnie podważają wiarygodność państwa. Już pomijam to, że rząd sam pomaga w swoich działalnościach. Słyszeliśmy o tych jakichś fejkach, co minister koordynator podawał i tego typu rzeczach. Natomiast tak samo z węglem. To jest kolejny etap, ponieważ znowu zostanie wykazana nieudolność państwa. Będziemy mieli kolejny klocek. Ktoś powie, nie, no to... to jest normalne. No nie, bo mamy świadomość, że to nawet w polityce wiadomo, tak? Jeżeli chce się swojego przeciwnika politycznego rzucać, to się ładuje pewne jakieś elemenciki cały czas w mediach poszczególne, aż w końcu dojdzie do tego tak zwanego punktu zwrotnego, że tą osobę przewalimy, tak? Tak samo się robi w tej walce psychologicznej, którą Rosja aktywnie prowadzi w stosunku do naszego kraju. I musimy mieć to świadomość tego.
2: zaraz jeszcze przejdziemy do Rosji, bo mówimy o jednej stronie medalu. Jedna strona medalu to jest gospodarka, druga strona medalu to jest to, co właściwie się dzieje w sferze politycznej, czyli z Trybunałem Konstytucyjnym, z Narodowym Bankiem Polskim. Jest orzeczenie Komisji Weneckiej, że właściwie prezydent powinien natychmiast przyjąć ślubowanie od sędziego, który został wybrany przez Sejm. Jeśli tego nie zrobi, to sędzia może w dowolnym miejscu ślubowanie złożyć. Notariusz musi podpisać to. To podpisane pismo może pójść do prezydenta, że on jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czyli zapowiada się przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, czyli ta droga, ta droga taka z użyciem likwidacji miasteczka, które jest przed Trybunałem Konstytucyjnym, który pokaże, że siłą można coś zrobić. I co wtedy?
9: Ja rozumiem, że Komisja Wenecka ma takie umocowanie w polskim prawie, jak ja pochodzę z Ornety i mogę zrobić Komisję Ornecką.
2: No, to prawda, ale to jest papierek, bo to się posługujemy papierkami.
9: No, ale no to komisja może sobie mówić
2: czyli
9: różne rzeczy.
2: Czyli powie, no dobrze, no to powiedziała Komisja Wenecka, może powiedzieć tak,
9: sprawa,
2: albo inaczej.
9: Nie, sprawa jest prosta. Prerogatywy prezydenta są, jakie są, są zapisane w Konstytucji i nikt nie może tych prerogatyw go pozbawić. Tak samo ja pamiętam, jak była kwestia, gdy obecny rząd był w opozycji, kwestia tak zwanych neosędziów, tak? Polegająca na tym, że według osób, które tak twierdziły, KRS był powołany niezgodnie z prawem i tego typu rzeczy. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z prezesem TSUE i rozmawialiśmy o tym, gdzie wykazywałem mu i pokazałem, on nie miał wtedy świadomości, Kun Lenarts, kwestii tego, że NSA jeszcze za poprzedniego prezesa, profesor Marek Dzirksadowski był prezesem NSA, jakoś na jesieni 2021 roku wydał kilka wyroków, gdzie w uzasadnieniach zostało napisane, że nieważne, czy KRS jest wadliwe powołanie, czy nie, jeżeli prezydent powoła kogoś na sędziego, jest sędzią. I to go zaskoczyło i on był wtedy w szoku i generalnie potem uznano, że jeśli KRS nie ma znaczenia, jaki był powołany, prezydent ma prerogatywy i powołuje na sędziego, to ktoś jest sędzią. Nieważne, czy przeszedł przez KRS, czy nie przeszedł. I takie są orzeczenia. Można sobie polityzować i próbować załatwiać innego rodzaju jakieś statementy komisji weneckich i nie wiadomo kogo, ale to nie ma żadnego znaczenia. Prezydent ma prerogatywy. Jeżeli nie przyjmuje ślubowania od kogoś, to ta osoba nie jest sędzią. Koniec, kropka. Tak samo możemy powiedzieć, że prezydent ma możliwość promowania kogoś na pierwszy stopień oficerski czy pierwszy stopień generała. No to jeżeli minister obrony narodowej stąpi sobie z wnioskiem, że chce tego człowieka na generała czy tego człowieka na porucznika, to co, nie musi prezydent tego podpisywać? Już ta osoba jest? No to jest dokładnie takie same. Możemy sobie rozwalić państwo. I proszę państwa, to jest kolejny element tego, że niszczymy sobie wszystkie struktury państwa. Nie ma żadnego zaczepienia, nie ma żadnych autorytetów. No i zastanówcie się państwo, ja pamiętam jeszcze z podręczników z taktyki, gdy byłem w wojsku, to jest element niszczenia państwa od środka. Dochodzą czynniki zewnętrzne, destabilizujące, podważające wiarygodność, sprawczość państwa. Wtedy państwo jest idealne do momentu, żeby wjechać do niego po prostu kinetycznie. No sami sobie to szykujemy. No oczywiście, no jeżeli taka jest wola większości Polaków, no to może tak ma być, no.
2: Tak, myślę, że ten stopień sporu, który jest w Polsce i ta strukturalny spór o wszystko, tak na dobrą sprawę, na Kremlu daje dużo radości planistom Władimira Putina. Panie profesorze,
8: no,
2: jakoś musimy wejść na ten Kreml i zacząć o tej Rosji i o świecie rozmawiać.
7: Ja myślę, że to nie tylko jest radość, tylko satysfakcja ze skutecznej i dobrze wykonanej pracy.
2: No tak, to jest...
8: No, chciałoby się w rzeczywistości, moim zdaniem, to, co dzieje się w Polsce, bardzo przepraszam, ja nie wchodzę nigdy w polityczne sprawy polskie, ale to, co obserwuję, to skutek nie tylko działań rosyjskich, ale i sami Polacy pomagają sobie, żeby w sytuacji, kiedy na wschodzie ciągle istnieje ten agresywne państwo, zajmuje się bez przerwy, kłócą się pomiędzy sobą.
2: Ale czy to Rosjanina śmieszy, krótko mówiąc? Czy to jest zabawne?
8: Nie. Mnie to nie śmieszy. Gdyby codziennie nie ginęli te ludzie
2: na
8: froncie, to może ja bym trochę nawet lekceważył te wszystkie spory, kłótnie pomiędzy sobą. Ale kiedy tam naprawdę poważne rzeczy robią się. I ja słyszę słowa, które idą z Kremla, to mnie przerażenie. Ja jeszcze w 22 roku swoim przyjacielem akurat z Krakowa, ja z elitą krakowską przyjaźniłem się. Ja im mówiłem, słuchajcie, kochani, ale boję się, że nam trzeba będzie w okopach posiedzieć razem i wspólnie walczyć z tym, jeżeli nie będziemy ciągle brać pod uwagę, że tam na zachodzie i na wschodzie jednak niebezpieczeństwo rośnie.
7: No ale to był wtedy taki slogan modny.
10: Szczepan Roman.
7: Że Rosja nie może wygrać, a Ukraina nie może przegrać. A mi się wydaje, że po 5 latach jest na odwrót. To znaczy jesteśmy w sytuacji takiej, w której wygląda na to, że od strony faktycznej mówię, że Rosja nie może już tej wojny przegrać, a Ukraina nie może jej wygrać. I tylko to jest kwestia czasu, kiedy będzie rozstrzygnięcie takie, mówiąc delikatnie, że Rosja nie przegrała, a Ukraina nie wygrała. A niech każdy sobie to wypełni treścią.
8: Ja to żart żartami, z uśmiechem o tym mówimy, ale w rzeczywistości ja niedawno byłem w Karpaczu i słuchałem, byłem na panelu, gdzie wystupali eksperci Unii Europejskiej, którzy mówili o sytuacji z finansami, co dzieje się na wschodzie. I podali takie liczby, których mnie nie mogę do tej chwili spokojnie przejść do porządku dziennego. 1700 firm europejskich nadal pracują w Rosji. No, to przerażające, ale gorzej. Policzono, ile te firmy zapłacili do budżetu państwa rosyjskiego w ciągu ostatnich 5 lat. 100 miliardów dolarów. I to znaczy, że każdy piąty dolar, który idzie w budżecie, przeznaczony w budżecie na wojnę, nie na militaryzację Rosji, a na, bezpośrednio na wojnę, to jest pochodzenie z firm europejskich.
7: Do tego jeszcze trzeba doliczyć zakupy gazu LNG, który jest kupowany w 5 lat po wojnie, i nasze opłaty za tranzyt węgla z Kazachstanu. Przecież piąta zima i my kupujemy węgiel z Kazachstanu, który jedzie koleją przez Rosję i płacimy za ten tranzyt.
8: Dokładnie.
7: I mówimy, że to w ogóle jest wojna. My jesteśmy na wojnie prawie że totalnej. Tak totalnej, że ufamy. 3 miliony gospodarstw domowych w Polsce, które ogrzewają się węglem, są zdane na zaufanie, że węgiel Putin nam przepuści. No właśnie powiedział, że nie przepuści, tylko ze złośliwości, bo do tej pory akceptował nasze pieniądze i nie przeszkadzały mu, ale teraz może taką złośliwostkę zrobić.
8: Tak, to mnie... A potem będziemy porównywać, ile dronami ukraińskimi zniszczono tych rafinerii w Rosji. Okazuje się, że koszty, страты Росії за взгляду на бомбардування та рафінерії зі сторони України виносить не менше 1% БКП. Якщо прилічити, що це значить 1%, то є 20 мільярдів доларів. А акурат втеди, коли в Карпачі були, прочитали оголошення в Праці, о тим, що Росія спродала 100 тонн злота до Хін і отримала за одну тільки транзакцію около 40 мільярдів доларів. В зв'язку з тим ми розуміємо, о це власне виходить.
7: Да, а коли... Że te straty są minimalne w porównaniu do zysków. Czy firmy europejskie zostawiły w Rosji 100 miliardów dolarów w podatkach, a koszt tego wszystkich ataków na rafinerię to jest 1/5 tego.
2: Ja przeczytałem, że teraz Unia Europejska wprowadza kolejny pakiet sankcji na Rosję. I w związku z powyższym ucierpi najbardziej przemysł zbrojeniowy, bo nie będzie miał czegoś do produkcji. Do produkcji. I bardzo mnie to też, no właściwie mnie zdziwiło, że europejski przemysł pomaga Rosjanom w produkcji broni w piątym roku wojny na
7: Ukrainie. I po pięciu latach ogłaszamy, że jednak trochę mniej będzie pomagać.
2: Że będą sankcje, ale to nie jest tak, że wprowadzamy sankcje, tylko jest tak, że jest pomysł na to, żeby wprowadzić sankcje, to dopiero...
7: Tak samo jak Unia wprowadziła już dawno sankcje na zakup gazu z Rosji. To polegało na tym, że Unia powiedziała, że za parę lat przestanie kupować gaz z Rosji.
8: A słuchajcie, no już...
7: Sankcje łamiące śmiechem, po prostu ludzie tam się łamią ze śmiechu w pół.
8: Oczywiście, bo trzeba powiedzieć, ja mogę nazwać nawet nazwiska tych biznesmenów rosyjskich, którzy siedzą w Hiszpanii, w Słowacji, którzy całkowicie są powiązani z przemysłem zbrojeniowym rosyjskim i normalnie siedzą, nie mają żadnych sankcji. Żadnych sankcji. A oni przed tym, no, co... Po co tam nawet do tych nieznanych nazwisk iść? Mielniczenko, który jest teraz oligarchem, no, najbogatszą osobą w Rosji. Zresztą przemysł zbrojeniowy, wszystkie pociski robią się na jego zakładach. On normalnie publikuje artykuł w Ekonomiście Wielkiej Brytanii, a zmianka, kto to jest... Napisano, że to jest podobnie przyszły prezydent Rosji. I to znaczy, że elity europejskie akceptują poglądy, które ogłoszono w tym artykule, a te poglądy to można po prostu przeczytać i wysłuchać w tym przemówieniu samego Putina. W związku z tym świat rzeczywiście jest dziwny trochę. I kiedy my mówimy o tym, że Polacy pomiędzy sobą kłócą się, to jest drobnostka w porównaniu z tym, co dzieje się w ogóle na świecie. A kiedy już zwalnia się od sankcji ten diesel rosyjski, nieważne, że to jest tam 300 tysięcy bareli, to jest drobnostka, ale sam fakt, że Stany Zjednoczone nie chcą walczyć z Rosją, walczą raczej z Ukrainą i to znaczy pomagają w tym trójkącie. Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. W związku z tym tam to już nie ma o czym żartować. To już straszne rzeczy.
2: To prawda. Panie Piotrze.
9: No prawda, ale zawsze tak było, jest i będzie. No. My możemy słuchać, znaczy nie ma co wierzyć w hasła polityków, nie wiem, Ursuli von der Leyen, różnego rodzaju ogłaszane, bo przecież no, Ukraina regularnie publikuje na Twitterze części broni, która zostanie gdzieś przechwycona, czy nie wiem, zestrzelona, czy spadnie się, nie spali generalnie, rozbierając na różne części, pokazując chipsety z różnego rodzaju niemieckich, amerykańskich firm z całej Europy i również ze Stanów Zjednoczonych, pokazując po symbolach, bo każdy chipset, każda kostka, każda tam jakiś układ scalony ma swoją serię, kiedy został wyprodukowany, pokazując daty, że to jest produkcja sprzed na przykład pół roku, tak? W rosyjskich dronach jest zamontowana. Więc z drugiej strony, no... Ja spojrzę na to w sposób brutalny, bo tak jak podkreślam zawsze, polityka międzynarodowa jest chyba najbardziej brutalnym, nazwijmy to, zajęciem, jeśli chodzi o czynność ludzką, bo nawet, jak to się mówi, mafia i gangi zabijają mniej ludzi niż polityka międzynarodowa, no bo element wojna jest elementem polityki międzynarodowej, tak? Jak giną przecież tysiące, setki tysięcy ludzi wtedy. Natomiast każdy kraj reprezentuje swój własny interes. Pytanie, jak go pojmuje. My bardzo często mamy problem ze zdefiniowaniem tego interesu. Nie mamy tego wspólnego interesu niestety, stąd się miotamy jako kraj od lewej do prawej strony, od południa do północy i tak ciągle w kółko się kręcimy. I to jest wykorzystywane przez zewnętrznych aktorów na scenie międzynarodowej i podlewane często. Jedni się cieszą, że zrobili sobie zdjęcie z kimś innym, albo ktoś inny z zagranicy skrytykował naszego premiera, czy naszego ministra, czy kogoś z opozycji. I tak ta zabawa trwała chyba chyba zawsze, co historia pokazuje. Natomiast nie dziwmy się, że Niemcy, nie wiem, teraz będę zgadywał, nie chcę nikogo oskarżać, Włosi, Francuzi i inne kraje mówią, że walczą z Rosją, a de facto również ich tam sponsorują, podtrzymują, no bo dbają o to, żeby ich firmy funkcjonowały. Z drugiej strony jest wyciąganie pieniędzy po to, żeby przekazujemy Ukrainie różnego rodzaju dotacje, wsparcie militarne, po to, żeby ona te pieniądze lokowała w przemyśle niemieckim, francuskim, kupowała uzbrojenia, no bo przecież kupuje, tak? Unia jako komisja przekazuje środki do budżetu Ukrainy, a ona za to kupuje na przykład, nie wiem, różnego rodzaju uzbrojenie z Rheinmetallu czy innych tam jakichś firm, tak? No i tak to wygląda. Z punktu widzenia historii, no nie powinniśmy się dziwić. Ile to razy przez ostatnie, nie wiem, 30 lat, odkąd mamy Polską wolną, czyści już 7, Polska była na arenie międzynarodowej, szczególnie w Europie tutaj, uważana za rusofoba. Nieraz, jak mówiliśmy, czy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przypominał o działalności Rosji, o agresywnych zamiarach Rosji, o tym, że plan, który jest przygotowywany, to zawsze w mediach liberalnych, czy całej tej demokratycznej, nazwijmy to liberalnej Europie, Polska była przedstawiana jako rusofoby, bo wy się boicie, bo wy nic. A my wiemy, jak to wygląda. Mamy inne odczucie, jeśli chodzi o zagrożenie. Dlatego Bałtyki, my, Rumunia, te kraje, które są blisko tego, czujemy to zagrożenie. I rozumiemy, że walka Ukrainy powinna, no daj Boże, żeby wygrali, co Szczepan tutaj mówi, no że ciężko. I oczywiście racjonalnie patrząc na to, to jest bardzo ciężko Ukrainie wygrać i tak heroiczne działania podejmuje. Natomiast z punktu widzenia krajów, które są dalej, Niemcy, Francja, jeszcze Hiszpania czy Portugalia, no proszę Państwa, to jest jakaś abstrakcja, no. Jeżeli, nie wiem, ktoś jest ministrem czy premierem rządu polskiego i mamy przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać, nie wiem, jakieś produkty do Ugandy, a Uganda walczy z jakimś swoim sąsiadem, no to co, premier powie, mamy sankcje, nie będziecie sprzedawali do Ugandy? Panie premierze, no my jesteśmy tutaj, pan, naszą gospodarkę, nasze interesy, to ktoś może powiedzieć, no ale tak nie wolno. No proszę państwa, no etycznie, oczywiście, to można mówić w kategoriach etycznych, że tak nie wolno, to nie przystoi, ale polityka międzynarodowa, etyka, moralność nie jest walutą w polityce międzynarodowej, tak? No i tak ten świat wygląda. Czy my się możemy godzić, możemy się oburzać, możemy się nie oburzać. Tak ten świat wygląda i będzie wyglądał. No, tak to jest.
2: A czy proszę, panie profesorze.
8: Drodzy przyjaciele, ja absolutnie się zgadzam, że business is usual, niezależnie od tego, co dzieje się tam. Germania faszystowska, czy Rosja dzisiaj. Będzie szedł. Tylko trzeba jednak pamiętać jedną rzecz, że Rosji nawet nie trzeba używać broni jądrowej. Bardzo często mówi się takimi sloganami, że Rosja, no gdzie ona pójdzie teraz broń jądrową? My od razu, i ja słyszę, minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, mówi, dokładnie to samo, co nad czym śmieje się Putin. On mówi, 5% BKP ukraiński z sukcesem walczy z Rosją. A my tu w Polsce mamy 50% BKP. No, непорівнівальне, а якщо ми тут всі разом, то ж в ogóle, що там мовить у Росії? Що вона може зробити? А як це єдна річ, яка в праці польській в ogóle ніколи не вживана, не була вживана, аргумент. А я не стати почвінчилим кільканаще лят студіюванню тієї проблеми, значить, не безпосередньо, я учасничав в цілому інституті. Слово паніка. Я зараз останньо слышу, що діється зі школами польськими, яка вже є паніка. А якби над тереном Польщі 10 чуйників сказали звіншення, радикальне звіншення тла проміння творчості над Польськом, а ще до того в двох-трьох краях то би підтвердило, то wyobrażacie, co zacznie się bez żadnego użycia. A nie trzeba używać tą broń na terenie bezpośrednio nad Europą. Wystarczy w kosmosie użyć bomby jądrową po to, by zniszczyć kanały informacyjne. I stamtąd люди не разумеют, что это есть, бо радиофобия, то есть страшно. В 87-м году в Бразилии, в Прубках, где был изотоп цезия, она была украдена, а потом разбита. По двух месяцев, две трети БКП целой провинции Гояна в Бразилии уж не было жадных продукций, бо всичко втрималося. Ми, наш інститут за Станами Зідноченими зробили кільканащі досвідчень в лятах 90-х, студіюєнц то, що відбилося в Чорнобилю, і це відбилося в Трімайленд, в такій самій катастрофі в Станах Зідноченних. В Росії, значить, в Зв'язку Радянському, кошти Чорнобиля, то були 200 мільярдів доларів. З них паніка, то є 180. А тільки 20, то були реальні страти. А єжелі зараз, я недавно в віртуальній Польщі слышу дискусію на тему, ну, вспомнення, що було в Чорнобилю, так і бздури зачинаю мовить. А єжелі зараз те бздури зачну на кожному кроку кшичить, бачанц, що діється в тих в чуйниках про мене творчості. Не потрібно ніц. Отим треба пам'ятати, що Росія мато в ринку, і то всичко є пристюдювано, і відом, як то уживати. А то не треба уживати жодні броні. Я в зв'язку з тим... Два тигодні, чи тигодні тому Путін на Валдаю знов мовив. Повтажав те всі бздури, не бздури, агресивні речі. Але це мені приразило, що він вже не мовив тим, як дійсніший винолязок. Він то повтажав зменшеним голосом, як то, що є абсолютно очевидно. Він повідав, що Росія пійде. І бенже шла на війни другом, і пуйде на бенже відповідати на кожний агресивний крок, як он мові, який іде з Європи. В зв'язку з тим Росія підготована на пішлий рок 40% збільшення бюджету збройнєвого. 40%, ні. 2%, не 3%, 40%. В тим року є кільканащі процент збільшення бюджету. В зв'язку з тим Росія, направда, приготовуюча. Я не мовлю о тим, що вона чолги свої, тим більше пристажали, то бенджі вижуцала. Але не треба, я ж о тій паніці, я ж мовлю, а та паніка, то вона огарне ціле сполученство. То не є паніка на підставі реальних речей, а в головах людей. І то є страшно.
7: Так, це було з пандемією. Пам'ятаємо о тим, що паніка була чимось...
8: Докладні так.
7: Przetestowana в ogóle sytuacja, międzynarodowo przetestowana, jak ludzie się zachowują, kiedy dostają informację, że istnieje coś, czego nie widać, a na pewno grozi im ich życiu. Powiedział pan na 40% wzrost budżetu na zbrojenia?
8: Tak.
9: Z roku na rok.
7: Z roku na rok.
8: В наступному року лежить в парламенті, просто в парламенті, так званому парламенті.

0: 86 на 450. Także to nie tylko o Putinie chodzi.
1: Tak.
0: Niestety.
2: Jak słucham pana profesora, wydaje mi się, że perspektywy, które ja czasem tu rysuję, to są takie optymistyczne w ogóle. W porównaniu do realnych głosów, które są z Rosji, bo szczerze powiedziawszy, jeżeli no, profesor ma doświadczenie w tym sektorze jądrowym rosyjskim, nie słyszałem, żeby nasi analitycy, tak, największa finezja, jaką ktoś jest w stanie zdobyć, to o, że Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej, prawda, na Ukrainie. A to co?
0: Użycie
2: broni jądrowej w kosmosie i tam...
0: I koniec.
2: Putin powie, że nie, no tam coś tam, satelita nam się zepsuł, tego zestrzeliliśmy. Co, jaki problem, nie? A u nas to prawda, że ten... w ogóle był taki fajny film, Epidemia strachu. Ale jak te czujniki promieniowania by wskazały podwyższone promieniowanie, to poziom paniki, który by wystąpił, jest zupełnie nieporównywalny do niczego, bo to nawet COVID, nie COVID, tam przy COVIDzie to ludzie, część było tych, co zaprzeczali, że to taka grypa i tak dalej. Natomiast jak to byłaby promieniowanie, jakby informacja byłaby potwierdzona i wiadomo byłoby, że to wynik działań Rosji, to faktycznie nie trzeba przekraczać granicy, nie trzeba wysyłać drona, nie trzeba nic. Ja jeszcze już nie mówię o tym, że tam jakieś no jest podejrzenie, prawda, że niefortunnie dżuma się wydostała na Syberii z laboratorium. Ona równie niefortunnie na przykład mogłoby się okazać, że się przedostała na ukraińską stronę frontu. No, niefortunny taki wypadek, prawda, rosyjski. Jak już tam parę milionów ludzi umrze, to Rosjanie przeproszą, że wyciekło.
0: Nie, absolutnie.
1: Znowu takie naiwne pytanie. Ile tych mózgów na tym Kremlu i w tej Moskwie pracuje nad tym wszystkim? Nad całą operacją pod tytułem Świat?
0: To nie ważne, ile osób. Ważne, na ile fachowo to oni
3: robią. Jakość ma znaczenie, nie ilość.
1: Nie, ja wiem, ale może ze trzech przynajmniej ich tam jest. Pięć, właśnie wiem, że to nie...
3: Władimir, Władimirowicz, Putin. Trzech.
2: Nie, żartuję. Są zdeterminowani.
0: Słuchajcie, ciągle jest tak myślą, większość ludzi myślą, tyle lat, 5 lat idzie wojna, sankcje, Rosja traci, już nie wytrzymuje. Ukraińcy mówią, no już cały przemysł
2: położyli. Kolejki na stacjach benzynowych, a potem diesle eksportują.
0: A ja do panów, moich przyjaciół, z którymi tu teraz siedzimy, ja powiem, specjaliści od fizyki jądrowej, od energetyki jądrowej, latem wprowadzili do życia pilotowy reaktor, kolejny reaktor dla energetyki cywilnej na szybkich neutronach z zamkniętym jądrowym cyklem. Już prowadzili mimo to, że Rosja boryka się, jak wszyscy myślą, z trudnościami. A pod Tomskiem postawili reaktor. To będzie produkowało, to jest nowa technologia produkcji урану, wzbogacenia урану. Jednocześnie tańsze i bardziej bezpieczne źródło energetyki jądrowej, takiej cywilnej. A to znaczy, że idzie i nadal шеф, былий міністр енергії атомової, Євгеній, ой, запам'ятав, вилічав мені з голови, знаний, він є 4 літа старший оде мені, надал є шефом того, і вокруг нього існує швітний зеспіл R&D спеціалістів, які направду можуть зробити. В зв'язку з тим, я попросту не хотів би, щоб ми тут, в Польщі, лекціважили то, що діється там на Заході. І замість того, щоб...
1: На Сході.
0: На Сході. І замість того,

0: żeby liczyć o 2% zwiększenie popularności jednego polityka albo na 2% mniej, myśleli o tym, co za tymi liczbami 2% stoi. Bo społeczeństwo polskie, moi przyjaciele, takie normalne Polacy, którzy nie są wykształceni w sensie jądrowym, oni mnie ciągle pytają, kiedy trzeba brać bilety na pociągi, żeby jechać, wyjeżdżać z Polski. To jest żart. Ale z drugiej strony, wewnątrz takich normalnych, absolutnie nie doświadczonych ludzi panuje to poczucie niebezpieczności. W związku z tym ja dlatego tak mówię. To jest moja misja tu siedzieć z fachowcami i miłośnikami metali ziemi rzadkich, żeby po prostu jeszcze raz powtórzyć tą narrację, że jednak tam jest niespokojnie.
1: Tam jest spokojnie. Spokojnie. Tam.
0: Nie, oczywiście śmiech śmiechem, ale Rosja nie może zaprzestać wojny. Nie Rosja nie może. Путин не может запрестать войны. Для того же, как только запреста войны, то с ним начнутся развлечения. Что миллион людей сгинело, чи есть поколеченных российских, я уж не говорю украинцев, в самой Росе понад миллион людей поколеченных. За что? За то, что 10% территории Донбасса взяли. Przecież nie o to chodzi. Putin będzie walczył dalej. Pójdzie dalej.
1: Ale otworzy drugi front? Bo to jest to pytanie, które...
0: Ja na to pytanie... Panie Krzysztofie, kochany mój, ja na to pytanie ciągle odpowiadam. Wojna idzie. Nie trzeba, żeby była wojna gorąca. Wojna, która niszczy świadomość ludzi. Nie daje spokojnego życia. To jest normalna, idzie normalna wojna. I nie trzeba chować głowy do piasku. W związku z tym trzeba wszystko robić po to, robić wszystko, żeby opracować strategię walki z tym. A ja nie widzę, żeby...
1: Ale jak walczyć się, bo to na poziomie psychicznym jest, no to psychologicznym.
0: No
1: to,
0: oczywiście.
1: No to jak z tym walczyć?
0: Mówić... My we dwójkę nie wymyślimy. My będziemy wiedzieć jakieś argumenty. Możemy dołożyć trochę groszy do przyszłej strategii, ale po to trzeba zwołać normalną radę naukowców.
1: Ale powiedział pan, że w Rosji nie jest tak wielu tych, co myślą.
0: Ja nie... W Rosji istnieje system. Stworzony system. Dlatego my na tym kongresie deputowanych ludowych nie mówimy o zniszczeniu, o usunięciu Putina od władzy. My mówimy o zmianie całego systemu.
1: Ale to piramida jest, to jak ją rozwalić? To byli tak? No.
0: Piramidy można rozwalić, to trzeba pomyśleć jak. Istnieją różne, nie ma jednego... Leku. No nie ma jednego leku. Do tego trzeba używać różnych argumentów. Ja wiem, że istnieje pogląd, że Rosjanie zawsze będą tacy agresywni. Ale nie trzeba tworzyć, takich warunków, żeby ta agresja wychodziła ciągle w gorącym sensie na zewnątrz. Jednak można stworzyć, bo jedno jest, mnie czasami pytają, i ja jestem przekonany, że nie chodzi o to, jakie liczby, jakie jest BKP w Polsce, w Hiszpanii w porównaniu z Rosją. Ważne odczucie u Putina i elit, czy będzie obrona sukcesywna, czy nie będzie. Он тим розуміє. Є приклад, є швидний з Турцією. Jeden raz uderzenie samolotu bez żadnego uprzedzenia pojawił się nad powietrzem na terytorium Turcji, zniszczyli, powtórki nie było.
2: Najlepsza komunikacja.
0: A?
2: Najlepszy styl komunikacji.
0: Absolutnie, to dokładnie tak powinno być.
2: Miałeś, Krzysztofie, w miniony czwartek ciekawą rozmowę z Jackiem Bartosiakiem w poranku, który o tym właśnie mówił. To znaczy, że my żyjemy w świecie końca historii, tu w Polsce, w którym wyoutsourcowaliśmy to, że armię mamy zawodową, kupujemy za miliardy dolarów uzbrojenie od Amerykanów, jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, jesteśmy bezpieczni. No i teraz się okazuje, że to wszystko jest z tektury, bo to są... Bo to nas realnie, może się okazać, że to nas realnie nie zabezpiecza. Jeżeli chodzi o obronę cywilną i te cyrki, które teraz widzimy, że tam SMS-y wysłali do złego województwa, mówią, żeby się kryć do schronów, ale nie ma schronów, nikt nie wie, co robić, nikt nie jest przeszkolony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest, w sensie to, co mówi pan profesor, że taki ten pierwszy poziom walki na poziomie paniki społecznej, na poziomie tego, że społeczeństwo nie wie, jak zareagować, no to jest właśnie taki fundament obrony cywilnej. To jest, żeby ludzie rozumieli, wiedzieli, byli przeszkoleni i tak dalej, i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas cały czas piąty rok wojny jest outsourcing, kupiliśmy F-35 i tak dalej, a potem jak zawyje syrena, to nikt nie wie, co ma zrobić. No przecież kupiliśmy F-35.
1: No właśnie, żeby F-35 poleciały, bo wtedy ich
2: i
1: nie
2: teraz
1: trafią.
2: Plus do tego, jeżeli jest podział, obie strony sporu politycznego, ja uważam, że obie niestety, jakby korzystają z tego podziału, żeby podsycać ten strach w momencie, w którym to uderza w drugą stronę, tak? Premier z tego korzysta i jego tam ludzie korzystają z tego codziennie praktycznie i te SMS-y wysyłają, tak? Ale był ten z tymi tam, że jakiś nożownik w szkole coś i Republika, że jutro tam ma zabić 60 osób, nie posyłajcie dzieci do szkoły. No przepraszam, ale to nie jest odpowiedzialne działanie, tak? Więc w momencie, w którym my powinniśmy budować odporność na to, żeby panika nie zapanowała, jak się coś wydarzy,
1: się w panikę.
2: To my budujemy, napędzamy strach, tak? I teraz ten scenariusz, o którym profesor powiedział, prawda jest taka, że strach przed promieniowaniem właśnie, promieniowanie, którego nie widać, tak? Że jego nie widać, a ono cię może zabić. Ten strach jest tak silny, że nawet nie trzeba, żeby u nas te czujniki wykazały. Wyobraźmy sobie, że jest środek zimy, Ruscy zniszczyli na Ukrainie prawie wszystkie lokomotywy, stacje na drodze, stacje benzynowe na drodze Kijów tam do Polski i nagle na Ukrainie jakieś czujniki zaczynają wskazywać coś, że jest promieniowanie. I nagle ludność ukraińska wpada w panikę i stara się uciec. A nie mają jak, bo pociągów nie ma, bo nie ma tych lokomotyw, bo nie ma tych stacji benzynowych i ludzie zaczynają z paniki z Ukrainy i ta panika się przenosi na Polskę razem z setkami tysięcy czy milionami ludzi, którzy uciekają, tak? I my nie jesteśmy na te scenariusze, no przepraszam, ale jak się patrzy na obecnych szef tego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, teraz na jakiejś konferencji jest obok pani tej profesor Mróz-Gorgoń, pomiędzy nią, prawda, a Jakubem Wiechem, no to no czego tu oczekiwać? No,
1: ale był w Warszawie generał, jak powiedział, najważniejszy wojskowy w NATO. Rozumiem, że najważniejszy amerykański wojskowy w NATO był w Polsce na konferencji Warsaw Security Forum i powiedział tak.
3: Grynkiewicz.
1: Jakieś...
3: Nie powiedziałeś w ogóle.
2: Nie powiedziałeś jego nazwiska.
1: Grynkiewicz. Grynkiewicz. Generał Grynkiewicz.
2: No.
1: Z Ameryki.
2: On mówił, że w 27 będzie wojna. No.
1: Nie, on powiedział tak. NATO jest w stanie powstrzymać każdy atak, zdobyć przewagę w powietrzu i na morzu. NATO może zniszczyć wojska, które prowadzą wojnę. Powiedział, NATO jest tak silne, że...
3: Ale chce? Bo może, ale chce?
1: Nie, no bo teraz nie ma tej sytuacji, ale to rozumiem, że w przypadku agresji Rosji na któryś z państw NATO, NATO zyskuje przewagę w powietrzu i na morzu i ma do tego i siłę, i kompetencje, i zdolności, a potem zyskuje przewagę na lądzie, czyli niszczy armię i wojsko, które to prowadzi.
2: Ale jak miliony ludzi z Ukrainy będą uciekać przed promieniowaniem i w Polsce będzie panika, to które wojsko to zniszczy?
1: Nie.
2: F-35 to zaatakuje czołg, czy armatochaubica?
1: Nie, to już jest co innego. To jest to ten mózg Kremla, zbiorowy
2: system. To prawdopodobnie
1: system,
2: właśnie taki będzie zarządza. Problem, a nie ten problem, który na to łatwo by rozwiązało, tak? No, nie przyjdzie tu czołg, żebyśmy go zastrzelili i pokazali, że jesteśmy w stanie załatwić czołg, no.
1: No dobrze, to jesteśmy w defensywie, to w takim razie niekoniecznie istnieje taki ruch, który można wykonać.
2: Nie, ruchy istnieją, które można wykonać, ale nasze z całym szacunkiem elity absolutnie tych ruchów nie wykonują. No jedyne...
1: No mają poważniejsze problemy na Trybunał Konstytucyjny.
2: Dokładnie, tam trzeba ruchy.
1: Tam wojsko trzeba
2: posłać. No właśnie, może wojsko wejdzie do Trybunału. Wiadomo, że prezydent musi podpisać nowe środki własne Unii Europejskiej. Więc trzeba przejąć Trybunał, żeby Trybunał mógł prezydentowi tam ten długopis wytrącić. I to są prawdziwe tutaj nasze wojny, tak? Cały czas do samego końca, aż się coś nie wydarzy, u nas politycy będą bić się między sobą i wierzyć, że to się przecież nigdy nie wydarzy, bo jesteśmy w NATO, w Unii. Tutaj trzeba swoje rozgrywki dokończyć.
3: Jest taka gra, to się nazywa chyba Dżenga.
1: Piotr Nowak.
3: Tak. Gdzie mamy z takich klocków drewnianych ułożoną taką wieżę, tak? I cała gra polega na tym, że każdy ma wyciągnąć jeden klocek i po prostu, żeby się ta wieża nie zawaliła. No i to mi się kojarzy właśnie z państwem polskim, gdzie rządzący, elity, nazwijmy to, wyciągają te poszczególne klocki. Widzimy, że wieża się chwieje, ale to jeszcze może się kniemy w NBP. I teraz właśnie tu, co rozmawiamy, to co pan profesor mówi, jeśli chodzi o panikę, nieważne, czy to będzie podwyższony wskaźnik promieniowania, czy jakiś potencjalnie wirus, jakaś dżuma, czy nie wiem, kilka dronów odpukać na terytorium Polski, które uderzy w końcu w coś. A ja ciągle uważam, że elektrownie i tego typu rzeczy kompletnie są niezabezpieczone i to jest de facto zniszczenie, nie wiem, naszego systemu energetycznego, spowoduje, że będziemy mieli blackout i ludzie też zaczną się zastanawiać, czy jest sens tu siedzieć, niestety, bo ponieważ uważam, że bronić powinniśmy naszej ojczyzny. Natomiast zacznie się panika, tak? I jednym z elementów i pierwszą reakcją paniki, co widzieliśmy podczas COVID-u, jest to, że ludzie lecą do banków i wypłacają gotówkę.
1: No to figa.
3: I wypłacają też waluty, czyli dolary, euro, cokolwiek mają, ale w dużej mierze gotówkę w pełnym tego słowa znaczeniu, jak sobie ją możemy wyobrazić. Czyli to się nazywa tak zwany run na banki, czyli problemy z płynnością, ponieważ banki no mają te środki, no ale część środków jest czy w kredytach ulokowanych, czy w obligacjach rządowych, tak? Pojawia się problem płynności. Żaden bank, nieważne jaki, proszę Państwa, żaden bank nie przetrwa tak zwanego runu na bank. To jest znane w historii.
2: Tym bardziej, się że u nas ten osad tak zwany to chyba przekracza bilion teoretycznie to, co ludzie mają na swoich kontach pozbierane.
3: Nie, bo znaczy to depozyty, ale to zależy, czy są długoterminy, krótkoterminy, ale abstrahując od tego, tak, żaden bank tego nie wytrzyma, żaden system bankowy tego nie wytrzyma i po to wynaleziono jednym z elementów funkcji jest banku centralnego, jest tak zwany bank ostatniej szansy, czyli banki, sektor bankowy, czy bank, który ma problem, idzie do banku centralnego po płynność, no bo on ma nieograniczoną ilość polskiego złotego w naszym przypadku. Żeby bank, Narodowy Bank Polski podjął decyzję o stabilizacji systemu finansowego, czyli pożyczeniu jakichś środków jednemu małemu, dużemu, średniemu bankowi, decyzję musi podjąć Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Nie Rada Polityki Pieniężnej, tylko Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Jak za chwilę, za 3 tygodnie u nas Zarząd Narodowego Banku Polskiego, czy za 2, straci kworum, czyli nie będzie mógł podjąć żadnej decyzji, bo ponieważ pan premier nie dał kontrasygnaty do jakichś kandydatur, wczoraj była jakaś informacja, że prezes Glapiński wystąpił z kolejnymi wnioskami o powołanie tych osób, żeby uzupełnić skład zarządu. Jeżeli tu nie będzie odpowiedzialnego zachowania no, pana premiera, albo ewentualnie wytłuszczenia, dlaczego dane kandydatury się nie nadają, bo być może są jakieś racjonalne przesłanki, o których my nie wiemy, to chcę tutaj no, fair się zachować, to, no, to będzie problem. I to jest właśnie kolejny klocek. Widzimy, że ta wieża się chwieje, I pan premier, nie mówiąc, czemu nie dał kontrasygnaty do czterech członków, gdzie media podawały te nazwiska, bez żadnego wyjaśnienia, wyciąga kolejny klocuszek, a może i dwa, bo mówi, jestem macho i wyciągnę dwa naraz, pokażę wam, że się da. No w końcu ta wieża runie i za tą wieżę, że ona się złoży, zapłacimy my wszyscy, tak? My Polacy, przedsiębiorstwa, bezrobocie potężne, ucieczka inwestorów z kraju, osłabienie polskiego złotego, czytaj, benzyna nie będzie po 7, tylko po 17. No i będzie problem. No i ja tego nie rozumiem. My nie potrzebujemy, nazwijmy to, zewnętrznych czynników, które by nam zagrażały, jak my sami sobie w imię nie bardzo rozumiem czego, bo de facto no, pogorszenie gospodarki i podrożenie cen paliw osłabiającym się złotym, to jest strzelenie rządowi sam sobie w kolano strzela, ponieważ dług do PKB mocno wzrośnie, bo mamy 100 miliardów euro czy dolarów, ekwiwalent długu w Polsce, no więc siłą rzeczy, jeżeli złoty się osłabi, to kolejne tam 10% osłabienia złotego, to jest, nie wiem, 40 groszy na euro, czy tam 30 parę groszy na dolarze, powoduje, że dług do PKB wskacze 1 punkt procentowy do góry, więc zaraz się okaże, że gdyby do tego doszło, no to rząd sam sobie strzeli w stopę, przekroczy długi niedługo 55% bardzo szybko, no więc nie rozumiem tego, co no, kieruje tym działaniem.
1: No wtedy wzrośnie przyzwolenie na to, że Polska weszła do strefy euro, bo no, okaże to... się, że tylko pani komisarz, Komisja Europejska jest w stanie uratować Polskę na jakimś niskim poziomie oczywiście, ale uratować, powiedzieć tak jak z Grecją albo...
3: Czy może to być jeden z jakichś scenariuszy zrobienia tego, natomiast wydaje mi się, że to nie jest takie proste mimo wszystko, natomiast no oczywiście może to być jeden ze scenariuszy, natomiast no mówię, robienie czegoś takiego jest kompletnie nieodpowiedzialne. Zobaczymy, no może jeszcze zostały dwa tygodnie, może się okazać, że tutaj dojdzie do konsensusu i pan premier po prostu chce wszystkich trzymać w ciśnienie pod niej, zwrócić na siebie uwagę, może nie wiem. Ale no to jest niepokojące, co się dzieje.
1: No dobrze, to jeszcze, bo i o polskim premierze, i o rosyjskim premierze dużo żeśmy, prezydencie mówili, a nie powiedzieliśmy jeszcze o prezydencie Trumpie. I tutaj patrzę na Szczepana, bo sobie myślę, że Szczepan wie, albo może postawić odpowiednią hipotezę. Dlaczego Kongres amerykański powiedział sankcje dla Rosji, stoimy po stronie Ukrainy i nagle prezydent Trump zmienił wszystko, powiedział, a my właśnie będziemy z Rosją prowadzić interesy. To Władimir Putin jest moim przyjacielem, a nie Władimir Zełenski. Ja chcę z Putinem, nie z Zełenskim.
2: No myślę, że Zełenski, który jest tworem administracji Bidena, nigdy nie był przyjacielem Trumpa, obojętnie jak to tam wyglądało między nimi. Natomiast i jakby ta korupcja na Ukrainie, mimo że oczywiście heroiczna walka i tak dalej, no to mówi się, że już te stawki łapówek za wszystko sięgają 30%, więc jeżeli Unia Europejska przekazuje tam 90 miliardów euro, to z tego 20 parę miliardów trafia w postaci łapówek do prywatnych kieszeni tej ekipy.
1: Ale skąd więc, te dane są? Bo skąd to wiemy?
2: Nawet nie wiem, czy nie z Radia Wnet, ale to zaraz muszę sobie przypomnieć, który ekspert ostatnio o tym mówił. Natomiast...
3: Grozą powiało.
2: Natomiast właśnie, jak sobie przypomnę, że to z Radia Wnet, to dopiero będzie wiało grozą.
1: Ale nie, to wtedy znaczy, że są wiarygodne źródła informacji. To znaczy, że to już wiadomość prawdziwa. Tak.
2: Natomiast wracając do Trumpa, chyba z rok temu na posiedzeniu ONZ czas szybko leci, czyli w tym poprzednim speechu Trump wykazywał Europie, ile dziesiątek, a raczej setek miliardów dolarów Europa wpompowała do Rosji w trakcie wojny. 100 miliardów to są europejskie firmy, ale to są też zakupy, które trwały najpierw ropy, potem gazu. Gazu zakupy z Rosji trwają do dzisiaj, a wiemy, że z tego gazu bardzo duża część tych pieniędzy wprost trafia do budżetu państwa rosyjskiego jako cło eksportowe na gazie. Więc w porównaniu do tego, ile tam pieniędzy Europa wpompowała i zostawiła, to, że Trump dzisiaj powiedział, że tam bodajże sumarycznie to mają być 3 miliony baryłek, czyli tam jakieś no, 15% tego, co przepływa przez cieśninę Ormuz, to jest drobna ilość, bardzo drobna ilość. Od strony finansowej jakiegoś tam zarobku, że Rosja na tym zarobi, to nie, to w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest prawda, bo to jest tak drobna ilość, którą Rosja tak czy siak by sprzedała, czy do Chin, czy do Indii, czy gdziekolwiek indziej. To nie jest jakaś przełomowa ilość, która nagle otworzyła rynki. Natomiast ta decyzja ma wymiar symboliczny. Symboliczny wobec Europy. Pokazanie, że wy od 5 lat płacicie Putinowi, my też możemy zacząć płacić Putinowi. I co wtedy? Tak? I druga rzecz, ona ma wymiar, według mnie to jest ten najważniejszy wymiar tej decyzji, to znaczy, że prezydent Trump stara się na wewnętrzne potrzeby tuż przed wyborami stworzyć wrażenie, że problem wysokich cen diesla to nie jest problem Iranu, tylko to jest problem Ukrainy. I to jest zagrywka stricte polityczna, marketingowa, żeby wytworzyć, oczywiście, że jest tworzone takie wrażenie, że kwestia wysokich cen diesla to jest związana z Iranem. A Trump teraz chce ludziom w głowach zamieszać, że tak naprawdę to jest wina Ukrainy i wina Zełenskiego. Prawda jest taka, że to nie jest wina ani tego, ani śmego, bo to jest wina tego, że Stany Zjednoczone chcą zachować kontrolę nad globalnym rynkiem paliwowym, który jest zglobalizowany i jest w dolarze. I mogliby cenę diesla u siebie obniżyć do bardzo niskiej, jeżeli by tylko wprowadzili to, co Trump parę razy groził tym, że będzie ograniczenie eksportu diesla. Stany Zjednoczone są eksporterem diesla. W związku z czym to nie jest tak, że nie dopłynął do nich jakiś diesel z Iranu i im czegoś brakuje. Oni są eksporterem diesla w tej chwili do Europy. To, co się dzieje, to jest mechanizm przeniesienia ceny. To znaczy, że jak w Europie bardzo brakuje diesla i ceny diesla idą do góry, to Europa kupuje ze Stanów po bardzo wysokich cenach tego diesla, więc amerykańskie podmioty wolą sprzedać diesla do Europy niż na rynek wewnętrzny i cena amerykańska podąża za ceną europejską. I ten łańcuszek bardzo łatwo można byłoby przerwać. Trump by powiedział ograniczenie eksportu diesla. Tylko że jak on raz ograniczy eksport diesla, to podważa ten paradygmat zglobalizowanego rynku paliw, który funkcjonuje w dolarze i tak dalej, tak? Więc problem, że teraz amerykański farmer płaci tam te $6 za galon, prawda, to nie jest problem wynikający z tego, że realnie jakiś diesel nie dotarł z Zatoki czy skądś do Stanów Zjednoczonych. To jest problem taki, że Stany Zjednoczone nie chcą podważyć globalnego rynku, który stworzyły i który funkcjonuje w dolarze, i w którym ta płynność między wszystkimi, że wszyscy mogą wszystkim handlować w każdej chwili, jest fundamentem tego. I wprowadzenie embargo, że teraz Stany przestają sprzedawać diesla, Europa by popadła w kłopoty, my byśmy płacili 12 czy 15 zł za litr, a u nich cena by spadła do $2 z hakiem za galon, tak? I by była sprawa rozwiązana, bo by został przerwany łańcuch między Stanami a Europą. Ale Trump nie zdecyduje się, czy wygląda na to, że nie zdecyduje się na ten krok, w związku z czym wykonał inny przytyczek symboliczny w kierunku Europy i zamieszanie w głowach swoich wyborców, żeby nie zwalali wszystkiego na wojnę z Iranem i na republikanów i żeby może te wyniki nie były tak złe. Od strony finansowania Putina wpływ jest absolutnie minimalny albo wręcz zerowy, bo ta ilość jest minimalna.
0: Absolutnie. Ja bym dodał ostatnio może dzisiaj, co chciałbym powiedzieć, że tam jest sytuacja gorsza. Trump trochę dziwacznie wygląda, ale to on ciągle wie, co on robi. I on naprawdę rozumie, że strategicznych przeciwników u Stanów Zjednoczonych w dzisiejszym jest tylko jeden – Chiny. I w związku z tym on za wszelką cenę potrzebuje mieć Rosję jako podbrzusze dla podjęcia swoich decyzji. I w związku z tym on nigdy nie będzie walczył z Rosją. A Европы, нестеты, нема таких твору единого центру nie ma, my mówimy o Europejskim Centrum, a tego centrum to w rzeczywistości nie ma.
2: Berlin wciąż pracuje, ale jeszcze nie doszedł jeszcze do tego momentu.
0: W związku z tym to jest racjonalne, absolutnie racjonalne podejście. Nie tylko dlatego, że Trump jest trochę dziwaczny.
3: Tak, no mi się wydaje, jeśli chodzi o to, co Szczepan powiedział, jeśli chodzi o ten ban eksportu, ja nie do końca przyjmuję tą argumentację, że to jest kwestia utrzymania dolara, ponieważ no, zastanówmy się, nie ma innego środka płatniczego, który można by dolara zastąpić na świecie, bo waluty zawsze porównuje się no, do czegoś, tak? Sam dolar, co znaczy dolar jest silny? Dolar jest silny versus czegoś. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, nagle handel w światowy ropą miał być, nie wiem, w euro, czy w juanie, tak jak rozmawialiśmy. Juan to jest, nie jest możliwe, ponieważ rynek finansowy jest nierozwinięty, jest kontrola przepływów, no nie da się, tak? Więc euro nie bardzo, no inwestorzy patrzą na euro, co się dzieje w Unii Europejskiej, w strefie euro. Co się dzieje we Francji, widzimy. Nie wiadomo, czy w wyborach, czy nie wiem, wygra Le Pen, czy AfD wygrał. Nie wiadomo, co będzie się działo w ogóle z Unią Monetarną. Widzimy, że tak jak rozmawialiśmy o tym już kilka razy, cały układ geopolityczny po II wojnie światowej pada na naszych oczach, a Unia Europejska była jednym z tych tworów takich geopolitycznych po II wojnie światowej, więc on też de facto powoli zaczyna, już się wypalił. Ale
1: skoro dolar jest niezastępowalny, znaczy, że nie pada.
3: Dolar nie pada. W sensie sam dolar
1: no
3: jako
1: układ
3: taki...
1: układ trzymał tego dolara, więc jeżeli dolara trzymał... układ,
3: nie,
1: to znaczy, że
2: dolar będzie ostatnią rzeczą, która
3: dlaczego chcemy mieć dolara jako inwestorzy czy firmy? Czujemy się komfortowo trzymając dolara na swoim koncie? Z jednego prostego względu. Po pierwsze, to jest potęga gospodarcza. I zobacz, Krzysztof, co się działo. Nie wiem, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki po 2008 roku, gdzie był potężny kryzys gospodarczy, który zapoczątkował się w Stanach Zjednoczonych, tak? Wszystkie pieniądze, gdzie widziały, że ten kryzys się rozlewa na cały świat, uciekały do Stanów Zjednoczonych. Jako najbezpieczniejszego miejsca na świecie. Z punktu widzenia teorii, jak się rozmawia o tak zwanej stopie wolnej od ryzyka w różnych światach, to zwykle się to z defaultu porównuje do stopy amerykańskiej. Ten kraj ma największą wiarygodność kredytową i zobacz to, co się dzieje, jeśli chodzi o te cykle, tak? Tam się rozwinął kryzys ten problemów hipotecznych. Mówiliśmy nieraz było, że dolar już jest skończony, dolara nikt nie będzie chciał. Gdzie się dzieje rewolucja technologiczna sztucznej inteligencji? No w Stanach Zjednoczonych. Gdzie płyną wycena, nie wiem, Antropika na 2 biliony dolarów? No nie w Chinach, nie w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych, tak? Inwestorzy, którzy będą chcieli partycypować w zyskach tych firm technologicznych, no muszą swoją, nie wiem, euro, juana, polskiego złotego przekonwertować na dolara i kupić te akcje w Stanach, tak? Więc jest flow do amerykańskiej gospodarki. No siłą rzeczy każdy czuje się komfortowo, że chce mieć dolary. Co jak przejedziesz cały świat od Ameryki Łacińskiej, nawet jak widzimy w tych, czasami w Amerykach Łacińskich, gdzie byli ci dyktatorzy, czy w Afryce dyktatorzy, to zawsze mieli w szafach też dolary. No jednak to jest waluta, która rządzi światem de facto. Ale abstrahując od tego, embargo wprowadzenie na eksport diesla w dużej mierze też może uderzyć w prezydenta Trumpa, tak? No bo to są de facto nadzwyczajne zyski firm paliwowych w Stanach Zjednoczonych, tak? No wydobycie im samej ropy w Stanach, no nie wzrosło.
2: Tutaj chciałem zrobić właśnie drobną erratę, którą ty w tej chwili mówisz. To jest prawdziwa baza wyborcza.
3: Tak, cały Trumpa. Teksas. No to uderzenie w...
2: Biznesy z Teksasu, które... Tak. On by teraz wprowadził embargo, mówił, nie możecie sprzedawać do Europy, musicie naszym rolnikom sprzedać taniej. A oni mówią, ty, ale przecież Europa kupuje po takich cenach, że my robimy w tej chwili biznes życia.
3: Czemu oni mają sprzedawać za 3 dolary galon, tak jak było, czy za 2 dolary, gdyby chciał mieć taniej nawet, jak mogą sprzedawać za 6? No rozmawiamy o dziesiątkach miliardów.
2: Przykra sprawa. Przegra może głosowanie zwykłej ludności, ale zachowa wsparcie tej prawdziwej bazy wyborczej, czyli przedsiębiorstw naftowych z Teksasu.
3: No,
2: i tak
3: ktoś
2: dalej.
3: Musi finansować kampanię prezydencką po Trumpie, kogoś, kto, że tak powiem, go zastąpi potem, więc mi się wydaje, że to raczej
1: chodzi. Że Trump myśli, że po mnie po to, panie jestem następny prezydent. To niewyobrażalne, przecież nie może być.
3: No zobaczymy, pojawiają się, może tak ja być, myślę, bo pojawiają się pogłoski, że Kamala Harris przygotowuje się do startu znowu, więc. Może być tak.
1: Skromny prezydent.
3: Tak jak złoty, a skromny.
1: Tak jak i Władimir Putin też jest pewno skromnym człowiekiem. Prawda, panie profesorze?
0: No tak, mając kilkanaście, a może kilkadziesiąt miliardów dolarów, może być bardzo skromny.
1: Ale gdzie on to trzyma właściwie? W bankach zachodnich nie może, no bo przecież by mu...
0: Jak to nie możesz?
2: Jesteś pewien, że nie możesz? Przepraszam.
0: Dlaczego tak?
2: Skąd? Nie, no teraz.
0: Panie Krzysztofie, skąd pan to wie?
3: Nie podważamy wiarygodności Radia Wnet, Krzysztof.
2: Za daleko się posunąłeś, żeby Putin nie mógł w zachodnich bankach trzymać pieniędzy. Tam jeszcze złoto Hitlera leży, a ty mówisz, że Putin nie może pieniędzy trzymać.
1: No dobrze.
0: Przecież Chrystenko, Wiktor Chrystenko, to jest wicepremier rządu, który odpowiadał za całą energetykę. Ma pole golfa teraz, akurat dzisiaj, w Hiszpanii. A jego żona, wicepremier do spraw socjalnych Rosji, co pewien czas jeździ do niego, do Hiszpanii. Także i wszyscy wiedzą o tym.
2: A my mówimy, że Trump kupił trochę diesla.
3: Nie łudźmy się państwo, ten świat jest bardzo brutalny i tyle. No i jeżeli my jako Polacy nie zadbamy o nasz kraj, o przygotowanie się do wojny, chcesz uniknąć wojny, szykuj się na wojnę. Nie ma innego rozwiązania. No i musimy wziąć sprawy w swoje ręce, nie liczyć, że Europa, że ktoś nas uratuje. Nie chodzi mi o wyjście na ulicę, Krzysztof, i uwalenie rządu. Póki co.
2: Ale ja bym dodał...
1: A jak chcesz wziąć swoje ręce, co?
3: No, znaczy... choćby to, że ludzie zmienili sobie prezydenta w Krakowie, tak? No generalnie, no my tu w Warszawie, to się nie udało, ta akcja, z tego co rozumiem. Natomiast, no...
2: Będzie druga... Jednak to władze... Drugi rzut tej akcji.
3: Może, to władze samorządowe powinny zadbać o to, czy są schrony budowane, tak? To jest, no, też pewna władza samorządowa, no i ja nie widziałem w Warszawie, żeby cokolwiek się działo, no.
2: Tak, z takiego klasycznego, klasycznego przykładu, skoro już posługuję się filmami, to będzie Gladiator. Jak te plemiona germańskie obalały ten Rzym, to myślę, że jakby ich PKB policzyć, że tych dzikich Germanów PKB versus PKB tego wielkiego całego Rzymu, to jakby było mniejsze relatywnie niż PKB Rosji w porównaniu do Unii Europejskiej dzisiaj. Różnica była po prostu w determinacji.
3: Nie, no oczywiście, no przepraszam, ale chłystek z nożem może załatwić Billa Gatesa czy Elona Muska, który jest bogatszy.
1: O nóż?
3: No ale no koniec, kropka, tak? Bogactwo nie świadczy o tym, czy ktoś jest zdolny do obrony, czy do ataku. Kwestia zdolności, a nie posiadanego majątku, o tym świadczy.
0: Wszyscy, te, którzy badają, co to jest Rosja, podkreślają ważny moment. I nawet mają, ja mam uzasadnienie, jest książka, którą można, nawet można kupić w Polsce, w języku rosyjskim. Zdolność do mobilizacji.
3: Tak.
0: To jest najważniejsze. Zdolność do mobilizacji we wszystkich sprawach. Nie tylko produkcji, nie tylko pieniędzy. Nie. Wewnętrznie każdy Rosjanin wie, co to znaczy iść i walczyć.
3: Znaczy, plusem jest to, że my Polacy w sytuacjach kryzysowych no umiemy się zebrać. To jest gdzieś ta nadzieja historycznie pokazująca. Nawet jak no, pamiętamy to zjednoczenie, jak świętej pamięci Jan Paweł II zmarł, to też gdzieś nas zjednoczyło, tak? Więc w sytuacjach, nazwijmy to, kryzysowych czy bolesnych, nasz naród, historia pokazywała, potrafił jednak się zebrać i mam nadzieję, że no to jednak na Kremlu te głowy też mają świadomość, że u nas jest gdzieś ten system ostraszania, że Polacy, okej, no mają ten chaos, tam się sami naparzają ze sobą, trenują cały czas bitkę, ale generalnie jakby przyszedł jakiś wróg odpukać do naszych bram, to jednak potrafimy stanąć i tak powiem, naparzać się wtedy z nim. No, mam nadzieję, że to gdzieś tam też mają świadomość tego. Aczkolwiek przygotowania i zbrojenia i tego typu rzeczy są nam niezbędne, nie oszukujmy się.
1: No tak, bo technika poszła dalej niż była troszeczkę w czasach policyjskich, gdzie można było mieć nadzieję albo, że można...
3: Ale chodzi o gotowość,
1: obejrzałem,
3: tak?
1: Ten film, który na dachu jednego z wieżowców w Tel Awiwie się rozgrywa i oficerowie armii izraelskiej opowiadają, w jaki sposób kontrolują to, co się dzieje w Strefie Gazy, w jaki sposób bombardują Strefę Gazy, w jaki sposób mają przewagę nad tymi wszystkimi, którzy są w swoich własnych domach, to pokazuje, że stopień kontroli i technologia jest numer jeden teraz.
3: Tak.
1: Ale dobrze, że powiedziałeś.
3: Ale bez człowieka technologia nic nie zmieni. Człowiek jest potrzebny.
1: Mów, Szczepanie.
2: No, myślę, że my jesteśmy w stanie mieć zarówno ludzi, jak i technologię, tak? To znaczy Polacy są ludźmi, którzy potrafią się zmotywować, i mamy mnóstwo zdolnych osób w dziedzinie najnowszych technologii, w tym AI, kwantów i tak dalej. Problem jest z naszym systemem państwowo-administracyjnym.
1: Co innego, to powiedział pan profesor, w Rosji jest system.
2: A my tego systemu nie mamy. Ja bym powiedział, nie wiem, czy pan profesor z tym się zgodzi, ale w Rosji ten system jest od kilku wieków. I chodzi o to, że od czasu, jak Polacy tam pojechali, im obalili jedną dynastię i druga dynastia się powstała. Ten rok 1610-1612 niestety chyba wyhodowaliśmy, przepraszam, panie profesorze, potwora.
0: Dlaczego? Ja zgadzam się.
2: Czyli mamy 400 lat reżimu agresywnego, reżimu imperialnego. I ta myśl taka strategiczna, właśnie imperialna i ten styl działania tego państwa, to nie jest, że to jest styl sowiecki, to nie jest, że to jest postsowiecki, to nie jest, że to jest Putin. On jest od 400 lat. On jest w miarę niezmienny, tak? I z tym mamy do czynienia. A zobaczmy, jaka była Polska od tych 400 lat. Potop, prawda, rozbiory, przez chwilę druga RP i tak dalej. No i to my z tego poziomu się porównujemy.
1: Ale w RP, w II Rzeczpospolitej przynajmniej zgoda była wśród elit.
2: No nie przypominam sobie, ale na szczęście, jak jeszcze było na terenie II RP całe uzbrojenie po I wojnie światowej, to byliśmy w stanie tym uzbrojeniem odeprzeć słabo uzbrojone natarcie sowieckie w 20 roku. Gorzej niestety, że po kilkunastu latach już uzbrojeniem wyprodukowanym przez siebie samych nie byliśmy w stanie odeprzeć natarcia z zachodu i ze wschodu.
3: Ktoś kiedyś Jana Pawła II zapytał, tak, skoro Pan Bóg kocha tak Polaków, to czemu nas wsadził między Rosję a Niemców? Jan Paweł II powiedział, bo inna nacja nie dałaby rady. Coś w tym jest.
1: Piotr Nowak, Szczepan Roman i...
0: No, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Ja jestem ze swoimi polskimi przyjaciółmi. I będę nadal i do końca swojego życia. W związku z tym nie mam alternatywy temu. Będziemy walczyć razem.
1: Powiedział profesor Władimir Ponomariow. Gość honorowy dzisiaj. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Gość honorowy Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, a za tydzień Szczepan Roman poprowadzi was na bój nie ostatni, mam nadzieję.
2: To dopiero będzie.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Houston, mamy...
3: Nie ma problemu. Mamy samochód.
1: Z Teksasu przez Route 66 aż do Kalifornii. Po drodze NASA, rancha, granica, rezerwaty i Nowy Jork. A to wszystko, żeby sprawdzić, czym dziś jest American Dream i czy ten znany z Hollywood mit jeszcze żyje.
2: To dokąd jedziemy?
3: Na zachód.
1: Droga na zachód. Od wtorku do piątku o godzinie 16 w Radiu Wnet. Start 20 października. Sponsorem wyprawy jest Kruko, twój partner technologiczny. Napędzamy rozwój firm i instytucji publicznych. Partnerem wyprawy jest Diagnomatic, technologia dla wiarygodnych badań i bezpieczeństwa pacjentów.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
7: Żebyś wiedział, czyli audycja o tym, co Państwo już wiedzieli, ale może zapomnieli, albo i tym, co ja się dowiedziałam i Państwu powiedzieć bardzo chciałam. Żebyśmy wiedzieli to, co już wcześniej wiedzieliśmy, albo i nie.
1: Od poniedziałku do czwartku o 9.15?
7: A żebyś wiedział.
1: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, realizująca cele pożytku publicznego.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. To była autopromocja.
9: Wrocław 96,8 FM.

0: Digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
3: Dobry wieczór. Same nowości w polskim sporcie motorowym, jeśli chodzi o miniony weekend, a nawet nie w polskim, możemy na to spojrzeć także globalnie, bo Max Verstappen po raz pierwszy wygrywa Grand Prix Singapuru. To był jedyny obiekt, który jest w obecnym kalendarzu i był też w poprzednich sezonach Formuły 1, a Holender, czterokrotny mistrz świata, wcześniej jeszcze ani razu nie triumfował właśnie tam na torze Marina Bay. Teraz to się zmienia, bo ten weekend przynajmniej wynikowo zdominowany przez Max Verstappena. Czy sportowo aż tak daleko byli inni kierowcy, by mierzyć się z Verstappenem? O to zapytamy Dariusza Szymczaka w jednej z części dzisiejszego programu Czas na Motorsport. Nasz stały ekspert, dziennikarz Rally and Race i Świat Wyścigów.pl będzie z nami. Same nowości w polskim też sporcie motorowym, ponieważ mamy nową odsłonę karier młodych kierowców, których poczynania śledzimy także podczas słuchania programu Czas na Motorsport. Rozmawiamy z tymi kierowcami, z Tymkiem Kucharczykiem, z Kacprem Sztuką. Oni do tej pory radzili sobie naprawdę dobrze w bolidach jednomiejscowych. No i po kilku latach przyszedł czas, by spróbować czegoś nowego. Zarówno Tymek Kucharczyk, jak i Kacper Sztuka w miniony weekend na portugalskim torze w Portimao wzięli udział w oficjalnych testach Rookie LMS European Le Mans Series. I właśnie o tym porozmawiamy z samym zainteresowanym, czyli z Kacprem Sztuką. Co jeszcze dzisiaj? Między innymi o MotoGP, bo bardzo dużo się działo ciekawych rzeczy, o czym opowie Piotr Nałęcz. Program realizuje Tomasz Rosłon, prowadzą
4: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
3: Już wspomniany wcześniej i Kamil Kowalik, dobry wieczór. Zacznijmy nietypowo od MotoGP, potem będziemy przechodzić do innych serii też nas interesujących. No ale przed programem już mi opowiedziałeś o jednym zdarzeniu niezwykle osobliwym.
4: Tak, i tak jak zaczynałeś, to też sobie pomyślałem, że tych nowości globalnych właśnie w motorsporcie jest więcej, no chociażby właśnie w MotoGP, bo wyobraź sobie, że Marc Marquez po raz pierwszy w karierze ukończył w ogóle wyścig główny w Grand Prix Indonezji. Nigdy wcześniej, mimo tej długiej kariery i oczywiście naznaczonej sukcesami, to się nie zdarzyło. Ale po kolei, no właśnie, w kwalifikacjach w ogóle objawiło się już to, co było potem tematem tego weekendu, mianowicie bardzo silna Aprilia. Coś, czego nie widzieliśmy od pewnego czasu, wydaje się, w MotoGP. No i też ten wspólny mianownik pomiędzy MotoGP a Formułą 1 w ten weekend, czyli upalne, dające się we znaki temperatury, wilgotność powietrza. No doskonale wiemy, że Indonezja jest niedaleko Malezji, po sąsiedzku niedaleko Singapuru. To jest ten sam rejon, a więc motocykliści MotoGP doświadczali mniej więcej dokładnie tych samych warunków. Natomiast w sprincie właśnie ta ciekawa sytuacja, o której już wspomniałeś, na pierwszym okrążeniu, pierwszy zakręt, czterech motocyklistów wjeżdża w niego, próbuje się w niego zmieścić. To był Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Marc Marquez i Fabio Di Giannantonio. Z pole position startował Raul Fernandez właśnie z zespołu Trackhouse Racing. No i jak to często bywa w pierwszym zakręcie i w ogóle w każdym zakręcie, raczej miejsca na czterech nie ma. No i było podobnie tym razem. Marc Marquez, który był po środku tej kanapki, wrzucił kolanem jedynkę w motocyklu Fabio Di Giannantonio. To spowodowało oczywiście niestabilność, bardzo silne hamowanie silnikiem po jego stronie. No i
3: czyli zmienił bieg w motocyklu rywala.
4: Tak, no i pewnie jadąc około 150 na godzinę, nie pamiętam dokładnie niestety, ale pewnie to jest taki rząd wielkości. No i to spowodowało reakcję łańcuchową. Skorygował się Marc Márquez zaraz po tym, no i próbował się skorygować Marco Bezzecchi razem z Raulem Fernandezem. No niestety nie wyszło to. Panowie się zderzyli i w ten sposób zakończyli właśnie ten sobotni sprint. W ogóle z tego wszystkiego potem w niedzielę Raul Fernandez startował do wyścigu ze złamanym palcem wskazującym, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak bardzo jest to uciążliwa kontuzja, jeśli chodzi o właśnie ściganie się na motocyklach, gdzie ta ręka i akurat ten palec odpowiada za pociąganie za linkę. Natomiast no, później bardzo dobre przebicie się Jorge Martina, walka z Markiem Márquezem. Martin puszcza go z uwagi na zamieszanie z ciśnieniem opon, o którym powiem przy okazji tego niedzielnego wyścigu, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa w kontekście MotoGP. No w każdym razie to wszystko prowadzi do tego, że Marc Márquez kończy ten sprint na miejscu pierwszym. Martin traci dwie pozycje na rzecz Aya Ogury i Digian Antonio. Kończy ten sprint na miejscu czwartym. No i to powoduje, że Marc Márquez przesuwa się na pozycję lidera mistrzostw w tym sezonie. No ale właśnie te warunki duszno, gorąco, to wszystko sprawiło, że Marc Márquez wcale nie był pocieszony na tym podium, mimo pierwszego miejsca. Mówił, że był wręcz sfrustrowany, że organizatorzy kazali im w tych kombinezonach przy takich warunkach jeszcze stać tam i polewać się. Widać, że to było po jego twarzy. Natomiast ten wyścig niedzielny to właśnie podobne warunki, w zasadzie identyczne, 60 stopni temperatury toru. No i tutaj już było na szczęście spokojniej na starcie, natomiast Marc Márquez ewidentnie nie miał tempa w tym niedzielnym wyścigu. No i tutaj po raz kolejny właśnie dały o sobie znać te ciśnienia opon. Sprawa, która jest bardzo kontrowersyjna w MotoGP. Generalnie sytuacja w skrócie wygląda w ten sposób, że obecny dostawca opon, Michelin, Odmówił tego, żeby motocykliści, żeby zespoły schodzili coraz bardziej z ciśnieniem opon, po prostu ostrzegając, że jeśli pójdziemy w tym kierunku jeszcze dalej, no to wtedy to może rodzić ryzyko tego, że po prostu opona spadnie z felgi, co oczywiście skończy się poważnym wypadkiem. W związku z tym zaproponowali dodatkowe testy opon. Na to się MotoGP nie zgodziło, tłumacząc, że no przecież zawodnicy i tak już są przeciążeni tak wieloma rundami w sezonie. Zatem w takim razie Michelin powiedział, że trzeba wprowadzić regulacje co do ciśnienia opon. No i jest teraz taka regulacja, że po prostu motocyklista nie może przejechać określonego procentu wyścigu ze zbyt niskim ciśnieniem opon w danym momencie. No i to wszystko powoduje to, że dochodzi do ciekawych zdarzeń, do których dochodziło szczególnie w tym wyścigu niedzielnym. Na przykład Marc Márquez walczący z Pedro Acostą i mimo, że Pedro Acosta miał ewidentnie lepszy tempo od Marca Márqueza, to na zmianę puszczał i wyprzedzał Marca Márqueza. Wszystko po to, żeby na chwilę znaleźć się za jego motocyklem, mniej powietrza dostać na przednią oponę, a tym samym, żeby ciśnienie w tej oponie się podniosło. Zresztą Marc Márquez podobny manewr również raz wykonał w tej walce z Pedro Acostą. No a tutaj matematyka ze strony motocyklistów jest prosta, bo nawet jeśli stracimy czasowo, czy nawet permanentnie tą jedną pozycję, to i tak jest to lepsze niż złamanie tej zasady co do utrzymania minimalnego ciśnienia opon. W sprincie jest to 8 sekund kary, a w wyścigu głównym, wyścigu niedzielnym jest to aż 16 sekund. W związku z tym są to absolutnie drakońskie kary i bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które chyba nikogo nie zadowala. No być może jakimś pocieszeniem będzie to, że po prostu w przyszłym sezonie następuje zmiana dostawcy opon. Z Michelin przesiądziemy się na Pirelli i być może ta sytuacja tutaj będzie nieco inaczej wyglądać.
3: A to rozumiem, że to ciśnienie motocyklista świadomie może nim zarządzać. przez system jakiś?
4: On się stara jakoś nim zarządzać na tyle, na ile może. Nie da się oczywiście tego zrobić w sposób elektroniczny. Tu jest, powiedzmy, wspólny mianownik także z innymi seriami wyścigowymi. No po prostu w momencie, kiedy jedziemy za kimś, to automatycznie ciśnienia wzrastają, opon, jest mniejsze chłodzenie, no i oni wykorzystują właśnie ten manewr, żeby to ciśnienie przynajmniej chwilowo sobie podnieść.
3: Czyli to jest tylko gra czynnikami zewnętrznymi, czyli to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy.
4: Tak, no na pewno to zależy od umiejętności motocyklisty, na ile on jest w stanie samodzielnie dogrzać, zarządzając swoją jazdą, po prostu taką oponę. Natomiast najłatwiejsze rozwiązanie to jest faktycznie znalezienie się tuż za tylnym kołem poprzedzającego motocyklisty i próba utrzymania tych ciśnień na odpowiednim poziomie. Co by nie mówić, dominacja Aprili w tym niedzielnym wyścigu, 4 pierwsze miejsca okupowane przez właśnie tą włoską stajnię, pierwsze miejsce Bezeki, który wyprzedził Fernandeza, drugie miejsce Fernandez właśnie, trzecie miejsce dla Martina, czwarte miejsce dla Aja Ogury. Mark Marquez dopiero szósty i to sprawia, że z powrotem stracił prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Przed nim jest Martin zaledwie o 2 punkty. Jest to notabene pierwsza sytuacja w historii, kiedy aż po 17 rundach w sezonie jest tak mała różnica pomiędzy dwójką najlepszych motocyklistów. Od przyszłego sezonu, to tak jeszcze w kontekście MotoGP, dowiedzieliśmy się ostatnio, że będzie nowy format weekendu. W przeciwieństwie do tego, co było teraz, w dużym uproszczeniu, nie będzie jednych kwalifikacji do sprintu i do wyścigu. Mamy mieć dwie odrębne kwalifikacje i do sprintu, i do wyścigu, także rozwiązanie znane doskonale z Formuły 1. Ja bym tylko zapytał, komu jest to potrzebne, kto to postulował, bo wydawało się, że właśnie to jest świetne rozwiązanie właśnie na tle królowej sportów motorowych, no ale zobaczymy, jak to się sprawdzi w MotoGP właśnie, jakie będą opinie nawet samych kierowców takiego rozwiązania.
3: W Formule 1 nie pytają za bardzo o to, czy osobne sesje kwalifikacyjne do sprintu i do Grand Prix są dobrym rozwiązaniem. Pytają o to, czy sprint jest dobrym rozwiązaniem. Większość kibiców, jak pamiętam, 70% opowiada się za tym, że weekend ze sprintem jest bardziej atrakcyjny dla nich. Pytanie, czy to jest też dobrze skonstruowane pytanie w ogóle, to słowo atrakcyjne, czy jest tutaj w porządku, no bo to jest jasne, że jest bardziej atrakcyjne, ale czy jest lepszy dla kibica? Ja bym zadał takie prostsze pytanie, no ale Formuła 1 wiadomo...
4: efektywniejszy komercyjnie.
3: No właśnie o to chodzi, dlatego w przyszłym sezonie, jeśli chodzi o F1, mam już 10 sprintów, a nie 8, tak jak w tym. Jesteśmy po kolejnym w ramach tej kampanii. Sprint przed Grand Prix Singapuru wygrywa Max Verstappen, wyścig także, choć już blisko w Grand Prix, za Verstappenem był Charles Leclerc, no ale jednak Verstappen nie odpuścił i sięgnął po swój pierwszy triumf na torze Marina Bay. Jest już z nami Dariusz Szymczak, dziennikarz Rally and Race i Świat Wyścigów.pl. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Max Verstappen wygrał pierwszy raz w tym sezonie w Malezji. Mokry tor, Sepang... oryginalne warunki, ciekawe okoliczności, a teraz zupełnie inny obiekt, Singapur, także Verstappen sięga po zwycięstwo. George Russell stwierdził, że Red Bull ma już najlepszy bolid w stawce Formuły 1, no ale to jest chyba taka bardziej PR-owa wypowiedź kierowcy, który no pewnie jednak włada właśnie on najlepszą konstrukcją Mercedesa. Jak ty sądzisz, to zwycięstwo Verstappena pokazuje jakieś wielkie atuty Red Bulla, czy to jest bardziej no, ten geniusz Holendra, który właśnie na technicznym torze w Singapurze dał się we znaki?
5: To może zanim jeszcze opowiemy o tym Singapurze, to przysłuchiwałem się tej właśnie rozmowy przed chwilą waszej odnośnie tych sesji kwalifikacyjnych do MotoGP i odnośnie tego, czy coś jest zasadne, czy nie, to taka jedna refleksja mnie naszła odnośnie zasadności pewnych rzeczy w Formule 1 i tu bym musiał się mocno zastanowić, jaka jest zasadność trzymania opon na pełen deszcz w Formule 1, skoro nie były jeszcze używane, a dwa razy z rzędu, czyli poprzedni weekend i ten, który mieliśmy, no kierowcy nie wystartowali do wyścigu na mokrym torze, więc tutaj można by było się zastanowić, jaka jest potrzeba trzymania takich opon. Czy no Pirelli powinno zrobić coś lepiej, czy może po prostu zostawić jedną mieszankę na opon, na mokre warunki? I tyle, ale to taka dygresja. Jeśli chodzi o George'a Russella, no to już myślę, w okolicy Grand Prix Barcelony Katalonii była podobna rozmowa na temat bolidu Ferrari i pamiętam, jak Lando Norris żalił się, że no Ferrari akurat zrobiło najlepszy samochód na ten sezon pod kątem konstrukcji i kiedy dostaną silnik wersji Aduo 2, czyli ten, który był na Monzie, no to ich skompromitują, czyli praktycznie całą stawkę. Wiemy, jak to się skończyło, więc można tutaj mniej więcej przyłożyć jeden do jednego, że to jest taka zagrywka, powiedzmy, trochę PR-owa. No szczególnie George może tak mówić po tym weekendzie, a praktycznie po tych dwóch weekendach, czy to w Sepang i w Singapurze, gdzie no wyścigu na Sepang nie ukończył, a tutaj dosyć miał poważne problemy już na pierwszym okrążeniu w sprincie, którego no nie ukończył ze względu na uderzenie w ścianę. Co do Maxa Verstappena, no 250 start w barwach Red Bulla, pierwsze zwycięstwo w Singapurze, drugie z rzędu, no więc Max jest na fali. No Red Bull faktycznie odnalazł jakąś lepszą zwyżkę formy i na razie wygląda, że jest szybki. Nie powiedziałbym, że jest najszybszy. Myślę, że cały czas tutaj Mercedes no, dominuje i szczególnie w rękach Kimiego Antonelliego. No można też powiedzieć, że Red Bull w rękach no tylko i wyłącznie Maxa Verstappena. No mieliśmy też podobne przykłady w poprzednich latach, kiedy na przykład za samochodem w samochodzie Red Bulla siedział Checo Perez. No i też kilka wyścigów pokazało się z mocnej strony. No tutaj Isaac Hadjar też ostatnie punktowane miejsce w wyścigu. Więc no to tak wiadomo, jak jest lider zespołu, lepiej to się zawsze układa dla niego, trochę gorzej dla drugiego kierowcy, no ale na pewno duży sukces dla Red Bulla i drugie zwycięstwo silnika no sygnowanego właśnie marką z Milton Keynes.
4: Tak, no i Andrea Kimi Antonelli na miejscu trzecim, a więc zabrakło w zasadzie sporo do Maxa Verstappena, to też pokłosie kontrowersyjnej decyzji strategicznej po stronie Lewisa Hamiltona w tym wyścigu. No a właśnie Włoch pytany po tym wyścigu, czy dobrze, czy się cieszy, że Max Verstappen nie jest kilka punktów bliżej, przyznał, że tak, że faktycznie to jest coś, co bardzo mu poprawia nastrój, bo jak gdyby było inaczej, to byłoby trochę strasznie, cytując Włocha. I faktycznie ta pogoń Maxa Verstappena, jeśli można to w ten sposób nazwać, zaczęła się jeszcze później niż w zeszłym roku, kiedy to gonił tempem kierowców McLarena. No i to wszystko sprawia, że Andrea Kimi Antonelli już w zasadzie może zaciskać dłonie na mistrzowskim tytule. Wiemy, że może sobie ten tytuł zapewnić już w Austin. I to nawet zakładając, że te dwie ostatnie rundy w Katarze i Abu Dhabi się odbędą, bo nie mamy jeszcze potwierdzenia co do tego. No ale Darku, chyba przydałoby się, tak jak mi się wydaje, potwierdzić właśnie już jakieś decyzje, upublicznić co do tych dwóch ostatnich rund, no bo nie chcielibyśmy pewnie sytuacji, gdzie w jakimś układzie Andrea Kimi Antonelli nie zostaje mistrzem w Austin i dowiadujemy się tego gdzieś tam w tygodniu następującym właśnie po Grand Prix Ameryki, no i to świętowanie, nie mówiąc już o losie samego Antonellego, ale w ogóle, jeśli chodzi o taką gratkę dla kibiców, no to by była chyba farsa.
5: No oczywiście najlepiej tytuł zdobyć na torze, a nie przy, no może nie przy zielonym stoliku, ale w momencie, kiedy odwołujemy wyścigi na Bliskim Wschodzie. No tutaj oczywiście jest jeszcze w grze Imola, no ale Stefano Domenicali zapowiadał, że oni, czyli Formuła 1, zgodnie z planem, no chcą się wybrać na Bliski Wschód i tutaj na razie nic się nie zmienia.
6: Ciekawe,
5: no,
6: czy wrócą.
5: No ciekawe, czy wrócą. No sądząc po ostatnich doniesieniach, co się działo między innymi w Arabii Saudyjskiej i na lotnisku w Riyadzie, no to Bliski Wschód nie jest cały czas najlepszym miejscem, kolokwialnie mówiąc, do odwiedzin, więc tutaj no naprawdę duży znak zapytania. Też trzeba pamiętać, że transport na Bliski Wschód z Ameryki, no to też nie jest łatwe zadanie i tutaj zespoły już powinny mniej więcej coś wiedzieć. No z tego, co ja słyszałem, jak byłem ostatnio na Grand Prix Hiszpanii w Madrycie, no to raczej głosy były ku temu, że większość zespołów już zarezerwowało sobie hotele w Bolonii, czy to w Imoli. tutaj później poszła ta wiadomość od Stefano Domenicalego, czy znaczy w sensie, że te dwa wyścigi ostatnie się odbędą. No ale teraz też taka dosyć miła wiadomość spłynęła dzisiaj odnośnie powrotu Formuły 1 do Afryki. Co prawda dopiero po roku 2030, więc może to jest jakiś taki może mały taki smaczek do tego, że jednak się może jakieś wyścigi nie odbędą, ale coś już w zamian mamy i to taka informacja poszła i może wkrótce się dowiemy. No zegar bije, a no tak jak wspomnieliście tutaj, najlepiej by było, żeby Kimi Antonelli ten swój tytuł, no bo już no chyba trzeba to powiedzieć, że raczej nikt nie będzie w stanie wyrwać Włochowi tego pierwszego mistrzostwa, no raczej powinien, no jak nie w Austin, to przynajmniej w następnym wyścigu w Meksyku już raczej sobie zapewnić.
4: No właśnie, bo teraz mamy planowo te następne rundy oczywiście rozgrywane w obu Amerykach. Gdyby okazało się, że faktycznie trzeba wysyłać cały ten sprzęt na Bliski Wschód, to by było nie lada przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba by to wiedzieć na pewno z wyprzedzeniem. Natomiast pojawiały się plotki, że ponoć Stefano Domenicali jest w stanie wynegocjować pewne pokojowe okienko, tak bym to nazwał, jeśli chodzi o właśnie sytuację na Bliskim Wschodzie, tak żeby te rundy mogły zostać rozegrane. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Darku, jak do tego podchodzisz, ale to by oznaczało, że w takim razie prezydent Formuły 1 ma nieprawdopodobne dojścia negocjacyjne.
5: No myślę, że musiałby mieć wtedy lepszą chyba pozycję negocjacyjną od prezydenta Stanów Zjednoczonych, co wydaje mi się to trochę raczej chyba mało prawdopodobne, chociaż no nigdy nie można powiedzieć nigdy podobno, ale no naprawdę to jest dosyć karkołomna decyzja, chociaż no przez większość odbierana w taki sposób, że no raczej powinniśmy sobie podarować te dwie ostatnie rundy. No tutaj w grze są oczywiście wielkie pieniądze i odszkodowania też płynące z tego, tym bardziej, że Formuła 1 bodajże powinna mieć 21 lub 22 wyścigi bodajże chyba do rozegrania w kalendarzu, żeby tutaj się podzielić tymi prawami. Więc no tutaj jest gra o dużą stawkę i no wiadomo, bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu w Formule 1 i no po prostu trzeba poczekać. No miejmy nadzieję, że jeżeli nie w tym tygodniu, to już przy tym powinniśmy coś wiedzieć, no bo zegar tyka, mamy już prawie połowę października, w listopadzie kilka rund zostanie, później mamy ten grudzień, gdzie no teoretycznie powinien się zakończyć sezon, ale no to już jest najwyższy moment, żeby podjąć już męskie decyzje.
3: To właśnie, a wspominałeś o jednej męskiej decyzji a propos Afryki. Co się stanie na Bliskim Wschodzie, jeszcze tego nie wiemy, nie możemy być tego pewni. Natomiast 10-letni kontrakt na Grand Prix Afryki i to już jest podpisane. Decyzja już zapadła. No i uwaga, Grand Prix Afryki najwcześniej w 2030 roku może się odbyć. Będzie się odbywać przez 10 kolejnych lat. No i będzie się odbywać w Rwandzie. Wiemy, że Formuła 1 jakiś czas temu, przepraszam, FIA w ogóle organizowała galę oficjalną na zakończenie roku właśnie w Rwandzie. To była taka zapowiedź rzeczywiście, że FIA jest gotowa współpracować z tamtejszymi władzami. Tor powstanie mniej więcej 30-40 kilometrów na południe od rwandyjskiej stolicy, miasta Kigali, nieopodal międzynarodowego lotniska, które jest jeszcze w budowie w regionie Bugesera. Tor zaprojektuje Alex Wurz, były kierowca Formuły 1, a przynajmniej będzie miał wpływ na kształt tej nitki. Formuła 1 potrzebuje Afryki, potrzebuje takiego toru jak Rwanda. Też ciekawe jest to, że nie mamy toru w mieście. A ostatnio taka jest tendencja, by wprowadzać jednak Formułę 1 do dużych miast czy na ich obrzeża. Tymczasem będziemy mieli coś zupełnie innego.
5: No myślę, że na pewno tutaj już podczas konferencji ogłoszenia Rwandy jako gospodarza przyszłej rundy Grand Prix, no wypowiadał się między innymi jeden z członków zarządu bodajże Tilke Company i tam była taka informacja, że Alex Wurz, oczywiście tak jak wspomniałeś, będzie współpracował przy budowie toru, ale były kierowca Formuły 1 już podobno przejechał ponad 1000 okrążeń w symulatorze, sprawdzając różne możliwości nitki toru, co jest ciekawe, ale jeszcze jest kilka takich ciekawych kwestii. Różnice wysokości, które mają być, czyli te przewyższenia między najniższym a najwyższym punktem na torze, mają sięgać 197 metrów. Obecnie najwyżej mamy, najwyższe przewyższenia mamy na Spa Francorchamps, tam mamy 102 metry, czyli prawie dwa razy więcej, czyli można powiedzieć, że tor będzie no imponujący, czyli góra-dół, coś trochę może jak Portimao, tylko że w większej skali. No dość powiedzieć, że na przykład w przyszłym roku, za dwa lata, kiedy powstanie ten nowy tor w Arabii Saudyjskiej, tam będzie różnica 108 metrów, no czyli też praktycznie prawie dwa razy więcej. No i jeszcze jedna taka ciekawostka, ten tor będzie leżał na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. No teraz najwyżej położonym obiektem jest tor w Meksyku, braci Rodriguez, i on sięga około 2200. Także no, robi się też trochę taki ciekawy miks tych wszystkich torów. No i taką jeszcze cechą wspólną, jak już też wspomniałeś odnośnie tego, że blisko lotniska, teraz można też zauważyć, że taka tendencja się pojawia. Tutaj blisko mieliśmy ostatnio lokalizację toru na Sepang, które też blisko leży lotniska. Teraz dołączył też Madryt, który też jest bardzo, tor jest też bardzo blisko lotniska, czyli ta komunikacja względem i logistyka kibiców, no robi się dosyć ciekawa i to jest akurat dobry trend. No fajnie też, że to jest trochę taki, to będzie taki tor, który no będzie jednym z takich normalnych torów, już nie tym ulicznym, więc to na pewno będzie na plus. Ale trzeba też poczekać, bo mieliśmy już jedną taką sytuację w bodajże 2020 roku, kiedy no szumnie zapowiadane było Grand Prix Wietnamu.
3: Tak.
5: I też tor już powstawał i mieliśmy już praktycznie szykować się do tego wydarzenia, no ale tam sytuacja
3: problemy korupcyjne jakieś były.
5: Problemy korupcyjne, nazwijmy to wprost, no sprawiły, że niestety tor no nie został ukończony, chociaż no zapowiadał się też na ciekawe wydarzenie, szczególnie ten padok i to miejsce pod podium takie ozłacane różnymi emblematami, no to było naprawdę imponujące, ale no skończyło się jak skończyło.
4: No i doszło nawet do tego, pamiętam, że w oficjalnej grze komputerowej Formuły 1 ten tor był właśnie już dostępny nawet i kibice właśnie, entuzjaści mieli możliwość zwizualizowania sobie, jak to będzie wyglądać. Natomiast wracając do tego toru właśnie w Bugerasera, w tej miejscowości 40 km na południe od Kigali, tak jak powiedziałeś, wysoko nad poziomem morza, to będzie na pewno coś, co będzie wyzwaniem dla zespołów. Nie tak wysoko jak w Meksyku, ale możemy się na pewno spodziewać wysokich temperatur z racji, że jest to Afryka, więc no, to będzie wyzwanie, żeby chociażby chłodzić te jednostki napędowe, żeby zapewnić możliwie najwięcej docisku. Natomiast biorąc pod uwagę, że w tym momencie mamy 24 rundy w kalendarzu F1, nie wydaje się, żeby Formuła 1 była w stanie to jeszcze rozszerzyć, przynajmniej na ten moment. To jest trochę niedorzeczna myśl. No i powstaje pytanie właśnie, kosztem czego ewentualnie Grand Prix Rwandy właśnie mogłoby wejść do kalendarza? Myślisz, że tutaj zostałby podtrzymany ten trend usuwania w cień, tak bym to nazwał, tych europejskich rund?
5: No, myślę, że to już od jakiegoś czasu jest taki trend, chociaż no, z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że Portugalia ma umowę z Formułą 1 podpisaną na dwa lata, no to tutaj miejsce można by było powiedzieć, żeby się zwolniło. Tak samo Meksyk. Meksyk ma zagwarantowane miejsce w kalendarzu Formuły 1 do 2028 roku, czyli mamy jeszcze ten sezon, przyszły i następny. No też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Checa Pereza, który no napędza, jakby nie było, tą publiczność w Meksyku. Tutaj jeden rok przerwy no może jakoś gigantycznie nie wpłynął na zainteresowanie, ale no Meksykanin na pewno w stawce no to jest taką osobą, która no przyciąga publiczność i no zapewnia na pewno jedno z najlepszych miejsc do odwiedzenia w kalendarzu. No Meksyk też nieraz zdobywał tytuły najlepszego Grand Prix dla kibiców i zawsze był chwalony, no ale też trzeba powiedzieć, że finanse zawsze grają jakąś, jeżeli nie kluczową rolę. Musimy też pamiętać, że Argentyna również chciałaby zorganizować u siebie wyścig. No tutaj akurat Franco Colapinto też jest taką osobą, która mogłaby napędzić tą całą kawalkadę i też trzeba powiedzieć, że jest młodszym kierowcą od Checo Pereza, więc tutaj perspektywa na przyszłość jest bardziej optymistyczna. Więc myślę, że jeżeli w najbliższym czasie też nie wydarzy się coś, no to takim pierwszym torem raczej by był Meksyk, który mógłby się pożegnać, chociaż myślę, że tam kibice i wodarze będą robili wszystko, żeby się mogli po prostu ścigać tam kierowcy. I no tak, no jeżeli nie te tory na południu, południowej Ameryce, no to tak, no to tutaj będzie trzeba coś pomyśleć odnośnie wyścigów może rotacyjnych gdzieś na Bliskim Wschodzie.
3: No właśnie, a Bliski Wschód, jak wiemy, teraz jest na tyle problematyczny, że często nawet myślimy bardziej o alternatywach wobec niego i to jakieś okienko otwiera na powrót europejskich rund, jak jednak i Mola. No zobaczymy, jak to się skończy. My już niestety musimy skończyć naszą rozmowę. Dariusz Szymczak, Rally and Race, światwyścigów.pl był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. A i Dariusz się wybiera na kolejną rundę UEKA długodystansowych mistrzostw. Robert Kubica AF Corse Barcelona już w ten weekend. Może się słyszymy za tydzień, jeśli będzie opcja. Chętnie posłuchamy Ciebie, Dariusz, jakie są Twoje wrażenia z Barcelony. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Teraz posłuchamy utworu Hope of Deliverance w wykonaniu Paula McCartneya, a potem przeniesiemy się na tor w Portimao, o którym już wspomniał Dariusz Szymczak, a przeniesiemy się za sprawą rozmowy z Kacprem Sztuką, który właśnie na tym portugalskim obiekcie w miniony weekend jeździł.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
2: Czas na motorsport.
3: Najszybsza audycja w Polsce.
4: Przenosimy się na wspomniany tor Portimao, bo tam w ten weekend testy LMS oficjalne i Michelin Le Mans Cup. W tych testach brało udział trzech Polaków: Tymek Kucharczyk, Max Angelard i Kacper Sztuka, który już teraz z nami, który po raz pierwszy w swojej karierze usiadł za kierownicą prototypu LMP3 zespołu Brutal Fish by Campos. Witamy cię serdecznie, Kacper.
5: Dobry wieczór, cześć.
4: No i od razu pytanie, bo to nowe doświadczenie w twojej karierze, wcześniej karting, potem bolidy, a to jest zupełnie nowy krok, w związku z tym od razu pojawia się pytanie, jak to jest wchodzić na tak nieznane sobie wody i czy to jest w ogóle uczucie porównywalne do wcześniejszej twojej przesiadki z kartingu właśnie do bolidów, gdzie miałeś do czynienia również z czymś zupełnie innym.
5: Mówiąc szczerze, jest to zupełnie inny świat i wsiadając pierwszy raz w LMP, siedząc pierwszy raz tak naprawdę w karierze w aucie, które ma dach, nie będąc wystawionym tak bezpośrednio na wiatr, nie mając takiego bezpośredniego kontaktu z torem, jest takie inne odczucie, może bardziej bezpieczne trochę, jest to coś, do czego się na pewno trzeba przyzwyczaić, też kierownica po prawej stronie, co jest kolejną rzeczą, która była takim czynnikiem, do którego trzeba było się przestawić. Jest to auto dosyć ciężkie i dosyć mocne, więc przeciwieństwo Eurocup 3, w którym się aktualnie ścigam, który jest stosunkowo lekki i ma mało mocy, więc jest to zupełnie inny styl jazdy. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dosyć podobnie do formuł. Wiedziałem, że jest to inna konstrukcja, ale styl jazdy naprawdę może się różnić, szczególnie w wolnych zakrętach. Hamowania są dużo bardziej wymagające, ale na pewno jest to bardzo fajne auto, którym też dużo się dzieje na kierownicy, którym można się poślizgać, a pana na to pozwala, więc na pewno dużo frajdy z jazdy dostarcza.
6: Bardzo mocny samochód, ponad 400 i to grubo ponad 400 koni mechanicznych, a tak się zastanawiam a propos tej wagi, zupełnie innej aerodynamiki niż w bolidzie, zakręty, szybkie łuki, jak się czuje taki samochód? Mniejsza jest ta przyczepność niż w Eurocupie, czy większa, jak to wygląda?
5: Myślę, że w pewnych momentach przyczepność jest porównywalna, natomiast przy tej wadze i też szybszych prędkościach na prostych na pewno odczuwa się tą prędkość mniej, bo trzeba mocniej hamować, zbić dwa biegi w dół, często w zakrętach, w których w Eurocup jest tylko lekkie naciśnięcie na hamulec, jazda na szóstym biegu, więc trochę inny typ jazdy, trzeba więcej skupić się na hamowaniu, ustawienia auta na dobre wyjście, szybkie wejście na gaz i tak naprawdę cały czas zyskuje się na prostych, czyli bardziej styl właśnie, który się stosuje w autach GT niż w formułach. Jest to coś, myślę, idealnie pośrodku między formułą a właśnie autem GT, co jest też z drugiej strony fajne, bo też przesiadka później do prawdziwego takiego drogowego auta na to, że będzie też łatwiejsze, jeśli taka opcja się nadarzy.
4: A powiedz, skąd w ogóle pomysł, żeby nabrać takiego doświadczenia właśnie w prototypie? Teraz ścigasz się drugi sezon w Eurocup 3, do końca jeszcze dwie rundy, więc skąd pomysł, żeby zaczerpnąć czegoś nowego w swojej karierze?
5: Ogólnie prototypy są naturalną ścieżką dla kierowców, którzy ścigają się w formułach, czy to na zimową serię gdzieś tam rozgrzewkową, albo kolejny krok w karierze. Nie ukrywam, że LMP3 jest jednym z potencjalnych aut, w którym mogę się ścigać w przyszłym roku. Dlatego no, testy oficjalne w Portimao to była świetna okazja do tego, żeby się pokazać w padoku, zaznajomić się z tym autem i przetestować też zespół, którym potencjalnie mogę jechać na przyszły rok. Na ten moment prowadzimy rozmowy tak samo w bolidach, jak i w prototypach, także wszystko jest otwarte, ale no, jest to na pewno jedna z mocnych opcji.
6: A jeśli chodzi o takie kwestie właśnie współpracy z zespołem, całą otoczkę, jeśli chodzi o taką pracę z samochodem, z inżynierem, to wygląda trochę inaczej niż w formule, bo jakoś tak sobie zawsze wyobrażam, że jednak jeżeli mamy w wyścigach długodystansowych w zespole zawsze więcej niż jednego kierowcy, to też więcej niż jednego kierowcę, to też jednak jest większe skupienie większej liczby ludzi, inżynierów, mechaników wokół jednego samochodu. Jak to wygląda tak z twojej perspektywy po tym weekendzie?
5: Tak, świetnie to ująłeś. Jest więcej kierowców w jednym aucie, dlatego dużo mniej personalnie traktuje się relacje z inżynierem i kierowcą. Tak to przynajmniej czułem na pierwszych testach. Inżynier bardziej zajmuje się performancem samochodu, ustalaniem całej strategii i zarządzaniem dwoma, trzema kierowcami, więc no, nie jest to na takim poziomie na pewno ta relacja z inżynierem jak w formułach, co też jest ciekawe. Jest też ten element strategii, bo wyścigi to jednak endurance i są pit stopy, trzeba ustawić auto tak, żeby jechało najszybciej dla wszystkich. Niekoniecznie to są ustawienia, które tobie będą pasować, ale sprawiam, że na dystansie całego wyścigu to wyjdzie najkorzystniej, więc no jest to inna praca i nie ukrywam, że właśnie w długich dystansach pit stopy i cała ta otoczka to coś, co na pewno bardzo mi się podoba.
4: No i jest właśnie to skupienie kilku kierowców, ten sukces, to co się dzieje na torze. Oczywiście jak w każdym motorsporcie to jest wynikowa pracy całego zespołu, ale tutaj w wyścigach długodystansowych również to co dzieje się na torze stricte, to kto pociąga za sznurki, to też jest sukces rozłożony na przykład na trzy głowy. W związku z tym tak się zastanawiam, czy nie obawiasz się w jakimś zakresie chociażby, idąc właśnie w tym kierunku, mówisz, że to jest realna opcja, aby w przyszłym sezonie ścigać się w LMP3, jak rozumiem w Michelin Le Mans Cup najprawdopodobniej. Czy nie obawiasz się utraty części medialnego zainteresowania, chociażby po prostu w związku z tym, że wyścigi długodystansowe, co naturalne, skupiają się nie wokół jakiegoś jednego kierowcy indywidualnego siedzącego za sterami bolidu, tylko właśnie to jest pewien zespół, to jest pewien konglomerat, no biorąc pod uwagę właśnie to, że chociażby w tych mediach społecznościowych masz już bardzo dobrze zbudowaną tą markę osobistą i czy nie obawiasz się, że w jakiś sposób to zredukuje twoją rozpoznawalność, no i też powiedzmy właśnie przepisywanie sukcesów tobie jako pewnemu indywidualisty.
5: Tak, no oczywiście istnieje takie ryzyko, ścigamy się w parę osób w jednym samochodzie, to na pewno zasługa całego zespołu, jeżeli się wygrywa w wyścigach endurance. Natomiast dla mnie jako sportowcy zależy przede wszystkim na wygrywaniu, nie zasięgach medialnych, dlatego jestem o to zupełnie spokojny. Ja wsiadając za kółko chcę robić jak najlepszą robotę i przywozić dobre punkty i puchary z weekendów wyścigowych, dlatego no tutaj moim priorytetem jest na pewno praca na torze i to, żeby mieć po prostu frajdę z jazdy i przywozić dobre wyniki.
6: A LMP2, prototyp ten szybszy też wchodzi w grę u ciebie, czy raczej jesteś tak sfokusowany, jeśli prototypy, jeśli wyścigi długodystansowe, to LMP3?
5: LMP2 też jest jedną z opcji na przyszły rok. Oczywiście tam budżety są dużo wyższe niż w LMP3, natomiast mówiąc szczerze, w LMP w długodystansowych wyścigach nie ma takiego pośpiechu jak formuła, gdzie trzeba faktycznie przejeździć rok czy dwa w Formule 4, Formule Regionalnej, Formule 3, Formule 2 i jak się wypadnie z tego rytmu, no to już nie za bardzo jest szansa na Formułę 1. Tutaj jest zupełnie inaczej, nie ma pośpiechu, można spędzić więcej lat na niższych szczeblach. Myślę, że w mojej sytuacji najważniejsze będzie, żeby przywozić dobre wyniki w dobrych zespołach, może czasami w niższych seriach, nie w najlepszej kategorii, w najlepszych mistrzostwach, jakie mógłbym sobie zamarzyć, ale myślę, że trochę step back i przywożenie dobrych wyników w niższych kategoriach, zyskanie doświadczenia będzie kluczowe w następnych latach.
4: No i właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o twoje doświadczenie póki co w tym prototypie LMP3, o twoje odczucia, doświadczenia, po prostu wrażenia z tej jazdy, bo tutaj w tych testach mieliśmy dwie dwugodzinne sesje, jedna poranna, druga popołudniowa, łącznie ponad 90 kierowców wzięło udział w tych testach. No i w pierwszej tej porannej sesji wykręciłeś 27 czas, później w tej popołudniowej to już był czas 18, w związku z tym no widać, że nabierałeś tej pewności siebie na tle swoich rywali.
5: Tak, znaczy mówiąc szczerze, bardzo ciężko jakiekolwiek porównanie na takich testach jak w Portimao, bo na to, że był naprawdę duży ruch, ciężko było jakiekolwiek czyste okrążenie. Tak, rozmawialiśmy wcześniej, w aucie jest paru kierowców, na testach było ze mną dwóch teammate'ów, z czego jeden był brązem, co oznacza, że on dostaje najwięcej czasu na torze. Tak to działa w endurance'ach i no, ciężko było zrobić czyste push-lapy i tak naprawdę wczuć się w auto, więc no, za ten cały dzień muszę przyznać, że nie pojeździłem zbyt dużo. Było to inne doświadczenie niż w formułach i tak naprawdę też jeździ się często sporo na jednym komplecie opon, co też nie jest niereprezentatywne na wynikach, także może czasowo nie było widać ogromnych sukcesów, ale porównując dane w zespole, wyglądało to

0: prawda, z Kambosem, z którym już wcześniej współpracowałem, daje dużo pewności siebie i no, czuję się dużo bardziej jak w domu, jadąc z ludźmi, których znam.
1: No właśnie, a nawet pod kątem regulacyjnym, pod kątem zasad, pewnych zwyczajów, wydaje się, że te wyścigi długodystansowe dla laika, mam tutaj na myśli kibica, to jest taki najbardziej skomplikowany, często nieprzystępny kawałek motorsportu, ale właśnie z perspektywy kierowcy. Czy dla ciebie w pierwszej chwili to też jest trochę przytłaczające, właśnie z uwagi na to, ilu rzeczy musisz się nauczyć, czy te regulacje, jakie was obowiązują, z jakimi musisz się prędzej czy później zapoznać, to jest też ciężka próba, mając właśnie gdzieś tam na horyzoncie potencjalną karierę w prototypach?
0: Tak, definitywnie. No, w długodystansowych wyścigach jest bardzo dużo zmiennych, dużo procedur. Też w strategicznych momentach, takie jak full course yellow czy safety car, trzeba wiedzieć dokładnie, co zrobić, gdzie się ustawić na to, że kiedy zjechać do boksu, trzeba mieć wyczucie, kiedy zespół jest gotowy na ewentualny zjazd, kiedy nie. Trzeba wiedzieć, kiedy można przycisnąć, z kim się ścigać, kiedy warto ryzykować. Także dla kierowcy jest to bardzo ciężkie zadanie, dlatego no, wymaga to, myślę, doświadczenia i wejście tak porządnie w endurance. Według mnie wymaga takiego roku, który jest pełen nauki i no, po prostu trzeba się przestawić zupełnie, bo jedzie się z innymi teammate'ami w aucie, nie są to wyścigi 30-minutowe, tak jak w formułach, tylko 2, 3, 4 czy więcej godzinne. Dlatego no, jest dużo zarządzania, jest to zupełnie inna bajka, też sam padok jest zupełnie inny niż w formułach, dlatego no, jest to, można powiedzieć, inny świat, ale jest to coś, co na pewno jest równie atrakcyjne dla mnie pod kątem sportowym i myślę, że jeżeli w to pójdę, to będę się w takim samym stopniu realizować.
2: No właśnie, nowy świat dla ciebie w ten miniony weekend w Portimao. Testy Rookie LMS, tak jak już wspominaliśmy, nowy samochód, prototyp LMP3, ale coś ze starych lat można powiedzieć, że było, a może ktoś, twój dobry kolega, jak wiemy, Tymek Kucharczyk, też był na tych testach. Podejrzewam, że to coś ciekawego było dla ciebie, że po tylu latach jakiejś rozłąki od wspólnych zawodów w kartingu, różne serie, potem przeróżne w bolidach jednomiejscowych wasze i nagle się spotykacie na testach prototypów.
0: Tak, no to było ciekawe doświadczenie. Nawet przejadając się w Portimao wieczorem po testach, wspominaliśmy, jak 16 lat temu razem zaczynaliśmy na halowych go-kartach wspólnie. Stawialiśmy pierwsze kroki, a teraz 16 lat później widzimy się na testach LMS-a w Portimao, co wydaje się absolutnie nierealne i no jest to coś fajnego. Na pewno czuję dumę z tego, gdzie zaszliśmy i że po tak długim czasie jesteśmy, można powiedzieć, na topie w bardzo wysokich seriach wyścigowych i że dalej kontynuujemy to, co robiliśmy, zaczęliśmy zresztą razem, więc jest to no, taki na pewno przyjemny moment w karierze.
2: To jeszcze chciałem zapytać o to, co teraz przed tobą, bo przyszły rok, no jeszcze wiadomo, znakiem zapytania. Natomiast Eurocup 3, drugi raz z rzędu w tej serii startuje Kacper Sztuka. Były już podia w tym sezonie, Imola i Monza, no a przed nami ostatnie dwie rundy, Hungaroring i potem tor w Barcelonie. Jak się nastawiasz na tą końcówkę? Jakie wyniki, rezultaty by ciebie satysfakcjonowały?
0: No tak jak mówisz, były podia w tym sezonie, były dobre punkty, na pewno przywożenie w cudzysłowie plastiku do domu, czyli kolejnych podiów będzie dobrym rezultatem. Jedziemy na tory, które dobrze znam i z tych dwóch torów na pewno Hungaroring jest dla mnie ważny, bo jest to domowy wyścig dla Polaków tak naprawdę, więc no będzie ciekawie, walczymy do końca, mimo że gdzieś tam już wszyscy spoglądają w kolejny sezon, to Eurocup dalej jedzie, więc jeszcze dwie rundy, dużo punktów do zdobycia, walczymy o top 5 w mistrzostwach w klasyfikacji generalnej, także dajemy z siebie wszystko i będziemy się starać zbierać razem z technikarem jak najwięcej punktów.
1: A ten Eurocup właśnie to jest seria nadal stosunkowo nowa w świecie motorsportu i jak ją oceniasz, mając już dwa sezony prawie dorobku w swojej karierze? Czy ona faktycznie z roku na rok staje się coraz mocniejsza, nawet jak patrzymy

0: na fakt, że w top 10 mamy chociażby 6 debiutantów i faktycznie ta rywalizacja wydaje się być bardzo zacięta.
1: Tak, no poziom w Eurocup 3 w tym roku jest ogromny, tak samo w zeszłym roku poziom był bardzo wysoki, jest dużo utalentowanych kierowców, dużo zespołów utytułowanych, takich jak Prema, MP czy Campos, to są zespoły naprawdę, które wiedzą co robią i jestem pewien, że kierowcy, którzy wygrywają i dowożą dobre pozycje w Eurocupie za parę lat będą się ścigać w Formule 3, Formule 2 i Formule 1, bo no, są to bardzo prestiżowe mistrzostwa. Myślę, że jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby się utrzeć w tym świecie serii juniorskich, ale no definitywnie będą to bardzo mocne mistrzostwa i też takie respektowane. Może tego trochę brakuje na ten moment, bo są stosunkowo młode, ale na pewno za parę lat będą, myślę, że są trochę takim odrodzeniem starej europejskiej Formuły 3. Zresztą ścigamy się tymi samymi autami, którymi oni się ścigali, więc no myślę, że jest to bardzo prestiżowa seria i dobre miejsce dla kierowców na rozwój.
2: To Kasper Sztukan, ósmy kierowca w swojej drugiej kampanii Eurocup 3 w zespole, który no do tej pory wielkich sukcesów nie miał, a już 2 podia wpadły na ich konto właśnie za sprawą Kacpra, który teraz jest po weekendzie, po 4 godzinach de facto sesji LMP3 na torze w Portimao. No nic, życzymy powodzenia na koniec tego sezonu, no i jak najlepszej drogi na przyszły rok. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Jak inni sobie poradzili? Mieliśmy jeszcze Maxa Angelarda, mieliśmy Tymka Kucharczyka. No Max to poniekąd weteran, no bo on już naprawdę 2 sezony prawie ukończył w prototypach. Wcześniej prototyp Cup Germany w ubiegłym roku. Tam został mistrzem debiutantów z Matizem Pluszkelem, kierowcą niemieckim. Teraz w Michelin Le Mans Cup LMP trójką jeżdżą. 6 miejsce w Le Mans. Oczywiście to nie jest Le Mans 24-godzinne, ale to właśnie takie powiedzmy trochę juniorskie Michelin Le Mans Cup. Tam mieli właśnie najlepszy wynik w tym sezonie. No i tutaj 18, jeśli chodzi o LMP3, więc zaznaczają swoją obecność. No a Tymek to już w ogóle szalał.
0: Tak, a Max Angelard 8 w tej popołudniowej sesji był, więc jeszcze lepiej nawet. Natomiast no faktycznie w tej najwyższej serii LMP2 Tymek Kucharczyk również debiutował. To był również jego pierwszy krok w stronę tych prototypów. No on w ogóle przed tym weekendem zamieścił taką informację, że 10 lat w kartingu, 5 lat w bolidach, no pora na coś nowego i to tym faktycznie są wyścigi długodystansowe. No i podobnie jak w przypadku Kacpra zastanawiamy się, czy to jest jakiś taki chwilowy przebój, czy może to jest jakaś dłuższa perspektywa, dłuższa droga, którą obierze w przyszłości. Tego nie wiemy. Sam tego jeszcze Tymek Kucharczyk nie zdeterminował. Natomiast wiemy to, że właśnie w Portimao wsiadł po raz pierwszy do prototypu LMP2 podczas tych właśnie oficjalnych testów debiutantów. To w ogóle wygląda w ten sposób, że każdy z tych zespołów startujących w LMS musi co najmniej jednego debiutanta przetestować właśnie w tych testach. Padło na Tymka Kucharczyka, to też było zresztą za sprawą jego głównego partnera mubi.pl, który finansował ten test dla niego. No i startował w zespole TDS Racing, jeden z topowych, można powiedzieć, zespołów z LMP2, z tej klasy Pro-Am, którzy zdobywali także mistrzostwa IMSY na przykład, bo to też jest ciekawy wątek, czy tutaj potencjalnie to będzie LMS, czy może być IMSA, tego też nie można
2: Tak, bo w ogóle kontakt Tymka z tym zespołem poniekąd z ziemi amerykańskiej pochodzi, więc kto wie, no jest to, no na pewno bardzo otwiera to ścieżkę Tymkowi, ponieważ mamy i w LMS ten zespół i w IMSA, no i to co chyba bardzo cieszy, może przede wszystkim to dwie rzeczy, że już LMP2 i że już drugi czas całych testów.
0: A pierwszy wśród tych właśnie debiutantów, więc z tych, którzy po raz pierwszy doświadczali prototypów, Tymek zaprezentował się zdecydowanie najlepiej, no i też to nie umknęło uwadze chociażby zagranicznych mediów, czym również Tymek Kucharczyk się chwalił właśnie. No to jest w ogóle ciekawe, bo nie da się ukryć, że te sporty, wyścigi długodystansowe są coraz popularniejsze wśród polskich kierowców i w ogóle Polska, mam wrażenie, rośnie na taką potęgę wyścigów długodystansowych. No, jak się nie udaje, czy to w bolidach jednomiejscowych na tych najwyższych szczeblach, czy gdzieś znaleźć nawet w tej najwyższej klasie rajdowej, no to przynajmniej tutaj naprawdę na te sukcesy nie można narzekać.
2: To prawda, a propos klas rajdowych, bo wspomniałeś, no wiemy, rozmawialiśmy jakiś czas temu z Jakubem Kolinem Brzezińskim o tym, że w WRC mamy zupełnie nowe regulacje techniczne od przyszłego roku, no ale też znamy już kalendarz na przyszły rok i kilka zmian jest. Wiemy, że będzie rajd Szkocji, to już wcześniej było ogłoszone. Mamy potwierdzenie a propos przejścia z Sardyńskiej wyspy, z tych szutrowych, widowiskowych OS-ów, na których rozgrywał się finał minionego sezonu, na asfalty w Latium w Rzymie. Także to jest duża zmiana. No, mamy cały czas włoską rundę WRC, ale zupełnie nowa nawierzchnia, zupełnie inna nawierzchnia, zupełnie inne miejsce. No i trzecia rzecz, mamy powrót Stanów Zjednoczonych do USA. Nie mamy jeszcze jakiejś oficjalnej notki w tej sprawie, gdzie będzie ten rajd, no ale zdaje się, że to jest jasne, że będzie to stan Tennessee, ewentualnie Kentucky. Południowe fragmenty też będą tutaj brane pod uwagę. No to wszystko z uwagi na to, że już FIA miało taką wizytę, by rozeznać się, na ile to miejsce, na ile organizowane tam wydarzenia rajdowe mogą, zasługują na to, by WRC się tam odbywało. Głównie chodziło oczywiście o kwestię bezpieczeństwa. To zdało egzamin, no i mamy powrót Stanów Zjednoczonych do WRC, co też bardzo cieszy, że WRC, czyli seria, no, jedna z najważniejszych w świecie sportu motorowego, jednak Mistrzostwa Świata Rajdowe, mają w końcu przyczółek ponownie w Stanach Zjednoczonych, czyli w tym rynku, no, niezwykle ważnym, szczególnie w dobie kryzysu na Bliskim Wschodzie. A jak wiemy, no, w rajdach aż tak wesoło, jeśli chodzi o finanse, jak w Formule 1, nie jest.
0: No ale może łatwiej się rozpierzchnąć ewentualnie gdzieś na tym dużym obszarze, na którym rajd jest rozgrywany. Natomiast mówiąc na poważnie, to tutaj też jest pewien wspólny mianownik, bo i Formuła 1 robi ekspansję na nowy kontynent w postaci Ruandy i chwali się, że jeśli do tego dojdzie, no to Formuła 1 już będzie na każdym zamieszkiwanym kontynencie na planecie.
2: No jeszcze jeden zostaje, a no zamieszkiwany. Dobra, to możesz mieć rację.
0: No i WRC, tak jak mówisz, też przeprowadza ekspansję na Amerykę Północną. Zobaczymy właśnie, jak Tymek, czy on też będzie robił ekspansję z kolei Ameryki do być może wyścigów LMS tutaj w Europie. No oczywiście, kiedy my sobie myślimy o tych wyścigach długodystansowych, no to od razu gdzieś z tyłu głowy pojawia się Inter Europol Competition. To pewnie by była ciekawa przyszłość dla Tymka Kucharczyka, chociaż no nie należy moim zdaniem się spodziewać tutaj jakichś wielkich sentymentów. Na pewno fajnie by było mieć Polaka w swoim składzie, natomiast już jednego mają, to raz, a dwa mają bardzo sprawdzoną bazę kierowców, o czym zresztą wspominał tutaj, zdaje się, nawet kilkukrotnie Alek Jerzewski, koordynator zespołu, i to wręcz kierowcy się proszą, żeby być w Inter Europol Competition, a nie odwrotnie.
2: Tak, miejsce w Inter Europol Competition to nie jest rzecz, którą można dostać tak za zasługi, także rzeczywiście wydaje się to naturalne, ale jak będzie, to zobaczymy. No fajnie by było, gdyby Tymek Kucharczyk, jeśli już zdecydował się na wyścigi długodystansowe, to zaczął od kategorii LMP2. Moim zdaniem to dużo zmienia, bo jesteśmy też od razu znacznie bliżej tego, co zdecydowanie najważniejsze przy takiej ścieżce, czyli przy 24-godzinnym wyścigu, gdzie właśnie prototypy LMP2 już mamy. Za tydzień porozmawiamy m.in. o łeku właśnie, o długodystansowych wyścigach z udziałem Roberta Kubicy, bo runda pod Barceloną, na której będzie Dariusz Szymczak przed nami. Program realizował Tomasz Rosłon, prowadzili
0: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
2: I Kamil Kowalik, również dziękuję. I odsyłamy tradycyjnie na Patronite, patronite.pl/radiownet. Tam można wspierać się Radio Wnet i programy takie jak Czas na Motorsport. Do usłyszenia.
3: Czas na Motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
6: To była autopromocja.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła, audycję realizuje Tomasz Rosłoń. Zapraszamy Państwa na kolejną przystań wędrowców. A dzisiaj chcę zabrać Państwa do miejsc, które darzy szczególną sympatią i sentymentem, ale może zanim przedstawię bohaterkę naszej audycji dzisiejszej, to niech muzyka wprowadzi nas w odpowiedni klimat.

0: Szanowni Państwo, ze mną jest już bohaterka dzisiejszej audycji, pani Dorota Walesiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Dorota Walesiak, która jest podróżniczką i która sobie szczególnie upodobała zwiedzanie świata na dwóch kółkach, czyli na rowerze. Dzisiaj, chociaż tych już wypraw rowerowych ma pani za sobą no co najmniej kilkanaście, zaraz może my będziemy precyzować kilkadziesiąt, tu pani Dorota mówi, że nie wie, no bo może takich rzeczy też się nie liczy, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać przede wszystkim o tej ostatniej wyprawie, czyli o czteromiesięcznej podróży rowerowej, kiedy przemierzyła pani dość spory fragment Azji Centralnej i szczególnie tutaj myślę, że się skoncentrujemy na tej drodze Pamir Highway, czyli na tej jednej z najwyżej położonych dróg. Ale zanim dojedziemy do Pamir, to chciałabym, żebyśmy prześledzili właśnie tę trasę pani podróży, ponieważ zaczęła pani, i tutaj proszę mnie poprawiać, od Aktau, to był ten pierwszy punkt, czy gdzieś tam jeszcze wcześniej?
1: Tak naprawdę to zaczęłam z Warszawy, z radości, wychodząc z domu. Dwa lata temu tak naprawdę rozpoczęłam moją podróż rowerową i ona trwa z takimi przerwami. Rzeczywiście ten ostatni odcinek, to były 4 miesiące, powiedzmy kawałeczek Gruzji, bo jeszcze moją kochaną Gruzję zahaczyłam znowu, a później faktycznie cała Azja Centralna zaczęła się od Kazachstanu, od zachodniego Kazachstanu, Mangystału, Aktau, miasto, do którego tak naprawdę doleciałam.
0: Aktau to jest właśnie to miasto w zachodnim Kazachstanie, położone już nad Morzem Kaspijskim. Chyba jest takie troszeczkę turystyczne, myślę o tych turystach z Kazachstanu, prawda? Latem szczególnie. Jak pani odebrała ten rejon?
1: Niekoniecznie. Powiem szczerze, że jest to rejon, który jest mało znany turystycznie. Aktau, samo Aktau, to jest takie dziwne, poradzieckie miasto, kiedyś zresztą zamknięte, zbudowane specjalnie z uwagi na wydobycie gazu i ropy naftowej. I dotąd jest takie dosyć sztuczne. Ale poznałam tam też oczywiście fajnych ludzi. Natomiast ta turystyka się dopiero zaczyna. I faktycznie turyści z Kazachstanu oraz Rosji są tutaj, powiedzmy, głównie w tej małej nadal liczbie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tej ilości turystów było no, znikome. Myśmy przez wiele dni nie spotykali po prostu nikogo.
0: Czyli Aktau jako ten początek i jedziemy sobie dalej. Mangustau to jest na pewno ten rejon, o którym warto opowiedzieć i który przede wszystkim warto zobaczyć.
1: Tak, tutaj naprawdę to było wielkie moje marzenie w ogóle, żeby zobaczyć ten kawałeczek świata. I uczciwie muszę przyznać, że tak jadąc z Polski do, powiedzmy teraz, granicy chińskiej, bo tak ten odcinek, powiedzmy, że przez te dwa lata zrobiłam, to jest może i najfajniejsze miejsce, które odwiedziłam. Niezwykłe formacje skalne, pustka, step, tylko i wyłącznie wielbłądy i dzikie konie, brak wody i to woda właściwie ogranicza możliwości ilości kilometrów, które można po prostu przejechać. Ja o Mangustau już wcześniej wiedziałam, także tutaj zaplanowałam aż 2 tygodnie. Zrobiliśmy, bo w tym czasie byłam z moim mężem, zrobiliśmy takie kółko i te najfajniejsze miejsca myślę, że zobaczyliśmy. Bozyra, Góra Bokty, Kanion Tiramisu, takie niezwykłe kule skalne, torysze, ale także podziemne meczety. Teraz ostatnio wpisany już na listę UNESCO, a przez lokalnych ludzi uważane za miejsca mocy i często po prostu odwiedzane. Też niezwykłe, też magiczne, a do tego w otoczeniu tych fantastycznych krajobrazów. Na pewno jedno z najciekawszych miejsc na świecie, a myślę, że kawałek już tego świata zobaczyłam.
0: Tak, zachwycamy się tą Doliną Monumentów w Stanach Zjednoczonych, prawda? A tutaj w Kazachstanie i kanionami też w Stanach Zjednoczonych, a w Kazachstanie można spotkać właśnie takich formacji bardzo, bardzo dużo. No i przede wszystkim właśnie nie mamy wtedy do czynienia z tą turystyką taką bardzo gęstą na tych terenach. Mangustau jest chyba najrzadziej zaludnionym terenem w Kazachstanie.
1: Tak mi się wydaje. Powiem szczerze, jazda 100 kilometrów bez spotkania nikogo nie jest rzadkością. A jeżeli ktokolwiek nas mijał, to muszę przyznać, praktycznie każdy się zatrzymywał, pytał, czy mamy wodę. Zazwyczaj pytał, czy mamy jedzenie, a nawet nie pytał, tylko od razu wciskał nam jabłka, czy najdziwniejsze potrawy wręcz kazachskie, a przy okazji sadzał dzieci na ramach i prosił o zrobienie zdjęć, także byliśmy atrakcją sami w sobie. Tak, bardzo, bardzo mało ludzi, tak naprawdę skupiony w kilku miastach. Tam oczywiście rozwija się wydobycie gazu, wydobycie ropy i to powoduje w ogóle, że ci ludzie są. Natomiast kiedyś było to miejsce też przy biegu części jedwabnego szlaku. Stąd właśnie te na przykład podziemne meczety, które były właśnie na tej trasie.
0: Przepiękne są te spotkania. To poczucie też, że jest się zaopiekowanym przez tamtejszą ludność.
1: To jest niezwykłe. Tak jak mówię, byłam w tylu miejscach na świecie. Już myślałam, że tą gościnność jakby odczułam w wielu właśnie miejscach, ale czegoś takiego jak w Azji Centralnej nigdzie nie spotkałam. Zawsze podaję taki przykład akurat Tadżykistanu i takiego kawałka od granicy z Uzbekistanem do Doliny Siedmiu Jezior. Policzyłam 22 zaproszenia na herbatę, tak? To jest tam 50-60 może parę kilometrów. To był standard. Absolutnie non-stop zaproszenia na jedzenie, zaproszenia, żeby rozbić namiot, oczywiście rozmowy, oczywiście pytania. To były nawet, bym powiedziała, standardowe pytania i zestawy pytań w zależności od kraju. Łącznie z, bo ja dużo podróżowałam sama, łącznie z tym, dlaczego sama, gdzie mój mąż, co ja tu robię. Tutaj też mówię po rosyjsku, więc ten rosyjski oczywiście bardzo, bardzo pomagał, ale ta ilość jakby dobroci, serdeczności była niewyobrażalna. Także to aż takie obezwładniające, jak tak naprawdę w takich ilościach przez 4 miesiące ja tego doświadczyłam.
0: To dała się pani zaprosić na tą przysłowiową herbatę, która zazwyczaj na herbacie się oczywiście nie kończy.
1: Wielokrotnie. Aczkolwiek na przykład te 22 zaproszenia zaczęłam liczyć, dlatego że nie byłam w stanie, ja bym się po prostu nigdzie nie dojechała, gdybym korzystała z tych zaproszeń. Ale tak, oczywiście, wielokrotnie gościłam u ludzi, spałam, jadłam z nimi, przede wszystkim rozmawiałam. Myślę, że to wynika bardzo również z tej historii jedwabnego szlaku, z faktu, że po prostu takie ilości wędrowców tam, podróżników tam wędrowały i ci ludzie są od dawna przyzwyczajeni do tego, że ktoś obcy jest i są ciekawi, są niezwykle ciekawi. A ja byłam ciekawa ich.
0: Jakie tematy się pojawiały? Te tematy o męża, pytania o dzieci i tak dalej, to jest standard. To jest zazwyczaj na początku już się pojawiają takich rozmów. Ale potem, kiedy siadaliście właśnie przy tym czaju, to o co szczególnie pytali? Czego byli ciekawi?
1: Faktycznie te tematy rodzinne były dla nich najważniejsze. Także tutaj dzięki Bogu mam dwóch synów, miałam o czym opowiadać i jakby dla nich też te opowieści o ich rodzinach były najważniejsze. Również o na przykład wykształceniu dzieci, o tym, jak im na tym bardzo zależy. Ale także o bezpieczeństwie, tak? Były te tematy podejmowane, wojny w Ukrainie, ich kontaktów, czyli na przykład Afganistan po drugiej stronie rzeki. To były te tematy polityczne, duże, które ich dotyczyły, tak? Afganistan, Chińczycy, którzy budują drogi i wykupują wszystkie kopalnie złota i metali rzadkich i tak dalej. Ale też takie proste rzeczy, jak właśnie, nie wiem, zakup samochodu czy telewizora, tak? Czy ja na przykład mam taki telewizor, czy mam samochód. Też oczywiście bardzo interesowało ich jakby ta moja wędrówka rowerem, tak? Czyli wszystkie kraje, które odwiedziłam. Czy bardziej podobał mi się Kazachstan, czy bardziej podobał mi się Tadżykistan? Także pytań było mnóstwo. Oczywiście też były bardzo ciekawe rozmowy w zależności od tego, czy rozmawiałam z kobietami, czy z mężczyznami. Na przykład przeciekawe rozmowy z kobietami, które mówiły mi, że, bo ja im mówiłam, że to było moje marzenie, tak? Zawsze podróżować i że to właśnie robię. A one też powiedziały mi, że mają marzenia. I na przykład ich marzeniami była pielgrzymka do Mekki. i uczyły się arabskiego, żeby czytać Koran. Gdzieś tam w jakiejś wioseczce w Uzbekistanie. Także niezwykłe rozmowy z ludźmi.

0: Dobrze, to wracamy na szlak i na geograficzny obraz pani podróży. Przyszedł czas już chyba na Uzbekistan, prawda?
1: Tak, tutaj z tego rejonu Mangystału, żeby przedostać się do Uzbekistanu, można albo przejechać ze 3000 kilometrów na rowerze przez step trochę jakby nudny i wylądować niedaleko Taszkentu, albo przejechać pociągiem taki kawałek, myślę, że to jest około 500 kilometrów, wylądować w Nukus. I rzeczywiście ja tak zrobiłam. Sama jazda tym pociągiem, ja już jeździłam pociągami kiedyś, radzieckimi nawet, a później w Ukrainie czy Rosji i to zawsze były ciekawe przeżycia. Tutaj powiem szczerze, była powtórka z rozrywki, także roznoszone, nie wiem, pierogi, manty, ryby suszone, jakiś sprzedaż złota, waluty i Bóg wie czego. Były klimaty niezwykłe. Cały wagon przepytał mnie na okoliczność wszelkich możliwych oczywiście tematów, plus pamiętam wtedy Lewandowskiego bardzo, bardzo mocno. Także było ciekawie. Sama ta podróż nawet była ciekawa.
0: Ja jeszcze nigdy nie widziałam, żeby właśnie tymi pociągami przewożono rowery. U nas to jest norma. Jak to zrobić? Trzeba dokupić dodatkowy bilet? Trzeba to jakoś wcześniej zgłosić? Czy tak jak na wschodzie po prostu się staje z tym rowerem i się pyta konduktora, co zrobić?
1: Nie było żadnego problemu tak naprawdę. Wiem, że przy dużych grupach i dużej ilości rowerów, znając rosyjski, warto po prostu wcześniej porozmawiać z tak zwanym rukowodzicielem i później nie ma problemu. Nie, oni się zajęli tym rowerem, włożyli go tam pomiędzy wagony tak naprawdę i sobie spokojnie dojechał. Później też popełniłam taki kawałeczek podróży do Taszkentu, odwożąc koleżankę. Z rowerami jechałyśmy wtedy. Też nie było problemu, po prostu gdzieś tam wcześniej porozmawiałyśmy, nie trzeba żadnego dodatkowego biletu było kupować. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle generalnie o ten przejazd akurat z rejonu Mangystału, bo czy z Aktau, czy z Bienu do Nukusa, warto dużo, dużo wcześniej kupić bilety, tamte bilety znikają bardzo szybko.
0: To też był taki pociąg z wagonami sypialnymi.
1: Tak, tak, standardowy, oczywiście całkowicie otwarty.
0: Dobrze, to zatrzymujemy się już w Nukusie i powiem szczerze, że bardzo, bardzo ciekawi mnie to Muzeum Sawickiego, które pani odwiedziła w karakałpackim regionie, ponieważ sam Sawicki, okazuje się, stworzył tam takie bezpieczne miejsce, ponieważ bardzo odległe od wszelkich centrów Związku Radzieckiego, dla przechowania sztuki nieakceptowanej przez ideę socrealizmu, czy nie wpisującej się właśnie w ideę socrealizmu. Co to w ogóle jest? Muzeum, wyjątkowe muzeum na końcu świata tak naprawdę.
1: Tak, jeszcze z mojej perspektywy, proszę sobie wyobrazić, jadę przez te stepy, tam już pewno z miesiąc, czy no niecały miesiąc, prawie nie spotykając ludzi, gdzieś odwiedzając może jakiś meczet, tak, to wszystko. I nagle dojeżdżam do takiej miejscowości, która w tej chwili się rozrasta i tam dosyć jakby wygląda tak dosyć nowocześnie. Natomiast mogę tam pójść do muzeum ze sztuką awangardową. Jest to takie Dorsey, no tam mówią Louvre Wschodu, ale dla mnie bardziej Dorsey. No, sztuka niezwykła. Powiem szczerze, chyba 2 czy 3 obrazy Kandyńskiego tak sobie po prostu wiszą. Zwiedzałam to muzeum może z 5 osobami, oprócz mnie. Tam jakieś wycieczki szkolne czasami bywają, więc to może robić ewentualny tłum. Sztuka niezwykła, historia niezwykła. Rzeczywiście Sawicki jeździł po całej Rosji, zbierał te obrazy z jakichś strychów, piwnic, kupował notabene je za państwowe pieniądze, to mi się najbardziej podobało. No i po prostu zawoził na ten koniec świata. Tam nie docierał nikt, to się tam udało zachować, a kolekcja jest świetna, świetna z takim, są to oczywiście jakieś tam znane nazwiska radzieckie, rosyjskie, natomiast to jest taki miks czasami z tym jakby wschodem, ale na przykład na niektórych obrazach gdzieś pojawia się głowa Lenina. Ten miks, to połączenie z techniką, ale naprawdę impresjoniści z całego świata, no robi ogromne wrażenie. Ja tam spędziłam kilka godzin, szczerze polecam, nawet po prostu, żeby pojechać i zobaczyć samo to muzeum.
0: No właśnie bardzo się zdziwiłam, jak zobaczyłam na tych zdjęciach na pani Instagramie Kandyńskiego. To jest rzeczywiście niebywałe, także warto, ja sobie też tutaj zapisuję ten punkt, ponieważ no szczególnie jeśli chodzi o historię, że takie rzeczy się udawały. I to jest piękne, że kiedy możemy zobaczyć właśnie efekt pracy takiego kolekcjonera sztuki jak Sawicki. No dobrze, i później jedziemy sobie dalej. I tutaj chyba takim ważnym przystankiem było to, co pozostało po Morzu Aralskim, prawda?
1: Tak, to powiem szczerze, bardzo chciałam to po prostu zobaczyć. Trochę ciężko mówić o tym, że to było moje marzenie, ale chciałam to naprawdę bardzo mocno zobaczyć. Tutaj dołączyła do mnie zresztą moja koleżanka. Nie zdecydowałyśmy się na jazdę rowerem, dlatego że jazda rowerem po dnie morza jest stosunkowo ciężka, a po dnie morza przejechałyśmy 130 km tym samochodem. I to powiem, to nie było takie łatwe. Także można asfaltem dojechać do brzegów Morza Aralskiego, natomiast żeby już dalej i żeby do brzegów istniejącego obecnie morza, no to jest to ciężka sprawa. Także myśmy tutaj wybrały taką wycieczkę zorganizowaną, to jest jedna szansa, ale nie żałuję, bo rzeczywiście zobaczyć, przejechać te 130 km po dnie morza i zobaczyć dawne brzegi, no jest to depresyjne tak naprawdę wrażenie i niesamowite, co można było zrobić po to, żebyśmy my mogli w tej chwili tej bawełnianej podkoszulce chodzić. Warto sobie z tego zdać sprawę. No też wrażenie robią oczywiście te wraki statków na pustyni. To, że tam była jakaś cała przetwórnia rybna, ogromna, ale też rozmowy z ludźmi. Dlatego, że ci ludzie nie żałują tego. O właśnie. To, że oni chorują, bo rzeczywiście tam jakiś procent wielu chorób jest dużo, dużo wyższy, oni tego tak nie odczuwają, nie czują, że to jest, no niby wiedzą, ale nie czują. To są chyba bardzo proste psychologiczne, że tak powiem, przełożenia. Natomiast odkryto tam właśnie złoża gazu. I ci ludzie w tej chwili, bo to nie jest taka dawna sprawa, ci ludzie mają pracę. I oni są z tego zadowoleni. Także ja mówię o uzbeckiej stronie, bo znowu po stronie kazachskiej zbudowano tam, sama Serdaria już w tej chwili jest jak gdyby napełnia tą część Morza Aralskiego po stronie kazachskiej i tam to życie wraca. Natomiast no tutaj myślę, że ono po prostu nigdy nie wróci. Ta Amudaria się zatrzymuje i już w ogóle nie dopływa, a ponieważ ja popełniłam też coś takiego, że wykąpałam się w tym morzu, ale tam są takie tabliczki pokazujące na przykład linię początku 26 roku, tak? To już jest to 1,5 metra mniej. Już w tej chwili tej wody jeszcze jest mniej.
0: Czyli ono się cały czas wycofuje?
1: Ono się cały czas wycofuje. Zostało z tego morza 10%, ale ono się dalej wycofuje i nie da rady, żeby było inaczej. Także strona, mówię, uzbecka, no nie jest zainteresowana. Wydobycie, bo widziałam, że na dnie tego morza rzeczywiście są już normalnie szyby, wydobywane jest, bodajże gaz, chyba tam ropy akurat nie ma. No to powoduje, że nikt nie będzie tym zainteresowany. A problemem są pyły z pól, które były nawożone nawozami sztucznymi. Jest ich bardzo dużo. I od tego ludzie chorują.
0: Bardzo ciekawe, bo to zupełna zmiana, prawda, że z rybaków w następnym pokoleniu zamienili się w pracowników wydobycia gazu. Tak sobie wyobrażałam, że tam jest ogromny żal po tej stracie, ponieważ przypomnijmy, no to jest jedna z największych chyba katastrof ekologicznych i że ludzie właśnie za tym czasem tęsknią. No to bardzo ciekawe, to absolutna nowość dla mnie, ale tu przypomnijmy, że rzeczywiście ta kazachska strona dba o to i też warto zobaczyć właśnie Morze Aralskie z tamtej drugiej strony, bo oni próbują rzeczywiście je ponownie napełnić.
1: Może jeszcze tutaj taką jedną ciekawą rzecz, ponieważ wiele mitów, podróżując na rowerze, rozmawiając bezpośrednio z ludźmi, dowiadując się tak bardzo mocno właśnie nie w tych turystycznych takich też punktach można się dowiedzieć. Na przykład jednym z mitów, jednym z takich ciekawych tematów jest praca przymusowa na polach bawełny w Uzbekistanie. Jest to temat taki, no powiedzmy, mocno znany, nośny, prawda, i pojawiając się w mediach wielokrotnie od wielu lat. Natomiast mnie on ciekawił, co ci ludzie myślą o tym, tak? I zadałam te pytania kilku osobom i byłam bardzo zdziwiona odpowiedzi. Przytoczę taką odpowiedź pani, która w wieku myślę, że jakimś 50 lat, która odpowiedziała mi, to był najlepszy czas, czyli w czasie studiów, jeżdżąc na pola bawełny, pracując na tych polach bawełny, powiedziała mi, że to był najlepszy czas w jej życiu, ponieważ mogła się wyrwać z domu, mieszkała z chłopakami, bawili się razem wieczorami. To, że musiała pracować w tym słońcu, to jej tak bardzo aż nie przeszkadzało i w ogóle było super. No więc to wszystko nie jest takie czarno-białe, wiele jest szarości, czy jakby takich też odmian. Ja nie przeczę oczywiście, że ta praca, że to wykorzystywanie, szczególnie dzieci, było, ale jak widać, można też było na to spojrzeć, znaczy mogą być inne opinie.

0: A czy miała pani takie sytuacje, że dla turystów była przygotowana jakaś narracja, a ludzie, mieszkańcy mówili zupełnie coś innego?
1: Przyznam szczerze, że przez to, że właśnie podróżuję na rowerze, to no nie jestem w tym takim głównym nurcie turystycznym, tak? Ta wycieczka zorganizowana, zresztą to był po prostu jeden jeep nad Morze Aralskie, to była jedyna zorganizowana wycieczka w ciągu ostatnich pewno wielu, wielu, wielu lat w moim życiu, a nie było innej możliwości, stąd właśnie w ten sposób. Natomiast to, że jadę na rowerze i spotkam się z ludźmi, którzy normalnie nie spotykają się z turystami, normalnie nie rozmawiają, dlatego oni też są tacy ciekawi tutaj właśnie nas i mnie, tak, i całych historii, to no, myślę, że czasami takie inne spojrzenie słyszałam, ale nie mam porównania z tym mainstreamem, tak, turystycznym.
0: Tak, bo tak wracając jeszcze na chwilkę do Kazachstanu, to wydaje mi się, że teraz Kazachstan się robi po prostu modny. Kazachstan, Kirgistan i że tych wycieczek zorganizowanych jest coraz więcej, nawet z Polski też sporo biur podróży oferuje takie wycieczki i wtedy się po prostu jedzie w zorganizowanej grupie tam na przykład na Mangustau. Jeepy jeżdżą, prawda? To jest takie, no bo to jest bardzo malownicze i naprawdę rzeczywiście jak się ogląda te filmiki, to aż się chce tam pojechać. No ale to jest właśnie zupełnie inny wymiar tej podróży, ponieważ jest się troszeczkę w tej bańce, można zobaczyć, ale pytanie, czy można tak poznać z tej perspektywy właśnie ludzkiej.
1: Ja bym powiedziała tak, nie ma złej perspektywy. Oczywiście to też jest jakaś tam perspektywa. Nie każdy wsiądzie na rower i będzie jechał te tysiące kilometrów na rowerze, tak? Ale jeżeli tylko ktoś ma ochotę, szczerze polecam, dlatego że to jest kompletnie inny sposób zwiedzania świata. To jest rzeczywiście kontakt pomiędzy tymi atrakcjami turystycznymi z mnóstwem osób, z które można porozmawiać, ale też jakby można dotknąć, poczuć, zastanowić się, też mieć przemyślenia, tak, na tematy, które gdzieś tam się poznaje, no, poczuć wszystko, tak, także wolniej, spokojnie, no, ten slow travel, ja wiem, że to jest takie popularne, ale to naprawdę o to chodzi tutaj akurat, także nie mówię, że jest złe i dobre, po prostu jest inne. No mam, ja akurat mam no, niezwykły komfort życiowy, że rzuciłam pracę w zeszłym roku po prostu i stwierdziłam, że już tylko podróżuję, więc mam na to czas, tak? To jest też kompletnie inny komfort tutaj podróżowania.
0: A ja bym dodała właśnie dla osób, które nie mają tyle czasu, że można też znaleźć sporo wycieczek organizowanych dla lokalsów. I wtedy zazwyczaj jest się właśnie jedynym Europejczykiem tam wśród, nie wiem, Kirgizów, Kazachów i tak dalej, i tak dalej. No i się jedzie razem tym autokarem, tą marszrutką i wtedy ma się bardzo dużo czasu na rozmowy właśnie. Więc to też jest dobra opcja, szczególnie, że ona jest dużo, dużo, dużo tańsza. Także też myślę, że się pani ze mną zgodzi, że na przykład w Azji Centralnej jest na tyle bezpiecznie i jest się rzeczywiście otoczonym taką trochę opieką tych ludzi, ponieważ im też zależy na tym, żeby od dobrej strony pokazać swój kraj, że nie trzeba się bać takich właśnie wycieczek, takich organizowanych przez tamtejsze biura podróży.
1: Kompletnie, absolutnie się zgadzam. To w ogóle, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to jest jakiś ewenement na świecie. Oprócz krajów może typu jeszcze na Półwyspie Arabskim, no teraz trudno mówić akurat dzisiaj o Arabii Saudyjskiej, ale powiedzmy Oman, Emiraty, po których też podróżowałam na rowerze, to tutaj Azja Centralna ultra bezpieczna. Ja powiem szczerze, nie przypinałam roweru chyba ani razu. Rzeczywiście ta opieka na każdym kroku, ale każdym kroku, po prostu wszędzie, natychmiast pojawiał się ktoś, jeżeli był ktoś obok, nie wiem, w sklepie, w homestayu, w tym urodziny, w której spałam, czy w restauracji, natychmiast zaczynał się mną opiekować. Już nie powiem, jak byłam sama, to już w ogóle. Także bardzo się czułam bezpiecznie. Czułam się też bezpiecznie jako kobieta. Muszę przyznać, że nie miałam praktycznie żadnych problemów i szczerze polecam pod tym kątem, to no, bez problemu polecam jak gdyby Azję Centralną pod kątem właśnie bezpieczeństwa.
0: Ja też jako kobieta podróżująca samotnie po tamtych stronach potwierdzam i dołączam się do tego polecenia. Jeśli chodzi o jedwabny szlak, po którym pani podróżowała, to które z miejsc, może miast, zrobiły na pani największe wrażenie?
1: No, komfort podróżowania na rowerze powoduje, że mogę w tych miejscach być dłużej i na przykład poczuć każde z nich z osobna i nie przelatuję tego tak szybko, więc też powiem szczerze, nie muszę zastanawiać się, które było ładniejsze, które było brzydsze, czy ciekawsze, mniej ciekawe. Każde było inne. Tutaj no, standardowo Chiwa, Buchara, Samarkanda. Chiwa bardzo mała, piękna, taka przyjemna, kompaktowa, z tymi obłędnymi piaskowymi ścianami i niebieskimi elementami. No, oczywiście, że robiła fajne wrażenie. Buchara z dużą ilością zabytków, też dalej takim kompaktowym, tym starym miastem, jak najbardziej również. Wiele osób mówi, że na przykład Samarkanda jest taka dla nich, gdyż to jest duże miasto, że to już jest... No, ale te zabytki są oszałamiające. I nadal też uważam, że trzeba je zobaczyć i że też są warte tego wszystkiego. No, ja miałam ten komfort, że na przykład w Samarkandzie spędziłam 5 dni. I faktycznie mogłam sobie to miasto dobrze poczuć, właśnie porozmawiać z ludźmi, poznać historię. Także mi się każde z nich bardzo podobało. Na pewno Chiwa jest taka, powiedzmy, najmniej turystyczna, ale pozostałe, ja byłam w czerwcu, mniej więcej w czerwcu, robiło się już gorąco. No, turystów troszkę było, ale to też nie było tak strasznie. Także dawało się to zobaczyć. Instagramerki rosyjskie robiące sobie zdjęcia na tle w Samarkandzie też były ciekawostką dla mnie.
0: I Samarkanda jako to jedno z najstarszych miast świata i takie miasto eklektyczne, można powiedzieć, ponieważ widać właśnie w tej architekturze wszystkie okresy, przez które ono przechodziło. Ale mnie interesuje jeszcze jedno miejsce, o którym nie wiedziałam. Pod Taszkentem Instytut Słońca.
1: A tak, to jest ciekawostka. Ja tutaj, no, gdzieś tam marzyłam, żeby zobaczyć Bajkonur, ale to jest dłuższa sprawa, no, po pierwsze daleko, po drugie dłuższy proces załatwiania wejścia. Natomiast dowiedziałam się o czymś takim jak właśnie Instytut Słońca pod Taszkentem. To jest dosłownie ze 30 kilometrów pod Taszkentem. No i stwierdziłam, absolutnie, muszę to zobaczyć. Rzeczywiście. Radziecka myśl techniczna. Na dużą skalę. No, w Związku Radzieckim było dużo tego typu instytutów naukowych. Testowano i rozumiem, że myślano najróżniejszych, miało najróżniejsze naukowe pomysły, które właśnie testowano. A tutaj w Uzbekistanie pod Taszkentem to są olbrzymie takie lustra, które skupiają promienie słoneczne. Na tym największym urządzeniu można uzyskać temperaturę 3000 stopni w 1 minutę. Oczywiście bez użycia jakiejkolwiek energii elektrycznej, bo tutaj to o to chodziło. No, robi to wrażenie. W ogóle tam mało kto przyjeżdża, ale dostaje się przewodnika. Tam nadal są naukowcy, którzy pracują. Trąci to oczywiście taką troszkę myszką właśnie postradziecką. Super, super, super, w ogóle coś innego. Także też bardzo polecam. Mało kto chyba o tym wie, o tym miejscu.

0: No dobrze, czyli po tym Instytucie Słońca już jechała pani w stronę Tadżykistanu, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Ja zrobiłam taki skok w bok z Buchary właśnie do Taszkentu. Wróciłam, ale tutaj jeszcze w międzyczasie zahaczyłyśmy z koleżanką na przykład o cmentarze polskie. To też jest niezwykła historia. Bardzo daleki kuzyn tej mojej koleżanki był tam pochowany, więc myśmy po prostu pojechały specjalnie na jeden z tych cmentarzy, żeby koło Konimpeksu, żeby po prostu odwiedzić grób. No ale historia tych Polaków, którzy właśnie ściągali w rejony Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu w okresie II wojny światowej, tutaj wojska Andersa się zbierały, była niezwykła, dlatego że ci ludzie byli po prostu bardzo, bardzo wykończeni, no wiadomo czym. I takie historie słyszałam, że no, lokalna ludność na przykład rzucała w nich kamieniami. Nie wiem, czy to gdzieś tam było, jest wiadome. Okazało się, że oni rzucali kurtem, czyli tymi kuleczkami serowymi. No ale bardzo, bardzo dużo osób po prostu zginęło. Jest 17 bodajże tych cmentarzy. No robi to wrażenie, tak? Ta historia.
0: To może zapytam, jak zachowane są teraz te cmentarze?
1: To jest bardzo dobrze zachowane, zadbane. Są jakieś płyty. Wiem, że po prostu jest to finansowane przez Polskę. Też jest ciekawe, bo to są często część takiego cmentarza muzułmańskiego. I też wiem, że lokalna ludność w ogóle generalnie bardzo dbała o te cmentarze. Nawet zanim tutaj jakby Polska wyłożyła jakieś większe pieniądze na pomniki i tak dalej. Także tak, absolutnie jest to bardzo dobrze zachowane.
0: Ja też właśnie w Samarkandzie spotkałam ludzi, którzy jak usłyszeli, że jestem z Polski, to od razu powiedzieli o tych cmentarzach i powiedzieli, że właśnie oni też jakoś uczestniczyli w sprzątaniu, odbudowywaniu. To też jest ciekawe, jak się jeździ po tych rejonach, że tam wszędzie mamy do czynienia jednak z tą polską historią. Często bardzo trudną, ale często pokazującą właśnie też charakter ludzi, wśród których Polacy nie z własnej woli musieli się znaleźć. Także tych historii właśnie o tym kurcie jest dość dużo tam.
1: Tak, dokładnie. No mi się też zdarzyło, będąc w Iranie, być na polskim cmentarzu, który jest naprawdę, jakby lokalni ludzie po prostu o niego dbają od tylu lat. I to jest, no, niezwykłe. Niezwykłe są te historie. Niezwykłe są te historie.
0: W Isfahanie?
1: Tak, w Isfahanie. Mhm.
0: Tadżykistan i Dolina Siedmiu Jezior. Krajobraz się zmienia z pustynnego. Już wchodzimy w taki krajobraz bardziej wilgotny, ale też bardzo górzysty, prawda? Ponieważ większość Tadżykistanu to są jednak góry.
1: Tak, to było bardzo fajne, dlatego że po tych wielu, wielu tygodniach spędzonych na pustyni, tam na przykład jazda pomiędzy Chiwą a Bucharą, to 4 dni po prostu ciągiem przez pustynię, spanie właśnie gdzieś tam w namiocie, w jakichś zapadliskach na pustyni, burze piaskowe notabene, które też przeżyłam, także ciekawe rzeczy. I nagle wjeżdżam do tego Tadżykistanu, praktycznie zaraz za granicą zaczynają się góry. Trochę robi się wyżej, więc chłodniej, to też jest przyjemnie. I tak jak myślałam, że już po Uzbekistanie i Kazachstanie, no najfajniejszych ludzi na świecie spotkałam, poznałam i zobaczyłam, to w Tadżykistanie ta gościnność jest jeszcze większa, a krajobrazy również się zmieniają. Tak, za Pandżakartem, tą pierwszą miejscowością, ja pojechałam do Doliny Siedmiu Jezior w bok i szczerze polecam to miejsce. No, przyznam szczerze, nie wiedziałam, że tak piękne miejsce zaczną się zaraz za granicą. To jest dolina rzeczywiście Siedmiu Jezior. Wjeżdża się tam coraz wyżej. Ja tam też spędziłam kilka dni. Po prostu rozbiłam namiot, chodziłam po wioskach okolicznych na jakieś tam przełęcze i tak dalej. Też takie historie gdzieś w jakiejś wiosce dochodzę do tej wioski. Po prostu na mój widok naprawdę wszyscy się schodzą, cała wioska. Gdzieś ktoś tam z takiej starszyzny mówiący po rosyjsku zaprasza mnie na właśnie na herbatę, znowu rozmowy, znowu pytania, mówienie również, jak są dumni na przykład ze swojej szkoły, którą mają dla dzieci. Także no, przeciekawe historie. Tam też jakieś zaproszenia właśnie na niedzielny obiad przez rodzinę, która przyjechała na piknik na przykład. Także tych spotkań, ale również no, niezwykłych krajobrazów. I takich krajobrazów no, jest dosyć dużo w Tadżykistanie. Myślę, że jeszcze wiele takich dolin i miejsc jest może nawet nieodkrytych. Tam nie prowadzą po prostu drogi. Tutaj jest droga. Ale tych turystów jest bardzo mało. Tam jest trochę wycieczek z Samarkandy, które na taki jeden dzień po prostu robią taki wypad do tej Doliny Siedmiu Jezior. Natomiast wieczorem w nocy ja tam po prostu często byłam kompletnie sama.
0: A jak wspomina pani te noclegi tam? Zazwyczaj to był namiot, tak?
1: Tak, wiele noclegów w namiocie, ale nie tylko. Dlatego, że nie zawsze dawałam radę spać w tym namiocie. Tak to nazwę. Czyli próba moja rozbicia namiotu gdzieś bliżej jakiejś wioski czy osad ludzkich powodowała, że natychmiast zjawiali się ludzie. Mówię, że nie, absolutnie muszę, zapraszają do mnie. Fajnie było, jak udało mi się rozbić namiot na podwórku czy w ogrodzie u kogoś, bo często po prostu nawet nie pozwalali mi rozbijać namiotu. Tak, to tych zaproszeń, żeby przenocować u ludzi było mnóstwo, ale też takich haseł tam później już może bardziej w Pamirze, że tu jakieś niedźwiedzie, wilki, nie, chodź tutaj, proszę, rozbij chociaż namiot u mnie i tak dalej. Także tak. W namiocie, ale też właśnie w takich homestayach, czyli takich kwaterach prywatnych u ludzi po prostu jest tego coraz więcej, także można też w takich miejscach spać.
0: Tak sobie wyobrażam to rozgwieżdżone niebo właśnie w Tadżykistanie, już na jakiejś konkretnej wysokości, kiedy się wychodzi z namiotu i można widzieć te wierzchołki gór i właśnie gwiazdy, i te gwiazdy w innym ułożeniu niż widzimy je tutaj w Polsce, prawda? Dobrze są widoczne gwiazdy tam.
1: No, przejrzystość powietrza jest po prostu zupełnie inna i z tego powodu też te widoki są obłędne. Tak, i bardzo często taki też spokój, no jeżeli pogoda jest dobra i nie ma wiatru, akurat w tej Dolinie Siedmiu Jezior tak było, to daje taki faktycznie poczucie spokoju i niezwykłego piękna dookoła.

0: Czy Pamir Highway jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o jazdę na rowerze? Ponieważ no to są już konkretne wysokości, prawda? Ponad 4000 metrów.
1: Mogłabym powiedzieć tutaj, że nie, że w ogóle było to bardzo proste i dla każdego i tak dalej. Nie. Uważam, że należy powtarzać, że trzeba mieć respekt przed tą trasą. Ja wiele tras w życiu zrobiłam, też bardzo dużo chodziłam po górach, nawet na wyższych wysokościach, także teoretycznie doświadczenie oczywiście miałam. Tam również dołączył na sam kawałek taki już z Chorogu, taki najwyższy, najtrudniejszy powiedzmy kawałek Pamir Highway, dołączyło do mnie aż 6 moich znajomych, rodzina i znajomi, więc nie jechałam sama, ale i wszyscy mieliśmy jakieś tam doświadczenie. Natomiast naprawdę uważam, że trzeba do tego podejść spokojnie, przede wszystkim mieć czas i rozłożyć tą jazdę na trochę dłużej niż się myśli, że to zajmie, dlatego że wtedy to sprawia przyjemność.

0: można zrobić różne trasy. Ja pojechałam z Duszambe do Chorogu trasą taką standardową, południową tak zwaną, z uwagi na to, że jechałam sama, a północna trasa, no tam trzeba przechodzić przez rzeki, czasami bardziej rwące, czasami mniej. I tutaj nie podjęłam się przechodzenia przez te rzeki sama, ale ta południowa trasa nie była zła, także też absolutnie ją polecam. Tam trochę była zapylona przez dosłownie 50 kilometrów, reszta była naprawdę okej. A z samego Chorogu, no tam trochę wcześniej, powiedzmy, są trzy wersje, czyli mamy Dolinę Bartangu, mamy tą M41, taką standardową, M41 standardowa, i mamy Dolinę Wahan. Obydwie trasy przez Bartang i Doliną Wahan są bardzo gravelowe, bardzo szutrowe, z dużą ilością tak zwanej tarki. Rowerzyści będą wiedzieli, o co chodzi, czyli masakra. Myśmy pojechali standardową znowu drogą M41 i ona była bardzo piękna. Wcale, bo ja część tego Wahanu i tego Bartangu też zrobiłam, bo miałam dużo czasu czekając na tą grupę moich znajomych. Taka jakby droga, którą mówią, że może ona nie jest taka najlepsza, tak? Ludzie wybierają te pozostałe. Ta standardowa była też bardzo piękna, także szczerze ją polecam. Wcale nie było dużo ciężarówek ani w ogóle samochodu. Natomiast tak, trzeba mieć do tej drogi respekt. Trzeba jakby spokojnie do tego podejść.
1: Ile to jest kilometrów w sumie?
0: Z Duszambe do Osz to jest około 1500 kilometrów, a z Chorogu do Osz, czyli ta część najwyżej, to jest 700 kilometrów, około 700 kilometrów.
1: I te przewyższenia są też takie dość konkretne. Znamy jakieś liczby mniej więcej?
0: Nie, w tej chwili z pamięci nie będę znała liczb, dlatego że ja nie jestem liczbowym człowiekiem. Nie liczę, ile kilometrów przejechałam. Tutaj wyjątkowo wiem, ile te trasy akurat miały. I nie liczę żadnych przewyższeń, nie rejestruję. Ja jestem akurat taką osobą. Natomiast o Pamir Highway na pewno w internecie można znaleźć wszystkie możliwe liczby, także na spokojnie. Ale w Duszambe siedziałam z podróżnikami rowerowymi nad rozłożoną mapą bodajże ze dwa albo trzy wieczory, rozkminiając, którą trasą jechać i która jest okej. Tych informacji jest trochę za dużo. Standardowa opowieść po przejechaniu Wahan na przykład albo Bartangu jest taka: nie, to była tragedia, to było straszne. No ale było pięknie, ale fantastycznie. Nie, nigdy więcej, ale fantastyczne. Więc przyznam się, że po relacjach różnych znajomych, którzy przejechali różne warianty, nie do końca wiedziałam, który wybrać, ale to, co wybraliśmy, myślę, że było optymalne.
1: Najlepiej samemu doświadczyć, prawda? I potem sobie wyrobić opinię i okazuje się, że ta nasza często się różni od tych innych i to też jest właśnie piękne w podróży. Patrzę sobie tutaj na zegarek, że właściwie czas nam się już kończy, a chciałabym jeszcze podpytać o to, dlaczego i jak to się stało, że te 2 lata temu postanowiła pani porzucić dotychczasowy tryb życia i ruszyć w podróż i w tej podróży być na stałe? Z małymi przerwami, powiedzmy, na te powroty tutaj do domu, do Warszawy.
0: Tak naprawdę to ja podróżuję od zawsze. Chyba miałam 19 lat, jak wyruszyłam w jakąś tam pierwszą swoją podróż dosyć daleką. A na rowerze podróżuję od jakichś 15 lat, bo odkryłam, że to jest po prostu najlepsza forma podróżowania, poznawania ludzi i odczuwania świata, poznawania właśnie dokładnie tego świata. Dlaczego? Chyba nie jestem w stanie na to pytanie w ogóle kompletnie odpowiedzieć, dlatego że jest to dla mnie tak oczywiste. To nie było też spontaniczne. Ja to zaplanowałam. Tak naprawdę zaplanowałam to od wielu, wielu lat, od 10 bardzo konkretnie. Także ja się do tego przygotowywałam. Chciałam po prostu podróżować. Chciałam już w ten sposób spędzać czas. Tutaj moja rodzina również wiedziała o tym, tak? Wiedziała, że tak chce, że to chce zrobić. Także dlaczego podróżuję? No świat jest tak piękny. Te spotkania z ludźmi są tak inspirujące, tak zmieniające moje również podejście do życia. No i to jest właśnie, to jest to dokładnie, co mnie interesuje.
1: I to sprawia, że ma się ten blask w oczach, który pani ma.

0: Nie wiem, widocznie tak, ale ja to czuję.
1: Szczególnie, że szykuje się pani właśnie do następnej podróży i tak naprawdę już jutro pani wylatuje.
0: Tak, ja tak naprawdę tutaj też ta historia mojej Azji Centralnej była troszeczkę zatrzymana, dlatego że mój mąż miał wypadek w Kirgistanie, czyli jak zjeżdżaliśmy już z tych największych przełęczy. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, tylko jakiś tam złamany obojczyk, który udało się jakby tutaj w Polsce dopiero operować. Wszystko okej, naprawdę, ale ja miałam dalej jechać przez Kirgistan. Miałam być na Nomad Games, na wielkim festiwalu. Miałam dojechać do Kazachstanu, do Almaty i tam jeszcze wokół Almaty trochę popodróżować, a stamtąd przelecieć do Indii. No ale wróciłam do Polski, żeby tutaj troszkę jednak zaopiekować się mężem. I teraz kontynuuję te Indie. Także lecę w tej chwili do Sikkimu, akurat idę na trekking pod Kanchenjungę, a później do Butanu i Butan przejeżdżam na rowerze. Zobaczymy, jak tam się to uda, bo lecę z koleżanką. Na święta wracam w każdym razie.
1: Pięknie, to życzę powodzenia, będę trzymać kciuki, no i mam nadzieję, że uda się jeszcze spotkać, żeby opowiedziała nam pani o tej kolejnej wyprawie. Bardzo, bardzo pani dziękuję za te opowieści, bardzo.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A może coś jeszcze na zakończenie dla naszych słuchaczy, jakaś taka, nie wiem, czy zachęta, jakaś myśl taka od podróżniczki rowerowej?
0: Warto mieć marzenia i je realizować. Ja wiem, że to jest slogan i absolutnie w ogóle wyświechtany tekst, ale to się da zrobić. To jest bardzo proste. Ja podróżuję sama, tak? Podróżuję tanio, daję radę. Nie daję radę jechać na rowerze, reperować ten rower, tak? To nie jest nic strasznego. Także jeżeli się chce, to naprawdę spokojnie można to wszystko robić, bez żadnego problemu. A świat jest w tej chwili naprawdę prosty, otwarty, a ludzie są super.
1: Ludzie są super, tak. I z tą myślą zostawiamy Państwa. Bardzo Pani dziękuję. Przypominam, że bohaterką dzisiejszej audycji była Pani Dorota Walesiak. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie.

A ja dziękuję również Państwu za ten kolejny wspólnie spędzony wtorkowy wieczór. Mam nadzieję, że pozwolił on oderwać się Państwu od tych nie zawsze łatwych spraw bieżących i pognać się właśnie dzięki Pani Dorocie w dalekie krainy, bo o to tak naprawdę w tej audycji mi chodzi. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko, Justyna Miguła.

0: Zwyciężajmy razem.
1: Програма для українців у Польщі.
0: Аудиція для українців в Польщі.
1: Разом ми сильніші.
0: Разом jesteśmy сильніші.
2: Автопромоція. Od cudownego dziecka przez wirtuoza po legendę muzyki skrzypcowej. Tak w dużym skrócie możemy scharakteryzować postać Henryka Wieniawskiego, wybitnego polskiego muzyka i kompozytora XIX wieku, który podbijał największe sale koncertowe swoich czasów. Już w najbliższy piątek od 13 do 15 zapraszamy na audycję specjalną poświęconą Wieniawskiemu oraz trwającemu obecnie w Poznaniu konkursowi jego imienia.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: My mamy połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz jest na stanowisku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, jestem na nocnym stanowisku w oświetlonym DC, Washington DC i z księżycem po prawej stronie.
1: To ja panu zacytuję dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. To jest gazeta, która na pewno nie dotrze dzisiaj do Waszyngtonu, więc mamy okazję, żeby zacytować. Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu. Perspektywa wznowienia eksportu oleju napędowego przez Rosję sprawia, że w poniedziałek przed południem jego hurtowe ceny w Europie spadły o 6%. Ale tytułem się zajmijmy. Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu.
2: No, oczywiście, że Trump jedzie do wyborów. Nie dyskutujmy, na czym jedzie, czy ma 4 koła, 3 koła, czy 5 kół, ale do wyborów jedzie też Netanyahu i do jakichś wyborów wcześniej czy później dojedzie Zełenski. A więc będziemy mieli istotne zmiany tutaj. I wiadomo, że w tym okresie używa się różnego rodzaju trików do tego, żeby przekonać swoich wyborców, że robi się wszystko, co można, żeby zabezpieczyć im przede wszystkim dobry byt. Pamiętajmy o to, co powiedział James Corville, który był doradcą prezydenta Clintona wiele lat temu. It's economy, stupid. Wszystko zależy od gospodarki. I w rzeczywistości teraz, kiedy odbywają się debaty kandydatów na senatorów, na członków Izby Reprezentantów, to widzimy, że w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego wszystkiego, co zostało, i to nie podlega dyskusji, zrobione przez administrację Trumpa, no to w tej chwili głównymi problemami i głównymi czynnikami, które obniżają szanse republikanów, to jest kwestia cen żywności i cen paliwa w tej chwili. To są rzeczy, które ludzie widzą. I dlatego w tej chwili zmieniają się pewne priorytety na te kilka tygodni odnośnie do tego, co się mówi. Prezydent Trump, rozmawiając z prezydentem Putinem, po prostu chciał, żeby pokazać swojemu narodowi, że działa wszędzie tam, gdzie może, żeby te ceny obniżyć w sytuacji, która się wytworzyła. O tej sytuacji możemy mówić oddzielnie. Ale cały ten pierwszy etap tej umowy, no popatrzmy na to, jaka to jest umowa. Ma być wysłanych 300 tysięcy metric tons, ton metrycznych, czyli to, w czym mierzy się ładunek statku, to jest około 2,25 miliona baryłek. No to państwu powiem, że mniej więcej handel światowy, i to wszystko dotyczy moje informacje, handel światowy w dieslu w ciągu jednego dnia wynosi około 4 milionów baryłek. Prawie 5 milionów baryłek. Stany Zjednoczone natomiast używają 4 miliony baryłek. No, czy taka drobna transakcja coś zmieni? Ano zmieni. Tuż jest kilka elementów. Po pierwsze, naruszając przepisy prawne, które zostały nie tak dawno przyjęte przez Izbę Reprezentantów, prezydent Trump zaczyna handlować z Rosją paliwem. To paliwo i te ceny paliwa są kształtowane światowo. Czyli mimo, że zostanie Rosja, że Rosja wyeksportuje tą ilość tego paliwa, tak jak widzimy, bardzo małą, to ceny zmienią się w zależności od tego, co się będzie działo na rynku światowym. To nie oznacza, że w Stanach Zjednoczonych o dolara spadnie cena paliwa. Także to jest na dzień dzisiejszy symboliczna sprawa, ale ona nie jest taka symboliczna.
1: Ale symboliczna być może z punktu widzenia cen ropy na świecie, natomiast jeśli chodzi o to, że dolary popłyną do skarbca rosyjskiego, który ma kłopoty i dzięki któremu będzie można produkować więcej bomb, armat i dronów dalekiego zasięgu, to jest prawda.
2: To jest oczywiście prawda, ale wie pan, jak ja bym panu dzisiaj dał 10 zł, to pan by się tym specjalnie nie przejął. Jeśli to jest stosunkowo mały handel w stosunku do budżetu Rosji, w stosunku do cyfr, jakie mamy na świecie w handlu ropą naftową, to nie jest dużo. Ale właśnie to, co zacząłem mówić, to jest dopiero początek, bo to jest otwarcie drzwi Jednocześnie mówi się, że na drugim i na trzecim etapie tej umowy ta ilość sprzedawanego diesla wzrośnie. Mniej więcej na końcu roku ma wzrosnąć do około 1 miliona ton metrycznych, czyli w zasadzie 3 razy. Czyli to jest po prostu odnowa pewnych stosunków politycznych. I teraz wróćmy do tego, czy to jest zdrada Ukrainy, czy to nie jest zdrada Ukrainy.
1: No to jest pewien wybór. Nie Ukraina, nie Kijów, a Moskwa i Putin.
2: Nie, to nie jest żaden wybór. To znaczy jest to wybór jeden jedyny, który prezydent Trump przyrzekł swoim wyborcom, i w tym aspekcie też musimy mówić, dawno temu. To znaczy, że Stany Zjednoczone są pierwsze. Czyli on robi wszystko, co może, bez względu na konsekwencje międzynarodowe, żeby pokazać swoim wyborcom, że on cały czas działa w interesie Stanów Zjednoczonych. I to jest taka przesłanka, która z tego działania na dzień dzisiejszy płynie. I taka byłoby ryzyko, które on podjął, bo on podjął kolosalne ryzyko. Mamy w tej chwili już protesty republikanów i demokratów co do tego dealu całego, dlatego że to jest jawne pogwałcenie tej ustawy, która mówiła o tym, że nie będziemy w żaden sposób z Rosją wzmagali kontaktów handlowych. Ale z drugiej strony popatrzmy na to, co się robi. Prezydent Trump chyba w granicach tygodnia, dwóch temu wezwał do tego, żeby zaprzestać bombardowanie przemysłu naftowego w Rosji ze względu na sytuację, którą mamy na świecie, ponieważ jak to tak dalej pójdzie, to zaczną ginąć ludzie, ponieważ nie będzie dostaw, nie będzie żywności i tak dalej, i tak dalej. No tak to wszystko można ująć. Ukraina na to się nie zdecydowała, twierdzą ze swojego punktu widzenia, bo zawsze musimy rozważać punkt widzenia tego podmiotu, który podejmuje decyzję. Dlatego, że ona powiedziała, my to zrobimy, jeśli Rosjanie przestaną niszczyć naszą sieć energetyczną. I to jest ze strony Zeleńskiego jakieś stanowisko, no stanowisko dbające znowuż o interesy Ukrainy. Problem polega na tym, że te interesy zaczynają się powoli rozchodzić, bo ta wojna trwa znacznie zbyt długo i znacznie jest bardziej kosztowna, a rezultatów w sensie dojścia do jakiegoś porozumienia nie ma żadnych. I to w jakiś sposób zdegustowało na pewno prezydenta Trumpa i dlatego wypowiedział się, że należałoby zmienić prezydenta Ukrainy ze względu na to, że on chce mieć osobę oraz ludzi, z którymi może wynegocjować jakąkolwiek umowę, jakiekolwiek rozwiązanie tego konfliktu. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o konflikt w Iranie.
1: Ale nie powiedział, że chciałby, żeby się zmienił prezydent Rosji, który nie ułatwia negocjacji, wpisawszy do konstytucji rosyjskiej najważniejsze z punktu widzenia gospodarki ziemie ukraińskie.
2: No, to jest właśnie też taka interpretacja, panie redaktorze, troszeczkę jednostronna. Ponieważ tak się zdarza, że ten Donbas, który w Związku Radzieckim i na początku istnienia państwa Ukrainy przynosił kolosalne straty i były tam wielkie dopłaty do regionalnego budżetu i do działalności tych przedsiębiorstw, które tam istnieją, a tamto jest w zasadzie taki Górny Śląsk za czasów Gierka, to znaczy stalownie, to znaczy węgiel i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie jest tam następna rzecz. To jest ta wschodnia Ukraina, na której żyją w większości obywatele Ukrainy mówiący językiem rosyjskim i będący Rosjanami. Bo ja cały czas przypominam, że granice, które mamy, które uznajemy za granice Ukrainy, które gdzieś tam później zostały w jakiś sposób potwierdzone, co też można dyskutować, czy prawidłowo, to są granice Republiki Sowieckiej, które były częścią Związku Radzieckiego. I ja stawiam tezę, że kiedy rozwiązywano Związek Radziecki, to nie pomyślano o wielu sprawach związanych z tworzeniem nowych państw, tylko przyjęto, że regiony administracyjne w Związku Radzieckim mogą stać się samodzielnymi państwami.
1: Tylko, panie profesorze, jedno pytanie. Czy to jest taka teza, która jest popularna w okolicach Białego Domu? Czy tak myślą niektórzy doradcy prezydenta Donalda Trumpa? Czy tak myśli też prezydent Donald Trump?
2: Wie pan, droga od doradców i różnego poziomu doradców do prezydenta Trumpa nie jest taka prosta. Droga do głowy prezydenta Trumpa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zarzuca się jemu, że on bardzo często zmienia zdanie. Otóż gdybyście państwo przeczytali książki, które są wydane pod jego nazwiskiem, dotyczące lat jego kariery jako biznesmena, to jedną ze strategii, które on używa, to jest tak zwane zmienianie pozycji, żeby mieć kontrolę nad negocjacjami. I on to robi na dzień dzisiejszy. On nie robi tego dlatego, że ma jakąś chorobę, w której zapomina różne rzeczy, tylko w moim przekonaniu robi to celowo. Poza tym ludzie niedokładnie słyszą to, co on mówi. To nie jest coś, z czym mieliśmy do czynienia z innymi prezydentami Stanów Zjednoczonych i nie mamy z tym do czynienia, jeśli chodzi o przywódców chociażby europejskich. A więc to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o zmianę prezydenta Rosji, to jest jedyny argument. To znaczy prezydent Rosji przekazał swoje warunki zakończenia tego konfliktu. Na te warunki w zasadzie nie uzyskał odpowiedzi, a jak uzyskał odpowiedź i w zasadzie już w Turcji uzyskał odpowiedź pozytywną prezydenta Żeleńskiego, to wkręcili się chłopcy typu Borysa Johnsona i inne czynniki zachodniej Europy, które spowodowały, że ten pokój nie został zawarty. Gdyby on został zawarty wtedy, byłby znacznie lepszy niż to, co będzie zawarte prawdopodobnie teraz. Pamiętajmy również, że nie wolno, że tu jest taka troszeczkę pewna moralność tej wojny, powiedziałbym. Wszyscy wiedzą, że nie wolno przekroczyć pewnej granicy, kiedy ta wojna stałaby się wojną egzystencjonalną dla Rosji. Bo wtedy już mielibyśmy wszyscy poważne niebezpieczeństwo, bo wtedy procent szans na to, że zostanie użyta broń nuklearna, znacznie by wzrosły.
1: Ja bym wrócił na chwilę, czyli to jest taki... Na każdą sytuację można mieć własny sposób myślenia, ale wróciłbym do prezydenta Trumpa, bo pan powiedział o tym modelu negocjacji, że taki ma model negocjacji, raz powie to, raz powie coś innego po to, żeby mieć możliwość manewru. Ale wojna w Iranie, a przede wszystkim to, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, pokazuje, że ten model się nie sprawdza, bo sojusznik Stanów Zjednoczonych obrywa od Huti, lecą rakiety, burzą lotniska, zabijają ludzi. No i co? I co wtedy Donald Trump może powiedzieć, kiedy stanie przed lustrem z tymi swoimi umiejętnościami negocjacyjnymi?
2: No, po pierwsze jest pytanie takie, czy umowy, które zostały zawarte pomiędzy krajami Zatoki a Stanami Zjednoczonymi, w których generalnie jako założenie było to, że Stany Zjednoczone zabezpieczają bezpieczeństwo tych państw poprzez dwie rzeczy. Poprzez dostawę sprzętu i technologii militarnej i poprzez stworzenie baz w każdym z tych krajów. Okazało się, że ono nie doceniło rozwoju militarnego Iranu oraz popełniono w moim przekonaniu pewne błędy w planowaniu tej operacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Wysłano po pierwsze za mało wojska, po drugie nie wzięto pod uwagę warunków geograficznych Iranu, który spowodował to, że Iran mógł w górach, które otaczają 3/4 jego granic, schować bardzo głęboko różnego rodzaju silosy, z których w tej chwili wystrzeliwują rakiety i drony. I w związku z tym jest tutaj na pewno pewien błąd. Natomiast czy w ogóle z Iranem należało zaczynać tą wojnę? No, ja należę do tych ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają swoje słowo wśród tej grupy, o której mówił pan poprzednio, że jednak nadszedł czas, że taką wojnę, takie działania trzeba było wdrożyć w życie. Bo przypominam państwu, że od czasów prezydenta Cartera każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, co jest w dokumentach i nagrane, wypowiadał się o konieczności, w cudzysłowie, załatwienia sprawy Iranu, a im bliżej obecnych czasów, pojawiały się wypowiedzi, jak na przykład wypowiedzi pani Clinton jako sekretarza stanu, że należy militarnie zaatakować Iran, ponieważ jest już za blisko tego, że Iran może być bardzo blisko produkcji bomby atomowej, a poza tym ma bardzo rozwinięty przemysł rakietowy, czyli jest w stanie wyprodukować rakiety, które rakiety międzykontynentalne, które mogą dolecieć i do Europy, i do Stanów Zjednoczonych. Ja się troszeczkę dziwię, że jest taki dystans do tej inwazji, czy powiedzmy wojny z Iranem, krajów europejskich, ponieważ one są najbliżej zaangażowane i najbliżej zagrożone tym wzrastającym potencjałem militarnym. No, to jest wszystko związane również z tym, że w tej chwili mamy bardzo dużą opozycję do tego, co robi w tym regionie Izrael. No ale to jest następna kwestia, o której będziemy prawdopodobnie mówili, jak zobaczymy, co się stanie z Netanyahu,
1: dobrze,
2: na marginesie warszawiakiem.
1: Bo my przypominamy, że wybory w Izraelu są za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie.
2: Plus minus, tak.
1: Plus minus za dwa tygodnie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy coś dodamy w postscriptum?
2: Nie, no dodamy tyle, że te rzeczy są niesłychanie skomplikowane i należy je analizować w odpowiedniej perspektywie czasowej. Każdy z tych konfliktów, konflikt ukraiński, konflikt irański, wszystko to, co dzieje się w tej chwili w Ameryce Łacińskiej i Centralnej, bo też tam mamy bardzo ciekawe wydarzenia, to znaczy w zasadzie, jeśli wybory w Brazylii wygra przeciwnik pana Luli, no to będziemy mieli następny kraj, który został wzięty przez tak zwaną prawą stronę polityczną i to bardzo odpowiada prezydentowi Trumpowi, który chce skierować swoje wysiłki na ten kontynent, a troszeczkę zostawić Europę i inne kraje, które w zasadzie nie mają wielkiego znaczenia za Stanów Zjednoczonych.
1: I dodajmy jeszcze informację, że na świecie jest w tej chwili 56 konfliktów?
2: Policzono, że w tej chwili aktywnych konfliktów militarnych jest 56.
1: O czym powiedział i mówi od czasu do czasu w poranku wnet profesor Adam Prokopowicz. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Jest godzina 7:28.
0: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: I o krótką korespondencję z Kijowa poprosiłem Dmytro Antoniuka. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: Nocne alarmy w Kijowie. Mówił o tym Jakub Duszak w wiadomościach. Coś więcej?
2: Więcej to, że 6 rakiet balistycznych wyrzuconych z wyrzutni S-400 spadli w Kijowie na lewym brzegu. I była sprzeczna informacja o tym, że już kiedy rozległy się te wybuchy, tylko wtedy poczuliśmy dźwięk alarmu i zaniepokojeni byliśmy tym, że być może jest to wynikiem tego, że Amerykanie już zaprzestali dzielić się informacją wywiadowczą, wywiadu ze swoich satelitów, jak to było wcześniej. I akurat z satelitów amerykańskich dowiadywaliśmy się o tym, że wróg tuż teraz wypuści rakiety balistyczne. Tego nie było, ale jest już zaprzeczanie temu, że na razie informacja z Ameryki nadal płynie do Ukrainy, więc coś zrobił wróg takiego, że nie pozwoliło nam wcześniej zobaczyć, odśledzić te rakiety. Jakie skutki tego uderzenia na razie jeszcze nie wiemy, ale no, dzisiaj widzę, że niektóre światła na ulicach nie działają, więc być może energetyka ukraińska znów cierpi od tych uderzeń. Mimo to, co mówił prezydent Trump o tym, że jest rozejm energetyczny, o czym nie wiedzieli ani w Moskwie, ani w Kijowie. No a Donald Trump w odpowiedzi do prasy powiedział o tym, że no cóż, rozejm jest tylko dlatego, że tak powiedziałem. No z naszego punktu widzenia jest to śmiechu warte.
1: O tym wczoraj mówił, chociaż delikatniej niż Dmytro Antoniuk, prezydent Zełenski, w czasie połączenia z warszawskim Warsaw Security Forum. Takie wielkie forum jest w Warszawie, tam występują rozmaite bardzo ważne osoby z bardzo ważnymi deklaracjami, między innymi szef NATO wystąpił, pan generał Grynkiewicz. Jego stwierdzenie, że NATO jest przygotowane na każdy scenariusz już ewentualnej agresji rosyjskiej na którejś z państw NATO. A jak w Kijowie, trochę retoryczne pytanie, Dmytro, jak w Kijowie ta zmiana w narracji albo jedna ze zmian w narracji Donalda Trumpa została odebrana? Myślę o tym handlu z Rosją.
2: No, myślę, że tutaj jest to oczywiste. Wywołało w nas z jednej strony gniew i wściekłość, a z innej strony nawet śmiech znów, bo ostatnio, nawet nie ostatnio, przez więcej jak rok, to co robi Donald Trump, wywołuje tylko i wyłącznie taki ironiczny śmiech, niestety. Bo chciałbym widzieć Stany Zjednoczone po dobrej stronie i po stronie dobra. A tak nie wygląda.
1: I tak myślą mieszkańcy Kijowa?
2: Tak jest.
1: Powiedział Dmytro Antoniuk. Dłuższa korespondencja i dłuższa rozmowa. Mam nadzieję, że się uda w najbliższy czwartek. Dmytro, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Wzajemnie. Miłego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: I to jest to filozoficzne stwierdzenie z Alicji w Krainie Czarów, że nawet sens nie ma sensu. Czy potwierdzi takie zdanie, prawdziwość tego zdania Maciej Wąsik, który jest teraz europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wczoraj był jednym z bohaterów raportu Komisji do Spraw Pegasusa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Sens nie ma sensu. No, kiedy wczoraj oglądały się niektóre media, to rzeczywiście człowiek zastanawiał się, czy nie jesteśmy u mrożka, czy to nie jest jakieś totalne szaleństwo, czy zupełna aberracja, bo ja przyznam się, że nie mogłem do końca obejrzeć całego wystąpienia komisji, bo mnie to strasznie znudziło. Ja przypomnę, że ta komisja śledcza była do spraw legalności, prawidłowości, celowości, czynności operacyjno-rozpoznawczych, no, obrobionych przez służby i tak dalej, i tak dalej. I chciałem się państwa zapytać, a może pana redaktora, no ile nielegalnych kontroli operacyjnych znalazła ta komisja śledcza w ciągu 2,5 roku pracy? Ile nielegalnych kontroli operacyjnych? Otóż, jeżeli pan redaktor nie chwapi się do odpowiedzi, to powiem, że zero, bo żaden przykład nielegalnej kontroli operacyjnej nie został podany na wczorajszym posiedzeniu podsumowującym pracę tej rzekomej komisji. Wszystkie kontrole stosowane za pomocą systemu Pegasus i nie tylko za systemu Pegasus, przez służby w czasach, kiedy koordynatorem służb specjalnych był Mariusz Kamiński, były kontrolami legalnymi, spełniały odpowiednie wymogi prawne, miały akceptację prokuratora generalnego i sądu.
0: No dobrze, ale to przyjrzyjmy się temu raportowi, bo skoro pan nie dosłuchał do końca, to może pan nie wie, że zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Kamińskiego i właśnie przez pana, że świadomie złamał pan prawo, nawet sobie artykuł zapisałem 231 paragraf drugi, 200 punkt drugi, 265 też odpowiedni ustęp tego paragrafu, więc to było na końcu takie stwierdzenie, kto, przeciwko komu będą wniesione zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wszyscy szefowie służb za czasów Prawa i Sprawiedliwości, plus dwóch ministrów, plus minister Ziobro, plus minister Michał Woś. Ale tak.
1: Plus jeszcze jedna pani prokurator i chciałem zwrócić uwagę, że na przykład nie ma tam nikogo z policji, a policja też stosowała ten system.
0: To
1: dobrze, że nie ma nikogo z policji, bo nie powinno być w ogóle żadnego zawiadomienia, panie redaktorze.
0: Bo to jest tak, pierwsze, że kupiono system Pegasus bez atestu odpowiedniego, bez zgody ABW. To jest prawda czy nieprawda?
1: Nie, znaczy ABW nie musiało wyrażać zgody na zakup, są systemy, które ABW musi akredytować w systemach, natomiast ten system tej zgody nie wymagał. Mówi o tym ustawa o ochronie informacji niejawnej, że pewne systemy do kontroli operacyjnej, których elementy znajdują się poza siedzibami służb specjalnych, czyli poza odpowiednimi pomieszczeniami, no nie wymagają akredytacji. I od razu podam przykład, bo w czasach Donalda Tuska w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonował Pegasus Tuska. Był to system Galileo, który działał troszeczkę na podobnych zasadach. Był to w niektórych rzeczach bardziej prymitywny, w niektórych miał większe możliwości. Na przykład można było coś implementować do komputera osoby poddanej kontroli operacyjnej. I ten system Galileo też nie posiadał akredytacji, bo pozwalały na to przepisy prawa. Proszę zwrócić uwagę, że komisja, która powstała w atmosferze nadętego skandalu, ogromnej bańki, nielegalne inwigilacje, nielegalne podsłuchy pisowskie, okazuje się, że musiała ratować się jakimiś drobiazgami, które oczywiście nie są prawdziwe, ale po prostu stwierdziła, że system nie miał akredytacji. Bo nie musiał mieć, tak samo jak system, który zakupiono w czasach Donalda Tuska, system Galileo. Czy pan sobie przypomina, żebyśmy my składali zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy służb czy szefów służb w sprawie systemu Galileo? My o tym się oczywiście dowiedzieliśmy. Oczywiście to wiedzieliśmy i traktowaliśmy to za próbę poszerzenia możliwości operacyjnych służb. Panie redaktorze, ten artykuł, który sobie pan zapisał, 231, to jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku. Z dwójką, czyli w celu osiągnięcia korzyści. Ja nie wiem, jaką korzyść miałbym osiągnąć. I proszę mi powiedzieć, gdzie nie dopełniłem swoich obowiązków.
0: To
1: tylko systemu Pegasus był wynikiem tego, że służby specjalne w 2015-16 roku przychodziły do nas i mówiły, wszyscy posługują się internetowymi komunikatorami, wszyscy przestępcy, na których chcemy zbierać dowody, przeszli z telefonii komórkowej tradycyjnej na telefonie elektroniczną, czyli na komunikatory. Nie mamy systemów do tego, żeby prowadzić kontrolę operacyjną tych systemów. Trzeba było taki system zakupić. Wszystkie służby polskie były ślepe i głuche. I powiem więcej, dzisiaj po tej całej awanturze o Pegasus, po tej całej szopce z komisją śledczą, po tych zarzutach dla wszystkich szefów służb i ich nadzorców, i także jeszcze pani prokurator się na to załapała, znaczy nie zarzuty, tylko zawiadomienie. Polskie służby są nadal ślepe i głuche. I proszę mi powiedzieć, który z szefów służb zdecyduje się na zakup nowoczesnego systemu do prowadzenia kontroli operacyjnej, który będzie mógł zbierać dowody w najcięższych sprawach kryminalnych, które prowadzą polskie służby, w sprawach dotyczących pedofilii, w sprawach dotyczących kidnappingu, porwania ludzi, handlu bronią, także terroryzmu, korupcji. Skoro ich poprzednicy przeszli przez walec medialny, zostali opluci przez dyletantów pokroju Sroka i Zębaczyńscy i zostali napiętnowani w mediach. Którzy się zdecydują, panie redaktorze, na zakup nowoczesnego sprzętu dla polskich służb specjalnych, patrząc, co się działo z ich poprzednikami? Ta komisja i Donald Tusk, który jeszcze wczoraj raczył nagrać przegłupawy filmik, po prostu niszczą zdolności operacyjnych polskich służb. I mamy już tego skutki, panie redaktorze, widać to gołym okiem.
0: No dobrze, to zajmę się tymi korzyściami, bo tam było wymienione, że korzyści polityczne i w tym kontekście podsłuch szefa sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, pana Krzysztofa Brejzy, że jego telefon został dokładnie przez Pegasus prześwietlony, że rozmaite rzeczy zostały wyciągnięte, potem, że te cytaty, przekręcone cytaty trafiały do mediów, do telewizji publicznej. Co pan o tym wie i co pan o tym sądzi? Jak pan to skomentuje?
1: Czekam na wynik postępowania prokuratorskiego w tej sprawie. Każdy wyciek materiałów ze służb jest rzeczą złą. Natomiast nie tylko służby dysponują tymi materiałami, bo z tego co wiem, to służby złożyły zawiadomienie na Krzysztofa Brejzę do prokuratury. Także te materiały były w prokuraturze. I proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, ja nie wiem, czy Krzysztof Brejza był tym czy tym. Ja wiem jedno, że służby miały odpowiednie podstawy do tego, żeby skierować wniosek o kontrolę operacyjną. I sądy w tych czasach w ogóle generalnie nie sprzyjały tak zwanej władzy pisowskiej. Ten wniosek był uzasadniony na tyle dobrze, na podstawie uzasadnionych materiałów, że sąd wydał zgodę na tą kontrolę. I powiem jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan pamięta, że Krzysztof Brejza pod koniec 2023 roku wobec niego skierowano wniosek o uchylenie jego immunitetu do Senatu. On był chyba wtedy senatorem. No i nie przeprocedowano tego wniosku, ale tak naprawdę prokuratura chciała mu stawiać zarzuty.
0: No tak, ale jest kwestia, czy to nie było użycie broni atomowej w stosunku do czegoś bardzo, bardzo drobnego śledztwa, a jednocześnie to był polityk, ważny polityk Platformy Obywatelskiej.
1: Polityk, który dopuszcza się czynów zabronionych, dlaczego ma być traktowany w inny sposób niż ważny człowiek świata przestępczego?
0: To chyba zależy od zarzutu, no bo jeżeli pan pomyśli sobie, że ważny polityk, który źle zaparkował samochód, można mu zainstalować Pegasusa, żeby zobaczyć, czy to się nie powtarza.
1: Panie redaktorze, to proszę nie używać takich argumentów, bo jeśli chodzi o parkowanie samochodu, to służby nie mogą używać kontroli operacyjnej. Służby mogą stosować kontrolę operacyjną tylko wobec określonych przestępstw. I ten katalog jest w ustawie. Proszę mi powiedzieć, czy Komisja do Spraw Pegasusa wyjaśniła, że kontrola Krzysztofa Brejzy, kontrola operacyjna była nielegalna?
0: Nie, bo powiedzieli, że był specjalny wydział w sądzie okręgowym, który wydawał zezwolenia po prostu mechanicznie na 4000 zgłoszeń, tylko 40 odrzucono, a poza tym...
1: Panie redaktorze, to jest kolejny fake, bo łącznie przez kilka lat stosowania Pegasusa łącznie kontroli operacyjnych było nieco ponad 500. W roku chyba 2020 najintensywniejszej pracy w tym systemie było jedynie 200 kontroli, więc mówienie o jakiejś liczbie 4000 jest w ogóle aberracją. Oczywiście ja traktuję tę ilość, małą ilość odmów jako komplement dla służb, bo służby traktowały wnioski bardzo poważnie. To znaczy nie o byle co nie kierowano wniosku. Te wnioski to były bardzo solidne uzasadnienia. To nie jest jedna kartka A4. To był naprawdę cała rozpiska ze schematami, z uzasadnieniami, ze zdobytymi dotychczas dowodami, z różnymi seriami poszlak, łańcuchami i że trzeba zdobyć nowe dowody. A to, że sądy jednak stosowały odmowy, to znaczy, że sądy czytały te materiały, panie redaktorze. I ten proces odbywał się w sposób prawidłowy. Jeżeli byli sędziowie, którzy nie czytali tych materiałów, to jest kwestia ich sumienia, ich odpowiedzialności za to, że zdecydowali się na zarządzić kontrolę operacyjną, nie czytając wniosku. To jest rzeczywiście rzecz niedopuszczalna.
0: Nie wiemy, co na tym tajnej części tego raportu było, bo znamy tylko
1: Proszę mi uwierzyć, tak jak ja znam życie i politykę, żeby gdyby była jakaś broń atomowa, już by ją użyto wczoraj na komisji.
0: No dobrze, to jest pierwszy ten zarzut na temat akredytacji, że nie była potrzebna i nie była wymagana, tak?
1: Nie była potrzebna, nie była wymagana. Mało tego, ABW, która jest instytucją akredytującą, stosowała kontrolę operacyjną w współpracy CBA za pomocą systemu Pegasus.
0: I to też był jeden z zarzutów komisji wczorajszej. Druga taka informacja, i rozumiem, że o tym mówił premier Donald Tusk w swoim filmiku, to kwestia, że wszystkie informacje pozyskiwane przez Pegasus trafiały do izraelskich serwerów i były jawne i widoczne dla izraelskiego wywiadu, izraelskich polityków, dla...
1: Tak się zna Donald Tusk na izraelskim wywiadzie jak na, no nie powiem na czym, ale ja nie jestem osobą, która ma studia techniczne, jestem raczej humanistą. Postaram się Państwu opowiedzieć, jak to wygląda. Otóż w momencie, kiedy pozyskiwano informacje czy pewne dane z urządzenia końcowego, czyli z telefonu, przekazywano je za pomocą sieci serwerów i na końcu był serwer CBA. Natomiast ta wiadomość, która wychodziła z urządzenia końcowego, czyli nazwijmy to telefonu, osoby podejrzewanej o korupcję, była natychmiast szyfrowana. I za szyfrowanie odpowiadało CBA. Było szyfrowane, czyli jeżeli przez jakieś serwery przechodziła ta wiadomość, ta transmisja danych, to była to transmisja zaszyfrowana w sposób unikatowy, jak mnie zapewniano, w najlepszy sposób, jaki jest to możliwe, w zasadzie nie dający możliwość żadnego zapoznania się z treścią. I to jest pewne. Komisja jak gdyby zapomniała o tym małym drobiazgu. Mało tego. No, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie w podobne sposoby działają wszystkie systemy tego typu. Mało tego. Licencje na zakup Pegasusa kupiło 14 państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy. I stosowały te państwa dokładnie w taki sam sposób. Proszę mi wskazać kraj, gdzie premier rządu oskarża służby o to, że dały służbom obcego państwa materiały niejawne. Nie ma w Europie takiego przypadku, tylko w Polsce. I jest to wszystko na potrzeby walki politycznej. Jest to wszystko na potrzeby tego, żeby pokazać, jak straszny był ten PiS. A PiS działał wedle pewnej logiki. Państwo ma być bez korupcji, mamy twardo ścigać przestępców i nie ma świętych krów. Proszę mi uwierzyć, że jeżeli zaczął pan od Krzysztofa Brejzy i od polityków, że politycy, jeżeli stosowano kontrolę operacyjną wobec polityków, to nie tylko jednej opcji politycznej i w zasadzie wszystkich opcji politycznych, wszystkich tych, które służby podejrzewały o dopuszczenie się przestępstw. I są tego efekty w prokuraturach, są tego efekty w śledztwach. Oczywiście tutaj nie mogę mówić o żadnych szczegółach, kogo podsłuchiwano, kogo nie. Natomiast proszę sobie przypomnieć, jak minister Siemoniak w 2024 roku mówił, że trzeba ujawnić listę osób podsłuchujących, że podsłuchiwanych, że to jest bardzo ważne, że opinia publiczna się zdziwi. Pytam się, gdzie jest ta lista? Pokażcie, a najlepiej pokażcie jeszcze, jeżeli odtajnicie tę listę, to odtajnicie uzasadnienia, dlaczego służby te osoby

0: nie pamiętam, kiedy była na tej jawnej części Komisji Śledczej, namawiali ją do tego, żeby ujawniła jak najwięcej informacji. Nie ujawniła, no i musiała podać się do dymisji, bo rozczarowało komisję, bo to miała być ta broń atomowa, że ona przyjdzie i powie. Ale to groziło jej odpowiedzialnością karną. Ja ją słabo oceniam, a w tym przypadku miała instynkt samozachowawczy i wolała odejść ze stanowiska, niż narazić się na postępowanie prokuratorskie.
1: No i ten, przechodzimy do tego koronnego zarzutu, czyli zakupu Pegasusa. Skierowany wniosek jest przeciwko Zbigniew Ziobro, Michał Woś, rozumiem Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w swoim pierwszym zdaniu i oświadczeniu przyznał się do winy, bo powiedział, i to było cytowane wczoraj, ja byłem inicjatorem zakupu systemu. Tak, to powiedział Zbigniew.
0: Ja pamiętam to trochę inaczej, ale to nie ma znaczenia. Natomiast nie ma co do tego wątpliwości, że system został zakupiony i że odpowiedzialność za zakup systemu biorą czynniki, które zdecydowały.
1: No,
0: kiedyś państwo polskie powinno tym osobom, nie mówię o sobie, ale nagrodzić takich ludzi jak Mariusz Kamiński, Ernest Bejda czy Nisław Wysłów za to, że działali w sposób zdecydowany, bezkompromisowy, wiedząc, że przyjdą tacy, którzy będą ich chcieli za to wsadzić do więzienia.
1: Ale jest ciekawe, bo tego nie rozumiem. Dlaczego nie można było zakupić Pegasusa bezpośrednio z tego funduszu operacyjnego CBA?
0: Bo był za niski.
1: Bo nie było pieniędzy
0: tam. Nie było pieniędzy. Trzeba było szukać pieniędzy. Okazało się, że jest możliwość prawna pozyskania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości miał paragraf, który mówił, że można przeznaczyć na, przepraszam, nie będę cytował dokładnie, ale przeznaczyć na sprzęt służący do zwalczania przestępstw. I to zastosowano. Zupełnie nie rozumiem tego zarzutu, jest on zupełnie naciągany.
1: Bo ten zarzut dotyczył tego ustawy na temat funkcjonowania CBA, że CBA może robić zakupy tylko z tego funduszu operacyjnego albo z funduszu...
0: Nie, to nie jest tak, bo w CBA jest napisane, że jest finansowane z budżetu państwa. Ktoś powiedział, że ten fundusz nie jest w budżecie państwa i dlatego jest jakiś tam formalny zarzut. Ja to tak rozumiem, nie jestem pewny tych zarzutów. W ogóle ta wczorajsza posiedzenie komisji było bełkotliwe. Natomiast no, to jest kuriozalne, że zarzuty już i chyba nawet akt oskarżenia za Pegasusa ma Michał Woś. Człowiek, który miał najmniej z tym wszystkim wspólnego. Człowiek, który nie dotykał w ogóle spraw operacyjnych, do którego przyszedł wniosek. Było to w pewien sposób uzgodnione. Były na to pieniądze i dał pieniądze dla służby, polskiej służby zwalczającej korupcję. Jemu postawiono zarzut osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmiot trzeci. Tą korzyść miał uzyskać CBA. To jest kuriozalne, postawione na głowie. Michał Woś, który był bardzo dobrym urzędnikiem, skrupulatnym, a wszystko zgadza się w papierach, nic nie zostało zniszczone, nic nie zostało ukryte, przekazał pieniądze z funduszu, bo prawo mu na to pozwalało, dla służby specjalnej, na sprzęt do ścigania przestępstw. I on ma za to zarzuty? No to jest po prostu, wszystko stoi na głowie. To jest właśnie państwo Tuska. Państwo, które podporządkowuje polityce wszystko, co się dzieje. Nawet bezpieczeństwo nasze podporządkują polityce. Będą nas straszyć, będą mówili, że jest zamach na premiera. No, to są kuriozalne rzeczy. Zamach nie zagrał, próbują zagrać Pegasusa. Ja się niczego nie obawiam. Pójdę, jak trzeba będzie, do prokuratury i do sądu z otwartą przyłbicą. Będziemy o tym mówić głośno, nie będziemy siedzieć cicho, a tak naprawdę zdradą stanu jest doprowadzenie do tego, że polskie służby nie mają dzisiaj odpowiednich narzędzi, nowoczesnych narzędzi do tego, żeby zwalczać przestępców. To jest zdrada, to jest przeniewierzenie się zasadom. My działaliśmy po to, żeby polskie służby mogły ścigać naprawdę najcięższe przestępstwa. Oni to polskim służbom uniemożliwili. Każdy, kto zajmuje się pracą operacyjną w służbach, to wie. Każdy. A jeszcze powiem jedną rzecz, panie redaktorze, bo wczoraj bardzo ciekawy tweet pojawił się na Twitterze, niestety dosyć późno wieczorem, z którego wynika, autorem tego wpisu jest były szef ABW, Krzysztof Wacławek, obecnie doradca prezydenta, z którego to tweetu wynika, że ABW trzy razy poprawiało tak zwany audyt, bo to, co napisało o

0: bo w pierwszym audycie nie podobało się, było za mało uderzało w PiS, wywarto presję i nacisk, drugi raz poprawiono, jeszcze było za mało i dopiero za trzecim razem jako tako został ten audyt przyjęty przez Siemoniaka et consortes i został przesłany prokuraturze i komisji śledczej. Mało tego, jeżeli się przeczytamy komunikat prokuratury, który wczoraj się pojawił, dotyczący tego tak zwanego, tych danych, które miały przychodzić przez Izrael, to z tego komunikatu absolutnie nie wynika, on absolutnie nie rozstrzyga, że jakiekolwiek dane wpadły w obce ręce. Znaczy, ci mówią jedno, a ci mówią drugie. Jest potężna sprzeczność. I tak sobie żyjemy w Polsce.
1: I co dalej?
0: I co dalej? Ja myślę, że ten rząd jest tak skompromitowany, tak szuka tematów zastępczych, że świadczy to tylko o tym, że oni potwornie obawiają się przyszłorocznych wyborów. I jestem przekonany, że w przyszłym roku to się zmieni. A już nie będę mówił, co będzie w przyszłym roku, ale jestem przekonany, że na pewno rząd się zmieni i że prawica dojdzie do władzy.
1: Ale do tego czasu rozumiem, że prokuratury będą prowadzić śledztwa w sprawie szefów służb, czterech ministrów i jeszcze innych osób, które według raportu komisji są odpowiedzialne za, jeszcze nie wiadomo za co, za zakup Pegasusa.
0: Za zakup Pegasusa, narzędzia dla polskich służb, prawda? Panie redaktorze...
1: Ale nie było pokusy, żeby tak sobie podsłucham teraz, mam takiego Pegasusa, to będzie fajowo, jak będę wiedział, co tam kto ma w jego telefonie komórkowym, o czym rozmawia.
0: Panie redaktorze, ja powiem panu tak o dykterejkę. Kiedy zmieniła się władza w roku 2023, to drużyna Kierwińskiego wpadła do MSWiA. Pierwsze kroki, które zrobili, to były do Biura Nadzoru Wewnętrznego. To jest taka służba przy szefie MSWiA, tylko do nadzoru nad policją. Jak gdyby takie narzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji po to, żeby mógł nadzorować policję. Ma ona uprawnienia operacyjne. No i oni, pierwsza rzecz, rejestr pod sztuką, gdzie jest Pegasus, na których urządzeniach i tak dalej, i tak dalej. A tam ludzie otworzyli oczy. Okazało się, że w ogóle ta służba nie stosowała żadnej kontroli operacyjnej. Byli bardzo rozczarowani i nie dowierzali. Szukali rejestry kontroli, wszystko do przejrzenia, natychmiast. Wie pan, naprawdę, szopka. Zrobili ogromną bańkę na Deli, która pękła i okazało się, że nic nie ma. I tak jest tak samo teraz z Pegasusem. Ogrzewany kotlet. Nie było nielegalnych inwigilacji. Wszystko miało zgodę sądu. Wiele krajów europejskich stosują te same metody. Transmisje były szyfrowane. Nie ma tutaj do czego się przyczepić. A szefowie służb za odwagę powinni kiedyś zostać nagrodzeni orderami.
1: Oczywiście, tak. To już nie będę cytował, bo to jest... Bo tak jak na początku ta piosenka z Alicji, to już, że coś nie ma sensu i sens nie ma sensu, chciałem zacytować, bo kiedyś były takie tezy, że gdyby zlikwidować wszystkie służby specjalne na świecie, to byłoby... Wreszcie byłby spokój, ale spokoju by wtedy nie było, bo inni...
0: Nie, no panie redaktorze, to nie służby specjalne są. Przecież do mnie
1: to one mają swój udział w tym wszystkim.
0: Oczywiście mają swój udział różnego typu.
1: Kombinacje operacyjne, także... A bo oglądał pan o tym film, przepraszam, jest godzina 8, dobrze, to nie...
0: Nie będę, jeden film oglądałem.
1: Ale o tym izraelskich służbach na dachu, kiedy mówią, w jaki sposób wywiad izraelski kontrolował to, co dzieje się w Gazie, jak namierzał cele.
0: I nie oglądałem, ale widziałem film, jak porwali Eichmana z Argentyny.
1: Taki był też film, godzina 8. Dobrze, o filmach kiedy indziej. Maciej Wąsik, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a teraz miłośnik hokeja Jakub Duszek powie nam, co słychać na świecie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Najpierw może sprawy nie tyle drobne, ale nie do końca uzmysłowione. ESMA, co to jest?
2: To europejski nadzór nad giełdami, taka instytucja utworzona już jakiś czas temu, no a teraz dowiedzieliśmy się tak dosyć niespodziewanie, że miałaby przejąć nadzór nad giełdami i depozytami papierów wartościowych wszystkich krajów unijnych.
1: Ale co znaczy przejąć nadzór?
2: No, wie pan, wszystkie instytucje finansowe mają nadzory krajowe. U nas to jest Komisja Nadzoru Finansowego. I ten nadzór miałby powędrować, no, tym razem nie do Brukseli, tylko do Paryża, bo to jest instytucja zainstalowana, że tak się wyrażę, w Paryżu. Panie redaktorze, sprawa jest rzeczywiście dziwna i zaskakująca i moim zdaniem pan minister Domański, jeżeli w piątek politycznie zgodził się na to, to jednak zachował się bardzo nieodpowiedzialnie, między innymi nie informując wcześniej Polaków, że taka decyzja będzie zapadała. To są delikatne, wrażliwe rzeczy i po Polsce rozlała się informacja, że no właśnie, oddaliśmy kompetencje no tak naprawdę do Brukseli, a urząd jest w Paryżu. I dopiero później pan minister Domański, orientując się, że wokół tego rodzą się jakieś sensacje, poinformował, że no jednak takie giełdy jak Polska ze względu na swoje rozmiary pozostają pod polskim nadzorem.
1: Że jest za mała, czy jest za duża?
2: No raczej, że jest za mała.
1: No dobrze, ale giełda we Frankfurcie od razu była komunikat, że jest wyłączona z tego.
2: No więc właśnie, panie redaktorze, i w związku z tym ten komunikat jest szalenie niespójny, bo akurat niemiecka giełda, która jest rzeczywiście
1: duża,
2: jedna z największych w Europie, okazuje się, że także nie jest pod tym nadzorem, został zachowany nadzór niemiecki. No z tego, co się zorientowałem, Niemcy zagrozili, że zorganizują mniejszość blokującą i w związku z tym swoją giełdę wyłączyli. My, żeby wyłączać naszą giełdę, nie musieliśmy ponoć nic organizować, bo ona jest właśnie za mała. Ja bym chętnie i myślę, że zwrócimy się do KNF-u, zapytamy się. Wprawdzie to jest pierwsza decyzja w tej sprawie. Teraz zajmie się tą sprawą Parlament Europejski, później jeszcze będą
1: no dobrze,
2: tak zwane trilogi.
1: Ale to rozumiem, że wszystko jest w takim tu coś zrobimy, tam coś zrobimy. Wszystko jest w kierunku centralizacji Unii Europejskiej, pozbawienia suwerenności poszczególnych państw.
2: Tak? Ma pan rację. To jest element jakby większej całości. Od paru lat przynajmniej Komisja Europejska próbuje przechwytywać różnego rodzaju kompetencje, no i powiedzmy sobie otwartym tekstem, no tworzyć państwo, a więc przenosić te kompetencje, żeby powiększyć sobie siłę oddziaływania na państwa członkowskie.
1: A jaki pana zdaniem ma być ustrój tego państwa?
2: No wie pan, to ustrój ma być taki, że wiodącą rolę ma być mieć Komisja Europejska, jak któreś państwo będzie się opierało, to wtedy jest TSUE, które rozstrzygnie, że rację ma Komisja Europejska.
1: Nie, no już wtedy żadne państwo nie będzie się opierało, bo nie będzie na czym się opierać, ale jaki ustrój będzie? To będzie komunizm, kapitalizm, socjalizm, technokratyzm. Jak by pan nazwał to, do czego zmierza?
2: Panie,
1: no bo do czego zmierza?
2: To jest szalenie trudne pytanie. No, wszystkie kraje unijne mają gospodarki rynkowe, więc...
1: Czy mają rynkowe, to jest znak zapytania duży, czy w ogóle jest jakikolwiek rynek, tak na dobrą sprawę?
2: No panie redaktorze, jest duży, wspólny i rzeczywiście z tego tytułu...
1: Co to za rynek, gdzie są takie rodzaje dotacji, panie pośle? No są dotowane przemysły, dotowane to, dotowane tamto.
2: No ale pomoc publiczna jest pod nadzorem. Jak pan wie, każdy kraj, który stara się ze swojego budżetu pomóc jakiemuś sektorowi gospodarki, musi się wcześniej zwrócić do Komisji Europejskiej, żeby i uzasadnić, dlaczego w tym przypadku potrzebna jest ta pomoc publiczna. Więc co do zasady, jest to jednak gospodarka rynkowa, choć ma pan rację. Różne kraje w różny sposób próbują wspierać swoje gospodarki. No, i te zamożniejsze wspierają ją na większą skalę.
1: Ale tam, gdzie jest gospodarka rynkowa, tam jest i mniejsza rola biurokracji, tym większa swoboda gospodarcza. Jak widzimy regulacje, rozmaite rzeczy, które się dzieje, to mówimy, to nie jest gospodarka rynkowa, tylko gospodarka regulowana. I taki jest cel pracy tych wszystkich urzędników europejskich, żeby uregulować Nawet nasz oddech może być uregulowany, panie doktorze.
2: Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale ma pan rację, że regulacje są daleko posunięte i te wszystkie propozycje, które płyną z Brukseli, mają na celu przejęcie coraz więcej kompetencji z państw członkowskich, choć widać, że w ramach dotychczasowych kompetencji Komisja Europejska sobie nie radzi. Przejęła wiele różnego rodzaju kompetencji, natomiast jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no to wyraźnie tracimy dystans i do Stanów Zjednoczonych, a w szczególności do Chin. I tutaj kluczem to jest po prostu bardzo droga energia.
1: No tak, to wiemy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, opowiadamy o tym, że tylko to jest awangardowe stwierdzenie, że tylko węgiel może nas uratować i może węgiel i brak ETS-u. To są dwie rzeczy, które mogą uratować i stwierdzić, pokazać, że możemy mieć tanią energetykę.
2: Polska gospodarka jest w szczególnie trudnej sytuacji, bo rzeczywiście ma energetykę opartą na węglu i koncepcja, żebyśmy odeszli całkowicie od węgla, jest koncepcją na pograniczu szaleństwa.
1: Szkoda, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości trochę łagodniej nie patrzyliśmy na kopalnie węglowe i na to, że energetyka
2: nie
1: węglowa
2: ulega wątpliwości,
1: jest czymś ważnym.
2: Że my w tym czasie mogliśmy dokonać wielu inwestycji w przemysł węglowy, ale panie redaktorze, no kluczem na przykład wypominana jest nam elektrownia Ostrołęka, że zrezygnowaliśmy z budowy w oparciu o węgiel i że tam powstały straty. No tyle tylko, to znaczy ja akurat wtedy byłem w Parlamencie Europejskim, wszystkich szczegółów nie znam, ale okazało się koniec końców, że do tego projektu, no wiadomo, że tego rodzaju projekty są kosztowne i potrzebne było kredytowanie, że nie było banku...
1: Kredytowania na węgiel, w związku z powyższym przenieśliśmy to na gaz, straciliśmy pieniądze, to jest taka w ogóle,
2: ale
1: taka jest Rzeczpospolita.
2: Projekt no właśnie węglowy nie miał finansowania, nie byliśmy w stanie go sfinansować, bo nikt nie chciał udzielić kredytu, nawet banki, w których Skarb Państwa miał poważne udziały.
1: Ale gdyby... No
2: właśnie, to jest jednak rynek. No nie mogliśmy nakazać bankowi, żeby tego kredytu udzielił, skoro projekt w sytuacji, kiedy energia z węgla jest obciążona ETS-em, był po prostu z gruntu nieopłacalny.
1: No dobrze, ale premier ma do dyspozycji rozmaite środki, tak jak środki specjalne. To nie mógł z tych środków specjalnych
2: paromiliardowa inwestycja i trudno ją byłoby sfinansować
1: z budżetu. Ja wiem, że teraz by wtedy, gdyby tak zrobił, to by teraz siedział na ławie oskarżonych.
2: Myślę, że już dalej niż na ławie oskarżonych.
1: Po prostu za kratkami.
2: Tak, niestety tak.
1: To wszystko, co się dzieje, to w ogóle paraliż, jeśli chodzi o ten paraliż państwa i paraliż decyzji zarówno urzędników państwowych, jak i paraliż decyzji w spółkach Skarbu Państwa.
2: Potwierdzam w całej rozciągłości doskonałym przykładem Orlen, całkowicie sparaliżowany, nie realizuje żadnej nowej inwestycji.
1: Chce PGZ ponoć wejść kapitałowo do PGZ-u.
2: No, panie redaktorze, tak zapisano to w budżecie jednym zdaniem, proszę sobie wyobrazić, w kategorii przychodów znalazła się kwota 39 miliardów złotych i w uzasadnieniu do budżetu jest w tej sprawie jedno zdanie. Nawet nie jest wymieniony Orlen i jakiś bank Skarbu Państwa, że nabędzie PGZ. Nie ma takiej informacji. Postawiłem to pytanie w czasie debaty budżetowej. Pani wiceminister finansów powiedziała mi, że tak, tutaj jest taki wpis, ale ona nie zna szczegółów. W związku z tym ona przekaże moje pytanie do resortu aktywów państwowych i w ciągu 30 dni uzyskam odpowiedź na to pytanie.
1: Bo to jest zapisane, że to będą pieniądze ze sprzedaży udziałów w PGZ-cie?
2: Dokładnie tak. Wpisane, ponieważ z prywatyzacji to są przychody, a nie dochody, to jest to w kategorii przychodów.
1: Ale to bym powiedział, można się pogubić. Panie doktorze, PGZ przecież ma tą całą forsę, jest 200 miliardów wydajemy z budżetu, 44 miliardy euro wzięliśmy kredytu z Unii Europejskiej. No to o co chodzi? Chodzi o budżet państwa, tak?
2: Tak, chodzi o budżet państwa.
1: Żeby ratować.
2: Żeby po stronie, że tak się wyrażę, wpływów pojawiły się pieniądze, które pomniejszą przynajmniej
1: dziurę na chwilę
2: i w Excelu.
1: No dobrze, jeszcze do tych spraw europejskich za chwilę o budżecie będziemy rozmawiać, ale do spraw, bo jeszcze jest jedno, że obywatele Unii Europejskiej nie będą mieli prawa trzymać swoich oszczędności w bankach, które są poza Unią Europejską. Taka też ma być od lutego, jest takie prawo, wejdzie w życie.
2: Panie redaktorze, my tego szczegółu nie znam, natomiast wracając do tematu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, to cała ta operacja związana z przenoszeniem nadzoru, ona ma w skutkach dać instrumenty Komisji Europejskiej, żeby wykorzystywać oszczędności Europejczyków do wspierania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. Wie pan, jak się pojawia takie hasło, że zajmiemy się waszymi oszczędnościami, to brzmi to groźnie. No, ponoć to mają być instrumenty zachęcające do tego, aby w sytuacji, kiedy depozyty w bankach są oprocentowane bardzo nisko, podsunąć obywatelom instrumenty, które będą dla nich korzystniejsze.
1: Ale to wiadomo, że to się kończy sklepami za żółtymi firankami, bo inaczej być nie może taki system.
2: Panie redaktorze, dlatego byłbym w tej sprawie ostrożny.
1: Czyli pan powiedział wolny rynek, a nie komunizm na przykład budujemy?
2: Panie redaktorze, zakładam, że, bo komunizm już sprawdzaliśmy, także w naszym kraju.
1: Ale nie wszyscy. Jak pan patrzy na manifestacje, które są w Brukseli, no to flaga z Leninem i z sierpem i młotem jest obecna bardzo...
2: To prawda, u nas jest zakazana, a tam jest dosyć popularna, koszulki z Che Guevarą i tak dalej. Młode pokolenie rzeczywiście, które nie doświadczyło tego, co działo się w Rosji, w krajach bloku komunistycznego, uważa, że to był ustrój sprawiedliwości społecznej i bardzo często w debatach, także w parlamencie, no jak pan wie, w Parlamencie Europejskim są autentyczni komuniści z krwi i kości.
1: No jest,
2: i w związku z tym tego rodzaju poglądy są, no, że tak się wyrażę, publicznie prezentowane.
1: Jest traktat z Ventotene, jest Spinelli, to wszystko jest obecne w Parlamencie Europejskim. Zajmijmy się polskim budżetem i polską gospodarką. To powiedział pan pierwszą rzecz, że szczegóły są ważne. 39 miliardów.
2: Oczywiście, że miliardów.
1: Ze sprzedaży udziału w PGZ-cie. Co jeszcze tam jest? Jakie są jeszcze ukryte?
2: Panie, jakie są ukryte? No przede wszystkim przeszacowane są dochody budżetowe, żeby deficyt nie przekroczył 300 miliardów. Moim zdaniem przeszacowano około 40 miliardów dochody budżetowe.
1: To już mamy 79 miliardów.
2: 90 miliardów pożycza się poza budżetem, no bo nas atakowano od momentu COVID-u, że pożyczaliśmy poza budżetem i to było ponoć ukrywane. Nie było ukrywane, bo musiało być raportowane do Brukseli, bo tam podajemy dług według tej kategorii bardzo szerokiej, a więc jeżeli państwo pożycza na realizację swoich zadań poza budżetem, to musimy to raportować, więc to było w długu publicznym. Natomiast ta ekipa miała jakby się odciąć od tego, pokazując, że ona jest taka przejrzysta i transparentna, a w następnym roku chce pożyczyć poza budżetem 90 miliardów.
1: Bardzo to znaczy pożyczyć poza budżetem?
2: No przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansować na przykład Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych albo Fundusz COVID-owy. Czyli BGK w imieniu państwa będzie pożyczał pieniądze i przekazywał je na realizację zadań publicznych.
1: A to jest skorzystanie z tych mechanizmów, które pokazało Prawo i Sprawiedliwość.
2: No tak, panie redaktorze, tylko my byliśmy, że tak
1: tylko się... Tylko był COVID wtedy.
2: Był COVID, a później była wojna z Ukrainą i na to były potrzebne pieniądze, także pozabudżetowe. Pan, państwa korzystają z tego rodzaju instrumentów, a jeżeli przeznaczają te pieniądze na rozwój, to ma to jeszcze głęboki sens. Natomiast jeżeli to jest przejadanie pieniędzy pożyczanych poza budżetem, no to jak pan się domyśla, może to się skończyć tylko katastrofą. Więc summa summarum, to co się szykuje na następny rok, jak to oszacowałem, to jest w granicach 450 miliardów złotych. 280 miliardów deficytu, 90 poza budżetem, 40 przeszacowane dochody budżetowe, no i ta sztuczna prywatyzacja to około 450 miliardów złotych, żeby utrzymać się u władzy. No wie pan, koalicja musiała jej zdaniem przygotować taki budżet, bo gdyby powiedziała, no nie pożyczamy już poza budżetem, nie prywatyzujemy sztucznie PGZ-u, no to trzeba by się przyznać do po prostu krachu finansów publicznych.
1: No ale można jeszcze sprzedać Orlen, można sprzedać grupę Azoty chyba nie można sprzedać, bo ma minus 18.
2: Tak, w potężne potężnych kłopotach ze względu na ceny gazu. Orlen powinien, przepraszam, azoty powinny być przejęte przez Orlen, bo to są naczynia połączone.
1: Azoty przez Orlen, ale z kolei Police, to też jest ważne, o tym rozmawiamy, nieuruchomiony zakład, który ma przejąć Orlen, a gdyby został w Grupie Azoty, tak tłumaczono, gdyby został w Grupie Azoty i uruchomiony, to wtedy zostałaby uratowana Grupa Azoty.
2: Inwestycja Policji, jak pan wie, została zahamowana. Generalnie nasze rządy to przede wszystkim inwestycje i plany rozwojowe. Te rządy to zwijanie państwa i brak pieniędzy na wszystko.
1: No dobrze, ale w tym budżecie, no gdyby pan popatrzył na pieniądze właśnie inwestycyjne, Centralny Port Komunikacyjny, dużo pieniędzy jest w budżecie na ten Centralny Port?
2: Wie pan, papierowo jakieś pieniądze są, ale jak pan wie, nawet na ten Y, czyli tą szybką kolej do Poznania i do Wrocławia, okazuje się, że brakuje 20 miliardów, miały być to pieniądze europejskie, ale te pieniądze europejskie pójdą na kolej podmiejską w województwie pomorskim.
1: Dobrze, to w takim razie... bo to wyborcze, ale dobrze, ale to w takim razie na co? Bo brakuje na służbę zdrowia, brakuje na oświatę, brakuje na co jeszcze brakuje? Na wszystko brakuje.
2: W zasadzie na wszystko, panie redaktorze, brakuje. Nie, no, i to jest, muszę panu powiedzieć, fundamentalne pytanie. Skoro mamy tak gigantyczne deficyty do 2024 roku, bo w 2024 roku zaczęliśmy z deficytem 240 planowanym, 211 zrealizowanym, w 25 to było 276 deficytu, w tym roku ma być 272, może będzie ciut mniej, no i w następnym roku 282, więc same deficyty, panie redaktorze, to kwota ponad bilion złotych. Bilion to jest 1 i 12 zer.
1: A ile obsługa zadłużenia zagranicznego?
2: Zadłużenia Skarbu Państwa w tym roku 90, ale całego zadłużenia pewnie ponad 100. W następnym roku zadłużenia Skarbu Państwa 107, czyli o 17 miliardów więcej, a całego zadłużenia pewnie około 120.
1: No dobrze, ale jak mówimy 107, to wliczamy w to dług Krakowa, Warszawy, dług Grupy Azoty i tak dalej?
2: To jest dług Skarbu Państwa. To jest dług Skarbu Państwa.
1: Czyli nie wliczamy długu samorządowego.
2: Nie.
1: A ktoś ma taką fotografię, ile tak naprawdę zadłużone są instytucje państwowe i samorządowe?
2: Minister finansów powinien to mieć. To jest w tym długu w kategorii, wie pan, jeżeli raportujemy, to jest dług instytucji rządowych i samorządowych, a więc budżetu, tego, co jest w BGK, to jest, co jest w Polskim Funduszu Rozwoju, czyli wszystkiego, ale także dług rzeczywiście samorządów. Więc ten dług, panie redaktorze, nie chcę przesadzić, ale na koniec 2027 roku przekroczy kwotę 3 bilionów złotych.
1: Dużo.
2: Bardzo dużo.
1: No i co?
2: No to będzie, panie redaktorze, prawie 70% PKB.
1: No dobrze, no i co z tym zrobimy? To powinniśmy się spakować właściwie tak jak niektórzy...
2: No na razie to jest...
1: Niektórzy na mieszkańcy razie jeszcze... Galicji na początku, tylko dokąd pojechać?
2: No więc właśnie, na razie jeszcze to obsługujemy, ale rzeczywiście z coraz większym trudem, bo obligacje, które emitujemy w tej chwili, to jest już prawie 6,5%, a przez ładnych parę lat to było 5%.
1: No dobrze,
2: a każdy procent to jest naprawdę bardzo dużo, bo co roku rolujemy, czyli spłacamy długi, pożyczając, odświeżając jak gdyby dług za setki miliardów.
1: No to właściwie posłowie, wszyscy posłowie, którzy siedzą w parlamencie, powinni płakać, mieć chusteczki i płakać, łzy powinny po policzkach się toczyć, że doprowadzamy państwo do upadku.
2: Panie redaktorze, no nie ulega wątpliwości, że tempo zadłużenia realizowane przez tą ekipę jest rzeczywiście oszałamiające. Ja, żeby słuchaczy zorientować, tak jak wymieniliśmy te liczby, deficyty, suma deficytów to ponad bilion przez te 4 lata. Długu publicznego związanego z realizacją tych budżetów to około 1,4 biliona, czyli o 400 miliardów więcej. Więc to jest przyrost długu porównywalny z zadłużeniem, jakie zafundowały nam wszystkie rządy od 90 roku do 23. My, oddając władzę, dług na koniec 23 roku wyrażony w wielkościach bezwzględnych to był 1 700 000 000 000. Na koniec rządów tej ekipy, mam nadzieję, że na koniec rządów tej ekipy w 27 roku to będzie, tak jak wspomniałem, 3 biliony, czyli prawie 1,4 biliona więcej, czyli tamte rządy 1,7 biliona przez 34 lata, a ta ekipa przez 4 lata 1,4 biliona, nie mylić z milionem.
1: Słowo pocieszenia na zakończenie.
2: Ode mnie?
1: Mhm.
2: No, już za rok wybory i mam nadzieję, że tę ekipę odsunie, Polacy odsuną od władzy.
1: To się kojarzy z tą piosenką, już za rok matura, za rok cały. Wybory są za rok.
2: Tak.
1: A teraz jest 15, będzie to trzecia rocznica wyboru premiera Donalda Tuska.
2: Tak, tak. Nie, no on nie został wybrany, panie redaktorze. Ja on wiem, przegrał te wybory, ale dzięki swoim umiejętnościom złowił koalicjantów.
1: No, złowił ich przed wyborami.
2: To prawda, ale ostatecznie przekonał po wyborach, w związku z tym to jest koalicja dla nas 13 grudnia, a nie 15 października.
1: To prawda, ale gdyby się zastanowić, kto kogo łowi, to nie wiem, czy to nie PSL łowi tych koalicjantów, bo zawsze jest w koalicjach, za wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale Prawo i Sprawiedliwość chciałoby złowić PSL, ale ta rybka ucieka. Dlaczego?
2: Panie redaktorze, no dlatego, że została złowiona, jak rozumiem, na stałe przez Donalda Tuska, a poza tym ta rybka jest coraz mniej atrakcyjna dla wyborców. Jak pan wie, wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że PSL ma ciągle mniej niż 5%, czyli ciągle jest pod progiem.
1: I tak ciągle pokazują, a PSL ciągle w parlamencie. No i taka jest...
2: Jestem głęboko przekonany, że w 27 roku już tak nie będzie.
1: Tak?
2: Tak.
1: A na jakiej podstawie?
2: Na takiej podstawie, że...
1: Przecież mają władzę, mają przywileje, mają stanowiska, mają
2: Panie redaktorze, ale tak gigantyczne sprzeniewierzenie się programowi wyborczemu, myślę, za to wszystkie partie polityczne, które teraz rządzą, będą musiały zapłacić. To jest, panie redaktorze, wbrew temu, co publicznie mówimy, to jest jednak spora różnica. Przypominam, różne zastrzeżenia można mieć do rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w ciągu 8 lat naszych rządów, jak obiecaliśmy, mówię o sztandarowych propozycjach. One zostały zrealizowane i były realizowane do końca naszej kadencji. Sztandarowa propozycja kwoty wolnej 60 000 zł. Na to złowiono setki tysięcy ludzi, bo byli świeżo po tym, jak kwotę wolną od podatku my podnieśliśmy z 3 000 do 30 000. To do ludzi przemawiało. Będę płacił, a po 8 latach naszych deklaracji i ich realizacji ludzie byli przekonani, że nie można oszukiwać w kampanii wyborczej. Okazało się, że Donald Tusk ordynarnie oszukał ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że w tej kwestii oni za rok wysłali dokument do Brukseli, w którym napisali, że broń Boże, do 28 roku ani nie podwyższą kwoty wolnej, ani nie będą waloryzowali progu. Czyli już po roku wiedzieli, że tego zobowiązania nie zrealizują.
1: Ale przecież by zrealizował, gdyby nie to, że byłby prezydent Andrzej Duda, a teraz jest prezydent Karol Nawrocki.
2: Panie redaktorze,
1: wszystko byłoby zrealizowane.
2: Gdyby prezydentowi Andrzejowi Dudzie położono na stole ustawę z 60-tysięczną kwotą wolną, to by ją podpisał. Podobnie pan prezydent Nawrocki taką ustawę także by podpisał, ale nikt jej ze stron rządzących nie złoży.
1: A PiS taką ustawę by złożył?
2: Panie redaktorze, my takiej deklaracji nie składaliśmy, bo ta deklaracja kosztowała na wejściu 50 parę miliardów. Wiedzieliśmy, że takiej deklaracji złożyć nie można.
1: Ach, dlaczego? Niby dlaczego? No dobrze, bardzo...
2: W imię odpowiedzialności za państwo.
1: Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dziękuję bardzo. Mimo wszystko dobrego dnia.
1: Dobrego. A dzisiaj jest 13.
2: Ale mimo wszystko właśnie dlatego mówię. Mimo wszystko dobrego dnia.
1: 13 października, godzina 8:37.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I nie damy Państwu odpocząć dzisiaj od ekonomii, od gospodarki. Profesor Łukasz Goszczak, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem Poranka w net. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Wspinamy się po tych szczeblach naukowych. Doktor Zbigniew Kuźmiuk przed chwilą mówił o budżecie, a teraz my o nagrodzie, o Noblu z ekonomii. Za co i kto dostał tego Nobla?
2: Komitet Noblowski podkreślał słowa stabilizacja, wręczył go dwóm badaczom z dziedziny ekonomii, panu Robertowi E. Hallowi oraz panu Michaelowi Woodfordowi, i obaj otrzymali nagrodę właśnie za tą stabilizację, tak wymienioną. Innymi słowy, w jaki sposób rządy, banki centralne powinny dążyć do tego, żeby ograniczać fluktuacje w gospodarce, w jaki sposób ograniczać recesję i związaną z tym bezrobocie oraz inflację w przypadku nadmiernych boomów. No i tutaj obaj badacze podkreślali rolę oczekiwań, patrzenia w przyszłość, takich naszych wspólnych oczekiwań, w jaki sposób te instytucje powinny zarządzać.
1: Czyli z punktu widzenia teorii ekonomicznych nasze problemy się skończyły.
2: Nie można powiedzieć, że się skończyły. Na pewno uzyskaliśmy dużo bardziej wydajne narzędzia do po prostu po pierwsze do mierzenia tego, czy bank centralny wykonuje swoją dobrą pracę, taką jak powinien, w zarządzaniu tymi oczekiwaniami. Po drugie, na pewno sytuacja jest stabilniejsza niż miała miejsce wcześniej. No to też są dowody empiryczne. Innymi słowy, kryzysy są, będą się zdarzały. Natomiast zarządzanie nimi jest łatwiejsze, aż wreszcie banki centralne unikają sytuacji, które byśmy nazwali destabilizacją całego systemu, czyli starają się bardzo intensywnie komunikować z otoczeniem, starają się opisywać swoje decyzje, co zmniejsza taką niepewność, jaką ja, pan czy słuchacze mogą mieć odnośnie tego, jaka w przyszłości będzie polityka.
1: No ale na czym polegała siła tego odkrycia? Dlaczego dostali Nobla? Jakiś znaleźli wzór matematyczny? Co odkryli?
2: Jeden i drugi, w sensie nie jest to nagroda Nobla za jeden przełom, tylko wydaje się taka pewien początek serii za ten, nazwijmy, model ogólny, który jest podstawą dzisiejszej makroekonomii, który nam mówi właśnie, w jaki sposób zarządzać polityką pieniężną, w jaki sposób zarządzać polityką fiskalną, w jaki sposób, że tak powiem, patrzeć w przyszłość, jak zmieniają się nasze oczekiwania i w jaki sposób nimi sterować. I w tym sensie jest to, że tak powiem, taka cegiełka, która stanowi pewną większą całość i ją widać dopiero w większej odległości. Nie jest to takie wydarzenie w stylu rok temu Philippe Aguillon bardziej miał przełomowe badania. Myślę, że dwa lata temu Daron Acemoglu to już był zupełny przełom, natomiast w tym roku jest to bardziej początek pewnej, myślę, serii osób, którym się, że tak powiem, od dawna należało za to, jak ogólnie myślimy o właśnie tych fluktuacjach i w jaki sposób bank centralny powinien zarządzać.
1: Bo to dotyczy banku centralnego. A czy nie jest tak, żeby uzyskać stabilność makroekonomiczną w przypadku wielkiego zadłużenia państwa, z takim mamy do czynienia, należy zwiększać podatki aż do osiągnięcia granic wyporności organizmów ludzkich?
2: To znaczy, akurat to głównie dotyczyło banków centralnych, tak? Czyli innymi słowy, w jaki sposób zarządzać tymi oczekiwaniami, czyli w jaki sposób komunikować się na temat inflacji. To, że na przykład mamy Radę Polityki Pieniężnej i mamy na przykład później konferencję prasową, gdzie prezes banku centralnego tłumaczy, jak wygląda polityka pieniężna, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To wszystko jest, bym powiedział, dziedzictwo Michaela Woodforda, który właśnie był pionierem tego forward guidance, czyli tłumaczenia rynkowi, dlaczego bank podejmuje te decyzje, jak ta polityka będzie wyglądała w przyszłości i co się musi wydarzyć, żeby ta polityka się zmieniła. I to wszystko jest wbudowane w ten nazwałbym konsensus ekonomiczny. Nie ma, że tak powiem, nikogo, kto by podważał ten konsensus.
1: Ale gdyby...
2: Natomiast jeśli chodzi o politykę fiskalną, to jest trochę inna bajka, no bo to jest kwestia bardziej polityczna i w tym sensie nobliści, wydaje mi się, akurat o tym nie pisali.
1: Ale gdyby pan by tak z wiedzą i z takim czystym sumieniem powiedział, czy Europejski Bank Centralny ma przejrzystą politykę, czy ma nieprzejrzystą politykę? Czy widać,
2: wydaje
1: co robią,
2: mi się,
1: czy
2: że
1: nie
2: Europejski Bank Centralny należy do banków z najbardziej przejrzystą polityką na świecie. Ta komunikacja z rynkiem jest bardzo dobra. Zbiera się rada właśnie tych poszczególnych elementów europejskiego systemu banków centralnych. Następuje, że tak powiem, pewnego rodzaju decyzja i ta decyzja jest też bardzo jasno komunikowana. Dlaczego została podjęta? Są materiały dostarczane przez analityków Europejskiego Banku Centralnego, które wskazują, jakie były podstawy podjęcia takiej, a nie innej decyzji, a także zawsze się na koniec komunikuje sama prezes Europejskiego Banku Centralnego, która również wychodzi i tłumaczy, jak ta polityka będzie wyglądała za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku, za rok, głównie w jakichś terminach zapadalności różnych papierów wartościowych i stóp procentowych i rynek ma jasną, ma jasny wyznacznik. O to chodzi, żeby bank centralny sam w sobie nie stanowił źródła problemu. Natomiast to nie jest tak, że Europejski Bank Centralny jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, jakie pojawią się w gospodarce, bo w oczywisty sposób nie.
1: Dobrze, czyli krótko mówiąc, Nobel jest za taką, że to jest taka zachęta do tego, żeby było więcej jawności w całym tym bankowym życiu banków centralnych, bo rozumiem, że banki niecentralne mogą mieć swoje tajemnice.
2: Oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby bank centralny był wiarygodny, innymi słowy nie zaskakiwał niespodziankami swojego, nazwijmy, społeczeństwa i gospodarki, żeby rynki wiedziały, czego oczekiwać zwyczajnie, żeby po prostu nie dochodziło ono do sytuacji, w której ludzie, rynki, firmy wpadają w panikę, tylko wyłącznie poprzez działalność banku centralnego lub też, jeżeli już w taką panikę wpadną na skutek jakichś wydarzeń, które no faktycznie od czasu do czasu w gospodarce mają miejsce złe, prawda? W sensie zdarzają się nadal kryzysy i będą się zdarzać, przy czym każdy zwróciłbym uwagę, ten kryzys jest troszeczkę inny, stąd trudno ich przewidzieć. Natomiast zasadniczo też z banku centralnego należy zarządzanie tymi oczekiwaniami i coraz silniej, myślę, wyrażana myśl, że bank centralny w jakiś sposób będzie łagodził te fluktuacje właśnie. A stabilizował gospodarkę, jak powiedział Komitet Noblowski.
1: To już wiemy tyle, ile możemy wiedzieć na temat tego, dlaczego i z jakich powodów mamy Nagrodę Nobla dla dwóch ekonomistów. A teraz krótki komentarz. Ja patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą i widzę taki tytuł. Sztuczna inteligencja to nie bańka inwestycyjna. O, nie bańka. Przeczytałem rano między 6 a 7, że to bańka inwestycyjna. To jest nie bańka inwestycyjna, pana zdaniem?
2: No myślę, że koniec z rzędem temu, kto potrafi dziś powiedzieć. Z jednej strony mamy absolutnie rekordowe nakłady inwestycyjne i rekordowe wyceny tych firm, które w AI inwestują, a z drugiej strony czekamy na faktyczne wyniki, faktyczne miejsca, gdzie ta sztuczna inteligencja przynosi takie duże zyski. Na pewno wiele rzeczy jest ułatwionych, natomiast Firmy na razie jeszcze nie raportują takich, bym powiedział, zwiększonych zysków. Na razie głównie widzimy nakłady. No i zawsze jest pewnego rodzaju niepewność z tym związana. Kolejna rzecz dotycząca tego jest taka, czy na pewno te firmy, które dziś widzimy jako pionierów AI, czyli nie wiem, Anthropic, OpenAI, czy SpaceX, generalnie, czy to będą właśnie te firmy, które ostatecznie ten wyścig wygrają. Jeśli chodzi o internet na przykład i patrzymy na firmy, które miały wygrać ten wyścig o internet, ex post, jak patrzymy, no tak, Amazon, prawda, Meta, Microsoft, natomiast jakbyśmy spojrzeli wstecz, to, że tak powiem, ex ante, zanim to się wszystko wydarzyło, to nie było takie pewne, że to będą akurat te firmy. Wiele innych firm wydawało się być lepiej pozycjonowanymi. Taka była firma IBM, Cisco.
1: To wszystko prawda.
2: Do internetu okazało się być inne. To samo było z radiem, to samo było z samochodami, to samo było z koleją. Za każdym razem to są trochę inne firmy, które ostatecznie wygrywają wyścig niż te, które, że tak powiem, obstawiają osoby na giełdzie, więc być może będzie taka sytuacja, bym powiedział, zniuansowana, że AI będzie jakimś przełomem, że będą z tego zyski, natomiast których wyceny są tak napompowane, wygrają ten wyścig. Ale to jest oczywiście strzał. To ja tutaj zupełnie zgaduję.
1: A czy nie jest tak, że tymi finansami będzie zarządzać po prostu sztuczna inteligencja? Po co nam prezes Narodowego Banku Polskiego, skoro można do AI wpisać i powiedzieć, jaki jest optymalny wybór? Po co nam minister finansów, skoro sztuczna inteligencja może zrobić budżet? Po co nam to wszystko, panie profesorze? Będzie taniej.
2: Wydaje się, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu i trudno spekulować, czy osiągniemy. Wiele bardziej...
1: No, trudno spekulować. To trudno.
2: Wkłada, że dojdziemy do etapu superinteligencji, czy inteligencji większej. Wtedy być może, kto wie. Natomiast no, myślę, że jeszcze wiele lat, że to właśnie człowiek będzie decydował, co taka inteligencja ma robić i w tym sensie proszę zwrócić uwagę, że zawsze jest odpowiedzialność. I jeżeli mamy prezesa Banku Centralnego, w sensie przypuśćmy, teoretycznego, który korzysta z AI do podjęcia decyzji, no to koniec końców decyzja i odpowiedzialność jest jednak jego, nawet jeżeli sztuczna inteligencja coś podpowie. I w tym sensie nie wydaje mi się, żeby się zanosiło na to, że jakiś algorytm zastąpi.
1: Potrzebny jest podpis na końcu człowieka.
2: Potrzebny jest podpis, tak.
1: Będziemy, tu musimy pamiętać, że sztuka pisania musi być opanowana przez każdego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor, jeszcze będzie jedno pytanie. Profesor Łukasz Goczak był gościem z jeszcze jednym postscriptum. A co na Wydziale Ekonomii słychać?
2: Wszystko dobrze, otrzymaliśmy kategorię A+, oraz akredytację od komisji akredytacyjnej, więc bardzo dobrze.
1: No, to się w takim razie bardzo cieszymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.
2: Nawzajem. Pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz będziemy próbowali połączyć się z Marią Przełomiec, dziennikarką, specjalistką od Rosji, od tego, co dzieje się w naszym regionie świata. Chyba takie połączenie już mamy. Maria Przełomiec przy telefonie. Dzień dobry, Mario.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
1: Spotkamy się w Sejmie już o godzinie 10, ale po co my się w tym Sejmie spotkamy?
2: Spotkamy się w Sejmie po to, że jest 12 zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. I spotkamy się dlatego, że w tym roku Senat w sposób drastyczny przyciął finansowanie polskich mediów na Wschodzie do tego stopnia, że część z nich po prostu będzie musiała zaprzestać swojej działalności. Wziąwszy pod uwagę to, co się dzieje w Rosji i wziąwszy pod uwagę wojnę, którą Rosja toczy z nami, nie myślę o wojnie prawdziwej, sensu stricto, takiej jak na Ukrainie, ale wojnie hybrydowej, ale wojnie propagandowej, to prawdę powiedziawszy, no takie cięcia dla polskich mediów na Wschodzie są dla mnie osoby, która od bardzo dawna interesuje się i śledzi to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest kompletnie niezrozumiałe.
1: Czyli spotkamy się po to, żeby zapłakać nad rozlanym mlekiem.
2: Nie, spotkamy się po to, żeby zapytać osoby odpowiedzialne, a będą tam z biura Senatu, bo Senat, przypomnę, że to Senat przejął od MSZ-u kwestię fundowania polskich mediów na Wschodzie. Spotkamy się po to, żeby zadać urzędnikom państwowym pytanie, dlaczego to zrobili. Bo jednocześnie od 2 lat, oczywiście odpowiedź będzie prosta, nie ma pieniędzy. Tak, na niektóre rzeczy rzeczywiście nie ma pieniędzy. Natomiast w tym roku, po raz drugi, odbyło się coś, co się nazywa Polonia Camp. I to jest sprowadzanie z całego świata młodych osób, które albo mają polskie korzenie, albo czują się Polakami.

0: na wschodzie dostały w sumie około 5 milionów. No, przepraszam, i tyle.
1: No to jest, nie trzeba tego komentować. I co roku mają mniej pieniędzy media,
0: tak,
1: które tworzą Polacy, którzy mieszkają z dziada, pradziada, mieszkają, czy to obecnie na Ukrainie, czy na Białorusi. Czy w
0: Czy na Litwie, czy na Litwie. Tutaj zresztą, jeżeli chodzi o Litwę, to jest specjalne, powiedziałabym, wisienka na torcie tego wszystkiego, dlatego że ani grosza nie dostał potomek Adama Mickiewicza, który nie mieszka na Litwie od pokoleń. Jest to Francuz z pochodzenia, dlatego że to jest bezpośredni potomek córki Mickiewicza, czyli Marii Mickiewicz-Goreckiej, w którym się odezwała krew przodków. Najpierw przyjechał do Polski, nauczył się polskiego, potem pojechał na Litwę, nauczył się litewskiego. Od lat tam działa w mniejszości polskiej na Litwie bardzo intensywnie i własnym sumptem założył taką internetową telewizję, która była w języku polskim, ukraińskim i litewskim, i białoruskim, przepraszam, czterojęzyczną. W zeszłym roku państwo polskie wsparło tę telewizję sumą ponad 300 tysięcy, z tego co sobie przypominam. W tym roku pan Mickiewicz-Gorecki nie dostał nic, zero, ponieważ on jest, czy nie może własnym sumptem ciągnąć tej telewizji i tak ją założył ogromnym wysiłkiem, ta telewizja zniknie. Ja nie powiem, zniknie Wilnoteka na Litwie.
1: To jest z kolei instytucja założona gdzieś w okolicach początku lat 90.
0: Nie, to Radio z Nadwili na początku lat 90., ale Wilnoteka działa już od 16 lat, rzeczywiście już prawie 20 lat działa. Założona przez dwoje bardzo takich zasłużonych dla Polaków na Litwie dziennikarzy, czyli Edytę Maksymowicz i Walentego Wojniułę. Wilnoteka nie dostała ani grosza. Oni robią filmy bardzo ciekawe, robili reportaże z Litwy, wiadomości, mniejsza z tym. A co więcej, pan Wojniło i pani Maksymowicz zostali zwolnieni również z TVP Wilno. Przez kogo? No, TVP Wilno podlega telewizji w likwidacji. I zostali zwolnieni.
1: No ale nie głosowali przecież na Prawo i Sprawiedliwość, bo chyba nie mają prawa głosowania w wyborach polskich.
0: Nie, no nie mają, ale Prawo i Sprawiedliwość swego czasu ich wspierało. Zresztą w zeszłym roku wspierało również Senat Rzeczpospolitej. No po prostu rzeczywiście pieniędzy jest teraz mniej, a Polonia Kamp kosztuje.
1: No tak, ale to nie są, bo gdybyśmy mówili na przykład o 10 miliardach złotych, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że pieniędzy jest mniej. Natomiast z punktu widzenia budżetu państwa 5, 6 milionów, 7, 10 milionów, to nie są duże kwoty.
0: Krzysztofie, chyba w kwietniu tego roku ukazał się bardzo dobry artykuł Rzeczpospolitej Rusłana Soszyna, właśnie bijący na alarm. Mieliśmy nadzieję, że on zadziała, mieliśmy nadzieję, że zadziałają różne interwencje, między innymi Andrzeja Poczobuta. No okazuje się, że do pewnego stopnia zadziałało, bo znaleźli się prywatni sponsorzy albo sponsorzy z różnych fundacji, a także tych spółek Skarbu Państwa, którzy na nazwisko Poczobut dołożyli trochę pieniędzy. Dzięki temu na przykład uratowali taką internetową rozgłośnię na Łotwie, która też miała nie dostać żadnych pieniędzy, na wszelki wypadek. Więc to prawda, uratowali. Natomiast odpowiedź była dwóch panów, czyli pana Roberta Tyszkiewicza i pana Marcina Wojciechowskiego właśnie z tego biura polonijnego Senatu, gdzie oni przytaczali jakieś statystyki, ale to tak naprawdę nie jest tak źle, ale to tak naprawdę to jest 50, bo myśmy dostali mniej. No oczywiście, że dostali mniej, bo trzeba było na Polonia Kamp pieniądze znaleźć. I przepraszam bardzo, jak ja czytałam ten artykuł, to przypomniało mi się, nie wiem czy to ksiądz Tischner, ale to do niego podobne, że jest kłamstwo normalne, kłamstwo wyjątkowo perfidne i kłamstwo statystyczne. I jak czytałam ten artykuł, to mi się to właśnie przychodziła mi na myśl kłamstwo statystyczne. Dlaczego to jest jeszcze takie bardzo ważne? Nie tylko dlatego, że te media na wschodzie propagują polską myśl strategiczną, są dla nas bardzo ważne także ze strategicznego punktu widzenia, ale one najskuteczniej przeciwdziałają rosyjskiej dezinformacji. Natomiast przepraszam bardzo, ale Polacy, na przykład na Litwie, pozbawieni, bo te

0: Wilno też zostało bardzo mocno obcięte finansowo. W tej chwili już nie ma tam lokalnych wiadomości. Transmituje im się, pożal się Boże, dziennik, a przepraszam, nie dziennik telewizyjny, wiadomości też się chyba nazywa w telewizji w likwidacji, które, prawdę powiedziawszy, guzi ich obchodzą. I ci ludzie nie zwrócą się do litewskiej telewizji. Nie, oni zaczną szukać informacji w rosyjskiej telewizji. No więc, przepraszam, ale nie rozumiem. Po prostu działania państwa polskiego w tym wypadku nie rozumiem, bo to są działania na szkodę najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
1: Ale też jest symbol, tak, do którego się odwołujemy często w myśleniu. Symbol Rzeczpospolitej wielu narodów.
0: Ha, ha, ha.
1: He, he, he, powiedziała Maria Przełomiec. Do zobaczenia w ciągu tej jednej godziny. Zobaczymy, jak odpowiedzą ci urzędnicy, którzy są za to odpowiedzialni. Maria Przełomiec była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9.
0: No, miłego dnia życzę mimo wszystko.
1: A my posłuchamy teraz, jeszcze raz to powiem i podkreślę, miłośnika hokeja. Otwiera okno w radiu i biedne palmy nasze mogą się przeziębić. Myślałeś o tym? Czy myślisz o tym? Czy myślisz o palmach? Czy myślisz o roślinach? Czy myślisz o zwierzętach? Czy myślisz o żyrafach? Czy myślisz o Adamie? Czy myślisz o Konradzie, który wrócił po długiej wyprawie? Czy o nich wszystkich myślisz?
2: Myślę, rozmawiam, opiekuję się, przestawiam, przesuwam, otwieram cały czas.
1: No tak, powietrze jest ważne. Nespa?
2: A oczywiście.
3: Nocne powtórki w net.

0: No żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Salvatti.pl, właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl, wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Dziś 13 października, 9.12. Ja Państwa zapraszam na audycję, żebyś wiedział, i dziś będzie wyjątkowo, będzie o Teksasie. O Teksasie będziemy rozmawiali. Teksas będzie Państwu nasz gość przybliżał, ale kto to będzie, to się Państwo dowiedzą za mniej więcej 4 minuty, bo jeszcze zanim to posłuchamy utworu. A dlaczego Teksas, to ja Państwu tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu od wtorku, od godziny 16, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak od najbliższego wtorku, czyli od 20 października, razem z Antoniną Bartyś ruszamy w podróż na zachód, w drogę na zachód. Lecimy do Houston i właśnie z Teksasu rozpoczynamy naszą przygodę śledzenia tego, jak dziś American Dream po 250 latach od powstania Stanów Zjednoczonych wygląda. Będziemy jechały przez Teksas, później przez Nevadę, aż do Kalifornii i jeszcze przystanek w Nowym Jorku. Cały miesiąc takiej podróży i Państwo z nami mogą się w tę drogę wybrać od godziny 16 we wtorki do piątku. No i nie tylko, bo na tej antenie dużo tych dźwięków będzie. Będzie tego dużo na stronie Radia Wnet. Także ja jeszcze raz do Państwa apeluję, do słuchaczy, którzy coś ostatnio wiedzą albo coś o Stanach chcieliby się dowiedzieć, żeby do nas pisać na stronie wnet.fm w zakładce redakcja. Znajdą Państwo zarówno mnie i mój mail do mnie radiowy, jak i do Antoniny Bartyś, i wszystkie polecenia, wszystkie sugestie są mile widziane, bo jedną z takich sugestii wczoraj otrzymaliśmy od jednego słuchacza, od którego to też Państwu powiem, i stąd nasz dzisiejszy gość w studio się zaraz pojawi. Jest godzina 9.14, no to żeby się przenieść do Teksasu, to teraz posłuchamy utworu Texas Sun.

0: I my przed chwilą posłuchaliśmy utworu Texas Sun, a to dwóch wykonawców, jeden pochodzący z Houston, do którego już 20 października dotrzemy, a drugi z Fort Worth, do którego my być może też dotrzemy, zatrzymamy się po drodze do El Paso, Leon Bridges i Curran Bean, jeśli dobrze przeczytałam nazwisko, pseudonim tego drugiego artysty z duetu, którego Państwo teraz posłuchali. Ja serdecznie pozdrawiam Pana Wojciecha, słuchacza naszego, który do nas napisał, wysłał nam książkę Pana Artura Owczarskiego, to znaczy zdjęcie jednej strony, nie całą książkę. Texas to stan umysłu i tak do Pana Artura Owczarskiego się odezwaliśmy i go do studia zaprosiliśmy, a Pan Artur Owczarski był tak miło, że to zaproszenie przyjął. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to ja oczywiście mogę teraz powiedzieć, czym się Pan zajmuje, ale wolałabym, żeby Pan to zrobił. Co Pan ma wspólnego z Teksasem i na czym polega Pana działalność związana z tym drugim największym stanem w Ameryce?
1: I ósmą gospodarką świata, gdyby był niezależnym krajem. W 2019 roku jechałem przez drogę 66 i niebo się nade mną otworzyło w Teksasie. I tak się zakochałem w tym miejscu, że od 7 lat wracam kilka razy w roku. Spędziłem tam już pewnie ponad rok swojego życia. Mam mnóstwo znajomych, przyjaciół. Napisałem jedną książkę. Teksas to stan umysłu. Teraz pracuję nad drugą. Teksas ma to wszystko, która będzie zupełnie inna. I zrobiłem film The Cowboy Capital o światowej stolicy kowbojów, którą założyli Polacy, Banderze.
0: To do wszystkiego przejdziemy, ale po kolei, co to znaczy, że Teksas to jest stan umysłu?
1: To jest podejście do życia, czyli ciężka praca, rodzina, chęć do podejmowania ryzyka. Na przykład taka różnica między Polską a Teksasem jest, że jeżeli budujesz biznes w Teksasie, a poniosłeś porażkę, zbankrutowałeś, to w oczach ludzi nie jesteś przegranym, tylko jesteś człowiekiem, który czegoś doświadczył, czegoś się nauczył i jak najbardziej można w ciebie jeszcze raz zainwestować. Więc dream big, jak mawiają Teksańczycy.
0: Duże marzenia. No dobrze, a kto to w takim razie jest kowboj? Czy w ogóle można powiedzieć dziś, kto to jest kowboj? Czy to jest ten sam kowboj, który był 100 lat temu, 200 lat temu? Kim są kowboje?
1: 100 lat temu czy 200 lat temu kowboj pracował na prerii, która nie była ogrodzona. I takie prawdziwe kowbojowanie to się skończyło, jak powstał drut kolczasty i ranczerzy zaczęli ogradzać swoje rancza. Natomiast kowboje dzisiaj są jak najbardziej i cały czas pracują z bydłem. Wielkie stada. Texas jest jednym z największych producentów wołowiny na świecie, więc jak nie największym. Więc praca z bydłem jest cały czas aktualna. Poza tym sport, rodeo, jest gigantycznym przemysłem porównywalnym z największymi sportami, jak NBA czy futbol amerykański. Tam są wielkie pieniądze, olbrzymia ilość zawodników, duża ilość stadionów. Ludzie chodzą, podziwiają i kochają rodeo. Dyscyplin na rodeo jest też kilkanaście, więc jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i cała kultura kowbojska w tej chwili. Niekoniecznie trzeba jeździć konno i być zaangażowanym w pracę w siodle, żeby się ubierać w stylu kowbojskim, chodzić w kapeluszu, nosić boots tak zwane, czyli buty kowbojskie. I mam kilka znajomych, które o sobie mówią cowgirls. Oczywiście jeżdżą konno, ale nie mają nic wspólnego z tym zawodem. Więc jest to też stan umysłu, o czym zrobiłem film, bo The Cowboy Capital, mój film, opowiada nie tylko o banderze światowej stolicy kowbojów, ale też właśnie o mentalności kowbojskiej, o której mówi się, że trzeba być twardym, ciężko pracować, umieć się zabawić w weekend, być bardzo grzecznym i dbać o rodzinę.
0: Czyli to nie jest tak, że pojedziemy do Teksasu i w jednym miejscu, gdzieś oddalonym, małym miasteczku my takich kowboi zobaczymy, to jest tak, że oni są wszędzie, to jest... Można tych ludzi w tych kapeluszach widzieć, w tych butach kowbojskich, że to nie jest przebieranie się, o może tak.
1: Byłem na uroczystościach 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych na Kopcu Kościuszki w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu. Był ambasador Rose, było wielu znakomitych gości. Było kilka osób z Teksasu, ale jeden z panów miał na głowie kapelusz, więc można spotkać kapelusz na głowie w Dallas, na najwyższym piętrze wieżowca. kogoś, kto pracuje w banku. Można spotkać w sieci fast foodów, a już na prowincji bardzo dużo ludzi nosi kowbojskie kapelusze. W Austin jest to naprawdę rzadkość, więc ciężko, ale już wyjeżdżając poza granice dużych metropolii, jest to pospolite.
0: Bandera, wspomniał pan o takim miasteczku. Mam nadzieję, że my się też w nim zatrzymamy. Historia jest wyjątkowa. Czy pan ją może pokrótce słuchaczom przybliżyć, o co chodzi, co to jest za miejsce?
1: Tak, w połowie XIX wieku z okolic Strzelec Opolskich wyemigrowała duża grupa Ślązaków, Polaków, którzy wsiedli w pociąg, pojechali do Bremy, później na statek, bardzo długi okres na oceanie. Proszę sobie wyobrazić tych ludzi w polskich strojach ludowych, w chodakach, którzy wsiedli na okręt i pierwszy raz w życiu widzieli morze, a potem byli na oceanie w bardzo trudnych warunkach. Dopłynęli na południe Teksasu, do Zatoki Meksykańskiej, do miejsca, które się już nie istnieje, nazywało Indianola. Tam wynajęli wozy z Meksykanami, którzy nimi powozili i ruszyli do San Antonio szukać ojca Moczy Gęby, który ich zaprosił. Tam było też kilku jego braci w tej grupie. Znaleźli księdza, ksiądz zabrał ich do miejsca, które dzisiaj się nazywa Panna Maria. Kilka rodzin po jakimś czasie stwierdziło, że nie chce tam mieszkać, bo tam były bardzo ciężkie warunki. Nie było drzew, ludzie mieszkali, budowali lepianki, węże, duża śmiertelność, więc ruszyli na północ i znaleźli tartak, który był w miejscu, w którym leży dzisiejsza bandera. Tam znaleźli pracę i tam zamieszkali. I tak powstała cała społeczność z polskimi korzeniami, która jeszcze 70 lat temu mówiła po polsku i do dzisiaj jest to miejscowość, która ma tą świadomość bycia miejscowością, którą założyli Polacy. W Teksasie jest to normalne, że przejeżdżamy kilkadziesiąt kilometrów i mamy Fredericksburg, założony przez Niemców. Tam była inna narodowość, a Banderę akurat zasiedlili Polacy. I co jest ciekawe, dzięki staraniom Eleonory Długosz-Gudli w 2016 roku ta miejscowość została uznana oficjalnie za światową stolicę kowbojów. Można zobaczyć ciekawe zdjęcia Polaków z polskimi nazwiskami na koniu. A wzięło się to sprzed 100 lat na przykład. A wzięło to się wszystko z tego, że w Banderze zaczynał się wielki zachodni szlak z pędu bydła, który polegało to na tym, że w pewnym momencie kilku mądrych panów padło na pomysł, że po preriach północnego Meksyku i południowego Teksasu dzisiaj krąży mnóstwo krów, które są niczyje. Można je zbierać, gromadzić właśnie pod banderą w Hill Country, robić tam zapasy i ruszać na północ do najbliższej linii kolejowej, żeby zarobić pieniądze na ich sprzedaży. I stąd te tradycje w Banderze.
0: Ale dlaczego to jest światowa czy amerykańska stolica kowboi? Dużo jest przecież takich miasteczek. Ile mieszkańców ma Bandera?
1: 900 osób.
0: No to dlaczego to?
1: Dlatego, że tam się zaczynał wielki zachodni szlak z pędu bydła. I przez 20 lat kilka milionów sztuk bydła obozowało uli, kowboje zgromadzili pod tym miastem. Później szli przez tak zwane cowtowns na północ sprzedawali to bydło. Później, kiedy skończyły się spędy, były rancza hodowlane. Jak to się skończyły, zaczęły się dude ranches, czyli rancza, które nie opłacało się już hodować bydła, zmieniły się w miejsca turystyczne. John Wayne potrafił przylecieć samolotem do Bandery 100 lat temu i spędzać czas w kowbojski sposób. I jeszcze jest ważne to, że w San Antonio, które jest niedaleko, 45 minut jazdy samochodem, są bazy amerykańskie. I bardzo Bandera zmieniła się w takie turystyczne miejsce, gdzie czy to żołnierze, czy żołnierze z rodzinami mogli przyjechać i poczuć się jak kowboje. Więc ta tradycja już trwa bardzo długo.
0: Trwa bardzo długo. Wspomniał pan o wężach. Ja wczoraj słuchałam, że w Teksasie generalnie grzechotniki są. Jest też jakaś tradycja związana z tymi zwierzętami, niekoniecznie miło nam się kojarzącymi. O co chodzi? Z grzechotnikami i z Teksasem.
1: Mówimy o Sweetwater Roundup, tak? Jest takie miejsce, nazywa się Sweetwater. To jest miejscowość na północ od Austin, północny zachód. I tam od lat 50. z ubiegłego wieku, raz w roku myśliwi ruszają około 100 mil w okolicy miasta, żeby polować na grzechotniki. Łapią je, nie zabijają ich, przywożą je do tej miejscowości. Wszystkie są gromadzone w jednym takim, oni to nazywają pits, to jest taka zagroda, która wygląda jak malutkie lodowisko w Polsce. I są mierzone, ważone, sprawdzana jest płeć, a następnie zabijane na oczach ludzi, których potrafi tam w jeden weekend przyjechać do 30 tysięcy. I jest to dosyć krwawe przedsięwzięcie, bo węże są, wszystkim ucinana jest głowa, a później są skórowane. Zawieszają je na hakach i nawet dzieci, jeżeli tam rodzice zapłacą $20, mogą oskurować takiego węża. Skóry trafiają do produkcji różnych artykułów, których do Polski przywieźć nie wolno, czyli portfele i wszystkie inne wyroby, które można zrobić ze skóry, a mięso trafia na górę i jest podawane w stylu fried, czyli w panierce można spróbować i zjeść grzechotnika. Nie polecam. Obok tej imprezy odbywa się kukow, czyli taka tradycja teksańska, która jest bardzo popularna w różnych miejscach Teksasu i innych stanów. Co weekend odbywają się zawody kulinarne i zależy od tematyki. Zazwyczaj są to steki, żeberka. Teksas to stolica barbecue. Ja byłem na tym kukowie i sędziowie są albo wybierani przez zawodników, albo przez jakieś stowarzyszenie, albo są złapanki. Czyli zbiera się ludzi, którzy akurat są na imprezie i oni zostają sędziami. Ja poszedłem sędziować, myśląc, że będę oceniał steki, a skończyło się na tym, że spróbowałem grzechotnika na 19 sposobów. Dowiedziałem się o tym, że będę jadł grzechotniki dopiero, kiedy dostałem kartkę i miałem zacząć oceniać. Było to bardzo trudne, jak ocenić pierwszy raz w życiu, mając grzechotnika w ustach, czy jest jeden, czy o skali 1 do 10, czy to jest 1, 5 czy 10. A więc musiałem strzelać, ale na 19 sposobów jeden był jadalny, moim zdaniem.
0: Czyli nie warto próbować grzechotnika.
1: To jest mięso bardzo twarde, ma ości jak ryba i niesmaczne.
0: To my zaraz do rozmowy wrócimy i też do podróży tylko posłuchamy, żeby Państwo jeszcze w ten klimat teksański się wdrożyli. Willie Nelson, The Highwayman.

0: I wracamy do rozmowy z panem Arturem Owczarskim, którym o Teksasie opowiada, ale nie tylko, bo też o Stanach Zjednoczonych, o swoich podróżach po Stanach, nagrywa filmy, pisze, opowiada i nam też przybliża właśnie historię Teksasu, teraźniejszość w zasadzie tego, jak Teksas dziś wygląda, na czym polega jego wyjątkowość, a my przed chwilą posłuchaliśmy Williego Nelsona. To jest, kto to jest dla Teksańczyków w zasadzie?
1: Powiedzieć, że Willie Nelson ma statut gwiazdy, to nic nie powiedzieć. Willie Nelson jest wszędzie. Wzięło się to stąd, że Willie Nelson zaczął karierę w Nashville i do Teksasu trafił do Austin, gdzie był taki słynny klub Armadillo. I to było miejsce kultowe, które przetrwało około 10 lat. Występowali tam wszyscy wielcy tamtych czasów. Było to miejsce, które bukowali nawet europejscy wykonawcy, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli wystąpić w Teksasie. Natomiast w tamtych czasach było tak, że kultura kowbojska była dominująca w Teksasie i Dzieci Kwiaty, czyli kultura hipisów, która wybuchła w całych Stanach Zjednoczonych i głównie w Kalifornii, mieli ciężkie czasy w Teksasie i grupa taka, jak znamy z filmów, hipisów jadących ogórkiem przez prerie teksańskie, narażała się na dezaprobatę kowbojów i podbite oko. Więc te dwie kultury zderzały się i totalnie siebie nie tolerowały. Z jednej strony ciężka praca, Bóg, rodzina, z drugiej strony wyzwolenie, zrzucamy staniki i wolna miłość. To nie mogło się udać, żeby te dwie kultury się dogadywały, a Willie Nelson, kiedy zaczął występować w Armadillo Headquarters w Austin, połączył te dwie grupy. Z jednej strony śpiewał country i był gwiazdą kowbojów, a z drugiej strony palił zioło i przyciągał hipisów. I po raz pierwszy obie te grupy zaczęły się bawić razem w jednym miejscu. On jednoczył te dwie kultury. I tak zaczęła się historia bycia wielką gwiazdą Williego Nelsona w Teksasie. A potem do tego dodajmy kolejnych 70 lat występów, czyli człowiek, który najczęściej występował w Austin City Limits, człowiek, który jest na każdym plakacie, na każdym t-shircie, w każdym sklepie z gadżetami w Teksasie.
0: 90-paroletni już artysta.
1: Przyjaciel amerykańskich prezydentów, kilku po kolei.
0: To pytanie, czy Teksas, bo tak się mówi ponoć, że jest trochę do Polski podobnym, czy to prawda i w czym on jest taki podobny do naszego kraju?
1: Myślę, że mamy bardzo dużo wspólnego. Patrząc współcześnie, razem z moimi przyjaciółmi z Teksasu, którzy mocno się angażują w budowanie mostów między Teksasem a Polską, w czym ja również uczestniczę, mamy takie hasło, że Polska jest Teksasem Europy. A Teksas bardzo mocno się rozwija, tak jak mówiłem, jest ósmą gospodarką świata. To nie tylko bydło, nie tylko ropa naftowa, ale też centra AI, SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace, druga prywatna firma na świecie, która postawiła lądownik na Księżycu. Z jej założycielem polecam w ogóle film To The Black o Tomie Markusiku i Firefly Aerospace na Amazonie. Ja zrobiłem wywiad z Tomem i będzie w mojej książce Teksas ma to wszystko. Więc przemysł kosmiczny. Gospodarka rośnie. Jest dominującym stanem, jeśli chodzi o centra AI, bazy danych, zaplecze w ogóle dla przemysłu AI, robotyki. Polska też jest w tej chwili w takim etapie historii swojej, gdzie wyrastamy na piątą gospodarkę świata, Europy, 20 świata. I więc to nas na pewno łączy. Po drugie, tradycja, ciężka praca, rodzina, to są cechy wspólne i takie uwielbienie wolności, które my też jako Polacy mamy bardzo silnie zakorzenione.
0: Powiedział pan jakby o koegzystencji tych trzech sfer, to jest ropa naftowa, technologie nowe, data centers i te rancha i ta może konserwatywna część Teksasu, czy one ze sobą koegzystują, czy to jest teraz walka o zasoby?
1: Właśnie o tym piszę moją książkę. Jak to jest możliwe, że w stanie, w którym tradycja kowbojska, w stanie, który kojarzy się na całym świecie z kapeluszem, bo ludzie jak widzą człowieka spotyka Amerykanina na ulicach Warszawy czy Tokio w kapeluszu, to zazwyczaj nie powiedzą Amerykanin, tylko powiedzą o, Texas. A w stanie, który kojarzy się z kościołem, z Bogiem, z tradycją kowbojską, rodziną, rosną wielkie przemysły. To na początku była ziemia. Człowiek przyjeżdżał z Europy i miał nieograniczoną przestrzeń, która tak naprawdę do dzisiaj jest nieograniczona, bo w stanie, który jest 2,5 razy większy od Polski, mieszka 30 parę milionów ludzi. Więc chcesz wybudować data center? Takie po horyzont, albo największą fabrykę świata, jak TerraFab Elon Muska, który ma być większy od budynku Pentagonu, Texas. Więc najpierw była ziemia, potem przyszła ropa. Z tej ziemi oprócz bydła zaczęto wydobywać złoto, które finansuje ten stan, drogi, edukację, uniwersytety. Jedne z największych uniwersytetów amerykańskich, Texas A&M i Texas University, finansowane są z ropy naftowej, która jest na ich ziemi. Między innymi. Potem po Gas and Oil w latach 50. powstał wielki ośrodek NASA w Houston. Wokół Houston wybudował się olbrzymi przemysł kosmiczny. Elon Musk przeniósł się z Kalifornii. Amazon wybudował w Van Horn swoje miejsce startów. Musk ma w Boca Chica na południu nad Zatoką Meksykańską. Firefly, o którym opowiadałem, został. Ma swoje miejsce i laboratoria w Cedar Park nad Austin i kilkadziesiąt kilometrów ponad miastem na północ testują rakiety, chociaż starty odbywają się z Kalifornii lub z Florydy ze względu na położenie geograficzne. NASA wyznacza w tej chwili kierunek, że następnym zadaniem jest zbudowanie bazy na Księżycu, więc te setki czy tysiące firm, które pracują w tej branży, idą w tym kierunku, bo to nie jest tylko rakieta, nie tylko lądownik, ale też trzeba zbudować ekspres do kawy, który będzie działał na Księżycu, więc ta branża rośnie w olbrzymim tempie. No i centra danych i AI. Powstają największe fabryki data centers. Musk chce zbudować teraz fabrykę, gdzie ilość flesza produkowanego w tej jednej fabryce ma 30-krotnie przewyższyć to, co produkowane jest w tej chwili na całym świecie. Roboty autonomiczne. W Austin jeżdżą samochody, których jest ponad 700 autonomicznych taksówek. Roboty autonomiczne dostarczają pizzę ludziom do domu. To jest Texas współczesny.
0: Dziwne połączenie, czy nie?
1: Nie, bo Texas, moją teorią jest taka, moja teoria jest taka, że Texas dokłada warstwy. Czyli te rzeczy ze sobą nie konkurują, bo tak naprawdę miasta są bardzo mocno demokratyczne, a prowincja jest mocno republikańska. To są dwie różne wizje światopoglądowe, natomiast obie dążą do sukcesu, tylko inaczej. Republikanie patrzą na świat inaczej niż demokraci, ale to wszystko funkcjonuje w jednym organizmie i najważniejsze jest dążenie do sukcesu, bycie przedsiębiorczym i podejmowanie ryzyka.
0: Czyli to nie jest tak, że za 20-30 lat pojedziemy do Teksasu i tych ranch będzie mało, kilkanaście, może w setkach liczonych, a wszędzie będą data centers.
1: Nie, bo Teksas karmi Amerykę i świat.
0: I też odpowiada za znaczną część amerykańskiej produkcji energii. Proszę mnie poprawić, jeśli mam złe dane, ale 40% krajowej ropy naftowej i 15% gazu ziemnego właśnie z Teksasu pochodzi.
1: Tak, i jeszcze należy do tej informacji dodać, że większość w ogóle ropy amerykańskiej eksportowana jest z Teksasu, nawet jeżeli z niej nie pochodzi. Teksas ma cały krwiobieg, który poprzez gazociągi, rury, dostawy ciężarówkami, wszystko jest zwożone nad Zatokę Meksykańską i wysyłane w świat. A ostatnio gubernator Abbott z Vancem podpisali, znaczy dokonali uroczystego jakby rozpoczęcia budowy, nie wiem czy największego na świecie, ale na pewno w Stanach, portu, który powstanie nad Zatoką Meksykańską, który ma być w większości autonomiczny. Czyli tak jak widzimy już obrazy z Chin, gdzie pojazdy w portach są autonomiczne, nie mają kierowcy, większość rzeczy obsługują maszyny, tak ma być właśnie tam.
0: Co pan ma na koszulce?
1: Longhorn. to samo co na ręku.
0: Co to jest?
1: To jest krowa, o której wspominałem, opowiadając o banderze. Hiszpanie przywieźli pierwsze bydło na kontynent amerykański i to bydło, część uciekało, część się gubiło i w bardzo krótkim czasie, kilkuset lat, wyewoluowało, mając niski grzbiet i bardzo długie rogi, żeby wykopywać wodę na pustyni. Takie krowy lepiej sobie radziły i w ten sposób wyewoluował longhorn, który jest takim tradycyjnym symbolem Teksasu, czyli krowa z nawet ponad dwumetrowymi rogami. Ci, którzy byli w Houston w centrum NASA i je zwiedzali, to mieli okazję, przejeżdżając do miejsca, gdzie stoją największe rakiety wybudowane przez człowieka, zobaczyć takie stado longhornów, które tam się pasie.
0: W Houston?
1: Tak.
0: Dobrze, to my teraz posłuchamy fragmentu filmu dokumentalnego The Cowboy Capital, którego pan jest reżyserem. Może jeszcze dwa słowa, co to był za projekt i gdzie ten film obejrzeć?
1: Projekt polegał na tym, że po napisaniu książki, której około 100 stron, Teksas to stan umysłu, dotyczy właśnie bandery i jej mieszkańców, razem z Royem Długoszem i Dakotą Wortmanem stworzyliśmy kilka lat później film The Cowboy Capital. Opowiada o banderze, o kowbojskim stylu życia, o tradycji, o negowaniu życia w wielkim mieście na korzyść życia w naturze. Jest to nostalgiczna opowieść, którą można obejrzeć na amerykańskim Prime Video i Tubi, które ma 100 milionów widzów miesięcznie w Stanach. A w Polsce nie można go zobaczyć, chyba że ktoś prywatnie poprosi mnie o linka, to wtedy udostępniam. Ale jeżeli będziecie w Stanach, to tak naprawdę w każdym hotelu będzie można go włączyć.
0: To my posłuchamy fragmentu z tego filmu, wypowiedzi Roya Długosza właśnie o tym, o czym pan opowiadał, czyli jak powstał wielki zachodni szlak spędu bydła.
2: Back in the 1800s, the middle 1800s, the late 1800s, there was a gentleman by the name of Charlie Goodnight. When the Spaniards came here, they brought their cattle. The cattle got loose, they ran loose in all of South Texas and multiplied. It was survival of the fittest, and that's how the longhorn herd was produced. The weaker cattle died off, the stronger cattle stayed alive. And that's how we got our longhorn breed. But he saw the millions and millions of cattle in South Texas. He said, you know, I think I can make some decent money doing this. And so he farmed up, got his cowboys, and he went down there and rounded up a bunch of them and brought them all up to Bandera. And he made Bandera the trailhead of the Great Western Cattle Trail. There's over 1,000 cattle brands registered in Bandera in the late 1800s. So he made the trip up to Kansas to the rail lines. People got wind of that and thus started the Great Western Cattle Trail. 10 million longhorns, 2 million horses, 30,000 cowboys came through Bandera in the late 1800s. In fact, came right through here. This is part of the Great Western Trail where I sit today. This is probably one of the staging areas where they formed their herds, branding them for the trail, and headed out through Bandera Pass.
0: To mogliśmy usłyszeć fragment tego, co już pan mówił, więc nie musimy może słuchaczom tłumaczyć. Bardziej chciałam, żeby państwo posłuchali, jak ci kowboje z Teksasu brzmią, jak mówią, jak opowiadają. Pan Roy Długosz, inaczej trochę pisane nazwisko niż u nas.
1: Tak, wielokrotnie był w Polsce, mieszkał też u mnie w domu. Jeżeli będziecie w Banderze, a słyszałem, że będziecie, to z przyjemnością was skontaktuję i możecie zrobić wywiad z Royem.
0: Dobrze, to może powtórzymy, może zobaczymy, jak ci kowboje w Banderze wyglądają, ale pana przygoda ze Stanami to nie tylko Teksas, widział pan o wiele więcej Stanów, między innymi przejechał pan całą Route 66?
1: Tak, raz z Chicago do Santa Monica, a drugi raz z Santa Monica do mniej więcej Nowego Meksyku. Piękna podróż, polecam.
0: O co chodzi? Co to jest za trasa?
1: To jest trasa, która łączyła, można by powiedzieć, ze wschodu na zachód, no ale Chicago jest jednak centralnie w Stanach Zjednoczonych. To jest trasa, którą ludzie ruszali po lepszą przyszłość do Kalifornii. Zaczęło się to wszystko w połowie lat 20. ubiegłego wieku, czyli już ponad, właśnie obchodziliśmy stulecie drogi 66. Droga, która już nie istnieje. Droga, którą wytyczono przez małe miasteczka, tak żeby pobudzić biznes w tych miejscowościach. Jak grzyby po deszczu. To właśnie na drodze 66 powstały motele, czyli połączenie słowa motor i hotel. bo ludzie na początku, podróżując drogą 66, spali albo w samochodach, albo przy samochodach. Powstawały stacje benzynowe, warsztaty, restauracje. To całą popkulturę amerykańską, którą znamy z filmów, tych jadłodajni, moteli, to wszystko się rodziło przy drodze 66, 100 lat temu.
0: Dziś można tą drogą przejechać częściowo, całościowo i dlaczego ona nie jest czynna?
1: Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś akurat nie ma okazji przejechać drogą 66, bo jego plany podróżne są inne, to warto zerknąć na mapę amerykańską, na Google'a gdzieś, gdzie jesteśmy aktualnie, zobaczyć, gdzie biegnie autostrada i wybrać małe miejscowości, obok których biegnie ta autostrada i wtedy znajdziemy tą starą drogę, którą autostrada zastąpiła. I tak dokładnie stało się z drogą 66. Eisenhower wprowadził wielki plan budowy autostrad w Stanach Zjednoczonych i w wyniku tego w ciągu 30 lat od jego decyzji ostatnia miejscowość, przez którą biegła droga 66, została przy niej wybudowana autostrada. Więc droga 66 dzisiaj nie istnieje w tej postaci, której znano ją 100 lat temu, czy 70 lat temu. Wiele miejsc jest niedostępnych. Poza tym ona też zmieniała wielokrotnie swój bieg. Raz biegła tą przecznicą w mieście, raz drugą. Wtedy restauracje się przenosiły. Więc można jechać odcinkami. Dzisiaj jest to podróż sentymentalna, jest to fajny pomysł na to, żeby odjeżdżając od drogi 66 zwiedzać też parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, które są zjawiskowe, więc jeśli ktoś ma pomysł na 3-tygodniową podróż na motocyklu, samochodem, czy jakkolwiek sobie, można nawet ją przejść, albo jest taki słynny wyścig samochodów elektrycznych, który jedzie drogą 66, więc jest to fajny pomysł, żeby podróżować przez Amerykę. Jest w tym dużo cepeli, jest dużo sklepików z pamiątkami, dużo miejscowości, w których mieszka paru mieszkańców lub paru dziesięciu lub paru set, żyje z tego, że mają właśnie miejsce dla ludzi podróżujących drogą 66, że sprzedają t-shirty, że sprzedają wszelkiego rodzaju gadżety związane z drogą 66. Dzięki temu ta historia pozostaje, a turyści poddają się temu klimatowi i grzecznie zatrzymują się w kolejnych miejscowościach i robią sobie zdjęcia.
0: 250 lat w tym roku mija od utworzenia Stanów Zjednoczonych. Czy by pan jako osoba, która w Stanach trochę czasu spędziła, trochę Stanów zobaczyła, z Teksasem tak mocno związana jest, czy by pana zdaniem ten amerykański sen, on jeszcze funkcjonuje, on jeszcze jest, istnieje, można go spełnić?
1: Poproszę o definicję amerykańskiego snu.
0: Od pucybuta do milionera wszystko jest możliwe. Wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych i tam osiągam wielki sukces.
1: Tak, ale to samo się dzieje też w Polsce. Uważam, że tak. Jak najbardziej. Opowiem taką anegdotę. Tom Markusik, założyciel Firefly Aerospace, powiedział mi, że gdy kupili działkę pod budowę rakiet kosmicznych, wybrał się do najbliższego urzędu i powiedział: okej, mam ziemię, budowałem pierwszą rakietę Falcon 1 i Falcon 2 dla Muska, pracowałem w Virgin, w Blue Origin, pracowałem dla NASA, będę budował rakiety. Jakie pozwolenia powinienem mieć, żeby robić testy rakiet na mojej ziemi? A urzędnik na niego spojrzał i powiedział: panie, to jest Teksas. Rób pan, co chcesz, to pana ziemia.
0: Pan jak często w Teksasie jest? Myślał o tym, żeby na przykład się tam na stałe przeprowadzić?
1: Nie. Kocham Polskę i będę mieszkał w Polsce. Uwielbiam Teksas, też go kocham, ale wolę być tutaj.
0: Wspomniał pan wcześniej oczywiście o rodeo. Dla pana to pewnie jest pojęcie nieabstrakcyjne, a myślę, że dla wielu słuchaczy jednak, jakie to jest wrażenie oglądać, nie wiem, czy można powiedzieć, zawody rodeo?
1: Tak, no to jest albo bardzo taki sport, gdzie są wielkie pieniądze, bo zarabiają wszyscy, zarabiają właściciele byków. Byki, które startują na zawodach rodeo, to są najbardziej rozpieszczane byki na świecie, bo nigdy nie trafią do rzeźni, bo w trakcie zawodów oceniany jest i byk, i zawodnik. Więc jeżeli byk dobrze bryka, to właściciel dobrze zarabia. Jeżeli nagrody sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów, jeżeli na stadiony przychodzi 80 tysięcy widzów, to jeżeli mają własny kanał telewizyjny, który non-stop nadaje transmisję z zawodów rodeo, to jest to duży biznes. Ale oprócz tego w małych miejscowościach można zobaczyć rodea ranch, i na tym się też dobrze zarabia, czyli bierzemy naszych kowbojów z naszego rancha, inni zabierają swoich i jako drużyna mamy różne dyscypliny i konkurujemy ze sobą, mogąc wygrywać spore pieniądze. Znam ludzi, którzy się z tego utrzymują i bardzo dobrze żyją. Są też zawody rodzinne, czyli jest niedziela, mamy mały stadion rodeo gdzieś na prowincji, mama wsiada na konia i objeżdża beczki na czas, tata albo łapie cielaka na lasso, albo zeskakuje z konia i powala go na ziemię i wiąże. Syn jeździ na nieujeżdżonym koniu albo na byku. To też się dzieje, więc jest to bardzo duży i ważny element teksańskiej kultury. Ale nie tylko Teksasu. Rodeo jest nawet na Alasce.
0: Miał pan okazję którejś z tych dyscyplin spróbować?
1: Nie, byłoby to wyjątkowo głupie. Kiedyś na zawodach w Banderze w ciągu półtorej godziny widziałem trzech młodych chłopców zabranych przez karetkę. W zeszłym roku jeden chłopak zginął, więc jeśli ktoś, jak to się mówi po polsku, kozaczy i chce wsiąść na byka, bo co to dla niego, to jest to bardzo głupie. Znam chłopaka, który jest bohaterem mojego filmu, jednym z bohaterów, i był też częścią mojego projektu książki Teksas to stan umysłu, który ma dzisiaj 21-22 lata. Jak 2 lata temu nagrywałem z nim wywiad do filmu Gavin Hawk, to był przed wygraniem San Antonio, gdzie wygrał 100 tysięcy dolarów jako najmłodszy zawodnik w historii. I on wtedy mi powiedział, mając lat 20, że ujeżdżał już, trudno powiedzieć, ale ponad 3 tysiące byków. Więc to jest zawód, bardzo niebezpieczny sport i trzeba umieć to robić.
0: Czy tam, bo może dla nas ostatnie lata to jest bardzo duża popularność, oczywiście nie o Teksasie, chociaż tam wątek teksański też się pojawia w serialu Yellowstone. Czy to wyobrażenie reżyserów tego serialu ma coś wspólnego z rzeczywistością amerykańską, z rzeczywistością życia takich rodzin prowadzących te ranche?
1: Tak, i ja zawsze powtarzam, że cowboy i wizerunek cowboya i ten kapelusz słynny, to nie jest tylko Teksas. To są stany takie jak Minnesota, Arizona, Kalifornia. To jest taki archetyp amerykańskiej kultury, więc tutaj producent i reżyser wstrzelił się idealnie. I westerny były 70 lat temu. Pamiętam jeszcze czasy 30 lat temu, jak w latach 80. 40. Co sobota był western w polskiej telewizji. I westerny będą. I one zawsze będą wracały w Hollywood, bo ludzie chcą to oglądać. A jeśli chodzi o ten świat, który jest pokazany w Yellowstone, no trzeba przyznać, że ta rodzina jest dosyć twarda i bezkompromisowa, ale to jest potrzeba telewizji.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Artur Owczarski był naszym gościem, podróżnik, reportażysta, reżyser filmów dokumentalnych. Nad czym teraz pan pracuje?
1: Teksas ma to wszystko. Książka będzie w sprzedaży na wiosnę przyszłego roku.
0: Ja państwa odsyłam i zachęcam też państwa, żeby państwo słuchali na antenie Radia Wnet od 20 października od godziny 16 od wtorku do piątku. Relacje ze Stanów, bo pierwszym przystankiem właśnie będzie Teksas, który jest tylko 2 razy większy od Polski. Na koniec posłuchamy z Yellowstone. Był taki aktor, który brał udział w tym serialu, ale też prywatnie jest muzykiem. I taki utwór The Other Side, Ryan Bingham. Na koniec audycji, żebyś wiedział, Hania Tracz, Adam Czerpak. Życzymy państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: 9 minut po godzinie 10. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. I od razu przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa, a także Rozwoju Wsi przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. I także, gdyby pan przypomniał, tylko to jest stowarzyszenie, które...
3: Stowarzyszenie Polski Tle.
2: Tak jest, bardzo piękna nazwa, która zresztą jest w tle, to tak... To dobrze, obym nie była tak błyskotliwa jak teraz w drugiej części naszej rozmowy, panie ministrze, ale dobrze, przejdźmy do tematów. Otóż prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające po tych ustaleniach, które opublikował Kanał Zero dotyczące pana Michała Kołodziejczaka. Co pan myśli o całej tej aferze?
3: Może nie warto by się nią było zajmować, gdyby również to nie było pokazanie jakichś podłych standardów, które obciążają polityków, a w przypadku Kołodziejczaka obciążają również liderów polskich organizacji rolniczych. To jest pewnie wiele aspektów, o których będziemy się dowiadywali. Kołodziejczak, z którym część polskiego środowiska rolniczego wiązała nadzieję, kiedy powstawała Agrounia, to będzie jakaś aktywna część młodych rolników walczących o interesy polskiego rolnictwa. Okazuje się, że dla niego osobista kariera bycia posłem, potem wiceministrem była ważniejsza. To wykorzystał oczywiście Donald Tusk. Bardzo często się w tej chwili te zarzuty pod adresem Tuska pojawiają, który, jak mówiłem wcześniej wiele razy, będzie się bawił Kołodziejczakiem jak kot myszą i w końcu los myszy Michała Kołodziejczaka spotkał i tak się stało. Ale jest problem poważniejszy. Kto Kołodziejczakiem przez te lata manipulował, kto nim kręcił, kto decydował o jego działaniach, bo w pewnym okresie, chcąc wylansować się na takiego lidera rolniczego, podejmował bardzo spektakularne jakieś protesty. Rolnicy mu wierzyli, zbierał spore pieniądze przy okazji na różnego rodzaju zbiórki internetowe, ale również, o czym teraz wiele osób mówi, był prowadzony przez służby specjalne. W jego otoczeniu były takie osoby, które go szkoliły, mówiły, w jaki sposób się zachowywać, wypowiadać. Również to, co obserwowaliśmy, co zresztą było przedmiotem dziennikarskich śledztw w minionych latach, kiedy jeszcze był aktywny na ulicach, to był taki zadymiarz do wynajęcia. Jeżeli ktoś tam potrzebował kogoś zastraszyć, ustawić, różne gminy, które podejmowały działania często w obronie rolników, bo Kołodziejczak wcale nigdy nie bronił rolników tych rodzinnych gospodarstw mniejszych, raczej chodziło mu o, może ci lepiej płacili, o różnego rodzaju duże firmy, ale również i w takich atakach politycznych, między innymi to było łajdactwo, kiedy służby specjalne chciały zaatakować ówczesnego wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka, to Kołodziejczak pojawił się w domu, przed domem prywatnym, wszedł na podwórze i robił aferę. Oczywiście to wszystko było nakręcane, więc ja śmiem twierdzić, że Kołodziejczak był w jakiś sposób powiązany ze służbami specjalnymi, które rozgrywały raz jednych, raz drugich. Teraz akurat jest komuś przydatne napiętnowanie Kołodziejczaka, bo to może będzie jakimś obciążeniem dla Donalda Tuska, który go wziął i myślę, że on wiedział o jego zachowaniach, o jego patologicznych różnych skłonnościach, które są opisywane w tej chwili również przez kobiety, które w jego otoczeniu go wspierały, mu pomagały. Narkotyki, jakieś ekscesje seksualne, jakieś dziwne zachowania, ale nie to oceniać. To ma zrobić prokuratura, czy ile jest w tym prawdy, a ile słowo przeciwko słowu. Natomiast niewątpliwie komuś jest w tej chwili potrzebne, żeby, mówiąc wprost, przywalić Tuskowi, jak obronić się
2: nędzę. Bo takie rzeczy same z siebie faktycznie się nie dzieją, czy też nie, często nie ujrzą światła dziennego nigdy, to zazwyczaj wychodzi.
3: Panie redaktor, ja myślę, że bardzo często właśnie to tło, to drugie dno jest istotniejsze. Kto akurat teraz gra Kołodziejczakiem, całe życie był manipulowany. Trochę mi go było w pewnym momencie szkoda, bo jakieś nadzieje polska wieś, jak już mówiłem, z nim wiązała. Natomiast no, okazało się, że ktoś nim manipuluje, ale nie jest jedynym. Takie wypuszczenie z łańcucha człowieka skądinąd, o którym już też rozmawialiśmy, Władysława Serafina, który ma akurat przywalić PSL-owi. Jego ataki na PSL w tej chwili są komuś w świecie politycznym przydatne. Człowiekowi, który również całe życie gdzieś tam był przez kogoś prowadzony. To jest dla mnie przykre, ponieważ rola służb specjalnych, mówił niedawno o tym również Mateusz Morawiecki, to jest kwestia Pegasusa, kwestia różnych ataków na różne osoby. Ja nie chcę o tym mówić, ale to również i nie do, w jakiś tam sposób dotyczy. Zawsze zachodzi pytanie, czyich interesów bronią służby specjalne, czy to są interesy Polski, polskiego państwa, polskiego narodu, społeczeństwa, czy jakieś gry, które mają Polsce zaszkodzić, bo w inny sposób tego wytłumaczyć nie można, czy zaszkodzić dużym grupom społecznym, na przykład rolnikom. Więc prokuratura musi sprawę Kołodziejczaka aż do dna wyjaśnić, czy jego zachowania wobec konkretnych osób, konkretnych kobiet, współpracowników, jego agresja, jego chamskie zachowanie,